0: w przygotowaniu sobie jakiegoś wejścia do portu. Natomiast to, że biurokracja się rozpanoszyła w portach, no to trudno. To trzeba płacić cenę za to, że się chce żeglować. Trzeba także borykać się z celnikami, z służbami paszportowymi.
1: A to może jakiś taki nie tyle pozytywny, co może taka romantyczna wizja tego żeglowania, co pan kapitan sobie w tym najbardziej ceni, w takim samotnym rejsie, jakie są z tego pozytywy dla człowieka płyną?
0: No jest wiele pozytywów, tego nie można określić tak konkretnie, bo to są emocje i uczucia, no ale czuje się bliskość nieba. Gwiazdy wiszą blisko nad głową. Jest czas na przemyślenie między innymi własnego życia, czy też planowania sobie czegoś na przyszłość. A taki się tutaj fenomen wydarza, że te wszystkie plany, nawet mało realne, zrobione w czasie samotnego rejsu, potem udaje się realizować. Ja to mam przećwiczone wielokrotnie. W związku z tym teraz pozwalam sobie puścić wozy wyobraźni i sobie planować różne abstrakcyjne rzeczy, bo wiem, że prędzej czy później uda się to zrealizować.
1: To jeszcze zapytam o miejsce, w którym teraz pan kapitan jest, a więc na Mauritiusie. Jak ta wyspa, to państwo wygląda? Jakie są kapitana przemyślenia? Jak można słuchaczom przybliżyć to miejsce, w którym teraz się pan kapitan znajduje?
0: Myślę, że nie mam co przybliżać, bo sam nie znam tej wyspy. Nigdzie nie byłem. Jedyna droga to między portem, gdzie stoi jacht, a domem przyjaciół, gdzie mogę nocować. Więc jedziemy tam, jedziemy z powrotem. Żadnej turystyki nie ma i specjalnie mi na tym nie zależy. Ale to jest piękna wyspa, zielona, w miarę górzysta. Dookoła szafirowe morze. Także wszyscy uważają, że to jest świetne miejsce na wycieczkę turystyczną. Przylatują z daleka, nawet z Polski i cieszą się z tego. Ale ja tutaj nie jestem na turystyce. Ja tutaj nie podróżuję. Ja po prostu żegluję i to jest mój port, gdzie mam przygotować jacht do kolejnego etapu. Mam w miarę odpocząć, bo po ostatnim sztormie jestem pobijany i osinieczony. Także przyda mi się trochę odpoczynku. No i dalej płyniemy do następnego portu.
1: I jaka temperatura teraz u pana?
0: 23 stopnie.
1: A, no to nie dużo cieplej niż w Warszawie na krakowskim przedmieściu. Bardzo serdecznie.
0: Nocy marzłem.
1: No właśnie. Bardzo serdecznie dziękuję za połączenie. W takim razie z Radio Wnet i słuchacze życzą powodzenia i być może jeszcze uda się gdzieś na dalszym etapie rejsu z panem kapitanem połączyć. Czy tak?
0: Chętnie. Tak. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam słuchaczy i do następnego razu.
1: Do następnego razu. Jest godzina 9:49. To my przez chwilę posłuchamy artysty Mr. Utwór Kyrie i jeszcze jeden gość z nami w audycji, żebyś wiedział, będzie.

0: I przed chwilą rozmawialiśmy z kapitanem Krzysztofem Baranowskim, który jest legendą polskiego żeglarstwa. Ja Państwu tylko powiem, że dziś mam 88 lat i jest w trzecim swoim rejsie dookoła świata. No i jest on twórcą Szkoły pod Żaglami, inicjatorem powstania Pogori i Fryderyka Chopina. I mam nadzieję, że jeszcze będziemy się z nim łączyć, bo płynie swoim jachtem Meteor przez oceany. Ale teraz zmieniamy dyscyplinę, można tak powiedzieć, bo nie będzie już o żeglarstwie, będzie o rugby. Wczoraj była rocznica utworzenia Polskiego Związku Rugby, który właśnie został założony 9 września, ale roku 57, a z nami na łączach pan Jacek Wierzbicki właśnie z Polskiego Związku Rugby. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie, witam widzów.
0: To może pierwsze pytanie jest takie, jak to rugby w Polsce dziś wygląda? Ile jest drużyn, ile Polski Związek Rugby zrzesza tych drużyn? Czy to jest tak, że od 57 roku ten sport stał się bardziej popularny, mniej popularny? Jak rugby stoi w Polsce?
1: To znaczy mieliśmy takie dwa wybuchy popularności. Pierwszy właśnie był w 56 roku, jak te drużyny zaczęły powstawać. Powstało ich bardzo dużo, około 30. I później dopiero do lat 2000 było ich tych drużyn mniej. Teraz znowu jesteśmy, można powiedzieć, na fali wznoszącej, bo mamy trzy poziomy rozgrywek. W pierwszej lidze gra 10 drużyn. W pierwszej lidze gra 10 drużyn, w pierwszej lidze 8, w drugiej lidze 6. To są drużyny seniorów. Do tego dochodzą rozgrywki kobiet, rozgrywki młodzieżowe, rozgrywki rugby 7 różnych poziomów, gdzie uczestniczy około 100 klubów.
0: Czyli to jest całkiem niezła liczba.
1: Tak. No, taka okrągła liczba. Jest się teraz czym pochwalić. Ten rok jest dla nas naprawdę dość wyjątkowy, bo zamknęliśmy w tym roku jakby wszystkie reprezentacje. W tym roku debiutowała reprezentacja Polski w rugby 15 kobiet. W marcu rozegrała pierwszy w historii mecz z Czechami. Dotychczas Polki grały, ale w rugby 7, bo to należy zaznaczyć, że dwa takie nurty na świecie rugby to rugby 15 i rugby 7-osobowy, które jest w programie Igrzysk Olimpijskich. Natomiast nasze panie rugby 7 zostały mistrzyniami Europy. Seniorzy rugby 15 awansowali na najwyższy poziom rozgrywek rugby Europe Championship i będą grali z takimi finalistami Pucharu Świata jak Gruzja, Hiszpania, Portugalia czy Rumunia. Jest to no, najwyższy poziom dostępny dla klubów poza Pucharem Sześciu Narodów. Reprezentacja kobiet jeszcze zajęła wicemistrzostwo Europy w rugby plażowym. Mężczyźni w siódemkach 12 miejsce w Europie, młodzieżówka U20 siódme i juniorzy 11. Taki jest mniej więcej obraz dzisiejszego Polskiego Związku Rugby, jeśli chodzi o reprezentacje narodowe.
0: W Europie jak my się plasujemy? Czy Polska faktycznie gdzieś tam jest na szczycie, czy niekoniecznie?
1: Obecnie jesteśmy na 31 miejscu w rankingu drużyn seniorskich na świecie. Dodam, że Puchar Świata zbiera 24 najlepsze drużyny, więc jeszcze nam trochę brakuje do tej ścisłej czołówki. Ale tutaj już byśmy musieli wygrać te mistrzostwa Rugby Europe Championship, które rozpoczną się w lutym przyszłego roku. Wtedy jest szansa na wejście do tej 24 do tego absolutnego topu na świecie.
0: W naszych drużynach grają tylko Polacy, czy przyjeżdżają gdzieś zawodnicy z tych państw, gdzie może rugby jest lepiej rozpropagowane, bardziej znane, bo na przykład w tym roku słuchaczom opowiadaliśmy o futbolu amerykańskim, gdzie człon tak naprawdę główny tych drużyn stanowią Amerykanie, którzy tutaj przyjeżdżają, bo gdzieś tam się do ligi nie dostali w Stanach Zjednoczonych i tutaj prowadzą te drużyny, gdzie oczywiście też grają polscy zawodnicy.
1: To znaczy dwa źródła są obcokrajowców w drużynach naszych narodowych. Pierwszy to jest naturalizacja, czyli jeżeli zawodnik przyjeżdża do Polski z zagranicy, nie grał w swojej reprezentacji narodowej, seniorów albo młodzieżowej, 5 lat spędza tutaj, ponad pół roku będąc w Polsce, po 5 latach może reprezentować Polskę jako zawodnik polski. To dało nam naturalizację kilku zawodników z Tonga czy z Ukrainy i z RPA. A druga sprawa to poszukujemy Polaków urodzonych za granicę lub potomków, bo tutaj wystarczy mieć dziadka czy babcię Polkę i taki zawodnik, który jest zawodnikiem w Anglii, we Francji, w RPA, w południowej Afryce, może reprezentować Polskę bezpośrednio już, bez żadnych tam czekania na swoją szansę. Tych zawodników zbieramy na takie mecze towarzyskie, mecze kontrolne. Trenerzy sprawdzają, czy się nadają po prostu do reprezentacji. I wtedy, jeżeli trenerzy stwierdzą, że ten dany zawodnik z Południowej Afryki, czy z Anglii, czy z Francji jest na wyższym poziomie niż zawodnik z Polski na tej samej pozycji, to wtedy powołujemy już go na mecze reprezentacji, na oficjalne mecze.
0: Czy w Polsce jest odpowiednia infrastruktura, żeby rugby trenować, czy brakuje tej infrastruktury? Jak to wygląda?
1: Rugby nie potrzebuje aż takiej dużej infrastruktury. Wystarczy boisko trawiaste, dwie braki, które można wyciągać i wkładać. Przeważnie jest tak, że boisko służy piłkarzom i rugbystom. Wtedy te bramki są wyjmowane i zastępowane albo piłkarskimi, albo rugbowymi. Więc tutaj nie ma specjalnych jakby warunków, więc każdy klub rugby, który istnieje w jakiejś tam społeczności, w jakimś mniejszych miastach, to mają warunki do trenowania i no, są, wiadomo, są lepsze lub gorsze godziny, jeżeli drużyna jest, przypuśćmy, gra w rugby 7, a boisko jest klubu piłkarskiego, to wiadomo, że muszą się dostosować do zajęć tych panów tego obiektu. Natomiast z tym to akurat nie ma problemu. Grupy młodzieżowe natomiast wykorzystują Orliki i tutaj też jest tego bardzo dużo w Polsce, więc akurat z bazą do treningów i do meczów nie ma w Polsce problemu.
0: To jak zachęcić, jak rozpopularyzować jeszcze tę dyscyplinę? Jak sprawić, żeby tych zawodników było więcej? Czy Polski Związek ma jakiś pomysł na to?
1: To znaczy cały czas próbujemy zwiększać bazy poprzez różne programy, które mają dotrzeć do dzieci w jak najmłodszym wieku. Przez wiele lat mamy taki program ze cyklu Sport Wszystkich Dzieci Ministerstwa Sportu, który zaczyna się od rugby tak, czyli rugby bezkontaktowego i to obejmuje 11 województw. W szkołach podstawowych dzieci z klas 4, 5 i 6 grają w rugby takie bezkontaktowe i później najlepsi zawodnicy z tych drużyn są, składa im się propozycje do treningów w klubach już profesjonalnie zajmujących się rugby i z roku na rok ta baza się stopniowo powiększa. Jednak no, nie jest tak słodko z tym, że rugby bezkontaktowe łatwo można przejść do rugby z kontaktem, bo część dzieci po prostu bezkontaktowo sobie gra, natomiast jak dojdzie do kontaktu, bo jednak rugby to sport kontaktowy, głównym elementem jest szarża, czyli zatrzymanie przeciwnika przez przewrócenie go na ziemię, więc nie każdemu to później pasuje i tych. Ale to dobrze, bo w sumie przechodzą ci najtwardsi, którzy najlepiej rokują w tej dyscyplinie.
0: O czym powiedział pan Jacek Wierzbicki z Polskiego Związku Rugby. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. My na pewno jeszcze będziemy więcej o tej
1: dyscyplinie.
0: Dziękuję
1: i zapraszam na treningi.
0: Tak jest, sportu opowiadać. Być może na jakiś mecz się udamy, żeby państwu więcej o rugby opowiedzieć. A kiedyś był u nas jeden zawodnik z Tonga, który właśnie w Polsce w rugby gra. Jest godzina 10:01, 10 września. Hania Tracz, Szymon Christiano. Życzymy państwu dobrego dnia, a teraz już serwis informacyjny.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: W naszych łączach profesor Piotr Grochmalski. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I wywołałem trochę pana profesora nagle na rozmowę, ale informacje, które do nas wczoraj dotarły, informacje o incydencie z Kiszyniowa. Teraz ląduje i startuje i wylatuje w świat Włodymyr Zełenski, już nie z terytorium Polski, wszystko po kryzysie dyplomatycznym, ale okazuje się, że Kiszyniów nie jest bezpieczną przystanią. Incydent dron przeciął bardzo blisko samolotu, którym leciał Włodymyr Zełenski. Jak informują agencje informacyjne, niedużo było od tragedii, żeby prezydent Ukrainy, samolot z prezydentem Ukrainy na pokładzie, został przez dron trafiony celowo albo przypadkiem. O czym to świadczy? O tym, że no właśnie, jak tego typu incydenty także w tym wymiarze polityki zagranicznej interpretować?
2: Tutaj na pewno Zełenski buduje wokół siebie pewną atmosferę. Wywołuje pewne kryzysy, a później przedstawia siebie jako ofiara tej sytuacji. Przecież oczywiste jest, że z punktu widzenia bezpieczeństwa to Polska jest zdecydowanie lepszym miejscem do wykorzystywania polskiego lotnictwa czy też naszego transportu. Zresztą nigdy dotąd nie zdarzył się tego typu incydent. Zełenski jakby z jednej strony prowokuje, no bo każdy, kto zna sytuację geopolityczną, wie, gdzie leży Kiszyniów i jaka jest potężna presja wywierana przez Rosję z Naddniestrza, ale nie tylko. No to wie, że to jest igranie z ogniem, prowokacja ze strony Zełenskiego. Być może właśnie po to, aby wykorzystywać to medialnie. No bo przecież ilość uderzeń, ataków dronowych, chociażby na Rumunię od początku agresji Rosji, to jest około 40 incydentów, a w ciągu tylko ostatniego roku, a więc w 2026, tych incydentów dotąd to jest mniej więcej połowa tego, co przez cały okres wojny, czyli mamy do czynienia z eskalacją. Dwa drony uderzyły w Rumunię ze skutkami bardzo dramatycznymi. Jeden uderzył w blok mieszkalny, raniąc dwie osoby. To jest obszar, gdzie bardzo intensywnie Rosja prowadzi swoje działania. To, że z tego, co wiemy, bo tutaj jest dużo niejasności, miał to być dron odrzutowy o dużym zasięgu. Dron, który się zresztą rozbił i dopiero właśnie wówczas podjęto decyzję o starcie maszyny. Ciekawy jest w tym kontekście komentarz byłego szefa NATO Stoltenberga, który jest ministrem finansów Norwegii, który właśnie bardzo, bardzo ostrzega przed takimi działaniami i zachowaniami, które nijak się mają do powagi sytuacji. Ja zwrócę uwagę na pewien aspekt polityki wewnętrznej. To przecież prezydent Ukrainy usunął człowieka z funkcji po takim naprawdę ostrym konflikcie z generałem Załużnym, tym, który przygotował tak naprawdę Ukrainę do agresji, bo to on cały czas przekonywał, że do agresji dojdzie i przełamywał opór Zełenskiego, który twierdził, że nie będzie miała miejsca tego typu sytuacja, więc to tak naprawdę Załużny odegrał kluczową rolę, zresztą także w tym wymiarze mentalnym. On w końcu wydusił od ukraińskich oficerów taką determinację, bo z początku oni byli przekonani, że polegną, że nie mają żadnych szans konfrontacji z Federacją Rosyjską. I tutaj generał Zaworzyni był tym człowiekiem, który mentalnie ich przygotował, przełamał tą barierę strachu, że wystarczy, że Rosja zaatakuje, to jesteśmy przegrani. On był w zasadzie jednym z niewielu ludzi, także w armii ukraińskiej, który z tego poziomu startował. I ta słynna gra strategiczna, którą przeprowadził ze swoimi dowódcami, którzy polegli, ale to masakrycznie polegli. On wtedy naprawdę potężnie ich zmotywował i ostatecznie Ukraińcy się skutecznie przygotowali. Cały szereg działań, które wówczas przeprowadzili, okazały się bardzo, bardzo ważne. Nie wchodząc w te detale, ale na pewno ten rys, czyli ta twarda, brutalna walka później prezydenta Żeleńskiego z Załużnym, no i walka, która się zakończyła dymisją szefa armii. I to, co się dzieje po dzień dzisiejszy w armii, bo przecież mamy kolejne konflikty i wszystkie one są jakby prowokowane przez prezydenta. To pokazuje, że jednak igra i to igra bezpieczeństwem Ukraińców, a ten konflikt, który wykreował z Polską na życzenie Niemiec, bo tutaj ewidentnie Merz sygnalizował, że Ukraina jest strategicznie ważna dla Niemiec i ta seria ataków wcześniej przecież na prezydenta Dudę, a później no, spektakularne działania. To nie jest tylko ta kwestia nazwania formacji Centrum Operacji Specjalnej Północ imieniem bohaterów UPA. To był taki punkt krytyczny, bo już co dalej może zrobić prezydent, aby eskalować sytuację, aby stawiać nas w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Bo nie ulega wątpliwości, że jest jakiś paradoks, że z jednej strony w ramach tych żądań Rosji stawianych wobec Ukrainy, tych punktów rzekomej umowy, którą mają obie strony zawrzeć w formie umowy pokojowej, bardzo istotnym elementem jest między innymi denazyfikacja i zmiana władzy. No i w takiej sytuacji, gdzie Rosjanie od samego początku rzekomo podkreślają, że to jest bardzo istotne, aby odfaszyzować rząd ukraiński, władze ukraińskie, oni sami wyciągają rękę do tej narracji rosyjskiej i ta historia z bohaterami UPA jako tym sztandarze, no naprawdę jest ewidentną prowokacją. Musieli sobie zdawać sprawę, że to jest taki punkt krytyczny, na który no, musimy odpowiedzieć jako państwo, jako naród.
3: No i konsekwencją jest taki, że teraz Władimir Zełenski musi latać przez Kiszyniów, o mało nie doszło do tragedii. To są też takie bardzo wymierne, nawet powiedziałbym osobiste, chociaż to też byłoby duże zamieszanie na szczytach władzy walczącego kraju. To jest ta cena, jaką osobiście Władimir Zełenski płaci za wywołanie konfliktu z Polską?
2: No tak, ale to przecież kwestia pewnej powagi strategicznej tej osoby, no, bo ja rozumiem, że twardo postawił na Niemcy, uważając, że ta gasnąca niemiecka gospodarka da mu konkretne przełożenie. To zresztą ta łapówka, którą dostał od Merca, ponad 4 miliardy euro, które miały wesprzeć go w sytuacji, w której się sypie jego wizerunek. Na łeb na szyję spadają jego notowania, zresztą całego rządu, parlamentu, ze względu na to, że on zawiódł Ukraińców. To znaczy złamał tą niepisaną umowę, która miała miejsce od początku wojny, kiedy społeczeństwo dało mu naprawdę ogromną władzę, pod warunkiem też, że wykorzysta tą sytuację do wyczyszczenia kwestii korupcyjnych. A tutaj no, jednym z instrumentów bardzo skutecznych, jakimi się Niemcy posługują, jest skorumpowanie tych obszarów, gdzie w ślad za tym idą konkretne działania gospodarcze. I tutaj Niemcy bardzo intensywnie korumpują elity ukraińskie. Pamiętajmy, że też Putin stosował korupcję wobec na przykład Unii Europejskiej, wobec całej Europy. To jest słynna operacja korupcyjna, w wyniku której z skorumpował kanclerza Niemiec, Schrödera, prawda, który się stał filarem. No, Schröder miał w tej tak zwanej bandzie czworga, bo to pamiętajmy, Schröder był liderem socjaldemokratów, nie tylko w Niemczech, ale w Europie. I on jeździł z tą walizką ruskich pieniędzy, brudnych pieniędzy, bo w stolicach, gdzie socjaldemokraci odgrywali kluczową rolę i załatwiał interesy, chociażby związane z Nord Stream 1, aby tam ewidentne takie blokady związane z wewnętrznym prawem danych państw nagiąć na rzecz interesów rosyjsko-niemieckich. W związku z tym ta skala wykorzystywania przez służby rosyjskie z jednej strony pieniędzy, a z drugiej strony tych materiałów kompromitujących, no bo Schröder jeździł też z bliskim przedstawicielem Putina wyposażonym w pewną wiedzę agenturalną dotyczącą niektórych z tych polityków, no i w ten sposób działali. Albo dostaniesz pieniądze, albo zostaniesz skompromitowany. Więc wybór był taki dość oczywisty. No i w tej logice korumpowania Niemcy dzisiaj bardzo intensywnie, jak spojrzymy na wszystkie wymiary, począwszy od przemysłu zbrojeniowego, ale także tych kluczowych filarów gospodarki, gasnącej gospodarki niemieckiej, tam się wydaje, że trzeba mocno wejść, tym bardziej, że tutaj w grę wchodzi też rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi, także rywalizacja z Polską. Przecież wzięcie nas takie kleszcze niemiecko-ukraińskie z punktu widzenia interesów Berlina, to jest naprawdę bardzo korzystne geopolityczne rozegranie, a przecież Niemcy marzą o zbudowaniu wielkiej armii, tej największej armii w Europie, i tutaj ukraińscy żołnierze, że doświadczenia, przemysł zbrojeniowy, który Ukraina ma. Ukraina miała unikalne zdolności, umiejętności. No przecież tutaj powstawały przez lata kluczowe systemy rakietowe, w tym systemie strategicznych rakiet, jakim dysponował Związek Sowiecki. To była największa fabryka zbrojeniowa świata, właśnie na terenie Ukrainy. W związku z tym skala kompetencji inżynierów w lotnictwie, tutaj rozpoczęto pracę w czasach Związku Sowieckiego nad bronią nuklearną, więc potencjał gospodarczy i te kompetencje zbrojeniowe Ukrainy były bardzo wysoko oceniane w Związku Sowieckim, no i Niemcy także są gotowe i chcą współpracować, jeśli chodzi o wymianę w tym wymiarze technologicznym, a fakt, że toczy się wojna, gdzie można testować niektóre rozwiązania, bardzo uważnie przemysł chiński się przygląda, testuje pewne rozwiązania poprzez armię rosyjską, jeśli chodzi o typ potencjalnego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym to, z czym mamy do czynienia, to jest, jeśli patrzymy z szerszej perspektywy, to zachowania Zełenskiego wobec Polski, które w tym konkretnym przypadku pokazują, że igra on nie tylko swoim życiem, ale bezpieczeństwem Ukraińców, bo rzeczywiście, gdyby w tej chwili doszło do wyeliminowania Żeńskiego, to sytuacja Ukrainy wewnętrzna się bardzo komplikuje, ale tak na zasadzie takiej jednej refleksji. No, zastrzeliwanie samolotów prezydenckich to jest jakby specjalizacja Putina, w związku z tym Żeński, który swego czasu jednoznacznie wypowiadał się na temat Smoleńska i tego, co się tak naprawdę stało, no też powinien pamiętać, że Prigorzyn ze swoją ekipą po tym, jak pokazał słabość rosyjskiego państwa, ten słynny marsz ludzi Prigorzyna na Moskwę, prawda, który spowodował panikę w całym świecie, bo raptem się okazało, że Rosja to jest potwór na glinianych nogach, że wystarczy grupa wojskowych i nikt nie chce ich zatrzymać. Wojsko wtedy wyraźnie pokazywało, że ta wojna, w której już trudno obliczyć, że oni już mają 1 200 000 zabitych rannych, jeśli chodzi o potencjał rosyjski, ale to jest krwawa, brutalna, bezwzględna wojna, że jednak ten Putin, który stoi na czele tego państwa wówczas, kiedy tam kolejni kanclerze się zmieniają, prezydenci Stanów się zmieniają, polscy premierzy się zmieniają, a Putin ciągle jest. I co ten Putin, za którym stoi to, co nas tak potężnie podzieliło, Smoleńsk jako ten instrument oddziaływania Federacji Rosyjskiej na społeczeństwo polskie, no bo trzeba pamiętać, że ten, który ponosi odpowiedzialność polityczną za Smoleńsk, dzisiaj jest premierem państwa polskiego. To tak w kontekście tego być może potencjalnego, czy potencjalnej próby zestrzelenia samolotu prezydenckiego, prezydenta Żeleńskiego.
3: No, do wypadku doszło. To jeszcze na koniec dwa słowa powiedzmy o tym, jak wygląda sytuacja dyplomatyczna. Były rozmowy, była misja Witthofa i Jareda Kushnera. Najpierw Moskwa, potem Kijów. No i taka narracja się narzuca, że to była, no Kijów powiedział, że to była bardzo zła propozycja, a część analityków sprzyjających Rosji, także w Polsce, mówi, lepszej już nie będzie. Jak to wygląda? Czy ta wojna jakoś to do końca zmierza, czy jednak jest tak, że to będzie trwało, no i Rosja będzie przesuwać tą granicę?
2: Granica cały czas przesuwa, ale z punktu widzenia celów politycznych, jak patrzymy na cały kontekst tej wojny, to te cele polityczne, które Rosja przedstawiła bodaj 15 grudnia 2021 roku w takich dwóch dokumentach skierowanych do NATO i do Stanów Zjednoczonych, które obie strony potraktowały jako ultimatum, to tam jeśli analizujemy te dwa dokumenty, to one daleko wychodziły poza ewentualny kontekst wojny ukraińskiej, bo tak naprawdę one były próbą zniszczenia, wewnętrznego zniszczenia NATO, bo przyjęcie ówczesnego ultimatum w zasadzie oznaczało, że Polska jest poza strefą bezpieczeństwa NATO. Jest traktowana jako państwo w zasadzie bez jakiejkolwiek struktury natowskiej, czyli wypchnięta ze struktur NATO, czyli mamy do czynienia z rozpadem NATO, bo gdyby wówczas Ukraina została pokonana, tak jak zresztą wszyscy analitycy na świecie byli przekonani, to była ocena, czy to będą 3 dni, czy to będzie tydzień, 2 tygodnie, ale generalnie tego typu, absolutnie dominowała tego typu ocena skutków agresji Rosji na Ukrainę i gdyby do tego doszło, to rzeczywiście NATO by tego tąpnięcia nie wytrzymało. To znaczy presja tej zwycięskiej armii rosyjskiej, która być może wkrótce zostałaby wsparta formacjami ukraińskimi, tak jak to Rosja wielokrotnie ćwiczyła, to ta presja militarna zwycięskiej armii spowodowałaby, że doszłoby do głębokiego tąpnięcia w NATO i NATO by się rozsypało, więc to ultimatum pokazuje, o co tak naprawdę toczy się gra. Nie o Ukrainę, tylko o NATO, o Polskę. W związku z tym te zapisy, które są przedstawiane, one są jakby krokiem. To one przedstawiają kolejny ewentualnie etap, jaki Rosja założyła sobie. Czyli na przykład te kwestie, że Rosja otrzyma wszystkie 4 okręgi, Donicy, Ługańsk, Zaporoże, Chersoń, czyli te, które są już wpisane do Konstytucji Rosyjskiej jako terytoria Federacji Rosyjskiej, że Ukraina to zaakceptuje. No to jest powiedzmy taki wariant rozbioru Czechosłowacji. Dosłownie jakby 1:1, to, że powstaną jeszcze dodatkowo strefy buforowe, czyli nie dość, że Rosja dostanie te ziemie, to żeby one były bezpieczne, to jeszcze Ukraińcy muszą część swoich terytorium dodatkowo jakby stworzyć taką strefę rzekomo niczyją. Czyli jakby ekspansja, Ukraina zgodziłaby się na faktyczny rozpad swojego państwa, na coś, co w takim wymiarze ducha narodu byłoby absolutną katastrofą. Tego by się nie dało odbudować, ale poza tym to jest taka logika, którą Prusacy zastosowali, kiedy podczas pierwszego rozbioru Polski tak kroili, tak walczyli o przebieg tego tego pierwszego zaboru, żeby, jak oni to oceniali, szanse Polski na odrodzenie były zerowe, to znaczy do tego stopnia uderzyć w kluczowe elementy infrastruktury gospodarczej, które rozstrzygną losy Polski i kolejne rozbiory będą tylko kwestią czasu. I w zasadzie tak to wynika z punktu widzenia analizy tych obszarów, które Rosja sobie życzy, plus te obszary buforowe, no zakaz członkostwa w NATO. Czyli państwo musi podjąć decyzję o tym, że w istotnym stopniu ogranicza swoją suwerenność. No, demilitaryzacja, tutaj kwestie były skali redukcji armii ukraińskiej, no i oczywiście denazyfikacja i zmiana władzy. To też jest przecież ten element, który potężnie i konsekwentnie nie oni rozgrywają, a w tle tego jest ten element mówiący o tym, że przecież Ukraińcy to nie jest żaden naród, tylko to jest część Rosji, w związku z tym to jest też zniszczenie i wchłonięcie całej państwowości, całego państwa ukraińskiego. W sytuacji, w której Białoruś ma na zewnątrz tylko znikome takie symptomy, że tam jeszcze jest to państwo, które funkcjonuje w tym wymiarze międzynarodowym jako niezależne państwo, a faktycznie z punktu widzenia strategii bezpieczeństwa rosyjska armia tkwi na Białorusi. Można traktować to na serio, że ewentualne uderzenie na Polskę poszłoby z obszaru Białorusi, a nie z granicy białorusko-rosyjskiej. No i mamy Królewiec jako ten element dodatkowego skrzydlenia i to naprawdę nie wygląda ciekawie. W związku z tym ci w Polsce, którzy postrzegają tą wojnę jako wewnętrzną sprawę Ukrainy, jako wojnę ukraińską, mylą się, dlatego że wszystkie te strategiczne sygnały, jakie Putin wysyła, mówią, że jemu chodzi o Polskę, a nie o Ukrainę. Ukraina jest tylko elementem, jest bardzo istotnym elementem dogrywania tego osaczania Polski i przygotowania do tego, żeby nawet bez strzału wziąć nas w kleszcze i doprowadzić do tego, co w jakimś tam stopniu też robi nasz rząd, walcząc z opozycją metodami niedemokratycznymi, czyli niszcząc odporność wewnętrzną państwa i ściągając uwagę społeczeństwa nie na te kwestie, które są kluczowe, a na wewnętrzną bijatykę, co w oczywisty sposób jest jakąś formą sabotażu przeciwko państwu polskiemu, realizowaną niestety przez polski rząd.
3: O czym mówił profesor Piotr Grochmalski, ekspert od polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Bardzo panie profesorze dziękuję.
2: Również dziękuję. Dobrego dnia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: No i teraz mam nadzieję już bez przeszkód wracam do dosyjej wyborczej. Mariusz Staniszewski, publicysta, tygodnik Solidarność, portal Dobitnie jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I zajmiemy się Donaldem Tuskiem i kondycją koalicji wyborczej. Patrzę na ostatnie sondaże. One dla samej koalicji obywatelskiej mogą być nawet przychylne, bo w części z nich może o dziwo nawet powiedzieć, że koalicja rządząca rośnie, ale żaden z tych sondaży nie pozwala odtworzyć koalicji rządzącej, a do wyborów mniej więcej rok, który będzie już naznaczony coraz bliższą kampanią, coraz bliższymi wyborami, coraz silniejszą kampanią wyborczą. Nawet mówiono o rekonstrukcji rządu na jesieni, tak żeby stworzyć gabinet wyborczy. Właśnie w jakiej sytuacji na ten rok przed wyborami, na ostatni rok tej kadencji znajduje się Donald Tusk i jego formacja?
2: Donald Tusk i jego formacja znajdują się w takiej sytuacji, że mają władzę przede wszystkim i mają do dyspozycji cały aparat przymusu, którego nie zawahają się użyć przeciwko opozycji i który wykorzystują przeciwko opozycji. I będą wykorzystywać. To będzie główna, podejrzewam, broń w tej kampanii wyborczej, która w zasadzie trwa od 3 lat, a teraz przyspieszy, bo ta kadencja Donalda Tuska jest zaskakująca, jest dziwna po prostu. Natomiast rzeczywiście jest taka sytuacja, że żaden z sondaży nie pozwala, nie daje na dzisiaj Tuskowi i jego ekipie nadziei na to, że ta koalicja utrzyma władzę. To oczywiście jeszcze niczego nie przesądza, bo z drugiej strony mamy też kilka partii politycznych po prawej stronie, które wcale niekoniecznie chcą ze sobą współpracować, a nawet raczej ze sobą konkurują niż współpracują, więc to też nie jest taka sytuacja klarowna. Czy Tusk odda władzę, czy być może przegra wybory, znaczy być może wygra wybory, ale nie będzie w stanie utworzyć rządu, ale czy rząd będzie w stanie utworzyć prawica, tego też nie jesteśmy pewni. Tusk rzeczywiście gra na to, żeby stworzyć jedną listę i to nasilenie represji wobec opozycji przez władzę będzie miało na celu zmobilizowanie i wyborców, ale też i koalicjantów do tego, żeby jednak zaangażowali się w tworzenie tej wspólnej listy. Tusk chce stworzyć sytuację, w której oni nie będą mieli innego wyjścia. Kiedy on znowu umoczy ich w tych wszystkich naruszeniach prawa, w tych wszystkich takich bandyckich metodach rządzenia, żeby nie było możliwości współpracy między na przykład Szymonem Hołownią a Mateuszem Morawieckim, czy Mateuszem Morawieckim i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To są rzeczy, które są z jego punktu widzenia, Tuska, fundamentalnie ważne. No i druga rzecz jest jeszcze taka, żeby w tego Mateusza Morawieckiego uderzyć z takich nieoficjalnych informacji, które płyną z organów ścigania, głównie z prokuratury, ale też zdaje się, że ze służb specjalnych. To mówią dziennikarze, którzy są bliscy tej władzy. Mówią, że tak naprawdę dzisiaj ta szpica Tuska w postaci prokuratury ma 2 cele. To jeden cel to jest Zbigniew Bogucki, a drugi cel to jest Mateusz Morawiecki. O ile Zbigniew Bogucki jest celem oczywistym, ponieważ trudno Tuskowi i tej ekipie atakować bezpośrednio prezydenta, to atak na szefa kancelarii jest już dużo łatwiejszy i to pośrednio jest atak na prezydenta. A dlaczego Morawiecki, który przecież nie jest kluczowym rozgrywającym na prawej stronie sceny politycznej? Ano dlatego, że Morawiecki kusi się o to, aby właśnie zająć część tych wyborców prawicowych, tych centrowych. Jeżeli to by się udało Morawieckiego, przynajmniej w części przejąć wyborców, na przykład Szymona Hołowni, na przykład PSL-u i tych wszystkich takich wahających się, to znaczy, że szanse na utrzymanie władzy byłyby jeszcze mniejsze.
1: A walka z prezydentem, bo wydaje się, że teraz Donald Tusk uznał, że to jest ta oś podziału, która najlepiej będzie uwypuklać jego możliwości polityczne. I to widać bardzo wyraźnie. Cel prezydent.
2: No tak, tylko że Karol Nawrocki jest w trochę innej sytuacji niż politycy parlamentarni. Karol Nawrocki po pierwsze jest dużo silniejszym politykiem na dzisiaj niż Donald Tusk. Nawet jeżeli uprawnienia Donalda Tuska są większe, to Karol Nawrocki cieszy się dużo większym poparciem społecznym. Ma też jest politykiem inteligentniejszym poza tym, z większą klasą. Cieszy się większym poparciem społecznym i zręcznie unika wdawania się w takie tuskowe bijatyki. Tusk uwielbia takie ściąganie przeciwników politycznych do poziomu insynuacji, do poziomu takiej prymitywnej nawalanki, w którą Karol Nawrocki nie wchodzi. W jego imieniu często w taką polityczną przepychankę z dużo większą klasą niż to jest w przypadku samego Tuska, czy nie wiem, czy Kierwińskiego, czy innych jego przybocznych, wchodzą ministrowie z kancelarii prezydenta, właśnie na przykład Zbigniew Bogucki, i to jest coś, co Tuska bardzo boli. On próbuje wejść w konflikt z politykiem najsilniejszym dzisiaj na polskiej scenie politycznej, co budowałoby Tuska, a nie Nawrockiego, natomiast Nawrocki po prostu go często ignoruje, albo po prostu drwi z niego. I to jest...
1: Ale to jest tak, że Donald Tusk musi walczyć, bo rzeczywiście to było widać na poprzednim posiedzeniu Sejmu, co było nawet, lekko powiem, zastanawiające, kiedy Donald Tusk no, personalnie wymieniał się złośliwościami, czy nawet gestami, żeby nie powiedzieć minami, z szefem kancelarii Zbigniewem Boguckim, że jakby to był jego główny rywal, tak? I potem wtorek, posiedzenie rządu, na początku tego posiedzenia Donald Tusk też personalnie atakuje Boguckiego, tak jakby mimo, że chciał walczyć z prezydentem, to nie bardzo ma zahaczenia i bardziej musi walczyć z ludźmi prezydenta niż z samą głową państwa.
2: Tak jest. No, oczywiście Zbigniew Bogucki jest wymieniany jako główny kandydat na premiera po ewentualnych wygranych wyborach przez prawicę i nie jest to zła kandydatura, trzeba przyznać. Jest to kandydatura znacznie lepsza niż Przemysława Czarnka, ale na dzisiaj nie jest on oficjalnie zgłoszony. Natomiast walka spór ze Zbigniewem Boguckim jest w pewnym sensie sporem z prezydentem. Tam podczas tej debaty w parlamencie i wystąpienia Tuska padły słowa absolutnie haniebne ze strony Tuska, takie, które przeszły trochę niezauważone. Otóż Tusk z mównicy sejmowej odgrażał się Zbigniewowi Boguckiemu, że będzie się z tych związków z Zonda Krypto tłumaczył przed prokuratorem. W państwie demokratycznym premier, który mówi do szefa kancelarii prezydenta, że naślę na ciebie prokuraturę, albo że mam wiedzę o tym, że prokuratorzy będą cię przesłuchiwać, albo że będziesz musiał odpowiedzieć przed prokuratorem, już ja się o to postaram, to jest absolutnie standard wykraczający poza normę państwa demokratycznego. Premier rządu nie powinien znać szczegółów takiego śledztwa, także z powodów politycznych, czyli aby nie być posądzonym o to, że śledztwo jest polityczne, że śledztwo ma podtekst polityczny, że celem tego śledztwa nie jest ukaranie winnych, ale atakowanie politycznych przeciwników. Przekierowanie tej uwagi tak naprawdę na wątek polityczny pokazuje, że jest dzisiaj zupełnie inaczej. I to, że Tusk tak mówi otwarcie, świadczy tylko o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o dużej nerwowości z jego strony. On nie wytrzymuje tego sporu. Rzeczywiście Zbigniew Bogucki tutaj punktuje za każdym razem takim spokojem, rozwagą, też kulturą języka. To jest bardzo istotne, bo to jest dużo większa kultura języka niż prezentuje to Donald Tusk, który jest w swoim przekazie jednak dość prymitywny. To jest taki język, powiedzieć, blokerski trochę. Z taką ironią, z insynuacjami, czy z ironią, z taką raczej, to nie jest ironia, to jest taki rodzaj właśnie insynuacji raczej niż ironii, takiego puszczania oka, do takiego prymitywnego puszczania oka. Natomiast Bogucki jest osobą, która jednak prezentuje wyższy poziom taki wypowiedzi, mówiąc nawet twarde rzeczy, mówię w sposób kulturalny. I to jest coś, co Tuska zawsze bardzo bolało. Tusk potrafił uwodzić tych dziennikarzy TVN-u, natomiast nigdy nie potrafił uwodzić ludzi o pewnym poziomie kultury. Zawsze był tak naprawdę, traktował ich jako ludzi niepotrzebnych, zbędnych, nieprzystających do tej walki politycznej. I taka różnica klas dzieli dzisiaj Boguckiego i Tuska i to jest dla niego, dla Tuska bardzo, bardzo uciążliwe. Niemniej próba utaplania tego szefa kancelarii prezydenta w aferę Zonda Krypto, w jakieś śledztwo, w jakieś niedomówienia, to jest metoda znana, już używana przez premiera wielokrotnie, ale nie przynosząca efektu, nie przynosząca tego efektu, jaki by się spodziewał. Ponieważ to, że jego fanatyczni wyborcy, te 25% mniej więcej, już są przekonani, że afera Zonda Krypto to jest afera prawicowa, to niewiele dla niego zmienia. Oczywiście to mobilizuje tych wyborców, natomiast chodzi o to, żeby to wyborcy z prawej strony uznali, że coś jest na rzeczy. To by było możliwe, gdyby zamiast insynuacji Tusk przedstawiał dowody, a tak naprawdę im więcej w tym śledztwie jest właśnie tego rodzaju odczytywania jakichś zeznań, nie wiadomo kogo, im więcej jest tam Romana Giertycha, im więcej jest tam kłamstw, tym mniej jest to wiarygodne. To jest tylko, to oddziałuje tylko na wyborców po lewej stronie. Ja się nie zgadzam z Marcinem Ostalerkiem, który opowiadał o tym, że fundamentalnie się nie zgadzam z tym, że ta afera uderzy w takie DNA wyborców prawicy, ponieważ oni uważają, że PiS jest w pewien sposób taki, że musi być bardziej uczciwy niż Platforma. W zasadzie poza posłem Moskalem, który pojechał na spotkanie z Przemysławem Kralem, młody poseł, niespecjalnie istotny w tej całej układance, tam nie ma jasnych jakichś dowodów na to, że ta afera była po stronie prawej, a sam Kral mówi coś absolutnie innego. Mówi, że dawał pieniądze wszystkim.
1: No, jeszcze jest prawie 500 000 dla Fundacji Zbigniewa Ziobro. To z kolei wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości aktualny.
2: No, dobrze, tylko że gdzie tam jest jakiś element przestępstwa? Bo tam nie ma elementu przestępstwa. Równie dobrze można powiedzieć, że jeżeli Przemysław Kral finansował konferencję, na której był Donald Tusk i Ursula von der Leyen, no to sfinansował, wsypał te pieniądze do kieszeni Tuska. Tam nie ma elementu przestępstwa. Ja nie mówię, że to były układy, które tak to powinno wyglądać. W ogóle Solidarna Polska, czy Suwerenna Polska, która dzisiaj odgrywa w Prawie i Sprawiedliwości jakąś ogromną, niewspółmierną do swojej siły rolę, to jest w dużej mierze, nie wszyscy, żeby było jasne, tam jest bardzo wielu porządnych ludzi, natomiast część z nich to są ludzie, którzy ciągną PiS w dół, ewidentnie, swoimi sprawkami. Natomiast tam nie ma elementu przestępstwa. Insynuowanie jakieś, to są znowu insynuacje bez dowodów, że Ziobro miałby sprawę ukręcić, jak tylko dojdzie do władzy, a jest pewne, że dojdzie. Ziobro w tym czasie, kiedy to się miało dziać, był człowiekiem, który walczył raczej o swoje życie, a nie o jakieś ważne sprawy dla Przemysława Krala. Patrzmy na tą koincydencję, znaczy na tą oś czasu, która tam jest. Zbigniew Ziobro nie był jaśniejszą postacią tamtego rządu, natomiast przypisywanie mu takich rzeczy, jakie próbuje mu przypisać Tusk, to jest jednak Tusk, Żurek, czy nie wiem, Marcin Kierwiński, czy Adam Szłapka, to są jakieś absurdy, to są jakieś totalne absurdy. Szymon Jadczak, no trudno posądzić Szymona Jadczaka o sympatie pisowskie. Wczoraj ujawnił, że odnalazły się taśmy i na tych taśmach oficer ABW próbuje zwerbować Krala i jego księgową przez telefon. To się działo za czasów już obecnej władzy, czyli odpowiada za to Tomasz Siemoniak. Czy słyszał pan jakieś tłumaczenia Tomasza Siemoniaka? Czy tutaj rola sprowadzenie całej tej afery w ogóle do jakiejś rozgrywki między Ziobrą, jakimś ułaskawieniem, Republiką, to jest jakiś absurd. To jest to, czego właśnie Tusk nie powinien robić. Bo jeżeli zostało oszukanych kilkadziesiąt tysięcy Polaków na kwotę, jak się podaje, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, na kwotę 2,4 miliarda złotych. Jeżeli rzeczywiście firma Zonda Krypto była piramidą finansową, a nie mamy na to żadnych dowodów, nikt nie przedstawił na to żadnych dowodów. Jeżeli rzeczywiście za tą firmą stały mafie polskie i rosyjskie, a przede wszystkim rosyjskie, nie mamy na to żadnych dowodów. Nikt nie przedstawia dowodów, są tylko insynuacje. Ale jeżeli tak rzeczywiście było, to udział dzisiaj posła Koalicji Obywatelskiej w obronę Krala, czyli w obronę pieniędzy mafii paliwowych i mafii rosyjskich, jest co najmniej dwuznaczny. Ale i to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że nie widać działań ze strony rządu, które ostrzegłyby tych ludzi, którzy zainwestowali w to, żeby uchronili sobie pieniądze, i nie widać działań, które mają doprowadzić do tego, żeby te pieniądze zostały oddane. To jest najważniejszy wątek w tym śledztwie. To powinien być i musi być najważniejszy wątek w tym śledztwie i każdy, kto tego nie dostrzega, jest dzisiaj, znaczy Tusk próbuje to pomijać i zrzucać i kręcić aferę wokół prawicy. To się nie udaje w dużej mierze oczywiście.
1: A to jeszcze bym się, trochę konkludując naszą rozmowę, cofnął do takiego ogólnego obrazu, bo mamy ten rok do wyborów. Zacząłem od tego, że przez dużą część wakacji dziennikarze, także ci liberalni, spekulowali o tym, że Donald Tusk będzie chciał we wrześniu, najdalej w październiku, przeprowadzić rekonstrukcję rządu, żeby przygotować rząd właśnie na wybory. To już pewnie mało kto pamięta, powstała taka trochę może zabawna instytucja, jak 10 młodych polityków koalicji, którzy mieli ciągnąć te wybory. Mieli być takimi lokomotywami wyborczymi. Z tego na razie niewiele się objawiło, ale może to jest jakoś szykowane. Na jakich instrumentach będzie grał Donald Tusk i jakie ma właśnie instrumentarium polityczne na tą kampanię wyborczą? Jakie ma pole manewru, panie redaktorze?
2: Nie ma dużego pola manewru. Może wprowadzić do rządu Szymona Hołowni albo go zaprowadzić przed prokuratora. Jeżeli jedną z tych 10 osób, które miały ciągnąć, być lokomotywami tej koalicji obywatelskiej jest pani minister Magdalena Sobkowiak, to miej nas, Panie Boże, w swojej opiece. Kilka razy otworzyła usta i widzimy, że to jest osoba absolutnie niekompetentna, która nie ma wiele do powiedzenia. Myli rodzaje uzbrojenia, myli rodzaje broni i tak naprawdę jedynym jej atutem jest to, że ma bliskie kontakty z Niemcami, a jej fundacja jest ciągle finansowana przez Niemcy, przez Republikę Federalną. To są rzeczy, które mogłyby się wydarzyć w wielu innych partiach, natomiast nie wydarzą się w znaczący sposób w Koalicji Obywatelskiej. Tam nie ma ludzi. Tam nie ma ludzi, którzy reprezentują sobą jakikolwiek przyzwoity poziom intelektualny. Już nie mówię o jakimś etycznym. Intelektualny, którzy byliby w stanie pociągnąć tą formację. Tusk tak dokładnie dbał o to, aby nie wyrosła mu żadna konkurencja, że wyciął wszystkich, którzy albo po prostu sprowadził do parteru wszystkich, którzy mieli cokolwiek do powiedzenia i którzy mieli za grosz charakteru, aby rzeczywiście w takich sytuacjach stawać i walczyć. Zwróćcie

0: ciężarówki. Jego krewni zakopali tego kierowcę żywcem. On uniknął kary tylko dlatego, że objęła go amnestia. Ten człowiek nie potrafi sklecić jednego zdania bez jąkania się i zajmuje wysokie stanowisko w rządzie. Adam Szłapka, który zresztą wygląda prawie tak samo jak...
1: Jeszcze przy panu Arkadiuszu Myrsze warto pamiętać, że on ma sprawę o załamanie ciszy wyborczej, bo publikował posty, ale jako wiceminister sprawiedliwości, będąc aktywnym wiceministrem sprawiedliwości, jako wiem, może łamać prawo i to nie wpływa na jego pozycję. Zresztą sprawa, zdaje się, nie ma dalszego biegu, przynajmniej ja nie słyszałem jak
0: tam. Tam jest kwestia jeszcze jego oświadczenia wyborczego, przecież oświadczenia majątkowego, kiedy razem z żoną złożyli oświadczenie majątkowe i zapomnieli tam pisać domu, który dostali w darowiźnie. Wiele rzeczy można by tam znaleźć. I tak naprawdę, jakby poszukać głębiej w tych zasobach Koalicji Obywatelskiej, to tam nie ma postaci, które są w stanie odegrać jakąś rolę. Jeżeli są jakieś postaci w rządzie, które mają trochę więcej charakteru i trochę więcej do powiedzenia, jak na przykład, ja nie mówię, że to jest osoba o wysokich kompetencjach, bo nie jest, ale ma jakiś charakter w sobie, zwłaszcza potrafi się przeciwstawić Donaldowi Tuskowi, czyli Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, to natychmiast, jak tylko zaczyna, przepraszam za kolokwializm, fikać, zostaje zaprowadzona przed prokuratora i jest godzinami przesłuchiwana na okoliczność sprzeniewierzenia 700 zł, 10 czy tam 12 lat temu. To są metody, które są tak destrukcyjne także wobec własnego obozu. Nikt nie będzie się chciał wychylać, nikt nie będzie chciał brać na siebie odpowiedzialności, ponieważ wie, że jeżeli się wyrośnie ponad tą przeciętność, to mu Tusk po prostu obetnie głowę w pewnym momencie i to się skończy.
1: O tym mówił na koniec naszej rozmowy Mariusz Staniszewski, Tygodnik Solidarność, portal i kanał na YouTubie dobitnie.pl. Bardzo redaktorze dziękuję za rozmowę.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 12.10, a my w dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o nowych przepisach. Rozporządzenie ministra zdrowia z lutego 2026 roku, które nazywa się, czy nazywane jest rozporządzeniem sklepikowym, ale także nazywane jest rozporządzeniem związane z tak zwaną dietą planetarną. Duże poruszenie w przestrzeni publicznej i o tym będziemy rozmawiać z różnymi stronami w dzisiejszej audycji. A z nami na początek jest pan redaktor Łukasz Warzecha, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Zanim przejdziemy do przepisów polskich, to zależałoby mi na tym, żebyśmy spojrzeli szerzej, bo wiem, że pan takiej analizy dokonał. Skąd ta dieta planetarna się wzięła i jakie znaczenie mają tu na przykład takie instytucje jak Fundacja Rockefellerów czy też IKEA?
2: Rzeczywiście warto spojrzeć szerzej i sięgnąć do fundamentów tego projektu, tak to chyba trzeba nazwać, a jest to o tyle ważne, że gdybyśmy tego nie zrobili, to moglibyśmy mieć wrażenie, że mówimy tutaj o zmianie motywowanej rzeczywiście względami czysto zdrowotnymi, ale tak nie jest. I sama nazwa tej diety, dieta planetarna, już nam to mówi, bo ta planetarna tutaj nie odnosi się, jak ja sam naiwnie początkowo myślałem, do na przykład kształtu jakiegoś diagramu żywieniowego, że jest okrągły jak planeta czy coś takiego, tylko odnosi się do ratowania planety. Ta dieta została opracowana przez grupę naukowców w 2019 roku. Ich raport został opublikowany w znanym naukowym czasopiśmie The Lancet i stąd zresztą nazwa Komisja IT Lancet. A ta grupa naukowców 3 lata wcześniej została zgromadzona w fundacji IT. IT tak jak jeść po angielsku. I ta fundacja od samego początku była finansowana przez 3 podmioty. Poza Stockholm Resilience Center, to jest instytucja naukowa przy Uniwersytecie Sztokholmskim, były to 2 fundacje. Fundacja Wellcome, Wellcome Trust i fundacja pani Stordalen. Gunhild Stordalen to jest taka duńska multimilionerka, czy właściwie miliarderka. Jest to o tyle ważne, że jak spojrzymy na przesłania tych fundacji, spojrzymy na to, jakie one deklarują cele, no to jesteśmy w domu, bo tam widzimy cały zestaw typowo lewicowych klisz, mówiących o tym, że właśnie trzeba ratować planetę, że trzeba zracjonalizować jedzenie w związku z tym, w jakim stanie ta planeta jest, że właśnie trzeba postawić na jedzenie roślinne i opracowywać dietę roślinną. No skąd to się bierze? Ano stąd, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o wołowinę, ale nie tylko, tu wołowina jest na pierwszym miejscu, krowy, jak wiadomo, emitują tylną częścią swojego ciała metan dosyć w dużych ilościach i ten metan jest uznawany za jeden z takich zabójczych gazów dla planety, w związku z czym należy zredukować hodowlę przede wszystkim właśnie krów, ale nie tylko, bo to również odnoszone jest do innych hodowlanych zwierząt. Tam również pojawia się wątek ratowania zwierząt w przesłaniach tych fundacji. Z kolei, kiedy zaczęła pracować ta komisja IT Lancet, to jedynym sponsorem jej konkretnie działań, ona była podczepiona pod fundację IT, była wspomniana przeze mnie Wellcome Trust, która finansowała tam naukowcom wszystko, spotkania, przeloty, konferencje. No i teraz oczywiście można naiwnie uwierzyć w to, co ta fundacja potem twierdziła, że ona nie wpływała na rezultaty, czyli na ten końcowy ten projekt diety planetarnej, no ale przecież to by była właśnie skrajna naiwność. Wiadomo, że jeżeli jest bogaty sponsor, a tu mówimy o milionach funtów, obie te fundacje w sumie 6 milionów funtów wyłożyły na pierwsze 3 lata działania tej IT Foundation, no to wiadomo, że ten, kto daje pieniądze, ma pewne oczekiwania. I naukowcy, którzy w tym biorą udział, musieliby być samobójcami, gdyby dostarczyli inny produkt ostateczny swoich prac niż ten, którego oczekuje fundator. Mówię o tym wszystkim właśnie po to, żeby pokazać, że na takim ideologicznym podejściu do jedzenia, do składu diety, ba, nawet zakładającym globalną rewolucję żywnościową, bo takie są deklaracje stojące za IT Foundation, a także za Wellcome Trust, o którym tutaj dużo mówiłem, no to pokazuje, że zbudowane na tym rozporządzenie, to polskie rozporządzenie, ma ściśle ideologiczne korzenie. Pani też wspominała tu o Fundacji Rockefellera, także o Fundacji IKEA. One się włączyły do wspierania Eat Foundation w późniejszych latach, po tym pierwszym okresie też weszły do grona sponsorów tej grupy naukowców, stąd właśnie również o nich tutaj mówię.
1: To jest ten wątek globalny, to jest ten wątek międzynarodowy, panie redaktorze. A teraz spójrzmy na nasze lokalne podwórko. Ministerstwo uchwala i to rozporządzenie wchodzi w życie. Ja mam wrażenie, że nie tylko ja, ale myślę, że wielu rodziców, że nie było żadnych konsultacji z rodzicami, że nie było żadnych konsultacji ze stroną społeczną i szkołami, nauczycielami, ale z kolei na pewno inne zdanie w tym zakresie ma fundacja, czy też stowarzyszenie, tutaj mam zapisane,
2: Rev Green
1: Polska, tak, założone z kolei przez panie Spurek. Jak pan tutaj widzi też i łączy te korelacje rozporządzenia i działalności obu pań?
2: Tak, fundacja, czy właściwie instytut, bo oni się tak przedstawiają z angielska, Instytut Rev Green. Rev to jest oczywiście skrót od słowa revolution, czyli rewolucja. Chwali się na swojej stronie tym, że w zasadzie przyniosła gotowy projekt jeszcze w 2024 roku do ministerstwa.
1: Czyli taki jawny lobbying, nic tutaj nie ukrywamy, prawda?
2: No, one nie ukrywają, one się chwalą tym, że wygrałyśmy. Tak, to jest wprost napisane właśnie w rodzaju żeńskim, tam w tej, na stronie fundacji, wygrałyśmy, czyli że został zrealizowany, przyniesiony do ministerstwa projekt. I ja zadałem pytania Ministerstwu Zdrowia, czy rzeczywiście jest tak, że został dostarczony jakiś gotowy projekt. Poprosiłem o przekazanie mi tego projektu, bo chciałbym sobie go porównać z tym, co ostatecznie się ukazało jako rozporządzenie. Zadałem również pytania o konsultacje, o których pani tu wspomniała, czy odbywały się jakieś konsultacje z dyrektorami szkół, no choćby wybranymi, czy ze środowiskami rodziców. Czekam na odpowiedzi sprawie, ale przypuszczam, jaka ta odpowiedź będzie, jeżeli oczywiście będzie konkretna i szczera, to zobaczymy, ale podejrzewam, że no, trudno tutaj napisać wprost nieprawdę, więc pewnie będzie odpowiedź taka, że konsultacji nie było. Bardzo jestem też ciekaw, jaka będzie odpowiedź na moje pytanie o raporty i badania, na których opierali się twórcy tego rozporządzenia od innych osób, które podobno już się zwracały do ministerstwa. Przy czym zaznaczam, ja zawsze wolę się zwrócić osobiście, żeby mieć tę odpowiedź adresowaną do mnie, podaną wprost, ale te inne osoby stwierdziły, że jedyne, na co Ministerstwo Zdrowia się powołuje, to właśnie ten raport Komisji EAT-Lancet, że nic innego tutaj nie wchodziło w grę, czyli to jedno opracowanie tych sponsorowanych w określonym celu naukowców, którzy swoje rezultaty opublikowali w 2019 roku.
1: No to teraz przejdźmy, panie redaktorze, do analizy już stricte tego rozporządzenia. Co w nim znajdziemy? Bo to chyba najbardziej niepokoi. Mamy przedstawione te przynajmniej założenia, które są i chyba one już są realizowane w szkołach, bo rodzice zaczynają o tym mówić, że tylko 2 razy w tygodniu ma być danie mięsne, a reszta to są rośliny strączkowe, ale przede wszystkim bardzo dużo węglowodanów jest w tej diecie.
2: Ja zaznaczam, że ja oczywiście nie jestem dietetykiem, więc ja nie recenzuję samej...
1: To wiemy.
2: Nie recenzuję samej diety pod kątem tego, jak ona na przykład wpłynie na zdrowie młodych ludzi. Natomiast pewne rzeczy się rzeczywiście rzucają w oczy. Na przykład rzuca się w oczy to, że o ile w przypadku czy tam produktów mlecznych, czy właśnie roślin strączkowych jest użyte sformułowanie w tym rozporządzeniu co najmniej, czyli że coś ma być co najmniej raz w tygodniu.
1: I dyrekcja może sobie tutaj decydować, prawda? Czy rodzice z nauczycielami.
2: Czy minimalna liczba takich dni, czy więcej. O tyle w przypadku dań ze świeżego mięsa nie ma tego sformułowania co najmniej. Jest po prostu powiedziane 2 razy w tygodniu. No tutaj ewidentnie jest nierównowaga z innymi rodzajami posiłków. Jest też ten jeden dzień zapisany obowiązkowy, dzień strączkowy, czyli całkowicie bezmięsny. No i problem polega moim zdaniem na tym, że rodzicom narzuca się, jak powiedziałem, na bazie ideologicznej, na bazie, która mówi o ratowaniu planety, a nie tylko o tym, że to ma być zdrowe. Narzuca się określony skład tych posiłków i to będzie miało skutki również przecież finansowe, dlatego że oznacza to zwiększenie na przykład różnego rodzaju tych pojemników na odpadki, oznacza to, że ekonomia tych posiłków radykalnie spadnie, czyli trzeba będzie prawdopodobnie podnieść ich ceny, no i może się też okazać, że jest ogromny problem ze zjadaniem tych posiłków. Niektóre dzieci, no zwłaszcza myślę tu o uczniach szkół średnich, mają jeszcze możliwość taką, żeby po prostu wyjść sobie do sklepiku. A na ogół uczniowie szkół średnich już mogą wychodzić na przerwach ze swojej szkoły, ale dużo trudniej będzie uczniom szkół podstawowych, a już kompletnie będzie to niemożliwe w państwowych przedszkolach. Tam po prostu dzieci będą musiały zjeść, no albo będą głodne, to co zostanie im przygotowane. Więc to jest narzucenie bardzo konkretnego i znów to podkreślę, ideologicznie uzasadnionego schematu żywnościowego bez pozostawienia wyboru.
1: Czyli jak
2: widziałem materiał dzisiaj, tak, widziałem dzisiaj materiał pana posła Patryka Jakiego, który tam słusznie w tym materiale stwierdził, że gdyby dano tutaj wybór, no to byłaby inna sytuacja.
1: Właśnie chciałam,
2: ale tego
1: o to
2: wyboru
1: zapytać,
2: właśnie nie ma.
1: Tak, że powinien być wybór, jeżeli już idziemy w tę stronę i są tego rodzaju rozwiązania, rodzic powinien decydować, czy jest to dieta mięsna, czy wegetariańska. Rozumiem, że tego wyboru raczej chyba mieć nie będziemy, bo rozporządzenie wchodzi w życie i po prostu tak się dzieje. Tak mi się wydaje, nie wiem.
2: Tak, wyboru nie ma i rozporządzenie tego nie zakłada, przy czym też trzeba zaznaczyć, że nawet gdyby taki wybór był, no to tu byśmy mieli znów pytanie o kwestie ekonomiczne. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dajmy na to powiedzmy 100 uczniów dla uproszczenia je posiłek w szkole, z czego 20 deklaruje, że chce jeść posiłek tam jakiś, nie wiem, strączkowy właśnie. No to teraz dla tych 20 osób trzeba osobno sprowadzić produkty, trzeba osobno ten posiłek przygotować i skutkiem tego, jeżeli by rozłożyć te koszty na wszystkich, to będzie albo, że wszystkim trochę wzrośnie, albo, że te osoby, które wybiorą ten mało uczęszczany posiłek, będą musiały zapłacić dużo wyższą stawkę, a to by pewnie znowu wywołało protesty tych rodziców. Więc każde takie podejście do tego wywołuje od razu kłopot. Tutaj może warto jeszcze się zastanowić przez moment też nad aspektem czysto politycznym tej sprawy, bo proszę zauważyć, że rodzice, nawet ci niezaangażowani politycznie, dostają na początku roku szkolnego takie bęcki od razu. Muszą się zająć tą sprawą, mimo że mają bardzo dużo innych rzeczy związanych ze szkołą. Często jak dziecko zaczyna dopiero szkołę, na przykład podstawówkę, to jest mnóstwo komplikacji, czego się uczyć, jacy są nauczyciele,
1: logistyka,
2: jak się przygotować.
1: Tak,
2: a do tego jeszcze wpada coś, co do tej pory nie było problemem. Do tej pory normalnie się zapisywało dziecko na obiady, te obiady na ogół były na dosyć dobrym poziomie.
1: Ale była możliwość wyboru dania wegetariańskiego, bo ja wiem, bo korzystałam z takiej aplikacji i był obiad wegetariański. To było dostępne, więc to nie było, te dzieci nie były wykluczone w żaden sposób.
2: Tak, rzeczywiście mogło tak być, w niektórych przynajmniej placówkach mogło tak być. Oczywiście ten wegetariański posiłek był szykowany w ramach tych norm, które były poprzednio, czyli tam nie było takiej restrykcji, na przykład że to muszą być rośliny strączkowe. No,
1: albo
2: nie muszą być koniecznie do posiłku
1: tylko,
2: wegetariańskiego,
1: tak?
2: Rośliny strączkowe. Oczywiście. Więc było coś, był mechanizm, który dobrze działał od lat. I ten mechanizm teraz został kompletnie
1: rozregulowany. No i właśnie, no i tutaj dochodzimy do sedna. Mówił pan oczywiście o tych sprawach ideologicznych na początku naszej rozmowy, ale co jest gdzieś podskórnie, głębiej właśnie, bo zaraz będziemy mieli rozmowę tutaj z przedstawicielem branży mięsnej, więc wiem, co na pewno będzie on mówił, ale czy to jest właśnie ten kierunek, żeby pewne sektory faworyzować, inne nie? Jak pan patrzy tak szerzej na ten aspekt?
2: No oczywiście, że tak. Jednym z podmiotów, które wyrażały swoją opinię w trakcie konsultacji tego rozporządzenia, był Związek Producentów Żywności Roślinnej. A jednocześnie w zgłoszeniach lobbingowych do tego rozporządzenia nie było żadnego zgłoszenia lobbingowego. No więc to jest dosyć ciekawa sytuacja, w której de facto lobbing uczestniczy w tworzeniu rozporządzenia, ale nie zgłasza się jako lobbing. I żeby było jasne, to nie jest jedyna taka sytuacja. Tego typu sytuacji przy konsultacjach różnych aktów prawnych jest całkiem sporo.
1: To jest dziwne, ale jak pan patrzy na niektóre, na przykład w sklepikach i automatach szkolnych, tę rewolucję, to chyba niektóre punkty tego rozporządzenia są do zaakceptowania, czyli na przykład czysta woda podstawowym napojem, czy przekąski pod lupą. To chyba jest in plus.
2: Zrezygnowano w ten sposób z kompotów, które były taką tradycją polskich obiadów. Kompotów już być nie może, więc to jest uderzenie w pewną, powiedziałbym, tradycję kulinarną. Tam trzeba jeszcze zauważyć, że też duża część rzeczy, które tradycyjnie były w sklepikach szkolnych dostępne, wyleciała. To zdaje się wszystkie jagodzianki, drożdżówki, wszystkie takie rzeczy wylatują. No ja mogę powiedzieć
1: to ja
2: tak.
1: Ja akurat się z tego cieszę, bo to jakość tych bułek i tego i tych produktów raczej nie była wysoka i dobra.
2: Będzie, skutek tego będzie taki, że dzieci, które będą mogły wyjść ze szkoły na przerwę, wyjdą i kupią sobie poza szkołą to, co będą chciały. No, ja tutaj użyję argumentu, który niektórzy mogą uznać za słaby, no, ale rzeczywiście było tak, że za tak zwanych moich czasów nie było tego typu restrykcji. Wychodziło się na przerwie ze szkoły, kupowało się właśnie słodkie bułki, czy jagodzianki, czy drożdżówki i przepraszam, wszyscy żyli i mieli się całkiem dobrze. Więc można zadać sobie pytanie, czy naprawdę ma sens tak drobiazgowe regulowanie tych spraw? O ile jeszcze, no rzeczywiście może jakieś ograniczenia w przypadku sklepików szkolnych są wskazane, to trzeba pamiętać, że tu też jest kwestia ekonomiczna, bo przecież taki sklepik będzie prowadzony tylko wtedy, jeżeli no, z tego będzie jakiś zysk. Przedsiębiorca nie prowadzi działalności charytatywnej. Jeżeli postawi mu się normy tak wysokie, że on będzie musiał kupować żywność za wysokie ceny, potem tego nikt nie kupi w szkole, bo na zewnątrz, poza szkołą, kawałeczek dalej w sklepie są rzeczy znacznie tańsze, to on się po prostu zwinie ze swoim interesem i nie będzie szkolnych sklepików.
1: Tak, co do tego się z panem zgodzę, że ten interwencjonizm państwa jest tutaj bardzo szeroko rozwinięty, że co do zasady powinny być jakieś ramy, ale powinni decydować rodzice razem z kadrą nauczycielską, ale pan jeszcze zwraca uwagę na przepisy konstytucji w tym zakresie właśnie, że my jako rodzice, my jako dorośli de facto zostajemy pozbawieni prawa o decydowaniu, o wychowaniu swoich pociech.
2: I myślę, że to jest być może najważniejszym elementem w tym wszystkim. Rzeczywiście artykuł 48 Konstytucji daje rodzicom prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, a tutaj, jako że, znów to podkreślę, mamy do czynienia z rozwiązaniem bazującym na przesłankach ideologicznych, no to ewidentnie jest to wkroczenie w tę właśnie dziedzinę, która powinna być pozostawiona tylko i wyłącznie rodzicom. Niestety nie pierwsze takie wkroczenie.
1: Jak pan patrzy na tłumaczenia ze strony resortu, ze strony między innymi pani Nowackiej i tłumaczenia ze strony Ministerstwa Zdrowia? Czy tutaj może być jakiś element jeszcze do wypracowania? Czy tutaj będą jakieś zmiany? Bo chyba opór jest dosyć duży, albo przynajmniej debata jest bardzo rozbudowana.
2: Pani Nowacka jest bardzo z siebie zadowolona. Ona ewidentnie broni tego rozporządzenia. Na razie nie widzę żadnych sygnałów, żeby były szanse na jakiekolwiek ustępstwa ze strony czy to jednego, czy drugiego resortu. Natomiast mogą się takie pojawić, jeżeli pan premier uzna i jego otoczenie, że to jest dla nich poważny problem polityczny. A może tak być, dlatego że sprawa sięga czy dotyczy ogromnej liczby osób,
1: kilka
2: również
1: milionów
2: wyborców
1: rodzin,
2: Koalicji
1: prawda?
2: Obywatelskiej. No, mamy w systemie, państwowym systemie nauczania około 5 milionów uczniów, to licząc wszystkich razem, więc nawet jeśli to będzie dotyczyło tylko połowy, to znaczy tylko połowa będzie miała z tym jakiś problem, jak to przemnożymy dwa razy, no bo przez liczbę rodziców, to mamy już znowu te 5 milionów osób, czyli całkiem poważną grupę i tutaj naprawdę trudno będzie przekonywać tych ludzi, że tak trzeba zrobić, bo PiS jest zły, albo że Putin chce, żebyśmy jedli mięso, no bo to są te standardowe argumenty, które się zawsze pojawiają w tych tak zwanych debatach politycznych w Polsce. Więc moim zdaniem ta sprawa, jako dotykająca zwykłych ludzi, stanowi dla władzy jednak pewien dyskomfort, nawet być może pewne zagrożenie, jeżeli otoczenie, tak jak powiedziałem, pana premiera dojdzie do wniosku, że jakieś ustępstwa z tego powodu są wskazane, to one pewnie nastąpią.
1: A czy nie powinniśmy bardziej rozmawiać, panie redaktorze, na temat po prostu tego, żeby jakość posiłków była lepsza. No bo co z tego, że my mamy produkty mięsne, czy nawet strączkowe, już obojętnie, która to jest dieta, bo ta się nazywa, jest to dieta typu fleksjatariańskiego, to powinny być chyba produkty ekologiczne, powinny być produkty ze sprawdzonych źródeł. Na to powinniśmy stawiać, a o tym się w ogóle nie mówi.
2: Jest ustawa o bezpieczeństwie żywności. Ona jest zresztą przywoływana jako podstawa prawna tego rozporządzenia. No to jest pytanie, jak dobrze ona definiuje standardy bezpieczeństwa żywności. Od tego nie jestem ekspertem, więc trudno mi się bardzo wypowiadać. Wiem, że na pewno, aby spełnić jak najmniejszym kosztem wymagania tego rozporządzenia, będą brane chociażby te rośliny strączkowe, no przecież nie świeżo pozrywane czy świeżo zebrane, tylko te, które są puszkowane i w ten sposób dostarczane, no bo nikt by też finansowo nie dał rady postawić tutaj na całkowicie świeżą żywność.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Warzecha, redaktor Tygodnika do Rzeczy, także swój kanał, tam mogą Państwo wysłuchać dłuższej analizy nie tylko diety planetarnej, ale innych wątków. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
1: Dobrego dnia, a my za kilka chwil, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać z tymi, których efekty tej diety dotknął, myślę, w dużym stopniu. Witold Choiński, prezes zarządu Związku Polskie Mięso, będzie naszym gościem za kilka chwil, a teraz z nami Zbyszek Wodecki.

0: Godzina 12.36, a my, drodzy Państwo, dalej kontynuujemy temat tak zwanej diety planetarnej, która już obowiązuje w szkołach, już tydzień, ponad tydzień. W naszym studio pan Witold Choiński, prezes zarządu Związek Polskie Mięso. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: A Państwo zaangażowali się poniekąd w to, co dzieje się w polskich szkołach, a jest to związane właśnie z dietą planetarną. Proszę nam powiedzieć, czy i jak Ministerstwo Zdrowia konsultowało się z Państwem, czy mogli Państwo uczestniczyć w konsultacjach społecznych?
1: Tak, niektóre organizacje branżowe były w konsultacjach społecznych, nie wszystkie. O to też pytamy, dlaczego nie wszystkie, bo skoro to dotyczy bezpośrednio branży mięsnej, to powinna branża jako jedna ze stron być konsultowana w pełni. Natomiast chodzi o samo przeprowadzenie konsultacji tak naprawdę, ponieważ w pierwotnej wersji projektu rozporządzenia, który trafił do konsultacji, był zapis, który mówił minimum 2 posiłki mięsne w tygodniu. Natomiast po konsultacjach został zapis 2 posiłki, czyli można to czytać, maksymalnie 2 posiłki mięsne w tygodniu.
0: Czyli słowo minimum zniknęło.
1: Więc słowo minimum zniknęło i chcemy jako branża wiedzieć, na czyje, czy to było na polecenie ekspertów żywieniowych, czy zdecydowali o tym organizacje typu PROWEK, który się oficjalnie chwali tym, że doprowadził właśnie do zmiany tego, czy też na jakieś inne zlecenie, więc chcemy po prostu prostą odpowiedź, czy wynikało to ze sposobu żywienia i ekspertów, którzy się na ten temat wypowiedzieli, czy też były przyczyny inne.
0: Tego się na razie nie dowiemy. Będziemy czekać oczywiście.
1: Tak, zadaliśmy Ministerstwu Zdrowia.
0: Jeszcze jakie inne pytania, bo powiedział pan przed wejściem na antenę, że było ich kilkanaście. Czego dotyczyły te pytania?
1: No to między innymi właśnie, kto miał wpływ na zmianę tego zapisu? Czy bezpośrednio PROWEK był konsultowany i on, tak jak się w mediach różnych chwalił, on wpłynął na to? Czy to są zalecenia żywieniowe? Czy to wynika z diety planetarnej? Czy to wynika z wielu jeszcze innych czynników? Te wszystkie rzeczy zapytaliśmy ministra zdrowia o przyczyny zmian tych zapisów.
0: To czekamy oczywiście na odpowiedzi, ale jak pan w ogóle patrzy na tę dietę, która została wprowadzona, bo ograniczenie mięsa jest znaczne w niej, a jak tłumaczą sami zainteresowani, czyli Ministerstwo Zdrowia, wynika to z tego między innymi, że jest dosyć duża otyłość wśród najmłodszych, no i gdzieś mięso ma być tym elementem chyba ją powodującym.
1: No tak? Właśnie, to jest chyba właśnie główny powód, dlaczego te pytania wystosowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia, bo Amerykanie zrobili takie badania przyczyn otyłości u siebie. Tam badali to na przebiegu 30 paru lat, jaka dieta, zwiększenie jakich produktów wpłynęło na wzrost kaloryczności posiłków i też co się przyczyniło do zwiększenia otyłości Amerykanów. Z tych badań wynikało jasno, że przyczyną bezpośrednią jest wzrost spożycia węglowodanów i tłuszczy dodanych oraz cukrów.
0: Czyli wszystkie te przetworzone i wysoko przetworzone produkty.
1: Dokładnie. Nie ma tam nawet słowem o tym, że jedną z przyczyn byłoby spożywanie większej ilości mięsa, bo mięso spożywano na tej samym poziomie, więc wynikało to jasno z badań, że przyczyną są węglowodany, głównie węglowodany i tłuszcze. Dodane oczywiście. Jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby spożycie mięsa w Polsce czy w innych krajach, spożywa się go określoną ilość przez wiele ostatnich lat, ono jest na tym samym mniej więcej
0: czyli
1: poziomie.
0: Czyli ile to jest?
1: Około 80 kg w tej chwili różnego gatunku mięsa. Czyli około
0: rocznie?
1: 40 rocznie, około 40 wieprzowiny.
0: 80 kg mięsa.
1: Około 30 drobiu. Plus inne gatunki.
0: Na rok. To nie jest dużo chyba.
1: No to jest porównywalnie z innymi krajami europejskimi, tymi rozwiniętymi.
0: Ale jak Państwu tłumaczono, skąd pomysł na to, żeby wprowadzać to rozporządzenie? Jakie było uzasadnienie?
1: No właśnie, tego chcemy się dowiedzieć. Czy to była inicjatywa rodziców, szkoła?
0: No rodziców
1: była...
0: na pewno nie, bo no
1: właśnie, rozmawialiśmy się... Tak, rozmawialiśmy teraz. Również z rodzicami. Rodzice mówią, że po prostu wiele dzieci nie będzie jadło tych posiłków. Żywności będzie się dużo więcej marnowało, a jedną z założeń diety planetarnej jest to, żeby ograniczyć marnowanie żywności. Wobec tego, no tutaj jest tam pewna niespójność też również. Wobec tego jedną z przyczyn, która była podawana, to jest właśnie otyłość, co zupełnie nam się nie zgadza, bo mięso nie wpływa na otyłość, wręcz przeciwnie. Dobrze zbilansowana dieta z mięsem utrzymuje wagę stałą, a wręcz stosowana w odpowiednim sposobie podawania i żywienia jest przyczyną spadku wagi ciała, a nie przyczyną wzrostu wagi ciała.
0: Mięso to białko i to w takiej najczystszej postaci, a proszę powiedzieć jeszcze, kto w ogóle uczestniczył w tych konsultacjach? Czy dużo było tych organizacji? Czy widział pan rodziców, dyrektorów szkół i tak dalej?
1: Akurat nie wiemy. Te pytania
0: nie spotykali
1: zadaliśmy.
0: Się państwo.
1: Nie. Nie było żadnych spotkań. To były pisemne konsultacje, więc można to znaleźć jedynie na stronie ministerstwa, kto brał udział w tych konsultacjach. I stąd właśnie nasze pytania, które wystosowaliśmy do ministra zdrowia, z wiadomością oczywiście do ministerstwa rolnictwa, ponieważ zastosowanie tej diety będzie miało również znaczenie dla samego rolnictwa, dla całego przemysłu, bo ograniczenie spożycia białka do mniej więcej 100 gramów tygodniowo, bo tak zakłada dieta planetarna, to jest ograniczenie również produkcji zwierzęcej, eksportu i chcielibyśmy wiedzieć, z czego to wynikało. Notabene jesteśmy nie tyle przeciwni wprowadzania do szkół innego sposobu żywienia,
0: różnorodności,
1: zwiększenia ilości warzyw czy owoców. Absolutnie jesteśmy za tym. Natomiast ta dieta musi być zbilansowana. Przeciętny organizm, inaczej, zapotrzebowanie organizmu dorosłego człowieka na białko, czyli na energię, około 20% sam mózg potrzebuje na tej energii i ona pochodzi najbardziej właśnie ze spożywania białka, więc wiemy, do czego może prowadzić niedobór białka. Białko jest, to co już pani redaktor powiedziała, jest jednym z białko zwierzęce jest jednym z najbardziej przyswajalnych białek, więc pełni rolę bardzo ważną w organizmie. Ograniczenie jego, zwłaszcza dla młodych organizmów, które się dopiero rozwijają, więc może być efektem odwrotnym niż zakłada ta dieta planetarna. Nie można też patrzeć na dietę planetarną globalnie, bo w jakimś kraju to stosuje się i to będzie się przekładało również na inne kraje. Jest mnóstwo czynników.
0: Inne położenie geograficzne,
1: inne położenie,
0: prawda?
1: Geograficzne, inne potrzeby organizmu, no, jest tych czynników naprawdę mnóstwo, które mówią o tym, że każdy w zasadzie kraj, jeśli spojrzymy na przykład, gdzie się najwięcej konsumuje mięso, na pewno pani również redaktor by nie zgadła, ale okazuje się, że
0: w Hiszpanii. Stawiałabym na północ, bo tam jest zimno.
1: A okazuje się, że Hiszpania i tam się konsumuje też około 80 kg mięsa rocznie. A
0: wydawało mi się, że bardziej owoce morza, prawda?
1: No właśnie,
0: że to są ten kierunek.
1: Także, a co, gdybyśmy w ogóle chcieli dywagować i na tym opierać, nie wiem, chociażby długość życia człowieka, no to okazuje się, że Hiszpanie żyją najdłużej, pomimo że spożywają najwięcej mięsa. Wobec tego, no tutaj ja nie chcę mówić o bezpośrednich zależnościach. Natomiast musimy brać, pokazuje tylko to, że musimy brać wiele czynników pod uwagę, a nie patrzeć prostolinijnie, że dieta planetarna i to ma taki sposób dla nas ma
0: wywołał
1: być idealny.
0: Wywołał pan, panie prezesie, Fundację Provek, to ja proszę bardzo realizatora naszego, abyśmy zadzwonili do przedstawiciela tej fundacji. Pan Marcin Tischner będzie naszym gościem. I proszę założyć słuchawki, bo będziemy taką rozmowę mieli. Mam nadzieję, że może pan też zadać pytanie albo się ustosunkować, bo to będzie bardzo potrzebne. I wybiła 12:45 na naszych zegarach. W naszym studiu Witold Choiński, także Związek Polskie Mięso, a przy telefonie mamy teraz połączenie pan Marcin Tischner, Fundacja Provek. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: No więc na początek proszę nam opowiedzieć o zaletach, jakie według państwa ma dieta planetarna i z czego one wynikają, te plusy.
2: No tak, dieta planetarna to może zacznę od tego, czym ona jest, bo to jest taki model żywienia, który ma na celu dbałość o zdrowie ludzi, jednocześnie z ochroną środowiska naturalnego. W tym momencie ten temat się pojawia dosyć mocno w dyskusji w związku z nowym rozporządzeniem sklepikowym, natomiast tutaj też trzeba pamiętać, że te nowe zasady są zdecydowanie zgodne z tym, co już obowiązuje od paru lat w Polsce w kontekście chociażby norm żywienia dla populacji Polski, zaleceń i materiałów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego czy talerza zdrowego żywienia. Natomiast na czym to w tym momencie konkretnie polega? No przede wszystkim na zdecydowanie większej ilości warzyw, owoców, strączków, produktów pełnoziarnistych w naszej diecie, ograniczeniu ilości potraw przetworzonych, smażonych, w tym też chociażby mięsa czerwonego czy przetworzonego.
0: To tutaj nasz gość, również pan Witold Choiński, pytał się wcześniej, to może teraz damy głos, panie Witoldzie.
1: Dzień dobry. Witold Choiński, Związek Polskie Mięso. No, jesteśmy jakby jednym z beneficjentów, można powiedzieć w cudzysłowie beneficjentów zmiany tego rozporządzenia. Moje pytanie do pana jest proste. W projekcie rozporządzenia, które trafiło do konsultacji, był zapis, który mówił minimum 2 posiłki z udziałem mięsa w tygodniu. Po konsultacjach rozporządzenie, które się ukazało, jest zapis, który mówi 2 posiłki w tygodniu. Czyli czytajmy to maksymalnie 2 posiłki w tygodniu. Państwo chwaliliście się niejednokrotnie, że to jest wasza zasługa. Czy tak rzeczywiście jest? Pan to potwierdza?
2: Panie Witoldzie, to ja może zacznę od tego, że dyskusje o tym, że zasady żywienia w szkołach wymagają zmian, trwały właściwie od momentu przyjęcia poprzedniego rozporządzenia sklepikowego 2016 roku. W tym czasie miało miejsce ogromna ilość spotkań na komisjach parlamentarnych w gronie eksperckim, na wielu różnych miejscach, gdzie dyskutowano zasady żywienia zbiorowego. Nawet narodowe wytyczne talerz zdrowego żywienia w swoich zaleceniach z 2020 roku wspominał o tym, że należy na przykład jeść więcej strączków, należy ograniczać spożycie mięsa czerwonego i mięsa przetworzonego. Projekt rozporządzenia został opublikowany w czerwcu 2025 roku i został podany do konsultacji publicznych, które trwały miesiąc. W ramach tych konsultacji spłynęło do Ministerstwa Zdrowia około 800 odpowiedzi, opinii, komentarzy, w tym również nasza, która faktycznie zalecała taką korektę. Ministerstwo w listopadzie 2025 roku opublikowało raport z tych konsultacji, w którym odniosła się do każdej z tych uwag, a następnie w lutym 2026 roku opublikowała finalny treść rozporządzenia z półrocznym vacatio legis. Pytanie o to, które uwagi, w jaki sposób zostały przyjęte, no to raczej jest pytanie do Ministerstwa Zdrowia. Zachęcam do zapoznania się.
0: Tak, czy nie ma pan takiego poczucia, że jednak rozporządzenie jest aktem, który wchodzi tylko i wyłącznie właśnie przez dany resort, że nie było to ustawowo, że nie było takiej debaty, bo rodzice dowiedzieli się o tych zmianach 1 września i nie było debaty ani w polskim parlamencie, ani na różnego rodzaju takich szerszych gremiach. Nie ma pan takiego poczucia, że to zostało trochę bokiem wprowadzone?
2: Może powtórzę. Szkic rozporządzenia został zaprezentowany w czerwcu zeszłego roku. Zostały ogłoszone konsultacje
0: grupie,
2: publiczne.
0: Prawda? Jakiejś bardzo.
2: Słucham?
0: Jakiejś bardzo wąskiej grupie, prawda? Czy byli rodzice, dyrektorzy szkół?
2: Nie powiedziałbym, skoro 800 organizacji i osób indywidualnych przesłało swoje opinie do tego rozporządzenia. Raport z konsultacji był opublikowany w listopadzie zeszłego roku. Rozporządzenie zostało ogłoszone w lutym tego roku. Ja bym powiedział, że to jest raczej taka narracja, którą część sceny politycznej stara się przedstawiać, że to jest tak wdrożone.
0: No nie ustawowo po prostu, tak? Nie było debaty w Sejmie nad tym.
2: To znaczy się, były spotkania zespołów parlamentarnych, na których te tematy były poruszane.
0: Przecież pan dokładnie wie, że tego się praktycznie nie śledzi. No jakieś tylko osoby, które
2: pani,
0: są
2: tylko
0: w temacie, tak?
2: Oczywiście, że tak. Natomiast no dziwi mnie na przykład, oczywiście ja się nie dziwię, że przeciętny Kowalski nie śledzi harmonogramu spotkań zespołów parlamentarnych, natomiast no, dziwi mnie na przykład brak jakby głosów opozycji, która się wtedy na tych spotkaniach być może nie pojawiała, czy nie w takiej ilości, a w momencie, w którym rozporządzenie wchodzi w życie, tu jeszcze raz powtórzę, ono zostało, treść rozporządzenia została opublikowana w lutym tego roku, czyli od pół roku jest w pełni, w finalnej wersji znana. Od tego czasu są wysyłane materiały do szkół, do urzędów w różnych miejscach o tym, że takie rozporządzenie wchodzi. Aktualna debata no, wynika z tego, no, ciężko mi powiedzieć, jakby dlaczego dopiero w tym momencie tym tematem się zainteresowano, nie wcześniej, kiedy na przykład trwały te konsultacje,
0: rozumiem,
2: mógł zabrać wtedy te zespoły, głos, każda osoba indywidualna, tak, każda organizacja również.
0: Były. Witold Choiński?
1: Tak, no, oczywiście braliśmy udział w tych konsultacjach, przynajmniej częściowo. Swoje stanowisko również przedstawiliśmy zgodne z zasadami żywienia, bo absolutnie, żeby była też jasność, nie jesteśmy przeciwko wdrażaniu w żywieniu dzieci większej ilości warzyw czy owoców, absolutnie nie. Natomiast
0: czy w tej diecie jest dużo więcej węglowodanów? To pytanie do pana Marcina Tischnera niż dotychczas.
2: Wprost to rozporządzenie nie zmienia zawartości węglowodanów.
0: Ale jak likwidujemy mięso, to co w zamian?
2: No, strączki przede wszystkim oraz większa ilość warzyw i owoców, no, w których oczywiście mogą być węglowodany, natomiast summa summarum no, są to wytyczne zgodne również z polskimi normami żywienia, z zaleceniami zdrowego żywienia. To są materiały, które są też od wielu lat dostępne w przestrzeni publicznej i nowe rozporządzenie sklepikowe w dużej mierze na nich bazuje.
1: To znaczy oczywiście częściowo jest prawda w tym, że to się bezpośrednio odnosi, bo mówimy o mięsie wykorzystywanym do obiadów, czyli mięsie surowym, czego nie dotyczyły badania. Badania wszelkie naukowe dotyczyły mięsa przetworzonego lub produktów przetworzonych. Wobec tego to są troszeczkę podciąganie mięsa pod zupełnie inne badania, niż rzeczywiście te badania były realizowane. Zresztą coraz więcej publikacji naukowych na ten temat się wypowiada, nowych, które absolutnie negują te poprzednie. Inaczej, nie mówią o tym, żeby nie wkładać surowego mięsa, dobrze przygotowanego, bo powiedzmy sobie wyraźnie, że mięso nie jest produktem tłustym. Średnia zawartość tłuszczu w mięsie to jest około 2%. To jest bardzo chudy produkt. Wręcz zalecane, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy są na etapie wzrostu, są też. No to tak jakbym powiedział, że są również badania, które mówią o tym, że przejście na dietę wegańską czy wegetariańską też więcej szkodzi niż pomaga.
0: To posłuchajmy jednego z głosów, bo wiemy, że bracia Rodzeń to są osoby, których bardzo dużo jest w przestrzeni publicznej i o nich się dużo mówi. Oni też swoje zdanie w tym zakresie wyrazili. Posłuchajmy fragmentu.
3: 26 stycznia 2019 roku, czyli chwilę po tym, jak została opublikowana, dr Zoe Harcomb, czyli taka dietetyczka z Wielkiej Brytanii, dokładnie przeanalizowała te szczegóły opisujące tą dietę i wypunktowała wszelkie niedobory żywieniowe, które, jeżeli będziemy się odżywiać zgodnie z tak sformułowaną dietą, wystąpią u człowieka, i tylko wymienię kilka charakterystycznych. Retinol, prawie 17% zalecanej ilości, czyli retinol odpowiedzialny za odpowiedni wzrok i tak dalej. Witamina B12, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, układu obwodowego. Jej niedobór powoduje różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, w tym depresję i ciężkie choroby psychiatryczne. Zaledwie 6% zalecanego spożycia żelaza. Czyli to jest wybitnie niedoborowa dieta, która jest zalecana przez aktualne zalecenia, i niestety nawet w Sejmie jest pewna grupa, która promuje tą dietę dla naszych dzieci, co by było naprawdę z wielką szkodą. I teraz, mimo tego, że zostali wypunktowani, to 2 października 2025 roku opublikowano aktualizację tej diety. Już nie nazwano Itlance, tak jak mówiłem, tylko dietą dla zdrowia planety. I te niedobory żywieniowe nie zostały skorygowane.
0: No i to oczywiście pytanie do pana Marcina Tischnera, Fundacja Prowek, o tych niedoborach, o których przed chwilą usłyszeliśmy. To jest zgodne z prawdą? Czy tu jest jakieś nadużycie? Jak pan się odniesie do tego stwierdzenia o tych niedoborach w diecie?
2: Pani redaktor, ja powiem w ten sposób. Zarysujemy też kontekst może w ten sposób, że mówimy o jednym posiłku zazwyczaj w ciągu dnia. Obiady w szkołach powinny stanowić około 20-30% zapotrzebowania kalorycznego w ciągu dnia.
0: Bagatelizuje pan to trochę. Bagatelizuje pan trochę te obiady w szkole?
2: Nie, one są bardzo istotnym elementem i do tego bardzo mnie cieszy, że kwestia strączków, kwestia warzyw lokalnych, sezonowych, kwestia ograniczenia mięsa przetworzonego na rzecz mięsa

0: nie, jest w pełni zgodne chociażby z zaleceniami talerza zdrowego żywienia, które dokument obowiązujący w całej Polsce przynajmniej od paru lat w 2022 roku został opublikowany. No wydaje mi się, że aż tak dużych kontrowersji nie wzbudził. Więc wydaje mi się, że dobrze, że w tym momencie w ślad za tymi rekomendacjami, które oficjalnie obowiązują w Polsce, idą realne narzędzia.
1: A czy nie uważa pan, tak, rozumiem, żeby była różnorodność. Ale czy my jako społeczeństwo nie powinniśmy mieć tutaj po prostu prawa wyboru, tak? Po prostu prawa wyboru, a nie nam się odgórnie narzuca coś i jest taki duży interwencjonizm państwa w zakresie tych posiłków.
0: Panie redaktor, no brzmi to bardzo atrakcyjnie i powiedziałbym trochę populistycznie, natomiast zastanawiam się, jakby to mogło wyglądać w praktyce.
1: No w praktyce każdy wygląda to tak, że były obiady i były dania wegetariańskie do wyboru i każdy mógł sobie takie danie wegetariańskie wybrać, bądź mięsne.
0: Ani redaktor, jest to absolutnie kierunek, w którym powinniśmy dążyć.
1: Tak było.
0: Aby faktycznie taki wybór był, takie rozwiązanie funkcjonuje w innych krajach Unii Europejskiej, między innymi w Portugalii.
1: Ale tak było w Polsce. Ja wybierałam tak w systemie jem w szkole, nie wiem, czy to kryptoreklama, czy nie, ale były dania mięsne i były dania wegetariańskie. I wszyscy byli zadowoleni.
0: Pełni zgoda, że danie możliwości wyboru byłoby idealnym kierunkiem. Ja się absolutnie pod tym podpisuję.
1: No więc dlaczego ministerstwo wdraża takie, a nie inne rozwiązania?
0: Pani redaktor, prawdopodobnie ze względów logistycznych, kosztowych i braku modernizacji stołówek szkolnych.
1: Że teraz ma być danie
0: i to jest dwa dania równolegle.
2: Pan powiedział bardzo istotną rzecz. Czy powinniśmy na dzieciach dzisiaj oszczędzać, na zdrowiu dzieci, na tym, co jedzą, na tym, co tak naprawdę później będzie w dorosłym życiu również w jakiś sposób postępowało?
1: Pan Marcin Tischner.
0: Panie prezesie, ja uważam, że włączanie większej ilości produktów strączkowych, roślin strączkowych, fasoli, ciecierzycy, soczewicy, grochu, które od wielu lat były podstawą tradycji kulinarnej polskiej. Wprowadzanie mięsa świeżego zamiast przetworzonego jest absolutnie inwestycją w zdrowie dzieci i młodzieży.
1: Czyli jest tutaj konsensus między panami.
2: Pytanie jeszcze następne, bo
1: ja
2: nie widziałem nigdzie takiego opracowania, które mówiłoby również o tym, jak ta dieta wpłynie de facto na założenia środowiskowe planety, ponieważ z naszych wiadomości wynika jasno, że tego jedzenia będzie się więcej marnowało.
1: Pan Marcin Tischner i ostatnie zdanie. Czy pan widział taki raport czy opracowanie?
0: To odniosę się do kwestii marnowania żywności. Znaczy, powiem tak, wskaźników wskazujących na to, że ta dieta ma mniejszy wpływ na środowisko, jest absolutnie dużo i to jest absolutnie też jedna z podstaw opracowywania tego modelu odżywiania w kontekście marnowania żywności. Jeśli dzieci nie są zaznajomione ze smakiem fasoli, ciecierzycy, soczewicy, to w pierwszych dniach, tygodniach mogą mieć wyzwanie
1: na pewno
0: z akceptacją.
1: Będzie to
0: natomiast
1: wyzwanie
0: jest to
1: duże.
0: Absolutnie podstawa do tego, żeby faktycznie te dzieci, młodzież poznawała te smaki i żeby była w stanie i chętnie sięgała po te produkty w dalszym swoim życiu. Więc absolutnie dobrze przygotowane, dobrze przyprawione, smaczne dania, czy to na strączkach, czy to dania rybne, czy z dużą ilością warzyw, jeśli będą dobrze przygotowane, to na pewno będą chętnie zjadane.
2: To dlaczego zapis o dwóch posiłkach mięsnych w tygodniu, a nie minimum dwóch posiłkach?
0: Panie prezesie, to jest dobre pytanie do Ministerstwa Zdrowia, które
1: podjęło decyzję. I o to zapytamy Ministerstwo Zdrowia. Marcin Tischner, Fundacja Prowek, bardzo serdecznie dziękuję panu i dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Witold Choiński, Związek Polskie Mięso. Dziękuję. Również czekamy na odpowiedzi w takim
2: bardzo
1: razie.
2: Dziękuję.
1: 13:01, drodzy państwo, po godzinie 13 jeszcze na kilka chwil wrócimy do tematu diety planetarnej, ale ja bardzo proszę o to, żeby państwo przygotowali już telefony i przygotowali się do dzwonienia. 572-296-545. Co państwo sądzą na temat tejże diety?
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
2: I dokładnie tak jak w każdy czwartek, 15.31 w Warszawie, w Polsce, 10 dzień września. Witam się z Państwem, Małgorzata Kleszcz w audycji Ponad Oceanami. Wyjątkowo nie Jaśmina Nowak, chociaż ten głos dzisiaj Państwo także usłyszą z Karpacza, z Forum Ekonomicznego. To ten ostatni dzień, ale o tym chwilkę później. Ja przede wszystkim witam się z Arkadiuszem Stachnikiem, który po drugiej stronie. Dzień dobry, Arku.
3: Dzień dobry, Arku.
4: Witam serdecznie, Gosiu. Oczywiście dużo się dzieje i w Polsce, i na świecie, i w Stanach Zjednoczonych. U nas w Stanach Zjednoczonych jednym z najważniejszych wydarzeń jest oczywiście konwencja republikanów w Dallas. Także o tym zdecydowanie więcej to już za chwilę, ale też powiemy o Kanadzie, która wprowadza cła na setki produktów ze Stanów Zjednoczonych. Mówimy o miliardach dolarów. Natomiast w Chicago, no Taste of Polonia, było biało-biało-czerwono ostatni weekend. Zaczyna się już wyborczy wyścig bardzo, bardzo politycznie, ale też będzie o pływaniu w rzece i też o Chicago Fire, no bo przecież Robert Lewandowski. O tym wszystkim już za chwilę z naszej strony. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, no to czekamy na wiadomości. Godzina 15.32, ale my zaczynamy tą korespondencją tutaj, stąd. Mikołaj Murkociński ze mną w studio, chociaż zdaje się, że nie o Polsce będzie opowiadał. Dzień dobry, Mikołaju.
1: Ponad oceanami.
5: Dzień dobry, Małgosiu, dzień dobry Państwu. Tak, będziemy opowiadali nie o Polsce, nie o żadnym innym kraju, ale o kosmosie, ponieważ w Paryżu dzisiaj kończy się pierwszy międzynarodowy szczyt kosmiczny. To jest szczyt, który rozpoczął się wczoraj w Paryżu, w Le Grand Palais. To jest jedna z takich reprezentacyjnych sal, w których odbywają się najróżniejsze wydarzenia, jak na przykład wybiegi mody, pokazy mody, ale tym razem to właśnie najróżniejsze maszyny, rakiety i inne obiekty latające, które właśnie były tam pokazywane. Inicjatywa francuska, inicjatywa prezydenta Emmanuela Macrona, który chce, aby Paryż i aby Europa wzięły udział czynny w tym wyścigu o to, kto zdominuje przestrzeń kosmiczną. Wydarzenie, które było poświęcone kosmosowi, ale które miało także aspekt polityczny, szczególnie dzisiaj w tym wydarzeniu, w tym szczycie wzięło udział wzięli udział szefowie sześciu państw, ale także ministrowie kilkunastu państw europejskich, ale brakowało kilku ważnych aktorów, jak chociażby kanclerza Friedricha Merca, co dobrze pokazuje także ten wymiar polityczny tego całego wydarzenia, ponieważ między Francją a Niemcami w ostatnim czasie źle się dzieje, jeżeli chodzi o współpracę technologiczną. Dotyczy to kosmosu, ale dotyczy to także innych aspektów, jak chociażby współpraca wojskowa. Przypomnę tylko, że Paryż i Berlin zrezygnowały ostatnio z budowy wspólnego nowego myśliwca kolejnej generacji. Ale wracając do tego wydarzenia, obecne były także przedsiębiorstwa ze 120 krajów. Nie były reprezentowane Rosja, Iran czy Korea Północna, ale to również wśród tych przedsiębiorstw brakowało tej najważniejszej, a mianowicie SpaceX, a to przecież przedsiębiorstwo Elona Muska w ostatnich latach zrewolucjonizowało sektor kosmiczny. Dlaczego to wydarzenie odbywało się w Europie? No może dlatego, że Europa coraz słabiej wypada na tle innych krajów, jeżeli chodzi właśnie o sektor kosmiczny. W zeszłym roku zdecydowanie ten sektor zdominowały Stany Zjednoczone, Zjednoczone oraz Chiny, odpowiednio 55% i 28% startów rakiet. To właśnie były Stany Zjednoczone i Chiny. Europa tutaj reprezentowała tylko 2%. Co stoi właśnie za tym wielkim opóźnieniem, jeżeli chodzi o Europę, jeżeli chodzi o podbój przestrzeni kosmicznej? No, przede wszystkim właśnie chodzi tutaj o politykę, ponieważ ta technologia jest, ponieważ widzimy, że Europa dużo inwestuje w rozwój, no chociażby różnego rodzaju satelitów, ale brakuje tej woli politycznej. O ile Emmanuel Macron, prezydent Francji, raczej stawia na w pełni europejski sektor kosmiczny, o tyle nie zgadza się z taką linią, no chociażby właśnie wspomniany kanclerz Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, który uważa, podobnie jak cały niemiecki establishment, że konieczna jest współpraca jednak z amerykańskim sektorem kosmicznym i Niemcy są zdecydowanie bardziej otwarci na korzystanie chociażby z tych platform amerykańskich, aby wynosić te europejskie satelity w przestrzeń kosmiczną. Coś, z czym nie do końca zgadza się Francja. Być może dlatego, że Francuzi, przypomnę, dysponują swoim własnym programem kosmicznym, programem Ariane. Już od wielu, wielu lat rakiety Ariane są wystrzeliwane z francuskiej Gujany w Ameryce Południowej. Jest przylądka Kourou, ale nie ma co ukrywać, że Ariane to jest już trochę relikt przeszłości. Nawet te najnowsze wersje tych rakiet nie są w stanie konkurować, no chociażby z tymi najnowszymi rakietami SpaceX, ale również z konstrukcjami chińskimi, które coraz bardziej pod względem technologicznym są porównywalne z maszynami amerykańskimi. Jednym słowem, międzynarodowy szczyt kosmiczny, który był tylko połowicznym sukcesem, ale który był takim alarmem, jeżeli chodzi o Europę, że powoli Unia Europejska o przestrzeń kosmiczną wyścig zaczyna przegrywać. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, tutaj z krakowskiego przedmieścia 79 w Warszawie, Mikołaj Murchociński.
2: Bardzo dziękuję, Mikołaju. No i ten wątek Stanów Zjednoczonych się oczywiście pojawił, no więc go kontynuujemy. Przenosimy się już do Chicago, a tam Arkadiusz Stachnik.
1: Ponad Oceanami.
4: Witam serdecznie ponownie. W Stanach Zjednoczonych jednym z najważniejszych wydarzeń jest konwencja republikanów w Dallas. Prezydent Donald Trump zakończył pierwszy wieczór bardzo nietypowej konwencji, zamieniając wydarzenie w wielką mobilizację swoich zwolenników przed listopadowymi wyborami do kongresu. Zachęcał oczywiście wyborców, aby głosowali tak, jakby to on sam znajdował się na karcie wyborczej. Dwudniowe wydarzenie łączy elementy politycznego wiecu, jak również zbiórki funduszy. Republikanie próbują zwiększyć entuzjazm swoich wyborców przed końcową fazą kampanii, choć mierzą się z obawami Amerykanów dotyczącymi gospodarki oraz również niezadowoleniem związanym z wojną z Iranem. Prezydent wezwał zgromadzonych, aby w listopadzie zachowywali się tak, jakby ponownie startował w wyborach. Według niego około 35 wyścigów, bo tyle ma być, do Senatu Izby Reprezentantów będzie miało szczególne znaczenie dla utrzymania oczywiście przez republikanów kontroli nad kongresem. Donald Trump zapowiedział, że zamierza pojawić się we wszystkich stanach, w których rozgrywane będą najważniejsze pojedynki wyborcze, a do niektórych może przyjechać więcej niż raz nawet. Chce organizować tam duże wiece podobne do wydarzenia w Dallas. Donald Trump poświęcił również kilka minut w wystąpieniu prokuratorowi generalnemu Teksasu Kenowi Paxtonowi, który walczy w trudnym wyścigu o miejsce w Senacie. Prezydent jednoznacznie poparł jego kandydaturę, przekonując, że Paxton zasługuje na to, by zostać kolejnym senatorem Teksasu. A niespodziewanym elementem pierwszego tego wieczoru było nagranie demokratycznego senatora z Pensylwanii, Johna Foltermana, polityk, który wielokrotnie ścierał się z kierownictwem własnej partii, Partii Demokratycznej, zadeklarował sprzeciw wobec politycznych skrajności. Tradycyjne krajowe konwencje partyjne odbywają się zazwyczaj co 4 lata i służą m.in. formalnemu nominowaniu kandydatów na prezydenta. Spotkanie w Dallas ma zupełnie inny charakter. Jest przede wszystkim wydarzeniem skupionym wokół Donalda Trumpa. Ściany hali, w której swoje mecze rozgrywają Dallas Mavericks, zostały pokryte zdjęciami Donalda Trumpa, które pojawiły się nawet w windach wielu uczestników. Przyszło w kowbojskich kapeluszach, butach, ubraniach z cekinami oraz czapkach z hasłem Make America Great Again, z symbolami amerykańskiej flagi. Trump przewidywał, że Stany Zjednoczone wygrają wojnę, a podczas przemówienia żartował również z możliwości przemianowania ciśniny Ormus na Trump Strait. Kanada wprowadza cła na setki produktów ze Stanami Zjednoczonymi łącznej wartości około 20 miliardów dolarów. To odpowiedź na kolejną rundę amerykańskich taryf i dalszą eskalację sporu handlowego między dwoma sąsiadami. Premier Mark Carney ostrzegał, że żądania Waszyngtonu mogą osłabić kluczowe kanadyjskie gałęzie przemysłu, ograniczyć niezależność kraju. Nowe kanadyjskie taryfy obejmują m.in. amerykańską stal, aluminium, również sery, urządzenia gospodarstwa domowego. Stawki wynoszą 15, 25, a nawet 50% w zależności od kategorii produktu. Kanada również zapowiada, że jej działania odpowiadają amerykańskim cłom zarówno pod względem wartości, jak i wysokości stawek, a więc wojna celna cały czas trwa między Stanami i Kanadą. I na koniec o procesie. Lindsay Clancy, oskarżonej w Massachusetts o zabójstwo trójka swoich dzieci, zakończył się już w ten piątek bez rozstrzygnięcia z powodu braku jednomyślności ławy przysięgłych. Jedna z ławniczek po zakończeniu sprawy opowiedziała o przebiegu obrad, wskazując na poważne wątpliwości dotyczące odpowiedzialności karnej Clancy oraz napięcia między członkami ławy. Z informacji przekazanej sędziemu przez przewodniczącego ławy wynika, że podział między przysięgłymi wynosi 11 do 1. Brak jednomyślności doprowadzi do ogłoszenia tak zwanego mistrial, czyli zakończenia procesu bez wydania werdyktu. Ja przypomnę, chodzi o wydarzenie tragiczne 24 stycznia 2023 roku. Lindsay Clancy śmiertelnie udusiła troje swoich dzieci w domu rodzinnym w Duxbury w stanie Massachusetts. Następnie próbowała popełnić samobójstwo, podcinając sobie nadgarstki i szyję, a następnie wyskakując z okna na drugim piętrze. No i cóż, w wyniku obrażeń została sparaliżowana od pasa w dół. Lindsay później powiedziała, że usłyszała halucynację słuchową nakazując jej popełnienie czynów. Czy dalej będzie proces trwał? Decyzja ma zapaść. Dla magazynu Ponad Oceanami, Radio Deon, Chicago, Arek Stachnik. Pozdrawiam serdecznie.
2: Bardzo dziękujemy, Arku. Już teraz przenosimy się w zupełnie inny punkt świata. Maciej Mikurda po drugiej stronie i Filipiny.
1: Ponad oceanami.
3: Dzień dobry, z tej strony Maciej Mikurda. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchaczki Radia Wnet oraz Radia Deon. A dzisiaj mam dla Państwa gorące wiadomości z Filipin i jedna z nich, która była tutaj komentowana bardzo szeroko przez wszystkie liczące się media, ma silny związek z Polską. Mianowicie w ubiegłym tygodniu odbyła się ostatnia dostawa śmigłowców Black Hawk S-70i produkowanych w polskich zakładach PZL Mielec. Filipińskie siły powietrzne mają w tym momencie, biorąc pod uwagę również wcześniejsze zakupy, 47 takich maszyn, a z Polski nabyły ich 32. Ten kontrakt na wyprodukowanie Black Hawków został zawarty w 2022 roku. Od tamtej pory sukcesywnie realizowano dostawy tych maszyn na Filipiny i teraz właśnie dotarła ostatnia już partia śmigłowców Black Hawk, 7 sztuk, w ten sposób czyniąc zresztą filipińskie siły powietrzne największym na świecie użytkownikiem tego typu śmigłowców. Na pewno przyczyniło się to do budowania wizerunku naszego kraju tutaj na Filipinach. Zresztą trzeba przyznać, że ten wizerunek i tak jest bardzo mocny, bo poza oczywistymi skojarzeniami z Janem Pawłem II, Filipiny to wszakże katolicki kraj. My jesteśmy tutaj postrzegani bardzo pozytywnie i to z dwóch powodów. Bardzo wielu Filipińczyków ma świadomość tego, że posiadamy potężną armię, że wzmocniliśmy nasze siły zbrojne i jest to przyjmowane tutaj z uznaniem. Mówi się o nas jako o takim państwie, które w tych trudnych, niestabilnych czasach potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo i również o Polsce mówi się jako o państwie, które dokonało cudu gospodarczego. Z kraju bardzo biednego w zaledwie kilkadziesiąt lat uzyskało status jednej z 20 najsilniejszych gospodarek świata. Ten wizerunek na pewno będzie wzmocniony nadchodzącą już w październiku wizytą prezydenta Karola Nawrockiego. Z informacji, do których udało mi się dotrzeć, wciąż trwają ostatnie przygotowania do tej wizyty. Wciąż jeszcze ustalany jest plan spotkań prezydenta Karola Nawrockiego, natomiast wydaje się, że będzie miała tutaj ta wizyta charakter raczej polityczny niż gospodarczy, chociaż oczywiście tak zwany komponent ekonomiczny, czyli biznesmeni, polscy przedsiębiorcy będą obecni w delegacji prezydenta Karola Nawrockiego. Duże rzeczy dzieją się również wewnętrznej polityce Filipin, mianowicie sąd w Quezon City wydał nakaz aresztowania wiceprezydent kraju Sary Duterte. Córka byłego prezydenta usłyszała 3 zarzuty dotyczące kierowania poważnych gruźb. Wydano nakaz aresztowania, którego Sara Duterte uniknęła, wpłacając kaucję w wysokości 360 tysięcy pesos, czyli około 21 tysięcy złotych. Pozdrawiam serdecznie, mówił dla Państwa Maciej Mikurda.
2: Bardzo dziękuję za te wiadomości. No dużo się dzieje na Filipinach i te właśnie stamtąd, z tego punktu świata wiadomości przybliża Państwu Maciej Mikurda. Tymczasem 15.45 w Polsce, w Warszawie, a my przenosimy się z powrotem do Chicago, gdzie dla Państwa Patrycja Stępniak.
1: Ponad oceanem.
6: Witaj Małgosiu, dzień dobry Państwu. Z Chicago, serca Polonii dla magazynu Ponad Oceanami, Patrycja Stępniak, Radio Don Chicago. Wietrzne miasto tętni wydarzeniami. Polityka, wydarzenia społeczne, zmiany w transporcie i wielkie sportowe emocje. Dla Polonii ostatni weekend to oczywiście Taste of Polonia Festival w Copernicus Center. Wśród zapachów świeżo smażonych pączków, smakowitych golonek, no i oczywiście najlepszych pierogów w mieście pojawiło się ponad 45 tysięcy odwiedzających. Muzyka, wydarzenia kulturalne, ale także polityka. Obecni byli przedstawiciele lokalnej i stanowej sceny politycznej oraz kandydaci do sądownictwa hrabstwa Cook, administracji stanowej, kongresu i legislatury stanu. Była także rejestracja wyborów. To kolejny sygnał, że wyścig trwa, a politycy doskonale wiedzą, jak ważnym elektoratem jest właśnie Polonia. A skoro o polityce i decyzjach, które wpływają na codzienne życie, czas na transport. Chicago rozpoczyna nowy etap organizacji komunikacji publicznej. Nowy organ ma koordynować działanie CTA, Metry i PiS. W planach jest między innymi ujednolicenie systemu taryfowego i lepsza synchronizacja rozkładów jazdy. To ułatwi na pewno życie wszystkim odwiedzającym miasto, no ale przede wszystkim tym, którzy na co dzień korzystają ze środków transportu publicznego. To długo wyczekiwana i konieczna reforma. A Chicago to nie tylko polityka i infrastruktura, to także miasto wydarzeń. To właśnie za to kochamy Chicago i właśnie dlatego Chicago zostało okrzyknięte jednym z najlepszych miast w Stanach Zjednoczonych do życia na co dzień. Przed nami między innymi obchody Dnia Niepodległości Meksyku oraz druga edycja Chicago River Swim. 20 września setki zakwalifikowanych pływaków zmierzą się z dystansem 1 lub 2 mil, płynąc przez rzekę Chicago w samym centrum naszego miasta. To wydarzenie sportowe, ale także przede wszystkim charytatywne. Dochód wesprze badania nad ALS oraz program nauki pływania dla dzieci. A teraz temat, który w tym tygodniu zdecydowanie zdominował sportowe Chicago. Soldier Field. Przenieśmy się. Niesamowita atmosfera. Chicago Fire kontra Inter Miami. Na trybunach rekordowe 63 094 osoby. Powód? Lionel Messi. No i oczywiście nasz jeden, jedyny Robert Lewandowski. Pierwsze bezpośrednie spotkanie obu gwiazd w historii MLS. I tu Polak rozpoczął mecz mocnym akcentem w 10 minucie. Efektownym wolejem po dośrodkowaniu stworzył wynik. To był jego 6 ligowy gol w barwach Chicago Fire. Inter Miami wyrównał po przerwie na wynik 1-1. Nie zabrakło niestety też takich emocji negatywnych. Na koniec spotkania doszło do ostrego sparcia Lewandowskiego z zawodnikiem Interu Miami. No nie chcemy takich rzeczy widzieć. Chcemy tylko dobrych sportowych emocji i po to spotykamy się wszyscy, bo to był najważniejszy element tego wszystkiego, właśnie atmosfera. Ponad 63 tysiące kibiców. Wielkie nazwiska i Robert Lewandowski w centrum uwagi. Soldier Field pokazało jedno. Futbol w Chicago ma dziś zupełnie inną energię, a Lewandowski, można powiedzieć krótko, lewy to biało-czerwony stan umysłu. I tym akcentem kończymy nasz tygodniowy raport z Wietrznego Miasta. Z Chicago Patrycja Stępniak, Radio Deon. W imieniu całej redakcji dziękujemy i bardzo pozdrawiamy wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami.
2: Bardzo dziękuję za tę korespondencję, chociaż do Chicago jeszcze dzisiaj wrócimy. Tymczasem Zbigniew Dąbrowski już czeka na Państwa, a tam wieści z Ameryki Łacińskiej.
1: Ponad oceanem.
7: Dzień dobry, buenas tardes. Tak, rzeczywiście dzisiaj takie wieści, bym powiedział, nawiązujące do tematu audycji, czyli z ponad oceanu, to konflikt, można powiedzieć tak, pomiędzy dwoma państwami, jednym krajem europejskim, drugim krajem południowoamerykańskim, czyli pomiędzy Wielką Brytanią a Argentyną, konfliktu o Falklandy, bowiem pojawia się całkiem nowa odsłona, bym powiedział, ekonomiczno-polityczna, odsłona, którą zaserwował nikt inny jak prezydent Argentyny, czyli Javier Milei, który no, ostatnio coraz bardziej przypomina światu, że Malvinas są de Argentina, czyli Falklandy, Malwiny należą do Argentyny. Chodzi, proszę Państwa, o projekt o nazwie Sea Lion, projekt, który związany jest ze źródłami ropy naftowej o tej samej nazwie. I mówię tutaj, proszę Państwa, o terenach, które znajdują się w odległości około 200 kilometrów od archipelagu. Źródła, co do których planuje się ich eksploatację. Tutaj mówi się, proszę Państwa, o takim konsorcjum firm izraelskich i brytyjskich. Natomiast Javier Milei od razu powiedział tak, te źródła należą do Argentyny. Ropa jest argentyńska, ropa nie jest brytyjska, ponieważ Brytyjczycy okupują cały archipelag nielegalnie. W związku z tym jakakolwiek firma, która chciałaby eksploatować te złoża, po prostu zostanie ona obarczona sankcjami ze strony rządu argentyńskiego i dostanie tym samym automatycznie zakaz jakichkolwiek prac przy wydobyciu czy planowaniu wydobycia ropy naftowej na terenie Argentyny. A przypomnę Państwu, że w zasadzie można powiedzieć, że i złoża w okolicach Falklandów, Malwin, złoża w okolicach Argentyny, to jest mniej więcej te same źródła. I o czym też trzeba powiedzieć. To nie tylko jest, proszę Państwa, patriotyzm argentyński, to jest również no, taka deska ratunku dla Javiera Milei. Dlaczego? No, przypomnę Państwu rok 1982, zmierzch dyktatury wojskowej w Argentynie i atak na wyspy Falklandów, Malwinów. Tu oczywiście no, nikt nie mówi o ataku, natomiast no, Javier Milei traci popularność. Jego reformy, chociaż skuteczne, no nie przyniosły niestety, i mówię tutaj rzeczywiście z dużym smutkiem, nie przyniosły oczekiwanych wyników w postaci po prostu polepszenia sytuacji ekonomicznej Argentyńczyków. No to trzeba jeszcze poczekać. Argentyńczycy nie chcą czekać, Javier Milei i jego poparcie, znaczy poparcie dla argentyńskiego prezydenta po prostu spada coraz bardziej. Natomiast no, odwołanie się do tego patriotycznego okrzyku, że Malwiny należą do Argentyny, ono było, jest i pewnie będzie jeszcze bardzo długo skuteczne. A ja Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam dzisiaj na godzinę 20 na ciekawostki z Ameryki Łacińskiej w programie Tres por Tres.
2: Dziękujemy bardzo i oczywiście tak zapraszamy. Dużo będzie się działo, jak słyszymy, ale teraz już przenosimy się. Ojciec Paweł Kosiński czeka w Chicago, a więc my czekamy na korespondencję właśnie stamtąd.
1: Ponad oceanami.
8: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Czy można usunąć swój akt chrztu z kościelnego rejestru na podstawie europejskich przepisów o ochronie danych? To pytanie, które może mieć konsekwencje dla Kościoła katolickiego w całej Unii Europejskiej. Sprawę rozpatruje obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a europejscy biskupi ostrzegają przed skutkami ewentualnego nakazu usuwania takich zapisów. Spór rozpoczął się w 2023 roku w Belgii. Osoba związana z diecezją Gandawy zwróciła się o całkowite usunięcie wszystkich swoich danych z kościelnego rejestru. Diecezja odmówiła. Sprawa trafiła następnie na drogę sądową i ostatecznie przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o interpretację unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Kluczowe jest pytanie, czy prawo do usunięcia danych może obejmować także informacje znajdujące się w księgach chrztów. Europejska Komisja Konferencji Biskupów sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. Biskupi podkreślają, że rejestr chrztów nie jest po prostu listą członków Kościoła. Jest to przede wszystkim historyczny zapis konkretnego wydarzenia oraz ważny dokument wykorzystywany w wielu sprawach związanych z wewnętrznym życiem Kościoła. Na podstawie takich akt można m.in. potwierdzić chrzest, bierzmowanie, zawarcie małżeństwa czy złożenie profesji zakonnej. Całkowite usuwanie wpisów mogłoby utrudnić weryfikowanie takich faktów. Biskupi zwracają również uwagę na autonomię Kościoła i wolność religijną. Państwo nie powinno zmuszać wspólnoty religijnej do zmiany sposobu, w jaki rozumie ona znaczenie własnych aktów i sakramentów. W stanowisku pojawia się także argument teologiczny. Biskupi ostrzegają, że możliwość wymazania chrztu mogłaby sugerować, iż sakrament jest czymś powtarzalnym albo opcjonalnym. Ich zdaniem oznaczałoby to ingerencję nie tylko w sposób prowadzenia dokumentacji, ale w samą teologiczną rzeczywistość sakramentu. Przedstawiciele europejskich biskupów podkreślają, że postępowanie nie jest unijną inicjatywą wymierzoną w Kościół. Jest ono konsekwencją postępowania rozpoczętego na poziomie krajowym i dotyczy interpretacji europejskich przepisów o ochronie danych. Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może więc wyznaczyć granice między prawem jednostki do ochrony jej danych osobowych, a autonomią wspólnot religijnych. Orzeczenie spodziewane jest pod koniec 2026 roku albo w roku 2027. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: Bardzo dziękuję, szczęść Boże. I tak, to jest ostatnia korespondencja w dzisiejszym Ponad Oceanami. Głos Jaśminy Nowak Państwo na pewno usłyszą po godzinie 16 z Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dzisiaj jego ostatni dzień, a to już 35. Forum Ekonomiczne. Na pewno dużo rozmów, dużo wiadomości, ale ja też zachęcam, żeby pozostać z Radiem Wnet, bo opowiemy o, będzie taki wątek kulturalny, Symfonia Warszawia. Dzisiaj oficjalne otwarcie, od jutra koncerty także, na które wstęp wolny. Właściwie ponad 40 lat orkiestra czekała na swój własny stały dom od momentu powstania i dzisiaj ulica Grochowska 227, to kamionek właściwie, już tam można przybyć, żeby oglądać i słuchać, bo właściwie nie tylko tam koncerty, ale także wspaniałe wystawy. O tym opowiemy po godzinie 16 i trochę jeszcze na pewno polityki, zatem ja Państwu już w tym momencie dziękuję wszystkim zaangażowanym w audycję Ponad Oceanami. Andrzej Karaś ją dla Państwa wydał, Adam Czerpak zrealizował. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i także dziękuję Arkadiuszowi Stachnikowi, który po drugiej stronie także gospodarz Ponad Oceanami. Dziękuję, Arku.
4: Dziękuję serdecznie. Na koniec jeszcze taka krótka informacja. W Chicago rozpoczęła działalność pierwsza szkoła Alfa, w której tradycyjnych nauczycieli zastępuje model edukacji wykorzystujący sztuczną inteligencję, więc coś nowego. No i Stevie Wonder zagra również w Chicago 21 listopada, także gdybyście byli, ktoś z Państwa zainteresowany, to warto się tym zainteresować. Pozdrawiam Ciebie, gościu, pozdrawiam oczywiście wszystkich Państwa po dwóch stronach oceanu i cóż, do usłyszenia już za tydzień.
2: Do usłyszenia oczywiście, tak, na pewno jesteśmy zainteresowani Stevie Wonderem, zresztą w Radio Wnet także słuchamy, może nawet zdążymy. Została minuta, to ale to tylko fragment Stevie'ego Wondera. Patrzę na Adama Czerpaka, który pokazuje charakterystyczne ruchy ręką w jedną i drugą stronę, co oznacza, że raczej nie, a więc chyba, że po godzinie 16, bo oczywiście będzie na to czas, drodzy Państwo. Ja już teraz się żegnam, ale na chwilę wracam po godzinie 16. Małgosia Kleszczy, do usłyszenia Wnet.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
0: Nocne powtórki w net.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
2: Była autopromocja.
0: Reklama.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: O reklamie.
2: Autopromocja.
5: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ella Mazol, zapraszam.
2: To była autopromocja.
6: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

0: Cyrk na kółkach, tak dr Michał Sopiński opisuje wydarzenia w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Rektor twierdzi, że próba wejścia do jego gabinetu zakończyła się fiaskiem, a uczestniczący w niej doktor habilitowany Sławomir Sudak został dyscyplinarnie zwolniony. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał wczoraj na X-ie, że odwołuje Sopińskiego z funkcji rektora komendanta AWS, a jego decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Sopiński twierdzi jednak, że minister nie odwołał go skutecznie, ponieważ decyzja nie została mu doręczona. Jak stwierdził, decyzja nie obowiązuje w chwili jej podpisania, a w chwili doręczenia cała rozmowa na Wnet.fm. Samochód z uprzywilejowanym sygnałem świetlnym, możliwość korzystania z willi wartej prawie 4 miliony złotych oraz bezpłatny wyjazd do Tajlandii. Między innymi przyjęcie takich korzyści od dwóch przedsiębiorców zarzuca posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi Prokuratura Europejska. Jak podają dziennikarze Polsat News, według śledczych biznesmeni liczyli w zamian na jego kontakty z przedstawicielami władzy oraz wsparcie w załatwianiu spraw związanych z ich działalnością. 31 lipca król stracił immunitet, jednak Sejm nie zgodził się na jego zatrzymanie. To efekt wniosku Prokuratury Europejskiej z 4 maja tego roku. 29 lipca, a więc dwa dni przed decyzją Sejmu, do parlamentu wpłynął kolejny wniosek Prokuratury Europejskiej. W trakcie postępowania śledczy odkryli nowe okoliczności, które ich zdaniem jeszcze mocniej uzasadniają zastosowanie wobec króla środków zapobiegawczych, w tym aresztu. Posłowi grozi bezwzględna kara pozbawienia wolności. Po drugim przeliczeniu głosów kandydata Konfederacji na prezydenta Krakowa, Bartosza Bochenczaka, okazało się, że prawidłowo złożonych podpisów jest jeszcze mniej niż to wynikało z pierwszego liczenia, poinformowała komisarz wyborcza w Krakowie Dagmara Daniec-Cisło. Zgłoszenie jego kandydatury było poparte prawidłowo przez 2775 wyborców, 2289 podpisów okazało się nieważne. Do zarejestrowania kandydaci potrzebowali 3000 prawidłowo zebranych podpisów. Z kolei zgłoszenie komitetu byłego prezesa NIK Mariana Banasia było poparte prawidłowo przez 2048 wyborców. Kolejnym dwóm pozostałym odwołującym się od decyzji komisji komitetom Stanisława Kułacha oraz Marty Ratuszyńskiej. Obydwa te komitety złożyły odpowiednio po 382 i 80 podpisów. Rosyjskie naloty raniły 8 osób i wywołały pożar w 9-piętrowym bloku w Kijowie. Nagrania z miejsca ataku pokazują służby ratunkowe walczące z ogniem w poważnie uszkodzonym budynku mieszkalnym w stolicy Ukrainy. Fala uderzeniowa wybiła dziesiątki okien. Jednocześnie ukraińskie drony zaatakowały cele w głębi Rosji. W położonym nad Wołgą Saratowie gubernator regionu Roman Busargin poinformował, że drony uszkodziły infrastrukturę cywilną. Nie ma informacji o ofiarach. Rosyjski gigant handlu internetowego Ozon potwierdził, że w wyniku ataku dronów wybuchł pożar w jego centrum logistycznym w Saratowie. To kolejny z ponad 2000 magazynów należących do Ozonu i konkurencyjnej firmy Wildberries, które w ostatnich miesiącach zostały zaatakowane.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na południu i południowym wschodzie, wzrastające do całkowitego w południowej połowie kraju. Opady deszczu w Małopolsce i na Podkarpaciu okresami o natężeniu umiarkowanym. Słabe przelotne opady możliwe również na północy. Temperatura maksymalna od 12-13 stopni na południu, około 17 w centrum, do 19 na zachodzie kraju.
2: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Po reklamie.
9: Religia a Jezus. Jednym z komentarzy, który często słyszę, gdy ktoś dowiaduje się, czym się zajmuję, jest stwierdzenie, że jestem religijny. No cóż, nie bardzo się z tym zgadzam. Pewnego dnia za Jezusem szła rzesza ludzi. Jeden z lokalnych przywódców religijnych o imieniu Jair podszedł do niego, padł do jego stóp i błagał, przyjdź i włóż ręce na moją umierającą córkę, żeby została uleczona i żyła. Jezus miał już w tym czasie reputację uzdrowiciela. Zgaduję, że stąd wzięły się te tłumy. Chciałbym, żebyś razem ze mną zwrócił na coś uwagę. Jair cieszył się wysoką pozycją i szacunkiem. Był przywódcą tamtejszej synagogi. Był człowiekiem religijnym. Pomimo to uniżył się, padając do stóp Jezusa i błagając go o uzdrowienie. Dlaczego? Ponieważ pomimo całej swojej religijności, edukacji, pozycji, nauczania, nie był w stanie uzdrowić swojej córki. Tylko Jezus miał taką moc. To właśnie jest różnica między religią a Jezusem.
10: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: 25 lat temu o godzinie 7.08 warszawskiego czasu. Oczywiście świat wyglądał zupełnie inaczej. 11 września 2001 roku obudziliśmy się, myśleliśmy sobie, że to jest taki zwykły dzień. Tymczasem był to dzień, który wstrząsnął światem, bo 25 lat temu był atak na World Trade Center i na Pentagon.
1: This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! We don't know what's happened inside. What we know we have to do is just keep running the other way. The firemen are going this way, so are the police officers. We don't know what's happening.
0: Nie wiemy, co się stało. Teraz już wiemy, co się stało, ale nie wiemy, co dziś dzieje się w Ameryce. Profesor Adam Prokopowicz jest po drugiej stronie oceanu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry. Witam serdecznie z Dallas, Texas. Ale porozmawiajmy na początku o tej tragicznej 25-letniej rocznicy związanej z zamachem i zniszczeniem World Trade Center w Nowym Jorku. Ten tragiczny dzień i ta rocznica jest obchodzona już od kilku dni. Na przykład dwa dni temu w Nowym Jorku 2799 dronów pokazało zarys tych dwóch budynków, które zostały zniszczone przy tym ataku terrorystycznym w świetle. Była to piękna iluminacja. A dlaczego 2799? Dlatego, że właśnie tyle osób zostało zabitych podczas tego ataku. Od tego czasu bardzo zmieniły się Stany Zjednoczone, ponieważ wprowadzono rozwiązania prawne, rozwiązania organizacyjne, które powodują znacznie większe ograniczenie swobody obywateli, nie tylko w zakresie podróży lotniczych, ale w zakresie w zasadzie każdego elementu życia. Od tego czasu pojawiły się we wszystkich urzędach bramki przy wejściu, pojawili się strażnicy, pojawiły się obostrzenia co do poruszania się po budynkach federalnych, a więc mamy zupełnie inny świat. W tej katastroficznej sytuacji zginęli również Polacy, między innymi, o ile państwo pamiętacie, naszego wielkiego sportowca Ryszarda Szurkowskiego. W tym wypadku zginął jego syn. Możecie jego nazwisko zobaczyć na liście osób, które zginęły przy obecnym centrum handlu światowego. To jest jeden budynek, który zastąpił te dwa budynki, które zostały zniszczone. Dzisiaj będą obchodzone uroczystości pod miejscem, w którym stały te dwa budynki. No i mamy tutaj pewne elementy polityczne, ponieważ na przykład rodziny osób, które zginęły w tej katastrofie, nie życzą sobie na przykład, aby w tych uroczystościach uczestniczył burmistrz Nowego Jorku, pan Mamdani. Twierdzą, że on nie reprezentuje wartości amerykańskich i dlatego zwrócili się do niego z petycją, żeby w tych obchodach nie uczestniczył. Czy będzie, czy nie będzie, to zobaczymy jeszcze. Natomiast dalej będą bardzo duże obchody w zasadzie nie tylko w Nowym Jorku, gdzie odbędzie się kilka poważnych koncertów, to znaczy z muzyką klasyczną, z modlitwą, z odczytywaniem nazwisk osób, które zginęły. Tak czy inaczej, to jest punkt, w którym Ameryka rzeczywiście bardzo się zmieniła. To nie jest ten kraj, który był w latach 80. poprzedniego wieku, gdzie można było w zasadzie wszystko wszędzie robić, można było robić fotografie i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę tragiczne historie poszczególnych rodzin, no a jednocześnie z samym zamachem do dnia dzisiejszego są różnego rodzaju spiskowe teorie, ponieważ chodzą tutaj informacje na temat tego, dlaczego na przykład ktoś, kto stał się właścicielem tych dwóch wieży World Trade Center, akurat tego jedynego dnia nie przyszedł do pracy. dlaczego w ten czy w inny sposób upadły te wieże, ponieważ inżynierowie twierdzą, że samo uderzenie samolotu nie spowodowałoby takiego upadku tych wież, bo wskazywałoby to na to, że byłyby tam podłożone jakieś ładunki wybuchowe. No to są teorie spiskowe. Do dnia dzisiejszego to nie zostało rozwiązane. W każdym razie mamy taki smutny dzień, który jest obchodzony wszędzie. Ja pamiętam 25 lat temu, kiedy nawet w małych miejscowościach z inicjatywy obywateli Stanów Zjednoczonych robiono na przykład takie rzeczy. Na łące wstawiano 2799 flag amerykańskich za każdą ofiarę tego zamachu. Także no, mamy to, co mamy na dzień dzisiejszy. Z wielkim szacunkiem Amerykanie do tego podchodzą.
0: To jeszcze dodajmy do tego też taką geopolitykę, bo w 2001 roku Stany Zjednoczone była niepodważalna pozycja Stanów Zjednoczonych jako jedynego supermocarstwa, pokój amerykański, tak myśleliśmy o świecie, 25 lat później jest inaczej. Ameryka nie jest tą super jedyną potęgą światową.
2: Ameryka nie jest tą super jedyną potęgą światową, ale jeszcze bardzo długo zostanie krajem, który będzie decydował o wielu wydarzeniach geopolitycznych na świecie ze względu na moc armii, ze względu na powiązania finansowe. A więc tu nie robiłbym takiego dokładnego, jednoznacznego połączenia pomiędzy pozycją geopolityczną Stanów Zjednoczonych a tragedią z 11 września. Natomiast jest rzeczywiście zmiana pozycji Stanów Zjednoczonych, na jaką to jeszcze też troszeczkę bym poczekał, ponieważ z drugiej strony mówi się, że mają Stany Zjednoczone zostać zastąpione przez Chiny. Czy będą Chiny w stanie zastąpić Stany Zjednoczone, czy nie będą? To jeszcze zobaczmy. W każdym razie Stany Zjednoczone istnieją. Niedawno, w zeszłym tygodniu, jeden z wyśmienitych dziennikarzy polskich zapytał mnie, czy te Stany to jeszcze naprawdę istnieją. Tak, istnieją i będą istniały przez bardzo długi okres czasu, ponieważ potencjał gospodarczy tego kraju jest bardzo duży i na marginesie został ten potencjał gospodarczy bardzo wzmocniony w ciągu ostatnich 2 lat przez administrację prezydenta Trumpa.
0: No to teraz przejdźmy do pana pierwszego zdania, kiedy przyznał się pan, że jest pan w Teksasie. Po co pan pojechał do Teksasu i jakie zdjęcia panu teraz towarzyszą?
2: Pojechałem do Teksasu niekoniecznie, żeby robić sobie zdjęcia, natomiast żeby uczestniczyć w pierwszej w historii konwencji Partii Republikańskiej, która odbywa się przed wyborami cząstkowymi, czyli tymi wyborami, które będziemy mieli w tym roku w listopadzie. I ta konwencja miała w moim przekonaniu na celu wzmocnienie elektoratu kandydatów Partii Republikańskiej w wielu konkurencyjnych postępowaniach odnośnie tego, co stanie się w wyborach. To znaczy, jeden z ekspertów amerykańskich obliczył, że w zasadzie o tym, kto będzie miał większość w Senacie i w Izbie Reprezentantów, zadecyduje tylko 100 tysięcy osób, ponieważ to są te osoby, które będą głosowały w tych sytuacjach, kiedy nie są jednoznacznie. Nie istnieje jednoznaczna przewaga któregoś z kandydatów w określonym regionie. A więc te 100 tysięcy osób to jest bardzo mało. Z drugiej strony pamiętać musimy o tym, że frekwencja na tych wyborach, które odbywają się co 4 lata, tych wyborach cząstkowych, jest znacznie mniejsza, około 30-40%, niż na wyborach prezydenckich. I to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że będziemy mieli wybory, jeśli nie będzie dużej frekwencji, wybory, w którym staną się rzeczy, które będą troszeczkę rzeczami nieobliczalnymi, a jest to bardzo istotne w tej chwili, ponieważ będziemy mieli do czynienia z kandydatami którzy mają inną koncepcję Stanów Zjednoczonych, chociażby z komunistami, którzy odnieśli sukces w prawyborach Partii Demokratycznej i mogą być bardzo niebezpieczni dla przyszłości Ameryki. Jednocześnie, gdyby demokraci objęli większość zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów, to cały program prezydenta Trumpa i to wszystko, co zostało zrobione podczas jego pierwszej kadencji, dwóch lat, drugiej kadencji, to by wszystko upadło. Dlatego prezydent Trump był uprzejmy zająć uczestnikom konwencji 2 godziny wczoraj na swoim typowym przemówieniu, w którym podkreślił to, co zostało zrobione, podkreślił, jak ważne rzeczy są dla utrzymania Ameryki jako właśnie tego kraju, który liczy się na świecie, czy kraju hegemona, czy nie hegemona, to zobaczymy, utrzymania dobrych wyników gospodarczych, to znaczy rozwoju gospodarczego, utrzymania niezależności energetycznej i utrzymania również pewnych zasad moralnych w Stanach Zjednoczonych, o którym wielokrotnie poprzednio mówiliśmy. I te zasady, twierdził, są podstawą całego kraju, podstawą jego mocy, podstawą umiejętności ludzi współżycia ze sobą i również produkowania. Jednocześnie z takich ciekawych rzeczy prezydent Trump powiedział, że jeśli Partia Republikańska zapewni sobie większość w Senacie i w Izbie Reprezentantów, to każdy obywatel będzie uczestniczył w rozwoju gospodarczym Stanów Zjednoczonych, który został zapewniony przez administrację Trumpa, w taki sposób, że otrzyma, tak jak on to nazwał, dywidendę w wysokości $5,000. To jest takie hasło polityczne, ale hasło bardzo zobowiązujące. Hasło, które będzie związane z operacjami finansowymi. Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób te 5 tysięcy zostanie przekazane. Ja uważam, że nie zostanie przekazane w formie czeków, które będą rozsyłane do wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych, ale być może będą zniżki w wysokości $5,000 przy opłacaniu podatków federalnych lub jakieś inne rozwiązanie. W każdym razie tak czy inaczej to zobowiązanie zostało podjęte. Również w tych obradach uczestniczyło bardzo wiele różnych osób. Między innymi uczestniczyła rodzina, która straciła dziecko, które zostało zabite przez nielegalnego imigranta i wypowiadała się jednoznacznie za wsparciem dla prezydenta Trumpa przy zapewnieniu środków do totalnego zamknięcia granicy i kontynuowania programu deportacji wszystkich nielegalnych imigrantów. To jest bardzo różne od tego, w jaki sposób do tego podchodzi Partia Demokratyczna, bo w odpowiedzi na to nie dalej jak pół godziny temu demokraci przed kamerami telewizji powiedzieli, że oni są bardzo zatroskani sytuacją mniejszości seksualnych, które znalazły się nielegalnie w Stanach Zjednoczonych za prezydentury prezydenta Bidena. Tak czy inaczej, konwencja miała bardzo duże znaczenie dla mobilizacji republikanów i od tego, w jaki sposób republikanie odpowiedzą na to, będą zależały wyniki wyborów w dużej mierze. Jednocześnie użył pan prezydent Trump takiego swojego triku, ponieważ powiedział, no tak, jak ja byłem prezydentem, to że jak ja byłem kandydatem na prezydenta, to przyszliście na wybory. To teraz bardzo proszę, żebyście sobie wyobrażali, że ja nadal jestem kandydatem i na te wybory przyjdźcie i głosujcie.
0: Ale czy te słowa mają szansę trafić do Amerykanów, którzy pewno obserwują to wszystko, co dzieje się w Zatoce Perskiej, co dzieje się w czasie wojny irańsko-amerykańskiej? Już w tej chwili patrzą na ceny ropy, na ceny energii, na inflację w Stanach Zjednoczonych. Czy te słowa prezydenta Donalda Trumpa mają jakiekolwiek znaczenie?
2: Mają bardzo duże znaczenie. To znaczy tak, na pewno one nie przekonają zaciekłych demokratów. Natomiast co do mobilizacji republikanów, w moim przekonaniu mają bardzo duże znaczenie. Poza tym ta sytuacja gospodarcza jest nie taka znowu zła. Pamiętajmy o tym, na przykład poruszył pan, panie redaktorze, kwestię inflacji. Kiedy Trump rozpoczynał swoją drugą kadencję, to ta inflacja była na poziomie 9%. W tej chwili ta inflacja jest na poziomie około 4-4,5%. Chociaż trudno powiedzieć przeciętnemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych, czy mu się polepszyło, czy nie. No bo jeśli ten obywatel pamięta, że powiedzmy 6 lat temu za jajka płacił 3 dolary, a obecnie za te jajka płaci 5 dolarów, to dla niego jest drożej, bo on musi wydać więcej pieniędzy. Płace nie wzrosły tak szybko, żeby to pokryć. Czyli to bogactwo, to co można było zakupić w sklepach w Stanach Zjednoczonych, na pewno w jakiś sposób się zmniejszyło, ale tragedii ekonomicznej nie ma. Ceny ropy oczywiście wzrosną, to jest bardzo istotne, ceny paliwa wzrosną, bo wzrosły w ciągu ostatnich 2 dni, no ale cały czas one są do jeszcze skonsumowania, do użycia, do tego, że można tym samochodem podróżować. Sytuacja nie jest z kolei różowa, no ale pamiętajmy o tym, że w wielu wypadkach mogłoby być znacznie gorzej, a efekty tego, co robi prezydent Trump, są widoczne. Jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, pamiętajmy o tym, że Ameryka w większości składa się z ludzi lokalnych. Dla nich najważniejszy jest sklep, dla nich najważniejsza jest szkoła, dla nich najważniejsze są rzeczy, które dzieją się z ich rodziną, sprawy kościoła i tak dalej. W związku z tym ta perspektywa Iranu czy Ukrainy, wiecie państwo, no niestety tak zasłabła edukacja w Stanach Zjednoczonych, że większość studentów nie jest w stanie powiedzieć, gdzie znajduje się Ukraina. Większość z tych studentów nie będzie mogła powiedzieć, czym się różni Iran od Iraku. Jest gdzieś tam jakaś wojna, ale ta wojna, percepcja tej wojny dla przeciętnego Amerykanina to jest to, że to paliwo jemu tam wzrośnie. Natomiast z drugiej strony mamy pomysły ekonomiczne już w ogóle z księżyca. Na przykład w Los Angeles, burmistrz Los Angeles zaproponował, aby podnieść płacę minimalną do poziomu około 15 dolarów za godzinę. No to by spowodowało rzeczywiście szaloną inflację i byśmy kupowali w McDonaldzie hamburgera prawdopodobnie za 300 dolarów.
0: No dobrze, ale kiedy prezydent Trump obiecuje 5000 dolarów każdemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych, no to jest astronomiczna suma, bo to jest pewno koło biliona dolarów, czyli tysiąca miliardów, mówiąc po polsku, dolarów. No to jest bardzo dużo.
2: To jest astronomiczna suma, oczywiście, ale teraz wszystko jest obiektywne i relatywne. To znaczy obiektywnie jest to kolosalna suma, ale teraz relatywnie w stosunku do tego, w jaki sposób zachowuje się gospodarka amerykańska, jeśli ona będzie się rozwijać, to te pieniądze będą miały pokrycie. Będą miały pokrycie znacznie większe niż miały za poprzednich ekip. To jest jedno źródło. Druga rzecz, no w niektórych wypadkach tym ludziom, którzy jeszcze nie wyszli z tej całej sytuacji covidowej, należy w jakiś sposób dalej pomóc. Pamiętajmy o tym, że każdy Amerykanin podczas covidu dostał, o ile pamiętam, 2 czeki po 2000 dolarów z czymś i jeden czek trzycyfrowy. W związku z tym te pieniądze niestety wydaje się w sytuacji, kiedy po pierwsze mieliśmy jakieś zdarzenia rewolucyjne, po drugie kiedy mamy sytuację, którą trzeba wziąć na swoje bary, jeśli chce się zmienić Stany Zjednoczone. Otóż gospodarka amerykańska w tej chwili płaci cenę za to, co działo się z nią przez wiele ostatnich lat, kiedy ponad 80 tysięcy amerykańskich przedsiębiorstw wyemigrowało gdzieś za granicę, gdzie przedsiębiorstwa zamiast zajmować się produkcją, zaczęły zajmować się sprawami politycznymi, mniejszościami

0: bardzo mało, ale przynajmniej trzeba zrobić to, co się uda zrobić.
1: O czym? W Poranku Wnet 11 września 2026 roku opowiedział profesor Adam Prokopowicz. Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
0: Pozdrowienia z Teksasu, do widzenia.
1: Do widzenia. A jest godzina 7:29.

0: I teraz w Poranku Wnet będziemy rozwiązywać hydrozagadkę razem z panem inżynierem Januszem jak to odmienić?
1: No, ja nie lubię, jak się odmienia moje nazwisko.
0: Z Januszem Waś. No dobrze, panie inżynierze, to w takim razie rozwiązujmy hydrozagadkę. Wielokrotnie rozmawialiśmy w Radiu Wnet, w Porankach Wnet na temat tego, co należy zrobić, żeby Polsce i Polakom nie zabrakło wody. I pod tym względem politycy ani samorządowcy nie robią nic albo prawie nic, a woda bezpośrednio spływa z naszych rzek i pól do Bałtyku. Tak jest?
1: No niestety tak jest. W ogóle dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry panu.
1: Niestety tak jest, jak pan redaktor powiedział. Spływa niczym w żaden sposób nie retencjonowana i po prostu ręce nie mają gdzie opaść, jak się na to wszystko patrzy. Niby budowany jest zbiornik w Siarzewie, ale on jest tak budowany, żeby go nie zbudować. W Siarzewie to znaczy ten na Wiśle poniżej Włocławka. Tylko nadmienię tak dla porządku, że problem kaskady Dolnej Wisły, czyli wybudowania od 7 do 9 zapór na Wiśle poniżej Warszawy, to opracował już wstępnie, koncepcję tą stworzył Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent Polski, który był hydrotechnikiem z wykształcenia i z wykonywanego zawodu. W Szwajcarii nabudował zapór co nie miara, a u nas jakoś idzie to opornie. Wszystkie kraje europejskie mają po kilkaset zapór na dużych rzekach, a u nas opowiada się na bzdury. Prawda, jak to zapory przeszkadzają rybkom pływać, gdyby tak było. Pewna pani, już nie wymienię nazwiska z litości, powiedziała, że powyżej Włocławka w Wiśle to już nie będzie ryb. A niestety one, niestety dla niej one są, mało z tego. Jest przecież kolejna zapora na tym ciągu w Dębę, to jest zapora na Narwi, więc już powyżej tej zapory to już nawet nie powinno zapachu po rybach być, a jest to najlepsze łowisko w okolicach Warszawy. Kwestia tylko właściwego zaprojektowania i wykonania zapory, po czym właściwej eksploatacji tak zwanych przepławek. I ryby sobie dadzą radę doskonale. Więc nie jest to argument. Następny, słyszałem taki argument, że Włocławek trzeba zlikwidować, bo tam przecież więcej tak wody wyparuje niż się retencjonuje. No z tych geniuszy wszystkich bym wrócił do podstawówki, bo w szkole, przynajmniej za moich czasów, w szkole podstawowej już uczono, że parowanie odbywa się wyłącznie z powierzchni zbiornika. Więc tym geniuszom wszystkim zaleciłbym wykonanie takiego prostego eksperymentu, żeby rozłożyć folię plastikową w jakimś miejscu, żeby nie wsiąkało w grunt, wziąć dwie szklanki wody, jedną szklankę rozlać na tej folii, a drugą postawić obok. I zobaczą, po jakim czasie to, co się rozlało na folii, wyschnie, a to, co jest w szklance, praktycznie nie zauważymy nawet ubytku.
0: To zanim, panie inżynierze, zaczniemy eksperymentować, to powiedzmy, po co nam te zbiorniki retencyjne i co nam i co Polsce i Polakom grozi, jeżeli nie potraktujemy tego problemu poważnie?
1: Powinniśmy, wodę mamy tylko z góry, od Pana Boga z góry dostajemy wodę, więc i powinniśmy ją zatrzymywać do swoich potrzeb. Mądrzy ludzie już dawno wyliczyli, że żeby gospodarka wodna na danym obszarze funkcjonowała tak jak trzeba, to należy retencjonować około 25% tego, co spadnie.

0: czyli magazynować tego, co spadnie, resztę możemy puścić. Tymczasem w Polsce tak szacuje się, że magazynujemy około 6%. No 6, a 25 zestawienie, no takie dosyć porażające. Woda jest potrzebna absolutnie do wszystkiego, pomijając już fakt, że wbrew temu, co właśnie mówią niektórzy geniusze, od których niestety zależy gospodarka wodna, transport wodny jest już nieopłacalny. No większej bzdury to jak żyję nie słyszałem. W Niemczech Ren jest głównym szlakiem transportowym północ-południe i dla ostrzeżenia wszystkich, Niemcom nigdy w tym Renie wody nie brakowało, a w tym roku przerwała się ciągłość tej drogi transportowej wodnej na Renie. Otóż miejscami było tak płytko, że żegluga była niemożliwa. Podobnie się stało na Dunaju, gdzie się odsłoniły olbrzymia rzeka, prawda? Gdzie się odsłoniły fragmenty dna, nigdy nie będące na wierzchu, jakieś tam z wojny, prawda, znaleziono jeszcze rzeczy. Więc nie jest to już tylko problem Polski, która ma najmniejsze zasoby wodne z całej Europy po Albanii, a już zaczyna być to problem europejski. I w jaki sposób możemy temu zaradzić? No, retencjonować, czyli zatrzymywać, magazynować tą wodę. I ostatnio taką zbrodnię, no zbrodnią nazwał, uprawiano w Polsce, że budowano zbiorniki przeciwpowodziowe, suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Znaczy taki zbiornik, który zatrzyma falę powodziową i natychmiast się opróżni po przejściu powodzi. Zamiast zatrzymać wodę z tego czasu, kiedy mamy jej nadmiar, to ją sobie lekkomyślnie puszczamy sobie do morza. Chciałem zwrócić jeszcze na jedną uwagę, że rzeki pracują jak dren. One odprowadzają wodę z terenu. Sama nazwa obszaru, przez który płynie rzeka i na który ma wpływ, na obszar ten nazywa się zlewnia danej rzeki. Czyli do tej rzeki zlewa się wszystko z tego terenu i odprowadzane jest do morza. Tu nic nie zostaje, prawda? Rzeka wszystko wydrenuje, wbrew temu, co się niektórym wydaje, że rzeka nawadnia. To Nil nawadniał w starożytności w czasie wylewów, ale tam wszystko było temu podporządkowane, żeby te wylewy wynosiły, prawda, żyzne na muły jakieś i w ten sposób nawadniały, narzeźniały sąsiednie tereny. U nas tak to nie funkcjonuje, prawda? To jest jedno. Drugie. Mówi się o małej retencji, namawia się ludzi, żeby budowali jakieś sadzawki i tak dalej. No nie wiem, czy śmiać się, czy płakać z tego. Główna ta retencja to jest to wszystko, co mamy w ziemi. W rzekach tylko my widzimy tą retencję. Natomiast tak naprawdę ona jest w gruncie. Ale w gruncie jest tyle, ile widzimy na zewnątrz. Jeśli poziom wody w powierzchniowej opada, to znaczy, że jest jej coraz mniej również w gruncie, bo została zdrenowana, odprowadzona z gruntu i tutaj jest coraz niżej. Ludzie mylą stan wody z głębokością i tak dalej, to już są następne historie. Więc naszym ratunkiem jest budowa zbiorników retencyjnych na rzekach, nie jakichś sadzawek czy zbieranie deszczówki. No to w ogóle nie wiem, no to jak to nazwać. Deszczówki z rygiel, tak na posesjach.
1: No dobrze, to jest wiedza, którą posiada pan inżynier. To jest taka wiedza, która chyba jest dostępna w rozmaitych podręcznikach. Ale czy coś pod tym względem się dzieje w Polsce? Czy jakieś decyzje są podejmowane? Czy ktoś ze świata politycznego przejmuje się tym, czy uważa, że to jest taki problem, którego na razie nie trzeba rozwiązywać, bo są inne, ważniejsze, budzące więcej emocji problemy w Polsce?
0: No, niestety jest tak, jak pan redaktor mówi. No, to jest mało atrakcyjny temat, prawda? Bardziej atrakcyjne są, prawda, jakieś tam rozgrywki polityczne i tak dalej i tym się zajmują politycy. Nie widzą, niestety jest zbyt mało technokratów wśród polityków tych rządzących, a rządzi nami technika. Weźmy, dam drastyczny przykład, medycyna. bez techniki, bez inżynierów medycyna nie istnieje dzisiaj, bo żaden lekarz nie potrafi postawić prostej diagnozy, jak nie zrobi dziesiątek badań opartych o rozwiązania techniczne, prawda? Zaczynając od rentgena, od prześwietlenia rentgenowskiego, prawda, a na różnych komputerowych, że tak powiem, systemach kończąc, to dzięki inżynierom lekarze mogą stawiać diagnozy, bez których nie ma medycyny. Tak samo jest w każdej dziedzinie i weźmy teraz gospodarkę wodną. Wiem, że Wody Polskie, ktoś tam jednak pomyślał, że trzeba coś z tym zrobić, wytypowały 120 ileś tam miejsc w Polsce chyba, gdzie można by postawić zapory. Jest to tak troszeczkę na zasadzie przypadkowości. No i co z tego, że wytypowali takie miejsca? To powinien być program i ten program powinien doprowadzić do wytypowania miejsc, w których natychmiast należałoby budować stopnie wodne, zbiorniki i tak dalej. Taki zbiornik nie jest przeraźliwie drogi. To Siarzewo ma kosztować tam 7 miliardów z czymś. Czym to jest naprzeciwko budżetu kraju? Prawda? Wyrzuca się w błoto większe kwoty niż tutaj można by, że tak powiem, wykorzystać i zastosować. Jak nie zaczniemy magazynować i podnosić poziomu wód powierzchniowych, to nie będzie również wód gruntowych. Mówi się o suszy hydrologicznej, rolniczej i tak dalej. To wszystko wynika z tego. Jak rzeka opada poziom w rzece i ona odprowadza wodę z gruntu, to tam się właśnie robi ta susza. Jak poziom wód powierzchniowych będzie wysoki, widać będzie wysoki poziom wód powierzchniowych, to będzie to oznaczało, że mamy zmagazynowaną wodę w gruncie, gdzie grozi nam susza hydrologiczna. Im mniej wody, tym gorsza jej jakość. To już nawet wiedzą te geniusze rządzące, że w Odrze, prawda, jest za mało wody dla ryb. Jak niedawno słyszałem taką wypowiedź w telewizorze, jest za mało wody dla ryb i za mało wody dla tego, żeby jakieś tam statki mogły tym żeglować. No więc skoro wiadomo, że jest za mało wody, to trzeba zatrzymywać tą wodę, która nam ucieka, a nie doprowadzać do tego, żeby jak najszybciej ją odprowadzać. To jest oczywisty problem i chyba niezbyt skomplikowany do pojęcia. Hydrotechnika już jest trudna, ale od tego są inżynierowie, żeby budować zapory, prawda, stawiać, plus tego, co zapora, nawet mała, to źródło energii. Darmowe i naprawdę odnawialne. Bo rzeka podpiętrzona pozwala na usytuowanie tam elektrowni wodnej, czy po prostu wytwórni prądu, mówiąc popularnie, i dalej poniżej ta rzeka się nie zmęczy. Poniżej można postawić następną w odpowiedniej odległości. To inżynierowie, hydrotechnicy wiedzą, jaka to odległość między jedną a drugą powinna być, ale rzeka się nie zmęczy. Tutaj, ponieważ między punktem A, który jest na wysokości H, a punktem B, który jest na wysokości H1, powstaje, jeśli jest różnica poziomów, a jak rzeka płynie, to jest różnica poziomów, to mamy stałą, niezniszczalną energię potencjalną, MGH, masa razy przyspieszenie ziemskie razy wysokość, masa tej wody, która płynie. I jeśli ta wysokość się nie zmienia, to i zasób energii w tym nurcie rzeki się nie zmienia i rzeka się, mówię, nie męczy. Krótko mówiąc, można postawić dużo elektrowni wodnych na dalej rzece, oczywiście wszystko bez przesady, ale trzeba to robić po prostu, bo za chwilę będziemy za dolary od Putina kupowali wodę. Taki będzie efekt tego wszystkiego.
1: I taką nieoptymistyczną myślą kończymy naszą dzisiejszą rozmowę i ten właściwie można powiedzieć dzwonek alarmowy, który od czasu do czasu pan inżynier w Radiu Wnet uruchamia. Inżynier Janusz Waś był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Ja również panu redaktorowi dziękuję za rozmowę i za to, że ten problem w ogóle porusza, bo on przestał istnieć w jakichkolwiek mediach i tylko pan jako ostatni strażnik, że tak powiem, próbuje tutaj coś sygnalizować. Także duża wdzięczność dla pana.
1: I miłego dnia, panie inżynierze.

0: A teraz czas na taką prawdziwą geopolitykę. Paweł Brakowski, dziennikarz, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, autor książek, m.in. Wielka Wojna Izraela, Prawdziwa Fałda od Gazy do Syrii. Pawle, dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja autor też książki Wojna Irańska, która się pisze w chwili obecnej.
0: Pisze się, czyli pisze się, to jest prawda, kolejny rozdział pisany przez Huti. Informacje są jakie?
1: No cóż, to, że rebelianci Huti zmierzają na Aden, to jest port. Tak właściwie, jeżeli uda im się zająć ten cypelek, to już nie tylko będą mieli dostęp i kontrolę nad Morzem Czerwonym, ale też będą mieli bardzo dobry punkt wyjścia na Ocean Indyjski, tak więc no, takie to są ambitne chłopaki. Natomiast też tutaj te komentarze odnośnie tego, że Huti tutaj rozgromią całe towarzystwo, są troszeczkę przedczesne. W chwili obecnej wojna trwa na 5 frontach. Tak? Jeden front to jest za mało i Huti rzeczywiście tutaj zrobili potężne różnicę na jednym froncie. Natomiast towarzystwo tutaj w pewien sposób się mobilizuje. Duża część tego ich rajdu, który się zakończył tym sukcesem, spowodowana było tym, że się po prostu stronnictwo saudyjskie pokłóciło ze stronnictwem emirackim i gdzie dwóch się bije, tam Huti korzystają, a są jeszcze inne fronty i tam nie idzie zbytnio dobrze, choć oczywiście sytuacja jest bardzo poważna. Dzisiaj ma być w Omanie spotkanie Iranu z krajami Zatoki Perskiej, sobie powyjaśniać kilka spraw. Iran staje się tu de facto takim ekspertem od przyjmowania cieśni, no bo tu trzeba tutaj od razu sobie powiedzieć, że nie tylko Ormos, ale Bab al-Mandab teraz w chwili obecnej jest do ich dyspozycji, do ich zarządu.
0: Czyli to już się stało, czy to się dzieje? W ogóle powiedzmy tak, są dwie zasadnicze cieśniny do handlu ropą i gazem, tak?
1: Tak.
0: Jedna to jest ta, która jest w tej chwili przedmiotem wojny i sporu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
1: A druga, Bab al-Mandab, jest to cieśnina, która nie jest przedmiotem sporu, jeśli chodzi o Amerykę, ponieważ Amerykanie się wycofują z tego, nie chcą mieć nic wspólnego z tym konfliktem. To jest o tyle też istotne, że przez tą cieśninę i przez kanał Suezki Azja jest włączona z Europą, natomiast Amerykanie nie potrzebują Bab al-Mandab, więc chłopaki, radźcie sobie sami. Wczoraj rebelianci Huti nie tylko zrobili rajd około 2000 kilometrów, ale też mieli przygotowany pontony do tego, żeby zająć kilka strategicznych wysp, które to powodują, że de facto mogą sobie tam postawić jakąś budkę czy też namiocik i spokojnie sobie kontrolować, to płynie w którą stronę.
0: I to jest bardzo ważne miejsce dla Europy.
1: Dla Europy, dla Europy przede wszystkim z tego względu, że jeżeli Huti będą mieli teraz zły humor, no to czeka nas droga Vasco da Gamy i nie ma innej opcji. Natomiast na chwilę obecną Huti uspokajają, że Bab al-Mandab jest dostępna dla każdego poza Arabią Saudyjską. Tak? Oni nie mają tutaj wstępu. Co więcej, tutaj teraz w ostatnich tygodniach dużo się mówiło o różnych projektach gazociągowych, ropociągowych, które miałyby zastąpić Ormos. Ja to publicznie w to dość mocno wątpię, no bo troszeczkę jest, teraz właśnie Huti przypomnieli, dlaczego trzeba wątpić takie projekty, ponieważ w nocy uderzyli rakietowo w 8 punktów, właśnie ten ropociąg, który w Arabii Saudyjskiej łączy Zatokę Perską z Morzem Czerwonym, ropociąg jest wyłączony, Arabia Saudyjska, która przed wojną i od wielu dekad tak właściwie pompowała 11 milionów baryłek dziennie, w chwili obecnej pompuje 6. To pokazuje, jaka jest skala kryzysu, a sami Arabia Saudyjska prosi o zapomogę do banku centralnego, bo nie starczy im pieniędzy.
0: Na co Arabii Saudyjskiej nie starczy pieniędzy? Jak to jest możliwe?
1: No właśnie, okazuje się, że kilka miesięcy takiego kryzysu i wszyscy są w deficycie. Natomiast tutaj oczywiście Arabia Saudyjska jest częścią tego konfliktu i nie za bardzo wiadomo, jak z tego konfliktu wyjść. Przypomnę, że konflikt się zaczął w lipcu, znaczy rozgrzał się w lipcu. Tutaj spór jest między innymi o to, że rebelianci Huti nie tylko są doskonałymi bojownikami, ale też i potrafią strzelać rakietami, to nawet 2000 kilometrów, to o czym Izrael się przekonywał wielokrotnie. No i tutaj tak właściwie ich obiekty naftowe są bezbronne, jeśli chodzi o zaradność i przebiegłość tych chałupniczych, okazuje się może nie do końca chałupniczych produktów. No i to jest generalnie istota tej części wojny irańskiej polega na tym, że jak w kwietniu doszło do tego MOU, czy przynajmniej pierwszego tego projektu MOU pomiędzy Amerykanami i Irańczykami, no to był tak zwany punkt drugi, czyli był Liban. Tak, tutaj nasz ukochany Liban, a chodziło raczej o to, że Irańczycy brali w opiekę swoje aktywo w Libanie, czyli Hezbollah. Arabowie i Izrael zorientowali się, że te porozumienie amerykańskie i irańskie może zagwarantować nietykalność irańskim sojusznikom, tak więc Arabia Saudyjska musiała coś począć, żeby było tak jakby ostatnie widełki, ostatnie okienko na to, żeby co zrobić z tymi rebeliantami Huti, których tam męczą, no ale wychodzi tak jak zawsze. No, ja tylko mogę powiedzieć, że od 1994 roku Huti wygrali wszystkie 10 wojen z rzędu. I to, jak wspominałem o tym, że w chwili obecnej jest 5 frontów, no cóż, no też jest koalicja 13-krajowa, też jest oczywiście pakt Mekki, Pakistan i Turcja już zaradnie stwierdziły, że no, ich pakt mekkański nie dotyczy kwestii Jemenu, no bo to potrzebowałoby jakiegoś innego paragrafu. Tak więc no, sytuacja jest naprawdę bardzo, ale to bardzo skomplikowana i bardzo trudna. No i też jeżeli nam na chwilę ten powiedzmy to żar wojny na chwilę nam się zawiesi, no to teraz Europa będzie miała problem z tego względu, że to Ursula von der Leyen będzie musiała tutaj negocjować z rebeliantami Huti, jeśli chodzi o cenę myta. Tak, tak jak Irańczycy stawiają my to za przepływ Ormus, tak Jemeńczycy mogą stwierdzić, że nam też się należy. No i tutaj Europa będzie nie tylko sponsorowała terroryzm, ale też i czwarty świat.
0: Nie tyle Jemeńczycy, co pewna część Jemeńczyków, czyli Huti.
1: No tak, ale pod kontrolą, bo to też jest o tyle taka specyfika, że Jemen jest potężnym krajem, gigantycznym, jeśli chodzi o odległość, ale 70% Jemenu to są pustynie, więc tam, gdzie są Huti, tam są ludzie, więc oni są de facto panami i władcami 80% z 40 milionów Jemeńczyków. Tak więc tutaj to jest tak, że sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana i trzeba patrzeć zawsze na mapę, prawda, tam gdzie oni są, tam jest de facto życie, no bo front akurat właśnie teraz jest ten front wschodni, kiedy te już plemiona arabskie, niekiedy powiązane z Al-Kaidą i innymi organizacjami nacierają na Huti, tam się biją w okolicach obszarów roponośnych i gazowych, no ale na chwilę obecną tak właściwie tutaj stamtąd Huti uciekają, ale może i wrócą niedługo, bo to wiadomo, tego się nie zostawia.
0: Takie pytanie naiwne, a kto jest dobry, kto jest zły w tym konflikcie?
1: No, to tylko Pan Bóg jest w stanie tutaj takie kategorie nakładać. Na pewno istota jest taka, że spór wynika między innymi z tego, że Huti nie tylko są zorientowani proirańsko, ale generalnie bardzo, ale to bardzo żarliwie są za Palestyną. I oni tutaj naprawdę, jak była wojna w Gazie, no to Huti przecież tutaj zablokowali wtedy Bab al-Mandab i się upominali bardzo mocno o sprawę palestyńską. No a powiedzmy tak, większość krajów arabskich jest, a szczególnie kraje Zatoki Perskiej, no to wiemy o tym, że to są ściśle podporządkowane Amerykanom, więc to jest jedna rzecz. No inna rzecz jest też taka, że kwestia religijna tutaj powiedzmy, no Huti są zajdytami, czyli są tak jakby coś pomiędzy szyitami a sunnitami. To jest wielka ciekawostka. Natomiast no to też ma takie podłoże ku temu, że ten konflikt gdzieś tam już trwa ponad 100 lat, no ale jak Iran do tego się zaangażował w XXI wieku już, no to tak właściwie miał bardzo takie Iran przez Liban tam się zaangażował, no bo tutaj czynniki libańskie były pośrednie. No i tutaj tak się utworzyło takie kuriozum, które w pewien sposób no, jest bardzo ważne. Tak? No, rebelianci Huti to nie jest temat, który można zignorować. Tylko przypomnę, że Amerykanie w zeszłym roku od marca do maja prowadzili kampanię nalotów na Jemen, właśnie na rebeliantów Huti. W maju już na końcu tej kampanii kampanii Trump stwierdził, że to są takie kozaki, takie twardziele, że po prostu my tutaj się dogadujemy z nimi. To też jest o tyle ciekawe, że ten deal amerykańsko-Huti, tak, był zawarty z wyłączeniem Izraela. To znaczy, że Amerykanie tak jakby upominali się tylko i wyłącznie o swoje okręty, a czy izraelskie, to ich też nie interesowało. Tak więc, no ale to już jest pewnego rodzaju szczegół, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę to, że sytuacja humanitarna w Jemenie jest straszna. 23 miliony ludzi głoduje. Natomiast rebeliantów Huti nie można jak uderzyć, ponieważ wszyscy zawsze bombardują dwa te same miejsca, czyli lotnisko i port, ale też nie można tego zniszczyć z tego względu, że jedyna pomoc humanitarna, jaka dopływa do Jemenu, czy dostaje się do Jemenu, właśnie są przez te dwa huby. No i tak właściwie no, wszyscy się ścigają po pustyni, czy też po górach bardzo zielonych, bardzo takich pięknych i żyznych i urodzajnych, ale to po prostu z nimi jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudno. No i też inna rzecz, kto za nimi stoi de facto, to znaczy oczywiście jest Iran i tutaj cały czas była kwestia w tej wojnie, kiedy to Huti zostaną uaktywnieni i jak widzieliśmy, że Hezbollah był prawie od razu uaktywniony, tak Huti byli tak jakby drugim daniem de facto i są takim drugim daniem. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę to, że właśnie jeśli chodzi o Jemen, no to też bardzo duże są kontakty z krajami azjatyckimi, szczególnie, która się dość mocno uaktywniła w pewnej narracji na bliskowschodniej Korea Północna. To znaczy, bo tutaj bardzo mocno się ostatnio przypomina o tych współpracy, która była z Koreą Północną w ubiegłych dekadach, a teraz tak jakby Huti tak właściwie no, likwidują ostatki dawnej republiki jemeńsko-komunistycznej, tak, no bo Aden był pod strefą sowiecką, a Huti akurat nigdy nie byli pod strefą sowiecką i tak jakoś im została ta naturalność.
0: No dobrze, to powiedzmy, dlaczego jest taka cisza ze strony Izraela?
1: Ja to jest, bo są święta. Jest nowy rok i oni mają taki cykl cały, że Rosh Hashanah, Yom Kippur i tak dalej, więc są święta, po drugie jest kampania wyborcza. Bezwzględna kampania wyborcza. Tutaj sondaże pokazują Netanyahu wielki kryzys. To, że go tutaj Ben-Gwir trochę podżera, wszyscy go tam trochę podżerają. Ostatnio była dość duża afera odnośnie tego, że media ujawniły, że Netanyahu miał się dowiedzieć od prezydenta Emiratów Arabskich odnośnie szykowanego ataku Hamasu tydzień przed tym atakiem. Natomiast no, jest czas świąteczny dla Żydów i oni są tak jakby przez kolejne półtora tygodnia będą troszeczkę wyciszeni. No a kampania jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ostra i bezwzględna. Bardzo też pomysłowa. No ale też tutaj przypomnę odnośnie tego, że Netanyahu tak właśnie Izrael wycofał z tej wojny. Bardzo szybko, znaczy z wojny z Iranem, no bo my cały czas mówimy o wojnie, bo to jest tak jakby kolejny element wojny irańskiej, to co rebelianci Huti wyprawiają, więc Netanyahu szybko się wycofał z tej wojny, no i teraz Amerykanie sobie sami mają poradzić. No to jest dość taka trudna sytuacja, jeśli chodzi oczywiście o rynki światowe. No Izrael tak właściwie jest, Netanyahu ogłasza, że Izrael jest wyspą Izrael, więc oni są tutaj niezależni od różnych czynników dziejowych, gospodarka im dobrze idzie, wszystko im dobrze idzie i Netanyahu tutaj mówi, że to są to po prostu dobre czasy.
0: No to jeszcze dwa słowa na temat tego, co w ostatnim czasie się zdarzyło w tej wojnie irańsko-amerykańskiej.
1: No cóż, niewiele się dzieje, znaczy wiele się dzieje, a przede wszystkim nie w krajach trzecich, bo to jest też o tyle ciekawe, że ta wojna idzie przez cały Bliski Wschód. Natomiast tutaj Amerykanie dość duże ciosy dostają w bazach w Jordanii, przede wszystkim Salt, jak i też w okolicach Akaby. Mówi się o tym, że chyba się będą stamtąd wycofywali. Nowy szef marynarki wojennej amerykańskiej tak właściwie zapowiedział, że baza w Bahrajnie już też będzie zamknięta. Tak więc Amerykanie się wycofują z Bliskiego Wschodu i takie są fakty. Trump cały czas utrzymuje, że do 30 września Amerykanie znikną z Iraku. Też i z Erbilu, czyli z irackiego Kurdystanu, który jest praktycznie co noc tam gdzieś tam bombardowany przez Iran. Więc są takie korespondencyjne pojedynki. Często się zdarza oczywiście tak, że z 30 rakiet dwie trafią, ale Później gdzieś tam filmiki na odesłaniach, jak pokazują to, jak przynajmniej chyba wczoraj pokazywali helikoptery amerykańskie transportowane przez autostradę Amman-Akaba, no to było widać to, że te helikoptery były uszkodzone. Tak więc tutaj Amerykanie dostają dość mocno, Irańczycy też dostają dość mocno, natomiast no, sytuacja jest taka, że to Iran ma wytrwać, to znaczy na chwilę obecną Irańczycy twierdzą, że oni się na Trumpa obrazili, nie będą już z Trumpem rozmawiać, że to już jest po prostu niedorzeczne to, co on robi, i że czekają na nowego prezydenta amerykańskiego, czyli czekają do 21 stycznia 2028 roku chyba. Ja tylko przypomnę, że już taki numer kiedyś był zrobiony, kiedy to w Teheranie w 79 roku uprowadzono cały personel ambasady amerykańskiej, no to zwolniono ich dopiero wtedy, kiedy kolejny prezydent Ronald Reagan złożył zaprzysiężenie. Tak więc tutaj oni jednak wykazują się pewną cierpliwością. Oczywiście są też doniesienia takie, że kryzys gospodarczy i tak dalej, ale tylko przypomnę o tym, że jeśli chodzi o Iran, to nie Egipt, kryzys żyje dalej, tak, więc Ramzes ostatnio spotkał się z prezydentem Ci, czyli też była wizyta prezydenta Ci w Egipcie, bardzo ważna, bardzo poważna, która oczywiście też tutaj, jeśli chodzi o nasz temat podstawowy dzisiejszego spotkania, czyli dzisiaj na Bab al-Mandab, jest o tyle ważna, że Egipcjanie, jeżeli im kanał Suezki przestanie zarabiać, no to wtedy to będzie kolejny problem dla Europy, bo gdzieś tam te 110 milionów Egipcjan musi skądś tam, powiedzmy, wyżyć, tak?
0: I w tym całym labiryncie potrafi przemieszczać się Paweł Rakowski. Podziwiam. Dziękuję, Pawle, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Dziennikarz i ekspert, jak Państwo usłyszeli, i znają Pawła Rakowskiego, jak Państwo usłyszeli, ekspert od spraw Bliskiego Wschodu. Na zegarze godzina 8, pora na wiadomości.

0: wiadomości wnet. Policja ma pojawić się dziś w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, aby zablokować Bogdanowi Święczkowskiemu dostęp do miejsca pracy, ustalił nieoficjalnie reporter Polsat News. Godzina działań funkcjonariuszy jest nieznana, ale w Komendzie Głównej Policji trwa mobilizacja. Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego trwa od kwietnia. Wówczas prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od czworga z sześciorga sędziów wybranych wcześniej przez Sejm. W związku z decyzją prezydenta sędziowie złożyli ślubowanie w Sejmie. Uroczystość odbyła się m.in. w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Cyrk na kółkach, tak dr Michał Sopiński opisuje wydarzenia w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Rektor twierdzi, że próba wejścia do jego gabinetu zakończyła się fiaskiem, a uczestniczący w niej doktor habilitowany Sławomir Cudak został dyscyplinarnie zwolniony. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał wczoraj na X-ie, że odwołuje Sopińskiego z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a jego decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Sopiński twierdzi jednak, że minister nie odwołał go skutecznie, ponieważ decyzja nie została mu doręczona. Cała rozmowa na wnet.fm. Samochód z uprzywilejowanym sygnałem świetlnym, możliwość korzystania z willi wartej prawie 4 miliony złotych oraz bezpłatny wyjazd do Tajlandii. Między innymi przyjęcie takich korzyści od dwóch przedsiębiorców zarzuca posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi Prokuratura Europejska. Jak podają dziennikarze Polsat News, według śledczych biznesmeni liczyli w zamian na jego kontakty z przedstawicielami władzy oraz wsparcie w załatwianiu spraw związanych z ich działalnością. 31 lipca król stracił immunitet. Jednak Sejm nie zgodził się na jego zatrzymanie. To efekt wniosku Prokuratury Europejskiej z 4 maja tego roku, 29 lipca, więc dwa dni przed decyzją Sejmu do parlamentu wpłynął kolejny wniosek Prokuratury Europejskiej. W trakcie postępowania śledczy odkryli nowe okoliczności, które ich zdaniem jeszcze mocniej uzasadniają zastosowanie wobec króla środków zapobiegawczych, w tym aresztu. Posłowi grozi bezwzględna kara pozbawienia wolności. Pierwsza w historii republikańska konwencja przed wyborami cząstkowymi w USA miała na celu wzmocnienie elektoratu kandydatów tej partii, mówił w poranku wnet prosto z Dallas profesor Adam Prokopowicz.
1: Jeden z ekspertów amerykańskich obliczył, że w zasadzie o tym, kto będzie miał większość w Senacie i w Izbie Reprezentantów, zadecyduje tylko 100 tysięcy osób. Frekwencja na wyborach cząstkowych jest znacznie mniejsza, około 30-40%, niż na wyborach prezydenckich. I to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Będziemy mieli do czynienia z kandydatami, którzy mają inną koncepcję Stanów Zjednoczonych, chociażby z komunistami, którzy odnieśli sukces w prawyborach Partii Demokratycznej.
0: Z konwencji Republikanów w Dallas mówił profesor Adam Prokopowicz. Rosyjskie naloty raniły 8 osób i wywołały pożar w 10-piętrowym bloku w Kijowie. Nagrania z miejsca ataku pokazują służby ratunkowe walczące z ogniem w poważnie uszkodzonym budynku mieszkalnym w stolicy Ukrainy. Fala uderzeniowa wybiła dziesiątki okien. Jednocześnie ukraińskie drony zaatakowały cele w głębi Rosji. W położonym nad Wołgą Saratowie gubernator regionu poinformował, że drony uszkodziły infrastrukturę cywilną. Nie ma informacji o ofiarach. Rosyjski gigant handlu internetowego Ozon potwierdził, że w wyniku ataku dronów wybuchł pożar w jego centrum logistycznym. W Saratowie to kolejny z ponad 2 tuzinów magazynów należących do Ozonu i konkurencyjnej firmy Wildberries, które w ostatnich miesiącach zostały zaatakowane.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na południu i południowym wschodzie, wzrastające do całkowitego w południowej połowie Polski, opady deszczu w Małopolsce i na Podkarpaciu okresami o natężeniu umiarkowanym. Słabe, przelotne opady możliwe również na północy. Temperatura od 12-13 stopni na południu, około 17 w centrum, do 19 na zachodzie.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Reprezentacja polskich siatkarzy od efektownego zwycięstwa rozpoczęła Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni rozbili Portugalię 3-0 w setach do 12, 18 i 20. Znakomicie zagrali wszyscy wybrańcy Nikoli Grbicza, szczególnie Lemański, Śliwka, Semeniuk, Sasak. Nieco mylił się Fornal, ale miało to wpływ na wynik. Polska jest w grupie B, jeszcze mecze z Bułgarią, Izraelem i Macedonią Północną. Widzew Łódź zwolnił trenera. Trenerem piłkarzy tego klubu nie jest już Aleksandar Vukovic, a zastąpi go, wszystko wskazuje na to, ma nim zostać Mateusz Stolarski, były trener Motoru Lublin. To oczywiście efekt słabej gry łódzkiej drużyny. Tymczasem trzeci dzień pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zadebiutował kolejny Polak, był reprezentant Polski, między innymi piłkarz Lecha Tymoteusz Puchacz. Choć w bolesnych okolicznościach na Old Trafford Manchester United pokonał Sabah Baku 4-0. Polak zagrał cały mecz na lewej obronie w drużynie z Azerbejdżanu. No i rzeczywiście Manchester po prostu zdominował debiutantów. W innych czwartkowych meczach Bayern Monachium rozbił Bodø Glimt z Norwegii 5-0. Tutaj dwa gole strzela Olise. Debiutujące włoskie Como rozbiło RB Lipsk 4-1. Francuskie Lens wygrało w Pradze ze Slavią 3-2 po takim dramatycznym meczu. Dwa ostatnie gole Francuzi strzelili w doliczonym czasie. Czesi dwa razy wychodzili na prowadzenie do 91 minuty. Właśnie jeszcze 2-1 oni prowadzili. No i niebywałe, bo rekord, niechlubny rekord piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mikulas Konecny ze Slavii wszedł po przerwie i dostał czerwoną kartkę po 3 minutach i 34 sekundach gry za faul na wychodzącym sam na sam piłkarzu. Dwa mecze po 1-1 to Fenerbahce Roma i PSV Eindhoven Szachtar Donieck. Półfinały US Open. Aryna Sabalenka pokonała Jessica Pegula. Pierwszy set dosyć zacięty 7-5, drugi 6-2. W drugim półfinale Jelena Rybakina, a więc światowa numer 1, bo taki numer dostanie zaraz po US Open. To już jest pewne według rankingu WTA. No i właśnie ta Rybakina odprawiła Coco Gauff, awansowała do finału po 3-setowym boju. Hitowy finał Sabalenka-Rybakina w sobotę o godzinie 22. Dziś 25. rocznica zamachu na World Trade Center. 11 września 2001 roku zginął m.in. wtedy syn Ryszarda Szurkowskiego, Norbert, który znajdował się w jednej z wież. Syn legendarnego kolarza był jednym z 8 Polaków, którzy zginęli w ataku terrorystycznym na World Trade Center. Ryszard Szurkowski zmarł 1 lutego 2021 roku. Kolejny sport po godzinie 9. Do usłyszenia.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
6: Reklama.
7: W 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
8: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.

Jest godzina 8:09, druga godzina poranka wnet. Za chwilę gościem poranka będzie pan minister Marcin Przydacz. Ja patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą. Ćwierć wieku po zamachach, Ameryka nie uczy się na błędach. To jest tytuł w Rzeczpospolitej, który przypomina o tym, że dzisiaj jest 25. rocznica zamachu terrorystycznego, być może największego w historii zamachu terrorystycznego, który zmienił oblicze świata. I do tej pory konsekwencje tego zamachu tak naprawdę w polityce odczuwamy. Zmienił oblicze świata, ale też oczywiście zmobilizował opinię publiczną do tego, do takich aktów solidarności. Wszyscy bardzo przeżywali to, co zdarzyło się w Nowym Jorku i w Pentagonie. Między innymi Michael Jackson, który namówił artystów amerykańskich do tego, żeby wspólnie zaśpiewali piosenkę, z której dochody przeznaczono na cele charytatywne.

0: Wywiad Wnet.
1: A gościem poranka Wnet jest pan minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: No dobrze, co zmieniło się na świecie od 11 września 2001 roku?
2: No, to już rzeczywiście kawał czasu, 25 lat, prawda, rocznica. Mieliśmy wojnę z terrorem, z terroryzmem, którą Stany Zjednoczone, a w zasadzie cały świat zachodni przez wiele lat prowadził. Rzeczywiście te działania terrorystyczne spod znaku Al-Kaidy, myślę, że zostały finalnie ograniczone. No nie ma już dzisiaj takich zamachów, jakie obserwowaliśmy wtedy, aczkolwiek no, środowiska radykalne finansowane przez państwa autorytarne zachowały swoją zdolność do destabilizacji, więc w tym sensie ta wojna tylko częściowo przyniosła pozytywny skutek. No, ale od tamtego czasu, od 25 lat, mamy już zupełnie inne wyzwania. Dzisiaj wyzwaniem jest gospodarka chińska i jej próby dominacji. Dzisiaj wyzwaniem jest agresywna postawa Rosji, ale dzisiaj wyzwaniem są problemy wewnętrzne świata zachodniego, począwszy od demografii, panie redaktorze. Wszystkie w zasadzie państwa rozwinięte mają duże problemy demograficzne. Te zmiany kulturowe proponowane przez środowiska liberalno-lewicowe no, doprowadziły do sytuacji, w której z każdym rokiem rodzi się coraz mniej dzieci i w moim przekonaniu nie uzupełni tego braku automatyzacja i robotyzacja, no bo poza rękami do pracy są też potrzebni konsumenci. W moim przekonaniu roboty nie będą chodzić do teatru, nie będą słuchać muzyki, więc wiele sfer życia kulturalnego, ale też takiego, powiedziałbym, gospodarczego nie zostanie uzupełnione przez robotyzację. Myślę, że to jest dzisiaj naszym największym problemem poza polityką bezpieczeństwa.
1: To prawda, że demografia jest dużym problemem. Problemem też jest zadłużenie krajów zachodnich. Problemem jest też przeniesienie przemysłu na daleki wschód, czyli do Azji. Te wszystkie problemy są. Natomiast pozycja Stanów Zjednoczonych, to chyba się najbardziej zmieniło od 2001 roku. Wtedy Stany Zjednoczone były, nikt nie podważał tego, że są jedynym supermocarstwem, który może na świecie zrobić wszystko. Teraz wojna w Iranie pokazała trochę, że król jest nagi.
2: Wie pan, na pewno lata 90. i początek 2000. to jest absolutny szczyt potęgi Stanów Zjednoczonych. Po wygranej zimnej wojnie, prawda, po upadku Związku Sowieckiego, Stany Zjednoczone były absolutnym hegemonem. Dzisiaj nadal są, w moim przekonaniu, najważniejszym, najsilniejszym państwem, na pewno w sensie politycznym i na pewno w sensie militarnym, ale są już inne państwa, które stawiają im czoła albo stawiają im pewne wyzwania. Myślę, że tutaj głównym adwersarzem są Chiny. Iran oczywiście w swoiście rozumiany sposób również, aczkolwiek potencjał, czy to gospodarczy, czy militarny Iranu jest nieporównywalny. Natomiast geografia tego państwa, taka powiedziałbym odporność tego systemu władzy, no i myślę, że też niestety nie do końca dobrze przygotowana operacja, którą prowadziły Stany Zjednoczone w ostatnich miesiącach, powodują taki moment historyczny, w jakim dzisiaj się znajdujemy. Pewnie historycy będą opisywać tę wojnę. W moim przekonaniu zasadnicze jej cele tej operacji nie zostały osiągnięte, ale też nie przewidziano chyba rzeczy, które nie były specjalnie trudne do przewidzenia, prawda? Co się może wydarzyć, patrząc na niepokoje na Bliskim Wschodzie? Mówię tutaj o cieśninie Ormuz i o sytuacji w ogóle w Zatoce. Myślę, że tutaj ta operacja mogła być troszkę lepiej na poziomie planistycznym przygotowana.
1: A jak wczoraj wizyta senatorów amerykańskich i spotkanie z panem ministrem, to takie tematy są poruszane? Czy pan minister, tak jak teraz w radiu mówi senatorom, źle przygotowana operacja albo nie do końca przemyślana operacja w Iranie. Taka jest rozmowa, czy nie?
2: Wie pan, jeden z...
1: Czy jest, krótko mówiąc, uczciwa rozmowa na temat tego, co się dzieje na świecie?
2: Jest uczciwa rozmowa, jak najbardziej. Mogę panu i słuchaczom powiedzieć, wczoraj jeden z senatorów zadał mi pytanie, no to powiedz nam proszę, gdybyś tak szczerze miał nam powiedzieć, swoją poradę, prawda? Co twoim zdaniem należało zrobić lepiej, co jest okej, a co wymaga poprawy. No więc oczywiście, szanując wszelkie konwenanse dyplomatyczne, no nie wchodzę w dyskusję taką, która miałaby na celu obrażanie kogokolwiek, natomiast jeśli mnie ktoś pyta o szczerą ocenę pewnych działań i pewnych zachowań, akurat tutaj rozmawialiśmy nie tylko o Bliskim Wschodzie, ale głównie o sytuacji w naszym regionie, bo to jest dla mnie najistotniejsze, to oczywiście taką ocenę przedstawiam w taki sposób, aby rozmówca nie poczuł się urażony, a jednocześnie miał takie przekonanie, że ta rozmowa ma charakter szczery. No bo jak sobie będziemy wszyscy mówić, że wszystko było świetnie, no to nie pójdziemy naprzód w naszej dyskusji.
1: Dobrze, nie będę o szczegóły pytał, ale czy jest takie przekonanie, że te bazy amerykańskie, które mają być w Polsce, że one będą w Polsce? Że ci żołnierze amerykańscy zostaną w Polsce albo zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, czy nie ma tego przekonania?
2: Jest takie przekonanie, tak.
1: Ale to jest pewność? To jest tak, że to już zostało gdzieś podpisane, jest wykrzyknik, jakieś jest porozumienie, jest miejsce wyznaczone, gdzie będą stacjonować Amerykanie, czy jeszcze nie?
2: Panie redaktorze, no, takiej stuprocentowej pewności co do finalnego kształtu na tym etapie jeszcze oczywiście nie ma, natomiast, ale myślę, że równie dobrze ci, którzy już mają te bazy, czyli nie wiem, czy Niemcy, czy inne państwa zachodniej Europy, też nie mają stuprocentowej nigdy pewności, prawda, czy w pewnym momencie Amerykanie nie zaczną zmieniać swojej polityki, ale jesteśmy bardzo blisko, ja mówię, że jesteśmy na wyciągnięcie ręki przed tą decyzją. Trwają prace w Pentagonie dotyczące tego tak zwanego Global Force Posture Review, czyli takiego dokumentu mówiącego o całościowym obrazie obecności amerykańskiej na świecie, prawda, gdzie bazy, ile, w jakiej liczebności. I on pewnie zostanie, tak mi się wydaje, zakończony gdzieś w okolicach listopada i to będzie ten wykrzyknik, o którym pan mówi, prawda? Będzie ten dokument. Natomiast mamy tutaj konieczny podział, powiedziałbym, obowiązków po stronie polskiej. Pałac Prezydencki, pan prezydent ma za zadanie, tak sobie postawił pan prezydent i także i przed nami, wypracowanie, powiedziałbym, zielonego światła ze strony politycznej Białego Domu, prawda? Żeby Biały Dom, prezydent Trump wydał pozytywną decyzję. Tak, chcę, żeby w Polsce były stałe bazy i żeby ta liczebność była większa niż do tej pory. Natomiast w szczegółach, jeśli chodzi o to, w którym miejscu, który żołnierz ma być zakwaterowany, gdzie będzie dziecko chodzić do szkoły, a żona mieszkała, czy mąż danego amerykańskiego żołnierza, no to oczywiście na poziomie wykonawczym to już ma zrobić minister Kosiniak-Kamysz i jego ministerstwo. No i życzyłbym sobie, żeby tutaj pewne działania lekko przyspieszyły, choć wczoraj i przedwczoraj amerykańska misja właśnie rozpoznająca te bazy, infrastrukturę polską, podróżowała po Polsce, więc jak widać jest pewnego rodzaju progres. My tutaj trzymamy rękę na pulsie, pilnujemy. Senatorowie są akurat bardzo pomocni. Ta trójka senatorów, ale także i undersekretary, ten którego wczoraj widziałem, Dean Anno, to są przyjaciele Polsce, absolutnie. Senatorowie, przypomnę, nie tak dawno przegłosowali w Senacie regulacje, które ograniczają Pentagonowi prawo do limitowania obecności w Europie. Znaczy, nawet jeśli są tam jacyś tacy izolacjoniści w Pentagonie, którzy chcieliby wycofać bardzo dużo tego wojska, to senatorowie postawili granicę. Nie mniej niż dana liczba. Jeśli Pentagon chciałby mniej w Europie mieć wojska niż wskazana przez senatorów liczba, to trzeba zgody Senatu, a takiej zgody nie będzie. Więc to są naprawdę pozytywnie rezonujące dla nas politycy.
1: Powiedział pan, że ten zasadniczy dokument będzie pokazany światu w listopadzie, ale czy to nie jest oczekiwanie na te cząstkowe wybory? Czy nie jest tak, że ktoś czeka na to i zastanawia się, czy prezydent Trump zachowa swoją silną pozycję, czy też ją straci i będziemy mieli do czynienia z kolejnymi odsłonami jakiegoś impeachmentu do prezydenta Donalda Trumpa?
2: Panie redaktorze, ja powiedziałem o tym dokumencie, że on rzeczywiście najpewniej zostanie późną jesienią finalnie opublikowany, bo mogą się jeszcze pojawić różne poprawki, ale nie powiedziałem, że decyzja finalna i taka do ogłoszenia którą pan redaktor pozna i ja, nie może zapaść wcześniej. I nawet mam głębokie przekonanie, że zapadnie wcześniej, ale to zostawmy też Amerykanom. To Amerykanie ogłoszą, bo to jest ich wojsko, oczywiście w konsultacji z nami, na naszym terytorium. My o to zabiegamy, to oni zdecydują co do całościowego kształtu, ale na pewno to się w moim przekonaniu wydarzy dużo, dużo wcześniej. I jak się następnym razem spotkamy, to pan redaktor będzie miał absolutne prawo, żeby mnie zapytać o tą datę. Natomiast co do midterms elections, oczywiście one mają wpływ na różnego rodzaju decyzje, ale jestem przekonany, że akurat sprawa obecności wojsk amerykańskich w Polsce nie będzie wpływać negatywnie, nie będzie rezonować negatywnie w społeczeństwie amerykańskim, wręcz przeciwnie. Polska ma tam bardzo dobre karty, bardzo dobry obraz Polski jako takiego modelowego sojusznika wypracowany przez ostatnie wiele lat.
1: Ale też wiemy, że prezydent Donald Trump jest człowiekiem, który zna się na pieniądzach. Czy jakiś czek też wystawiają Stany Zjednoczone za to, że będą tu wojska amerykańskie?
2: Nie ma jakichś oczekiwań natury. Czeki mogą mieć charakter polityczny albo charakter finansowy. Pan pyta o finansowe, ale są też polityczne, prawda? No skoro my robimy polityczną decyzję dotyczącą obecności, to może Polska zrobi coś innego w zakresie polityki międzynarodowej, istotnego z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. I takich oczekiwań co do dalszych, jak i przyszłościowych działań, takich, których byśmy my nie chcieli, nie ma. Oczywiście jest oczekiwanie, że Polska nadal inwestowała w swoje bezpieczeństwo, nadal wskazywała innym zachodnioeuropejskim sojusznikom, gdzie jest ta granica konieczna do osiągnięcia, jeśli chodzi o wydatki zbrojeniowe, kupować sprzęt, ale to my i tak wszystko robimy, więc w tym sensie mamy tutaj mocne karty. Jeśli zaś chodzi o warunki finansowe, no tutaj oczywiście to w szczegółach już Ministerstwo Obrony Narodowej, ale no tak, to znaczy nie ma bezpieczeństwa za darmo i nie będzie tak, że całość kosztów będzie tylko na amerykańskim podatniku. My też musimy tą infrastrukturę przygotować, stworzyć, ale ona będzie tutaj, w Polsce, prawda? Będzie służyć naszemu bezpieczeństwu i mnie się wydaje, że to jest warta rozważenia inwestycja. Amerykańskie wojska będą odstraszać potencjalnych agresorów, natomiast no, infrastrukturę trzeba będzie wybudować. To nie jest tak, że przyjadą tutaj...
1: Czyli to nie będzie szybki proces, znaczy od decyzji do momentu przyjazdu wojsk amerykańskich upłynie trochę czasu.
2: To nigdy nie jest bardzo szybki proces, jeśli chodzi o stałą obecność, jeśli chodzi o rotacyjną, czy taką czysto interwencyjną, to można w perspektywie dni czy tygodni. Tutaj infrastrukturę trzeba będzie, ale my mamy już częściowo infrastrukturę. Rozmawiałem kiedyś z generałami i mówią, że spokojnie kilka tysięcy wojska amerykańskiego dzisiaj możemy przyjąć tak na zasadzie od jutra. Natomiast my mówimy o stałej obecności. Co znaczy stała obecność? Stała obecność to znaczy też, że przyjadą rodziny. A jak przyjadą rodziny, no to te rodziny gdzieś muszą mieszkać. A jak przyjadą dzieci w ramach tych rodzin, to te dzieci muszą gdzieś chodzić do szkoły. A jak ktoś zachoruje, to musi mieć potencjał pójścia do szpitala czy lekarza, człowieka, który mówi w języku angielskim, prawda? Więc to jest mnóstwo takich drobnych wyzwań i to pewnie nam nieco zajmie czasu, ale nam chodzi o decyzję, bo ona ma też wymiar strategiczny dzisiaj, żeby pokazać potencjalnym wszelkim agresorom, don't even try, nawet nie próbujcie, jesteśmy silni, jesteśmy zjednoczeni w ramach NATO i z naszym kluczowym sojusznikiem.
1: To chcemy pokazać Rosji. A jakie są relacje, czy w ogóle są relacje między biurem polityki międzynarodowej albo prezydentem Karolem Nawrockim, a prezydentem Zełenskim, czy pana z odpowiednikami na Ukrainie? Czy tych relacji w ogóle nie ma?
2: Oczywiście, że są. Dwa dni temu bezpośrednio rozmawiałem z najbliższym otoczeniem prezydenta Zełenskiego, akurat przy smutnej okazji, bo przy okazji pogrzebu króla Haralda V w Norwegii, no ale cały dzień spędziwszy w Oslo, rozmawiałem tam z najbliższymi współpracownikami pana prezydenta Zełenskiego.
1: Jak te relacje dzisiaj wyglądają?
2: Te relacje oczywiście, jeśli chodzi o wymiar strategiczny, jeśli chodzi o kwestie polityki bezpieczeństwa, tutaj zasadniczo polska polityka się nie zmienia i się nie będzie zmieniać, bo Rosja jest wyzwaniem, czy zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Walcząca z Rosją Ukraina.

0: to nikt jej nie będzie szanować.
1: A jak dwaj przedstawiciele prezydenta Donalda Trumpa, którzy z Moskwy lecieli do Kijowa z lądowaniem w Rzeszowie, wylądowali w Rzeszowie, to był jakiś rodzaj relacji między polskimi politykami? Czy był jakiś komunikat z tej strony? Czy to jest po prostu taka przesiadka dla nich w koluszkach? Przesiadają się, żadnych relacji, jedziemy dalej.
0: No, jak pan wie, wczoraj była wysokiej rangi delegacja i w Pałacu Prezydenckim, ale też po stronie rządu spotykała się z Departamentu Stanu, więc mamy tutaj bezpośrednią informację i relację, jeśli chodzi o przebieg tych rozmów, i ten dialog tutaj się toczy. Natomiast no trudno, żebyśmy my teraz właśnie do tych koluszek czy do Rzeszowa jeździli, latali tylko po to, aby złapać kogoś za łokieć i podpytać. Mamy swoje kanały i w sposób jakby pełen szacunku i godny z perspektywy Rzeczypospolitej te informacje pozyskujemy.
1: Bo za chwilę, w przyszłym tygodniu, prezydent Karol Nawrocki, rozumiem, pan minister, polecicie do Nowego Jorku na sesję ONZ-u. To będzie druga sesja, w której Karol Nawrocki uczestniczy?
0: No tak.
1: To będzie wystąpienie prezydenta, bo za każdym razem jest wystąpienie prezydenta.
0: Tak.
1: Zwróć uwagę, na co prezydent Polski.
0: Panie redaktorze, tak, to będzie drugie wystąpienie na tym forum przed całym światem, przed reprezentantami ponad 190 państw. Prezydent przedstawi polskie stanowisko. Oczywiście gro tematów wypowiedzi będzie dotyczyła polityki bezpieczeństwa, przestrzegania prawa międzynarodowego, wszystkiego tego, co jest ważne z perspektywy porządku globalnego, ale pan prezydent na pewno zwróci też uwagę na konieczność większej współpracy z tak zwanymi państwami globalnego południa, czyli z państwami rozwijającymi się, tak byśmy je nazwali, nie tylko Europą czy Stanami Zjednoczonymi. Pamiętajmy, że my jesteśmy w grupie G20. W tej grupie G20 są nie tylko państwa europejskie i Stany, czy Japonia i Korea, ale jest też wiele państw południa, więc mamy pewne obowiązki w tym sensie, chociaż zwrócić uwagę na pewne ich problemy, zwłaszcza w sytuacji, w której my chcemy być na stałe w grupie G20. Na razie jesteśmy zaproszeni na ten rok tylko przez Stany Zjednoczone, więc powinniśmy starać się zabiegać o sympatię tych państw południa światowego, między innymi po to, aby chciały z nami współpracować w grupie G20, więc zwróci też uwagę na sytuację w Afryce, w Azji, ale oczywiście będzie też pan prezydent zwracał uwagę na pewne elementy globalnego porządku, które w naszym przekonaniu mogą doprowadzić do pewnych napięć. Kwestia wykorzystywania sztucznej inteligencji, kwestia być może, w moim przekonaniu, takiej zbyt ambitnej polityki zielonej, prawda, i wygaszania częściowo, efekt wygaszania produktywności i produkcyjności w państwach rozwiniętych, kwestia demografii. To wszystko z perspektywy globalnej będzie miało duże znaczenie, więc tych wątków nie zabraknie. To będzie długie wystąpienie, więc ja mogę oczywiście panu redaktorowi jeszcze długo opowiadać, ale na wiele wątków będzie pan prezydent zwracał uwagę.
1: I pan prezydent weźmie na pokład swojego samolotu taką ma inicjatywę, pokład biznesu, czyli tych ludzi, którzy mogą, Polaków, którzy mogą zawrzeć rozmaite kontrakty albo znajomości z rozmaitymi bogatymi ludźmi w Stanach Zjednoczonych. Z kim się spotkają?
0: Nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Prezydent uruchamia taki program dla polskich przedsiębiorców, dla polskiego biznesu. Akurat przy okazji tej wizyty, ale za chwilkę będzie wizyta w Azji Południowo-Wschodniej, będzie na Bliskim Wschodzie i również tam będziemy starali się zabierać biznes. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do zerknięcia na strony internetowe Kancelarii Prezydenta. Prezydencki pokład biznesu. Każdy może się tam zgłosić i też wskazać, jakie kierunki geograficzne, jeśli chodzi o ekspansję gospodarczą tego przedsiębiorcy, tego biznesmena, by go interesowały. Przy kolejnej okazji, kiedy, nie wiem, prezydent będzie leciał w tamto miejsce, będziemy starali się do takiego biznesu odzywać po to, żeby otwierać im drzwi. Tym razem jest to Nowy Jork. Będzie specjalne wydarzenie na Dolnym Manhattanie z grupą przedsiębiorców przywiezioną z Polski, ale też zapraszamy biznes amerykański. Głównie chodzi oczywiście o te najbardziej zaawansowane technologiczne firmy, po to, aby wiązać te kontakty, bo tutaj jest przyszłość, a z drugiej strony tutaj prezydent ma też swoje umiejętności i i powiedziałbym znajomości po to, aby móc otwierać te drzwi dla polskiego biznesu. Więc całodzienna, duża konferencja dla polskich przedsiębiorców i amerykańskich

0: odpowiedników. W Nowym Jorku w tym tygodniu będą wszyscy, nie tylko politycy, ale też kluczowy amerykański biznes. Prezydent chce kojarzyć polski biznes z amerykańskim po to, aby mogli współpracować i się rozwijać.
1: Ja miałem pewien zamysł podstępny, żeby pana ministra zapytać najpierw o stosunki między kancelarią prezydenta i prezydentem, a odpowiednikami na Ukrainie, a potem zadać pytanie, teraz ją zadam, czy lepsze są stosunki z odpowiednikami na Ukrainie, czy z ministrem Sikorskim? I to był mój podstęp.
0: No to rzeczywiście podstępne pytanie. Nie wiem, panie redaktorze, ja mogę nie zgadzać się w wielu sprawach z ministrem Sikorskim, no ale oczywistym jest, że moim obowiązkiem konstytucyjnym i patriotycznym jest współpracowanie z polskim rządem, takim jakim on jest. No, to, cytując klasyka, nie musi mi się podobać, ale życzyłbym sobie, żeby to rząd też współpracował z prezydentem.
1: Ale
0: niestety
1: są...
0: nie współpracuje. To jest,
1: nie współpracuje.
0: Nie we wszystkich aspektach, w niektórych tak, w innych
1: rozumiem,
0: mniej.
1: Że jak Kamysz, wicepremier, minister obrony, lepiej współpracuje z kancelarią prezydenta i z prezydentem niż minister Sikorski.
0: Moim zdaniem, oczywiście problemy są dwa. Z jednej strony jest takie oczekiwanie pewnie premiera Tuska, aby raczej zwalczać środowisko prezydenta, aby uderzać w prezydenta, aby starać się szukać dziury w całym, a nie współpracować. To jest jedna rzecz. No, drugie, dochodzą do tego ambicje indywidualne poszczególnych polityków. No, jestem przekonany, że minister Sikorski po prostu nie może przeżyć tego, że 3 razy startował w prawyborach na prezydenta i nigdy mu się to nie udało, nawet wewnątrz jego własnej partii. Więc z zazdrością patrzy na to, że inni potrafią wygrywać wybory i ma tutaj taką zadrę elementarną. No, to są emocje, rozumiem, chociaż tak już doświadczony życiowo, w sensie wiekowo polityk powinien już z tymi emocjami sobie radzić.
1: Ale wyglądało w którymś momencie, że prezydent Karol Nawrocki, minister spraw zagranicznych i wicepremier rządu w gabinecie Donalda Tuska dojdą do jakiegoś porozumienia i będziemy mieli chociaż kilku nowych ambasadorów. Nie ma nic czegoś takiego.
0: To pana zaskoczę. Nie było tylko... Znaczy pan mówi, że wydawało się, że dojdą do porozumienia, a ja powiem więcej. Doszli do porozumienia. Porozumienie zostało wynegocjowane pomiędzy Kancelarią Prezydenta a Ministerstwem Spraw Zagranicznych co do pierwszego pakietu ambasadorów. Tak, aby polska służba zagraniczna rzeczywiście była profesjonalna, nie upolityczniona przez pana Sikorskiego, ale też nie było wahnięcia w drugą stronę, więc wybraliśmy grupę najbardziej kluczowych placówek i jednocześnie do tego dopasowaliśmy najbardziej profesjonalne nazwiska, tak aby móc rzeczywiście pójść naprzód. Te negocjacje zakończyły się sukcesem, w tym sensie uznaliśmy, że ta grupa jest akceptowalna. Minister Sikorski pojawił się u pana prezydenta. Zostało to, że tak powiem, od samej góry usankcjonowane. Prezydent z ministrem uznali, dobrze, w porządku, to będziemy tak działać. Po czym 2 dni później minister Sikorski wraca z sygnałem, że pan premier Donald Tusk zmienia zdanie, jednak nie godzi się na żadne porozumienia z prezydentem Nawrockim. Jak rozumiem, chodzi o ciągłą walkę i ciągłą krytykę prezydenta. Do tego dochodzą jeszcze, wydaje mi się, dość widoczne inne sytuacje, w których również negocjowaliśmy jakieś porozumienie z rządem i wszystkie tego samego dnia zostały przecięte, więc widać polityczną decyzję pana premiera Tuska z prezydentem Nawrockim. Żadnej współpracy, żadnych porozumień, walka i krytyka. No i później oczywiście będzie chodził pan minister Sikorski i będzie mówił, że to nie z jego winy, tylko to prezydent nie chce podpisywać. Wynegocjowane porozumienie. Okazuje się, że z ministrem Sikorskim nie ma co negocjować, dlatego że to nie on finalnie podejmuje decyzję. Choć konstytucja to jemu daje uprawnienie. Konstytucja i polskie prawo mówi, minister wnioskuje, prezydent decyduje. Premier jest tutaj oczywiście ważny, bo jest szefem rządu, natomiast konstytucyjnie minister powinien, jeszcze wicepremier, okazuje się, że decydować. Natomiast okazuje się, że jego pozycja polityczna jest tak słaba, że nie jest w stanie się sprzeciwić nawet w tak istotnej sprawie tej przepełnionej emocjami postawie Donalda Tuska. W związku z tym prezydent powiedział, jak pan nie decyduje, to dlaczego pan tu przychodzi i zaczyna ze mną rozmawiać? To trzeba rozmawiać z tymi, którzy decydują. No pan nie decyduje. No, minister Sikorski, jak się okazuje, wbrew takiej swojej buńczucznej postawie i często pełnej cynizmu, no jest politycznym graczem niższej wagi, niż się niektórym wydawało.
1: No to jeszcze komentarz w takich sprawach sprawach wewnętrznych. Nie wydarzyło się, ale jest informacja o tym, że gdzieś policja przygotowuje się do tego, żeby, nie wiem, zablokować wejście do Trybunału Konstytucyjnego, żeby obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego nie mógł wejść do pracy. Jeżeli coś takiego się zdarzy, to jaki byłby komentarz pana ministra?
0: Nie, ja mam cały czas głębokie przekonanie, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Że wysyłanie resortu siłowego po to, aby dominować, przejmować czy okupować niezależną instytucję konstytucyjną, jaką jest Trybunał Konstytucyjny, znaczy spycha Polskę pod rządami Donalda Tuska z poziomu państw demokratycznych do poziomu państw trzeciego świata. Znaczy, przepraszam, wysyłanie policjantów po to, żeby, co jeszcze mają, wyprowadzać sędziów z Trybunału Konstytucyjnego, legalnie wybranych po to, żeby prawa ręka, rozumiem, koledzy polityczni pana Tuska, sam ich tak nazwał, pana Berka, swoją drogą, w moim przekonaniu nie spełniający warunków formalnych, ustawowych do tego, aby być sędziami, w sytuacji, w której toczy się jeszcze spór prawny, bo przypomnijmy, prezydent rzeczywiście na razie nie zdecydował się odebrać zaprzysiężenia sędziów, dlatego, że toczy się spór prawny. Został wysłany wniosek do Trybunału, jedynej instytucji, która może rozstrzygnąć ten spór, właśnie spór kompetencyjny w tej sprawie. Dopóki nie ma orzeczenia, no trudno jest tutaj cokolwiek w tej sprawie więcej zrobić. A pan premier Tusk nie dość, że wysyła sobie swoich kolegów do ślubowania przed kolumną w Sejmie, udając, że to jest prezydent, czy tam pan przed panem towarzyszem marszałkiem, a teraz jeszcze wysyła swojego polityka, ministra, kandydata kiedyś z Platformy Obywatelskiej, po to, aby przejmował i jeszcze z policją ten trybunał. No wydaje mi się to rzecz absolutnie horrendalna, jeśli chodzi o stan polskiej demokracji. Mam głębokie przekonanie, że ci wszyscy ludzie, którzy ze świeczkami chodzili po Polsce, którzy protestowali przed Trybunałem czy przed Sądem Najwyższym, no raz jeszcze przyjdą i będą bronić niezależności Trybunału, no bo inaczej by się okazało, że są hipokrytami. A na pewno hipokrytami nie są, tylko chodziło im o praworządność.
1: Z uśmiechem powiedział to ostatnie zdanie pan minister Marcin Przydarz.
0: Nie ma tu nic do śmiechu, panie redaktorze. To jest naprawdę poważna sytuacja.
1: Nie, to ja wiem, że jest poważna sytuacja, ale oczywiście nie wierzy pan, że ci sami ludzie, którzy chodzili ze świeczkami, przyjdą teraz
0: pod okażą się hipokrytami. No, być może tak rzeczywiście być. Często salon liberalno-lewicowy jest przepełniony zgodnie z interesem pana premiera Tuska. No, rzecz naprawdę absurdalna, żeby osoby z tak wielkim autorytetem prawnym wydawać by się mogły tak bardzo dać się zaprząc do walki politycznej w imię tylko niechęci do innego obozu politycznego.
1: O czym w Poranku Wnet powiedział Marcin Przydacz, minister, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jest godzina 8:43. Szybko przenosimy się do Kijowa.
2: Wojna na Ukrainie.
1: A w Kijowie Dmytro Antoniuk opowie o tym, co w ciągu ostatnich 24 albo 48 godzin zdarzyło się istotnego, czy to na Ukrainie, czy to w Rosji.
3: Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie. W Kijowie doznaliśmy kolejnego ataku rosyjskiego, wobec którego niestety spłonął 9-piętrowy mieszkalny budynek, są ranni osoby, po prostu cały budynek w płomieniu, prawie od pierwszego do ostatniego piętra. Naprawdę horrendalna, horrendalne to wyglądało. Oprócz tego pod Kijowem doszło do ataku kolejnego magazynu spożywczego w Hostomelu, akurat tam, gdzie w 22 Rosja zaatakowała po raz pierwszy. Tam płoną potężne po prostu też płomienia i zaatakowano co najmniej dwa razy te magazyny. Tam też są ranni ludzie i taka sytuacja jest w całej Ukrainie, proszę Państwa, bo Rosja nieustannie aktywizuje swój terroryzm, żeby terroryzować zwykłych Ukraińców, cywilów, bo podkreślę, że te ataki rosyjskie celowane są przede wszystkim w artykuły spożywcze, w jedzenie, w kancelarię nawet, w zabawki nawet dla dzieci. Przedwczoraj doszło do ataku jednego potężnego też magazynu z zabawkami dziecięcymi. I tak to robi Rosja, bo u Rosji nie zostało innych w

0: innych argumentów, bo na lądzie tak, oni mają posunięcie, ale w porównaniu z 25 roku to w ogóle nie ma co porównywać. Jest nawet też informacja, na razie sprzeczna informacja o tym, że Ukraina ponosi sukcesy pod Limaniem, który znajduje się na północny wschód od Słowiańska. I jeszcze to nie jest potwierdzono, ale tam być może mamy duże posunięcie frontu ku naszej korzyści. Także na froncie Rosjanie nie mogą na razie nic zrobić z Ukrainą, no i dlatego atakują nieustannie, prawie prawie 24 godziny na dobę Ukrainę i Kijów w tym.
1: A cele z kolei wojsk ukraińskich na terenie Rosji, tutaj ukraińskie wojska mają jakieś powody do świętowania?
0: Jak powiedziałem, być może mamy sukcesy pod Limaniem, który jest w obwodzie Donieckim.
1: To jest na terenie Ukrainy, ale myślę o tych atakach w głąb Rosji.
0: A, przepraszam, tak, oczywiście. Dzisiaj w nocy doszło do ataku, kolejnego ataku rafinerii w głębi Rosji, bodajże w Saratowie, jeżeli się nie mylę, w Saratów lub Samara, przepraszam, bo my te miejsca atakowaliśmy wielokrotnie i dzisiaj w nocy doszło do kolejnego ataku tej rafinerii i też w magazynów takiej sieciówki, która nazywa się Ozon, czyli konkurenta Wildberries rosyjskiego.
1: I tak to wygląda. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję wzajemnie i życzę spokojnego dnia.
1: Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa. My przeniesiemy się teraz do studia za Nysą.
2: Studio za Nysą.
1: I oczywiście redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Czy już łzy polityków rządzącej koalicji obeschły po tym, jak skończyły się wybory w jednym z landów, panie redaktorze?
3: Nie obeschły te łzy. Krokodyle zresztą toczą się nadal, płyną po twarzach różnych polityków i jest to w gruncie rzeczy oczywista oczywistość, jak to mawiał geniusz. Po prostu CDU, partia, która uważała się za konserwatywną, wielką, potężną i nienaruszalną, partia Adenauera, Erharda, Kohla, który doprowadził do zjednoczenia Niemiec, jeśli można tak powiedzieć, ta partia jest w rozpadzie. Po prostu nikt jej poważnie już nie bierze w takim stopniu, jak to było jeszcze do niedawna. Ta partia CDU ma w sobie C, czyli chrześcijańska, tylko to się nigdy nie wymawia tego do końca, no bo i po co, wiadomo, że to już partią chrześcijańską nie jest. To jest nowa lewica, można by powiedzieć. No i siłą rzeczy partia ta jako kopia lewicy ma mniejsze szanse od lewicy. I dlatego też na przykład w Berlinie w tej chwili, w stolicy Niemiec, którym będą 20 września wybory landowe, lewica ma największe poparcie, ma 23%, czyli o 2% więcej od CDU i to jest świadectwo upadku CDU. Co będzie potem? Jak to będzie zresztą w Saksonii-Anhalt? Tego też jeszcze dokładnie nie wiemy, może będą nawet nowe wybory. Może się okazać, że partia AfD, która wygrała te wybory, nie będzie mogła rządzić samodzielnie, nie może, brakuje jej trzech miejsc parlamencie, a to tylko dlatego, że komuniści z partii Wagenknecht, BSW, dostali się do Landtagu w Saksonii-Anhalt i mają w związku z tym stały się czymś w rodzaju języczka uwagi. No wyobraźmy sobie komuniści, skrajni komuniści w gruncie rzeczy, tylko komuniści prorosyjscy, komuniści, którzy są bardzo jacyś dziwni w tej chwili na tej mapie Europy, to znaczy mapie Europy, no mapie Niemiec. No powiedzmy sobie, nie ma w Niemczech partii, które byłyby antyrosyjskie. Wszystkie, od A do Z, wszystkie te partie są prorosyjskie. Wynika to z tego, co ja nazywam prawem szachownicy i po prostu Rosja jest sojusznikiem Niemiec i tak się większości Niemców to wydaje i dlatego też tego nie można rozdzielić. Czasami jak słyszę i czytam, że AfD jest partią bardzo prorosyjską. Jest! Wszystkie partie w Niemczech są prorosyjskie. Nie ma innych, bo nie może być inaczej. Nie może być i nie ma partii profrancuskich, nazwijmy to, dlatego, że to też prawo szachownicy temu się sprzeciwia. No więc jak to będzie wyglądać w Berlinie, tego w tej chwili jeszcze nie wiemy, ale niebawem się dowiemy i to może być naprawdę bardzo trudne przebudzenie się dla polityków z całej Europy, którzy się temu przyglądają. No mówi się Berlin, no w końcu to są wybory landowe. No ale jednak w Berlinie AfD ma też 17%, nieco mniej niż lewica, która, czyli komuniści, którzy wygląda na to będą mieć, obejmować fotel nadburmistrza Berlina, to znaczy nie nadburmistrza, tylko nadburmistrzki, dlatego że kandydatem zielonych jest kobieta z bardzo ciekawego obozu politycznego. Jest to Turczynka i to jest zupełnie zrozumiałe. No w końcu Berlin pomału jest państwem miastem arabskim i dlaczego też przedstawiciele tej kultury nie mieliby objąć tam władzy. Zresztą o tym pisze na przykład dzisiejsze wydanie Neue Zürcher Zeitung. To jest najlepsza niemieckojęzyczna gazeta, która utrzymuje, że po prostu islamizacja Europy postępuje, chrześcijaństwo wymiera. To są oczywiste fakty, tylko my ich nie dostrzegamy, bo my żyjemy w naszym małym, intymnym świecie i nie chcemy, żeby był inny.
1: Panie redaktorze, na sekundę przerwiemy, bo rozmaite rzeczy dzieją się teraz w Warszawie. Przy telefonie jest rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michał Sopiński. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
1: I co się dzieje w Akademii Sprawiedliwości?
4: No cóż, na pewno nie dzieje się dobrze. Od właściwie wczoraj, od wczesnych godzin porannych trwa szturm człowieka, który wczoraj podawał się już za osobę pełniącą funkcję rektora, wymachiwał dokumentami, schował się w toalecie dla niepełnosprawnych, siłował się z pracownikami, siłował się z przedstawicielami mediów, po czym odstąpił po tym, jak zawezwał karetkę w sposób nieuprawniony i ta karetka, że komu udzielam pomocy medycznej, pojechał na konferencję do Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzisiaj wrócił już w obstawie kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczyli cały teren, odcięli wszystkich legalnych pracowników od dostępu do budynku. Przypominam, że w ogóle ta osoba nie powinna tam być, dlatego że po wczorajszym swoim zachowaniu, które było całkowicie bezprawne, władze Akademii, akurat nie ja, ale władze Akademii, mamy szereg prorektorów, zwolniły pana Cudaka za rażące naruszenie obowiązków pracowniczych i w ogóle tego człowieka dzisiaj być nie powinno. Dlaczego to wszystko dzieje się dzisiaj? Dlatego, że dzisiaj są wybory uzupełniające do Senatu uczelni, a jednocześnie wydaje się, że jest testowana siłowa próba wejścia do Trybunału Konstytucyjnego właśnie na przykładzie Uczelni Wyższej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, która też powinna i w normalnym, demokratycznym państwie prawa cieszyłaby się konstytucyjną autonomią, chociażby taką, że to ja jako legalny rektor, nieodwołany, ponieważ nikt mi nie doręczył decyzji o moim odwołaniu, a w ogóle sama procedura tego odwołania też była ze złamaniem prawa, na co wskazał wprost Trybunał Konstytucyjny, udzielając jeszcze 27 maja 2026 roku stosownego zabezpieczenia, w którym zobowiązał ministra sprawiedliwości do powstrzymania się od odwołania i zakończenia sprawy do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny. No te wszystkie czynniki nie mają i dla policji, i dla tego człowieka, który podaje się za rektora, dla funkcjonariuszy, którzy są tam na miejscu, którzy wysługują się niestety dzisiaj ludziom takim jak pani Eichardt, pan Żurek, czy ich pomagierzy, jak na przykład pułkownik Piotr Raczkowski, taki kiedyś piekarz w PZPR, obecnie wszechwładny dyrektor w Ministerstwie Sprawiedliwości i kolega pana Żurka. No to są ludzie o takiej proweniencji, już bym powiedział, najniższej. Niestety wszystko to wygląda jak zorganizowana akcja. Ci ludzie grają swoje role. To, że to są role cudaczne, że to są role żenujące jak wczoraj, to dzisiaj one już są straszne, tak? To znaczy te sceny, w których kilkudziesięciu policjantów wchodzi, zamyka budynek, właśnie uniemożliwia interwencję poselską posłowi Sebastianowi Kalecie, są gorszące. Są gorszące z punktu widzenia standardów demokracji. No, wszystko to wygląda bardzo źle. Nie chcę używać jakichś wielkich porównań, ale była kiedyś taka słynna sprawa strajku w Wyższej Szkole Pożarnictwa, gdzie helikopter lądował i funkcjonariusze zniszczyli ten strajk. Mamy wydarzenia na uczelniach z roku 68. No i niestety tak to wygląda.
1: A pan jest w budynku, czy z zewnątrz to obserwuje?
4: Nie, ja dopiero zdążyłem wrócić, bo wszystko to wydarzyło się dlatego, że przebywałem w ramach delegacji na forum ekonomicznym w Karpaczu, gdzie było też Radio Wnet i widziałem, Radio Wnet bardzo obecne było. I dopiero wróciłem do Warszawy, więc ja w tym momencie będę jechał na miejsce, będę próbował do tego budynku wejść, a przynajmniej jeżeli mi to się uniemożliwi, no to będę starał się porozmawiać z mediami i wyjaśnić to wszystko, co się wydarzyło.
1: I powiedział pan, że to jest być może przygotowanie do tego, co ma się zdarzyć w Trybunale Konstytucyjnym.
4: Tak, dokładnie tak.
1: Oczywiście dzisiaj będziemy o tych zdarzeniach warszawskich przez cały dzień opowiadać. Łukasz Jankowski, który wybiera się, jedzie do Trybunału Konstytucyjnego, a my będziemy w takim razie w kontakcie, panie rektorze.
4: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Będę informował na bieżąco o wszystkim tym, co się dzieje.
1: Michał Sopiński z Warszawy, a my wracamy do studia Zanysą. Panie redaktorze, rozpocznijmy w tym miejscu, w którym skończyliśmy naszą rozmowę.
3: Cuda i widy prowadzą do widy, można powiedzieć. No to są rzeczy wstrząsające. No na tym tle ja niewiele mam do powiedzenia. Wczoraj o 11 w całych Niemczech zaczęły piszczeć, drgać i buczeć komórki, dlatego że to był alarm. Alarm o 11, alarm, mimo że się nic nie wydarzyło. Ale alarm wojenny, czyżby były jakieś przygotowania, co się dzieje? Ludzie się pytają i nie bardzo wiedzą, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Niemcy to jest oczywiście też bardzo takie dziwne i takie zaskakujące, bo to jest wrzesień, a w tym wrześniu są w ogóle straszne rocznice. No jest rocznica 1 września, 17 września, jest rocznica 10 września, no i dzisiaj mamy 11 września rocznicę, czyli rocznicę ataku na World Trade Center w Nowym Jorku z tymi straszliwymi skutkami. I na tym tle właśnie na przykład komentarz z NCZ, z nowej Neue Zürcher Zeitung o tym, że po prostu my jesteśmy i tak na spalonej pozycji, dlatego że następuje islamizacja Europy, islamizacja Ameryki też, w ogóle następuje islamizacja, a my nic przeciwko temu nie robimy. Jesteśmy ślepi, to jest normalne, byliśmy ślepi również wiele razy w historii i później zbieraliśmy za to baty, przy czym nie tylko my jako Polacy, tylko w ogóle mieszkańcy całej Europy. I to jest oczywiście informacja bardzo, bardzo niedobra. A w Niemczech, no to wybory, powiedziałem, 20 września będą wybory do Landtagu w Berlinie, Landtagu stołecznego, ponieważ Berlin jest również landem, jest 16 landów w Niemczech i we wszystkich są od czasu do czasu wybory. 20 września będą również wybory w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim i wybory te są symptomatyczne, kolejne symptomatyczne wybory, dlatego że widzimy, jak się polaryzuje cała scena polityczna w Niemczech. Z jednej strony mamy AfD, z drugiej strony mamy komunistów. No i po prostu Niemcy muszą wybrać, co chcą i w jakim kierunku będą się rozwijać.
1: 28% poparcie dla AfD, taki sondaż przynajmniej widziałem. Co się wydarzy? Pożyjemy, zobaczymy, panie redaktorze.
3: Dokładnie tak będzie.
1: Jan Bogatko, studio Zanysą. Na zegarze godzina 9 i już za chwilę wiadomości.

0: Wieści wnet.
1: Policja weszła do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jak pisze portal niezależna.pl, Sławomir Cudak ponownie próbuje przejąć gabinet rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Pojawił się na miejscu w otoczeniu funkcjonariuszy Służby Więziennej i Policji. Na miejscu wyjaśnień domagali się poseł Maria Kurowska oraz Adam Borowski. W pewnym momencie Borowski został siłą usunięty przez policję, pisze portal. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał wczoraj na X-ie, że odwołuje Sopińskiego z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a jego decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Sopiński twierdzi jednak, że minister nie odwołał go skutecznie, ponieważ decyzja nie została mu doręczona. Policja ma pojawić się dziś również w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, aby zablokować Bogdanowi Święczkowskiemu dostęp do miejsca pracy, ustalił Polsat News. Godzina działań funkcjonariuszy nie jest znana, ale w Komendzie Głównej Policji trwa mobilizacja. Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego trwa od kwietnia. Wówczas prezydent Nawrocki nie odebrał ślubowań od czworga z sześciorga sędziów wybranych wcześniej przez Sejm. W związku z decyzją prezydenta sędziowie złożyli ślubowanie w Sejmie. Uroczystość odbyła się m.in. w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Kolejny rosyjski atak w Kijowie, w wyniku którego płonie 9-piętrowy budynek mieszkalny pod Kijowem. Zaatakowano kolejny magazyn spożywczy. Wybuch tam pożar, są ranni, mówił prosto z Kijowa korespondent Dmytro Antoniuk.
2: Taka sytuacja jest w całej Ukrainie, bo Rosja nieustannie aktywizuje swój terroryzm, bo u Rosji nie zostało innych argumentów, bo na lądzie tak oni mają posunięcie, ale w porównaniu z 25 roku to w ogóle nie ma co porównywać. Jest nawet też informacja, na razie przecina informacja o tym, że Ukraina ponosi sukcesy pod Limaniem, który znajduje się na północny wschód od Słowiańska.
1: Mówił korespondent w Kijowie Dmytro Antoniuk. Liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus spadła wczoraj do 7 z 11 dzień wcześniej. Wynika z opublikowanych dziś wstępnych danych systemu śledzenia jednostek. To wynik znacznie poniżej 10-dniowej średniej, która wynosi 15 jednostek. Dane nie uwzględniają statków, które mogły przepłynąć przez cieśninę z wyłączonymi transponderami, aby uniknąć wykrycia. Przed wybuchem wojny 28 lutego przez cieśninę przepływało średnio około 125 dużych statków handlowych dziennie, w tym tankowce, gazowce, masowce i kontenerowce. Szlak ten odpowiadał za około 20% światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Amerykańska blokada statków powiązanych z Iranem, przywrócona w połowie lipca, całkowicie wstrzymała irański eksport ropy. Wspierani przez Iran rebelianci Hutli przejęli wczoraj kontrolę nad jemeńskim miastem portowym Moha, obszarem o kluczowym znaczeniu dla kontroli nad żeglugą na Morzu Czerwonym. Informację tę przekazały władze Jemenu oraz przedstawiciele samych bojowników. Przejęcie portu daje Iranowi kolejny punkt nacisku w wojnie z USA, oceniają analitycy. Sytuacja zagrozi żegludze, jeśli Hutli wykorzystają obecność w mieście do nasilenia ataków na Morzu Czerwonym. Moha leży około 80 kilometrów od cieśniny Bab al-Mandab łączącej Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Trasa ta odpowiada zazwyczaj za transport około 12% światowego handlu. Jej znaczenie dla globalnych dostaw ropy wzrosło po tym, jak Iran sparaliżował ruch w cieśninie Ormus. Pierwsza w historii republikańska konwencja przed wyborami cząstkowymi w USA miała na celu wzmocnienie elektoratu kandydatów tej partii, mówił prosto z Dallas profesor Adam Prokopowicz.
3: Jeden z ekspertów amerykańskich obliczył, że w zasadzie o tym, kto będzie miał większość w Senacie i w Izbie Reprezentantów, zadecyduje tylko 100 tysięcy osób. Frekwencja na wyborach cząstkowych jest znacznie mniejsza, około 30-40%, niż na wyborach prezydenckich. I to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Będziemy mieli do czynienia z kandydatami, którzy mają inną koncepcję Stanów Zjednoczonych, chociażby z komunistami, którzy odnieśli sukces w prawyborach Partii Demokratycznej.
1: Z konwencji republikanów w Dallas mówił profesor Adam Prokopowicz.
4: Prognoza pogody.
1: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na południu i południowym wschodzie, wzrastające do całkowitego w południowej połowie kraju. Opady deszczu w Małopolsce i na Podkarpaciu okresami o natężeniu umiarkowanym. Słabe opady możliwe również na północy. Na termometrach od 12-13 stopni na południu, około 17 w centrum, do 19 na zachodzie.
0: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Reprezentacja polskich siatkarzy zaczęła od efektownego zwycięstwa Mistrzostw Europy. Bioczerwoni rozbili Portugalię 3-0 w setach do 12, 18 i 20. Polska jest w grupie B. Jeszcze mecze z Bułgarią, Izraelem i Macedonią Północną oczywiście w grupie. Trzeci dzień pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Debiut Tymoteusza Puchacza w barwach Sabah Baku. Jego drużyna przegrała na Old Trafford z Manchesterem United 0-4. Polak na lewej obronie zagrał cały mecz w barwach drużyny z Azerbejdżanu. Inne czwartkowe mecze: Bayern Monachium, który rozbił Bodo Glimt z Norwegii 5-0. Debiutujące włoskie Como wygrało z RB Lipsk 4-1. Francuskie Lens zwyciężyło w Pradze Slavię 3-2. Tutaj dramatyczny mecz, bo Slavia dwukrotnie wychodziła na prowadzenie, między innymi do 91 minuty to czerwono-biali prowadzili z Francuzami 2-1, ale wtedy dwie bramki dla ekipy z północy Francji. No i zwycięstwo żółto-czerwonych 3-2. Niebywałe też rekord. Nicolas Konieczny ze Slavii wszedł po przerwie. Dostał czerwoną kartkę, przebywając na boisku 3 minuty 31 sekund. To jest niechlubny rekord piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dwa mecze po 1-1. PSV Eindhoven, Szakhtar Doniecki, Fenerbahce, Stambuł, AS Roma. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem Widzewa. Zastąpił go Mateusz Stolarski, były trener Motoru Lublin. Między innymi właśnie on poprowadzi Widzew w klasyku Ligi Polskiej. W niedzielę 17.30 Legia Warszawa, Widzew. Wcześniej o godzinie 18.00 w ramach nowej kolejki Raków Częstochowa. Dzisiaj początek. Raków, Motor Lublin, 20.30. Wisła Kraków, Jagiellonia. Jutro między innymi wicemistrz Polski Górnik Zabrze zmierzy się z mistrzem Lechem Poznań. Finał US Open kobiecego zostanie rozegrany w sobotę o 22.00, a w nim zmierzą się Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka wygrała z Jessicą Pegulą półfinał, a Rybakina zwyciężyła w poczysetowym boju Coco Gauff. Dziś 25. rocznica zamachów na World Trade Center. 11 września 2001 roku zginął wtedy też między innymi syn Ryszarda Szurkowskiego, Norbert, który znalazł się w jednej z wież. Syn legendarnego kolarza był jednym z 8 Polaków, którzy zginęli w ataku terrorystycznym na World Trade Center. Ryszard Szurkowski, nasz wybitny kolarz, zmarł 1 lutego 2021 roku. Chciałem teraz też Państwa zaprosić na audycję Porozmawiajmy o sporcie o godzinie 18 w niedzielę. Do usłyszenia.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
10: Nasz naród jak lawa.
11: Gen wolności.
12: Młodzież w walce z komuną.
13: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
14: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
15: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
16: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
17: To będzie opowieść o wojownikach.
18: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
19: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
20: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
21: Po reklamie.
22: Prawo bez cenzury. Dziś w Trybunale Konstytucyjnym odbywa się konferencja z okazji 40-lecia orzeczniczej działalności Trybunału Konstytucyjnego. To ja na antenie Radio Wnet też wygłoszę swój krótki referat z tej okazji. Opowiem o sędziowskim hejcie stosowanym przez byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec sędziów aktualnie orzekających. Jesteśmy w Polsce od kilku lat świadkami niespotykanej gdzie indziej praktyki nękania przez część byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego związanych ze środowiskami wspierającymi władzę, sędziów orzekających, wybranych przez poprzednie sejmy. Ci byli sędziowie Trybunału przy zapotrzebowaniu rządzących biorą udział w medialnych obławach, nagonkach i polowaniach na nieakceptowanych przez nich obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Służą władzom pseudoprawnymi i politycznymi radami i usprawiedliwieniami dla ich ataków na Trybunał Konstytucyjny, na Konstytucję, na Krajową Radę Sądownictwa, na urzędującego od połowy 2025 roku prezydenta wybranego w demokratycznym w wyborach powszechnych. Spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego ulubionymi osobowymi obiektami stałych szykan i szyderstw wykonywanych rękami części sędziów Trybunału w stanie spoczynku stałam się ja, wcześniej, równocześnie i głównie prezes Trybunału Konstytucyjnego pani Julia Przyłębska, a obecnie jest też nim aktualny prezes Trybunału Konstytucyjnego pan Bogdan Święczkowski, jak też ogólnie obecny skład Trybunału uznawany za w cudzysłowie nieistniejący. Od 7 lat, od czasu mego wyboru do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm poprzedniej kadencji, wyboru zgodnego z wszelkimi wymaganiami, po złożeniu ślubowania wobec prezydenta, byłam i nieustannie jestem atakowana i zastraszana groźbami postępowań dyscyplinarnych i karą pozbawienia mnie stanu spoczynku sędziego TK. Wymyślane są przeciwko mnie liczne, różne, niepopierane żadnymi dowodami, absurdalne, kłamliwe zarzuty, mające mnie poniżyć i pozbawić wiarygodności i dobrego imienia. I nawet po moim przejściu na emeryturę, to jest sędziowski stan spoczynku w grudniu 2025 roku, kilku byłych sędziów Trybunału nadal mnie tropi i hejtuje w przestrzeni publicznej. Każdy mój ruch i odezwanie hejterscy sędziowie w cudzysłowie uprzejmie komentują na łamach brukowców, tabloidów w publicznych i prywatnych mediach, zarzucając mi brak godności, brak etyki oraz upolitycznienie. Później te głupstwa upowszechniane są szeroko w innych mediach. Wyraźnie sędziowie ci kierują się pobudkami osobistymi i politycznymi, tak sądzę. Przyszedł jednak czas, by w końcu powiedzieć dość tym praktykom i pokazać prawdę o nieuczciwych działaniach części sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Zwrócić uwagę opinii publicznej na to, co część tych sędziów wyprawia, nadużywając swego statusu naukowego, sędziowskiego i tytułów do prawnej agresji na konstytucyjny organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, ale też i na prezydenta RP. Jakby ich status miał usprawiedliwiać hańbę, w jakiej biorą udział. Zawsze dyspozycyjni sędziowscy hejterzy w swych obławach zarzucają mi ogólnikowo brak godności sędziego, upolitycznienie, brak etyki sędziowskiej, ostry język, aktywność na portalach społecznościowych, komentowanie bieżących spraw, krytykę władzy czy łamanie zasady bezstronności. Upolitycznienie nawet większe niż ministra Berka zarzuciła mi pewna starsza już mocno była sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Jeden z rozgrzanych byłych sędziów Trybunału nazwał obecny skład Trybunału w cudzysłowie uzurpatorami, których należy z Trybunału też, zacytuję, wykurzyć, by załatwić sprawę ostatecznie. Oskarżający mnie nieustannie o tak poważne rzeczy sędziowie emerytowani, sami zaś bez żenady, publicznie występowali na wspólnych naradach z rządzącymi politykami i wydawali wspólne polityczne oświadczenia o zwalczaniu politycznych przeciwników, na przykład w Sejmie czy w politycznych demonstracjach i w mediach. Nigdy przy tych atakach na mnie nie przedstawili jednak konkretnych dowodów moich rzekomych przewinień. Nie uzasadniali ich. Starczało rzucić oskarżenie, by cel osiągnąć, to jest niszczyć moje dobre imię zawodowe, na które pracowałam przez prawie 50 lat. W tym 8 lat jako poseł w Sejmie, 6 lat jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego i około 40 lat jako wykładowca akademicki. Nie bronili swej koleżanki, gdy komunistyczny prymityw, wulgarny poseł Trela pomówił publicznie mnie i panią prezes Julię Przyłębską o branie w łapę, zaś moją usprawiedliwioną reakcję na to, to jest nazwanie tego łobuza chamem i dziadem kalwaryjskim, uznali za stosowanie niedopuszczalnych wyzwisk sprzecznych z etyką sędziego. Należy więc starszym emerytowanym sędziom przypomnieć i mocno uświadomić kilka reguł konstytucyjnych. Sędzia Trybunału podlega tylko Konstytucji. O tym mówi artykuł 195 ust. 1, która to Konstytucja mówi w tym samym artykule, iż, cytuję, sędzia Trybunału w okresie zajmowania stanowiska nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Koniec cytatu. Tyle. Innych zakazów i ograniczeń Konstytucja nie przewiduje. Z kolei ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w artykule 34 pozwala na odpowiedzialność dyscyplinarną sędziego Trybunału w stanie spoczynku, to jest emerytowanego, za, i cytuję, naruszenie przepisów prawa, uchybianie godności sędziego Trybunału w stanie spoczynku, naruszanie kodeksu etycznego sędziego TK lub inne nieetyczne zachowania, koniec cytatu. I tu warto zwrócić uwagę, że mimo podlegania sędziego Trybunału Konstytucyjnego tylko Konstytucji, w ustawie wpisano ogólnikowo zresztą sformułowane dodatkowe, nieprecyzyjne powody postępowania dyscyplinarnego nieprzewidziane w Konstytucji, która poza członkostwem w partii politycznej i związku zawodowym zakazuje działalności publicznej tylko takiej, która nie daje się pogodzić z zasadą niezawisłości sędziów. Poza tym Konstytucja mówi tylko o czynnych sędziach Trybunału Konstytucyjnego i w ogóle nie przewiduje stanu sędziego Trybunału w stanie spoczynku, którego, co oczywiste, zasada niezawisłości w orzekaniu już nie obowiązuje i nie dotyczy, gdyż po skończeniu kadencji sędzia już taki nie orzeka. Kategoria sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, to jest po zakończeniu kadencji, w Konstytucji nie istnieje. Wprowadzono ją dopiero w ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ograniczenia, które ta ustawa nakłada na sędziów Trybunału w stanie spoczynku, to jest już po zakończeniu ich kadencji orzeczniczej, też są pozakonstytucyjne. Są przy tym niejasne, wieloznaczne i bardziej rygorystyczne niż te, które przewiduje Konstytucja dla sędziów orzekających w Trybunale, dla sędziów aktywnych. Te dodatkowe ustawowe ograniczenia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez swą ogólnikowość i szerokość znaczeniową są łatwe do wykorzystania do ewentualnego politycznego szykanowania sędziów posądzanych o naruszenie różnych etyk, czy różnie rozumianej godności sędziego, czy upolitycznienia. Można zrozumieć i trzeba popierać konieczność szacunku sędziego dla godności swego urzędu, czy postępowania etycznego, ale problem tkwi w sposobie rozumienia tych pojęć, zależny ściśle od wartości wyznawanych przez oskarżającego i jego intencji. Zwłaszcza, gdy kieruje się on niechęcią osobistą i polityczną. Należy też podkreślić, że sama Konstytucja nie pozbawia sędziego praw obywatelskich ani politycznych. Nie pozbawia prawa wypowiadania się w sprawach publicznych, obrony Polski, jej interesów czy dla obrony samej Konstytucji, do czego wprost zobowiązuje treść ślubowania złożona przez sędziego wobec prezydenta. Moja uprawniona publiczna aktywność koncentruje się zresztą głównie na X-ie, dawnym Twitterze, i wokół spraw bezpieczeństwa Polski, zagrożeń dla niej płynących z wewnątrz i z zewnątrz. Dotyczy objaśniania przepisów i wartości konstytucyjnych, dotyczy ich obrony. Jest formą działalności edukacyjnej i informacyjnej, co jest zresztą dożywotnią powinnością sędziego TK i jego oczywistym prawem. Nie ma tu żadnej kolizji ani z Konstytucją, ani z ustawą o statusie sędziów w Trybunału, ani też z godnością sędziego i jego zawodową etyką czy sędziowską niezawisłością, czyli odpornością psychiczną na zewnętrzne naciski. Dydaktyczne zabieranie głosu w publicznych sprawach w obronie konstytucyjnego porządku prawnego tylko godność sędziego wzmacnia i podbudowuje, uwiarygodnia jego działalność i orzecznictwo oraz zawodową uczciwość. Grupa starych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku uznaje to jednak za niedopuszczalne przewinienia wymagające postępowania dyscyplinarnego, kar, a nawet usunięcia ze stanu sędziowskiego. To spójrzmy i ocenimy te ich niby godne, etyczne, niestronnicze i niepolityczne postępowania. Czy więc godne, etyczne, niepolityczne, profesjonalne, uczciwe i wprost legalne jest publiczne pochwalanie i stosowanie się do sprzecznych z Konstytucją rządowej uchwały nr 162, która polityczną wolą rządzących obaliła liczne postanowienia Konstytucji określające ustrojowy status Trybunału Konstytucyjnego i nazywanie tej uchwały świadectwem prawdy? Czy godne, polityczne i tak dalej jest żądanie odwoływania nielubianych sędziów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które nie jest przewidziane konstytucyjnie i dokonywanie tego tylko z powodu politycznego ich nieuznawania, czy godne, etyczne i tak dalej, jest obrażanie orzekających sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nazywanie niektórych dublerami, nieuznawanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, popieranie przestępstwa ich niepublikowania, czy godne szacunku i czy godne sędziego Trybunału Konstytucyjnego, etyczne, niepolityczne i po ludzku przyzwoite jest popieranie budżetowego głodzenia Trybunału Konstytucyjnego i wypłacanie pracującym sędziom należnych wynagrodzeń? Czy godne i etyczne jest poniżanie w mediach, w publicznych wystąpieniach i przyłączanie się do nagonek i obław na urzędujących w sędziów Trybunału Konstytucyjnego tylko z powodu politycznej i osobistej niechęci? Czy godne szacunku jest usprawiedliwianie z motywów politycznej niechęci, łamania konstytucji i ustaw przez rządzących i na przykład wymyślanie sposobu uniemożliwienia demokratycznie wybranemu prezydentowi złożenia wymaganej konstytucją przysięgi wobec Zgromadzenia Narodowego? Czy godne szacunku i zgodne z etyką i profesjonalną uczciwością było i jest spiskowanie przeciwko konstytucyjnemu ustrojowi Rzeczpospolitej, a doradzanie sposobu obejścia prawnego obowiązku złożenia przez wybranych przez Sejm sędziów TK ślubowania zamiast wobec prezydenta, wobec marszałka Sejmu uzurpującego sobie bezprawnie te kompetencje prezydenta, a poparcie dla siłowych ataków na organy konstytucyjne, na KRS, na Trybunał Konstytucyjny godne jest? A wymyślanie bzdurnych koncepcji tak zwanej samoobrony konstytucyjnej dla usprawiedliwienia prawa rządzących, stosowania przymusu, na przykład przejęciu siłą mediów publicznych. Przykładów tego buntu wobec prawa, wobec konstytucji, buntu wobec prezydenta, wobec demokracji, wobec swego narodu jest wiele i dzieją się one bezkarnie niemal co dzień. Środowisko prawników, w dużej części steroryzowane buntem antykonstytucyjnym i antypolskim na najwyższych szczeblach władzy państwa, ze strachu nie reaguje na to, a to rozzuchwala zbuntowanych wobec swego państwa i własnego narodu. Mówię więc dość fałszywemu, kłamliwemu pomawianiu mnie i moich kolegów przez byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego o działania niegodne sędziego TK. Przywróćmy normalne miary rzeczy. Kto zasługuje na zarzuty, na postępowanie dyscyplinarne i kary? Ja za legalne działania na swym profilu X, edukację i informowanie dla ochrony i obrony Rzeczpospolitej, jej konstytucji i jej narodowych interesów, czy grupa zbuntowanych sędziów hejtujących mnie, hejtujących Polskę, prezydenta Rzeczpospolitej, konstytucję? Kto zasługuje na ostracyzm za antykonstytucyjną rebelię rokosz wobec państwa polskiego? Odpowiedzcie sobie państwo sami.
0: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
10: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
11: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki, profesor Ludwik Pieńkowski.
12: Witam serdecznie.
11: Zbigniew Zieliński, wiceprezes. Chciałem tylko Państwa uprzedzić. Jeszcze raz.
21: Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Tak, tak cichutko, chociaż...
21: Chciałem się wcinać.
11: No właśnie, mamy taką informację dla Państwa. W każdej chwili możemy przerwać program, ponieważ Łukasz Jankowski jest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, a oddziały prewencji z całej Polski zjechały do Warszawy właśnie. Za moich młodych lat te oddziały prewencji to się nazywały ZOMO. I oni tak przyjeżdżali i mieli takie długie pałki i w ogóle. No i nie było to wesołe spotkanie nigdy. No w każdym razie sytuacja jest dosyć, że tak powiem, spiczasta, bym powiedział, politycznie. W związku z tym bardzo... My jesteśmy w kontakcie z Łukaszem, więc w każdej chwili możemy tutaj naszą rozmowę przerwać, jeżeli chodzi o wiatraki, bo no to też mamy bardzo wiele tutaj informacji, chociaż ja dzisiaj taki radosny przyszedłem, w ogóle radosny, bo takie ostatnie doniesienia to były po pierwsze w czasie spotkania Grupy Wyszehradzkiej Lew się obudził w naszym premierze, Rudy Lew, i on powiedział, że nie będzie, zrobi wszystko, żeby nie wzrastały nam ceny energii w żaden sposób, no, mili państwo. No i taka to sytuacja jest.
2: No to bardzo ambitne określenie, bo energia to i prąd, i paliwa, stacje benzynowe, wszystko.
11: No właśnie, no i co? Co panowie na to? Będziemy walczyć, to znaczy, to dobra wiadomość, prawda?
3: Nie, no, no bardzo dobra wiadomość.
11: Ale prawdziwa jest ona, czy ona jest tylko taką, co?
3: No, ona nie wydaje się, żeby była prawdziwa, ponieważ to...
11: A dlaczego pan zarzuca tutaj kłamstwo premierowi, że nie będzie walczył jak lew? Ma instrumenty?
3: Bo nie chodzi o to, żeby walczył jak lew, tylko chodzi o to, że no, ceny rosną i wokół energetyki no, narasta bardzo dużo wydmuszek jakichś dziwnych przepływów finansowych, kontrakt różnicowy na wiatraki morskie dla firmy prywatnej na bardzo duży okres czasu. No to są olbrzymie wycieki pieniędzy publicznych. Wszyscy się koncentrujemy najczęściej na tym, że Polska traci, bo mamy to ETS, płacimy haracz brukselski. A ja jestem przekonany, że to jest raptem jakieś 20% problemu kosztów, wysokich kosztów energii elektrycznej. Reszta to jest nasze prawo, które powoduje, że sieci rozwijają się energetyczne na nasz rachunek, bez żadnego ryzyka inwestycyjnego tych, co czerpią korzyści z inwestowania w sieci energetyczne.
11: No ale jak się na przykład wyprostuje sprawa z Trybunałem Konstytucyjnym, to będziemy mieli takie silne instytucje prawne, że nie pozwolą tutaj zrobić nam krzywdy.
2: No to wiele rzeczy.
11: Na rzomo tam zrobi porządek w Trybunale, tak, i będzie grać w berka.
3: Grać w berka, no właśnie. Jakoś nie widać, żeby był trend, aby w Trybunale Konstytucyjnym zasiadali jacyś fachowcy obdarzeni powszechnym autorytetem.
11: A druga to wiadomość, że to nasz projekt Widmo, który nie wiadomo ile miał kosztować, będzie kosztował 8 miliardów, to już coś, to przecież to jest krok w dobrym kierunku.
3: No nie, co to jest 8 miliardów? Wczoraj ukazał się w dzienniku Gazeta Prawna artykuł redaktora Marceli Sommer, w którym opisany jest problem współpracy z Synthos Green Energy i Orlenu i okazuje się, że ma być trzecim udziałowcem Polski Fundusz Rozwoju. No i pytanie jest, jakie pieniądze musi zainwestować Polski Fundusz Rozwoju, naszych pieniędzy, bo to jest całkowicie...
11: Dodajmy wydmuszkę.
3: Tak, okazuje się, że wydmuszkę. Dlaczego? Dlatego, że Synthos Green Energy jako godziwą wartość podał 8 miliardów złotych. Ta firma zatrudnia 4,75 etatowych pracowników i cała wartość polega na tym, że ma prawo do sprzedaży, wyłączność na sprzedaż reaktorów BWRX-300 w Polsce. No to, a tych reaktorów nie ma. Gdy mnie pytano, gdy pisałem artykuły do Wszystko co najważniejsze.
11: No ale opisując, 8 miliardów to jest abstrakcyjna, niewyobrażalna suma, to można sprzedawać niewyobrażalne rzeczy, których nie ma.
3: Tak, no, gdy pisałem te artykuły, ludzie się mnie pytali, dobrze, ale to znaczy ta afera to jest jakiej wielkości? Czyli jeżeli to jest przewartościowana wartość spółki Synthos Green Energy przez Sołowowa, no to ile? Ja mówię, no może miliard złotych, może dwa. A mówili, a nie, niemożliwe, przecież to aż tak się nie da balonika finansowego nadmuchać. A tutaj pan redaktor Marceli Sommer okazuje się, że tak zwana godziwa wartość spółki jest 8 miliardów. No i teraz problem polega na tym, że Polski Fundusz Rozwoju ma zainwestować, ma wykupić udziały 33% w tej większej formie, tak? W tej Orlen Synthos Green Energy. No i teraz pytanie, czy nas, Polaków, stać na to, żeby w taką wydmuszkę zainwestował Polski Fundusz Rozwoju no miliardy złotych.
11: Tutaj... No ale jemu się przelewa temu Orlenowi.
3: Nie, no przelewa
11: wszystko,
3: to się...
11: Nawet wczoraj byłem na otwarciu Symfonii w Warszawie

0: naukowych,
1: na portalu wszystko, co najważniejsze. No to jest absolutnie, firma nie może mieć takiej wartości. Tak długo, przynajmniej jak długo nie zostanie wybudowany First of a Kind, czyli pierwsza demonstracyjna instalacja w Kanadzie, i jak długo nie pokaże, no co potrafi, jak działa, jakie przynosi faktyczne zyski. Także jesteśmy w przededniu no, kolejnej afery, jestem przekonany, i naszym celem jest powstrzymać, żebyśmy tym razem akurat tych 4, 5 czy 6 miliardów złotych nie wydali no, na bezdurno, żeby nie trzeba było potem ścigać.
0: A ja podejrzewam, że wydamy i tak. A,
1: no może się tym razem uda.
0: Tak.
2: No to generalnie to jest właśnie taka dziwna sytuacja, że to jest opłata za prawo do dystrybucji tego rozwiązania, którego właśnie nie ma. A Orlen, przepraszam, Syntos, czy też któraś z tych firm, Syntos Green Energy, ma prawo dystrybucji nie tylko w Polsce, wyłączność, ale i do paru krajów, między innymi Wielkiej Brytanii. W ogóle sytuacja jest bardzo dziwna, bo taką elektrownię oferowaną, czy też ten reaktor, to Orlen, który ma być użytkownikiem, to może skupić sam, bez żadnych pośredników, i to jest do niczego niepotrzebne. No, coś podobnego jak w Choczewie. No, po prostu PJ kupuje elektrownię Westinghouse'a i Bechtela.
1: No, tam już, nie załapał się żaden Sołowow, Kulczyk jest, i tak dalej, nasi geniusze biznesu.
2: Tutaj właśnie, no bo tutaj jest mniejszy projekt, więc może no, wchodził po prostu wyciągnięcie jakichś pieniędzy.
0: Nie wchodzimy w interesy poniżej miliarda,
2: no,
0: tak?
2: No tak, no bo to po co się rozdrabniać, ale to może nawiążemy jeszcze w związku z tym wystąpieniem premiera, że również jest taka konferencja, teraz się odbywa Future Mining Forum and Expo w Katowicach, gdzie jest z kolei minister Balczun powiedział, że jednak nie będziemy odchodzili od węgla.
1: No właśnie, jeżeli kopalnie nasze zamknęliśmy, to znaczy, że zamykamy, to znaczy, że na węglu, na interesie węglowym można zarobić.
0: No, ale jest bardzo poważnie.
2: Nie, że nie odchodzimy od węgla, to można rozumieć różnie. Bo z jednej strony on powiedział, że nie będziemy odchodzić, czyli no, chodzi o to bezpieczeństwo. I
0: ale to może znaczy, że już odeszliśmy zupełnie, no i jak już ale jak nie tak ma powrotu, to tak jak Niemcy do energii atomowej nie mogą wrócić, bo tak zalali tym betonem to wszystko
2: zakopali,
0: że już się nie da. To może my już nie możemy węgla, no to teraz możemy powiedzieć, że wracamy do węgla, chociaż nie możemy wrócić
2: ale
0: do węgla.
2: Ale w pewnym sensie możemy, bo to na przykład jak problem peletu jest, że pelet
1: ale nie,
2: kosztował...
1: to jeszcze raz musimy wrócić na chwilę do SGN i do tego problemu Polskiego Funduszu Rozwoju, bo prezes Polskiego Funduszu Rozwoju no, odszedł. No, teraz jest członkiem zarządu PZU. W Polskim Funduszu Rozwoju, krótko mówiąc, nie ma pełni ukonstytuowanych władz. I teraz no, zachodzi podejrzenie, że no, tutaj chcą to przepchnąć, żeby rozwodniona była całkowicie odpowiedzialność, czyli żeby to jakieś pełniące obowiązki prezesa PFR-u coś takiego podpisał, wszedł w taki wielki układ. No, z drugiej strony
0: to,
1: będzie konkurs.
0: On nie podlega żadnej odpowiedzialności taki
1: pełniący. A taki pełniący obowiązki to jest pełniący obowiązki. No.
0: No podpisałem, no bo tak wyszło,
1: no bo tak
0: ale
1: wyszło, tak.
0: Ale no, właściwie to nie moja broszka. No,
1: natomiast równolegle toczy się obecnie konkurs na nowego...
0: Ale pensje mają ci pełniące
1: no oczywiście, pewno mniejszą, bo to no zawsze tak jest. Ale toczy się obecnie konkurs, który ma wyłonić prezesa. No i tu jest oczywiście jakaś komisja konkursowa, której jeszcze nie poznałem, ale na pewno ona jest i tu z anteny apeluję do członków komisji, żeby przepytali kandydata na prezesa PFR, prezesa, w jaki sposób chce sprawdzić, czy ta inwestycja to nie jest po prostu wyprowadzenie pieniędzy publicznych. Kolejny mój apel no, skieruję do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, żeby taka kwota została zaangażowana publicznych pieniędzy w ten projekt, no potrzebna jest zgoda tego urzędu. I tu oczywiście nie zdążyłem jeszcze wysłać, bo wysłałem bardzo dużo pism z prośbą o...
0: No wiem, tak. My jesteśmy na bieżąco. Pan na bieżąco, wysyła tak. I dostaje pan różne odpowiedzi, no, że pan ma ręcznie napisać.
1: Na tak. No jedna odpowiedź była śmieszna, bo okazało się, że musi być podpis. I nie wymagają podpisu odręcznego, ale robią inne uniki. I na razie jest wszystko zaczopowane, bo każdy z tych urzędów ma 2 tygodnie czasu. Wszystkie ministerstwa, centralne urzędy.

0: No do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zdążyłem dzisiaj rano wysłać maila, ale na pewno wyślę. I pamiętajmy, że to jest 2 tygodnie. Każdy z tych urzędów ma czas na
1: ale wydanie oni odpowiedzi. Muszą odpowiedzieć. Tak jak w Rosji Sowieckiej pamiętam, że do każdej instytucji można było napisać i oni musieli odpowiedzieć. Pamiętam, że no niektórzy tak. robili sobie z tego, że tak żarty. Powiem, troszkę żarty.
0: No. Tak, no tutaj spotkałem się już z takimi żartami. No, jeden żart właśnie, że żądanie, żeby podpis był.
1: Ale do marszałka Czarzastego pan nie napisał?
0: A jeszcze nie, do drugiej osoby w państwie to jeszcze trochę czasu.
2: Mogą nie odpowiedzieć.
1: No, bo on też on wszystko wie.
2: Znaczy te 2 tygodnie to nie, są niewiążące, bo nie ma żadnych konsekwencji. Można to nie odpowiadać dłużej i to nie.
0: Ale do tej pory zawsze dostawałem odpowiedzi.
1: Ale to jest krytyczne. Prawo zwyczajowe? Czy
0: to nie, to jest prawo o dostępie do informacji publicznej. Na przykład jak pamiętna była wycieczka, 50 osób pojechało zwiedzać w kanadyjską energetykę jądrową. Właśnie między innymi to budowę tego BWRX-300 w Kanadzie. 50 osób. Olbrzymia wycieczka. To wysłałem pytanie do ministra energii, odpowiedział z biura pełnomocnika, czyli z ministra Wrochny, padła odpowiedź. No kompletnie niesatysfakcjonująca, ponieważ nie podano kwoty, tylko tak zamydlono, że to było ważne, celowe.
1: Podróże kształtu.
0: Podróże kształtu. Odpowiedź była bardzo wyczerpująca. No,
2: w terminie, tak? O to chodzi.
0: Nie pamiętam, czy dokładnie w terminie, ale nie wiem, czy 14 dni, czy 18 dni, to nie ma większego
1: znaczenia.
0: Ale
1: jakieś te raporty czytają, tak?
0: Tak, no oczywiście.
1: Bo to taki mam cytat, to może państwo zgadną i proszę napisać do mnie na adres mailowy konrad.medrzecki@wnet.fm, bo to jest pytanie. I to jest oczywiście cytat z Don Quixota. I tak po krótkim śnie i sporym czytaniu jego mózg wyschł. Był wyschł. To pewnie te reporty czytał wtedy w długim czytaniu.
0: No chyba tak.
2: Jak są puste takie.
1: Ciekawe, kto to może być. Bo mieliśmy tutaj taki ranking, tak? Tutaj w kulwarach.
0: No, na naszym tutaj niedościgłym wzorem jest oczywiście minister Miłosz Motyka. To jego genialne myśli. To on przecież pokazał, że PFR musi wejść i uratować wydmuszkę, jak się okazuje.
1: Tymczasem wiatraki rosną, kołyszą się łopaty wśród chmur nad Bałtykiem.
0: Bo jeszcze raz, gdyby się okazało, że to Synthos Green Energy jest wyceniony powiedzmy na 800 tysięcy złotych, no to tyle są warte biurka i parę etatów. Tam 4 etaty są, 4,7. No dobra, gdyby był wyceniony na 8 milionów złotych, to okej, czy PFR w to wejdzie, czy nie wejdzie, co mnie to obchodzi. Ale to jest 8 miliardów złotych.
1: No ale to jest już tyle, że nie jest w stanie wyobrazić.
0: To jest właśnie tak. I to jest właśnie ten przełomowy moment, moim zdaniem, który wczoraj się dokonał, kiedy w mainstreamowej gazecie, bo dziennik Gazeta Prawna na pewno jest mainstreamową gazetą, redaktor Marceli Sommer jest powszechnie uznany, szanowany ekspert energetyki. Do spraw energetyki.
1: Bardzo szanuje pan?
0: Tak, odczytuję, tak. Nigdy nie poznałem redaktora.
1: To może trzeba by go zaprosić do nas.
0: A to byłby bardzo dobry pomysł.
1: To będziemy próbować.
0: To spróbujemy.
1: Nie, bo trzeba próbować. No przecież trzeba ze wszystkimi rozmawiać.
0: Bo uważam, że to jest przełomowy moment, bo on pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy, że to jest wydmuszka, a nie coś konkretnego.
1: Czyli nawet on wie to.
0: Tak, już
1: teraz. Ale nikt go nie słucha.
0: Nie, no mainstreamowe gazety wielu ekspertów czyta i musieli przeczytać, że to jest 8 miliardów została wyceniona. To jest nie, to niewyobrażalna kwota za coś, za prawo do handlowania czymś, czego nie ma. Bo jeszcze gdyby to było prawo własności, to dobra. Projekt innowacyjny, może coś z niego wyjdzie, nie wyjdzie. Ale to jest jedynie prawo do handlowania. Wyłączne prawo do handlowania produktem, którego nie ma.
2: Znaczy, to w ogóle nie ma sensu, dlatego że ten produkt można kupić u producenta, bo to nie jest tak, że jakiś samochód czy lodówka, tylko dość taki rzadki, więc to jest samo w sobie. Ta wyłączność jest dziwna. Dziwne jest to, że to działa w tym w Wielkiej Brytanii, że Wielka Brytania też obejmuje to wyłączność na dystrybucję tego rozwiązania BWRX, również w Wielkiej Brytanii, co jest dla mnie samym w sobie bardzo dziwne. Wprawdzie oni mają swoje własne rozwiązania, Brytyjczycy, Rolls-Royce, i nie potrzebują tam specjalnie BWRX-ów.
1: No, ale w Wielkiej powiedzieć. Brytanii ta ilość wiatraków też była porażająca.
2: Czyli wszystko tam jest.
1: Ciągle przypominam sobie to Morze Irlandzkie, tak, to no. Wielka Brytania, jednak Bali, to po prostu coś nieprawdopodobnego. Oni no, polecieli tam... na marka, po całości. To prostu, tak. Te 8 miliardów na pewno wydali na te wiatraki na tym Morzu Irlandzkim. Co najmniej. Aha, ale przynajmniej mają jakiś konkret, tak? Bo my mamy nic nie mamy.
0: Jak? Nie, to jest kompletnie nic, tak? Bo wiatrak no możemy...
1: Stoi, sobie, no można tak. Go zobaczyć, proszę bardzo, no wydaliśmy no pieniądze, ale tak. Coś jest, tak?
0: Jeżeli
1: czy
0: nie,
1: potrzebne, czy nie, ale jest, tak?
0: Jeżeli ich nie
1: duże
0: jest,
1: w dodatku.
0: Jeżeli ich nie jest za dużo, jeżeli są w dobrym, wiecznie nastawionym miejscu, jeżeli specjalnie ludziom nie przeszkadzają, no to przynoszą jakieś korzyści. No, oczywiście nie takie, jakie są propagandowo opisane, tak? Jeżeli ich jest za dużo, źle postawione i tak dalej, to przynoszą straty jedynie, to też wiemy.
1: No ale ci, co wybudują, to tam
0: zarobią. A ci, co wybudują, to
2: zarobią. Dlatego tam są zawsze spółki polsko-zagraniczne.
1: Żeby łopaty można robić.
2: Dlatego też tutaj jeszcze może wróćmy do tego właśnie forum mining, że, bo to się wiąże z tym węglem, że ratowaniem się przed... No bo tak, minister powiedział, że w związku z odchodzeniem, jednocześnie odchodzi, od, tak, rola górnictwa się zmniejsza, to tylko kwestia czasu. Z drugiej strony mamy
1: ale pozostać przy węglu. Ale jest napisane, że już zmieniamy front, że teraz górnictwo będzie, barburka tak, idzie, niech pan się uprzytomni.
2: Jednocześnie odchodzimy i zostajemy. No to jest prawdopodobnie związane z zamykaniem Dolnej Odry i jeszcze paru elektrowni węglowych w najbliższym czasie, czy 2 latach, a również wybory się zbliżają, no i zima będzie, więc może należy coś opowiedzieć, żeby jakoś to wytrzymać. Trzymamy. No ale jak z tym węglem, to jest tak jak z tym peletem, bo można jakie jest rozwiązanie peletu? Ministerstwo zaproponowało, że pelet podrożał 100%, czy tam 80%. W import. Więc możemy problem węgla rozwiązać importem chwilowym, zamykając...
1: Ale peleta nie zrobimy tutaj?
2: Nie, no zrobimy, ale jeżeli Ministerstwo Klimatu, czy tam środowiska zabroniło pozyskiwać... No,
1: przypominam, że pelet, niech pan powie, bo to jest taki...
2: Pelet to jest do
1: bardzo dobra, że tak powiem, taka
2: paliwo dla pieców, które były promowane w czystym powietrzu, w takim programie, w którym się dużo ludzi zostało oszukanych w pewnym sensie, żeby przejść z kopciuchów tak zwanych na pelet. No i ten pelet można importować i na rok, dwa opanować. Oczywiście jest się zadłużenie wzrośnie, więc taki ten mechanizm tam zadziała. Więc w sumie minister mówi, właśnie Balczun, że ma być kolejny miliard, znaczy przeszedł miliard, 1000 miliardów zainwestowane w farmy wiatrowe. Tysiąc miliardów w farmy wiatrowe na lądzie, morzu, bloki gazowe i energetykę jądrową. Ale energetyka jądrowa już ma swój budżet tam w Choczewie, a te pozostałe tam BWRX, no to one będą, nie będą, to tego nie wiemy.
0: Nie, no BWRX nie ma.
2: No właśnie, więc nie będzie, więc na razie jedyna elektrownia, która się tutaj czai, to jest elektrownia
1: ale
2: w Choczewie.
1: Ale mgliście dosyć.
2: No, dosyć tak. Mgliście, no ale powiedzmy, że tam coś się dzieje, no umowa nie podpisana. Wprawdzie ostatnio Ministerstwo Klimatu się zaniepokoiło, że za naszą południową granicą może powstać kolejna elektrownia atomowa, mianowicie w Dziećmorowicach. Rolls-Royce ma tam zbudować, więc jakiś niepokój zapanował.
1: No ale to co, ale to może byśmy się podłączyli.
2: No właśnie, i można by importować, albo przynajmniej jakąś współpracę zawiązać. Natomiast tu jeszcze bym nawiązał do tych wydarzeń z 1 września tego roku, mianowicie w Niemczech.
1: No tam wybuch wziął węgiel, wybuch, tak?
2: Tak, w Niemczech doszło do wyłączenia 4-5 bloków węglowych.
1: O mocy... Nie wiadomo dlaczego w dodatku.
2: No nie zostało napisane. Coś tam, jakieś zaburzenia w sieci, więc trzeba było wyłączyć, potem włączyć, parę to godzin trwało. To 3 gigawaty wypadło. No, nasze zużycie prądu typowe w Polsce to jest 18 gigawatów. No tam wypadło 3, no w Niemczech jest powiedzmy trochę więcej. W każdym bądź razie, co ich uratowało? Uratowało ich import, I to kosztowało wtedy 1 megawattogodzina, kosztowała zamiast 500 zł, czy tam 700, kosztowała 17 tysięcy.
1: A gdzie oni kupili to?
2: No, tego nie napisano. No powiedzmy, że może od nas kupili. No.
1: A może od Rosjan kupili?
2: Może od Rosjan. Ale tutaj przy okazji warto wspomnieć, że w 2021 roku mieliśmy podobną wielką awarię, kiedy 11 bloków, 10 z 11 bloków w elektrowni Bełchatów
1: siadło
2: z powodu awarii stacji transformatorowej Rogowiec, bodajże to się tak nazywa. I tam ta jedna stacja transformatorowa panowała nad 10 blokami. No i to wtedy wypadło 3400 megawatów, czyli 17% dyspozycyjnej mocy.
1: To
2: i również
1: można powiedzieć sporo. No.
2: I to się, żeśmy nie zauważyli tego, ponieważ doszło do importu. Znaczy został import, wtedy tam trochę było taniej, bo tam chyba po 1200 czy tam po kilka tysięcy złotych za megawattogodzinę. Ale to pokazuje pewien taki problem, który nas być może czeka, mianowicie no braków prądu, że jeżeli dojdzie do jakiejś awarii i polskie sieci energetyczne tak po pierwsze chcą dbać o to poprzez zapewnienie importu oraz regulowanie popytu. Czyli wyłączanie te inteligentne liczniki, których mamy 15 milionów, mogą podłączać po prostu ludzi, albo tam ograniczenie na przykład, że nie będzie można piekarnika włączyć, tylko ta lodówka. Na przykład na lodówkę.
1: Ale to można też kontrolować zużycie prądu. No, na przykład jakaś instytucja jakaś jest, że tak powiem, niegrzeczna, to można na przykład odłączyć ją od prądu.
2: Oj, tutaj pan prezes poruszył bardzo interesujący temat, który z kolei podrzucił nam uczestnik, pan Szczepan Ruman z klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Mianowicie Unia Europejska rozpoczęła bardzo poważne prace nad plan, to się nazywa Strategiczny Plan Działania na Rzecz Cyfryzacji w Sektorze Energii, uruchomiony w tym roku i ma się bardzo szybko zakończyć, tam 2-3 lata. Chodzi o unifikację, centralizację zarządzania sieciami.
1: Tak z polskiego na nasze, żeby taki zwykły człowiek zrozumiał,
2: no, żeby,
1: o co chodzi.
2: Żeby sterowanie naszymi elektrowniami i naszymi sieciami, które w tej chwili odbywa się w kraju pod Warszawą, żeby ono przeszło do Brukseli. I wtedy te problemy niemieckie, na przykład jak im coś wysiądzie, to oni nam przełączą te nasze tutaj i sobie wezmą, albo tam od kogoś innego.
1: Ale jak nas nie będą lubili, bo się zmieni rząd, to mogą nam przełączyć tak, że nie będziemy mogli nic robić.
2: Tak. No to jest tak, jak profesor mówił, że te centrum sterowania po prostu decyduje o tym, czy elektrownia produkuje tyle, czy tyle, czy tyle. I teraz, jeżeli to przeniesiemy na zewnątrz...
1: To taki guzik atomowy.
2: To taki trochę guzik. I będziemy może... No to się też wiąże z tymi centrami danych, które w Polsce mają powstać, no bo to jest potrzeba, ta integracja, potrzebne są kolejne... To mieliśmy pod Warszawą taki problem w ubiegłym tygodniu, pan prezes opowiadał o tym, że na jakichś żyznych ziemiach miały być zbudowane wiatraki, cuda.
1: Tak, no podobno się udało przynajmniej na razie odwlec.
2: No ale to wszystko się ze sobą właśnie wiąże. To
1: dębę wielkie tutaj pod Warszawą, 60 kilometrów. Na czwarta klasa, najlepsza ziemia, wszystko najlepsze i tam mieli wybudować inwestorzy. Nagle się pojawili i przekabacili radnych, no ale na szczęście ruch społeczny oddolny
2: jakoś powstrzymał.
1: I przyszli na tę sesję mieszkańcy. No i zaczęli z tymi radnymi, że tak powiem, rozmawiać. No i
2: udało się zahamować.
1: A tam ci tak za bardzo nie wiedzieli tam, bo to była oczywiście taka stała gadka, że będą miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. No, tak jak w Gietrzfaut chcieli zlikwidować, żeby Lidla wybudować.
2: No bo nie ma miejsca na Lidla, akurat tam było po prostu.
1: W Gietrzfaucie tam koło sanktuarium i tak spalarnia śmieci bardzo potrzebna była, no ale się udało, nie? To, czyli ma sens gadać.
2: Centralizacja już działa. Może tutaj dopiero jest uruchomiony w czerwcu tego roku, a już tam po prostu budują. I to jest, znaczy ta sprawa centralizacji to jest, może troszeczkę nawet można ją dalej pociągnąć, mianowicie to jest również cyfrowa waluta, ponieważ Unia Europejska bardzo dąży, żeby euro było cyfrowe. I już pierwszej pilotaży.
1: Ale to znaczy, jak to cyfrowy banknot, to jak to ma to?
2: Właśnie nie będzie banknotów. Tak?
1: W ogóle?
2: No, to w ogóle, tak. I te pilotowe instalacje mają...
1: Ale to
2: ruszyć.
1: Co, to w portfelu co będziemy mieli wtedy?
2: Chip jakiś.
1: Chip.
0: A co w portfelu? To...
2: Albo w telefonie.
0: Zaszyć pod skórę.
2: I teraz...
0: Wytatuować numer.
2: To, żebyśmy pozostali przy walucie własnej, to może być krytyczna, krytyczny front tej wojny, bo jeżeli kraj, który ma euro, a Unia w ciągu 2-3 lat scyfruje euro, stanie się cyfrowe, no to już nie będzie wtedy wyjścia. Tak jak z sterowaniem prądem. No, będziemy podłączeni do jednego banku, jednej centrali.
1: I będzie absolutnie kontrolowani.
2: Absolutnie.
0: Tak. Centralne zarządzanie prądem to jest centralne zarządzanie gospodarką.
1: To jest portfelem centralne zarządzanie.
2: To wszystkim.
1: Pańskim, panie profesorze, będzie pan chciał na przykład kupić lody. Będzie tutaj nagle cyfrowa
2: umarzana
1: dyspozycja powie, nie, tych lodów pan nie kupi, panie profesorze. Bo pan, nie wiem, coś zrobił złego na przykład. Nie, nie wiem. Albo może pan zrobić, no wystarczy.
0: Jeżeli centralne zarządzanie odbywa się w ramach suwerennego państwa i dotyczy naszych sieci energetycznych, naszej gospodarki, to oczywiście musi być i
2: znaczy jest zrozumiałe.
0: Tak, jest zrozumiałe, bo to jest obrona suwerenności. Natomiast ta oddanie pomysł, żeby to było w Brukseli, Frankfurcie czy gdzieś, no to jest kolejne ograniczanie suwerenności
2: ale
0: państwa.
2: Ale bardzo logiczne to jest, powiem szczerze, prawda? Tak jak
1: no taki kołchoz budujemy, tak?
2: Tak.
1: W tym nie ma własności, to było już przerabiane.
0: To było.
1: Co prawda to tak nie wypaliło do końca, ale się przepoczwarzyło cokolwiek. I tak się przepoczwarzyło.
2: To może tego CDC puścimy teraz.
1: Jeszcze puścimy? No to puścimy tak. Już na koniec, bo jeszcze mamy 9 minut audycji, to dobrze, porozmawiajmy sobie 5 minut jeszcze, bo jest o czym rozmawiać. A później, bo słuchacz tutaj specjalnie zadedykował panu wiceprezesowi piosenkę zespołu ACDC. TNT, no niech pan to rozszyfruje.
2: Trójnitrotoluen.
1: Tak.
2: To jest po prostu trotyl.
1: To będzie tak wybuchowo,
2: wybuchowo
1: na koniec.
2: Tak.
1: No
2: tak.
1: Ale to będzie jeszcze wybuchowo.
2: Jesteśmy po prostu wybuchowi tutaj, można powiedzieć. Ale jeszcze wracając do tej właśnie dekarbonizacji, to pojawiła się interesująca informacja u nas w kraju, że został uruchomiony pierwszy kocioł ciepłowniczy elektryczny.
0: To się czajnik nazywa, tak?
2: Ale 2 megawaty, taki właśnie, żeby już nie wchodzi, nie opalać
1: CO. Ale to jest dobra wiadomość czy zła?
2: No właśnie, według publikacji jest bardzo dobra. Dlatego, że to potani i umożliwi i przede wszystkim zmniejszy emisję CO2.
1: Ale przecież ale my mamy tutaj broszurę.
2: No
1: taką,
2: właśnie,
1: która
2: my
1: to
2: mówi
1: o tym, że,
2: broszurę, tak.
1: że to jest w ogóle to uwalniany przez człowieka CO2 nie powoduje efektu cieplarnianego. Dowody eksperymentalne, bardzo dobra broszurka.
2: Tak, to właśnie
1: Państwa.
2: Zachęcamy do...
1: Doktor inżynier Jan Kubicki, doktor inżynier Tomasz Wójcik, doktor...
3: Łukasz.
1: Proszę Państwa, Trybunał Konstytucyjny, wkraczają oddziały prewencji do Trybunału, albo może nie wiadomo, co się dzieje. Łukasza łączymy, to my się żegnamy, bo i tak mieliśmy się zaraz żegnać. To nie będzie TNT, tylko będzie TNT, ale zupełnie inne. To pa! Dziękuję.
2: Do
0: dziękuję.
4: A rzeczywiście, my jesteśmy na ulicach Warszawy przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Tutaj policja, kordon policji, który oddziela wejście. Są protestujący, są Polacy, są dziennikarze, są media, są też politycy. Razem z nami Sebastian Kaleta, poseł na Sejm Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Od rana warszawska siedziba Akademii Wymiaru Sprawiedliwości szczelnie zamknięta. Na górze, na 6 piętrze tego gmachu jest pan profesor Cudak, który no właśnie podaje się za aktualnie urzędującego rektora Akademii, rektora komendanta, a pan poseł do gmachu wejść nie mógł.
5: Cóż, no wczoraj wszyscy obserwowaliśmy, że pan profesor Cudak, który nielegalnie został wyznaczony, żeby kierować Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, potrafił zająć jedynie toaletę dla osób z niepełnosprawnościami, więc reżim Tuska pospieszył z pomocą. Szwadrony policji wysłane dzisiaj rano, najpierw do oczyszczenia przejścia do gabinetów, następnie zablokowania wejść do budynku i uniemożliwiono mi jako posłowi na Sejm przeprowadzenie w oparciu o ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora interwencji poselskiej. Zgodnie z tymi przepisami poseł ma prawo wejść do każdego budynku, każdego pomieszczenia. Nawet ustawa posługuje się sformułowaniem pomieszczenia, żeby prowadzić swoje czynności, które uzna za słuszne. Poza pomieszczeniami oczywiście, które mają specjalny status, jak jakieś strefy ochronne, które są, można powiedzieć, regulowane odrębnymi przepisami. I pan Cudak, najpierw policja tutaj zablokowała wszystkie wejścia i policja umywa ręce, mimo że stoi przy drzwiach, nie pozwala przejść, ale z drugiej strony no te policjanci kierujący operacją wekslują, można powiedzieć, odpowiedzialność na decyzję swojego komendanta, że tak mają postępować, więc widzą, boją się, czują, że tutaj działają poza granicami prawa, wykonują polecenia góry. Natomiast tutaj jeden z panów ze służby więziennej poinformował mnie, że osobiście pan Cudak zakazał otwierania drzwi, czym oczywiście złamał przepisy prawa, najpierw podszywając się pod funkcjonariusza publicznego, a następnie uniemożliwiając przeprowadzenie czynności posłowi na Sejm. Ale tutaj ma się dziać o wiele ciekawsza rzecz za chwilę, bo poseł jak poseł, tu ma być dzisiaj święto demokracji, mają odbyć się wybory do Senatu. Tylko że pan Cudak jest osobiście zainteresowany, żeby do nich nie doszło, bo niezależnie od wyniku tych wyborów, znając tożsamość kandydatów, którzy się zgłosili, pan Cudak, nawet gdyby pan Żurek chciał go utrzymywać na tym stanowisku, po tych wyborach już nie będzie mógł go sprawować, bo nie będzie najstarszym senatorem. Więc jesteśmy świadkami operacji udaremnienia tak naprawdę wyborów na tej uczelni, żeby nominat Żurka siłowo był umocowany na tym stanowisku. No, taka można być mikroskopijny przykład, jak ta władza traktuje demokrację. Demokracja na ustach, a w działaniu zastąpienie jej siłą. I to jest być może taki przedsmak tego, co nas czeka w najbliższych miesiącach oraz roku, bo ta mentalność, uważam, skoro jest realizowana poleceniami ministra czy premiera, realizowana w takim miejscu, można powiedzieć, małym, mało znanym, ale bardzo łatwo może przelać się na skalę ogólnopolską.
4: No właśnie, mówiono, że dzisiaj może nie tylko Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, ale także Trybunał Konstytucyjny będzie otoczony przez policję, będzie próba albo skuteczne przejęcie siłowe Trybunału Sądu Konstytucyjnego w Polsce. Dlaczego to się nie wydarzyło? Dlaczego tylko zatrzymało się tutaj na Akademii Wymiaru Sprawiedliwości?
5: Są różne spekulacje, teorie. My oczywiście jako opozycja monitorujemy sytuację na bieżąco. Jesteśmy gotowi również swoje czynności prowadzić przed Trybunałem Konstytucyjnym. Natomiast w mojej ocenie władza testuje nastroje społeczne, władza po prostu również ćwiczy służby do takiej operacji. Tusk zresztą zapowiedział, że siłowe rozwiązania są takimi, które on planuje. Więc tutaj no, musimy się po prostu jako Polacy obudzić, bo jeśli będziemy biernie przyglądać się temu, że siła zastępuje prawo, siła zastępuje demokrację, to jak będą wybory parlamentarne, to czy w takim razie ta władza nie pokusi się o to, żeby również siłą udaremnić wynik wyborów, który jest dla nich niekorzystny?
4: Mamy tutaj, państwo w tle słyszą, spontaniczna manifestacja, która się rozpoczyna w tej chwili przed wejściem do gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Operacji tych nie wzięliśmy od paru ładnych lat. Od roku 23-24 siłowe przejmowanie instytucji. Donald Tusk w ten rok wyborczy wchodzi z takim rozpędem siłowym, tak jak tą władzę zaczął w tej kadencji.
5: To też ma służyć, cele są dwa. Oczywiście celem podstawowym jest to, żeby domknąć system wszelkimi możliwymi metodami. Nie udało się domknąć wyborami prezydenckimi. Nie udało się zablokować ślubowania pana prezydenta Karola Nawrockiego. I sondaże wskazują na to, że ta władza, jeśli nie zrobi czegoś ekstremalnie, można powiedzieć, przekraczającego wiele granic, to tej władzy nie utrzyma. I tego typu operacje mają z jednej strony domknąć system, gdzie siła decyduje o tym, jak państwo działa, ale również ma przekrywać niewygodne dla władzy tematy, bo przecież mamy rekordową cenę diesla. No, mamy blisko 10 zł już za cenę diesla w sytuacji, kiedy ceny i ropy na rynkach światowych i kurs dolara są, można powiedzieć, korzystniejsze niż najgorszy okres kryzysu energetycznego po wybuchu wojny na Ukrainie, a ceny są wyższe. Polacy są łupieni, Polaków stać na mniej, Polacy nie mają łatwej dostępności służby zdrowia, są afery w służbie zdrowia jedna za drugą, więc również tego rodzaju operacje mają na celu przykrycie tych problemów.
4: Ale to już pointując, wczoraj to chyba dość zgodna była opinia, doszła do pewnej kompromitacji i ministra Żurka i całego ministerstwa, pan profesor Cudak, próbował wejść, policja powiedziała, że nie może rozstrzygnąć, zaprosiła go na komisariat, sprawa się skończyła. Dzisiaj jest inaczej, dzisiaj minister Żurek nadrabia twarz, chce pokazać, że jednak jest silnym człowiekiem Tuska, premiera Tuska.
5: Mamy dowodzącego, mamy pana w stopniu majora, więc za chwilę się do niego udamy, ale odpowiadając na pana pytanie, to mamy do czynienia z reżimem po prostu, który wykorzystuje policję do siłowych rozstrzygnięć.
4: To chodźmy, zobaczmy, jak będzie ta rozmowa będzie wyglądać. To zaraz zobaczymy, może do pana majora podejdziemy, jak to wygląda i dlaczego właściwie taka operacja się odbywa. My zostajemy tutaj i Odyseja Wyborcza zostaje dzisiaj na chwilę przynajmniej przed Karmelicką 9, przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i patrzymy, jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o wybory rektora. Warto jeszcze nadmienić, że wewnątrz gmachu jest pani poseł Maria Kurowska, pani poseł Prawa i Sprawiedliwości, która rzeczywiście razem z panem profesorem Cudakiem siedzi tuż przed gabinetem rektora komendanta, a tu rzeczywiście przyjechał pan major, policja intensywnie rozmawia, pan major ma aż dwie krótkofalówki, do jednej mówi, do drugiej słucham, jest to jakieś istotne rozkazy są przekazywane, pewnie być może w kontekście tego, że zawiązała się spontaniczna manifestacja, więc pan major tutaj na dwie aż krótkofalówki musi odbierać polecenia, coś się dzieje, ale chyba nie porozmawiamy z panem majorem, szybciutko odchodzi tak, żeby nie przekazać informacji. Policji jest sporo, manifestantów jest coraz więcej, no i takie wrażenie i odczucie, które towarzyszyły polskiej debacie publicznej na przełomie roku 23-24, kiedy Donald Tusk władzę przejmował. Teraz wracają na razie w nie tak bardzo istotnej instytucji dla państwa, ale ważnej dla wymiaru sprawiedliwości, jaką jest Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Na razie mamy zaplanowane wybory rektora o godzinie 13.30. Zobaczymy, czy w ogóle one się odbędą. W tej chwili serwis informacyjny, a my za chwilę tutaj wracamy. Panie prezesie,
3: wiadomości wnet. Od wczorajszego poranka trwa szturm na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Relacjonował w poranku wnet całą sytuację rektor Akademii dr Michał Sopiński.
6: Szturm człowieka, który wczoraj podawał się już za osobę pełniącą funkcję rektora, wymachiwał dokumentami, schował się w toalecie dla niepełnosprawnych, siłował się z pracownikami, siłował się z przedstawicielami mediów, po czym odstąpił po tym, jak zawezwał karetkę w sposób nieuprawniony i ta karetka rzekomo udzielała pomocy medycznej, pojechał na konferencję do Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzisiaj wrócił już w obstawie kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczyli cały teren, odcięli wszystkich legalnych pracowników od dostępu do budynku. Przypominam, że w ogóle ta osoba nie powinna tam być, dlatego że po wczorajszym swoim zachowaniu, które było całkowicie bezprawne, władze Akademii, mamy szereg prorektorów, zwolniły pana Cudaka za rażące naruszenie obowiązków pracowniczych.
3: To wszystko dzieje się dziś, ponieważ są wybory do Senatu Uczelni, a poza tym wydaje się, że jest to próba przed siłowym wejściem do Trybunału Konstytucyjnego, mówił rektor AWS dr Michał Sopiński, którego wczoraj na platformie X odwołał lub też próbował odwołać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak donoszą media, policja ma pojawić się dziś również w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, aby zablokować Bogdanowi Święczkowskiemu dostęp do miejsca pracy. Godzina działań funkcjonariuszy jest nieznana, ale w Komendzie Głównej Policji trwa mobilizacja. Na razie przy budynku Trybunału Konstytucyjnego trwa spokój. Kolejny rosyjski atak w Kijowie, w wyniku którego płonie 9-piętrowy budynek mieszkalny. Pod Kijowem zaatakowano kolejny magazyn spożywczy. Wybuch pożar, są ranni, mówił prosto z Kijowa korespondent Dmytro Antoniuk.
7: Taka sytuacja jest w całej Ukrainie, bo Rosja nieustannie aktywizuje swój terroryzm, bo u Rosji nie zostało innych argumentów, bo na lądzie tak oni mają posunięcie, ale w porównaniu z 25 roku to w ogóle nie ma co porównywać. Jest nawet też informacja, na razie przeciwna informacja o tym, że Ukraina ponosi sukcesy pod Limaniem, który znajduje się na północny wschód od Słowiańska.
3: Ukraina nie pozostaje dłużna.
7: Dzisiaj w nocy doszło do kolejnego ataku rafinerii w głębi Rosji w Saratowie. Kolejnego ataku tej rafinerii i też magazynów takiej sieciówki, która nazywa się Ozon, czyli konkurenta Wildberries rosyjskiego.
3: Mówił korespondent w Kijowie Dmytro Antoniuk, a wszystkie relacje na wnet.fm. Liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus spadła wczoraj do 7 z 11 dzień wcześniej. Wynika z opublikowanych dziś wstępnych danych z systemu śledzenia jednostek. To wynik znacznie poniżej 10-dniowej średniej, która wynosi 15 statków. Dane nie uwzględniają jednostek, które mogły przepłynąć przez cieśninę z wyłączonymi transponderami, aby uniknąć wykrycia. Przed wybuchem wojny z Iranem przez cieśninę przepływało średnio około 125 dużych statków handlowych dziennie, w tym tankowce, gazowce, masowce i kontenerowce. Szlak ten odpowiadał za około 20% światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Amerykańska blokada statków powiązanych z Iranem, przywrócona w połowie lipca, całkowicie wstrzymała irański eksport ropy. Wspierani przez Iran rebelianci Huti przejęli wczoraj kontrolę nad jemeńskim miastem portowym Moha, obszarem o kluczowym znaczeniu dla kontroli nad żeglugą na Morzu Czerwonym. Informacje przekazały władze Jemenu oraz przedstawiciele samych bojowników. Przejęcie portu daje Iranowi kolejny punkt nacisku w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi. Moha leży około 80 km od cieśniny Bab al-Mandab, łączącej Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Trasa ta odpowiada zazwyczaj za transport około 12% światowego handlu, ale jej znaczenie dla globalnych dostaw ropy wzrosło po tym, jak Iran sparaliżował ruch w cieśninie Ormus.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
11: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
12: To była autopromocja.
14: Odyseja wyborcza.
4: A my zaczynamy Odyseję wyborczą. Jesteśmy na ulicy Karmelskiej 9, w naszych łączach Cezarek Mys, ale zanim pan redaktor, to my posłuchajmy rozmowy pana posła Kalety z majorem, który dowodzi akcją przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości.
5: O wykonywaniu mandatu posła i senatora. Interwencję poselską, kontrolę poselską w tym budynku. Jest to budynek będący w dyspozycji instytucji publicznej, jaką jest Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Pan w mundurze służby więziennej poinformował mnie, że nie otworzy mi tej bramy z tego powodu, że taką dyspozycję wydał mu pan Sławomir Cudek. I w związku z powyższym, że niezależnie od statusu pana Cudaka, żaden funkcjonariusz publiczny, nawet rektor tejże uczelni, gdyby nim był, nie ma prawa uniemożliwić posłowi wejścia na teren tego budynku. W związku z powyższym chciałbym poprosić pana, żeby analogicznie, jak wykonując czynności wobec mediów rano, państwo umożliwili, wezwali do zachowania zgodnego z prawem osoby, które dysponują wejściem do tego budynku. Jeśli państwo nie macie takiego kontaktu, to chciałbym złożyć zawiadomienie na pana ręce o pozbawieniu wolności osób znajdujących się w tym budynku, ponieważ no, jeśli budynek jest zamknięty, są tam osoby postronne, chociażby tak jak poseł Maria Kurowska, i bezpieczeństwo jest zagrożone tym, że policja nie ma dostępu do tego budynku. To
14: ale jest osoby mogą opuścić budynek.
5: Ale chciałbym...
14: Pani poseł może opuścić budynek w każdej chwili.
5: A skąd pan to wie? Skąd pan to wie?
14: Nikt nie jest przetrzymywany w budynku.
5: Ale skąd pan to wie? To w takim razie, skoro pan wie, że można wyjść z budynku, to proszę, żeby pan się skontaktował z osobami, które gwarantują panu to, że można opuszczać budynek, żeby zagwarantował możliwość wejścia do budynku po sobie na sejm.
14: A to decyduje o tym służba więzienna. Rozmawia pan z prorektorem i on decyduje ale o tym. On odpowiada za budynek. Pan... Ja my zapewniamy bezpieczeństwo na zewnątrz.
5: W jaki sposób pan Cudak znalazł się... W jaki sposób pan Cudak znalazł się...
14: Wszedł przed główne wejście.
5: Tak? A kto mu umożliwiał wejście do budynku? Policja. Dlaczego? Policja...
15: wykonując swoje przepisy, tak twierdząc, wyzywała konkretne osoby do zachowania zgodnego z prawem. W związku z powyższym, jako poseł na Sejm, wzywam pana do tego, żeby pan, wykonując te przepisy, analogicznie jak w stosunku do pana Cudaka, wezwał osoby będące w tym budynku do stosowania prawa polegającego na wykonywaniu ustawy o mandacie posła i senatora.
14: Dobrze, zaraz ustalę.
15: Nie, jeżeli pan ustaje, proszę pan to zrobić.
14: No zaraz ustalę, to nie mam telefonu. Pana
15: na pana pewno kontakt do osób tam będących. Bo pan wie, że można pan.
4: Tak to wygląda. Zaraz będziemy wracać do interwencji, zobaczymy, czy pan poseł dostanie się w ramach swojego mandatu do siedziby. Sytuacja jest tutaj ciekawa, że wokół pana majora nagle pojawiło się kilku funkcjonariuszy. To zrobiło się tak aż nieprzyjemnie, tak jakby tutaj jakaś presja była wywierana na dziennikarzy. A po dziennikarzy w naszych łączach, mam nadzieję, cały czas jest Cezary Gmyz. Dzień dobry, panie redaktorze.
16: Witam państwa.
4: Informacja o tym, że będzie akcja policji w Warszawie publiczna stała się po tweecie czy po wpisie pana redaktora. Co planuje i jakie działania podejmie rząd Donalda Tuska? Bo wczoraj pan pisał późnym wieczorem, że jest nadzwyczajna mobilizacja stołecznej policji.
16: No nie tylko stołecznej policji, dlatego że ściągnięto również policję z innych garnizonów, mianowicie ściągnięto oddziały prewencji z Łodzi i z Białegostoku, a w stan gotowości postawiono również garnizony i oddziały prewencji, między innymi z Ostrołęki i innych miast położonych w miarę blisko od Radomia, to jest Ostrołęka, Łódź i Radom. I ci policjanci czekają w odwodach, że mogą być w każdej chwili wprowadzeni do akcji, przewiezieni po prostu do Warszawy. Moi informatorzy mówią, że w nocy policjantom nie powiedziano, o co chodzi. Natomiast plotka, która krążyła, dotyczyła dwóch instytucji, a mianowicie tej, którą w tej chwili oglądamy, czyli Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, wprowadzenia tam uzurpatora w miejsce prawowitego rektora, którym jest dr Sopiński. Natomiast jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, no to informatorzy spodziewali się, że może dojść do zakłócenia uroczystości 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego, które trwają właśnie przy Alei Szucha. Tam jeszcze nie doszło do wejścia. No i jest oczywiście pytanie, czy w związku z ujawnieniem planów rządzących do tego wejścia dzisiaj dojdzie.
4: Tego nie wiemy. Na razie informacja Radia Wnet jest taka, że przed Trybunałem jest spokojnie, uroczystości odbywają się normalnie. Zdaniem części komentatorów być może władza wystraszyła się tego, że na tych uroczystościach jest bardzo wielu gości zagranicznych i to mogłoby źle wyglądać, gdyby przy gościach zagranicznych policja zatrzymywała prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ale akcja trwa przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości.
16: Zacznijmy od tego, że prezesa Trybunału Konstytucyjnego nie można zatrzymać. To jest osoba, która jest chroniona immunitetem i próba zatrzymania Bogdana Święczkowskiego czy stosowanie wobec niego siły jako prawowitego prezesa Trybunału, no to jest bardzo, bardzo ciężkie przestępstwo. Byłby to zamach na organ konstytucyjny, bo Trybunał Konstytucyjny jest wymieniony, przypomnijmy, w naszej ustawie zasadniczej.
4: Dlaczego Donald Tusk robi takie przyspieszenie? Przypomnę tylko aktualną okładkę tygodnika Newsweek liberalnego, który na pierwszej swojej stronie pisze: Tusk na ostro, zapowiadając jakby te działania i to wzmożenie także siłami policji działania rządu. Polityczny zamiar czy jakieś inne aspekty są tutaj grane, że policja jest w tej chwili tak intensywnie wykorzystywana?
16: No tutaj ja z kilku ust już słyszałem, że Donald Tusk martwi się, że słabnie jego wizerunek w Europie, ponieważ jest wyjątkowo nieudolnym politykiem i tutaj Tuskowi podobno jako wzór pokazuje się Petera Madziara, który dokonuje w tej chwili rozprawy z opozycją, bardzo brutalnej, tylko no jest zasadnicza różnica w tej chwili. Poparcie dla rządzących oscyluje w granicach 30%, natomiast Peter Madziar na Węgrzech ma większość konstytucyjną, więc ma mandat do dość ostrego działania, którego to Donald Tusk nie ma. No ale jak się wydaje, Donald Tusk uważa, że nad prawem stoi jego wola i no, to jest takie przekonanie znane z systemów totalitarnych.
4: A na ile jest tak, że wczoraj minister Żurek, ale też cały rząd trochę się skompromitował, próbowali wejść, to się nie udało. Pan doktor habilitowany Sławomir Cudak odbił się od drzwi Akademii, przyjechała policja, chyba nie poinformowana odpowiednio i nie poparła pana profesora Cudaka, a dzisiaj widać, że rząd działa inaczej. Są tutaj jednostki policji, no i są te obwody, odwody, o których pan redaktor mówił. Jaką siłę Donald Tusk i minister Kierwiński zmobilizowali na dzisiejszy dzień w Warszawie?
16: No jeżeli to są siły w sumie z odwodami pięciu garnizonów policyjnych, pięciu jednostek oddziałów prewencji policyjnej, no to zważywszy, że takich jednostek na poziomie wojewódzkim jest 16, no to są, to zaangażowano prawie 1/3 tych jednostek, no i to jest coś, co też tak naprawdę rodzi pytania o bezpieczeństwo tych miast, które opuściły te oddziały prewencji. One co prawda zajmują się głównie rozproszeniem demonstracji, ale też mogą być używane do służby patrolowej i są używane. A więc w tych miastach, które, w których policja jest w stanie gotowości, ale nie zwalcza przestępczości, no to jest, może się pojawić problem. Ale ja powiem tak, no Donald Tusk jest politykiem na tyle doświadczonym, no i też jest człowiekiem, który w latach PRL-u był członkiem opozycji. Nie może nie pamiętać, że komuna upadła w momencie, w którym nie była najgroźniejsza, a stała się najśmieszniejsza. No i przypomnę, że jednym z takich objawów gnicia komuny była działalność pomarańczowej alternatywy, która ośmieszała władzę. A w tej chwili mamy do czynienia ze zjawiskiem samoośmieszania się władzy, bo nie trzeba wyprowadzać na ulicę krasnoludków, tylko no to, co żeśmy wczoraj obserwowali na ulicy Karmelickiej, gdzie mieści się Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, uzurpatora zamkniętego w kiblu, następnie chroniącego się w karece, no to pokazuje, że mamy do czynienia ze śmiesznością i być może tej śmieszności, jak każdy dyktator, boi się Donald Tusk.
4: Czyli co, dzisiaj, żeby tą wczorajszą śmieszność przykryć, jest pokaz siły, bo oczywiście ja jestem na miejscu, to jeszcze chwilę Państwu opiszę. Ta Akademia ma kilka wejść, ja namierzyłem 3 w tej chwili przed każdym z tych wejść, tym frontowym i dwoma tylnymi bocznymi. Na parking tylnim stoi grupa kilkunastu policjantów, bo przy każdym wejściu jest też tak zwana policyjna, przepraszam, słowo suka, gdzie też zdaje się stoją, siedzą funkcjonariusze, więc te siły są duże. Tutaj dookoła jeszcze jest służba więzienna w odwodzie. Ulica jest zamknięta, idąc też widziałem jeden odwód policji, więc jest tutaj z 40, może 50 funkcjonariuszy. Pokaz siły, żeby zacząć wczorajszy blamasz. No i oczywiście jest poseł Kalina, który próbuje wejść w ramach, no tutaj nie trzeba być wielkim prawnikiem. Poseł ma prawo wchodzić do wszelkich pomieszczeń, nawet nie tylko do pomieszczeń, tak to jest napisane w ustawie publicznych. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest jak najbardziej publiczna, a mimo to przed drzwiami stoi szpaler policji i trochę jak w Barei. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi. Nie wpuścimy pana, mimo że prawo mówi inaczej. W tej chwili trwa ta rozmowa. Państwo fragment słyszeli. I ona cały czas trwa między panem majorem, który tą akcją zdaje się dowodzić przynajmniej na miejscu, a posłem Kaletą. No i pan major cały czas twierdzi, że jak rozumiem, nie wpuści pana posła. Pokaz czy próba pokazu siły, panie redaktorze?
16: No, tak, tylko no, mówię, no, to jest, skończy się śmiesznością tej władzy. Nawet jeżeli uda się zająć siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, no to ta nie będzie niwelowało tego ośmieszenia, z którym mieliśmy do czynienia później. To, że policja jest brutalna, no to nie jest coś, co będzie zwiększało popularność rządzących. No i to jest objaw po prostu gnicia tego układu. Nawet jeżeli ten układ dotrwa do przyszłorocznych wyborów, to będzie się ośmieszał z dnia na dzień coraz bardziej.
4: Donald Tusk podjął to próbę właśnie patrząc na Madziara. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, to już dzisiaj mówiłem, no instytucja ważna dla kształcenia kadr służby więziennej, prawników Wymiaru Sprawiedliwości, ale przecież nie istotna z punktu widzenia państwa, to nie jest Trybunał Konstytucyjny. Mamy taki element przygrywki trochę przed tym, co może zdarzyć się dzisiaj albo jutro z Trybunałem, potem z Sądem Najwyższym.
16: Wątpię, żeby w sobotę chciano interweniować, chociaż mogą wykorzystać ten czas, uznając, że to jest dzień wolny i będzie im łatwiej operować. Natomiast no, to już jest zamach na konstytucyjny organ państwa polskiego i pytanie, jak mieliby to przeprowadzić wbrew obecnemu prezesowi. No tutaj chodzą rozmaite plotki, między innymi, że mają się sędziowie Trybunału prorządowi zebrać w budynku przy Chopina 1 i tam dokonać próby obalenia Święczkowskiego. Mają się zebrać pod przewodnictwem pana Berka, który ma być podobno zaprzysiężony, w cudzysłowie używam oczywiście tego słowa, przez Czarzastego. No, mamy do czynienia tak naprawdę z najbardziej ponurym scenariuszem, w którym Czarzasty, chociaż nie jest premierem, tylko jest marszałkiem Sejmu, osobą formalnie drugą w państwie, no, wykonuje to, co wykonywał Wojciech Jaruzelski w latach 80.
4: I tak to teraz trochę wygląda. Jaki może być efekt tych działań czysto taktycznych? To jest tak, rzeczywiście Donald Tusk ma na tyle dużo sił wiernych policji, jak to wygląda w policji, no bo wczoraj ta scena, kiedy przyjeżdżają wezwani, chyba trochę to nie przemyślał pan minister Żurek, pani minister Eichardt, no bo pan Cudak wezwał po prostu policję ówcześnie chyba niepoinformowaną, która przyjechała i odstąpiła od działań. Czy jest tak, że minister Kierwiński może być pewien także wierności policji przy okazji, powiem, wchodzenia do Trybunału Konstytucyjnego?
16: No niestety zawsze się znajdą ludzie, którzy będą mówić potem, ja tylko wykonywałem rozkazy, no ale to nie zwalnia od odpowiedzialności.
4: Jakie są nastroje w policji na rok przed wyborami? Bo to jest, rozumiem, transformacja bardzo istotna dla...
16: Dość kunktatorska.
4: Dla rządów, to znaczy, Tuska.
16: Oczywiście no, ci, którzy stoją na czele policji, są w pełni posłuszni władzą, natomiast tak jak się rozmawia z policjantami na niższych, no, to tam jest irytacja, że zamiast ścigać przestępców, policja angażuje się w działania stricte polityczne o charakterze zamachu stanu.
4: To jeszcze kilka pytań panu redaktorowi zadam, jeszcze kilka minut zajmę. Chciałem trochę pospekulować, co się może dalej wydarzyć, no bo tu mamy maksymalnie pół setki policjantów, 50 funkcjonariuszy na Ajedzie do Warszawy, gdzie jest przygotowanych na przyjazd znacznie, znacznie więcej. Jak rozumiem, władza szykuje sobie możliwości ruchu znacznie szersze niż tylko blokada Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
16: Dokładnie, no bo jeżeli w to działania zaangażowane są siły 5 garnizonów policyjnych, no to jak mówiłem, to jest prawie 1/3 garnizonów w Polsce, no i to pokazuje po prostu no, pewnego rodzaju śmieszność, no ale tak naprawdę mamy do czynienia z pewnego rodzaju powtórką z historii. Ja przypomnę, że taką przygrywką do wprowadzenia stanu wojennego było zajęcie szkoły pożarnictwa w Warszawie, no nie najważniejszej uczelni w Polsce, gdzie po prostu trenowano przeprowadzanie wariantów siłowych. Mam wrażenie, że mamy do czynienia w tej chwili z tym samym.
4: To jeszcze o jeden temat zapytam. Podobnoż codziennie rano, w jakichś takich godzinach porannych, Donald Tusk zbiera swoich urzędników i są organizowane odprawy w temacie afery Zonda Krypto. Codziennie Donald Tusk każe się informować, co się wydarzyło, jakie są postępy, jak ta afera, jakie ma znaczenia, jeżeli chodzi o rządy Donalda Tuska i jego plany polityczne.
16: No, ta afera stanowi również duży problem samego Donalda Tuska. Przypomnijmy, że osobisty prawnik Donalda Tuska równocześnie reprezentuje w tej chwili Przemysława Krala. No nie wygląda to dobrze, a jeszcze słuchy, jakie chodzą na temat zarzutów, jakie mają być sformułowane wobec Krala, no one jeżdżą tak naprawdę włos na głowie i to jest coś, co można powiedzieć, co sprawia, że Donald Tusk chodzi krawędzią żyletki. Może w każdej chwili zostać ciężko poraniony.
4: Teraz patrzę na sytuację. Poseł Kaleta nie został wpuszczony do budynku. Musiał odejść także od tylniego wejścia. Cały czas trwa rozmowa i dyskusja z majorem, który tą akcją dowodzi, i drugim funkcjonariuszem, który tutaj był od początku. I się okazuje, że policja twardo nie będzie posła wpuszczać. Jedna pani poseł jest już w środku na 6 piętrze, ale inni posłowie wejść nie mogą. To chyba jeszcze ostrzej niż w przypadku telewizji publicznej, bo tam posłów wpuszczano. Teraz mamy inną decyzję.
16: No to jest eskalacja, jest zrozumiałe, że władza, która się coraz bardziej boi, stosuje coraz ostrzejsze metody. No i łamanie w tej chwili na oczach kamer ustawy o wykonywaniu mandatu posła, no jest czymś, co obserwować trzeba z uwagą. Natomiast wbrew pozorom, chociaż ja mówię, że ta władza naraża się na śmieszność, to sprawa śmieszna nie jest, bo mamy do czynienia tak naprawdę z naruszeniem powagi państwa polskiego i z jawnym łamaniem nie tylko ustaw, ale również konstytucji.
4: O co komentował dla nas Cezary Gmyz? Co się dzisiaj wydarzy? Jak pan przewiduje, panie redaktorze?
16: Ja się nie będę bawił w proroka. Sytuacja jest na tyle dynamiczna. No problem polega na tym, że nasze społeczeństwo jest już zmęczone tymi przepchankami, no i mamy do czynienia z pewnego rodzaju biernością. Te rzeczy nie wywołują tutaj dużego poruszenia opinii publicznej, która chciałaby na przykład bronić organów.
4: A to na żywo o policji, bo skończyła się taśma policji, ale ostatnią taśmę, o, pan ucieknie, jako udało się panu uciec. Bo już tu policja odgradza.
17: Ja to tu mieszkam.
4: A nie wiem, czy wpuszczą. Nie wiem, czy pan wróci.
17: No może i wróci.
15: Panie redaktorze.
4: Może i wróci. Jest bramka. Policja odgrodziła taśmą, ale posłowie i tak weszli. To jest próba. O, przepychanie dziennikarzy, wypychanie za taką taśmę. Nawet poszły w ruch ręce. Czapka spadła panu policjantowi. I tutaj przy bramce funkcjonariusz stoi. Mamy twardy szpaler. Nawet już na parking nie da się wejść. Ale co lepsze, ten parking prowadzi do mieszkań, więc część właśnie mieszkańców Warszawy, zdaje się, została odcięta od swoich mieszkań. Zobaczymy, czy wejdą, czy nie wejdą. Robi się nerwowo. Posłuchajmy pana wtrącza. A co z mieszkańcami, którzy tam mieszkają?
18: Może oni ulicę, żeby funkcjonariusz zadzwonić.
4: Ale mogą wyjść teraz, czy nie mogą?
19: Niech pani robi sobie żart, bardzo proszę.
18: Sytuacja nie, to nie jest śmieszne.
4: Trochę jest.
19: No nie jest.
18: Tak to wygląda? Panie rzeczniku.
19: To tyle w tym temacie.
18: Siłowo nas, nowego, to jakiś pan idzie, niech pan zobaczy. Niech pan zobaczy, policja.
4: No dobrze.
18: Do wykonania telefonu jest wyłączona ulica?
19: Nie.
18: Czyli policja sobie zupełnie nie radzi bardzo z dzisiejszą proszę sytuacją. Sobie, z jakiego powodu?
19: Radzi sobie policja nie bardzo dobrze.
18: Z jakiego powodu policja
19: bardzo
18: sobie
19: proszę,
18: nie radzi?
19: Bardzo proszę, żebyście państwo nie eskalowali. To nie pomaga w rozwiązaniu
18: bardzo
19: sytuacji.
18: Proszę, żeby państwo współpracowali z posłem.
19: Współpracujemy z każdym, kto chce współpracy. Bardzo proszę.
4: Dobrze, ale to możemy tak wejść, czy nie? Dlaczego media nie mogą wejść?
19: Dlatego, że jest strefa. Za każdym razem tak to wygląda. Jeśli jest wygrodzona strefa, a mamy do czynienia, jak państwo widzi, bardzo proszę, państwo też nagrywacie, jest wyznaczona strefa.
4: A dlaczego jest taka strefa wyznaczona? To jest ulica, normalna ulica.
19: Ale w tej chwili jest wyznaczona strefa.
4: A po co?
19: I musimy się kierować tym.
4: Ale dlaczego?
19: Dlatego, że jest wyznaczona strefa.
4: A w jakim co została wyznaczona?
19: Szanowny panie, ja o wszystkim mogę powiedzieć. Jeśli są taka sytuacja i są przesłanki ku temu, aby zapewnić porządek publiczny i bezpieczeństwo, taka strefa też jest wygradzana. Skorzystaliśmy z takich możliwości. Nie jest to pierwszy raz, nie jest to ostatni. Nie ma tu niczego dziwnego. Proszę nie nadawać temu jakiejś wyjątkowej...
4: No jest to wyjątkowe. Jest ustawa o pełnieniu mandatu posła i senatora, a wy ją łamiecie.
19: Ale w czym?
4: Pan poseł nie może wejść, ale nie może wejść do budynku.
19: Może skontaktować się z administratorem budynku i może wejść. Nie ja jestem administratorem, nie policjanci, nie pan major. Nie jesteśmy administratorem budynku.
4: No dobrze, ale policja nie powinna...
19: To jest kwestia interpretacji. Państwo przyjacie pewnej interpretacji. Nie, zupełnie nie rozumiem.
4: No nie, ale interpretacja jest prosta.
19: Ale przecież można skontaktować się z administratorem budynku. Pan poseł może to zrobić.
4: No administratorem jest pan rektor Sopiński.
19: Został poinformowany o tym. Proszę nas nie wciągać w kwestię interpretacyjną.
4: Ale to wy, stoicie sprawie przy drzwiach. To policja stoi kordonem i nie wpuszcza
19: tak,
4: posła do...
19: Taka jest decyzja, żebyśmy zadbali o porządek publiczny i bezpieczeństwo.
4: Łamiąc ustawę?
19: Decyzja administratora jest zamknąć budynek i to uczynił. On to
4: posłami,
19: uczynił, policja.
4: Ale co jest wyżej? Proszę, ustawa czy decyzja administratora?
19: Kontaktować się z administratorem budynku. Pan nie rozumie, my nie jesteśmy administratorem budynku.
4: Nie jesteście od przeszkolenia prawa.
19: Tak, i właśnie to czynimy.
4: No to administrator może właśnie łamać ustawę?
19: Szanowni Państwo,
4: no ustawa mówi
19: wszystko,
4: jasno,
19: co w tym temacie mówi, mieliśmy do powiedzenia.
4: Jasno. Poseł może
19: jestem
4: wejść.
19: Jestem tutaj dla Państwa od dobrych 3 godzin. Tłumaczę każdorazowo Państwa stacji, Panu wielokrotnie.
18: Skąd ta wybiórczość, że tam są ludzie, którzy są cywilami, a nas nie wpuszczacie? Skąd ta wybiórczość?
19: Nie mam takiej wiedzy. Prawdopodobnie będzie to weryfikowane, czy są to osoby, uprawnione. Na pewno będziemy to weryfikowali.
18: Dobrze. Jak wszystko.
4: Poseł wejdzie do Sejmu, czy wejdzie do budynku akademii, czy nie?
19: Ja panu jeszcze raz powtórzę, bo albo pan mnie nie słucha.
4: Słucham bardzo uważnie.
19: Decyzja o wejściu na teren tego budynku podejmuje administrator. Obiekt jest administrowany przez, zarządcą jest służba więzienna. Akademia podlega pod Ministerstwo Sprawiedliwości. Zapewne pan posiada telefon komórkowy, telefon kontaktowy do rzecznika, do pani rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości. Wszystkie państwa wątpliwości na pewno, a przynajmniej się postara, mniemam, że postara się rozwiać te wątpliwości i informacji państwu udzieli.
4: Czyli ja w tej państwu, chwili policja ja wykonuje polecenia.
19: Ja udzielam informacji, co robią tu policjanci.
4: A kto dał polecenie, bardzo że policjanci proszę blokują wejście do
19: bardzo
4: gmachu?
19: Proszę, nie.
4: Kto to
19: policja
4: wydał?
19: Nie jest stroną tutaj żadnego konfliktu. Proszę,
4: jest to, no bo nie, stoicie w wejściu.
19: Nie.
4: To wasz szpaler, wasi funkcjonariusze nie wpuszczają posła do urzędu publicznego.
19: W oparciu o te same przepisy prawa. Proszę nie interpretować tego na potrzeby sytuacji.
4: Ale to kto wydał to?
19: Zdrowy rozsądek.
4: Kto wydał to polecenie? Tu,
19: jest interwencja. Interwencja wpłynęła drogą telefoniczną do Centrum Powiedzenia do CPR-u tak naprawdę. Tak jak to
4: minister Żurek zadzwonił, czy kto zadzwonił?
19: Szanuję pańskie poczucie humoru, natomiast sytuacja jest bardziej poważna, to nie jest sytuacja groteskowa. A przynajmniej
4: trochę
19: ja
4: tak
19: nie
4: wygląda.
19: Chcę w tym uczestniczyć, żebyśmy się dobrze zrozumieli.
4: Siłą rzeczy.
19: Jeśli ma pan merytoryczne pytania, bardzo proszę, jeśli to jest
4: pani,
19: to ja nie jestem właściwą
18: osobą.
19: Czy
18: policja umożliwi posłom wykonywanie swoich mandatów?
19: Tak, policja umożliwia. W oparciu o przepisy prawa pan poseł Kaleta wielokrotnie udowadniał, że potrafi korzystać ze swoich praw jako parlamentarzysta.
18: Co, wierzę, że drzwi?
19: Wierzę, że w tej sytuacji także odpowiedni sposób zadziała.
4: Wycofam, nie wiem, czy jeszcze jest z nami Cezary Gmyz, czy już go nie ma. Halo, halo, panie redaktorze. Cisza, rozłączył się. No dobrze, to my przechodzimy.

0: Kuriozalne są zarzuty wobec Michała Sopińskiego, doktora Michała Sopińskiego, rektora, komendanta. Te zarzuty, które dały Waldemarowi Żurkowi pretekst do tego usunięcia go z funkcji, czy próby usunięcia go z funkcji jak na razie. No to są zarzuty, które dotyczą wypowiedzi na temat statusu prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, czy na przykład działanie Michała Sopińskiego związane z niewłaściwym, dyskusyjnym, kontrowersyjnym statusem prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Beaty Najar, która osiągnąwszy stan spoczynku nie złożyła stosownego wniosku do Krajowej Rady Sądownictwa i po prostu piastuje dalej ten urząd przy drastycznym, rażącym naruszeniu prawa. I Michał Sopiński, pełniąc swój urząd, jeżeli chodzi o te wypowiedzi w sprawie prokuratora krajowego, to oczywiście to nie pełniąc swój, to były jego wypowiedzi jako prawnika, natomiast na przykład te działanie jego dotyczące uczelni, gdzie po prostu po prostu wiedząc, że pani prezes Najar nie jest właściwie umocowanym sędzią, podjął jakieś działania mające na celu rozwiązanie tej kwestii i za to go spotykają szykany i represje. No to jest po prostu u zarania tej sprawy tkwi nonsens.
1: No, a w sytuacji, w której...
2: Ale też powód, taki pokaz siły, to trochę jeszcze opowiedzmy naszym radiosłuchaczom, że może teraz włączyli radioodbiorniki. My nadajemy z dwóch miejsc. Oczywiście Jakub Pilarek jest u nas w studio, Krakowskie Przedmieście, Warszawa, a ja znajduję się przy ulicy Karmelickiej 9. To jest warszawska Ochota, przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Tutaj Akademia została szczelnie otoczona przez kordon policji. Wszystkie wejścia są zablokowane. Posłowie nie mogą wejść do środka w ramach interwencji poselskiej, na co zezwala im ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. A rzecznik tej całej akcji, o tu mamy dalsze akcje, otaczanie taśmą policji w tej chwili na żywo wejścia. Co jest ciekawe, o 13:30 tutaj w tym gmachu ma się odbyć druga tura wyborów do senatu tej uczelni, bo pierwsza tura już się odbyła. Głosowanie trwa w Kaliszu, bo tam jest jedna z sieci Akademii, a druga jest tutaj w Warszawie. Jak w tej chwili profesura, kanclerze wejdą do otoczonego budynku? Czy policja wpuści? Wiemy, że rano chciał wejść prorektor tej uczelni na jej teren. Nie zostało mu to uniemożliwione przez funkcjonariuszy policji na polecenie pana profesora Sławomira Cudaka, który ma być mianowany przez ministra Żurka na nowego, pełniącego obowiązki komendanta rektora tejże uczelni. Co jest ciekawe, o tyle jest kłopot, że decyzja o odwołaniu jego poprzednika nie została skutecznie doręczona aktualnemu rektorowi Michałowi Sopińskiemu, więc około godziny 13 tutaj będzie dalszy, drugi akt tego spektaklu, bo ile media i posłowie są niewpuszczani, to pytanie, czy do budynku zostaną wpuszczeni profesora, która chce odbyć drugą część wyborów do Senatu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, więc to jest jeszcze ciekawsze. Na razie mamy spontaniczną demonstrację przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości na Karolinskiej 9, a policja wszystkie wejścia, nie tylko kordonem policji, ale też taką taśmą albo biało-niebieską z napisem policja, albo biało-czerwoną blokuje, nie cały czas odpychając coraz bardziej i media, i postronnych od samej Akademii, tak żeby chronić zamkniętego w środku pana Sławomira Cudaka. Na miejscu też jest pani poseł Maria Kurowska, która weszła jeszcze zanim pojawił się szczelny kordon policji i rzeczywiście jest na 6. piętrze. Spróbujemy się z panią poseł połączyć. To tyle obrazem, tytułem pewnego szerszego spojrzenia na sprawę i powtórzenia. A w studio Jakub Pilarek. Zadam ci pytanie, dlaczego właściwie jest to tak ważne? Koniecznie minister Żurek chce przejąć w sposób siłowy, bo to widać już wprost, Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, instytucję naprawdę nie najważniejszą w państwie polskim.
0: Wiesz, myślę, że chodzi po prostu raz, że o stanowiska dla swoich ludzi, jednak o pewne kwestie wizerunkowe, tak, bo dla jakiegoś elektoratu silnych razem i tak dalej, ta sytuacja, w której osoba kojarzona z poprzednią ekipą nadal jest rektorem tej placówki, po prostu politycznie było to pewnie dosyć kłopotliwe, i myślę, że to, wiesz, żadnej wielkiej tajemnicy,

0: Tu nie ma. No. Plus jeszcze oczywiście wdrożenie jakichś własnych programów nauczania, tak? Podejrzewam, że jakby nastał tam rzeczywiście nowy rektor, to być może by, nie wiem, trochę bardziej jakieś uśmiechnięte, tęczowe elementy tam wprowadził. Myślę, że tutaj to jest wszystko jasne. Natomiast jeśli mogę, ja chciałbym parę takich gorzkich słów przy tej okazji wypowiedzieć, jeśli chodzi o polską prawicę. Otóż ty będąc tam widzisz pewnie stosunkowo mało liczną demonstrację, która słychać tam w tle jakieś patriotyczne pieśni, czasami nawet religijne, jak słyszałem.
1: Kilkadziesiąt osób, może 50 faktycznie, niedużo, a posłów było tylko dwóch, jest Maria Kurowska w środku i pan poseł Kaleta, który się spóźnił i już nie zdołał wejść do środka, ale pojawił się też pan poseł, dwóch jeszcze posłów, więc jest czwórka posłów PiSu, nie za dużo.
0: Jest okazja, żeby się polansować, prawda? Zawsze się tam można pokazać w telewizji i może wyborcy twarz zapamiętają i zagłosują. Dla mnie to jest generalnie żenujące. Ja oczekiwałbym od opozycji pewnego systemowego działania, takiego konsekwentnego, stałego, które po prostu pozwoli społeczeństwu zrozumienie, jak ważne są te sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości. Niekoniecznie nawet z akademią, bo tak jak sam zauważyłeś, to jest może jakaś, to nie jest sprawa kluczowa, znacznie ważniejszy jest choćby Trybunał Konstytucyjny. Ja chcę zwrócić uwagę, że dzisiaj jest 40-lecie, jest uroczystość 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Tam na przykład nie ma prezydenta. Uroczystość jest pod patronatem, z tego co wiem, prezydenta. Owszem, wystąpił tam Zbigniew Bogucki, ale pana prezydenta tam nie ma. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Wchodzę na stronę prezydenta, myślę, że może, nie wiem, spotyka się w tym dniu z papieżem, nie wiem, z prezydentem Trumpem, czy z kimkolwiek innym ważnym. Nie. Nic się takiego nie dzieje i głowa państwa nie jest w tej instytucji. Ja nie przypominam sobie, żeby prezydent chociaż raz korzystał z narzędzia orędzia do narodu w sprawie wymiaru sprawiedliwości, które daje tę podstawową zaletę, że jest w stanie dotrzeć po prostu pod strzechy różnych chałup, tak? Bo telewizja publiczna jest zobligowana przecież transmitować w takim prime time orędzie. Prezydent nigdy z tego nie skorzystał, nie zwrócił się do narodu. Moim zdaniem polska prawica ma ten temat kryzysu wymiaru sprawiedliwości wbrew pozorom, wbrew takim różnym markowanym ruchom w nosie, tak powiem kolokwialnie. To jest mój olbrzymi wyrzut do tych osób, że nie potrafią się tym tematem zająć systematycznie i nadać mu realnej rangi. My wszyscy za to płacimy. Znaczy płacimy, zapłacimy, tak? Bo po prostu wobec tego braku zainteresowania, czego świadectwem jest liczebność tej manifestacji, przy której jesteś, nie można wykluczyć, że Waldemarowi Żurkowi uda się.
1: Żeby była też jasność, ta manifestacja rośnie w siłę, ona krzepnie. W sensie tutaj z każdą chwilą przychodzą kolejne osoby. Pamiętajmy, że jest godzina 10:39 w radio. Warto czasami podać godzinę. Jest pan poseł Jan Kanta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Liczy pan, że wejdzie do budynku, bo pana kolegom się nie udało.
2: Zobaczymy. Zgodnie z przepisami mamy prawo jako parlamentarzyści mieć możliwość wejścia do instytucji, która jest opłacana z pieniędzy publicznych.
1: Ale funkcjonariusz rzecznik mówił, że tutaj administrator budynku zakazał i oni muszą się tego słuchać.
2: No to jest właśnie ta uśmiechnięta Polska. Miała być wyciągnięta dłoń, a jest zaciśnięta pięść. No to co widzimy, to jest kolejna próba nielegalnego przejmowania instytucji. Każda instytucja, która nie jest podległa Tuskowi bezpośrednio, jest instytucją wrogą. Zresztą chciałbym przypomnieć państwu, że Żurek na kampusie Polska mówił, że właśnie w kontekście Akademii Wymiaru Sprawiedliwości na temat rektora Michała Sopińskiego, że jest on osobą niepraworządną, ponieważ jest nie po myśli politycznej Waldemara Żurka. On to powiedział. Warto wrócić do tej wypowiedzi, bo ona jest druzgocąca dla wizerunku tej władzy, która właśnie tak jak panu redaktorowi wcześniej powiedziałem, mówiła, że będzie miała wyciągniętą dłoń, że będzie uśmiechniętą Polską, a mamy zaciśniętą pięść i po prostu twarz, jak po wypiciu soku z cytryny. To jest taka wykrzywiona, obrzydliwa twarz reżimu Donalda Tuska, który na szczęście dobiega do końca, bo już to czuć w powietrzu i myślę, że im bliżej będzie tego końca, tym bardziej będą właśnie tego typu działania podejmowali.
1: Premier Tusk idzie na ostro? No, dlaczego?
2: Przypomnijmy, że od początku Donald Tusk łamie przepisy, jest kolekcjonerem paragrafów z kodeksu karnego. To jest taki chorobliwy kolekcjoner, który niezależnie na okoliczności kolekcjonuje kolejne przepisy z kodeksu karnego przestępstwa, które popełnia. No, zaledwie tydzień starczył, żeby od momentu, kiedy został premierem, w nielegalny, bandycki sposób przejął media publiczne. Więc tak jak mówię, to jest kolejna instytucja. Może większość Polaków do tej pory nie wiedziała, że istnieje coś takiego jak Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, ale szanowni państwo, tutaj kształcone są kadry, służby mundurowe, służby więzienne. No i może to jest też dla nich egzamin. Może to jest jeden z najważniejszych egzaminów, w jaki sposób służby mundurowe powinny odnosić się do przepisów prawa. Czy powinny pozwalać na bezprawie w państwie polskim. Doszły do mnie słuchy, że dzisiaj miały się tutaj odbywać egzaminy poprawkowe studentów. W następnym tygodniu mają odbywać się obrony. Oczywiście, oczywiście, ale też spójrzmy na dramat, w jakim uczestniczą studenci, bo Senat to jest co innego, to jest jakby organ władzy szkoły, ale jest sytuacja z egzaminami.
1: To chodźmy, bo coś się dzieje, zobaczymy, jak to wygląda w tej chwili od parkingu, jeżeli chodzi o Akademię Sprawiedliwości. Właściwie nie zauważyłem, co się dzieje. Też nie wiem, skąd to poruszenie. Chciałem być blisko.
2: Gdzie jest Sebastian Kaleta?
1: Posłowie weszli za tą barierę. Chyba pan poseł może wejść. My nie możemy, bo tu jest strefa wydzielona. I co się dzieje? Czy pan poseł wejdzie, nie wejdzie?
3: No, przeciwko bandyto! Banda! Banda!
1: Pan poseł wszedł, Janka, takie hasło biją posłów, to oczywiście jest element często przy tego typu manifestacjach, czasami jakiejś dezinformacji albo czegoś. Dzisiaj widzimy pan poseł Kaleta, pan poseł Kantak, trwa jakaś rozmowa, zobaczymy, czy wejdą, ale chyba nie. Nie wiem, czy doszło do jakiejś szarpaniny, czy doszło do naruszenia nietykalności cielesnej posła, czy nie doszło, ale rzeczywiście za barierę, tam gdzie my nie wejdziemy, wchodzą posłowie, ale tylko kilka kroków, bo odbijają się od furtki Akademii Sprawiedliwości, gdzie pan rzecznik, z którym już rozmawialiśmy, intensywnie rozmawia przez komórkę, ustala stan prawny, co właściwie oznacza sformułowanie w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, które mówi, że poseł czy senator ma prawo kontroli poselskiej w każdym pomieszczeniu, nie tylko gmachu, ale pomieszczeniu gmachów publicznych. No ale policja rozumie dzisiaj inaczej ten zapis. W studiu jest Jakub Pilarek. Wracamy do rozmowy. Trybunał Konstytucyjny, bo wiele osób się spodziewało, że dzisiaj dojdzie do może zatrzymania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, że te siły policji, o których rozmawiałem z Cezarym Gmyzem, są po to szykowane. Są szykowane po takie zbrojne, siłowe zajęcie nie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tylko Trybunału Konstytucyjnego.
0: No, byłby to scenariusz ekstremalny, ale moim zdaniem nie można go wykluczyć, bo przypomnijmy, że sama Konstytucja zezwala na zatrzymanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego na gorącym uczynku. A tu ludzie związani z aparatem siły mogliby potraktować sprawę tak, że w danej chwili uniemożliwienie wejścia do Trybunału jako sędziów tym wadliwie wybranym osobom z Krystianem Markiewiczem na czele mogłoby być właśnie takim działaniem na gorącym uczynku, tak? Czyli wy ich nie wpuszczacie, my wchodzimy, żeby was zatrzymać. Wykluczyć tego nie można. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, ja lubię mówić o rzeczach niewygodnych i o faktach, a nie nawijać państwu taką po prostu propagandową papkę, makaron na uszy. Może nawet nie makaron, takie wyświechtane prawdy. Tutaj ja mam olbrzymi problem z oceną spójności działania prezydenta, bo o ile Bogdan Święczkowski jest w sytuacji takiej, gdzie bez wątpienia nie może dopuścić tych osób do orzekania, bo one po prostu nie złożyły ślubowania wobec prezydenta i ustawa jest tu zupełnie jednoznaczna. Bogdan Święczkowski robi to, co do niego należy, to do czego go zmusza prawo, ale jego w tą sytuację niejako trochę wpuścił prezydent, tak? Bo to ta genezą tej sytuacji jest działanie prezydenta i ja zachodzę w głowę i nie rozumiem, dlaczego pan prezydent nie przyjął ślubowania na przykład od tej pierwszej czwórki, a na przykład przyjął ślubowanie od pana profesora Patyry, czyli tego prawnika, który jest jednym z autorów opinii, na podstawie których w cudzysłowie odwołano prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. To się po prostu absolutnie nie spina, ta historia. No jeżeli na przykład podnoszono do rangi jakiegoś bardzo ciężkiego zarzutu, no i skądinąd słusznie, tak, że Sejm zaniechał takiego płynnego, wynikającego z kalendarza wyboru kolejnych sędziów, tak?
1: O, to nawet przyznał w rozmowie z Radiem Wnet pan marszałek Szymon Hołownia jakiś czas temu w Sejmie, że to był właśnie błąd, że uznano, że nie wybieramy, a potem wybierzemy nagle hurtem i wszystkich wepniemy do Trybunału, więc nawet ważny było, nie było członek tej koalicji rządzącej mówił, że to było niezgodne z prawem, że to był błąd.
0: No oczywiście, że to był błąd. To być może nawet może i przestępstwo niedopełnienia obowiązków. Natomiast chociaż pewnie trudne do dowiedzenia tak naprawdę, myślę, że z różnych względów. Natomiast no, pan profesor Patyra również moim zdaniem jak gdyby zalicza się do tego zbioru, który się wpisuje w tę sytuację jako kandydat. I ja w działaniu prezydenta nie znajduję żadnej jakiejś takiej spójności. No, ciężko mi jest po prostu byłoby bronić tego działania. Tym bardziej, że...
1: A do tego jeszcze wrócimy, to przerwę tobie, wrócimy do tej rozmowy, będziemy ją kontynuować także w kontekście prezydenta, ale teraz mamy połączenie z panią poseł Marią Kurowską, która jest w środku gmachu, warszawskiego gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Dzień dobry pani poseł.
4: Dzień dobry, witam pana i witam państwa serdecznie.
1: To trochę od początku rozmowy zaczynając, jak się udało pani poseł dostać do gmachu, bo pan poseł Kalta nie mógł wejść, kolejni posłowie nie mogli, a pani poseł jest na tym 6. piętrze gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jak to wyglądało?
4: To jest, sprawdziło się w tym wypadku to ludowe porzekadło, że kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Otóż ja nawet nie rano, ale ja wczoraj przyszłam do tego gmachu i stwierdziłam, że skoro tutaj jestem, to nie będę już zostawiać, ponieważ rozdzieliliśmy się posłami, posłe głosy dzień, posła Ciszewska dzień, ja poszłam na to 6. piętro i tutaj już z panami z telewizji Republika zostałam. Również zostałam przez noc, bo chciałam być, żeby się coś nie wydarzyło złego, żeby to mieć pod kontrolą. I raniutko, 7:28 wkroczyli panowie, no i ja oczywiście byłam w tym gmachu, no bo byłam przez całą noc. I w związku z tym dobrze, że się tak stało, już... dobrze, że sobie tak wymyśliłam, tak.
1: Czyli już nie mogli pani poseł wyprowadzić. Właśnie, bo część osób zostało wyprowadzonych. Pani poseł, jednak policja nie usunęła siłowo z gmachu. Jak to wyglądało przed godziną 8?
4: Tak, no nie usunęli mnie, ponieważ nie mogli, ponieważ prawo tego zabrania. Ja jestem posłem, czyli mam nietykalność osobistą. I w związku z tym postanowiłam, że ja tutaj do gabinetu pana rektora, doktora Michała Sopińskiego nie pozwolę, aby wszedł jakiś uzurpator, prawda? I postanowiłam, że będę tutaj twardo bronić wejścia do tego gabinetu. No na tyle skutecznie broniłam, że w końcu pan profesor Cudak, fajnie się nazywa i tak to cudacznie wszystko wychodzi, zszedł na dół, odpuścił już, ponieważ po wielu próbach nawet i zaproszenia mnie na kawę do tego gabinetu, ale żebym tylko mu pozwoliła otworzyć te drzwi, powiedziałam, że nie. A ponieważ nie mógł mnie, że tak powiem, nikt siłą tutaj zmuszać, w związku z tym wykorzystałam ten atut i oczekuję w tej chwili na pana rektora Sopińskiego, który ma posiedzenie Senatu o godzinie 13:30, a więc wtedy będę już spokojna, a ja chcę sprawę doprowadzić do końca, ponieważ to jest coś nieprawdopodobnego moim zdaniem, to jest przekroczenie wszelkich granic, aby w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości zachowywać się z tak łamaniem prawa, tak po prostu bez żadnych żadnych podstaw prawnych, bo nawet prosiłam pana uzurpatora, żeby mi pokazał powołanie nawet. No, pokazał mi tylko jakieś pismo w sprawie wykonywania tej funkcji, prawda? Jakiegoś powołania z prawdziwego zdarzenia nie było, bo być chyba nie mogło. Więc to wszystko jest po prostu tak narympał, jak to mówią niektórzy, i tak już bez poszanowania czegokolwiek, że to jest nieprzyzwoite. Natomiast bardzo mi jest żal i tu ubolewam, że pan Adam Borowski, który tutaj dzielnie przez całą noc był ze mną i nie tylko on, bo też i Republika, który został no niestety usunięty stąd, no i trochę się czuję osamotniona, bo jednak razem stanowiliśmy, on ten czynnik społeczny, ja natomiast ten polityczny, i razem to była taka, tak fajnie nam się to uzupełniało. Ale tym niemniej w tej chwili jest tutaj bardzo spokojnie, bo panowie wyszli, pan rektor Cudak, przepraszam, pan profesor Cudak zszedł na dół, gdy widział, że nie przekupi mnie, ani mnie nie przekona, żebym jednak pozwoliła mu wejść do tego gabinetu. No i zachował się dobrze, że zszedł na dół. Zresztą jest on człowiekiem też, który jakieś problemy zdrowotne ma, bo po prostu przychodził tu ktoś z lekarstwami innymi do niego. No też bardzo się źle czuł, gdy były te lampy, które miała telewizja Republika. Więc też dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe, jak można człowieka, który ma jakieś tam problemy zdrowotne, wysyłać na taką walkę i na taką po prostu stresującą sytuację. No ja zawsze dbam o ludzi, uważam, że zdrowie i życie należy chronić ponad wszystko, bo Polska nas potrzebuje i nie powinno się narażać ludzi właśnie na takie niedogodności, tym bardziej jeżeli się wie, że ktoś ma jakieś chwilowe czy dłuższe problemy zdrowotne, a tak to było w tym przypadku. No więc co mogę jeszcze powiedzieć? No może coś pytajcie.
1: Proszę powiedzieć, bo tam też doszło, oczywiście, że będziemy pytać pani poseł, naszym gościem pani poseł Maria Kurowska, tam doszło też jakieś próby takiego wejścia poprzez wersalkę, odsuwania, że to wszystko wyglądało tak, to już bardzo technicznie chciałoby się powiedzieć, że tutaj rzeczywiście dochodzi do jakichś takich do wręcz własną piersią ochronienia gabinetu i próby takiego przepchnięcia się. Jak reagowała policja i też jak reagują administracja? Czy ktoś jest w środku, czy tam są studenci, wykładowcy? Wiemy, że prorektor Akademii nie mógł wejść do własnego zakładu pracy, bo szpaler policji mu to uniemożliwił. Jak to dalej będzie wyglądać?
4: Tak, tutaj byli od początku i przewijają się zarówno panowie policjanci, którzy bardzo elegancko się zachowują, bardzo profesjonalnie wszystko wyjaśniają, powołują się, że zadają pytania, ale to wszystko jest robione po prostu w bardzo taki sposób profesjonalny. Również służba więzienna na wysokim poziomie, także tutaj nie mam absolutnie żadnych zarzutów co do tych służb. Natomiast studentów tutaj nie ma, a co jeszcze mogę powiedzieć? No a posłom więcej się nie udało, portierzy na zewnątrz.
1: A jest ktoś z pracowników poza panem, byłym już pracownikiem, panem profesorem, doktorem?
4: Nie widziałam nikogo. I rzeczywiście była tu próba w pewnym momencie, no profesor skaczący po wersalkach, to trochę taki śmieszny widok, ale mogliśmy przez moment zaobserwować, że chciał, chyba już miał położoną jedną nogę i próbował tutaj, ale ponieważ ja jestem silna fizycznie, więc się nie dałam, zaczęłam krzyczeć na niego, żeby się nie zbliżał do mnie i tak dalej, no bo dlaczego niby? I po prostu dałam radę.
1: I nie wszedł do gabinetu komendanta nie wszedł. Rektora Akademii.
4: Trzymał klucze w ręku, trzymał klucz do gabinetu i koniecznie chciał ten klucz, żeby tu włożyć, ale ja go trzymałam na dystans ze 2 metry od tych drzwi. No i dzięki temu miałam możliwość tego manewru jeszcze, że go nie dopuściłam, zaczęłam krzyczeć, no bo kto widział wpychać się na kobietę. No. No i tak się nam
1: to jeszcze
4: udało.
1: Dopytam,
4: wygrać tą walkę.
1: Bo policjant, który się tytułuje jako rzecznik przy okazji całej tej operacji, mówił, że pani poseł, a nie, przynajmniej był pan major, który dowodzi tą akcją, przynajmniej tutaj na miejscu, powiedział, że pani poseł może spokojnie wyjść, że pani poseł nie jest przetrzymywania, że może pani opuścić budynek, no ale nikt inny nie wejdzie. Jak to jest technicznie? Czy ma pani co pić, co jeść? Czy pani poseł obecność tam nie jest w jakiś sposób zagrożona czy utrudniona?
4: Nie, nie, to jest tak, że ja tu jestem z własnej nieprzymuszonej woli. To jest racja, że ja mogę w każdej chwili wyjść, ale ja chcę sprawę doprowadzić do końca. Ja tutaj nie wyjdę, dopóki nie przyjdzie pan rektor Supiński, nie przejmie tego gabinetu i nie zwoła tego posiedzenia Senatu. Dlatego, że zwołanie Senatu jest o 13:30 i w związku z tym pan rektor, z tego co wiem, to gdzieś indziej jest, a ja tutaj po prostu nie odpuszczę w tej chwili. No jakżeż, po takich emocjach porannych, to ja mam adrenalinę na cały dzień, w związku z tym, chociaż ja codziennie piję kawę, ale nie muszę tej kawy pić, nie muszę też jeść, ponieważ akurat mam dzisiaj dzień postu, ja zawsze środy, piątki poszczę o wodzie i kawie, bo taki mam, bo mam niskie ciśnienie, w związku z tym zawsze sobie kawkę popijam. Także mi to nie przeszkadza, że jest po prostu dzisiaj, że nie mam. Woda jest, także wodę sobie popijam i jest wszystko w jak najlepszym porządku.
1: To pani poseł, będziemy się...
4: Są tutaj, tak, tak? Ale wiedzą o tym, że po prostu no oni nie chcą, żeby się coś wydarzyło. Tak mają w tych swoich procedurach, więc to jest wszystko okej.
1: Będziemy się z panią poseł jeszcze łączyć. Maria Kurowska, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny i Partia Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Niech się to dobrze skończy. Niech się to dobrze skończy, bo chcemy, cała Polska chce, aby się to wszystko zakończyło i zaczęło prawo funkcjonować tak, jak prawo zaczęło to, co prawo znaczy.
1: I będziemy jeszcze oczywiście do pani poseł telefonować. Do zobaczenia, do usłyszenia. Maria Kurowska z 6 piętra gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a my wracamy do naszego studia. Mam nadzieję, że cały czas jeszcze jest przy mikrofonie Jakub Pilarek i wracamy do tej dyskusji prawnej, do tego, co politycy powinni zrobić. Redaktor, to słuchamy.
0: Jeśli mogę, to bym chciał jeszcze powiedzieć parę słów na inny temat. Ja bym chciał wyrazić swoje uznanie dla doktora Michała Supińskiego, bo jest to młody prawnik, który jest bardzo odważny, konsekwentny, mówiąc tak potocznie, nie wymięka. Jak widać z tej wczorajszej decyzji o usunięciu dyscyplinarnym pana profesora Cudaka, ma również jakichś po prostu lojalnych wobec niego podwładnych. No, gdyby w prokuraturze krajowej prokurator Barski był podobnie zdeterminowany, a przypomnijmy, że tym się różni od pana doktora Sopińskiego, że nie ma immunitetu przecież, tak? Prokurator ma immunitet, a tutaj Michał Sopiński nie jest chroniony immunitetem. To gdyby podobna determinacja cechowała prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, to myślę, że tak łatwo przejęcie od prokuratury by nie poszło. No, czapki z głów dla tego młodego prawnika za jego postawę, godną pochwały.
1: Rzeczywiście tutaj można nawet powiedzieć, już oceniając to publicystycznie, że i mając się różnych kruczków prawnych, ale rzeczywiście pan doktor ma pewnie dużo racji w swojej wykładni. Rzeczywiście trudno to idzie panu ministrowi Żurkowi, pani wiceminister Eichardt, usunięcie go, bo broni się jak może, wykorzystując prawo w sposób umiejętny i sprytny, czasami byśmy powiedzieli.
0: Sprytny, ale przede wszystkim jest zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego, co po prostu zamyka ten temat, tak? I to czyni działania, pomijając cały ten spór o zasadność zarzutów, o to, czy mu tam doręczono, czy nie doręczono tę decyzję, to ta procedura w ogóle nie powinna być prowadzona w chwili obecnej. Więc moim zdaniem prawo jest po stronie doktora Sopińskiego, to nie ulega żadnej wątpliwości.
1: Mówiłeś tutaj, że ta manifestacja może nie jest duża. Ona bardzo intensywnie teraz rośnie. Wiele osób w tej chwili dochodzi tutaj na ulicę Karwolicką 9. Także już można powiedzieć, jak tutaj przychodziłem przed myślą 10, no to była grupka manifestujących. Teraz już można mówić o takiej sporej grupie, może nawet i o pewnym tłumie, bo tam, żeby przejść, dojść pod samo wejście, to już trzeba się przeciskać przez tłum, więc widać, że jeśli chodzi o ten aspekt społeczny, sprzeciwu społecznego przeciwko, no, wydaje się realnemu i bardzo wyraźnemu łamaniu prawa przez obecną władzę na ulicach Warszawy, jest coraz bardziej widoczny i ludzie przychodzą. To tak tylko obrazowo, jeżeli chodzi o sytuację. Za chwilę mamy serwis informacyjny, że trzeba być czujnym, bo być może coś się wydarzy, być może zastawiono kolejne wydarzenia, więc być może będziemy ten serwis w jakiś sposób przerywać lub skracać, ale to jeszcze poproszę o ten aspekt prezydencki. Czy ty jako dziennikarz, tak zajmujący się aspektem politycznym, prawnym, oczekiwałbyś jakiejś silniejszej obecności, silniejszego działania ze strony, czy to polityków opozycji, czy to na przykład Pałacu Prezydenckiego?
0: No oczywiście, żebym oczekiwał, bo ja przede wszystkim bym oczekiwał jakiejś takiej po prostu konsekwencji pracy u podstaw. No tu problemem jest to, że społeczeństwo, w ogóle ten problem ma, mówię nie tylko o akademii, tylko w ogóle o kryzysie w wymiarze sprawiedliwości, ma to po prostu w głębokim poważaniu i to jest moim zdaniem skutek takich po prostu wielomiesięcznych, czy wreszcie już wieloletnich zaniechań. Pewnym tematom nie nadano należytej rangi, tak jak wspomniałem, choćby no ta kwestia tego niewykorzystania tego takiego naprawdę mocnego narzędzia, jakim jest orędzie prezydenckie. Kiedy przejęto prokuraturę krajową, to wówczas główna partia opozycyjna, czyli PiS, tak naprawdę się koncentrowała przede wszystkim na temacie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, bardzo ważnym, skądinąd jego nie deprecjonuję w żaden sposób, ale nie było na przykład żadnej próby organizacji wielkich manifestacji pod prokuraturą krajową, choć przecież odbyła się bardzo liczna manifestacja właśnie w obronie posłów Kamińskiego i Wąsika. PiS nie poszedł za ciosem wtedy. Nie wiem, z czego to wynikało. Czy z jakiejś obawy, że to się nie uda, czy nie wiem, czy z jakichś po prostu wewnętrznych kalkulacji politycznych, no bo ta prokuratura to się kojarzyła ze Zbigniewem Ziobro. Nie każdy chciał się w ramach jakichś wewnętrznych sporów takie rzeczy angażować, ale nie wiem, no dla mnie niezależnie od głównych przyczyn takiego zjawiska, no to po prostu fakt, że nie doprowadzono do jakiegoś po prostu wrzenia społecznego, no moim zdaniem był po prostu gorzej niż zbrodnia, to błąd. No i my za to teraz płacimy. I ja nie wierzę, szczerze mówiąc, obym się mylił, ale ja nie wierzę, że teraz nagle tak ad hoc da się po prostu obudzić znowu takie paliwo społeczne. Niech tam nawet przyjdzie w miejscu, gdzie ty jesteś, 5000 osób, tak? Bo nie wiem, kluby Gazety Polskiej przyjadą, to tak naprawdę nie będzie przekrój taki pełny tkanki społecznie, tylko po prostu nadal wąska grupa ludzi tak, związanych z takim aktywnym środowiskiem prawicowym, a taki przeciętny człowiek to może nawet w ogóle o tym nie będzie wiedział. A jeśli będzie wiedział, to będzie na to patrzył jako na taką po prostu awanturę, gdzie z żadną ze stron się szczególnie nie interesuje. Ja tak na to patrzę realistycznie i jestem raczej pesymistą w tym zakresie.
1: Pesymista, a ja w takim wypadku będę optymistą, bo każda władza kiedyś się kończy, jeżeli patrzymy pod tym kątem widzenia, a z drugiej strony widać, że takie działania, które są robione trochę na chybcika, trochę szybko, wczoraj przynajmniej, no, nie przyniosły efektu, a może efekt odwrotny, bo ośmieszyły próbę działania poza prawem przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Czas na serwis informacyjny. My z Jakubem Pilarkiem wracamy po serwisie, bo tutaj wydaje się, że dopiero manifestacja i dopiero wydarzenia polityczne są przed nami.
5: Wiadomości wnet. Według moich informacji do Warszawy ściągnięto oddziały prewencji z Łodzi i Białegostoku, a w odwodach czekają oddziały z Ostrołęki i Radomia, mówił na antenie Radia Wnet redaktor Cezary Gmys.
6: Policjanci czekają w odwodach, że mogą być w każdej chwili wprowadzeni do akcji, przewiezieni po prostu do Warszawy. Moi informatorzy mówią, że w nocy policjantom nie powiedziano, o co chodzi. Natomiast plotka, która krążyła, dotyczyła dwóch instytucji, a mianowicie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, no to informatorzy spodziewali się, że może dojść do zakłócenia uroczystości 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego, które trwają właśnie przy Alei Szucha.
5: Mówił redaktor Cezary Gmys. Od wczoraj rana trwa szturm na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, relacjonował w poranku wnet rektor Akademii, dr Michał Sopiński.
7: Szturm człowieka, który wczoraj podawał się już za osobę pełniącą funkcję rektora, wymachiwał dokumentami, schował się w toalecie dla niepełnosprawnych, siłował się z pracownikami, siłował się z przedstawicielami mediów, po czym odstąpił po tym, jak zawezwał karetkę w sposób nieuprawniony i ta karetka, że komu udzielam pomocy medycznej, pojechał na konferencję do Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzisiaj wrócił już w obstawie kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczyli cały teren, odcięli wszystkich legalnych pracowników od dostępu do budynku. Przypominam, że w ogóle ta osoba nie powinna tam być, dlatego że po wczorajszym swoim zachowaniu, które było całkowicie bezprawne, władze Akademii, mamy szereg prorektorów, zwolniły pana Cudaka za rażące naruszenie obowiązków pracowniczych.
5: To wszystko dzieje się dziś, ponieważ dziś odbędą się wybory do Senatu Uczelni, a poza tym wydaje się, że jest to próba przed siłowym wejściem do Trybunału Konstytucyjnego, mówił rektor AWS dr Michał Sopiński, którego wczoraj na Platformie X odwołał lub też próbował odwołać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak donoszą media, policja ma pojawić się dziś w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, aby zablokować Bogdanowi Święczkowskiemu dostęp do miejsca pracy. Godzina działań funkcjonariuszy jest nieznana, ale w Komendzie Głównej Policji trwa mobilizacja. Samochód z uprzywilejowanym sygnałem świetlnym, możliwość korzystania z willi wartej prawie 4 miliony złotych oraz bezpłatny wyjazd do Tajlandii. Między innymi przyjęcie takich korzyści od dwóch przedsiębiorców zarzuca posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi Prokuratura Europejska. Jak podają dziennikarze Polsat News, według śledczych biznesmeni liczyli w zamian na jego kontakty z przedstawicielami władzy oraz wsparcie w załatwianiu spraw związanych z ich działalnością. 31 lipca król stracił immunitet, jednak Sejm nie zgodził się na jego zatrzymanie. To efekt wniosku Prokuratury Europejskiej z 4 maja tego roku. 29 lipca do parlamentu wpłynął kolejny wniosek. W trakcie postępowania śledczy odkryli nowe okoliczności, które jeszcze mocniej uzasadniają zastosowanie wobec króla środków zapobiegawczych, w tym aresztu. Posłowi grozi bezwzględna kara pozbawienia wolności. Firma Anthropic poinformowała, że wykryła i udaremniła próby wykorzystania jej modelu sztucznej inteligencji do złośliwej działalności. To cytat, która mogła wspierać rozwój broni biologicznej. Informacja znalazła się w najnowszym raporcie firmy dotyczącym zagrożeń. To kolejny z serii ostrzeżeń ekspertów i przedstawicieli branży technologicznej dotyczących potencjalnych zagrożeń związanych z AI. Podobne raporty publikują również inne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją. We wtorek Google poinformował, że jedna z osób próbowała wykorzystać jego narzędzie Gemini do stworzenia kompletnego, szczegółowego przewodnika krok po kroku dotyczącego syntezy zmodyfikowanych biologicznie czynników chorobotwórczych. Według raportu Anthropic model Claude został również wykorzystany w kampanii cybernetycznego szpiegostwa powiązanej z Rosją oraz przez irańską instytucję propagandową. Kolejny rosyjski atak w Kijowie, w wyniku którego płonie 9-piętrowy budynek mieszkalny. Pod Kijowem zaatakowano kolejny magazyn spożywczy. Są ranni, mówił z Kijowa korespondent Dmytro Antoniuk.
8: Taka sytuacja jest w całej Ukrainie, bo Rosja nieustannie aktywizuje swój terroryzm. Bo u Rosji nie zostało innych argumentów, bo na lądzie tak oni mają posunięcie, ale w porównaniu z 25 roku to w ogóle nie ma co porównać. Jest nawet też informacja, na razie przecina informacja o tym, że Ukraina ponosi sukcesy pod Limaniem, który znajduje się na północny wschód od Słowiańska.
5: Ukraina atakuje również w głębi Rosji.
8: Dzisiaj w nocy doszło do kolejnego ataku rafinerii w głębi Rosji w Saratowie. Kolejnego ataku tej rafinerii i też magazynów takiej sieciówki, która nazywa się Ozon, czyli konkurenta Wildberries rosyjskiego.
5: Mówił korespondent w Kijowie Dmytro Antoniuk.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
12: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
13: Dźgnął ją kilkanaście razy.
14: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
11: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
15: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
11: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
16: W 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
10: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
17: To była autopromocja.
19: Odyseja wyborcza.
1: Ludzie nie protestowali. Wracamy do Odysei Wyborczej w studiaku Pilarek, a w naszym telefonie doktor mecenas Krzysztof Wąsowski. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet z Trybunału Konstytucyjnego. Z samego centrum właśnie konferencji i obchodów 40-lecia.
1: Trybunał Konstytucyjny. Tegoż Trybunału. My za chwilę wrócimy przed... Ja jestem cały czas przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, ale poprosiłem pana doktora o trochę opisu, jak to wygląda w Trybunale, bo wiele osób się obawiało dzisiaj w nocy, że te wszystkie siły policji, które są szykowane właśnie na Trybunał Konstytucyjny. Jak to wygląda w Trybunale? Czy uroczystości przebiegają spokojnie?
20: Wszystko spokojnie. Nie ma żadnych ekscesów. Niezwykle podniosła uroczysta atmosfera. Mnóstwo wybitnych prawników. To rzeczywiście rzadko się ostatnio w ostatnich latach zdarza, żeby tylu naprawdę dobrze wykwalifikowanych, profesjonalnych prawników spotkać, więc idzie wszystko świetnie. Znakomite wystąpienie wprowadzające gościa z Hiszpanii, który jest szefem Światowego Stowarzyszenia Prawników, oraz pana profesora Polejowskiego z IPN-u o jakby podstawach Trybunału Konstytucyjnego i genezie jego z nurtu Solidarności, Związku Zawodowego Solidarność. Przeciekawe wystąpienia, naprawdę.
1: Przeciekawe wystąpienia i nie czuć atmosfery, że to jest jakaś cisza przed burzą prawną, burzą polityczną, także burzą taką czysto fizyczną, jaką może być atak czy wejście policji.
20: Nie czuć tutaj jakiegoś fizycznego niebezpieczeństwa, natomiast oczywiście atmosfera jest taka bardzo zdeterminowana, ponieważ stopień łamania praworządności, który w ostatnich dniach i tygodniach następuje, no wszystkim się tutaj udziela, więc wystąpienia i rozmowy idą w tym kierunku, co z tym można dalej zrobić. Jak temu przeciwdziałać?
1: Jakie są wnioski? To już na koniec pytanie, jaka myśl wypływa w tej chwili z Trybunału?
20: Myśl Trybunału jest bardzo taka zasadnicza i bym powiedział aksjologiczna, polegająca na tym, że przede wszystkim godność człowieka powinno stać się źródłem naszych praw, które wszystkie instytucje powinny respektować. Tak samo instytucje publiczne powinny być poddane także prawu. I to wielu gości międzynarodowych z zagranicy tutaj to bardzo jasno podkreślało i podając przykłady w swoich krajach. A poza tym jednak upublicznianie tej dyskusji prawniczej jest bardzo ważne i myślę, że państwa praca mediów jest tutaj niezwykle istotna, żeby te, że tak powiem, zdrowe poglądy prawnicze nie jakby obleczone tą ideologią i tą taką chęcią zemsty politycznej, żeby po prostu publikować, żeby to docierało do jak najszerszego grona odbiorców.
1: I to był raport prosto z siedziby Trybunału Konstytucyjnego, który dla nas przygotował i zrelacjonował doktor mecenas Krzysztof Wąsowski. Dziękuję za rozmowę.
20: Bardzo dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. My wracamy do studia. W studio Jakub Pilarek patrzy na te aspekty prawne, ale także ma tą przewagę nade mną, że jest pewnie przed komputerem albo przed komórką i może czytać informacje z zewnątrz, których ja, będąc na miejscu przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, do mnie nie trafiają. Jak to wygląda z pewnej perspektywy politycznej i prawnej, panie redaktorze?
0: Ale mówisz o sytuacji w Trybunale, czy...
1: I tu, o sytuacji w Polsce, panie redaktorze.
0: No, jest co, Łukasz? Ja nie widzę, żeby... Ja nie widzę żadnego działania takiego na takim tutaj wysokim poziomie i adekwatnej po prostu odpowiedzi. To jest to, co mówiłem wcześniej. No ja z panem mecenasem Wąsowskim się o tyle nie zgadzam, że my już od 2,5 roku piszemy, tak? I media piszą o tych sprawach. Są jakieś wywiady, artykuły, analizy. Z tego kompletnie nic nie wynika. No Waldemar Żurek, wcześniej Adam Bodnar w każdym miesiącu popełniają jakieś kolejne brewerie, wszystko im uchodzi płazem.
1: Przerwę ci, bo przyjechał przed Akademią Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Posłuchajmy pana prezesa. To za chwilę trwają jeszcze ustalenia między Jarosławem Kaczyńskim a panem posłem Kaletą, ale właśnie nie wiadomo, czy teraz dojdzie do wypowiedzi, czy nie. W tej chwili posłowie wyjaśniają prezesowi partii, jak to wygląda i jak sytuacja ma się Poczekajmy, to poczekajmy, zaraz pewnie będzie wywiad i rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim. Jakubie, słuchamy.
0: Aha, słuchamy. No to słuchaj, to powiem tak, że jeżeli ja rozmawiam z wieloma prawnikami, prawnikami o statusie funkcjonariuszy publicznych na OFIE, to oni bardzo często wyrażają głębokie rozczarowanie do tych właśnie polityków PiS-u, że narobili strasznego bałaganu tymi swoimi różnymi reformami, a potem w jakimś sensie się trochę po prostu wycofali tak naprawdę, tak? Jeżeli chodzi o to, o czym mówiłem wcześniej, czyli właśnie nadawaniu właściwej rangi tym tak naprawdę przestępstwom popełnianym przez obecną władzę. To się nie spotyka z adekwatną reakcją. Te reakcje są takie po prostu letnie, przede wszystkim nie są systematyczne, bo na przykład my tu czekamy na wystąpienie prezesa Kaczyńskiego, on prawdopodobnie będzie na wysokim poziomie retorycznym, pewnie będzie oparte na prawdzie, no i za dzień, dwa nikt już o nim nie będzie pamiętał i znowu zapomnimy na kolejne tygodnie o tym temacie zamachu stanu tak naprawdę w Polsce.
1: To posłuchajmy.
19: Prawie totalna, ale też taka próba z jednej strony, jaka jest reakcja społeczna. Trybunał Konstytucyjny, a z drugiej strony jest to sprawa związana z taką taktyką krok po kroku, czy tam odkrajania po troszku. Ale przede wszystkim sądzę, że wymyślili sobie, że najpierw trzeba sprawdzić, jaka jest reakcja. No, reakcja jest taka, jak widzimy, więc...
1: A jakiej reakcji by pan oczekiwał od społeczeństwa w takim razie, w takich przypadkach?
19: Znaczy, ja uważam, że kiedy się podejmuje decyzje tego typu, jak jakie wezwania, to trzeba jednak mieć pewną wyobraźnię, taką dobrą wyobraźnię. No, to rozeznanie po prostu społeczne, ile ludzi tu może być. No, gdyby ta ulica była pełna ludzi, to byłaby zupełnie inna sytuacja niż w tej chwili, no. I mogłaby zniechęcić. Teraz jest tak, jak jest.
1: A jak by pan skomentował tę napaść, można tak powiedzieć, na posła Sebastiana Kaletę, który próbował dostać się do budynku AWS-u i został wypchnięty przez funkcjonariuszy policji?
19: No to jest złamanie prawa, kolejne złamanie prawa. Całe te rządy od 13 grudnia to jest jeden wielki ciąg łamania, drastycznego łamania prawa, łamania konstytucji. I gdyby przyjąć, że obowiązują jakieś takie normy, które nie są sformułowane, ale które odnoszą się po prostu do demokracji, to można by powiedzieć, że są wszelkie przesłanki do daleko idących reakcji ze strony tych, którzy w tej chwili jeszcze mogą. Ja nie chcę w tej chwili tego precyzować, bo nie chcę tutaj nikomu publicznie doradzać, można powiedzieć.
1: A pana zdaniem to zależy na przejęciu AWS?
19: Proszę?
1: Dlaczego władzy zależy tak bardzo na przejęciu
19: tej uczelni? To nie chodzi według mnie o przejęcie tej uczelni, chociaż taki cel też na pewno jakieś znaczenie ma. No przede wszystkim chodzi o spróbowanie tego, co się będzie działo, jak dojdzie do tego rodzaju operacji. No to jest w moim przekonaniu wyłączny cel tego przedsięwzięcia. Tak naprawdę chodzi o Trybunał Konstytucyjny.
1: Czyli atak na Trybunał Konstytucyjny jest pana zdaniem?
19: Wie pan, w polityce to jest tak, że posługiwanie się takimi kategorycznymi stwierdzeniami co do przyszłości ryzykowne, ale uważam to za bardzo prawdopodobne.
1: Ale my mówimy o bardzo odległej przyszłości, pana zdaniem? Czy ten atak na Trybunał może
19: nie,
1: się...
19: Nie sądzę, żeby to była odległa przyszłość. Jeżeli to będzie to raczej bardzo nieodległe. Ten termin został opisany, sformułowany, tylko bardziej ogólnie, wrzesień.
1: A czy pan, panie prezesie, będzie próbował wejść do sieci?
19: Będziemy próbowali powtórzyć tą sprawę kontroli poselskiej, tylko troszkę w większej grupie, bo to bardzo pięknie zrobił. Tego nie wiem, nie mam pojęcia.
21: Polecenie przekazali.
19: Ale skąd mogli przekazać?
21: Pan Kaleta był w środku chyba.
19: Nie był, został nielegalnie niewpuszczony.
1: Czy możemy wam towarzyszyć, panie prezesie?
19: Proszę.
1: Czy my jako media możemy wam towarzyszyć w tej próbie?
19: Oczywiście, że powinni. towarzyszyć. My będziemy z tego sporządzali protokół, ale to jest wszystko, co w tej chwili Państwo możecie zrobić, a inne działania należą do innych. Ja robię to, co w moim przekonaniu jest moim obowiązkiem i poselskim, i obywatelskim.
2: Pozwólcie przejść panu prezesowi. Proszę państwa, już długo trwa ta wymiana zdań.
3: Jarosław! Jarosław! Jarosław! Jarosław! Jarosław! Jarosław!
1: I teraz idzie Jarosław Kaczyński, który będzie albo przebawiał, albo od razu spróbujemy wejść do gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Zaraz będziemy to próbowali ustalić. Jak na razie Jarosław Kaczyński przechodzi i zobaczymy, czy będzie przemówienia.
22: Którzy byliśmy tutaj całą noc.
2: Zróbmy dwa kroki do tyłu wszyscy. Zróbmy dwa kroki do tyłu, bo nie ma powietrza w ogóle.
23: To proszę tak bliżej, panie prezesie.
19: Szanowni państwo, przede wszystkim chciałem wam podziękować, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za patriotyzm, za odwagę, za determinację. To jest to, co jest w tej chwili bardzo ważne i co powinno być szeroko propagowane w naszym kraju, bo nie jest tym najlepiej. Gdyby było inaczej, to ta władza by nie mogła tak postępować, jak postępuje. Potrzebna nam dzisiaj jest odwaga, determinacja, zdolność do powiedzenia tej władzy nie. Powiedzenia skutecznego. To jest także wezwanie do tych wszystkich władz, które nie podlegają Tuskowi, poprzez są takie w Polsce, by podjęły wszystkie zgodne z prawem działania, ale to prawo powinno być interpretowane tak, że Polska musi być suwerenna, musi być demokratyczna i to są te prawa najwyższe. Prawa, dla których przestrzegania trzeba użyć wszystkich możliwych środków. Jestem o tym głęboko przekonany. Ale powtarzam, to się nie uda bez szerokiego poparcia społecznego. I to poparcie trzeba uzyskać. Trzeba uzyskać wszelkimi możliwymi sposobami. Bo to nie może być tak, że jak w PRL-u ktoś celnie napisał, konstytucją jest cena kiełbasy. Bo rzeczywiście cena kiełbasy często leżała u podstaw różnych bardzo, bardzo ważnych, jednak troszkę zmieniających komunizm wydarzeń. Tutaj nie chodzi o cenę kiełbasy, nie chodzi nawet o cenę benzyny, chociaż to jest bardzo ważna sprawa, ale chodzi po prostu o to, czy będziemy żyli w państwie demokratycznym i, co podkreślam, suwerennym, bo to jest część realizacji planu, który zmierza do tego, żeby pozbawić Polskę suwerenności. I jeszcze do tego na ogromną skalę, co sądzę nie jest szerzej znane społeczeństwu okreś, bo pakt oszczędnościowo-inwestycyjny, o którym ostatnio mowa, to chociaż to nie jest sprawa taka zupełnie nowa, aczkolwiek wielu polityków, z którymi o tym rozmawiałem, a którzy kiedyś byli w naszej partii, to lekceważyli. To jest po prostu próba stworzenia konstrukcji finansowo, no w istocie politycznej zmierzającej do tego, żeby z wielu krajów, a także i z Polski, może przede wszystkim z Polski, bo jesteśmy tu w tej środkowej części Europy, która stosunkowo niedawno weszła do Unii Europejskiej, najwięksi, no i należymy do najbogatszych, żeby po prostu wycisnąć kapitał dla rozwoju tych części, które przeżywają kryzys, ale w dalszym ciągu jeszcze są wyraźnie bogatsze od nas. Jeżeli chodzi o dochód na głowę, ten dochód liczony w sile nabywczej, to już jest niewielka różnica, natomiast jeżeli chodzi o majątek zgromadzony, to jest w dalszym ciągu różnica ogromna. I oni zamiast, jak to zakładała Unia Europejska, dążyć do tego, żeby to się wyrównywało, no w tej chwili chcą zrobić wszystko, żeby swoje kryzysy zwalić na nasze barki i jednocześnie uczynić nas w gruncie rzeczy całkowicie bezradnymi. Takie bezradne, podporządkowane społeczeństwo. Bardzo, bardzo wielu, skądinąd patriotycznie nastawionych Polaków, tego kompletnie nie rozumie. To musi być zrozumiałe. To wszystko jest element w gruncie rzeczy jednego planu, jednego wydarzenia i jednego planowanego finału. Finału tragicznego dla Polski i tragicznego dla Polaków. W wymiarze każdym, odnoszącym się do praw obywatelskich, odnoszących się do naszej suwerenności, naszej godności, ale także odnoszących się do naszych kieszeni. I to w tym najgłębszym tego słowa znaczeniu. Także państwa postawa, przybycie tutaj jest przykładem dla innych i ten przykład, trzeba wszystko uczynić w tym kierunku, powinien być możliwie rozszerzany. To znaczy coraz więcej Polaków powinno wiedzieć, że to w ich ręku leży przyszłość naszego kraju. I w trakcie zbliżających się wyborów, i w trakcie tych wszystkich wydarzeń, które te wybory poprzedzą. I to jest także apel do polityków, tych, którzy się deklarują jako ta patriotyczna, często mówi się po prostu prawa strona. Ale nie o nazwy chodzi, tylko chodzi o realny patriotyzm i o to, żeby zamiast udawać, to po prostu się angażować. No. Tu są politycy tylko jednej partii, Prawa i Sprawiedliwości. Brawo. Czyli tylko ta partia jest prawdziwą opozycją wobec Tuska. To trzeba wiedzieć. Wszyscy inni, którzy o tym mówią, w gruncie rzeczy wprowadzają społeczeństwo w błąd. Oszukują je. Przy tym wykrzykując często bardzo szkodliwe, szkodzące Polsce hasła. I to trzeba, proszę państwa, wiedzieć. My w tej chwili jeszcze raz spróbujemy przeprowadzić kontrolę poselską, ale oczywiście wiemy, jak to pewnie się skończy i będziemy jakby działać dalej, was wspierać. W tej chwili ataku na Trybunał Konstytucyjny pewnie nie będzie z tego względu, że tam jest konferencja międzynarodowa, są przedstawiciele różnych krajów, ale czy nie będzie go wieczorem albo jutro, to tego oczywiście nie wiemy. Ale wiemy, że jeśli oni przejmą te instytucje. Nie mówię tutaj o szkole, tylko mówię o Trybunale, bo to jest, jeszcze raz to powtarzam, ten główny cel. No to będziemy mieli w Polsce sytuację taką, jakby, proszę państwa, wybory prezydenckie zostały przez nas przegrane. Wygraliśmy te wybory prezydenckie i powinny być tego skutki. No gdyby, powtarzam, Trybunał mógł wszystko, co oni chcą, czyli Tusk chce uchylić, no to, a nawet na jakiś czas zawiesić prezydenta, no to jest bardziej skomplikowana sprawa, ale teoretycznie coś takiego przynajmniej na jakiś moment może być zrobione, no to to już będzie, można powiedzieć, całkowita zmiana sytuacji i to domknięcie systemu, o które im chodziło w trakcie wyborów prezydenckich, rzeczywiście nastąpi. I to też powinno być przez wszystkich pamiętane. Dziękuję bardzo.
4: Dziękujemy. Przechodzimy.
6: Przejdziemy teraz w prawo.
7: W tej chwili będzie próba, mam nadzieję, usłyszymy to na żywo, próba, żeby Jarosław Kaczyński wszedł w ramach kontroli poselskiej.
22: Puścić posłów, puścić posłów, puścić posłów.
7: Do siedziby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Tu jeszcze trwają ustalenia, ale zaraz, jak rozumiem, będzie można tylko przejść. Razem z panem prezesem tutaj trwają konsultacje. To może posłuchamy. To jeszcze rozmowa Sebastiana Kalety z Jarosławem Kaczyńskim. No i decyzja. Czy prezes PiS-u będzie próbował wejść w ramach kontroli poselskiej do gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości? Więc zobaczymy.
19: My tutaj musimy jednak też troszeczkę mieć możliwości porozmawiania między
4: sobą. Tak, ale może pan
24: wyjdzie. Mogę pan wczoraj z panem Macierewiczem odnośnie jego wczorajszego zachowania?
19: Cofnijcie się.
4: Weź odjedź.
19: Nie odjadę, bo tu się zaczynają kać tej strony. Proszę, panie prezesie.
4: Przyjdźcie. Ale to wiesz, po drugiej podjąć próbę.
7: Tu, tak, będzie podejmowana. Próba, hasło puścić posłów. Jarosław Kaczyński powoli podchodzi do szpaleru policjantów. No i mam nadzieję, że mogli usłyszeć, jak wygląda ta dyskusja między Jarosław Kaczyński wszedł za barierę, ale zaczynamy to obserwować, czy będzie mógł
3: Puścić posłów!
1: Wejść w tej chwili trwa pewna szarpanina przed wejściem. Jarosław Kaczyński rozmawia z funkcjonariuszami policji, czy będzie mógł pełnić mandat posła i wejść do gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Zobaczymy, czy autorytet dla opozycji wystarczy, żeby część policjów, część policji się cofnęła. Sytuacja jest napięta i to pewnie też słychać w państwa radioodbiornikach. Trwa rozmowa między Sejmem Kaczyńskim a policjantami. Będziemy patrzeć, jak to się dalej rozgrywa. W słowach Jarosław Kaczyński, przemawiając do zgromadzianych, podkreślił, że to, co tutaj teraz się dzieje, to jest tak jakby podważenie czy unieważenie politycznego wymiaru wyborów na urząd prezydenta. I że rzeczywiście, jeżeli jest tak, że w tej chwili uda się przejąć siłowo Trybunał Konstytucyjny, no to wówczas wybór Karola Nawrockiego politycznie może zostać zniwelowany. My zostajemy tutaj przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. W tej chwili trwa rozmowa. Jarosław Kaczyński dyskutuje z policjantami, z funkcjonariuszami policji, którzy szczelnym kordonem bronią wejścia do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

0: przesuwa się w kierunku kolejnego wejścia do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Będziemy starali się ustalić, jak to wygląda. Mam nadzieję, że jeszcze o komentarz pana prezesa Kaczyńskiego uda nam się poprosić. W tej chwili Jarosław Kaczyński idzie do tylniego. O, posłuchaj.
1: Informowane, bo ja w tej poprzedniej próbie nie uczestniczyłem. No. Dopiero teraz jestem.
2: Ale będziecie starali się teraz poprzeć.
0: I w tej chwili w takim szpalerze z politykami, ale też z mediami Jarosław Kaczyński powoli zbliża się do miejsca, gdzie jest wejście od tyłu wymiaru sprawiedliwości, próbując realizować interwencję poselską. To wszystko w takim ścisłym szpalerze mediów, a tam jest blokada, jeżeli chodzi o parkowanie, więc z miejsca jest mało, a mediów jest dużo. Pytania padają przeróżne, w większości dotyczące tego, jak dalej będzie realizowana kontrola poselska i czy w ogóle Jarosław Kaczyński będzie mógł wejść do siedziby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
3: Możemy się zatrzymać na chwilę.
1: Powodują, że mają być niewpuszczeni prawo do kontroli instytucji.
4: Nie, ale idziemy, idziemy. Ale
2: proszę państwa. Tutaj robi się bardzo nieprzyjemnie, więc może teraz my odejdziemy na chwilę od pana prezesa, żebyśmy mogli przejść po prostu, bo zaraz się krzywda komuś stanie.
1: Niebezpieczeństwa. No nie jest taki człowiek, żeby się ludzie wywracali.
5: Precz z komuną!
1: Nie jest niewygodnie, ale to ja biorę.
4: Prawo, w prawo. Panie prezesie, w prawo.
5: Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną!
0: I podchodzimy do szpaleru.
4: Stań za mną, stań tam.
0: I pan prezes przechodzi przez szpaler i o dziwo policjanci nie legitymują Jarosława Kaczyńskiego, czy jest posłem, czy nie jest posłem, tak jak innych. To jest o tyle ciekawe, że innych parlamentarzystów legitymowali. W tym wypadku to się nie wydarzyło. Jarosław Kaczyński podchodzi teraz do tylniej furtki gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w obstawie 4-5 posłów Prawa i Sprawiedliwości. No i z pytaniem, czy ta interwencja będzie skuteczna. Na razie obserwujemy, a dowodzący akcją dość nerwowo starają się ustalić, co mają właściwie zrobić i gdzie mają działać. A Jarosław Kaczyński też odebrał telefon i z kimś rozmawia, więc trwają intensywne ustalenia, co zrobić. Jarosław Kaczyński stoi na parkingu w wydzielonym pasie ruchu, w wydzielonej drodze, rozmawiając przez telefon, a i komendant, który tutaj jest w tej chwili, dość nerwowo zrobiło się u dowódców akcji, myślę, pewnie Jarosława Kaczyńskiego spowodowało, że te trochę miny są inne wśród tych, którzy dowodzą tą akcją i już uśmiechy, które były, znikły z twarzy i panowie dość nerwowo, policjanci dowodzący oczywiście, patrzą po ludziach, myśląc, co z tym fantem teraz zrobić, jak nie wpuścić lidera opozycji do pełnienia mandatu posła i senatora. Sprawa zaczyna być się poważna i policjanci chyba powoli, dowodzący zdają sobie sprawę, gdzie trzymają stopę i w co do końca wdepli. No i zobaczymy, jak teraz będzie rozwiązany także prawnie, ale proceduralnie ten aspekt sprawy. Policja dość szczelnie ogradza i rzeczywiście wykonuje polecenia zarządcy budynku, który zdaniem wielu prawników nielegalnie budynkiem zarządza, ale tutaj prawo chyba już nie jest stosowane o tyle, tylko że posłowie są dopuszczani do tych miejsc, już nas jako dziennikarzy się nie wpuszcza. Będziemy obserwować, trzymać rękę na pulsie. Za chwilę pewnie Tomasz Benowski, a być może Jakub Pilarek, a może Krzysztof Skowroński. Przenosimy się na chwilę do studia Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu.
6: To jeszcze Jakub Pilarek. Ja chciałem zwrócić uwagę, że Jarosław Kaczyński powiedział dokładnie to, co ja sugerowałem, że ta manifestacja jest niezbyt liczna. Tak? To był ewidentnie taki głos polityka sceptycznie oceniającego to zaangażowanie społeczne. No właśnie problem tylko w tym, że że o ile pewnie

0: Mnie prezes Kaczyński to tak z takiej własnej pozycji, takiej obserwatora to oceniał, a ja taki zarzut stawiam między innymi jemu, że to właśnie on za to odpowiada. Ja może wyjaśnię, czego ja bym oczekiwał od tych polityków, tak? Bo ja tak, ktoś mógłby powiedzieć, no że, a jak pan to sobie wyobraża, panie redaktorze, żeby zainteresować społeczeństwo tematem kryzysu w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości? No to jest kwestia pewnej wizji i konsekwencji, bo tutaj my mamy takie działanie od wypadku do wypadku, tak? Jest atak, nie wiem, powiedzmy przeszukanie czynności prokuratury i policji w Krajowej Radzie Sądownictwa, które były dwukrotnie i wzbudziły olbrzymie zainteresowanie mediów. No to jest kwestia jednego, dwóch, trzech dni, tak? I potem o tym zapominamy, tak? I no, a tu potrzeba pewnej systematyczności, czyli po prostu pracy posłów, że tak powiem, w terenie, spotykania się z ludźmi, rozmowy o tym. Trzeba organizować systematycznie co jakiś czas, nie wiem, jakieś konferencje poświęcone temu tematowi z jakimiś poważnymi prelegentami. Tak jak powiedziałem, ośrodek prezydencki ma pewne narzędzia, żeby nadawać pewnym tematom rangę. I jeżeli by to było robione konsekwentnie, systematycznie, a jest to jednak moim zdaniem jeden mimo wszystko z najważniejszych problemów w obecnej polityce, bo jest to kryzys ustroju państwa, tak? To nie jest tak, że ja nie jestem zafiksowany na tematyce wymiaru sprawiedliwości, dlatego, bo się nią zajmuję. Doskonale zdaję sobie sprawę, że tematem najważniejszym jest jednak gospodarka i pieniądze. Natomiast ten temat ustrojowy jest, myślę, że tematem numer dwa, więc też tematem niezwykle ważnym. Po prostu nie ma tu planu działania takiego politycznego, jak dotrzeć do głów Polaków, że tu się dzieją rzeczy ważne, które no i ten, trzeba by też im wyjaśnić, dlaczego to są rzeczy ważne. No to są rzeczy ważne dlatego, że jeżeli dokona się ten skok na wymiar sprawiedliwości dokonywany przez rząd Donalda Tuska i ten system zostanie domknięty, no tak naprawdę prawica w Polsce będzie miała olbrzymie problemy, tak? Bo oni będą mogli delegalizować partię, na przykład powiedzmy, że partię Grzegorza Brauna, zdelegalizują ją po prostu, bo uznają, że ona się wymyka jakimś wartościom europejskim. Ograniczą wolność słowa, tak? Pewnych rzeczy już nie, tak jak to się dzieje w takich krajach typu, nie wiem, Wielka Brytania, tak? Gdzie ludzie siedzą w więzieniach za różne poglądy. Więc to nie jest
1: ja
0: temat...
1: Ja ci przerwę, bo właśnie pojawił się i przyjechał przed siedzibę Trybunału, przed siedzibę Akademii Sprawiedliwości dr Michał Sopiński, rektor, który w tej chwili wchodzi. Dzień dobry, panie rektorze.
2: Czuję zażenowanie, że takie sytuacje się dzieją.
1: Wiecie pan, że pan wejdzie dzisiaj do gmachu? Panie rektorze, czy pan wejdzie do gmachu? Nie było odpowiedzi, ale rektor Sopiński w tej chwili wchodzi i pytanie, czy minie szpaler policji? Minie, tu będzie teraz się... Policja być może nie wpuści rektora na teren.
3: Rektor jest ze mną, inni posłowie.
4: Jak to bałagan robi?
1: Z Jarosławem Kaczyńskim przeszedł i w tej chwili Michał Sopiński i Jarosław Kaczyński są na parkingu od tyłu Akademii Sprawiedliwości. No i zobaczymy, czy Michał Sopiński będzie miał przełożenie jako rektor na możliwość wejścia do siedziby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Ja postaram się na to podejrzeć. Chociaż chyba tam to jest o tyle szczelnie odgrodzone, a wchodzą od zupełnego zaplecza, gdzie ja już nie jestem w stanie dla Państwa tego opisać, co się dzieje, ale znikli z moich oczu i prezes Kaczyński i rektor Akademii Sprawiedliwości Michał Sopiński, więc w tej chwili trudno mi opisać, czy przeszli przez bramę albo przez furtkę, czy gdzieś zostali zatrzymani przez policję. No to wracamy do komentowania całej sprawy z Jakubem Pilarkiem. Mówiłeś o rektorze Sopińskim. Pojawił się, właśnie nie wiem, czy po drodze ktoś mu wręczył decyzję ministra Żurka, ale może nie wręczył. A chyba weszli, chyba. A to tak już będę zgadywał. Nie będę Państwa zgadywał. Sytuacja jest rozwojowa. Komentarz polityczny, ale też publicystyczny redaktora Jakuba Pilarka.
0: To jeszcze chciałem spiąć ten poprzedni wątek, tak, że to nie są tematy, ja tak mówię szeroko teraz, nie o Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tylko w ogóle o sądach, Trybunale Konstytucyjnym. to nie są tematy abstrakcyjne, a ja myślę, że przeciętny człowiek traktuje to jako jakiś, jako jakąś walkę po prostu, nie wiem, środowisk różnych sędziowskich czy prokuratorskich o stołki tak naprawdę. A to jest błąd tak na to patrzeć, bo skutkiem tego po prostu takiego quasi totalitarnego przejęcia tych wszystkich instytucji przez jeden ośrodek polityczny, który łamie prawo i ma tendencje takie właśnie biurokratyczno-zamordystyczne, bo to jest też, to jest istotne, skutkiem tego będzie ograniczenie naszej wolności i swobód, że to nie jest temat abstrakcyjny. I tu jest właśnie ten mój zarzut do tych polityków PiS-u, chociaż nie tylko PiS-u, bo na przykład przecież Konfederacja też tego tematu w jakiś istotny sposób nie bierze na tapet tego kryzysu w wymiarze sprawiedliwości. To jest też mój zarzut do tak zwanych, na przykład w cudzysłowie użyłem tego słowa, neosędziów, tak? Tysięcy młodych prawników.
1: Zaraz się dowiemy, bo w tej chwili z panem funkcjonariuszem Wiśniewskim rozmawia wicerektor, bo rektor został wpuszczony, a wicerektor nie. Posłuchajmy dlaczego.
5: Zabezpieczała rektor.
6: Na TVN Info, co rzecznik policji powie, to jest najważniejsza informacja. Najważniejsza informacja.
7: Ta interwencja poselska dojdzie do skutku.
8: Bardzo dobra interwencja. Pytam mnie o przyszłość.
4: Ja mam pytanie. Dlaczego Bondyla?
1: To jeszcze nie usłyszymy. Jeszcze tak jest, że rektor Sopiński wszedł, a wicerektor już nie został wpuszczony. Może uda nam się takie pytanie uzyskać odpowiedź, ale to wracamy do tego, co jak ocenia sytuację Jakub Pilarek, bo a właśnie tylko powiem, że nie widzę ani Jarosława Kaczyńskiego, ani posłów PiS-u, więc wydaje się, że weszli do gmachu i że i rektor Sopiński ma, jak rozumiem, przynajmniej zdaniem części policji dostęp do gmachu, bo ani posłów, ani Jarosława Kaczyńskiego w tej chwili na parkingu nie widzę.
9: Policja nie potrafi wyjaśnić, czemu nie wpuszcza ludzi.
0: Mogę mówić, tak, Łukaszu, czy...
1: Tak jest.
0: No, co do losów tego oporu, to ja też jestem niestety pesymistą, no bo władza, która ma aparat policyjny, prawdopodobnie po prostu jednak wprowadzi tam tego, tak jak to go Republika na paskach nazywała, pana Cudaka do tego gabinetu. No, taka jest po prostu logika siły. No, tak jak im się to udało zrobić z telewizją, tak jak się udało zrobić no na przykład w sądzie apelacyjnym w Warszawie,
1: to,
0: tak?
1: Gdzie, proszę.
0: Gdzie...
1: To ja się dopytam, panie rektorze, jak to jest, że rektor Sopiński wszedł, a pan jako prorektor...
10: No właśnie nie wiem. Panie redaktorze, jestem zdezorientowany już.
1: A odpowiedział pan funkcjonariusz Wiśniewski, bo chyba tak się nazywał tutaj, pełni funkcję rzecznika. Co powiedział? Dlaczego wprowadził rektora Sopińskiego, a prorektora nie?
10: Powiedział, że pan rektor jest bezpieczny, ale jak powiedział, że pan rektor, czyli chyba nawet policja uznaje, że jest rektorem nadal.
1: Dobrze, ale skoro pan rektor, doktor Sopiński jest rektorem, no to tym bardziej pan jest prorektorem.
10: Ja? Nadal tak. Jestem.
1: No, jak jest wykład na prawo?
10: Dodatkowo odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ludzi w tym budynku. Ale... Ja nie wzywałem policji.
1: To prawda, ale to się zapytam, bo pan komendant wraca. Jedno pytanie, dlaczego rektor Sopiński wszedł...
11: Jeśli państwo pozwolicie, ja zakończę, bo to był bardzo... Bardzo proszę, zapraszam pana.
1: O proszę, wyjaśniał się prorektor. Wchodzi pytanie, czy profesorowie będą mogli wejść i tak się zakończyło. To jedną historię happy endem rozwiązaliśmy, jeżeli chodzi o władzę aktualną Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Prorektor został dopuszczony. Jakubie, kontynuuj.
0: No, jak będziesz miał okazję, to ja jednak bym podrążył to pytanie do tego przedstawiciela pozycji, przepraszam, policji, kto wydał to polecenie, tak? Kto w policji wydał to polecenie, żeby w taki sposób tą sytuację zabezpieczać? I czy policja w ogóle w tym, jak gdyby, no, czy dowództwo policji ma wiedzę, kto według policji jest rektorem, bo to jest też coś, co mnie ciekawi, tak? Czy oni działają w takiej...
1: Tak rozumiem, policja mówiła, że jest rektor Sopiński, a o 13.30 ma się zacząć druga część wyborów Senatu tej uczelni, więc tu się pojawi kilku profesorów, żeby głosować i pytali, czy się będą wpuszczeni, ale z mojego punktu obserwacyjnego muszę powiedzieć, że pojawienie się Jarosława Kaczyńskiego istotnie zmieniło i nastawienie, i działania policji, że jednak jest tak, że obecność ważnych polityków na miejscu tego typu zdarzeń w sposób znaczący wpływa na to, jak działają służby.
0: Wiesz, ja oczywiście rozumiem, że policja nie jest stroną w jakimś tam sporze administracyjnym, to jest oczywiste, natomiast jestem ciekawy na zasadzie takiego neutralnego pytania dziennikarskiego, czy funkcjonariusze podejmując tą interwencję od swoich dowódców otrzymali jakiś przekaz na zasadzie po prostu jakiejś wiedzy, kto jest rektorem, tak? Bo tak może być, może tak nie być. Być może oni jako policja nie zajmują żadnego stanowiska, kto jest rektorem. A może zajmują. Może na przykład ich dowódcy im przekazali, że prosimy o zabezpieczenie sytuacji związanej po prostu z zajęciem gabinetu przez rektora Cudaka. Tak? To może, sytuacje mogą być różne. I tutaj, kiedy funkcjonariusz unika odpowiedzi na to pytanie, po prostu twierdzi, że nie jest stroną, no to znaczy to właśnie unika odpowiedzi na pytanie. No nikt nie mówi, że jest stroną, ale jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś by zadzwonił z Sądu Najwyższego, że jakaś grupa się próbuje wedrzeć, tak, do gabinetu prezesa Sądu, tak, Najwyższego, no to policja może wystąpić jak gdyby w obronie, tak, legalnego funkcjonariusza publicznego, tak, i to nie jest tak, że nigdy policja, że zawsze działa w jakiejś takiej próżni, że my nic nie wiemy, nie zajmujemy stanowiska. No nie. Mogą działać w oparciu o jakąś wiedzę przekazaną przez dowódców, kto jest rektorem i co tu tak dokładnie mają zabezpieczyć. Więc jak będziesz miał okazję, ja bym jednak spróbował dopytać funkcjonariusza tego, nie wiem, to jest rzecznik prasowy, czy jakiś dowódca tej akcji, no nie wiem.
1: Jakoś tam... tak. To chyba nie jest dowódca, to jest chyba rzecznik.
0: Pewnie rzecznik jakiejś komendy, prawda? Aha, rzecznik Wiśniewski, tak? Bo słyszałem, tak?
1: Tak. Mhm.
0: No tak.
1: Tak, tak. To rzeczywiście zaraz się postaram dopytać, jak to będzie wyglądać. Jarosław Kaczyński mówił, że być może nie dziś, ale jutro, może dziś wieczorem nawet, że użycie policji do spacyfikowania Trybunału zdaniem Jarosława Kaczyńskiego jest nieodzowne, chociaż zastrzegł, że trudno tak mówić w polityce.
0: Mhm. Jeszcze tylko, to jest prawdopodobnie pan Wiśniewski, rzecznik komendanta stołecznego policji, także no wysoka, że tak powiem, szarża tutaj, także to powinien być człowiek dobrze poinformowany, co tam się dzieje, jeżeli dobrze rozpoznaje po nazwisku tego funkcjonariusza.
1: Możliwe, ja aż tak nie jestem sprawny, jeżeli chodzi o działania policji. No dobrze, policja wpuściła Jarosława Kaczyńskiego do środka, bo gdyby tego nie zrobiła, to już by wrócił, a tutaj się okazuje, że jednak z Zatorem Sopińskim i teraz wszystko dzieje się w środku, to my spróbujemy za chwilę zadzwonić do poseł Marii Kurowskiej, może będzie mogła nas relacjonować to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sytuację wewnątrz budynku. Spróbujemy takie połączenie w tej chwili wykonać, a my jeszcze komentując sytuację, no właśnie, dawno widzieliśmy takich sytuacji, od paru lat, od przełomu roku 23-24 znowu jest używana policja, znowu są wejścia. Na ile to jest tak, że to jest trochę taka ostatnia deska ratunku dla ministra Żurka, żeby on pokazał, że potrafi, że może, że ma, no, że ma przymioty męskości w polityce?
0: Wiesz, no, ostatnia deska ratunku, no jest to takie po prostu narzędzie, które władza ma i tutaj stosuje, no i to bardzo, bardzo potężne narzędzie, no bo ten aparat siłowy jest jednak, no, może być właśnie w wielu sytuacjach przesądzający. Ja, jeśli mógłbym się jeszcze coś zasugerować, to na przykład zapytałbym pana rzecznika, czy policja ma wiedzę o właśnie postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego zabezpieczającego i zgodnie z którym władza powinna się powstrzymać, tak, od działań na tym etapie tej sprawy. Bo to też jest ciekawe, czy policja w ogóle uznaje Trybunał Konstytucyjny, bo przy ocenie, no, policja dokonując takich czynności w tym miejscu musi jednak dokonywać jakiejś po prostu oceny legalności, kto tu ma w ogóle rację prawnie, tak? Nie przesądzające, ale jakoś tak wstępnie, tak? No tam jakaś analiza jednak musi być dokonana i taka analiza nawet pobieżna i taka elementarna, no, pokazuje, że to pan doktor habilitowany tam na Słowacji, chyba z tego co wiem, w takiej niezbyt prestiżowej uczelni, Cudak, no niekoniecznie jest w granicach prawa. Tutaj jest chyba dokładnie odwrotnie.
1: To zobaczymy. Jakubie, przerwę ci po raz kolejny, pewnie nie ostatni. Dzisiaj mamy połączenie z Marią Kurowską, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani poseł.
12: Dzień dobry, a jakaż to redakcja się ze mną łączy?
1: Radio Wnet, Łukasz Jankowski z tej strony. Bardzo miło mi panią powitać. Nie wiem, czy już pani poseł o tym wie, ale chyba udało się wejść do środka, do gmachu i rektorowi Sopińskiemu, ale także premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie wiem, czy już dotarli na szóste piętro do pani poseł.
12: Nie, nie dotarli, matko. No to z radością ich tu oczekuję. Jeszcze szminkę wyciągam, żeby trochę się ogarnąć, prawda, na taką wizytę.
1: Nie wiem, czy dotrą na szóste piętro, ale wydaje się, że weszli do środka, bo byli od tylnego wyjścia i ich nie widać od paru ładnych minut, więc najprawdopodobniej są w środku gmachu razem też z prorektorem. No i być może za chwilę będzie tak, że tutaj będzie mogła pani poseł na żywo racjonować, jak to wygląda w środku. A jak minął ten czas? Czas oczekiwania? Czy jeszcze były próby, żeby panią poseł odciągnąć, czy już nie w tym momencie, kiedy do budynku wchodził Jarosław Kaczyński?
12: Nie, to już po prostu panowie wszyscy wiedzą, że ja tu stąd nie ustąpię, że tutaj jedynie, jeżeli by przyszedł pan rektor, nie uzurpator, tylko prawdziwy rektor, dr Michał Sopiński, no to wtedy niech on otworzy gabinet, nie wchodzi, ja wtedy mogę tutaj zejść z pola bitwy, o ile uznamy, że tak trzeba, a jak nie, to moja interwencja poselska będzie dalej trwała. Więc to wszystko zależy, bo sytuacja jest dynamiczna, ona się zmienia. Więc się zachowujemy tak, jak uznamy w danym momencie. Więc tutaj nikt mnie nie przytrzymuje. Nie, nie. Ja jestem tu z własnej woli. Ja tu chcę bronić, po prostu chcę zatrzymać to bezprawie, które się toczy i które się toczy właśnie w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. To jest niedopuszczalne. To jest mój wielki sprzeciw wobec takiego aktu bezprawia. Tak, to się nie godzi. Aby na uczelniach wprowadzać bezprawie i jeszcze udawać, że to jest prawne. Nie. To jest żenujące. To jest niegodne ani Ministerstwa Sprawiedliwości, ani naszych władz, ani przede wszystkim narusza godność Polski. No jak w naszym kraju może być taka głupota, prawda, żeby sobie powoływać nowego rektora, gdy wcześniejszy jest nieodwołany i sobie robić takie różne bezprawne działania. Więc tu się trzeba było, że tak powiem, postawić i dobrze, że to tak akurat wyszło, że dobrze wyszło. Ja myślę, że Ministerstwo Sprawiedliwości też wyciągnie wnioski, to wszystko się dobrze zakończy i że nawrócą się panowie i zaczną działać zgodnie z prawem, a nie wprowadzać bezprawie w Polsce. Ja jestem optymistką.
1: To jeszcze zapytam, jak pani przywita ewentualną, jeżeli się pojawią na szóstym piętrze, bo jak rozumiem, jeszcze nie ma tej delegacji, czyli gdzieś to utknęło pewnie w innych miejscach, może trwa rozmowa z panem doktorem habilitowanym Cudakiem. A jeżeli przyjdą, to jak to może wyglądać? Tak, jak pani poseł zareaguje, kiedy się pojawi Jarosław Kaczyński razem z Michałem, z rektorem Michałem Sopińskim.
12: No z radością ich tutaj powitam oczywiście, z radością i z podziękowaniem, że mnie tutaj odwiedzili. Także no cóż mogę inaczej. I dziękuję panu prezesowi, że po prostu też tu przybył, że rozumie wagę tego wydarzenia, że docenił, bo przecież pan prezes nie na każde wydarzenie takie przybywa, a tutaj jest, czyli widzi, że to jest ten moment, kiedy trzeba nam się zatrzymać i nie niszczyć dalej Polski. Myślę, że to jest też moment zatrzymania dla nie tylko Ministerstwa Sprawiedliwości, ale i może pana premiera Tuska. No może się trochę ogarną chłopaki po tym wszystkim, co narobili tego bałaganu i zaczną normalnie pracować w naszej ojczyźnie. Zaczną budować tą ojczyznę, a nie tylko ją rujnować. Bo jak do tej pory, no to przecież, no proszę mi pokazać, my się zadłużamy w tak tragiczny sposób, a co myśmy wybudowali przez te lata? Przecież nic, no nie ma żadnej strategicznej inwestycji, a pieniądze uciekają i my popadamy w jakąś starszą spiralę zadłużenia. Więc to po prostu trzeba się zatrzymać ze wszystkim, a oni się zajmują takimi, powiem, głupotami, bo co to jest zebranie Senatu, czy rektor, że nie można go było normalnie powołać, przecież dzisiaj jest zebranie Senatu, byłby uzupełniony skład, Senat potem wyłania kandydata, no czy to nie można normalnie zrobić, czy tu wszędzie muszą być łamane kręgosłupy, łamane prawo. Nie żal po prostu tego też profesora Cudaka, który no, w tym wszystkim stracił wszystko, bym powiedziała. No jak on się już w gronie profesorskim pokaże po takim czym, czego on się podjął. No zrobili po prostu wielką krzywdę Ministerstwa Sprawiedliwości. Temu człowiekowi.
1: Bo pani poseł, to nie zabieramy czasu, czekamy, mam nadzieję, że też połączymy się, jak już Jarosław Kaczyński na szóste piętro dotrze, a my wracamy przed gmach. Naszym gościem była pani poseł Maria Kurowska, a razem z nami jest Adam. Robić? pozdrowienia. Pani poseł, razem z nami Adam Borowski. Dzień dobry.
13: Witam Państwa serdecznie, słuchacze Radia Wnet.
1: Informację proszę taką, że chyba wszedł, nie mam potwierdzenia, ale parę ładnych minut tam jest i nie wraca Jarosław Kaczyński i był też pan rektor Sopiński. We dwójkę weszli do środka, więc pewnie są w gmachu, gdzie pan też był dużą część nocy, został pan wyniesiony.
13: Ja całą noc byłem i zostałem wyniesiony nad ranem, kiedy nastąpiła ta interwencja.
1: Jak to wyglądało z samego rana?
13: Pan Cudak był przygotowany, od razu wszedł do budynku za tandą. Oni nic nie ustalali, prawda? Wczoraj policja odstąpiła, bo policja wezwana, gdyby to rzeczywiście tak było, że oni przyjechali tutaj tak jak na każdą interwencję, to oczywiście mieli obowiązek przyjechać, wysłuchać obu stron i ustalić, czy żądania strony, jednej z tych stron, czy te żądania oni mogą wykonać. I oni powinni wiedzieć, prawda? Wczoraj policja odstąpiła od interwencji, bo uznali, że pan Cudak nie jest właściwym rektorem. Znali zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i przede wszystkim wiedzieli, że Senat wczoraj pana Cudaka za to, co zrobił, za to, że się podszywał pod bycie rektorem, usunął dyscyplinarnie z uczelni. Ja tylko mogę powiedzieć, że dziwię się, że profesor z tytułem, prawda, na stare lata, na ostatnie lata swojego życia po prostu dał się wmanewrować w takie za pieniądze, bo to za stanowisko, dał się wmanewrować w to, przekleślił cały swój dorobek, jeśli go miał. Po co mu to było, prawda? Władza Tuska i Żurka wystawiła go, bo przecież konsekwencje prawne on poniesie, prawda? Wjechali na górę, na szczęście była tam pani poseł, w związku z tym nie mogli jej wynieść, prawda? Ja nie chciałem się chować za nią, stanąłem przed nią. Wyciągnęli mnie oczywiście siła nec Hercules contra plures, prawda? Sam nie ustąpiłem, wynieśli mnie, zabrali mnie, ale przed drzwiami do gabinetu dyrektora została pani Kurowska i ona tam stoi cały czas. Mało tego, tutaj podjechała, trzy wozy strażackie podjechały z zamiarem na wysięgniku wejścia, wybić szybę i wejść przez okno.
1: Do gabinetu rektora,
13: tak.
14: Wydaje się, że na mocy ustawy o uczelniach wyższych tylko rektor może udzielić zgody na wejście mundurowych. Czy w ogóle jest rektor, kto jest rektorem i czy taka zgoda była udzielona? Czy policja weszła samowolnie?
13: No właśnie, nie. Policja weszła samowolnie, bo powinna najpierw ustalić, który jest rektorem. Tym bardziej, że rektor był, prawdziwy rektor był na Łączach. Ja z nim rozmawiałem kilkakrotnie przez telefon i on jechał z Karpacza do Warszawy. No jak widać, przyjechał i w tej chwili jestem, przyznam szczerze, lekko zdziwiony, że w końcu zarówno z posłami, jak i pan rektor wszedł, bo on udowodni właśnie, że po pierwsze to będzie miał pismo zwalniające pana Cudaka z pracy dyscyplinarnie, to będzie miał pismo i pokaże policji, no i zobaczymy, jak to prawo działa, bo jeżeli policja, siłą, że tak powiem, mediów, ja myślę, tego, że to wszystko było nagrywane, pokazywane, jak to prawo było łamane, że na miejscu, bo gdyby nie było tam pani poseł, to po wyprowadzeniu mnie, czy tam kogokolwiek by był i potem ekipy Telewizji Republika, to by oni po prostu włamali się do tego pomieszczenia i już by było po zawodach. Ponieważ nie ośmielili się za siłą wyprowadzić pani poseł. A tam jest taka sytuacja, że ustawiliśmy tam taką kanapę dużą i w zasadzie nie ma dojścia do gabinetu, że trzeba tą kanapę wyciągnąć, a przy tym panią poseł, więc oni nie mogli tam wejść w żaden sposób, nie używając siły, dlatego mieli plan wejść przez okno, żeby od środka otworzyć, prawda, mieć dostęp, wybić szybę. Naprawdę to są takie fajtłapy, ale powiem szczerze, wczoraj prosiliśmy chociaż, żeby został z nami chociaż jeden poseł. No i powiem, no naprawdę, to jest bardzo dzielna kobieta. Mówię do wyborców jej okręgu wyborczego. Wybraliście piękną, wspaniałą, dzielną kobietę na posła, która umiała stanąć na wysokości zadania. Przyjechała tutaj, nocowała w trudnych warunkach, przecież tam nie mamy łóżek, mamy tam tylko takie dosyć mało wygodne krzesła. Przetrwaliśmy całą noc i no, nad ranem, to była 7:20 jak weszli, no, umiała się zachować. Naprawdę umiała się zachować. No, gratuluję pani Kurowskiej i gratuluję wyborcom takiego wyboru, prawda, że dokonali, że pani Kurowska jest w Sejmie i bardzo dobrze pełni swoje obowiązki.
1: I tak relacjonował poranek Adam Borowski. Dziękuję bardzo.
13: Społeczny Rzecznik Praw Obywatelskich.
1: Był razem z nami. Do zobaczenia, do usłyszenia. A my na sekundę wracamy do studia. Tam czeka serwis informacyjny. A zaraz potem będziemy się łączyć i ze studiem, i tutaj z sytuacją na demonstracji przy Karmelickiej 9 na warszawskim Muranowie.
15: Wiadomości w net.
16: Oczekuję od Senatu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora, oświadczył minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wczoraj poinformował na platformie X, że odwołał rektora AWS doktora Michała Sopińskiego, a na jego miejsce mianował doktora Sławomira Cudaka. Sytuację relacjonował w poranku wnet dr Sopiński.
17: Szturm człowieka, który wczoraj podawał się już za osobę pełniącą funkcję rektora, wymachiwał dokumentami, schował się w toalecie dla niepełnosprawnych, siłował się z pracownikami, siłował się z przedstawicielami mediów, po czym odstąpił, po tym jak zawezwał karetkę w sposób nieuprawniony i ta karetka, że komu udzielam pomocy medycznej, pojechał na konferencję do Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzisiaj wrócił już w obstawie kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczyli cały teren, odcięli wszystkich legalnych pracowników od dostępu do budynku. Przypominam, że w ogóle ta osoba nie powinna tam być, dlatego że po wczorajszym swoim zachowaniu, które było całkowicie bezprawne, władze Akademii, mamy szereg prorektorów, zwolniły pana Cudaka za rażące naruszenie obowiązków pracowniczych.
16: Dziś są wybory do Senatu uczelni. Poza tym wydaje się, że jest to próba przed siłowym wejściem do Trybunału Konstytucyjnego, mówił rektor AWS dr Michał Sopiński. Rano media donosiły, że policja ma pojawić się również w siedzibie TK. Kancelaria Sejmu wysłała dziś do prezydenta Nawrockiego pismo, w którym można przeczytać, że marszałek Czarzasty oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Według moich informacji do Warszawy ściągnięto oddziały prewencji z Łodzi i Białegostoku, a w odwodach czekają oddziały z Ostrołęki i Radomia, mówił na antenie Radia Wnet redaktor Cezary Gmys.
18: Policjanci czekają w odwodach, że mogą być w każdej chwili wprowadzeni do akcji, przewiezieni po prostu do Warszawy. Moi informatorzy mówią, że w nocy policjantom nie powiedziano, o co chodzi. Natomiast plotka, która krążyła, dotyczyła dwóch instytucji, a mianowicie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, no to informatorzy spodziewali się, że może dojść do zakłócenia uroczystości 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego, które trwają właśnie przy Alei Szucha.
16: Mówił redaktor Cezary Gmys. Wszystkie relacje na wnet.fm. Samochód z uprzywilejowanym sygnałem świetlnym, możliwość korzystania z willi wartej prawie 4 miliony złotych oraz bezpłatny wyjazd do Tajlandii. Między innymi przyjęcie takich korzyści od dwóch przedsiębiorców zarzuca posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi Prokuratura Europejska. Jak podaje Polsat News, według śledczych biznesmeni liczyli w zamian na jego kontakty z przedstawicielami władzy oraz wsparcie w załatwianiu spraw związanych z ich działalnością. Firma Anthropic poinformowała, że wykryła i udaremniła próby wykorzystania jej modelu sztucznej inteligencji do, tu cytat, złośliwej działalności, która mogła wspierać rozwój broni biologicznej. Informacja znalazła się w najnowszym raporcie firmy dotyczącym zagrożeń. To kolejny z serii ostrzeżeń ekspertów i przedstawicieli branży technologicznej dotyczących potencjalnych zagrożeń związanych z AI. Podobne raporty publikują również inne firmy zajmujące się tą dziedziną. We wtorek Google poinformował, że jedna z osób próbowała wykorzystać jego narzędzie Gemini do stworzenia kompletnego, szczegółowego przewodnika krok po kroku dotyczącego syntezy zmodyfikowanych biologicznie czynników chorobotwórczych. Według raportu Anthropic model Claude został również wykorzystany w kampanii cybernetycznego szpiegostwa powiązanej z Rosją oraz przez irańską instytucję propagandową. Liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus spadła w czwartek do 7 z 11 dzień wcześniej. Wynika z opublikowanych dziś wstępnych danych systemu śledzenia jednostek. To wynik znacznie poniżej 10-dniowej średniej, która wynosi 15 statków. Dane nie uwzględniają jednostek, które mogły przepłynąć przez cieśninę z wyłączonymi transponderami. Przed wybuchem wojny z Iranem przez cieśninę przepływało średnio około 125 dużych statków handlowych dziennie, w tym tankowce, gazowce, masowce i kontenerowce. Szlak ten odpowiadał za około 20% światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Amerykańska blokada statków powiązanych z Iranem, przywrócona w połowie lipca, całkowicie wstrzymała irański eksport ropy.
19: Prognoza pogody.
16: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na południu i południowym wschodzie, wzrastające do całkowitego w południowej połowie kraju, opady deszczu w Małopolsce i na Podkarpaciu, okresami o natężeniu umiarkowanym, a słabe przelotne opady możliwe również na północy, na termometrach od 12-13 stopni na południu, około 17 w centrum, do 19 na zachodzie.
20: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
21: Reklama.
20: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
22: Gen Wolności.
23: Młodzież w walce z komuną.
22: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
23: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
24: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
25: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
26: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
27: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
28: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
29: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
28: Znaczy Frostę kupiłeś?
29: Prościej się nie da.
30: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
31: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
32: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
33: Dźgnął ją kilkanaście razy.
34: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
31: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
35: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
31: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
21: Po reklamie.
26: Radio Wnet, uszami słuchaczy.
36: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
37: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
38: Z lewej!
39: Z prawej!
38: Z centrum!
39: Taktyka polityki.
38: W Radio Wnet.
40: A
0: Aha, ale tak, takiego taktycznego zagrania to się państwo nie spodziewali, że my państwa zajdziemy dzisiaj z zupełnie innej strony. Ja widzę, że uśmiecha się Piotr Maczuk. Piotr Maczuk mnie nie widzi, ale ja go widzę doskonale. To jest taktyka polityki, ale wyjątkowa, bo ja jestem w Warszawie, co prawda, ale na warszawskim Muranowie, na ulicy Karolinskiej 9, a w studiu przy Krakowskim jest Piotr Maczuk, analityk polityki. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Kłaniam się. Gdzie cię wywiało?
0: No jak to gdzie? Na Karolinskiej? To ty nie widzisz, ale nasi widzowie obejrzą, jest manifestacja, są ludzie, którzy się zebrali przed gmachem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Trochę tu było reporterki, trochę było ganianiny, ale jest tu też taktyka polityki jak najbardziej. Wszedł do tego gmachu, jak go pokażę jeszcze dla państwa. O, tutaj wszedł Jarosław Kaczyński razem z aktorem Sopińskim. No właśnie, to może zacznijmy od takiej najprostszej taktyki, od gier ulicznych w polityki. Po co lider partii, lider największej partii opozycyjnej, powiedzmy lider opozycji, po co rano wsiada w samochód i przyjeżdża na manifestację, żeby wejść z kontrolą poselską? To jest odruch serca, czy to jest jednak namysł polityczny? Rozbierzmy na czynniki pierwsze, panie redaktorze, dzisiejszą sytuację, dzisiejsze działanie lidera Prawa i Sprawiedliwości w kontekście Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
1: To jest odpowiedź na to, co przygotował obóz rządzący, no bo to jest wejście do gry w temacie, który od dwóch dni jest gorący i emocjonujący, polaryzujący, więc tutaj jakby działanie lidera opozycji jest oczywiste, zwłaszcza, że inne partie opozycyjne i Konfederacja, i Korona Grzegorza Brauna ten temat trochę przyspały. To posłowie PiSu są obecni.
0: Przerwę ci, bo właśnie tutaj na żywo w naszej audycji, w naszym podcaście wchodzi Jarosław Kaczyński. Ja przejdę przez ławkę jakoś, może zobaczymy. Ach nie, poszedł tam, myślę, że wchodził do środka. Tak to nagrywam. O, aż nawet podarłem sobie spodnie, ale trudno, to tam spodnie, skoro można złapać dobre ujęcie. O, i tu państwo zobaczą, Jarosław Kaczyński wchodzi. Się fruktowym wejściem, jak człowiek z rektorem Sofińskim. To państwo widzą na żywo, rektor Sofiński dzwoni do drzwi. Znaczy, że to jest taka gazeczka, dzwonek. Czy to będzie skuteczne? Jarosław Kaczyński, Michał Sofiński. Policja się odstąpiła. Tu jest ewentualna zmiana w funkcjonowaniu służb. Już nie ma tego kordonu, który szczelnie te drzwi zasłaniał. Teraz jest dzwonek i zobaczymy, czy budynek, czy jest w kontroli. Ja przepraszam, takie krzywe ujęcie, ale kręcę z tak zwanej ręki. Zobaczymy, jak to się zakończy. Czy ktoś tutaj otworzy, czy nie otworzy drzwi rektorowi Sopińskiemu. To jest taka też nauka z taktyki polityki, tej najprostszej. Kto ma władzę nad budynkiem? Ten, kto trzyma klucz. Ten, kto ma w ręku pilot. Od tego, czy otworzy zamek, czy nie otworzy zamka. W tej chwili trwa jakaś dyskusja. Michał Sopiński formalnie ciągle, ale faktycznie, okaże, ale rektor Akademii Sprawiedliwości próbuje wejść do własnego gmachu i coś tłumaczy do domofonu. To jest Jarosława Kaczyńskiego. Taki to jest obrazek na żywo na antenie Radia Wnet. Ja nie bardzo mogę wciągnąć rękę, żeby tam podrzucić jeszcze drugi mikrofon. Stąd raczej państwu opowiadam to, co słychać. To tłumaczy Michał Sopiński. No dobrze, tu się na razie tak to wygląda, to my wróćmy do komentarza pana... zwłaszcza panina Piotra Maczuka. Taktyka polityki. Jaki jest wymiar polityczny tego typu działań?
1: No ja bym bardziej zadał pytanie, bo ty zapytałeś, jaka jest motywacja tu lidera opozycji Jarosława Kaczyńskiego. No to tak jak wspomniałem, jest to naturalne włączenie się w ten temat, który grzeje, który emocjonuje. Ja bym bardziej uważał, że zasadne jest pytanie, po co całe to zamieszanie Donaldowi Tuskowi? Bo to się wpisuje w taką w ostatnich dniach politykę chaosu jednak, która moim zdaniem Tuskowi szkodzi. A tutaj dodatkowo obóz rządzący generuje sobie dodatkowy temat, który szerokiej publiczności sprawia wrażenie chaosu i takiego cyrku, bo jednak wiele bezprawnych działań podejmują, angażują w to policję. Sam pan Cudak przez ostatnie dwa dni się nie popisał w swoich działaniach, więc jest to taki temat, który władzy nie służy ewidentnie, a został wywołany na ich prośbę, na ich rozkaz.
0: Ale to służy, czy nie służy? Czy nie służy?
1: Bo, nie, ja uważam, że zupełnie nie.
0: To jest nadinterpretacja. ale nie wiem, czy widziałeś okładkę Newsweeka aktualnego, prawda, gdzie było taki napis Tusk, taki ze srogą miną i napis Tusk na ostro. Że może jest tak, że Donald Tusk uznał, że na rok do wyborów musi pokazać, że ma, że jest twardy, że ma pazury, że ma pałę, że jest tym samym Tuskiem, który brał władzę w roku 23, 24 i na nic nie patrzył, tylko miał wpływ na policję, miał swojego ministra, miał Kierwińskiego i nie wahał się go używać.
1: No ale to jest jakaś, to w takim wypadku, jeżeli jest tak jak mówisz, to Donald Tusk już żyje w jakiejś takiej zupełnej bańce i odklejeniu. Bo to jest zakładanie z jego strony, że wszyscy jego wyborcy to są Romany Giertychy i Silniaki. Tak, Newsweek będzie zadowolony, Roman Giertych będzie zadowolony, parę jeszcze innych osób będzie zadowolonych, ale większość Polaków moim zdaniem nabiera tego wrażenia, że za Tuska panuje chaos. Nie na to się również jego wyborcy umawiali w 23 roku, przynajmniej duża ich część. Oni mieli obiecaną nowoczesną Polskę, Polskę bez PiSu, uśmiechniętą, która miała być inna, a ostatnie miesiące to jest albo korupcja, albo chaos. Moim zdaniem to się będzie odkładać negatywnie dla Donalda Tuska. W poprzedniej audycji naszej mówiliśmy, że te spadki Platformy się już zaczynają być widoczne w sondażach. Ja myślę, że ten trend będzie się utrzymywał, no bo nie wygląda to dobrze dla ekipy rządzącej. Za chwilę mamy zapowiedzi ataku na Trybunał i tutaj jestem nawet w stanie zrozumieć Donalda Tuska w tym sensie, że Trybunał chce przejąć, no bo na takiej drodze jest, takiego budowania tej takiej kryptodyktatury, potrzebny mu ten urząd, żeby działać politycznie, żeby bronić swoich działań w takiej twardej polityce. No ale Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, nie jest mu do tego potrzebna. Jest to zupełnie zbędny element, który tylko podgrzewa tą atmosferę i moim zdaniem zniechęca dużą część wyborców liberalnych do pójścia na wybory.
0: Nie wiem, czy mnie słychać, bo tutaj mogą być jakieś dobre... Słuchać mnie, chyba kiwnij głową, Piotrze, że nie słyszysz. Słyszysz. O właśnie, to w tej chwili mam informację, że jednak Jarosław Kaczyński z rektorem Sopińskim nie weszli do środku, w tej chwili się cofają, pewnie będą jakieś wystąpienia, jak będą, to będziemy je transmitować na żywo. Trybunał, powiedziałeś, może no, że są siły policji, o tym mówił Cezary Gmyz, redaktor Tygodnik do Rzeczpospolitej Republika, że są mobilizowane siły policji dość spore, znacznie większe są tutaj obecne, tak jakby było właśnie szykowane na ten szturm na Trybunał. I to jest jakoś potrzebne Tuskowi, takie siłowe wpływy Trybunału. I co powiedział Jarosław Kaczyński przed wejściem, przed próbą wejścia do tego gmachu, powiedział, że jeżeli Tusk przejmie Trybunał Konstytucyjny, to w zasadzie politycznie zniweluje to efekt polityczny w wyniku wyborów prezydenckich.
1: Znaczy to jest prawdopodobieństwo takiego scenariusza. Zresztą politycy związani z tą lewicowo-liberalną stroną wielokrotnie to artykułowali. Przypomnijmy sobie, co działo się rok temu, gdzie wprost marszałek Sejmu, wtedy Szymon Hołownia, był namawiany do swoistego takiego zamachu stanu, takiego puczu, do nieuznania wyniku wyborów, czyli do pozbawienia legalnie wybranego prezydenta możliwości sprawowania urzędu. Trybunał Konstytucyjny też do tego może posłużyć. Politycy lewicowo-liberalnej strony przywoływali zresztą artykuł 131 Konstytucji, który jeżeli zostanie nagięty, jeżeli zostanie odpowiednio fałszywie użyty, to może do tego służyć. A już ta władza ma marszałka Sejmu, brakuje jej tylko Trybunału Konstytucyjnego, żeby to przeprowadzić, więc to ryzyko jest. Drugi element, który uprawdopodobnia te takie już bandyckie zachowania, to jest samo to, co właśnie władza robi. Bo ona też na każdy swój kryzys, a tych kryzysów przed wakacjami, w trakcie wakacji mieliśmy dużo, choćby wspomnieć Szpital Południowy, na każdy swój kryzys odpowiada tym hasłem rozliczeń. Tak jakby rzeczywiście wierzyli i Donald Tusk, i jego cała ekipa, że da się tym przykryć wszystko. Ja uważam to za błąd, bo oczywiście jest duża część wyborców Platformy, która tych rozliczeń oczekuje, ale nie jest to dla większości wyborców, w mojej opinii, kwestia kluczowa w sytuacji, gdzie mamy diesla już prawie po 10 zł i sytuacja taka obok polityki, ta gospodarczo-społeczna nie jest za wesoła. No ale jeżeli przyjąć ten scenariusz taki kreślony przez opozycję i przez wielu publicystów, że Donald Tusk właśnie tym będzie chciał ominąć jakość swoich rządów i złą sytuację w kraju, że jeżeli zdobędzie te narzędzia, o których mówimy, to będzie chciał jakoś siłowo, pozademokratycznie swoją władzę utrzymywać, to już jest groźne, bo to spotka się z coraz większym oporem. Jednak Polska to nie jest Republika Bananowa.
0: Tutaj w tej chwili, no przy tym, już powiedziałem nieraz, nie najważniejszym urzędzie publicznym, Akademii, Szkole Wyższej, toczy się trochę bój o być albo nie być koronarowskiego w Polsce, co to przedbiegi przed ewentualnym użyciem siły wobec Trybunału, wobec prezesa, a potem z Trybunałem pójść się na twardo, na ostro z Karolem Nawrockim przez obecną koalicję rządzącą.
1: No tylko pamiętajmy, że w polityce też są te takie bariery kolejnych eskalacji. Czym innym jest sytuacja teraz pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, niż byłaby ta, którą sobie wyobrażamy i którą tutaj prognozujemy czy projektujemy, w której Donald Tusk zamachnąłby się na urząd prezydenta. To miałoby zupełnie inny wymiar i w kraju, i na arenie międzynarodowej. Myślę, że w Polsce no ten opór byłby już agresywniejszy, większy, no bo jeżeli mamy do czynienia albo będziemy mieli z tym, że władza już siłowo chce organy konstytucyjne niszczyć lub odbierać im władzę, no to musi się spodziewać z tym, że wszystkie organizacje społeczne, instytucje społeczne, które się będą temu opierać, będą coraz mocniej reagować. Świat też będzie na to inaczej patrzył. To będzie już tak na grubo. Do takich rzeczy jak dzisiaj trochę nas Donald Tusk przyzwyczaił. Było już prucie kas pancernych w KRS-ie. Już
0: tak, ale takie... było i minęło. Był KRS, były media publiczne i to jakby był taki etap przejmowania władzy, a potem było takie już rozcząście się, a teraz jest znowu jakby takie szarpnięcie lejcami. Są Jarosław Kaczyński, który teraz skończył wystąpienie, nawet nie tyle prezes będzie miał swoją konferencję na Nowogrodzkiej, ale skończył przemawiać Michał Sopiński, teraz odchodzą tutaj z placu. Jest pan rektor.
2: Może
0: Właśnie
3: uniemożliwiono nam wejście wraz z pracownikami, z prorektorem na teren uczelni, który jest dyrektorem, uniemożliwiono nam prowadzenie wyborów wypełniających do senatu. Uniemożliwiono też posłom prowadzenie interwencji poselskiej celem zapewnienia transparentności tych wyborów. Osoby nieznane mi się mieli nazwiska zakupują mnie do wątpliwości. W związku z tym, że oficjalne zawiadomienie i może tak być, że w Polsce napada się na uczelnię. Przygotowuje się do tego służbę więzienną, przygotowuje się do tego pracowników, a za całość próbuje odpowiadać Turek z Eichardt, ale jakoś ich tutaj nie ma. Więc jeżeli oni mi szukają, to ja jestem tutaj doręcznie, gdzie decyduję, że nie ma. I warsztatami.
0: To powiedział Michał Sopiński. Jeszcze jedno pytanie, jak to wyglądało w środku, panie rektorze. Kto was przyjął? Weszliście w ogóle do gmachu tam od tej strony?
3: Policja nie możliwiła nam wejść. Zasłaniają się tym, że nie odpowiada za to, co byliśmy w środku. Na moje wezwanie o to, że powinnam mnie jako legalnym rektorom umożliwić wejście na teren obiektu, którym zarządzam, otrzymałem informację, że on otrzymuje dyspozycję od rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości, rzecznika prasowego. Więc to jest informacja, co by policja miała działać na polecenie rzecznika prasowego Ministerstwa
0: O czym mówił Michał Sopiński, rektor Ministerstwa Sprawiedliwości. Wracamy do rozmowy. Chyba już pojechał, tak. Samo Tomasława Kaczyńskiego opuścił, pojechał na Nowogrodzką. To ja będę powoli szedł na Nowogrodzką, a idąc będę rozmawiał z Piotrem Maczukiem, bo to jest w końcu niezwykła, ale jednak taktyka polityki. Jarosław Kaczyński, zdaniem zanim próbował wejść do tego gmachu, powiedział, że no to pokazuje ta sytuacja, kto jest w Polsce patriotą, kto jest prawicą, a kto nie jest, że tutaj pod tym gmachem jest tylko Prawo i Sprawiedliwość, nie ma Konfederacji, nie ma Grzegorza Brauna, nie ma Mateusza Moreckiego, nie ma Rozwoju Plus, jest Prawo i Sprawiedliwość. To jest ta próba, co by wyjaśniało tą decyzję Jarosława Kaczyńskiego tutaj przyjechać. To jest także pozycjonowanie się na prawicy?
1: Tak,
0: panie redaktorze.
1: Jak najbardziej. A poza tym, oprócz pozycjonowania, bo sama pozycja Prawa i Sprawiedliwości na prawicy jest określona i ta partia jakby codziennie chce udowadniać tą swoją pozycję, ale tu jest coś więcej. Tu jest wykorzystanie słabości pozostałych partii prawicowych. Dyskutowaliśmy o tym też kiedyś. W ostatnich miesiącach, latach są takie momenty, gdzie zwłaszcza Konfederacja nie ma refleksu, nie wchodzi w pewne tematy i traci. Teraz Prawo i Sprawiedliwość chce zmultiplikować ten efekt, chce go zwiększyć i no i to może wyjść, to może się udać, bo tutaj już z takiego grubego kalibru sam prezes Prawa i Sprawiedliwości przyjeżdża na miejsce. No jakby jak minie sprawa i będziemy pytać widzów, słuchaczy, kto był tam aktywny, będą wskazywać na pewno Prawo i Sprawiedliwość, bo ono podjęło tą rękawicę. To jest moim zdaniem dobra taktyka, żeby te nisze i te tematy, w których jednak Konfederacja albo nie chce, albo zaspała, wchodzić i udowadniać, że tak jak powiedział prezes Jarosław Kaczyński, no my jesteśmy prawicą, bo działamy, a zobaczcie, kogo tu nie ma. Myślę, że to jest taktyka całkiem cwana i może być skuteczna. Nie zawsze tak było. Te momenty w obecnej kadencji, gdzie Konfederacja coś zaspała, często były też pomijane przez Prawo i Sprawiedliwość i nie było w stanie PiS w pełni wykorzystać tej absencji Konfederacji. Teraz mamy rok do wyborów i ta wojna się zaostrza, ta rywalizacja się zaostrza i PiS chce taki efekt uzyskać. Zobaczcie, tak naprawdę walczącą prawicą jesteśmy tylko my, a ich ciągle nie ma, tak naprawdę sprzyjają Tuskowi. Taka będzie narracja Prawa i Sprawiedliwości. Możliwe, że bardzo skuteczna.
0: A nie jest tak, że to jest stara prawda o polityce, że ta polaryzacja przez lata budowała Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego, Platformę Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość, tam Koalicję Obywatelską. I że to już może nie zadziałać, że jednak ten prosty spór, tak, że kiedy rusza machina wyborcza, te dwa polityczne niedźwiedzie biorą się za bary, no i pozostawiają dość mało powietrza dookoła siebie, ale wiele osób mówi, to działało przez dwie dekady i działać przestało. Już Polaków nie angażuje tak bardzo ten konflikt, to już personalny Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim.
1: Po pierwsze, ostatnie wybory nam przeczą tej tezie, którą powiedziałeś, bo ostatnie wybory prezydenckie to jest znowu ta polaryzacja, czyli starcie kandydata wystawionego przez Donalda Tuska, czyli Rafała Trzaskowskiego, i kandydata wystawionego przez Jarosława Kaczyńskiego, czyli Karola Nawrockiego, i pełna polaryzacja, która obu tych kandydatów wyniosła do drugiej tury i nawet silnych kandydatów za ich plecami zostawiła z dużo mniejszym poparciem, więc tutaj by to wskazywało, że ten syndrom dalej działa. A druga rzecz jest taka, że to nie sama polaryzacja buduje. Polaryzacja jest pewnym warunkiem, pewnym otoczeniem, które sprzyja, ale to działania obu tych partii też aktywne powodowały, że przez grube lata mieliśmy de facto spór między nimi. To gdyby i Donald Tusk, Platforma Obywatelska, i Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość przez te lata leżeli do góry brzuchem, nic nie robili, to żadna polaryzacja by ich nie budowała. Jednak trzeba przyznać, że ten spór był aktywny, te działania były intensywne, walki wyborcze były często takie bardzo efektywne, więc obie te partie włożyły dużo pracy, żeby taki system wytworzyć. Z kolei ci, którzy dzisiaj zapowiadają, że chcieliby ten system zniszczyć, tak jak Mentzen i Konfederacja, no czasami przesypiają momenty na to. I znowu możemy wrócić do jednej z naszych dyskusji poprzednich. Sławomir Mentzen z bardzo dobrym wynikiem w kampanii prezydenckiej. Sławomir Mentzen, rozdający karty przed drugą turą, nagle odpuścił, zniknął na miesiące i nie wykorzystała Konfederacja tego momentu, żeby wejść na wyższy poziom i może w ten duopol się wbić. Mentzen uzyskał prawie 15%, bardzo dobry wynik, i Konfederacja dalej jest na tym poziomie. Minął ponad rok od wyborów i nie wykonali pracy, żeby zwiększyć to poparcie, żeby wejść na wyższy poziom. Więc nie sama polaryzacja sprzyja PiS-owi i Platformie. Sprzyjają ich aktywne działania i trochę marazm tych, którzy chcieliby tą polaryzację rozbić.
0: Ja już jestem poza ulicą Karwelicką. Zobaczmy, kto idzie pierwszy. Czy Jarosław Kaczyński jadąc samochodem, czy ja idąc piechotą z Mronowa na Nowogrodzką. Teraz trwa taki wyścig. Skoro mówiłeś, drogi redaktorze, drogi Piotrze, o tych, którzy chcą rozbić ten duopol, no to Konfederacja. Trzy tematy z tygodnia wybrałem do omówienia. Poza tym, co się działo na bieżąco, co państwo mogli słuchać i oglądać. Polaryzacja, Konfederacja, Kraków, kompromitacja. Jakie będzie miało znaczenie dla Konfederacji fakt, że nie udało się tej partii zarejestrować własnego kandydata na prezydenta Krakowa?
1: Ja myślę, że największe konsekwencje będzie miało to, że Konfederacja źle zareagowała po tym.

0: społecznościowych, on zrobił takie resume całej sprawy, wyciągnął tam konsekwencje wobec lokalnych działaczy, ale dalej media mówiły o kompromitacji Konfederacji. Jak inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby Mentzen od razu po tym, gdy gruchnęła wiadomość, że nie zostanie zarejestrowany kandydat jego partii, wyszedł i poparł kandydata, którego wystawił PiS. Całkiem to byłoby, mogło być dla niego zgrabne, bo kandydat PiSu jest kandydatem takim miejskim. To nie jest jakiś wysoko postawiony polityk PiSu, tylko jednak polityk krakowski.
1: Halo, może ty po prostu jesteś PiSowcem. Czemu mam powiedzieć PiSowca od razu? A niech poprzeklinka albo Gibałę, jeszcze lepiej. Żadna partia, więc nie ma szkody, by powołał PiSowca.
0: Tylko dla Mentzena
1: uciekli do PiSu.
0: Tylko dla Mentzena opłacałoby się poprzeć kogoś, kto uzyska jakiś tam wynik, kto jednak ma jakiś program oczyszczenia Krakowa, kto nie kojarzony jest z taką polityką bieżącą, a kandydat PiSu nie jest z nią kojarzony, jest bardziej kojarzony z krakowską polityką i sprawia wrażenie bardziej takiego miejskiego kandydata. Ja mówię tylko o tym, że byłaby to dobra zasłona dymna, bo newsem następnego dnia nie byłoby to, że Konfederacja się skompromitowała i nie była w stanie zebrać paru podpisów, tylko newsem byłoby to, że popiera kandydata PiSu. Okej, ja się mogę zgodzić, mogli poprzeć też kogoś innego, ale chodziło o wyjście z działaniem, o ofensywne przejęcie tematu. A tak przez parę dni jednak media eksploatowały temat tej takiej politycznej kompromitacji, takiej kompromitacji struktur. Oczywiście to nie jest najważniejsze, co się w Polsce dzieje i wybory krakowskie też nie są dla całej Polski najważniejsze. Tutaj myślę, że też pokazuje to pewien taki problem Konfederacji, że ona weszła na poziom już sporej partii, no bo te poparcia ma wysokie, jest znaczącym graczem. Zakładamy, że po wyborach będzie jeszcze bardziej znaczącym graczem przez to, jak się ułoży arytmetyka, a jednak ma jakiś kłopot taki niżej w strukturach. Przez lata bycia w opozycji i rośnięcia jednak, no nie potrafiła pewnych rzeczy strukturalnych na dole zrobić, a my często, analizując politykę, lekceważymy ten dół, ten region, te lokalne działania. One w polityce są bardzo ważne, no bo właśnie ten Kraków pokazał. Można się napinać, można mieć dobrego kandydata, można mieć duże hasła, no ale jak tam na dole ktoś coś pokpi, nie zbierze podpisów, nie zrobi tego, tamtego, to wszystko nam się wali. To jest kolejna rzecz, w której i Prawo i Sprawiedliwość, i formacja Donalda Tuska ma pewną przewagę nad konkurencją. To jest ta struktura na dole. To jest ile jest tych ludzi, jak oni są zorganizowani, co oni potrafią tam na dole zrobić, jakie mają możliwości. A te Krakowem Mentzen udowodnił, że nie dogania w tych strukturach dwóch największych partii.
1: Co mamy o mgonie Kraków? Jeszcze działa wydarzenie, które wybrałem z tego tygodnia. Pierwsze AfD. I co ma znaczenie? Czy to znaczenie ma dla Polski, tak czyli strategii polityki, że gdzieś tam w Niemczech, w jakimś landzie coś wygrywa? Jest prawicowa fala, jest jakaś albo lewicowa fala. Istnieją takie ogólnoeuropejskie tendencje polityczne, które faktycznie mogą wpływać na decyzje polskich wyborców?
0: Ja myślę, że to jest temat bardziej publicystów, dziennikarzy, polityków i takiej Warszawki trochę. Jesteś zwykłym Polakiem, mieszkasz gdzieś w Polsce, jedziesz na stację, tankujesz diesla za 9 zł, potem się dowiadujesz, że zamiast mięsa twoje dziecko soczewice je w szkole, wszystko się sypie, Platforma okrada ludzi w szpitalach i myślisz, że takiego człowieka będzie interesować, że gdzieś w Niemczech wygrał ktoś, kogo nie lubi ktoś inny. To jest temat niszowy. On moim zdaniem w ogóle w tej takiej naszej taktyce w polityki nie wpływa na percepcję wyborców.
1: Nie ma tak, że tutaj nagle patrzcie, w Niemczech wygrywa sojusznik Konfederacji, a nawet trochę Brauna, to teraz Konfederacja i Braun idą do góry i mogą powiedzieć, mamy Europie naszych własnych sojuszników.
0: To jest jakieś abstrakcyjne. Znaczy kilka stron polityki chce to jakoś wykorzystać. No, lewica w Polsce mówi, patrzcie, brunatni faszyści wszędzie zdobywają władzę, bójcie się i wy. Pewnie część jakiejś prawicy będzie chciała też to wykorzystać, że patrzcie, idzie odnowa, bo w końcu te skostniałe elity są wyrzucane nawet w Niemczech. W wyborach są pokonywane, są

0: miażdżone, ale myślę, że dla polskiego wyborcy to jest tak odległe. Poza tym też zwróćmy uwagę, to nie były żadne znaczące wybory w Niemczech. Te wybory federalne to w Niemczech jeszcze za 3 lata. Tutaj jeden z landów, mały, mało istotny. Naprawdę, to jest tak odległe od tego, czym dzisiaj żyją Polacy, że moim zdaniem te próby wmontowania AfD w polską politykę się nie udadzą. One, te skopiowane działanie, jak było ze Stanami Zjednoczonymi, się śmialiśmy przecież, że było to zapisywanie Trumpa do PiSu przez publicystów, polityków lewicowo-liberalnych.
1: Okej, ale to się tyle z tobą nie zgodzę, że Trump, tutaj otworzyła mi się klapeczka w mózgu, zdjęcie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w kampanii wyborczej. Punkt zwrotny.
0: Ale nie porównujmy Donalda Trumpa do AfD w Saksonii-Anhalt. No jest to jednak poziom troszkę
1: nieporównywalne? Inny.
0: No nieporównywalne. No, jeśli chodzi troszkę o taką percepcję, znaczenie, nawet taką pop-politykę, czyli to, jak to medialnie wygląda, no to moim zdaniem bez porównania. No to jest coś, co teraz przy właśnie AfD nie wyjdzie. Może ten manewr wyjdzie, kiedy AfD będzie już cały czas rosło i będziemy bliżej niemieckich wyborów federalnych, bo wtedy będzie widmo kanclerza za AfD, no i rzeczywiście ta polityka europejska będzie się zmieniać. Będziemy widzieć, że Niemcy mogą się zmienić, a to jednak Niemcy determinują politykę europejską, ale daleko od tego jesteśmy i naprawdę Polacy mają dziesiątki innych problemów większych i z gospodarką, i społecznych, i politycznych, niż zmiana rządu w jednym z landów w Niemczech.
1: To już na koniec temat czysto polski, panie redaktorze. Piotr Maczu, to jest wyjątkowa taktyka polityki, bo ja byłem najpierw na Karmelickiej, na Muranowie, teraz już w zasadzie jestem bardzo blisko Śródmieścia, gdzieś na styku Śródmieścia i Woli. I za chwilę będę na Nowogrodzkiej, stąd tak się przemieszczam, a w studiu jest Piotr Maczuk, więc wszystko tu jest wbrew po staremu. Panie redaktorze, pakt senacki i konflikt między Grzegorzem Braunem a Pałacem Prezydenckim, o tym konflikcie mówiliśmy w zeszłym tygodniu, on narastał, aż chyba eksplodował. Nie, to chyba jest jeszcze negocjacja czy licytacja polityczna, ale deklaracja jest jasna. Grzegorz Braun nie był zaproszony, poczuł się dotknięty i trochę urażony i jest deklaracja Konfederacja Korony Grzegorza Brauna wystawi 100 własnych kandydatów na 100 senatorów, nie patrząc na to, co robi PiS, prezydent czy Konfederacja.
0: No czyli tak patrząc taktycznie, stricte taktycznie, politycznie, abstrahując od tego, jak oceniamy poszczególne formacje i jak te konsekwencje by się rozkładały takie emocjonalne, no to jest to osłabienie paktu senackiego, no bo teraz pakt senacki, ewentualny pakt senacki będzie paktem senackim prawicowym, no ale w jednomandatowych okręgach senackich oprócz kandydata paktu senackiego i oprócz kandydata koalicji lewicowo-liberalnej będzie jeszcze kandydat Korony, który raczej głosy będzie zabierał tej prawej stronie. Więc charakterystyka jednomandatowych wyborów jest taka, że one są trudne. No bo jest albo wygrywasz, albo przegrywasz. Nie ma żadnego liczenia mandatów, żadnej matematyki w tym. Więc przyjmując tak hipotetycznie, teoretycznie, jak może to wyglądać, no to mamy kandydata wystawionego przez porozumienie Tuska z Czarzastym, mamy kandydata paktu senackiego, który będzie miał zabierane głosy przez Koronę, czyli będzie przegrywał z tym liberalnym kandydatem. To może spowodować, że pakt senacki może uzyskać mniejsze poparcie. Oczywiście to też zależy od tego, jakich Braun wystawi ludzi, czy oni autentycznie będą skuteczni i będą mogli jakieś odebrać rzeczy. Ale taktycznie jest to sytuacja, która ewentualny ten przyszły pakt senacki osłabia. Oczywiście mamy w tym, już w samym tym emocjonalnym, politycznym takim rozgrywaniu sprawy, no mamy to, że prawa strona sceny politycznej sprawia wrażenie takiego tworzenia kordonu sanitarnego naokoło korony Grzegorza Brauna. czy to się okaże słuszne i czy to jest przemyślane, to ja nie jestem przekonany. To zobaczymy, bo w przeszłości często właśnie głosy takich mniejszych partii wyrazistych powodowały, że prawica mogła rządzić. Tak było kiedyś.
1: Ale to był błąd, bo jednak prawdą jest to, że były te dwie deklaracje i też wcześniejsze takie pomruki, że no, jednak pałac to chce ten pakt senacki, ale bez Grzegorza Brauna niepotrzebnie. Pałac prezydencki powinien iść szeroko, że to Jarosław Kaczyński może sobie wybrzydzać, że tego by chciał, to tego by nie chciał. A jednak Karol Nawrocki, który został wybrany, wygrał wybory także dzięki wyborcom Grzegorza Brauna. Powinien mieć więcej wyczulenia, czy więcej powinien mieć wyciągniętą rękę, o tak powiem, i do wyborców, i do samego Grzegorza Brauna.
0: No jakbyśmy nie oceniali samego Grzegorza Brauna, jakbyśmy nie oceniali samej formacji, którą buduje, a jest tu dużo zastrzeżeń również tych związanych z taką linią, tą prorosyjską, no to jednak nie możemy ignorować wyborców Grzegorza Brauna. I jest tak, jak powiedziałeś, no gdyby wyborcy Grzegorza Brauna nie poparli Karola Nawrockiego, to moglibyśmy być w sytuacji, że prezydentem byłby Rafał Trzaskowski. Przed wyborami prezydenckimi też lekceważyliśmy skalę poparcia dla Grzegorza Brauna. Po wyborach się okazało, że jest ona całkiem spora. Ja w ogóle prognozuję, że od wyborów prezydenckich to dalej rośnie, więc moim zdaniem, abstrahując na chwilę od oceny i od takiej głębszej, merytorycznego zagłębienia się w to, to jednak mamy wrażenie, możemy odnieść takie wrażenie, że prawa strona, i to nieważne, czy tam Pałac Prezydencki, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy też również Konfederacja, oni trochę ignorują kwestię wyborców Grzegorza Brauna. Ignorują fakt, że to jest duża grupa, najprawdopodobniej coraz większa grupa, i za rok możemy się zorientować, że bez tych głosów prawica nie będzie mogła głosować. Bardzo prosto się takie rzeczy w polityce wyklucza, bardzo łatwo powiedzieć nigdy z tym, nigdy z tamtym, no ale potem przychodzi rzeczywistość wyborcza, przychodzi taka rzeczywistość arytmetyczna i to nigdy z tym, nigdy z tamtym może kosztować władzę.
1: O czym mówił Piotr Matczuk, bo o władzy w naszym podcaście Taktyka Polityki i audycji radiowej Taktyka Polityki rozmawiamy. To co, tu stawiamy kropkę w studio, punktualny, odpowiedzialny, ułożony Piotr Matczuk, a z ulicy Jana Pawła żegna się z państwem nieco mniej sprawny w tych aspektach Łukasz Jankowski. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Z lewej.
0: Z prawej.
2: Centrum.
0: Taktyka polityki.
2: W Radiownet.
3: www.wnet.fm. Reklama.
4: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Po reklamie.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: A my trochę puentujemy dzisiejsze przedpołudnie i mówiąc tego źle, południowe na dnie Radia Wnet. Dyskusja dookoła stanu tworzoności w Polsce. W naszych łączach dr Michał Skorzyński, adwokat prawnik. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry państwu.
1: Zamieszanie. Wczoraj, dzisiaj dookoła Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Policja, rektor, który cały czas jest rektorem, rektor, który rektorem nie jest, ale ma obstawę policji. Kolejny spektakl, kolejna odsłona walki o wymiar sprawiedliwości. Jak pan jako adwokat patrzy na to, jak minister Żurek przejmuje w tej chwili faktycznie ważną z punktu widzenia funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości uczelnię wyższą?
2: No to jest powrót niestety do czasów zajazdów, tak? I tego, że ten, kto ma większą ekipę, będzie siłowo o czymś decydował. Najgorsze czasy demokracji szlacheckiej się przypominają, bo to jest dokładnie taki sam wzorzec, który właśnie poprzedza upadek państwa. To znaczy nie rządzą przepisy, nie rządzi prawo, tylko rządzi goła siła znowu. Bo to jest przecież kolejny przejaw tej gołej siły obecnej władzy, bo to czy rozpruwanie szef rzecznikom dyscyplinarnym, czy inne takie siłowe rozwiązania, telewizja publiczna, prokuratura i tak dalej, to jest kolejna odsłona, która ma za zadanie, co słusznie podkreślił prezes Kaczyński dzisiaj, a o czym ja już od wielu tak naprawdę miesięcy przecież mówię, że celem zasadniczym obecnej koalicji rządowej jest siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego i siłowe w podobny sposób, jak teraz miejsce z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. To znaczy, trzeba czytać jako test przed kolejnymi działaniami, test nas tak naprawdę, czyli opinii publicznej, test ludzi, czy pojawili się przed Akademią, test prawników, jak do tego podejdą, bo jak wszyscy się domyślamy, tak zwane autorytety prawne wyjechały na wakacje i nikt nie zna. Władza oceni, czy będzie mogła ten manewr powtórzyć na Alei Szucha, czy też nie.
1: Czyli taka duża, tak jak kiedyś w starożytnym Egipcie budowano najpierw małą piramidę, aby sprawdzić, czy proporcje są dobre, dopiero potem stawiano właściwą budowlę. Tak teraz minister Żurek zrobił sobie mały zajazd, żeby wypróbować różne mechanizmy przed dużym zajazdem na Trybunał Konstytucyjny.
2: To nawet nie tyle mechanizm. Mechanizm jest prosty. Pałac, to wie pan, nie wymaga jakiejś wielkiej inteligencji, żeby jej używać, prawda? To raczej chodzi o to, czy będziemy mieli wykonawców tych rozkazów. To znaczy, czy policja wykona rozkazy, które są kompletnie bezprawne. Bo proszę pamiętać, że w przypadku Trybunału Konstytucyjnego my mówimy o konstytucyjnym organie państwa. Już samo to, że nie dano pieniędzy na Trybunał, jest stosowaniem przemocy wobec Trybunału Konstytucyjnego. Kodeks karny, na przykład przy przestępstwie zlecenia, ale tak samo jest przy przestępstwach takich pracowniczych, mówi o tym, że znamie przemoc, to jest także przemoc ekonomiczna. Bo to nie jest przemoc wobec osoby, tylko przemoc. No jeżeli się stosuje przemoc wobec Trybunału Konstytucyjnego poprzez jego zagłodzenie i brak pieniędzy w budżecie, no to przemocą jest w sposób oczywisty. No i teraz jest pytanie, czy będziemy mieli policjantów, którzy zastosują przemoc tą fizyczną wobec ludzi w Trybunale, wobec członków być może Trybunału Konstytucyjnego, być może wobec pracowników i tak dalej. A tutaj się robi już nieciekawie, dlatego że w przypadku organu konstytucyjnego usuwanie organu konstytucyjnego przemocą jest zbrodnią. Jest bardzo poważnym przestępstwem w kodeksie karnym. No i to jest tak naprawdę test, czy będziemy mieli wykonawców tych zadań. I tutaj jest taki mój apel do zwłaszcza związków zawodowych policjantów, osłońcie policjantów, dlatego że prokuratorzy się z takiego działania wyłgają. Politycy się takiego działania wyłgają, a na końcu sprzedadzą policjantów, którzy ten rozkaz będą musieli wykonywać. To jest bardzo odpowiedzialna i bardzo duża rola tych związków zawodowych policjantów, żeby absolutnie odsłonić funkcjonariuszy przed ich wykorzystywaniem w tego typu działalności. Tak samo zresztą jest o związków zawodowych w służbie więziennej, żeby tak samo związki zawodowe zareagowały osłonowo wobec własnych członków i własnych formacji.
1: A to jak ten test wypadł? Wczoraj wypadło śmiesznie, pan doktor habilitowany Cudak musiał się cofnąć, potem pojechał na konferencję prasową w ministerstwie. Dzisiaj widać, że od rana już było inne przygotowanie, ta pała była znacznie sprawniejsza i no i finał jest taki, co radiosłuchacze Radia Wnet mogli i zobaczyć i usłyszeć, że no właśnie, że Jarosław Kaczyński musiał się cofnąć, rektor Sopiński do budynku nie wszedł, a budynkiem rządzi pan doktor habilitowany Cudak.
2: Znaczy, no to jest sytuacja też oczywiście niezgodna z prawem, dlatego że to, co mówi pan doktor Sobiński, jest oczywiście prawdą. Jemu nikt nigdy nie doręczył decyzji o tym, że przestał być rektorem, skoro wszyscy doskonale wiemy, że decyzje tego rodzaju wiążą od momentu, kiedy jest adresat powiadomiony. Zatem on, dopóki ma tylko informacje medialne, że rzekomo został odwołany, ma obowiązek pełnić swoje funkcje, ale proszę zwrócić uwagę, że tam doszło do sytuacji skrajnie kuriozalnej, bo do budynku nie wpuszczono chyba także prorektora, który jego status jest bez wątpienia prawidłowy. Więc to jak gdyby nie chodzi o to, żeby siłowo przejąć tę instytucję i to jest cel jak gdyby działania obecnych władz. Ja stawiam też tezę, że w przyszłości...
1: I to się dzisiaj właśnie w tej chwili wydarzyło.
2: Ale to mówię, celem działania się właśnie wydarzyło. Tej uczelni.
1: A tym już mówiła wcześniej pani wiceminister Eichardt, że to powinna być szkoła wyższa, nie akademia, bez senatu, bez autonomii, tylko taka zabawka bezpośrednio podległa ministrowi, taka autonomii uczelni. No to na koniec, jaki wniosek płynie przed spodziewanym, o tym mówił Jarosław Kaczyński, że czeka nas za chwilę taki to prawie na pewno już wymuszony, w sensie czekający, wiszący w powietrzu bój o Trybunał Konstytucyjny. Czego się władza nauczyła po wczorajszym i dzisiejszym dniu?
2: Że nie można tego robić na raty, tego się nauczyli. To znaczy, że trzeba to zrobić jednym ruchem i szybko. I dlatego ten test im był potrzebny. To była po prostu próba generalna.
1: Która wypadła jak?
2: Próba generalna, no im wypadła słabo, no bo zrobili to na raty. Zrobili to w taki sposób, że byli na miejscu posłowie, że byli na miejscu aktywiści, więc wypadła im słabo. Tutaj trzeba zachować czujność i pilnować Trybunału tych.
1: O czym mówił i ostrzegał dr Michał Sopiński, Boże, dr Michał Skwarzyński, adwokat, ale też doktor nauk prawnych, chociaż nie rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ja również dziękuję. Dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my już powoli kończymy to nasze pasmo. Za chwilę na antenie Radia Wnet trochę oddechu muzycznego. Tomasz Wybranowski, ale wcześniej chyba pojawił się jeszcze wiadomości. Nie ma serwisu. Jak nie ma serwisu, to witamy na antenie Tomasza Walentego Wybranowskiego.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
8: To była autopromocja.
3: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
10: Dwie minuty po godzinie 13, panie i panowie, i zanim muzyczny piątek, no to zagubiony w czasie dzisiejsze wydanie programu Studio Dublin. Studio Dublin. Dzisiaj pod nieobecność redaktora Bogdana Parenca, który był oczywiście na posterunku o godzinie 11.30. Jedna uwaga, za tydzień, panie i panowie, Studio Dublin, 5 minut po godzinie 12. Natomiast dzisiaj tylko o jednej ważnej rzeczy, panie i panowie, bo o wizycie prezydenta Donalda Trumpa. albowiem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pojawi się na Szmaragdowej Wyspie po raz kolejny, po raz drugi jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Jutro wizyta potrwa do 13 września. Będzie krótka, ale i politycznie, i gospodarczo wyjątkowo ważna. Przede wszystkim dla Szmaragdowej Wyspy. No i tego, jak rzeczywiście prezydent Donald Trump patrzy na Europę przez pryzmat Irlandii, chociaż, panie i panowie, tak naprawdę ta Irlandia trochę wymyka się wszelkim modum operandi, jeżeli mówimy o Unii Europejskiej i starym kontynencie, którym nazywamy Europę. A więc po kolei...
0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
10: Najbliższe otoczenie, miejsce, gdzie jest Studio 37, bardziej niż bezpieczne. Od wczoraj, od godziny 23, wszystkie wejścia do Phoenix Parku, to największy park w Europie, w granicach administracyjnych miasta, szczelnie pozamykane, dużo agentów, dużo ochrony i dużo funkcjonariuszy w cywilu. Niektórzy śmieją się, że Irlandia jest teraz najbezpieczniejszym krajem na naszym padole łez i rozpaczy. A prezydent Donald Trump przyleci do Dublina i spotka się z irlandzkimi przywódcami, a później uda się do Dunberg w hrabstwie Clare, o którym nie raz i nie siedem rozmawialiśmy z naszym ekspertem od sportu, Jakubem Grabiaszem, którego serdecznie pozdrawiam. Dlaczego Dunberg i hrabstwo Clare? Ponieważ tam znajduje się hotel prezydenta Donalda Trumpa i wielkie pole golfowe i tam właśnie odbywa się tegoroczny Irish Open. No i cóż, na pierwszy rzut oka program wygląda więc jak połączenie dyplomacji z prywatnym zainteresowaniem prezydenta Donalda Trumpa golfem i, jak to się mówi, pańskie oko konia tuczy i tym, co dzieje się w Dunberg pod niebem hrabstwa Clare. Ale w rzeczywistości relacje gospodarcze Stany Zjednoczone Ameryki i Irlandia będą jednym z najważniejszych tematów rozmów, bo często o tym z redaktorem Bogdanem Ferencem, szefem najpoczytniejszego portalu na Wyspach Brytyjskich polska-kije.com opowiadamy. I mówimy tak, że skala amerykańskiego biznesu w Irlandii jest ogromna, bo według agendy instytucji IDE, Irish Development Authority, firmy ze Stanów Zjednoczonych mają w Irlandii ponad 1000 operacji i zatrudniają ponad 218 tysięcy osób. To niemal 11% całej irlandzkiej siły roboczej, że tak się wyrażę starym slangiem. Stany Zjednoczone są największym źródłem bezpośrednio inwestycji zagranicznych w Irlandii i to nie będzie dzisiaj w studiu Dublin opowieść o amerykańskich koncernach otwierających europejskie biura, bo na Szmaragdowej Wyspie działają potężne zakłady produkcyjne, mnóstwo centr badawczo-rozwojowych, a także europejskie centrale globalnych firm. Jakie? O nich zaraz opowiem. Powiem, wśród najbardziej znanych amerykańskich inwestorów są m.in. Apple, Intel, Microsoft, Google, Amazon, Meta, IBM, Pfizer, Dell, Abbott i Medtronic. Amerykański kapitał więc jest szczególnie reprezentowany, silnie reprezentowany, jeżeli chodzi o nowe technologie, jeżeli chodzi o farmację, biotechnologię, medycynę, tak zwany medtech, usługi finansowe i produkcji zaawansowanej. Co ważne, ten trend, mimo tych wszystkich wojen celnych, prezydenta Donalda Trumpa, nadal się utrzymuje. IDA Ireland podała, że tylko w pierwszej połowie roku zabezpieczyła 191 inwestycji, które mają przynieść dodatkowe 10,5 tysiąca miejsc pracy. Wśród dużych projektów znalazły się m.in. inwestycja Qualcommu w mieście Cork, to drugie co do wielkości miasta Szmaragdowej Wyspy, oraz rozwój działalności Anthropic, Mango, D-Bay, Klaviyo czy Rippling. Intel dokłada też kolejne miliardy, no bo jednym z najlepszych przykładów właśnie jest wielkie konsorcjum Intela, które znalazło swoje przytulisko w irlandzkiej miejscowości Lake Sleep, niespełna 45 km od Dublina. W lipcu tego roku firma ogłosiła inwestycję o wartości 5 miliardów euro, która ma zwiększyć możliwości produkcyjne irlandzkiego zakładu, a to pokazuje, dlaczego Dublinowi tak bardzo zależy na utrzymaniu dobrych relacji z Waszyngtonem. Choć oczywiście prezydent Donald Trump nie ma dobrej prasy na Szmaragdowej Wyspie. Irlandczycy są antyizraelscy, a propalestyńscy. I prezydent Donald Trump postrzegany jest jako człowiek, który przymyka oko na to, co dzieje się w Gazie. No i też jest odpowiedzialnym, jak twierdzą niektórzy publicyści, zdecydowanie lewicowi, lekko komunizujący, za to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Natomiast patrząc tak obiektywnie, Irlandia nie chce być postrzegana jako kraj, który korzysta tylko z amerykańskiego kapitału, jednocześnie wchodząc w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi w sprawach handlowych czy regulacyjnych. I tu pojawia się kolejny wielki problem.
0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
10: Bo dla naszego Taoiseacha, tak mówimy nam premiera Michaela Martina, relacja gospodarcza ze Stanami Zjednoczonymi jest bardziej niż delikatna, bo z jednej strony Irlandia chce utrzymać napływ amerykańskich inwestycji, a z drugiej strony jest też członkiem Unii Europejskiej, a więc polityka handlowa wobec Stanów Zjednoczonych jest w dużej mierze sprawą Unii Europejskiej, a nie decyzją samego Dublina. Dlaczego? No bo wszystko rozstrzygnęło się, kiedy głowy państw zrzeszone w Unii Europejskiej podpisały ten feralny traktat lizboński. Z naszej strony podpisał ten traktat świętej pamięci profesor Lech Kaczyński. Ale według najnowszych doniesień irlandzkiej prasy i ekspertów gospodarczych i politycznych, premier Martin chce podczas rozmowy z Donaldem Trumpem podkreślać znaczenie wolnego handlu i korzyści, jakie przynosi on obu gospodarkom. W rozmowie mają pojawić się także kwestie ceł, wojny i stabilności gospodarczej, to w kontekście Iranu i tego, co dzieje się z cenami ropy naftowej. Dzisiaj prawdopodobnie ta bariera 125 dolarów za baryłkę zostanie przekroczona, no i też Amerykanie patrzą z niepokojem na to, co dzieje się z WTI Brent. Natomiast co dokładnie się wydarzy, o tym jutro będziemy opowiadać na antenie Radia Wnet z redaktorem Bogdanem Ferencem w paśmie Muzyczna Polska Tygodniówka. Prezydent Trump przyleci do Dublina w sobotę rano, choć przygotowania do jego przylotu, do jego wizyty trwają już od 2 dni. Patrząc na to, co dzieje się w okolicach Phoenix Parku, no i mojej pięknej dzielnicy Smithfield. A na lotnisku powita go jutro wicepremier Simon Harris, następnie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zostanie przetransportowany do Phoenix Park. No i według doniesień prezydent ma pojawić się w rezydencji ambasadora Stanów Zjednoczonych, pana Edwarda Walsha, gdzie planowane jest spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego, irlandzkiego świata polityki oraz biznesu. Pojawi się też Varas an Achtaran, to jest nasz irlandzki pałac prezydencki, gdzie prezydent spotka się z panią prezydent Irlandii, Catherine Connolly. No i powiem tak, że to będzie jedno z najbardziej interesujących politycznych momentów wizyty. Dlaczego? Bo wybrana i wywodząca się ze środowiska Labour Party pani prezydent Catherine Connolly przez lata jest bardziej niż krytyczna wobec polityki prezydenta Trumpa, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe. Spotkanie ma mieć więc przede wszystkim charakter dyplomatyczny i kurtuazyjny. Ale kolejnym punktem ma być spotkanie z premierem rządu Republiki Irlandii Michaelem Martinem w Farmley House. To właśnie tutaj ma pojawić się najwięcej kwestii gospodarczych, bo na agendzie, na stole zapisane w podpunktach mają się pojawić takie historie jak relacje handlowe USA-Irlandia, amerykańskie inwestycje w Irlandii, cła i handel między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Trzeba pamiętać, że Irlandia teraz ma swój czas, bo to jej prezydent, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Ale najważniejsze pytanie nasz premier Michael Martin postawi o przyszłość inwestycji amerykańskich, o wojnę i bezpieczeństwo międzynarodowe, Iran, sytuację na Bliskim Wschodzie, ale także w strefie Gazy, no i relacje transatlantyckie. Wedle potwierdzonych informacji, Taoiseach Michael Martin ma również wykorzystać rozmowę do przedstawienia argumentu, że, tutaj cytat, amerykańskie firmy bardzo dobrze prosperują w Republice Irlandii właśnie dzięki dostępowi do amerykańskiego rynku. I w szczegółach o tym jutro będziemy opowiadać z redaktorem Bogdanem Ferencem. Natomiast później, panie i panowie, to na co czeka prezydent Donald Trump, Bloomberg, bo po części politycznej prezydent Stanów Zjednoczonych uda się na zachód Irlandii do pięknego hrabstwa Clare. I tutaj zacznie się, jak twierdzą złośliwcy, najbardziej trumpowska część wizyty. Bowiem Trump International Golf Links and Hotel w Bloomberg to nie jest zwykłe pole golfowe, bo kompleks leży malowniczo położony nad Atlantykiem w hrabstwie Clare i jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów należących do Donalda Trumpa poza Stanami Zjednoczonymi. Mało tego, poza tymi włościami na Florydzie, jak twierdzą ci, którzy znają prezydenta Trumpa, są blisko niego, to jest drugie oczko w głowie. A pole golfowe zostało zaprojektowane przez samego Grega Normana i otwarte w 2002 roku. Prezydent Trump kupił nieruchomość w 2014 roku, a następnie zainwestował w jej rozwój. No i tym razem obiekt znalazł się w centrum uwagi z zupełnie innego powodu, o czym mówiłem wczoraj i tydzień temu z redaktorem Bogdanem Ferencem, bo po raz pierwszy Irish Open odbywa się właśnie w Bloomberg. Turniej trwa od wczoraj i potrwa do 13 września, więc wizyta prezydenta Trumpa przypada dokładnie na jego finałowy weekend. W zawodach bierze udział 138 golfistów, a pula nagród wynosi prawie 6 milionów dolarów. Wśród największych nazwisk oczywiście Rory McIlroy, John Rahm, Shane Lowry, Brooks Koepka i Robert McIntyre. No więc dla prezydenta Trumpa to wyjątkowa sytuacja, bo jako prezydent Stanów Zjednoczonych pojawia się na międzynarodowym turnieju rozgrywanym na obiekcie, którego jest właścicielem. Wielki golfista Rory McIlroy przyznał, że obecność amerykańskiego prezydenta będzie logistycznym problemem, no przede wszystkim ze względu na ochronę i ograniczenia dla kibiców, o czym już przekonują się posiadacze czterech kółek, wszyscy zmotoryzowani w Dublinie. Natomiast bez wątpienia wizyta prezydenta Trumpa zwiększy globalną uwagę skupioną na turnieju. Więc może rodzić się pytanie, pewnie takie pytanie zadałby Krzysztof Skowroński. Golf czy polityka? Polityka czy golf, panie Tomaszu? Powiem tak, że wizyta ma bardzo nietypowy charakter. To jedna z ciekawszych rzeczy, które trzeba wyeksponować w dzisiejszym studium Dublin, bowiem prezydent Trump nie przyjeżdża do Irlandii na klasyczną wizytę państwową. Nie będzie to rozbudowany program dyplomatyczny, który będzie trwał 3 do 5 dni. Albowiem w Dublinie spędzi stosunkowo krótki czas, odbędzie się dokładnie 5 spotkań, po czym najważniejszym wydarzeniem tego weekendu dla prezydenta Trumpa będzie właśnie Irish Open w jego własnym kurorcie. No i według doniesień prezydent Trump ma zorganizować w Bloomberg dużą kolację dla swoich gości i ludzi ze świata golfa. Wśród osób, które mają się pojawić w otoczeniu prezydenta Trumpa, właśnie wymieniani są m.in. Rory McIlroy, którego już cytowałem, i Bryson DeChambeau. No ale prezydent Donald Trump to także protesty, o których mówiliśmy dokładnie 7 lat temu, kiedy relacjonowaliśmy wizytę prezydenta Donalda Trumpa na antenie Radia Wnet w rolach głównych Tomasz Szustek i Bogdan Ferenc. Liczne protesty, no i w tym roku też protesty, bo demonstracje pod hasłem No Welcome for Trump rozpoczną się jutro w okolicach godziny 13 w dobrze znanym słuchaczom i słuchaczkom Radia Wnet Garden of Remembrances przy Palmer Square w samym sercu Dublina. Wśród organizatorów i uczestników wymienię tylko kilka organizacji. Irish Neutrality League, ROSA, United Against Racism, Irish Anti-War Movement oraz pomniejsze grupy. Protestującym krytykują przede wszystkim politykę Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, wsparcie dla Izraela, działania militarne USA oraz szczególnie w Irlandii, potencjalne osłabienie irlandzkiej neutralności i to bez wątpienia jest oczko w głowie większości Irlandczyków, że chcemy być neutralni, tak jak to drzewiej bywało, kiedy zrzuciliśmy jarzmo brytyjskich kajdan. A co na te opozycyjne partie? Spójrzmy na Sinn Féin, które również popiera prawo do protestu. A Mary Lou MacDonald, szefowa tej partii, przypomnę, największa partia opozycyjna, Mary Lou MacDonald wezwała irlandzkich przywódców, aby podczas rozmów z prezydentem Trumpem poruszyli kwestię Gazy i prawa międzynarodowego. Protesty nie tylko w Dublinie, ale również drugi front protestów pojawi się tam, gdzie prezydent Trump spędzi najwięcej czasu, czyli właśnie w Dunberg w hrabstwie Clare. I na weekend zapowiadane są działania określane jako The Great Irish Unwelcome. Organizatorzy planują protesty w rejonie Dunberg i miasta Shannon. Dokładne szczegóły części wydarzeń pozostały jeszcze nieustalone. No i to może stworzyć bardzo mocne obrazki, które pewnie pójdą w świat, jak to prezydent Donald Trump nie jest lubianym w Europie. No bo te obrazki będą, tak mniemam, wieszcze, antycypuję, prezydent Trump grający albo oglądający golfa w otoczeniu ogromnej ochrony, gdzieś w tle baterie Patriot, bo takie też sprowadzono na Szmaragdową Wyspę, a poza strefą bezpieczeństwa demonstraci z transparentami. A skala ochrony jest już ogromna, tak jak powiedziałem. Phoenix Park został już zamknięty wczoraj od godziny 23. No i będzie zamknięty do godziny 18 w sobotę. Zamknięte są już wszystkie wejścia i drogi prowadzące do parku. No i w tym czasie też jest zamknięte nasze dublińskie zoo. Irlandzkie służby korzystają z dodatkowych możliwości obrony przed dronami. Irlandzkie Defense Forces znają już system, mają już system Skywarden do wykrywania i zwalczania zagrożeń z powietrza, a garda, irlandzka policja i wojsko współpracują z amerykańskimi służbami Secret Service. W przestrzeni powietrznej i na ziemi pojawiły się również amerykańskie zasoby, które wspierają operację. Cztery wojskowe śmigłowce H-47 Chinook już widziałem nad Dublinem w związku z przygotowaniami do wizyty. No i teraz o paradoksie tej całej wizyty. Prezydent Trump przyjeżdża do Irlandii jako prezydent Stanów Zjednoczonych, ale jednym z głównych powodów jego wizyty jest wydarzenie odbywające się w jego prywatnym, na jego prywatnym polu golfowym, w jego hotelu i spa w Dunberg, ale jednocześnie jego rozmowa z premierem rządu Republiki Irlandii, Michaelem Martinem, będzie dotyczyła bardzo ważnej kwestii. Jak utrzymać wyjątkowo silne relacje gospodarcze w sytuacji, kiedy polityka handlowa Waszyngtonu uderza w europejski eksport, to właśnie daje dobry suspens tej całej wizyty, bo niektórzy złośliwi mawiają, prezydent Trump przyjeżdża na golfa, ale Irlandia chce rozmawiać o miliardach. No i jeszcze jedna rzecz, którą warto poruszyć. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze.
0: Radio Wnet, więcej niż radio.
10: Bo zbliżają się półmetkowe wybory listopadową porą, no i jakby nie patrzeć, prezydent Donald Trump wizytą na Szmaragdowej Wyspie, no chce też trochę odnieść się do tych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, którzy głosują, a którzy mają irlandzkie korzenie, więc to też jest ważne, jeżeli chodzi o tę wizytę. Jutro więcej informacji już będziemy opowiadać, analizować z redaktorem Bogdanem Ferencem w paśmie programu Muzyczna Polska Tygodniówka. A w finale, panie i panowie, bo 9-11 to właśnie dzisiaj, natomiast ja powędruję trochę w stronę finansów.
0: Radio Wnet, więcej niż radio.
10: Oczywiście mnóstwo teorii spiskowych a propos tego, co związane jest z dniem 11 września 2001 roku. Sam doskonale pamiętam ten dzień i byłem bardziej niż zaskoczony, że coś takiego wydarzyło się w najpotężniejszym państwie świata. Natomiast z dala od tych spiskowych teorii a propos konstrukcji wież, a propos tego, czy stal mogła się osłabić i mogła się spalić, mogła się stopić, a propos kontrolowanych wyburzeń, jak to niektóre teorie spiskowe głoszą. Ja poszedłem tropem pieniędzy i dla państwa w ciągu 2 dni przygotowałem taki mini konspekt. Kto tak naprawdę wygrał, jeśli chodzi o zdarzenie z 11 września 2001 roku? Same fakty, bo skala pieniędzy, które pojawiły się po 11 września, jest rzeczywiście ogromna. Wielkie opracowanie analityków Brown University. Oni szacują, że do 2021 roku Stany Zjednoczone wydały lub zobowiązały się wydać, i to nie jest prima aprilis, bo skala jest ogromna, ponad 8 bilionów dolarów na wojny i programy będące następstwem Global War on Terror. Oczywiście wydatki obejmowały Afganistan, 2 wojny w Iraku, liczne działania antyterrorystyczne, Homeland Security, o której będę mówił, opiekę nad weteranami i odsetki od długu, bo przecież nic nie ma za darmo w tym naszym świecie, w adolescencji rozpaczy. No i jeszcze bardziej interesujące jest to, kto wykonywał te zadania, bo specjaliści, którzy napisali ten raport z flagą Brown University, podają, że od rozpoczęcia wojny w Afganistanie do 2021 roku Pentagon wydał ponad 14 bilionów dolarów, z czego około połowa trafiła do wykonawców wojskowych, a to oznacza, że 9-11, 11 września 2001 stworzył ogromny i trwały mechanizm transferu pieniędzy publicznych do sektora wojskowego, bezpieczeństwa i licznych firm kontraktorskich. Ale nadal pozostaje pytanie, czy ktoś stworzył 9-11, jak to myślą, zastanawiają się spiskowcy, po to, żeby ten system powstał. Oczywiście nie ma na to żadnego dowodu. Ale pytanie o fakty. No i najbardziej konkretnym przypadkiem jest Halliburton oraz KBR, które otrzymały ogromne kontrakty związane z wojną w Iraku. Szczególnie interesujący jest kontrakt firmy KBR na iracką infrastrukturę naftową. W marcu 2003 roku Army Corps of Engineers przyznał firmie kontrakt bez konkurencyjnego przetargu, którego wartość mogła sięgnąć około 7 miliardów dolarów. Kontrakt miał obejmować m.in. gaszenie pożarów szybów i odbudowę irackiej infrastruktury naftowej. A jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że jeden z początkowych zakresów kontraktu wzrósł z 24 milionów dolarów do prawie 900 milionów w ciągu kilku miesięcy poprzez liczne modyfikacje. Później pojawiły się również potwierdzone problemy z kontraktami firmy KBR w 2022 roku. I to ważny odnośnik. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił ugodę na prawie 14 milionów dolarów. Dotyczyło to zarzutów fałszywych roszczeń i tak zwanych kickbacków związanych z kontraktami w Iraku. Wcześniej w innej sprawie zapadł przeciwko firmie KBR wyrok na 51 milionów dolarów. No i pojawia się konflikt interesów. Dick Cheney, znany polityk spod nieba USA, był prezesem firmy Halliburton do sierpnia 2000 roku, czyli zanim został wiceprezydentem. W 2001 roku otrzymał z Halliburton około 1,6 mln dolarów amerykańskich w postaci wcześniej wypracowanego bonusu i odroczonego wynagrodzenia. No i dokumenty Białego Domu potwierdzają te kwoty. Firma Halliburton formalnie zachowała również jego wcześniejsze opcje na akcje, choć Dick Cheney deklarował przekazanie korzyści na cele charytatywne. No ale nie ma dowodu, że Dick Cheney osobiście kierował kontraktami Halliburton w Iraku. Korzyści firmy więc są udokumentowane, konflikt interesów politycznych realny, no i warty dalszego badania. No i jeszcze słów kilka o przemyśle zbrojeniowym, bo tutaj nie ma, nie trzeba nawet mówić o jakichkolwiek teoriach spiskowych. 9-11 spowodował wieloletni wzrost zapotrzebowania na samoloty wojskowe, pociski, pojazdy, systemy rozpoznania, satelity, elektronikę wojskową, logistykę, ochronę baz, systemy nadzoru i cyberbezpieczeństwo, że tylko pierwszych 8 punktów zacytowałem Państwu. A do największych beneficjentów należeli tacy wykonawcy jak Lockheed Martin Bank, General Dynamics, RTX, Raytheon, Northrop Grumman. No i Brown University wskazuje, że właśnie te 5 firm otrzymało ogromną część kontraktów Pentagonu w latach 2020-2024. Było to łącznie prawie 772 miliardy dolarów. Nie oznacza to oczywiście, że firmy te zarobiły na 9-11, w sensie, że musiały znać plan. Oznacza natomiast, że polityczny skutek zamachu był dla sektora zbrojeniowego bardziej niż korzystny. No i rzecz, która najbardziej zastanawia w finale moich rozważań o 11 dniu września 2001 roku, to postać Larry Silversteina i ubezpieczenia World Trade Center, bo to jedna z najbardziej interesujących finansowo okoliczności, ale również jedna z najczęściej przedstawianych w sposób niepełny. Owóż Larry Silverstein przejął w lipcu 2001 roku 99-letnią dzierżawę 4 budynków World Trade Center, w tym obu wież. Wartość transakcji wynosiła, bagatela, 3 miliardy 211 milionów dolarów, czyli mamy lipiec, rok pański 2001, 99-letnia dzierżawa, no i 11 września zniszczenie obiektów. To rzeczywiście niezwykła zbieżność czasowa, a do tego dochodzi ubezpieczenie. Silverstein i pozostali dzierżawcy odzyskali im około 4 miliardów 570 milionów dolarów z polis ubezpieczeniowych. Pojawił się także spór prawny, czy dwa uderzenia samolotów należy traktować jako jedno czy dwa zdarzenia ubezpieczeniowe. Ostatecznie sądy przyznały około 4 miliardów 600 milionów dolarów zamiast żądanych przez Silversteina i spółkę 7 miliardów. Ale tutaj jest bardzo ważne słowo ale, bo to nie był to czysty zysk, ta kwota 4 miliardów 600 milionów dolarów. Dokumenty Port Authority wskazują, że połowa tej kwoty została przeznaczona na koszty przerwy w działalności, czynsz wobec Port Authority, spłatę prawie 562 milionów dolarów kredytu hipotecznego oraz wydatki związane z odbudową World Trade Center. Ponadto umowa dzierżawy nakładała na dzierżawcę obowiązek odbudowy. Ocena podejrzana z punktu widzenia teorii spiskowych, powiem tak, przede wszystkim ze względu na ten dziwny timing i moment. Lipiec, wrzesień 2001 roku. Finansowa korzyść rzeczywista, ale znacznie bardziej skomplikowana i nie można powiedzieć, że owóż Silverstein zarobił 4 miliardy 600 milionów na tym, że te dwie wieże i cały World Trade Center zostały unicestwione. Cóż, tyle na ten temat. Ja myślę, że ci, którzy są obeznani w tej materii, też mogą sięgnąć do naszych

0: Tę wizytę w paśmie Muzyczna Polska Tygodniówka. Radio Wnet, więcej niż radio i muzyka warta słuchania.
1: Studio Dublin.
0: A teraz płynnie przechodzimy w świat muzyki, która podobnież łagodzi obyczaje.
2: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
0: W pierwszej części będę opowiadał o tym koncercie, który wczoraj odbył się w Atlas Arenie, jedna z największych hal koncertowych Rzeczypospolitej Polskiej. Panie i panowie, Hollywood Vampires z Alicem Cooperem, Joe Perrym, znanym z formacji Aerosmith i oczywiście ten wielki gwiazdor, pirat z Karaibów, wielki Johnny Depp. Ale zanim opowieść o tym koncercie, to Jeff Beck z gościnnym udziałem kogo? Johnny'ego Deppa. Nagranie What's Going On? Jeden z klasyków z albumu 18.

Ależ to jest kompozycja. W roli głównej niegdyś, 55 lat temu, Marvin Gaye, Al Cleveland i Ronaldo Benson, panie i panowie, krewniak wielkiego George'a Bensona. 55 lat minęło od premiery płyty What's Going On. I dzisiaj, a propos wczorajszego koncertu, gdzie w łódzkiej Atlas Arenie formacji Hollywood Vampires, gdzie nie brylował, bo on jest skromnym muzykiem, ale ci, którzy byli na tym koncercie, stwierdzili, że wyglądał na najszczęśliwszy, najbardziej spełnionego gitarzystę świata. Ale Johnny Depp, Hollywood Vampires za moment, bo skoro What's Going On, no to ucieszę serce Krzysztofa Skowrońskiego, że ta płyta grupy U2 za kilka chwil będzie. Jaka będzie? No, nie będzie tak dobra jak te największe szlagierowe płyty grupy U2, które zmieniały świat, ale mamy taką oto pamiątkę z umiłowania Chrisa Martina grupy Coldplay. To drugi umiłowany zespół Krzysztofa Skowrońskiego i Bono w duecie What's Going On?

What's going on? Bono i Chris Martin z przepięknej składanki Artists Against AIDS Worldwide, rok pański 2001. No ale słowo się rzekło dla Krzysztofa, naszego prezesa, stwórcy Demiurga Radia Wnet. To nagranie Street of Dreams. Ono promuje najnowszą płytę, która ma ukazać się w ciągu najbliższych 3 tygodni.

Street of Dreams, YouTube. No cóż, ja mam mieszane uczucia co do tej płyty, tak jak od 20 lat, kiedy grupa YouTube wydaje mi się, wciąż wydajemy jedną i tę samą płytę. Ostatni dobry krążek to oczywiście How to Dismantle an Atomic Bomb, ale pożyjemy, zobaczymy, może Bono i spółka nas zaskoczą. A bez wątpienia zaskoczyli my słuchaczy, widzów wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie. Z ukłonami dla pięknych słuchaczek i słuchaczy z Łodzi. No bo wczoraj formacja Hollywood Vampires pojawiła się właśnie w tym cudnym mieście. Był to trzeci koncert zespołu w Polsce. Przypomnę, że Hollywood Vampires założył Alice Cooper jako projekt, który był hołdem dla wszystkich nieżyjących i legendarnych rockowych artystów. Nazwa, przypomnę trochę historii, nawiązuje do takiego nieformalnego klubu rockowych muzyków, których Alice Cooper założył w latach 70. XX wieku, a wśród jego członków byli m.in. tu się Krzysztof Skowroński uśmiechnie, John Lennon i Richard Starkey, czyli Ringo Starr, czyli jedna druga formacji The Beatles, ale także Keith Moon, jeden z najznakomitszych perkusistów świata. Alice Cooper do zespołu zaprosił także swoich przyjaciół, Joe'ego Perry'ego z formacji Aerosmith oraz John'ego Deepa, o którym dzisiaj opowiadam. Natomiast, panie i panowie, to oczywiście bożyszcze pań, kobiet, dziewcząt, wielki aktor. Dla mnie jest wielki, ponieważ zagrał w przepięknym filmie Emira Kusturicy, Arizona Dream. No i oczywiście Jack Sparrow, bo któż nie zna postaci wykreowanej przez John'ego Deppa, Jack Sparrow. Natomiast tak naprawdę nie marzyła mu się kariera aktorska. Ten koszmar z ulicy Wiązów trafił mu się nieco przypadkiem, jak wspomina Johnny Depp. Bo tak naprawdę chciał być gwiazdą rocka i w wieku niespełna 16 lat rzucił szkołę i dołączył do zespołu The Kids. Formacja przeniosła się nawet z Florydy, z przedmieści Miami do Los Angeles i zdobyli lokalną popularność, bo supportowali m.in. wielkiego Davida Byrne'a, formację Talking Heads czy B-52s z przepiękną Kate Pearson. Natomiast Hollywood Vampires wielkiego Alice'a Coopera przybrało formę zespołu, który regularnie koncertuje i nagrywa płyty w roku pańskim 2015, mimo że ten klub Alice Cooper założył w latach 70. XX wieku. Początkowo grupa wykonywała głównie covery, ale z czasem zaczęła też nagrywać własne utwory, a grupa zaczynała od kameralnych koncertów The Roxy w Los Angeles, a później ruszyli w trasę po Stanach Zjednoczonych, pojawiali się na festiwalach i zaczęli koncertować na całym świecie, także w Polsce, bo po raz pierwszy pojawili się w roku pańskim 2018 w Warszawie. Rok pański 2023, festiwal legendy rocka Dolina Charlotte, no i wczoraj w Łodzi, panie i panowie. Alice Cooper w roli głównej z gitarą, wielki Joe Perry z gitarą, gitarą basową Tommy Hendrickson, ale także on, Johnny Depp, który wczoraj wyśpiewał, przepięknie wyśpiewał, tak jak na płycie Hollywood Vampires, przepiękną pieśń z płyty Heroes Davida Bowie, tytułowe nagranie Heroes z albumu Rise, rok pański 2019. Joe Perry z gitarą, rytmicznie z gitarą Johnny Depp i on śpiewa słowa wielkiego Davida Bowie. W przyszłym roku 50. rocznica premiery tej niezwykłej płyty.

Niegdyś wielki David Bowie, jeden z tych moich faworytów na całe życie. Tytułowe nagranie z płyty Heroes. W przyszłym roku, jak dożyjemy, specjalne programy poświęcone właśnie 50. rocznicy premiery tej płyty. Heroes, dlaczego to ważne dla Polek i Polaków, dla tych przynajmniej Polek i Polaków, którzy słuchają muzyki? Ano dlatego, że na tym albumie Heroes nagranie Warszawa, nie Warsaw opisane, tylko Warszawa, tak jak my piszemy i odczytujemy nazwę tego naszego pięknego miasta, które jest naszą stolicą. A przed chwilą z albumu Rise wyśpiewał to kto? Wyśpiewał to Johnny Depp, panie i panowie. Natomiast podczas tego koncertu, który miał miejsce wczoraj, ja mówię o koncercie Hollywood Vampires, niezwykła historia, bo to były 76. urodziny wielkiego Joe Perry'ego, w którym płynie trochę indiańskiej krwi tych, którzy byli panami Stanów Zjednoczonych Ameryki, zanim one były Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Joe Perry urodził się 10 września 1950 roku. No i zaskoczenie było to, że najpierw zaśpiewano Happy Birthday, a potem Johnny Depp i Alice Cooper byli zaskoczeni, no bo cała Atlas Arena ryknęła gromko 100 lat dla wczorajszego jubileta. No to skoro tak, to teraz Aerosmith, Dream On, ta cudna kompozycja Stevena Tylera i Joe Perry'ego. Tomasz Wybranowski, Muzyczny Piątek. Nasłuchacie najlepszej rozgłośni, gdzie muzyka warta słuchania. Radio Wnet. Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Tam jesteście wy, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Dzięki wam istniejemy. Dziś miło powiem patronite.pl/radio-wnet. Mały grosik, mały szeleszczący papierek typu dycha. Za wszystko dziękujemy.

Dream On z debiutu formacji Aerosmith, rok pański 1973. Mogę pamiętać, ale miałem wówczas rok, ale powiem, że ta płyta się nie starzeje, panie i panowie. Wczoraj 76. urodziny wielkiego Joe Perry'ego, gitarzysty, współlidera grupy Aerosmith, gdzie obok niego kto? Mr. Steven Tyler, panie i panowie, którego miałem okazję poznać w roku pańskim 1994, kiedy koncertowali po raz pierwszy pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej. To było wielkie święto, bo gwiazda tej wielkości pojawiła się pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast w naszym kalendarium muzycznym będziemy składać życzenia dla pewnego 55-latka. Ale zanim to nastąpi, jako wprowadzenie, ta oto pieśń niezwykła grupy The Rolling Stones. I zwróćcie uwagę na te orkiestrowe historie. The Rolling Stones, The Last Time.

Już zamierzchłe czasy. The Last Time, grupa The Rolling Stones. Panie i panowie, oczywiście my cieszymy się najnowszą płytą grupy The Rolling Stones o tytule Falling Tongues. Jakoby życie płytę to mnie cieszy. Na obwolucie z tyłu wyeksponowane języki obce w języku polskim. Natomiast, panie i panowie, ten gentleman, którego dzisiaj fetujemy, to cóż, Richard Ashcroft, współzałożyciel i były wokalista formacji The Verve, to jeden z tych Brit popowych cudowniek lat 90. Richard Ashcroft, który nie tak dawno gościł pod niebem Dublina, prezentując i reklamując swoją najnowszą płytę solową, urodził się 11 września 1971 roku. Natomiast, panie i panowie, co to ma wspólnego z grupą The Rolling Stones? Ano wiele, bowiem w roku 1997 Richard Ashcroft z formacją The Verve użył krótkiej, cztery oktawy. Taka pętelka smyczkowa z instrumentalnej wersji The Rolling Stones The Last Time, która była nagrana przez orkiestrę panu Andrew Oldhama. No i oczywiście zespół uzyskał zgodę od wytwórni Decca Records. To byli właściciele nagrania orkiestrowego, ale... Ale nie, to od pana Alena Kleina, który był właścicielem praw do kompozycji grupy The Rolling Stones. No i pan Klein pozwał grupę The Verve, twierdząc, że wykorzystano dużo więcej z oryginalnej partii utworu The Last Time, wersja orkiestrowa, niż ustalono. No, w związku z tym batalia sądowa, grupa The Verve oddała 100% tantiem oraz wszystkie prawa autorskie, a jako autorzy no, zostali wpisani Mick Jagger i Keith Richards. No ale w roku pańskim 2019 Mick Jagger i Keith Richards stwierdzili, tak, mamy sporo grosza, więc zrezygnujemy z tych praw, i z powrotem przekazali je wokaliście Richardowi Ashcroftowi, który dzisiaj obchodzi 55. urodziny. Z resztą tych dziwnych zbiegów okoliczności, kopiowania, plagiatowania, bardziej niż wiele też będziemy zastanawiać się środową porą w programie Cienie w jaskini, gdzie będę opowiadał o tym wzorcu troszowym, niczym wzorzec metra Sèvres o płycie Master of Puppets grupy Metallica. No i pewnie nagranie z płyty Gin Ginny Davida Bowie Andy Warhol. Ale składając życzenia panu Ashcroftowi, który dzisiaj obchodzi 55. rocznicę urodzin, to nagranie Richard Ashcroft, The Verve, Bittersweet Symphony. No i jak się wsłuchacie, no to rzeczywiście wyłapiecie też z tego oryginalnego gitarowego zaśpiewu wielkiego Keitha Richardsa ten moment, który stał się wielkim przebojem w 1997 roku. Bittersweet Symphony, Richard Ashcroft i grupa The Verve.

Zimne dziady, listopady, strachy na lachy z albumu Piła Tango w ubiegłym roku. Opowiadałem o tej płycie w 20. rocznicę jej premiery. Dlaczego to nagranie, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, muzycznego piątku na antenie Radia Wnet? Powód prosty. 5 września miało miejsce narodowe czytanie dziadów pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, doktora Karola Nawrockiego i jego małżonki. I pomyślałem sobie, że wrześniową porą będę do tych nagrań niezwykłych powracał. Za chwilę jeszcze jedno nagranie związane z tym najwspanialszym, najniezwyklejszym, niedościgłym wzorem, jeżeli chodzi o dramat romantyczny, ale piszą też nasi słuchacze. To a propos grupy Aerosmith. Pan Dariusz Olszewski do nas napisał. Aerosmith, koncert w maju, rok 1994, stadion Warszawskiej Gwardii. Też byłem. Ciekawe, że już wtedy wydawali mi się wiekowi, a minęły 32 lata, a oni nic się nie zmienili jak Alice Cooper czy Mick Jagger. Być może, drogi panie Dariuszu, nasz patronie, nasz słuchaczu, właśnie receptą jest na długowieczność robienie tego, co się kocha. Tak naprawdę, a wtedy ani jednego dnia się nie przepracujemy, bo robi się to, co się kocha, prosto z przełęczy serca i duszy. Panie i panowie, za chwilę Andrzej Stasiuk i Mickiewiczowski Upiór. Ten wiersz, który pojawił się w tomie drugim poezji wielkiego Adama Mickiewicza, rok pański 1823. A ten utwór o tyle jest ważny, że on mniej więcej in medias res, w sam środek rzeczy, wprowadza w drugą i czwartą część Dziadów. Pamiętajmy o skarbnicy polskiej literatury, sięgajmy po te ważne dzieła. Pomyślmy, pomedytujmy podczas lektury, bo wiedzy nie czerpie się tylko z internetu, gdzie jest absolutnie wszystko. Trochę rzeczy dobrych, ale głównie rzeczy złych. Andrzej Stasiuk, Upiór z albumu Mickiewicz.

serce ustało, pierś już lodowata, ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata, cóż to za człowiek umarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata, cóż to za

lecz pierś lodowata, pusta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata, czymże ten człowiek upiorem.

dzwonią na niedzielę czwartą. Wraca się nocą, opadły na sile, z piersią skrwawioną, jakby dziś rozdartą, znowu usypia w mogile. Z pier-

słychać, że zginął w młodocianym wieku. Podobno zabił sam siebie. Słychać, iż zginął w młodocianym wieku. Podobno zabił sam siebie.

szukał niedawno jeden z zakrystian stary, obaczył go i podsłuchał. Niedawno jeden z zakrystian stary obaczył go i podsłuchał. Mówi, iż upiór skoro wyszedł z ziemi.

duchu przeklęty, po co siód parowy, nie czułeś ziemi, ogień życia wzniecasz. Blasku przeklęty, zgasłeś znowu, po co mi znowu przyświecasz? O sprawiedliwy, lecz straszny wyroku, ujrzę cię znowu, poznać się, rozłączyć. I co ucierpiał, to cierpi co roku, i jakem skończy, zakończyć. Żebym cię znalazł, muszę między zgrają, błądzić z długiego wyszedłszy ukrycia. Lecz nie dba,

0: Andrzej Stasiuk, Hajda Maki, Krążek Mickiewicz, Japoński 2018. Nasze radiowe wnetowe postscriptum do narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. To nagranie, ten wielki, wspaniały wiersz Adama Mickiewicza, naszego wieszcza, trochę tłumaczy i wprowadza w arkana drugiej i czwartej części wielkich, wspaniałych dziadów. Ale piszą słuchaczki i słuchacze do nas.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: A propos grupy Aerosmith, pan Tomek Kuczera napisał do nas. Słuchałem Aeronautów na zlocie HD w Milwaukee, rok pański 2013. Piękny, kameralny koncert, wspomnienia. No to cieszymy się, panie Tomku, że tych wspomnień wielkim ślizgiem nuty, melodii i znakomitych zespołów powracamy wraz z państwem w te miejsca, które są dla was bliskie, tkliwe i przybliżamy je dla państwa, bo podobnież radio, ta skrzynka magiczna teatru wyobraźni ma właśnie sprawiać takie oto historie. Ale jest piątek, to pomyślałem sobie, że czas na mistrza Wojciecha. Wojciech Konkiewicz z tej legendarnej płyty My Room 101. Wspaniała, cudna, rozerotyzowana, jak piszą słuchaczki i słuchacze Radia Wnet, trójka. Muzyczny piątek, Tomasz Wybranowski, Radio Wnet.

Najszybsze interaktywne radio to Radio Wnet. W tle trójka wielkiego Wojciecha Konikiewicza z płyty My Room 101. No i właśnie w drodze do Kielc nasz mistrz Wojciech i donosi, że jeżeli będziecie w okolicach miasta Kielcem, rozsławionego przez Stefana Żeromskiego, to zaproszenie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielce. 115-lecie Związku Polskich Artystów Plastyków z jednego źródła. To wszystko dzisiaj, więc wielkie świętowanie.

Związku Polskich Artystów w tym pięknym mieście. O godzinie 16 w Kielcach msza święta w intencji polskich artystów, Bazylika Katedralna w Kielcach, plac Najświętszej Marii Panny 3. A o 19 inauguracja sezonu artystycznego, koncert muzyki filmowej w Filharmonii Świętokrzyskiej imienia Oskara Kolberga. A w przerwie koncertu wernisaż wystawy z okazji tej rocznicy. A o 21 galeria Eviva L'Arte, spotkanie gości i artystów, a o godzinie 22.30 fundacja imienia Michała Bzduniaka, wspaniały Michał, i recital jazzowy Wojciecha Konikiewicza i wystawa Pamięć Kamienia. To wszystko dzisiaj w Kielcach. Wojciech Konikiewicz, niezwykły kompozytor, multiinstrumentalista, który też jest mecenasem i podpowiada, na które zespoły warto postawić. No i dzięki temu poznałem formację Mute, M-I-2-O-M-D, gdzie bryluje Szaweł Płóciennik z gitarą, swoim głosem, pięknie opowiadam te swoje melodyczne historie, ale też jest wziętym malarzem. No i nie wiedziałbym o formacji Mute, gdyby nie Wojciech Konikiewicz. A ten album niezwykły, Let's Bury Ourselves, przypomnę, drugi najważniejszy krążek roku pańskiego 2025. Under the Eyebrows, jeden z największych przebojów.

ostatni to jest tytuł tego nagrania. Under the Eyebrows, Szawe Płócienni. Informacja minuta, album Let's Bury Ourselves, druga najważniejsza płyta roku pańskiego 2025, ale jest weekend, a skoro weekend, to trochę podensujmy, let's dance, powiedziałby Chris Rea i wielki David Bowie. Panie i panowie, informacja Pet Shop Boys, najnowsza wersja nagrania Heart. Z płyty sprzed dwóch lat, Nonetheless. Nonetheless, panie i panowie, a będzie jej następca 9 października. Nowa płyta o tytule Amen from the Future.

Pet Shop Boys i Heart, serce. Jeden ze szlagierów z płyty Actually, rok 1987. Neil Tennant i Chris Law. Nowa płyta Pet Shop Boys 9 października, jej tytuł A Man From The Future. Słuchacze piszą, nasz Stanisław Platynowy twierdzi, że nie tylko Stefan Żeromski rozsławił Kielce, ale także wielki Leroy. Piotr Marzec, pozdrawiamy. A pan Tomek Kuczera napisał to a propos HD, HD, czyli Harley Davidson, że jego pierwszy zlot zagraniczny to Irlandia, rok pański 2006, 20 lat temu, także klimat szmaragdowej wyspy jest mi znany. To dla pana Tomka, naszego słuchacza, wielki Van Morrison, grupa The Chieftains, gdzie Pat Maloney, Have I Told You Lately, po tytule That I Love You, z tej mistrzowskiej płyty Long Black Veil. Muzyczny piątku Radia Wnet, odrobina tej tkliwości ze szmaragdowej wyspy.

Wielki Van Morrison, The Chieftains, Have I Told You Lately, po tytule That I Love You. Miałem to wielką radość, honor, przyjemność trzykrotnie na żywo obserwować wielkiego Vana Morrisona i czterokrotnie formację The Chieftains ze świętej pamięci Patem Maloneyem, którego zabrał ten COVID okrutny, niedobry, panie i panowie. No i byłem też w pubie Pata Maloneya w Castle Bar, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Panie i panowie, ale z Irlandii bardzo bliżej niż blisko do Szkocji. Pomyślałem sobie, że w finale dzisiejszego programu głos Marka Rankina i gitary, te dostojne gitary Alexa Dixona. Drugi krążek, Long Road, jedna z ulubionych propozycji dla motocyklistów.

0: Long Road w finale dzisiejszego programu Muzyczny Piątek, panie i panowie. Formacja Gunn spod nieba Szkocji. Album Gallus, rok pański 1992. Emocje, panie i panowie, pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszanie wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości trwa, kolejne niejasności, no i kolejna gorąca sytuacja pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnę, że źródłem zamieszania jest decyzja ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka dotycząca stanowiska rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przypomnę, że 9 września minister Waldemar Żurek po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję z 28 maja o odwołaniu Michała Sopińskiego. Raport podkreśla, że najnowsza decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie z administracyjnym toku postępowania. Natomiast politycy PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński, kwestionują prawidłowość procedury i sposób doręczenia dokumentów. Jeszcze gorącej będzie wokół osoby byłego ministra, pana Berka, ale o tym wszystkim dowiecie się z anteny Radio Wnet. To muzyka warta słuchania, ale też więcej niż radio. Ja już się z państwem żegnam, bo za chwilę o 15:00 z Zieloności Riksza Miłosierdzia i on najbardziej dynamiczny, najniezwyklejszy ojciec Roman Sikoń.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
7: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
6: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
7: Zaprasza Fundacja Art Bene.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
2: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
15: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
13: To była autopromocja.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z zieloności, z Manicoré, nad rzeką Madeira w Amazonii, pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Powrót do Manicoré, do tego miasteczka nad rzeką Madeira. Rzeka Madeira, drugi największy dopływ Amazonki, potężnej rzeki. I jesteśmy tutaj w tym czasie, kiedy ma miejsce największa uroczystość, feszta. Feszta głównej patronki tego miasteczka, Matki Boskiej Bolesnej. Pewnie dziwicie się, bo to wspomnienie, ta uroczystość przypada 15, ale tutaj już 6 zaczyna się feszta, która trwa 2 tygodnie. 2 tygodnie codziennych mszy świętych, uroczystych, bardzo uroczystych, i też 2 tygodnie procesji po ulicach tego miasteczka. 2 tygodnie spowiedzi. Jest to taki najbardziej owocny czas pod względem duchowym dla całego miasteczka. Nie Boże Narodzenie, nie nawet Wielkanoc, chociaż Wielkanoc też jest hucznie obchodzona, ale właśnie feszta, odpust, byśmy powiedzieli po polsku. Odpust dlatego, że w dawnych czasach księża docierali właściwie tylko wtedy, kiedy były odpusty. Wtedy była msza święta, wtedy była największa uroczystość. I ta tradycja bardzo często do dnia dzisiejszego pozostała w Amazonii. Ale zanim o odpuście, dzisiaj w tej audycji, drodzy radiosłuchacze, chcę wam opowiedzieć o moim wyjeździe misyjnym tutaj w dalekie obszary naszej parafii, nad rzekę Acininga, 2 godziny motorówką. Odwiedzałem nasze wspólnoty, do których niestety docieramy bardzo rzadko, raz na rok, raz na pół roku, aby tam odprawić mszę świętą, aby dotrzeć z sakramentami. O tym dzisiaj w naszej audycji przygotowałem dla was taki misyjny reportaż. A na początek oczywiście to, co najważniejsze w naszej audycji, koronka do Miłosierdzia Bożego, w której polecajmy nasze osobiste intencje, naszą ojczyznę, aby triumfowała w niej prawda, szlachetność, dobroć, Bóg, honor, ojczyzna, i aby te same wartości chrześcijańskie, katolickie triumfowały również tutaj, w Brazylii i na całym świecie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, 3. dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet prośmy patronów dziennikarzy, prośmy patronów mediów o potrzebne łaski. Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, prosto z Manicoré, znad rzeki Madeira. Schodzimy teraz w dół takimi drewnianymi schodami. Ze mną jest diakon Ilidio, który idzie właśnie w dół za mną. Będzie mi pomagał diakon świecki. Vamos.
1: Vamos, a lancha chegou, a lancha. Ela só teria vindo encontrar aqui.
0: Lancha chegou. Nossa łódka już dotarła, nasza motorówka. Będziemy się pakować. To jest zawsze wyprawa, chociaż tylko dwa dni, ale zawsze trzeba zabrać ze sobą mnóstwo rzeczy, poczynając od tych rzeczy liturgicznych, po wszystko to, co jest nam potrzebne. Czasami nawet wodę, jeśli boimy się, że woda będzie nieodpowiednia, to też trzeba zabrać wodę ze sobą. Idziemy teraz po takim błotnistym brzegu.
1: zaraz ta połąd.
0: I deska jest położona, kilka desek spiętych razem. Rzeka oczywiście mętna, brązowa, tak jak zawsze ta rzeka Madeira. Deska powiązana linami i po tej deseczce przechodzimy do takiej stacji benzynowej pływającej, do takiego pływającego portu. Teraz szukamy naszej łódki. Wiele innych łodzi tutaj stoi. Jest nasza łódka.
1: Jakie to są punktualne? Bądźcie.
0: Bądźcie.
1: Punktualnie.
0: Bądźcie.
1: Na hora,
0: i wsiadamy na łódkę. Wsiadamy na łódkę. Łódź porządna. Opa. I nasz tutaj motorista i zomal. Już wozabłem soj, tu do bejn.
2: Melhor agora nossa presença.
0: Obrigado. Zapytałem naszego pana, czy wszystko dobrze. On mówi, dobrze, jak cię widzę, to dobrze.
1: Nie ma problemu, na lancie ficar encopado, emproado.
0: Trzeba zdjąć oczywiście całe plecaki, wszystko.
1: Tá
0: bom. Trzeba rozłożyć też ciężar na łódce. Oczywiście plecak mój z całym sprzętem trzeba położyć i ruszamy w imię Boże. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amen. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossos santos padroeiros,
3: rogai por nós.
0: O Senhor esteja convosco.
3: Ele está no meio de nós.
0: Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
3: Amém.
0: Nossa Senhora das Dores,
3: rogai por nós.
0: Vamos. Pomodliliśmy się. Ojcze nasz, błogosławieństwo Boże, zaraz łódka odpali na całego. I ruszamy. Sześćdziesięciokonny silnik pozwala tutaj osiągnąć duże prędkości. I ruszamy. Po dłuższym czasie tutaj płynięcia rzeką Madeira udało się znaleźć, dotrzeć do rzeki Acininga. Nie było to proste, bo rzeczywiście poziom wody jest teraz znacznie niższy. Silnik cały czas miarowo pracuje, a my już w tej chwili jesteśmy w takiej rzeczce sympatycznej, wąskiej, oczywiście o wiele mniejszej niż nasza rzeka Madeira, rzeka Acininga. I płyniemy, za jakieś pół godziny dotrzemy do wspólnoty świętego Józefa, San José de Acininga. Przez cały czas, kiedy płyniemy rzekami Amazonii, no widzimy taki krajobraz raczej monotonny. Cały czas drzewa, pełno różnego rodzaju zieloności, bo zawsze oczywiście pozdrawiam was bardzo serdecznie z zieloności i tak samo jest teraz. Płyniemy, silnik miarowo pracuje. Przed chwilą widzieliśmy stado kormoranów. Te ptaki są nam znane, te same kormorany, tak myślę, że to są te same kormorany, co w Polsce. I tak to wygląda. Chociaż może nie jest to właściwie mówić w radiu, tak to wygląda, bo w radiu oczywiście słuchamy, a nie tyle patrzymy, co słuchamy. Wokół nas też oczywiście bogactwo ryb, przyrody. Ryby skaczą w górę. Po drodze też widziałem słynne różowe amazońskie delfiny. Płyniemy przed siebie. Ja też jestem zaskoczony w tej chwili tym, jak ta rzeka wygląda, bo rzeczywiście wszystko się zmieniło. I rzeka Madeira się zmieniła, i ta rzeczka Acininga się bardzo zmieniła. Trzeba teraz wpatrywać się bardzo dokładnie, gdzie jesteśmy. Najczęściej gubimy się, jeśli chodzi o orientację. Wiemy, że trzeba płynąć albo w dół rzeki, albo w górę rzeki. Nawet nasz sternik miał dzisiaj problem, żeby znaleźć, jak, w jaki sposób, w którym miejscu płynąć do rzeki Acininga, ale teraz widzę, czuję się bardziej pewnie i przyspiesza. Dodaję gazu. I wysiadamy z łódki. Dotarliśmy do San José de Acininga. Obrigado, senhor. Dotarliśmy. Nasza łódka dotarła do brzegu. Brzeg wyschnięty. Wyschnięty. Jeszcze nigdy nie byłem, żeby było tak nisko. Poziom wody jest tutaj wyjątkowo nisko w tej chwili. Jest to ta pora nie tyle sucha, tylko ta pora, w której po prostu mniej leje. Nie tak jak zwykle. Razem z diakonem wspinamy się teraz do góry.
4: Já tem alguma coisa na ver?
5: Não.
4: Não.
5: Dá o motorista, né? Ah, é o motorista. Bom dia, bom dia.
0: Bom dia.
4: Bem-vindo de novo.
0: Bom dia. Bom dia. Tudo bem?
4: Tudo.
0: E tá que dotar lixo, ué.
5: Bom dia, bom dia.
0: Bom dia. Od czasu do czasu jest ta możliwość, w zależności od woli tutaj przełożonego proboszcza parafii w Manicoré, żeby odwiedzić te najbardziej oddalone wspólnoty. I tak dotarłem nad rzekę Acininga. Jest to piękna rzeka w porównaniu do rzeki Madeira. To jest taka rzeka czysta, która ma niezliczone ilości zakrętów, meandrów. Nawet teraz w tym miejscu, gdzie dotarłem do wspólnoty świętego Józefa, nad właśnie rzeką Acininga, nawet ta woda miała taki trochę niebieskawy kolor. To pewnie od tego, że na brzegach była taka glina, brzegi były trochę takie białe, jakby trochę wapienne, może była tam jakaś zawartość wapienia, że ta woda trochę tak przybierała taki kolor, oczywiście pod wpływem światła słonecznego, taki kolor niebieskawy, lazurowy, lazurowe wybrzeże prosto w Amazonii. Co prawda podczas tej wizyty na pewno taką rzeczą trudną było to, że jesteśmy w takiej porze, kiedy mniej leje, tego deszczu jest mało, a jak powiedzieli mi mieszkańcy właśnie tej wspólnoty świętego Józefa, Saint-José, powiedzieli mi, że tam, w tym miejscu akurat, już od 3 miesięcy nie lało, nie padało. 3 miesiące, więc jest bardzo sucho. Tak samo jak rzeka Madeira, która opadła kilkanaście, może 20 metrów, plus minus. Trudno mi to ocenić, bo niestety nikt tego tutaj nie mierzy, żeby miał jakieś takie miarodajne dane, ale tak patrząc po prostu swoim okiem można tak stwierdzić kilkanaście, może 20 metrów. Również ta rzeka Acininga opadła do tego stopnia, że nawet nasz motorista, czyli sternik, miał trochę trudność ze znalezieniem wejścia do tej rzeki, gdzie, w którym miejscu, bo trochę koryta się zmieniły. Cały czas ta rzeka i Madeira, i Acininga trochę się zmienia w zależności od pory roku. Co prawda w Amazonii nie występuje taka pora sucha w tym sensie, jak w niektórych miejscach w Afryce, gdzie miałem miejsce pracować lata temu jako wolontariusz w Afryce Wschodniej, w Kenii, w Tanzanii. Tam rzeczywiście jest taka pora sucha, sucha, że nie leje w ogóle przez kilka tygodni, kilka miesięcy. Tutaj w Amazonii po prostu albo leje mniej, albo leje więcej. Albo leje codziennie, co drugi dzień, albo leje raz w tygodniu, albo raz na kilka tygodni. Akurat teraz jesteśmy w tej porze, kiedy mniej leje. Temperatury osiągają 40-45 stopni nawet. Tutaj w miasteczku, gdzie jestem w tej chwili, no to temperatura jeszcze na asfalcie, bo miałem okazję zmierzyć tą temperaturę. Asfalt, wiadomo, miasteczko wyasfaltowane, wybetonowane, więc temperatura dochodzi 50-55 stopni w zależności od nasłonecznienia, a w cieniu 40-45 stopni. W ciągu dnia wilgotność 50-60-65%, a w nocy na wieczór już dochodzi do 95% wilgotności. To są te nasze warunki, więc kiedy docieramy do tych wiosek, do tych wspólnot nad rzekami albo nad lagunami, bo też obok tej rzeki zawsze występują takie laguny, takie jeziorka, które w porze tej, kiedy więcej leje, łączą się w jakiś sposób z główną rzeką, a kiedy, tak jak teraz, mało leje, no to są oddzielone. I w tej chwili dotarcie do tych wspólnot tam nad tymi jeziorkami jest bardzo trudne, bo trzeba się przedzierać przez las. Tutaj do wspólnoty świętego Józefa łatwo było dotrzeć, ale oczywiście trzeba zwolnić. Tutaj nie da się pracować w tym tempie jak w Polsce, ale co możemy, to robimy. Zaraz po przybyciu trzeba oczywiście w pierwszym rzędzie napić się wody. Nasza motorówka dotarła do brzegu i tym razem trzeba było się wspinać do tej wioski. I zaraz też zorganizowaliśmy się i razem z diakonem i Lidzio, który razem ze mną odwiedzał te wspólnoty, diakon stały, mamy też diakonów w Polsce, takich i na świecie. On mi pomagał. Podzieliliśmy się i ruszyliśmy do domów, aby udzielić sakramentów tym starszym naszym braciom i siostrom schorowanym, którzy nie mogą przyjść na mszę świętą do kaplicy, i w ten sposób my możemy dotrzeć, przynosząc sakramenty, przynosząc Pana Jezusa. Jeśli ktoś się chce wyspowiadać, to ja

pozostała ta reszta Izraela, jak mówi Stary Testament, ci wierni pozostali i trwają rzeczywiście w mocnej wierze katolickiej. To są takie osiedla, nie można powiedzieć, żeby to był jakiś plan, jak to jest wszystko wybudowane. W centrum takiej wioski stoi zawsze kaplica. Obok kaplicy najczęściej szkoła, wybudowana przez władze tutaj powiatowe czy też wojewódzkie. I obok tej szkoły, tej kaplicy bardzo często też znajduje się boisko do piłki nożnej, więc miejsce też jakichś spotkań. Czasami też jest hala i akurat w tej wiosce jest taka hala półotwarta, przykryta takim dachem półkolistym z blachy falistej. Trzeba powiedzieć, że tutaj państwo brazylijskie działa w tej dziedzinie edukacji, zdrowia. Akurat w tym momencie, kiedy dotarłem w budynku też szkoły, dotarli też lekarze, opieka zdrowotna i tam też były prowadzone badania, zgromadzili się ludzie, żeby uzyskać pomoc medyczną. My poszliśmy do tych domków, domki drewniane, wybudowane na palach, to wszystko jest taki szkielet, budynki są szkieletowe, podobne do tego systemu, jaki obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, tylko że to podobieństwo to jest właściwie ten szkielet. To jest na palach, no w Stanach raczej na palach się nie buduje, może gdzieś na Florydzie. Ale tutaj już to podobieństwo się kończy, bo wiemy, że te domki też u nas powstają tego typu, to się one są ocieplane, one mają w środku regipsy, z zewnątrz mają, na przykład w Stanach mają siding, też grubą sklejkę, potem idzie na to siding, plastikowe panele. Tutaj na tym szkielecie drewnianym przybijane są po prostu deski drewniane, pozyskiwane w okolicy, w jakiś sposób gdzieś kupowane, gdzieś jakieś tartaki są, chociaż ja ich nie widziałem, ale muszą być, skoro ludzie, wszystkie te domy w okolicy są wybudowane w ten sposób. Tylko szkoła, właściwie kaplica jest wybudowana z cegły, to są budynki najczęściej murowane, chociaż też nie zawsze, czasami szkoła też jest z desek i też na palach, w zależności od miejsca. Cegłę tutaj ludzie też wypalają na miejscu. Są tutaj cegielnie w Manicoré. Czasami są to takie bardzo proste piece. Ludzie układają piramidy takie z tej ususzonej cegły. Pod tym się pali. No i to jest to budownictwo. Odpłynąłem trochę daleko w kierunku tutaj budowlanki w Amazonii. Odwiedzaliśmy chorych. Odwiedzaliśmy starszych naszych braci i siostry i w tych swoich skromnych domkach przyjmowali nas z wielką radością. To jest dla nas zawsze radość, dla każdego duszpasterza, kiedy możemy odwiedzić naszych braci i siostry. Wchodzimy do takiego prostego domku. Tam najczęściej bardzo mało jest w środku wyposażenia, jakaś szafeczka, jakiś stolik. Czasami są takie bogatsze te domy, gdzie jest kuchnia, nawet jest łazienka. I najczęściej ten nasz chory brat, siostra leży na hamaku, czasami na łóżku. Wśród tych wiosek tak zwanych ribeirinhos, to są ludzie, którzy żyją nad brzegami rzek, najczęściej na hamaku, bo ten hamak też daje pewien komfort, pewien taki komfort też naturalnej klimatyzacji, no bo owiewa nas, jeżeli jest jakiś wiatr, jeżeli jest jakiś ruch powietrza, kiedy leżymy w hamaku, jest nam trochę wygodniej. Do tej wioski też jest doprowadzony prąd z Manicoré. Idą linie elektryczne na takich słupach z włókna szklanego i w ten sposób dociera tutaj prąd. Na niektórych domach, na nie,

0: niektórych też instytucjach na szkole też były panele fotowoltaiczne, więc te podstawy tutaj życia, energia elektryczna jest. Na pewno, kiedy odwiedzamy z sakramentami naszych braci, nasze siostry, jest to moment wzniosły, jest to moment duchowy, kiedy my swoją służbą możemy służyć każdemu, kto tego pragnie, i ludzie zbliżają się do Chrystusa. Spowiedź święta, namaszczenie chorych, komunia święta. Czasami nasz brat, nasza siostra już w podeszłym wieku nie może już przyjąć komunii świętej. Jest już bardzo słaby, bardzo słaba, ale przychodzimy z namaszczeniem chorych. My też w naszej ojczyźnie dbajmy o to, aby nasi bracia i siostry, nasi rodzice, dziadkowie, wszyscy ci, którzy potrzebują też tego sakramentu namaszczenia chorych, aby pójść, załatwić, pogadać z księdzem proboszczem w naszej parafii i rzeczywiście zadbać o to, żeby Chrystus przyszedł w tym sakramencie do naszych bliskich. Jest to piękny czas i zawsze, kiedy odwiedzam chorych, czy to odwiedzałem w Polsce podczas mojej służby duszpasterskiej w Polsce, czy to tutaj, ludzie zawsze z wielką radością czekają na Chrystusa. W tych sakramentach, w sakramencie namaszczenia chorych, w sakramencie komunii świętej, w sakramencie spowiedzi. Nie zaniedbujmy tego. Wiem, drodzy bracia i siostry, że robicie wszystko, co tylko jest możliwe dla zdrowia najbliższych wam osób. Trzeba i tutaj trochę się postarać, żeby nie zabrakło tego chleba z nieba. I komu w drogę, temu czas. Po zjeździe ruszamy do wspólnoty świętej Teresy. Tam będzie msza święta. Idziemy teraz do naszej łódki. Wychodzimy z domku. Domek na palach. I ruszamy przed siebie do portu. Tutaj jest nasza kaplica świętego Józefa, ale tutaj będziemy mieli mszę jutro. Teraz jedziemy do kaplicy, w której jeszcze nie byłem. Pierwszy raz tam będę. Zobaczymy, jak tam będzie. Teraz nie wiem, gdzie nasza łódka stoi. Gdzie płyn, to pójdziemy do naszej łódki. Tutaj jest szkoła przed nami. Ale jak trzeba, to też ośrodek zdrowia. W każdej takiej wiosce, no prawie w każdej, jest też sala gimnastyczna, kaplica, no i domki na palach. Chociaż tu jesteśmy dość wysoko nad rzeką Acininga, ale i tak te domki są na palach. Może te pale nie są tak wysokie, ale są. Ilidzio! Vamos! Jak on te seł? Jak aconteceu? Hora 3.
1: Já tô indo, já tô indo.
0: To jest właśnie normalne, że hora 3, ale ludzie nie są gotowi. Ładne osiedle. Tutaj ta rzeka Acininga jest taka ładna rzeczka. Trzeba powiedzieć, kolorowe domki, niebieskie, białe, zielone. Jest nawet jeden domek różowo-zielono-biały. Wszystko to obite deskami. Te deski pomalowane właśnie na takie kolory. Właśnie teraz czuję, że obleżły mnie mrówki. Mrówki, czyli normalna sprawa. Coś cię gryzie, to mrówka. Po dotarciu do tej wioski odwiedzałem chorych, a potem prysznic, obiad. Była gotowana ryba z tej właśnie rzeki. Ryba świeża, taka zupa rybna, byśmy powiedzieli po polsku. I była farinia, był ryż, było feijão, czyli fasola, gotowana fasola. Tradycyjne potrawy brazylijskie, amazońskie. I po zjedzeniu obiady, tutaj jest ta tradycja, tak jak kiedyś w Polsce była, że o 12 jest obiad i do dnia dzisiejszego o 12 te obiady są. A potem właśnie miałem ten plan, żeby coś nagrać, opowiedzieć więcej, ale rzeczywiście nie było siły. Nie było siły. Skwar niesamowity, w cieniu 40 stopni. Ja rozłożyłem sobie hamak w domku, gdzie mieszkamy, gdzie przyjmuje nas jedna nasza rodzina, nasi parafianie. W tym hamaku sobie leżałem. Bardzo ładny domek, oczywiście taki jak wszystkie domki, zbite z drewna, obite deskami, to wszystko pomalowane kolorowymi farbami olejnymi. I miałem plan szczytny, żeby coś opowiedzieć na ten temat, co tutaj się dzieje, ale nie byłem w stanie, bo ta temperatura była rzeczywiście wysoka. W tym domku też człowiek z jednej strony chciał odpocząć, z drugiej strony niestety tak do końca nie mógł odpocząć, bo domek przykryty blachą, taką falistą, z takiej dużej kwadratowej fali, to oczywiście nagrzewa się, nie ma żadnego sufitu. Są takie przegródki, takie pokoiki, ale te pokoiki nie mają sufitów, tylko od razu jest ta blacha, dlatego też jest trudno odpocząć. Może udało się jakieś 30 minut zdrzemnąć. Oczywiście, jak to bywa, różnego rodzaju owady próbowały się pożywić na mojej krwi. Nasi tutaj parafianie też widziałem, że cały czas z jakąś szmatą w ręku próbują się z tych owadów jakoś odgonić, przegonić te owady. A ja już dochodzę do naszej łódki. Dochodzę do naszej łódki, która nazywa się Plena. Plena, czyli pełna. No pełna to ona będzie, jak my wsiądziemy na nią. Pewnie to pochodzi z modlitwy Zdrowaś Mario. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Plena di gracia, łaskiś pełna. Ale ona tutaj, ta łódka, nie nazywa się Plena di gracia, tylko po prostu Plena. Silnik Merkury z tyłu. I będę wsiadał. Mam plecak, więc muszę trochę się postarać, żeby wsiąść na tą łódkę. Tutaj brzeg jest taki gliniasty, z takiej nawet nawet takiej jasnej gliny, jakby wapiennej, nie wiem jakie to minerały. I przez to też tutaj ta woda jest zabarwiona na taki dość taki jasny, trochę wapienny kolor. Wchodzimy na łódkę i będziemy ruszać. Na brzegu czeka nasz diakon. Widzę, jeszcze jakaś pani z nami płynie. Parafianka nasza. Może nam pomoże tutaj w naszej modlitwie. Może jedzie na mszę świętą. A może po prostu korzysta z bezpłatnej przejażdżki. Boa tarde, senhora. A może pójdzie sentar atrás. Senhora chega conosco para missa?
2: Sim.
0: I tak dowiedziałem się, że pani płynie z nami, abyśmy się razem mogli pomodlić. Będziemy razem odprawiać mszę świętą. Lingua polonaise. Minha língua.
2: É?
0: Sim. Właśnie tłumaczę pani, że mówię po polsku, w moim języku. Sternik nasz odcumowuje naszą łódkę. Zasiada za sterem. Ta łódka ma raz, dwa, trzy, cztery takie ławki. Łódka jest zrobiona z aluminium. I teraz jedziemy na wstecznym i cofamy i ruszamy. I ruszamy. Będziemy mieć trochę naturalnej klimatyzacji, bo oczywiście tutaj ten podmuch wiatru, a to też, że jesteśmy na rzece zawsze jest trochę chłodniej. Obok nas już przepływają inne łódki. Bardzo szybko. I płyniemy dalej. Wcześniej zawsze dopływałem do tej tutaj wspólnoty świętego Józefa, a dzisiaj pierwszy raz odwiedzimy, przynajmniej ja pierwszy raz odwiedzę wspólnotę świętej Teresy. Tutaj nagrywanie na łódce jest trochę utrudnione, bo wiadomo, że jest tutaj duży hałas. Obok nas płynie taki tradycyjny, drewniany statek. Bardzo szybko dotarliśmy na drugi brzeg. Przed nami tutaj będzie teraz wspinaczka. Wspinaczka. Kilka miesięcy temu nie byłoby żadnej wspinaczki, a teraz wspinaczka. Bo musimy iść do góry. Musimy iść do góry. Rzeka opadła jakieś 20 metrów w dół. Vamos. I plecak na plecy. I idziemy. I jedziemy. Są tutaj już takie schody wykute w takiej glinie. Idziemy do góry.
2: Poraki.
0: Czyli tam. Poraki, czyli pani nam pokazuje, że idziemy tam.
2: da dele, hein? Tava puxando o dedo do menino ainda lá.
3: É?
2: Chamou ele pra puxar o dedo dele.
0: Tutaj, nad brzegiem, piękne, malownicze statki amazońskie stoją, zacumowane, takie jak znacie z obrazków, z filmów o Amazonii, wybudowane z drewna, kadłuby, dzioby takie zadarte do góry. I mają parter i pierwsze piętro. Piękne statki amazońskie. A ja kontynuuję spinaczkę. Wykute w glinie stopnie. Tych stopni jest dość dużo, ale dzięki Bogu zdrowie jest, kondycja jest. Damy sobie radę. Idziemy do góry. Kolejne osiedle, osiedle Świętej Teresy, choć tak wysoko nad brzegiem rzeki. Również tutaj domy wbudowane na palach. Diakon Ilidzio czeka na nas. Idziemy. Somos muito alto. Algum fogo está lá? Jesteśmy dość wysoko nad brzegiem i tam w oddali widzimy jakieś pożary. Może ktoś wypala, może samo zapłon, nie wiem. A tutaj nasi mieszkańcy, tutaj widzimy, widzimy miejsce, w którym się wytwarza słynną farinę, czyli kaszę z manioku. No to takie miejsce musi być w każdym.
3: O, ma água pra nós.
2: Deixa eu pegar uma água aí no caso do meu irmão, que não quer que não tá puxando mais. Mas já tá tão fraca
3: aqui.
0: Onde temos capela? Gdzie jest nasza kaplica? Vamos para a capela? Idziemy, poszukamy kaplicy. O, jest kaplica. Tak jak większość kaplic, pomalowana na biało i niebiesko. Na biało i na niebiesko. Boisko do piłki nożnej musi być. Psy, dzieci się bawią. Chociaż jest tak gorąco, ale mimo wszystko grają w piłkę nożną. Boa tarde! Tudo bem? W oddali trwają prace, ludzie działają, piły motorowe chodzą, prąd jest jakiś. Kaplica nasza to zwykły taki domek, budynek z dachem dwuspadzistym, podłużny, taki prostokątny budynek. Biało, głównie biały, z niebieską lamperią z dołu. Bardzo często kaplice katolickie są właśnie w ten sposób pomalowane, na biało i niebiesko. I to jest główny budynek, obok którego stoi szkoła. I oczywiście przed budynkiem, tak jak to było w poprzednim miejscu, krzyż, biały krzyż, obłożony białymi płytkami. I oczywiście ta kaplica jest w centralnym miejscu całej wioski, wioski Świętej Teresy. A pod nami port tej wioski, port, w którym właśnie cumują te piękne statki, w których właściwie od XIX wieku zmienił się tylko napęd, silnik spalinowy. Na początku żeglugi tutaj w Amazonii na pewno to był silnik parowy, a jeszcze wcześniej wiosła, po prostu zatrudniano ludzi, Indian, ale też innych, aby wiosłować i za pomocą łodzi wiosłowych. Czasami gdzieś tam w dolnym biegu Amazonki można było sobie pomóc wiatrem. Czytałem o tym, nigdy tego nie widziałem, ale podobno takie możliwości były, czy nawet dzisiaj są, ale nie widziałem tego nigdy, bo nigdy nie byłem w tych rejonach dolnej Amazonki, gdzie są wielkie rozlewiska, gdzie można używać żagli. Przynajmniej używano, a czy dzisiaj się używa? Trzeba by to sprawdzić. Wchodzimy do środka kaplicy.
2: Tem água fria também lá dentro.
0: Ah, sim. Muito obrigado.
2: Aqui tem água gelada também.

0: to...
1: Ten wyjazd misyjny na pewno nie był prosty z takiego ludzkiego punktu widzenia, bo rzeczywiście było gorąco. Było gorąco, nawet w nocy, kiedy leżałem w hamaku, próbowałem zasnąć, a z blachy, bo domek jest przykryty najczęściej blachą i ten domek, w którym ja mieszkałem, też przykryty blachą. Nie ma żadnej izolacji, nie ma żadnego sufitu. W domku są tylko takie przegródki drewniane, takie pokoiki, również z tych desek zrobione, a z góry również i w nocy jeszcze ten dach nam trochę oddaje tego gorąca. Z takiego ludzkiego punktu widzenia, no było trudno, ale jednak dużo satysfakcji, dużo radości, że możemy dotrzeć chociaż raz w roku, chociaż może raz na pół roku, dotrzeć do wszystkich tych naszych braci i naszych sióstr, którzy potrzebują Chrystusa, którzy czekają na Chrystusa. A dla nas w naszej ojczyźnie, drodzy rodacy, drodzy bracia i siostry Polacy, wy cieszcie się z tego, że bardzo blisko nam zawsze do Kościoła. Korzystajmy z tego. Korzystajmy z tego każdego dnia. I dla was wszystkich, dla całej ekipy Radia Wnet, błogosławieństwo Boże. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: Reklama.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: W 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która formowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu 13 września, początek uroczystości godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
8: Morze. Słońce. Warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
6: To była autopromocja.
9: Południe Wnet.
10: Dzień dobry, jest godzina 16, prawie już 6. Adam Czerpak audycję realizuje, Grzegorz Milko witam i zapraszam na spotkanie w Popołudniu Wnet. Dziś 11 września, 25. rocznica zamachów na World Trade Center. Dokładnie 25 lat temu właśnie dokonano tego największego zamachu terrorystycznego w historii świata. Zapraszam Państwa teraz na rozmowę, którą właśnie mamy dla Państwa w ramach Popołudnia Wnet i ja witam bardzo serdecznie na naszej antenie pani profesor Dagmara Woźniakowska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Dzień dobry pani profesor.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
10: Eurocrim 2026, konferencja. Byłem dzisiaj na Uniwersytecie Warszawskim, idąc na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zobaczyłem wolontariuszy, dziewczyny, jeśli tak można powiedzieć, studentki pewnie, w żółtych koszulkach. I to mnie pokierowało do miejsca, gdzie właśnie, ja oczywiście wiedziałem wcześniej o tej konferencji, ale zobaczyłem jej rozmach, jej potęgę i dowiedziałem się, że to jest konferencja z całego świata, Eurocrim 2026 w Warszawie. Bardzo bym panią profesor poprosił o tak jakby zapoznanie naszych słuchaczy, nas wszystkich właśnie w Radiu Wnet. Co to jest za konferencja, którą Warszawa właśnie organizuje w sercu naszej stolicy?
11: No jak ładnie mówią moje współpracownice, nie ma w tej chwili na świecie większego zagęszczenia kryminologów na metr kwadratowy niż w Warszawie, na terenie kampusu głównego i na ulicy Dobrej 55 w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego, dlatego że tutaj toczy się największa w Europie konferencja, która ma miejsce każdego września już od 26 lat i ona skupia kryminolożki i kryminologów właściwie z całego świata. Oczywiście, ponieważ to jest konferencja European Society of Criminology, czyli Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, to większość osób, które tutaj z nami są, to są naukowczynie i naukowcy z Europy. Natomiast jest bardzo też duża grupa osób ze Stanów Zjednoczonych, ale mamy też przedstawicieli z państw znacznie bardziej odległych. Są też Japończycy, są też naukowcy i naukowczynie z Korei Południowej. Nawet mamy dwie reprezentantki Chin. Więc naszą kryminologią europejską interesują się ludzie też na całym świecie i tutaj debatujemy no właśnie o kryminologii. A kryminologia, to może wyjaśnię, to nie jest to samo co kryminalistyka, czyli zbieranie odcisków palców i śledzenie toru lotu kuli, tylko to jest nauka społeczna o przestępstwie, o przestępczości, o sprawcach przestępstw, ofiarach przestępstw oraz szeroko pojętej polityce kryminalnej, czyli jak my reagujemy na przestępstwa, jak ludzie reagują, społeczeństwo reaguje, wymiar sprawiedliwości i państwa, jak reagują na przestępczość. I o tych wszystkich tematach my tutaj sobie deliberujemy już od środy, a będziemy jeszcze rozmawiać do jutra, czyli do soboty po południu.
10: Przestępczość, czyli nie tylko morderstwa, nie tylko sprawy takie kryminalne, ale także przestępstwa ekonomiczne, przestępstwa skarbowe, przestępstwa przeciwko państwu również.
11: Każde przestępstwa, bo właśnie mówiąc o przestępstwach, my też się zastanawiamy, jakie czyny w ogóle są uznawane za przestępstwa. To jest w kryminologii bardzo istotne zagadnienie, dlatego że wiadomo, że to się zmienia w czasie, to różne państwa różnie podchodzą do pewnych zachowań. Państwa podejmują decyzję ustawodawcy o kryminalizowaniu, czyli karaniu pewnych zachowań, uznawaniu ich za przestępstwa, a czasami odstępują od karania jakichś zachowań. I my oczywiście zajmujemy się nie tylko przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu, które pewno budzą największe emocje, ale zajmujemy się też terroryzmem, zajmujemy się też nieletnimi, zajmujemy się kobietami, w ogóle kryminologią feministyczną. Tutaj naukowcy rozmawiają też o zielonej kryminologii, czyli o przestępstwach przeciwko środowisku. Bardzo ważna jest dla nas wiktymologia, czyli nauka o ofiarach przestępstw. Deliberujemy też o bardzo poważnych rzeczach, takie jak zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, ale też coraz bardziej popularny temat oczywiście cyberprzestępczości, sztucznej inteligencji wykorzystywanej w przestępczości. Więc jeżeli państwo mogą sobie wyobrazić jakiekolwiek zachowanie dewiacyjne, to my na pewno o nim rozmawiamy w ramach naszej konferencji.
10: Czy rocznica zamachów na World Trade Center, 25. rocznica 11 września 2001 roku, również się, można powiedzieć, wkomponowuje w konferencję Eurocrim?
11: Wkomponowuje się zawsze. Naszym gościem tutaj jest Gary McPhee, profesor Uniwersytetu w Maryland, który jest chyba najwybitniejszym amerykańskim specjalistą od terroryzmu i właśnie od zamachów na World Trade Center. On przez ostatnie ćwierćwiecze bardzo głęboko badał terroryzm, ale właśnie terroryzm związany z zamachami. My mamy całe grupy, które się zajmują w ogóle problematyką terroryzmu, problematyką eskalacji emocji, radykalizmu. Więc jak najbardziej te wszystkie rzeczy tutaj są też omawiane i naturalnie o tej tragicznej rocznicy też pamiętamy.
10: Pani profesor, Warszawa dziś organizuje taką konferencję. Jak to jest, bo naprawdę ja byłem dzisiaj pod wielkim wrażeniem tej organizacji. Naprawdę. Tak. Natomiast w sensie globalnym, patrząc na wydarzenia z dziś i śledząc media, no to niekoniecznie o tej konferencji jest głośno. Jak to jest? Jak to właśnie sobie tak umiejscowić? Jak to jest ważne wydarzenie na mapie dzisiejszych wydarzeń w Polsce?
11: No to jest zdecydowanie wydarzenie specjalistyczne i ono przede wszystkim jest dedykowane fachowcom. To jest konferencja naukowa. Ona skupia przede wszystkim naukowców, chociaż biorą w niej udział także praktycy, ale pewnie stanowią mniejszą część naszych uczestników niż osoby związane z akademią. Po prostu stąd też pewnie myśmy nawet nie starali się jej tak rozpowszechnić, rozgłośnić bardzo, bardzo mocno po prostu w społeczeństwie, dlatego że ona ma bardzo specyficzny branżowy charakter, natomiast na pewno jak Państwo spacerują teraz na Starym Mieście, są w Śródmieściu Warszawy, będą dzisiaj w okolicy Pałacu Kultury, to na pewno widzą Państwo osoby przechadzające się z naszymi torbami charakterystycznymi. Ja dostaję zdjęcia z centrum Warszawy, że nasi uczestnicy są widziani w różnych miejscach. To my. Dlatego że do Warszawy przyjechało, bierze w tej konferencji udział 1740 osób. Więc bardzo dużo i podobno jesteśmy widoczni na mieście. Nie wiem tego, ponieważ jestem uwięziona w tych budynkach naszych i bez przerwy coś robię i koordynuję, ale donoszą mi z miasta, że nas widać.
10: Tak, na mieście was widać na pewno właśnie wolontariuszki, studentki pewnie w tych żółtych, charakterystycznych koszulkach z nadrukiem Euroclim 2026. Absolutnie, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem ich życzliwości, uprzejmości, ale też profesjonalizmu. Bo ja zostałem pokierowany naprawdę dokładnie tam, gdzie miałem trafić, czyli do państwa.
11: No to pękam z dumy. W takim razie my osób, nie tylko studentki, rzeczywiście jest ich większość, ale też studentów, mamy ich około 150, którzy dbają o naszych gości i nie jest pan redaktor jedyną osobą, która komplementuje i wyraża podziw. Ja, jeżeli ktoś słucha albo odsłuchuje tego, co ja teraz mówię, to bardzo, bardzo jeszcze raz tym naszym wolontariuszom i wolontariuszkom chcę podziękować, dlatego że robią kawał dobrej roboty. Oni rzeczywiście są, wychodzą do przodu, są tacy bardzo aktywni, są niesamowicie uśmiechnięci, bardzo pomocni i to słyszę od wielu gości konferencji. Także możemy być bardzo dumni z naszej młodzieży. Cała konferencja jest anglojęzyczna, w związku z tym też muszę ich pochwalić, że oni wszyscy mówią naprawdę bardzo dobrze po angielsku. W ogóle nie mają żadnych oporów przed kontaktem z cudzoziemcami. Mamy tutaj wspaniałą, cudowną, międzynarodową, otwartą atmosferę.
10: Pani profesor, jak ważna to jest część naszego życia, a więc właśnie kryminologia? No bo tak się zastanawiam, ileż to na co dzień mamy różnych takich bliższych czy też dalszych przykładów na działania kryminalne, ale myślę też tutaj o takich działaniach, ojej, jak to powiedzieć, jak z horrorów Hitchcocka, tak? Jak z Psychozy na przykład. No właśnie. Jak to jest? Jak to właśnie rozgraniczyć? Czy my, jako postronni obywatele i powiedzmy uczestnicy dzisiejszego życia społecznego, czy my na przykład musimy mieć oczy dookoła głowy? Czy wokół nas na przykład mogą być potencjalni mordercy lub ich ofiary? Jak to wygląda przez pryzmat pani profesor kryminologii? Jest pani kryminolożką.
11: No właśnie, więc jeżeli pan redaktor pyta, jak dla nas społeczeństwa jest ważna kryminologia, to prawdopodobnie dla mnie jest trochę bardziej ważniejsza niż dla pana redaktora z racji wykonywanego przeze mnie zawodu. Natomiast generalnie my stoimy wszyscy kryminolodzy na stanowisku, że my jesteśmy społeczeństwu potrzebni. Tego się będziemy trzymać, ale poważnie mówiąc, naprawdę jesteśmy potrzebni, dlatego że nie da się bez słuchania naukowców, bez słuchania kryminologów, nie da się zaplanować dokonać sensownej polityki karnej, sensownej polityki dotyczącej prewencji przestępczości. Znowu to nie jest tak, że znakomita większość przestępstw, które się dzieją, to są przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, zwłaszcza przestępstwa spektakularne, takie, które budzą bardzo duże zainteresowanie społeczne. Natomiast wszystkie przestępstwa są ważne i jakby też mamy metody, wiemy co robić, żeby trochę przestępczość obniżać. Znaczy nie da się przestępczości zlikwidować w ogóle. Tak społeczeństwa są skonstruowane, tak jest skonstruowana natura ludzka, ale oczywiście są patenty na to, żeby ta przestępczość była mniejsza, była mniej dotkliwa, była mniejszą dozę agresji zawierała. Natomiast no, my jesteśmy słabo słuchani zawsze przez polityków i to jest stała bolączka oczywiście kryminologów. Natomiast zdarza się, że politycy nas słuchają albo biorą pod uwagę nasze zdanie. Czasami jest tak, że my wskazujemy, że jakieś zmiany w prawie, w sprawie karnym czy w postępowaniu karnym powinny zostać wprowadzone i to się czasami rzeczywiście dzieje. Więc to jest kwestia dbania o nasze wspólne bezpieczeństwo i my naprawdę się na tym znamy i umiemy wytłumaczyć, dlaczego pewne działania warto podejmować, a pewnych działań nie ma sensu podejmować, bo one wcale nie są skuteczne. Są na przykład popularne medialnie, jakby pokazujące, są najłatwiejszym sposobem polityków na pokazanie, że coś robią z problemem, na przykład.
10: Ale na przykład jakim właśnie?
11: No właśnie, pani na przykład profesor. Obniżanie wieku odpowiedzialności karnej u osób nieletnich. Na podstawie jednego wydarzenia medialnego, które się zdarzyło w ostatniej, nie wiem, kilkudziesięcioletniej historii.
10: Ale którego? Jakiego?
11: Kiedy już mówię. Chodzi o chłopca, który miał 14 lat i 9 miesięcy i zabił swoją dziewczynę. Poprzedni rząd obniżył wiek odpowiedzialności karnej w szczególnych przypadkach do lat 14 za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. To znaczy, że osoba, która ma 14 lat, może odpowiadać jak osoba dorosła, może pójść do więzienia, może w tym więzieniu przebywać przez bardzo, bardzo wiele lat, tylko dlatego, że przez ostatnich kilkadziesiąt lat wydarzył się jeden przypadek. Tak się nie robi polityki karnej. To jest rozgrywanie ludzi, to jest działanie na emocjach, to nie ma żadnego sensu i właśnie mówię to z całą odpowiedzialnością jako kryminolożka.
10: No to ile przypadków musi się wydarzyć, żeby to było po prostu no właśnie wzięte pod uwagę, że wy jako fachowcy, kryminolodzy właśnie nie ten jeden na ileś lat, tak jak pani profesor mówi, tylko ile konkretnych, żeby to już wdrożyć w życie?
11: No na przykład, nie wiem, też to akurat jest bardzo dobry przykład wprowadzenia pewnego zachowania do kodeksu karnego i uznania go za przestępstwo. Mam na myśli stalking, czyli uporczywe nękanie. To jest takie przestępstwo, zachowanie, które zostało uznane za przestępstwo w 2011 roku. I akurat tutaj było to zrobione w bardzo fachowy sposób, dlatego że wprowadzenie tego przepisu do kodeksu karnego, to jest artykuł 190a kodeksu, poprzedziły badania naukowe. I w badaniach naukowych wyszło, że 10% społeczeństwa polskiego, 10% Polek i Polaków była doświadczona w ciągu swojego życia przestępstwem stalkingu. No i to zostało uznane za jednak bardzo częste zachowanie dewiacyjne i tutaj nie było wątpliwości, że dobrze by było skryminalizować to zachowanie, dlatego że w ten sposób będziemy lepiej chronić osoby pokrzywdzone tym przestępstwem.
10: To ja mam takie pytanie, jeśli mamy jeszcze minutkę. Pani profesor, byłem dzisiaj na uniwersytecie, właśnie tak, idąc do państwa i między innymi także w formie rozmowy oczywiście było wspomnienie wydarzenia z maja tamtego roku, kiedy zginęła jedna z pracownic Uniwersytetu Warszawskiego. Ja pochodzę z Kamiennej Góry, z miasta, gdzie doszło 10 lat temu do makabrycznej zbrodni na 10-letniej dziewczynce, mieszkance miasta, kiedy siekierą została zaatakowana, uderzona w głowę. Jej życia nie udało się uratować. To było w obecności jej matki. Pewnie znana pani sytuacja i sprawa, bo to taka zbrodnia, która wtedy obiegła cały świat. I w jednym i w drugim przypadku osoba została uznana za niepoczytalną, czyli sprawca. Mhm. Sprawca został uznany za niepoczytalnego. I teraz pytanie, to jak ten sprawca ma odpowiadać? Jak go traktować? Czy w danym momencie, w momencie zdarzenia był niepoczytalny? Bo ja znam tę sytuację z Kamiennej Góry. I po prostu sprawca został, kolokwialnie mówiąc, wypuszczony z urzędu pracy bez żadnych zabezpieczeń. On stracił wszystkie zasiłki, wszystkie prawa, uprawnienia. I on, po prostu nabywszy siekierę, chciał się wyładować i zrobił to, niestety, na osobie zupełnie postronnej, którą została właśnie ta 10-letnia dziewczynka, której nie udało się życia wtedy uratować. I teraz mamy podobną sytuację. Jak to właśnie traktować z punktu widzenia kryminologii i właśnie tego, o czym pani mówi, o tych przypadkach. Ile takich ma być, żeby dana osoba była właśnie... Jak to traktować w ogóle? Bo na przykład mnie się nie wyobrażam sobie tego, że dana osoba ma być uznana za niepoczytalną w danym momencie.
11: No dobrze. No to generalnie tutaj przechodzimy do prewencji kryminalnej. Mhm. To są osoby, musimy chyba sobie wszyscy z tego zdajemy sprawę, które nie są osobami zdrowymi psychicznie i stabilnymi psychicznie. Są osoby, które działają pod wpływem bardzo dużych emocji, ale też osoby, które działają pod wpływem jakichś zaburzeń chorobowych, na przykład pod wpływem psychozy, która jest stanem umysłowym. Jeżeli ta psychoza, nie wiem, zaistnieje dlatego, że osoba sama się do tego przyłożyła, na przykład, nie wiem, wzięła narkotyki, to nie zwalnia z odpowiedzialności karnej. Ale są osoby, które chorują na przykład na schizofrenię z zaburzeniami właśnie związanymi z psychozą. I takiej osobie nie można przypisać odpowiedzialności karnej, nie można jej ukarać. I teraz chciałam powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, że to nie jest tak, jak się niektórym wydaje, bo cały czas ja jakby zawodowo się stykam z takimi opiniami, że no dobra, to taka osoba zostanie puszczona wolno, to ona nie poniesie żadnej kary, nie będzie żadnej odpowiedzialności. To absolutnie tak nie działa. Dlatego, że osoba, która działa w stanie niepoczytalności, jest badana wielokrotnie przez psychiatrów, przez psychologów, jest obserwowana. To nie jest tak, że ktoś sobie z palca wyssał, że ta osoba była niepoczytalna w chwili czynu, tylko ona jest naprawdę poparte bardzo poważnymi badaniami. I teraz, jeżeli mamy taką sytuację, to taka osoba tak nie odpowiada karnie, nie jest uznana za winną popełnienia przestępstwa, ale ta osoba nie wraca do społeczeństwa. Ta osoba jest zamykana w bardzo specjalistycznym szpitalu psychiatrycznym, który jest dedykowany osobom z bardzo poważnymi zaburzeniami, które popełniły najpoważniejsze przestępstwa. I ta osoba jest leczona psychiatrycznie i tak długo, jak to jest potrzebne, a czasami całe życie tej osoby, ona nigdy nie wychodzi na wolność. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest o tym, że kryminologia, jak mówiłam, jest o polityce karnej. A elementem polityki karnej jest także prewencja. I ta prewencja nie oznacza tylko tego, że musimy robić świetlice dla dzieci, tak musimy, ale prewencja to jest także dobrze działająca opieka psychiatryczna, dobrze działająca opieka psychologiczna. To jest dostęp do specjalistów, to jest zwracanie uwagi na niepokojące zachowania. I o tym my też jako kryminolodzy dyskutujemy i pokazujemy te rzeczy, dlatego że my na przykład wiemy, jak silny jest związek na przykład przestępczości młodzieżowej, tych przestępczości nieletnich z zaburzeniami psychicznymi nieletnich. Jak dużo nieletnich, ja robiłam ostatnio takie badania, z których jednym z wniosków jest to, że pewnych zachowań dewiacyjnych i przestępczości dopuszczają się częściej dzieci i młodzież, którzy deklarują, że są szczęśliwi. I to jest bardzo wyraźny, istotny statystycznie związek. To znaczy, że my musimy z tymi młodymi ludźmi pracować w ten sposób, żeby podnieść ich dobrostan psychiczny i to jest też sposób prewencji.
10: No właśnie, i o tym jest profilaktyka społeczna i resocjalizacja. No bo resocjalizacja. Mark Chapman, zabójca Johna Lennona, bardzo chciał wyjść na wolność. Pisze do wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych monity, listy i oczywiście on nie został wypuszczony. Nie wiadomo, czy zostanie. Teraz nie chcę mówić. W 80 roku dokonał morderstwa na Johnie Lennonie i on do dzisiaj nie wyszedł, prawda? I teraz resocjalizacja. Jak, bo daję taki przykład, bo jaka resocjalizacja? Właśnie, czy tenże przestępca, o którym my teraz rozmawialiśmy, z zaburzeniami psychicznymi, czy on może myśleć o tym, że kiedykolwiek zostanie mu wolność przywrócona, czy nie? Czy na przykład jaka to jest resocjalizacja? No bo to jest na przykład też takie ciekawe zagadnienie, być może państwo o tym rozmawiacie na konferencji Eurocrim 2026.
11: No, resocjalizacja to jest w ogóle pomoc komuś w powrocie do społeczeństwa, przywrócenie tej osoby do społeczeństwa. I tak, nawet te osoby, które popełnią bardzo poważne przestępstwa, zdarza się, że jednak, mówiłam, niektóre siedzą do końca życia w tych ośrodkach zamkniętych. Niektóre są uznane za w ten sposób sterapeutyzowane, zaopatrzone w leki, nauczone tego, jak sobie radzić ze swoją chorobą, że mogą wrócić do społeczeństwa. Bardzo często te, na przykład psychozy wynikają z tego, że ktoś w ogóle nie wie, że jest chory psychicznie, w ogóle nigdy się nie leczył i nigdy nie dostał takiego wsparcia. Więc to nie jest tak, że osoba, która nawet popełniła bardzo poważne przestępstwo, jest stracona na zawsze dla społeczeństwa, bo nawet osoby, które odbywają karę dożywotniego pozbawienia wolności, zdarza się też, że one wychodzą na warunkowe przedterminowe zwolnienie i do tego społeczeństwa wracają. Czasami właśnie zresocjalizowane. Na przykład, jeżeli ich zachowanie, ich zbrodnia była związana z nadużywaniem środków odurzających. I oni w czasie 30-letniego pobytu w więzieniu zostali już odstawieni bardzo dawno te narkotyki i nie mają żadnych zaburzeń i zachowują się już zupełnie inaczej, bo nie są pod wpływem narkotyków, nie są pod wpływem żadnych środków.
10: Rozumiem. Pani profesor, to jeszcze raz, oczywiście możemy bardzo długo rozmawiać. Ja bardzo serdecznie zapraszam panią do siedziby Radia Wnet na krakowskim Przedmieściu 79, nieopodal pewnie, gdzieś tam, tak.
11: Teraz siedzę na Dobrej, na dole, na Powiślu, w tej chwili, kiedy rozmawiam z panem redaktorem, w związku z tym to rzeczywiście niedaleko.
10: Fantastycznie. Wszystkie drogi tak, gdzieś się nam krzyżują i w jakiś sposób możemy się odnaleźć. Chciałem jeszcze panią profesor zapytać, to gdzie możemy się jeszcze spotkać, zetknąć z konferencją Eurocrim 2026, bo polecamy to zainteresowanie pewnie dla wszystkich państwa. Prosiłbym właśnie powiedzieć naszym słuchaczom, jak można się z państwem spotkać.
11: No więc z nami się nie można spotkać tak łatwo. Znaczy, oczywiście na przykład ja bardzo zapraszam do Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. My mamy coś takiego jak IPSIR Cafe, gdzie mamy takie spotkania naprawdę otwarte dla osób. Trzeba zaglądać na naszą stronę internetową, kiedy rozmawiamy sobie właśnie o przestępczości, o zachowaniach dewiacyjnych, o naszym społeczeństwie, o resocjalizacji, o kształtowaniu środowiska, tak żeby zmniejszać przestępczość. I to są na przykład takie spotkania, które są otwarte też dla osób z zewnątrz, spoza środowiska akademickiego. Natomiast nasza konferencja, jak mówiłam, jest konferencją bardzo naukową, zamkniętą tutaj i obowiązuje nawet zasada, że bez opłaty konferencyjnej, bez identyfikatora w ogóle nie można wejść na teren budynku, gdzie obradujemy.
10: Tak doświadczyłem tego. Tak, wszedłem tylko do foyer na dole i grzecznie z całym czekałem właśnie, tak.
11: Natomiast bardzo serdecznie zapraszam do obserwowania mediów społecznościowych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Tam piszemy o tych naszych wydarzeniach, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób i tam sobie w mniejszym gronie, ale też bardzo fachowo rozmawiamy o problemach przestępczości, zachowań dewiacyjnych i resocjalizacji, jak mówiłam.
10: Ale w tym Pałacu Kultury dziś to co się odbywa? To jest tak, można powiedzieć...
11: W Pałacu Kultury nie odbywa się nic naukowego. Mamy obiad pożegnalny, kolację pożegnalną, ponieważ jutro już kończymy nasze obrady. Pracujemy jutro do godziny 14 i wszyscy już się powoli rozjeżdżają do domu, więc dzisiaj jest taka okoliczność, żeby pobyć ze sobą, żeby porozmawiać ze sobą, może trochę potańczyć, ale to jest też rzecz, która jest niesłychanie ważna. W tym środowisku, to jest budowanie kontaktu.
10: Integracja.
11: Budowanie sieci społecznościowych. To jest w ogóle niesamowite, że ja uwielbiam tę konferencję i bywam na nich rzeczywiście co roku, że człowiek wraca z głową tak pełną pomysłów, nowych ludzi poznanych, nowych kontaktów, odnowienia starych kontaktów. Rodzi się mnóstwo pomysłów na przyszłe badania, przyszłe książki, które można napisać, współpracę między zespołami badawczymi i to sieciowanie jest niesłychanie ważną okazją i te takie nieformalne spotkania, jak właśnie ta kolacja pożegnalna, też temu służą.
10: Dziękuję bardzo za to spotkanie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób przybliżamy, bo to są bardzo ważne tematy, bardzo ważne. Naprawdę, no, my możemy o tym rozmawiać. Oczywiście to dobrze, że my w Warszawie, że państwo zorganizowaliście taką konferencję, bo wiedza z tego niech idzie w świat i po prostu ku dobru społecznemu, tak? No bo tak to rozumiem.
11: No mam nadzieję i dobru społecznemu na pewno w całej Europie, na całym świecie. My mamy takie przekonanie, że rzeczywiście robimy coś ważnego dla naszych społeczeństw. Więc bardzo pięknie dziękuję za tą rozmowę.
10: Dziękuję bardzo. Pani profesor Dagmara Woźniakowska, kryminolożka. Dziękuję bardzo pani profesor. Ja już dodam, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Była naszym gościem.
11: Tak, można też u nas studiować kryminologię, oczywiście.
10: Zrobię to z największą przyjemnością, pani profesor.
11: Dziękuję bardzo. Pięknie.
10: Do usłyszenia. Do widzenia. A my teraz może posłuchajmy chwilę Perfektu z utworu Niepokonani, bo gdzieś tak mi się wkomponowuje trochę ten utwór także w temat dzisiejszego popołudnia w net.

0: Godzina 16:36, popołudnie wnet i zapraszam teraz na rozmowę z reżyserem filmu, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin. 11 września, Dzień Światowej Polskiej Premiery filmu Mistyczka. Multikino Złote Tarasy zaprasza Kino Mundek. Kino parafialne, ale które właśnie robi pokazy dużych kinowych filmów. I dziś jest właśnie premiera w Multikinie Złote Tarasy, godzina 18:30. Dziś także właśnie mieliśmy okazję porozmawiać z reżyserem i producentem tego filmu, Jan Sobierajski. Właśnie on wyreżyserował, wyprodukował film Mistyczka, na który naprawdę zapraszamy bardzo serdecznie. Muzyka Adam Dzierżyk. Jest to film o Alicji Lęczewskiej, która po prostu była nauczycielką, a została mistyczką. W tę rolę wcieliła się Dorota Chotecka-Pazura. Także w tym filmie zagrała nasza koleżanka redakcyjna Magdalena Woźniak i jest to naprawdę film bardzo głęboki, poruszający, a więc zapraszamy na rozmowę z Janem Sobierajskim, reżyserem. W filmie jest bardzo ważny motyw sportowy, kiedy jest katastrofa samolotu Kopernik w 80 roku, dokładnie 14 marca, przy lotnisku Okęcie, gdzie zginęła między innymi Anna Jantar. Ginie także kadra amerykańskich bokserów amatorów, która leciała na mecz towarzyski z reprezentacją Polski, między innymi syn Joe Frazier'a. Jak ważny jest to moment i motyw w twoim filmie?
1: No jest to tak naprawdę punkt zwrotny w filmie Mistyczka, ponieważ jeden z głównych bohaterów, którego gra Sławomir Orzechowski, wspaniała rola, przeżywa swoistą autorefleksję na temat swojego życia, widząc w telewizorze wraki tego samolotu, które są przeszukiwane przez służby. To powoduje u niego chęć zmierzenia się ze swoją przeszłością i chęć do tego, aby zmienić swoje życie.
0: Główną rolę gra Dorota Chotecka-Pazura, czyli tytułową mistyczkę Alicję Lęczewską. Jak to jest, jeśli chodzi o prawdziwe życie pani Lęczewskiej, a jakby życie bohaterki filmowej? Czy to jest jeden do jednego, czy po prostu pozwoliłeś sobie na pewne jakieś takie na przykład margines?
1: Tutaj staraliśmy się być jak najbardziej wierni oryginałowi. Scenariusz konsultowaliśmy z trzema osobami. To były dwie bliskie osoby, znajome Alicji Lęczewskiej oraz bratowa. To jest ta trzecia osoba, bratowa Dorota Lęczewska, która osobiście znała Alicję przez wiele, wiele lat, była z nią w jednej rodzinie. I Dorota Lęczewska była również na planie zdjęciowym w sierpniu w zeszłym roku. Praktycznie każdego dnia była i nadzorowała produkcję po to, abyśmy jak najwierniej oddali postać Alicji, zaczynając od charakteryzacji, później przez ubrania i na końcu również mimikę, całą grę, ruchy postaci. To wszystko było nadzorowane po

0: to, abyśmy mogli jak najbliżej być tej osoby.
1: Jeszcze bardzo ciekawa rzecz jest, że właśnie Dorotę Lęczewską gra nasza redakcyjna koleżanka Magdalena Woźniak.
0: Tak, tak. Magda zaproszona do tego projektu zagrała rzeczywiście tą postać. Myślę, że to było wymagające, dlatego że no ciężko gra się, kiedy oryginał patrzy na ciebie przez odgląd w kamerze. Natomiast wydaje mi się, że Magda sprostała zadaniu. Zagrała najlepiej, jak potrafiła. No, widzowie muszą ocenić całą produkcję, aczkolwiek już po tych pierwszych ocenach widzów, a mamy ich 15 tysięcy, bo tyle osób obejrzało ten film w przedpremierach, no ukazuje się obraz, którego jeszcze w polskim kinie nie było.
1: Czy siostra pani Dorota Lęczewska do Magdy na przykład miała jakieś takie no, ciekawostki, jakieś powiedzmy rozmawiały ze sobą, jakkolwiek. Magda jest profesjonalną aktorką, absolutnie fantastyczną. I teraz pytanie właśnie, jak właśnie ten oryginał, który był na, czyli osoba, która była na planie, no czy po prostu akceptowała wszystko?
0: Wiadomo, że musimy opowiedzieć tą historię językiem filmowym w taki sposób, żeby widz rozumiał dane zabiegi. Natomiast rzeczywiście było tak, że Dorota Lęczewska jako oryginał mówiła i dawała wskazówki, jakby zareagowała w danej sytuacji, jakby taką scenę zagrała, jak to było u niej w życiu, dlatego że te sceny z jej udziałem były odwzorowane jeden do jednego z historii jej życia. A więc Dorota też mogła i miała prawo wypowiedzieć się, jakby zagrała pewną scenę. Natomiast oczywiście ostateczna decyzja należała tutaj do mnie, do reżysera. Natomiast przyznam się szczerze, że staraliśmy się być blisko tej oryginalnej postaci właśnie po to, żeby zabrać widzów prawdziwą historię.
1: Sama postać pani Alicji Lęczewskiej, co najbardziej mistycznego w niej było? Mistyczka to jest tytuł taki, no, bardzo przejmujący, bo mistykiem na przykład był Jan Paweł II. I teraz dlaczego mistyczka?
0: No, wydaje mi się, że tych powodów jest wiele, ponieważ Alicja Lęczewska, która przez 50 lat swojego życia żyła w sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego, nagle przeżywa wielkie doświadczenie mistyczne na rekolekcjach, na które pojechała zupełnie przypadkowo w Gostyniu. Miała wtedy 51 lat. Jak zapisała w swoim dzienniku, wtedy zobaczyła przed sobą Jezusa fizycznego, materialnego. Był dużo bardziej realny dla niej niż to wszystko, co działo się dookoła. A to była msza święta. To wszystko się wydarzyło podczas liturgii. No i później przez kolejne 9 miesięcy uczyła się takiej modlitwy czuwania. I po 9 miesiącach zaczęła słyszeć głos Boga, świętych aniołów, ale również złych duchów. I to trwało przez 23 lata. Te wszystkie rozmowy, te wszystkie swoje doświadczenia spisywała w dziennikach, które później zostały wydane w dwóch tomach po zaakceptowaniu i po przejrzeniu przez specjalnie powołaną komisję w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. W 2016 roku otrzymały nihil obstat, imprimatur i zgodę biskupa na wydruk.
1: Czy to jest mniej więcej taka historia jak Faustyny Kowalskiej?
0: Mówi się, że Alicja Lęczewska jest taką świecką siostrą Faustyną Kowalską, dlatego że wiele osób mówi o dziennikach, o dzienniczku siostry Faustyny, że wszystko okej, okay, to miłosierdzie jest piękne, ale część zapisków tyczy się życia zakonnego. Natomiast Alicja Lęczewska była osobą świecką, pracująca tak jak my. Dzień w dzień w miejscu pracy, mająca rodzinę, spotykająca się na różnych wydarzeniach kulturalnych, społecznych. I tamte rozmowy z Jezusem są niezwykle przejmujące, bo one są bardzo praktyczne, bardzo pragmatyczne. Dotykają prostych, codziennych tematów i myślę, że to jest ta siła takiej mistyki w codzienności.
1: I ten drugi motyw sportowy, o którym myślę, to jest to, że główna bohaterka porusza się na takim motorowerze osa. Tak. I jest na zresztą plakat właśnie jedzie, jest uśmiechnięta, ma szeroko ręce położone na rączkach tegoż motocykla, z jednej strony sprzęgło, z drugiej hamulec. To jest kask typu, podpowiedz, jeśli możesz.
0: Orzeszek taki.
1: Orzeszek, tak. I mniej więcej sylwetkę ma taką jak żużlowcy z lat 60., 70., taki na przykład Jerzy Szczakiel, jak wygrywał Mistrzostwo Świata na żużlu na Stadionie Śląskim w Chorzowie przy ponad 100 tysiącach kibiców, kiedy pokonał Ivana Maugera. No to mniej więcej można tak sobie wyobrazić, że on tak właśnie trzymał kierownicę ówczesnych motocykli. Właśnie to, jak to jest z tym poruszaniem się właśnie tym motocyklem osa? No bo to jest też ciekawe.
0: Tak, no to jest ciekawa historia, dlatego że Alice Jelenczewska, w przeciwieństwie do swojego brata, o kilka lat starszego Sławomira, miała takie zdolności manualne. Jej brat tego nie posiadał. On był człowiekiem, który znał biegle 12 języków, był poliglotą. Alice Jelenczewska była osobą charakterną i właśnie miała takie zdolności do naprawiania na przykład tego skutera, więc kiedy we dwójkę jechali tym skuterem po mieście czy za miasto i on się psuł, co się wtedy często zdarzało, to ona była tą osobą, która potrafiła rozebrać motocykl, naprawić, złożyć i dalej go prowadzić.
1: Nieprawdopodobne. Wtedy osa, ale też pamiętam jawy z owiewkami, między innymi chyba polskie junaki, ale to nie wiem, czy też robili takie motocykle typu właśnie te mniejsze pojemności?
0: Tego nie wiem.
1: Sprawdzimy.
0: Możemy.
1: Pozwolisz, że sprawdzimy. Przejdźmy teraz do filmu, do projektu. Budżet. Skąd? Jaki? Widziałem duże fragmenty tego filmu, nie chcę powiedzieć, że go całego obejrzałem na tę chwilę, bo nie chcę, tak młodzi by powiedzieli, spoilerować. Natomiast rzeczywiście premiera w piątek, Multikino, my rozmawiamy w niedzielę, więc to też jest emisja właśnie naszej rozmowy w paśmie sportowym, nieprzypadkowo. Natomiast chciałbym zapytać, bo widać dobre oświetlenie tego filmu. Widać światło, sceny tak zwane lotnicze, czyli pewnie używaliście drona, tak? Gdzieś w miejsca Włochy, no Szczecin jest dobrze sfilmowane. Jak z budżetem, jakim dysponowałeś budżetem i właśnie też no skąd ewentualnie miałeś ten budżet, bo zdaję sobie sprawę, kiedyś we współ z Canal Plus zrobiliśmy film dokumentalny pod tytułem Przerwany sen o Krzysztofie Cegielskim i wtedy bardzo dużą część pokrył Canal Plus i PISF ówczesny. Natomiast jak jest właśnie teraz z filmami, z twoim filmem?
0: Jeśli chodzi o budżet produkcji, to jest tajemnica produkcyjna, natomiast są to milionowe kwoty. Udało się ten film zrealizować dzięki wsparciu blisko 6 tysięcy darczyńców. To jest szalenie istotne, że tak wielka rzesza ludzi stwierdziła, że chce zrobić z nami taki projekt. Zrobiliśmy taką możliwość na portalu pomagam.pl i dzięki temu wiele osób mogło dołączyć i wesprzeć fizycznie ten projekt. I dzięki nim ten film ma teraz premierę właśnie już w piątek, miał premierę 11 września. No wyjątkowa produkcja z dużym rozmachem, dlatego że sam dźwięk robili najlepsi ludzie w Polsce, to jest małżeństwo Hameli, Jacek i Katarzyna. To są ludzie, którzy otrzymywali nagrody Orły za dźwięk w Polsce, za filmy fabularne, wyjątkowi specjaliści. Oprócz nich do filmu dołączyło też wielu innych specjalistów, którzy otrzymywali wiele nagród w Polsce za filmy fabularne, więc cieszy mnie to, że takie wartościowe produkcje mogą powstawać w coraz wyższej jakości.
1: Rafael, ale czyli dystrybutor? Ty jesteś producentem.
0: Jestem producentem, tak, reżyserem i scenarzystą.
1: Jesteś po szkole łódzkiej może?
0: Próbowałem się dostać do szkoły łódzkiej, ale się nie dostałem. To było tuż po liceum. Okazało się, że też byłem trochę za młody.
1: Na produkcję czy na reżyserię?
0: Wtedy w ogóle składałem papiery chyba na operatorkę, z tego co pamiętam. Aczkolwiek, kiedy zobaczyłem na korytarzu ludzi, którzy mają wieloletnie doświadczenie w telewizji, a ja byłem takim świeżakiem po liceum, tuż po maturze, to zrozumiałem, że to jest szkoła, gdzie trzeba iść już z jakimś bagażem doświadczeń, najlepiej, żeby móc pracować, więc to nawet składane wnioski dotyczyły też etiudy, a więc trzeba było dać jakąś swoją produkcję, więc jak w wieku 18 lat mogłem coś przynieść sensownego. No właśnie, ale było wiele osób starszych, osób z telewizji, które przyjeżdżały po to, żeby robić papiery, po to, żeby później mieć większy wachlarz możliwości w tej produkcji filmowej, tej branży. Więc ja nie kończyłem w końcu tej szkoły, kończyłem ekonomię menedżerską, ale symultanicznie też właśnie już pracowałem na planach, więc moje bogactwo tyczy się doświadczenia produkcyjnego, bezpośrednio z planu, bezpośrednio z produkcji. To tam poznawałem wszystkie tajniki, też tam się uczyłem na błędach.
1: Przy jakim filmie na przykład, jeśli mogę zapytać?
0: Jeśli chodzi o nasze poprzednie filmy, no to w tym roku mieliśmy film Maria Matka Papieża. To jest film, który był dokumentalny, kinowa produkcja, który przez 5 tygodni był w top 10 box office polskich kin. a więc był wśród najchętniej oglądanych produkcji. Dwa lata wcześniej film Powołany 2, kinowa produkcja w gwiazdorskiej obsadzie, więc tak mogłem się cofać, ale rzeczywiście tych filmów już trochę było, no i dzisiaj wydaje mi się, że dojrzeliśmy do tego, żeby właśnie startować z dużym filmem fabularnym w gwiazdorskiej obsadzie, który naprawdę niesie fantastyczne wartości.
1: Czy dobierając obsadę, kierujesz się tym, że twoi aktorzy na planie, no twoi w sensie produkcji, są wierzący, katolikami, praktykujący jakkolwiek, bo wiem, że nasza koleżanka redakcyjna Magda Woźniak jest osobą wierzącą i na przykład, czy pani Dorota Chotecka-Pazura, obsada, którą masz też wypisaną na plakacie, czy to są ludzie właśnie, czy też się kierujesz pod tym względem, czy nie ma to dla ciebie znaczenia?
0: Nie ma dla mnie to znaczenia. Wydaje mi się, że Jezus nigdy nie zamykał się w takim katolickim getcie, tylko wychodził do innych. Zresztą jego ostatnie słowa brzmiały, żeby iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I dla mnie to jest wielki zaszczyt pracować z ludźmi z różnymi światopoglądami, bo wydaje mi się, że osoba inteligentna, osoba mądra stara się poszerzać swoją perspektywę. Nie zamyka się w takich bańkach, tak jak to niestety teraz mamy, że każdy z nas trzyma się swojego grudka, ale właśnie możemy wychodzić do różnych ludzi. I to mnie bardzo cieszy, że w naszym filmie brały osoby i wierzące, niewierzące, i apostatka, i świadek Jehowy, i antyklerykał. Wiele osób z różnych światów, które połączyły się po to, żeby zrobić wspólnie coś naprawdę wartościowego. I myślę, że to był taki piękny obraz zobaczyć ich wszystkich na sali kinowej, kiedy wyświetlał się nasz film, a później te wspólne brawa. Wzajemne, dlatego że połączyliśmy się i wydaje mi się, że trzeba się łączyć i robić dobre rzeczy, a nie dzielić i tak naprawdę szukać jakichś niepotrzebnych animozji.
1: Mistycyzm prawdziwy widocznie wpływa też na taką postawę. Pani Dorota Chotecka-Pazura jest, nie wiem, deklaruje się jako katolik, niekatolik, jakkolwiek?
0: Dorota, tak, deklarowała się jako katoliczka jak najbardziej. Natomiast no to na pewno jej to pomogło w tej roli.
1: No właśnie. Bo
0: to myślę, że mogło jej to pomóc na pewno, dlatego że część rzeczy no, była dla niej już zrozumiała mniej więcej. Nie musiała tak się zagłębiać w jakieś takie chociażby kwestie liturgiczne, jak się zachować w kościele. Natomiast no, zdecydowaliśmy się na Dorotę ze względu na jej szeroki wachlarz doświadczenia i potężny kunszt aktorski. Muszę przyznać, że no, gdyby ta rola była realizowana za granicą, to na pewno mogłaby kandydować do roli oscarowej, dlatego że Dorota musiała zagrać swoją postać na przestrzeni 40 lat życia. Nie miała dublerek. Musiała zagrać Alicję Lęczewską w wieku 37 lat, 55, 65 i 77. Mieliśmy przygotowane kilka peruk, dział charakteryzacji, codziennie musiał modyfikować wizerunek Doroty Choteckiej po to, aby jak najbardziej wciągnąć widza w tą historię, żeby tam nie było fałszu, żeby ta historia ciągnęła widza, interesowała go i pokazywała prawdę.
1: Garza gwiazdorska?
0: Wiesz co? Ciężko mi powiedzieć, no wydaje mi się, że dobra garza, no, że dobra garza, ale też potężny wysiłek, na pewno dużo pracy, duże poświęcenie, bo to jest na planie miesiąc wyjęty z życia, plus oczywiście wcześniej przygotowania, próby.
1: No też rola, nie? No rola, która idzie w świat.
0: Rola idzie w świat jak najbardziej, ale no tak, no Dorota musiała zagrać i miłość, i zakochanie, uniesienia mistyczne, śmierć bliskich, własną śmierć, chorobę nowotworową, intrygi, problemy, no było tego mnóstwo, no cały wachlarz kunsztu aktorskiego trzeba było przedstawić tej roli i Dorota stanęła na wysokości zadania i mam takie opinie zarówno od ludzi z branży, jak i właśnie już po tych pokazach przedpremierowych, że jest to najbardziej dojrzała kreacja Doroty w jej historii.
1: A casting był duży, czy wiedziałeś od razu, komu przyznać główną rolę?
0: Przy głównych rolach daje się tak naprawdę tylko kilka propozycji, malutko, ponieważ te role są już tak wymagające, że tu nie ma takiego dużego castingu. Tutaj trzeba już precyzyjnie trafiać do tych ludzi, którzy mogą takie role dźwignąć, bo to nie są role dla każdego.
1: Czy wysyłacie do ocen na przykład na różne festiwale jako film nieanglojęzyczny, na przykład w konkurencji do Oscara, bo dlaczego nie?
0: No, żeby się załapać na Oscara, to trzeba wypełnić wszystkie wymogi produkcyjne, których my na pewno nie spełniamy. Są one tam dosyć szczegółowo rozpisane w formularzach. festiwalów, natomiast film jest zgłaszany na różne festiwale. Już wiem, że dostaliśmy się co najmniej na przynajmniej jeden międzynarodowy festiwal, już jesteśmy nominowani.
1: Który?
0: Więc festiwal Niepokalana, który się odbędzie tutaj we wrześniu, pod koniec września w Ołtarzewie. To jest międzynarodowy festiwal. Natomiast mam już duże doświadczenie, jeśli chodzi o takie festiwale, ponieważ 4 lata temu wygraliśmy największy festiwal na świecie, jeśli chodzi o filmy wartościowe, Mirable Dictu, tak się nazywa. To jest festiwal w Rzymie, organizowany przy Watykanie.
1: To jeszcze zapytam, a w Polsce, gdzie, jak, no bo premiera ta kinowa, kino Złote Tarasy, czyli multikino, kino Mundek, parafialne, błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, Rycerze Kolumba, między innymi też uczestniczę właśnie wśród nich i Leszek Goreń, absolutnie fantastyczny organizator kina Mundek. Czy to jest teraz, gdzie możemy ludzi zachęcić, naszych słuchaczy, także właśnie, żeby zobaczyć ten film.
0: Film Mistyczka nie jest filmem religijnym. To jest dramat biograficzny, to jest szalenie istotne. To jest taki neutralny grunt, na którym możemy się spotkać w kinie i zobaczyć naprawdę niezwykłą historię zwykłej kobiety. I myślę, że to jest siła tego filmu. Bogata obsada aktorska i to pozwoliło nam wejść na blisko 200 kin w Polsce, a więc już od piątku, od 11 września można ten film oglądać w całym kraju. Można go oglądać w kinach zarówno w multiplexach, multikinach, Heliosach, kinach studyjnych. Szeroki wachlarz, dostępne godziny, także serdecznie zapraszam.
1: Czyli po prostu normalnie jako film na liście w różnych kinach, kiedy jest jakiś wybór, raz większy, raz mniejszy, różnie to bywa. Ja gdzieś tam bliżej, czasami akurat tutaj idąc do pracy, kina Muranów, bo wysiada się na metro Ratusz Arsenał, więc wchodzę czasami, patrzę, zobaczyć, co jest grane. Różne filmy rzeczywiście, na przykład ominęło mnie niestety. Chciałem zobaczyć wersję kinową Grand Bleu, Wielki Błękit, ale niestety na ten dzień sierpniowy nie trafiłem. Jeszcze podobno ma być grany, bo widziałem też wersji francuskiej na małym ekranie, a to jest tak wybitny obraz. Widziałeś?
0: Nie widziałem na wielkim ekranie. To prawda, że nie widziałem. Natomiast rzeczywiście w kinach jest tak, że nawet w ten weekend, kiedy my wchodzimy, to jest ten weekend obecny, 11-13 września, w kinach w Polsce jest 5 premier. Jest potężna bijatyka, jeśli chodzi o dystrybucję w kinach. I tak naprawdę ci, którzy się nie oglądają, są momentalnie wyrzucani z repertuarów. Na ten moment Mistyczka sobie radzi bardzo dobrze, bo wiemy, że przynajmniej do czwartku już będzie grana na dobrych godzinach, więc serdecznie zachęcam, żeby sprawdzać się repertuar kin. On tam normalnie jest, można zobaczyć, wybrać godzinę, zarezerwować bilet, udać się z rodziną, bliskimi, bo to jest film, którego jeszcze w polskich kinach nie było.
1: I to różne sieci, tak? Bo Multikino czy...
0: Tak jest, Multikina, Helios, kina studyjne, także pełen wachlarz dostępności. Także każdy, kto chciałby wyjść na ten film, na pewno go znajdzie w repertuarze swojego kina.
1: Czy już jesteś na planie nowego, innego filmu? Jak to jest właśnie z życiem danego filmu? Bo 2026 zrobiliście ten film, nie wiem, kiedy był ostatni Klaps?
0: No Klaps był w zeszłym roku ostatni, natomiast film się postprodukuje około roku. I sama rezerwacja miejsca w kinach to też jest na pół roku co najmniej do przodu, więc obecnie teraz pracujemy nad kolejnym filmem fabularnym, który chcemy opublikować za 2 lata w październiku z okazji 50-lecia wyborów Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Będzie to komediodramat o współczesnej rodzinie, ale bazujący właśnie na doświadczeniu rodziny Wojtyłów. Także wyjątkowa produkcja, można ją podejrzeć na pomagam.pl/Wojtyla.
1: Tak, a jeszcze zapytam cię o tą postprodukcję, tak z ciekawości, bo pamiętam właśnie etap postprodukcji, czyli montażu filmu, udźwiękowienie, chyba miałeś jak najlepsze udźwiękowienie z tego, co usłyszałem tak. W słuchawkach radiowych. To się cały czas nazywa 4D, czy już jest jakaś inna forma? Wersja kinowa, bo ja miałem takie udźwiękowienie tamtego właśnie filmu, porozmawiałem w spocie, przerwany sen, ale to był dokument. Wtedy to rzeczywiście było takie nowum, że studio Ucho z Wilanowa właśnie udźwiękowiło w ten sposób ten film. Natomiast postprodukcja między innymi w kilku miejscach, właśnie w studiach w Warszawie, i to było długo, to był taki rzeczywiście trudny czas, okres, ale absolutnie zakończony fantastycznymi zdjęciami. Adam Palenta był autorem zdjęć i jeszcze taka, że bardzo duże zaufanie wobec człowieka, który montował. To był skrzypek, kolega, który czasami mu zostawiałem obraz i po prostu wiedziałem, że on wybierze najlepsze obrazki. Nie sposób. To właśnie jak u ciebie było z postprodukcją?
0: No, postprodukcja jest kluczowa dla filmu, dlatego że film tak naprawdę powstaje na trzech etapach. Pierwszy to jest scenariusz, później drugi raz film powstaje na planie filmowym, kiedy realizujesz zdjęcia i się okazuje, że na przykład czegoś się nie da zrobić, albo że coś wyszło lepiej. I trzeci, najważniejszy etap to jest postprodukcja i od tego zależy cały kształt filmu. To powtarzał mi wielokrotnie jeden z najlepszych polskich montażystów, z którym też mogę współpracować i kolaudować ten film.
1: Kto?
0: Natomiast, no nie wiem, czy mogę zdradzać,
1: no
0: więc Paweł Laskowski. Natomiast rzeczywiście film został udźwiękowiony w standardowym formacie 5.1 kinowym. Myśleliśmy o Atmosie, natomiast widzimy, że polskie realia są jakie są i chcielibyśmy, żeby ten film był jak najlepiej odbierany przez widzów, a z tym Atmosem, no to jeszcze nie wszystkie kina sobie radzą, tak naprawdę jest ich niewiele, jeśli chodzi o skalę kraju. W Polsce mamy około 400 kin, natomiast dźwięk Atmos, no to myślę, że to jest jakiś tam mały procent, jeśli chodzi o te wszystkie kina, które mogłyby taki dźwięk odtworzyć, żeby on rzeczywiście zagrał tak jak w studiu dźwiękowym. Natomiast wybraliśmy sprawdzony, standardowy format, który jest standardem ogólnoświatowym i ten film teraz właśnie będzie mógł wyruszyć niedługo z Polski już na zagraniczne kina.
1: Fantastycznie. I jeszcze tylko dopytam, bo jesteśmy w radiu, więc słyszymy ten dźwięk absolutnie pięknie. Asia Reiner realizuje naszą audycję, więc też jesteśmy pewni, że to jest wszystko na najwyższym po prostu profesjonalnym poziomie. To jeszcze zapytam ciebie o operatora. Czy ty wybierasz, czy ty pracujesz z jedną osobą, bo na przykład gdybym Bóg mi pozwolił kiedykolwiek jeszcze cokolwiek zrobić na planie, absolutnie bym zachęcał Adama Palentę, żeby po prostu wziął kamerę i pomógł, bo jest świetnym operatorem. Ty masz na przykład osobę, z którą lubisz pracować, współpracować, czy ty też sam robisz zdjęcia, na przykład? Jak to jest u ciebie?
0: Więc tak, współpraca między reżyserem a operatorem jest kluczowa. Rzadko się zdarza, żeby dwóch debiutantów brało udział w jednym projekcie, a tak też było, to był nasz film fabularny debiutancki, zarówno dla mnie jako reżysera, jak i dla Łukasza Skotnickiego, który jest autorem zdjęć. Natomiast z Łukaszem robiliśmy poprzednie produkcje i widziałem, że ta współpraca nam się układa wzorowo. Dogadywaliśmy się czasami nawet bez słów. Widzieliśmy scenę bardzo podobnie, kiedy czytaliśmy scenariusz i widziałem, że mogę mu zaufać i że on to poprowadzi. Łukasz też jest bardzo zaangażowanym i kreatywnym autorem zdjęć. Często też potrafi sam chwycić za kamerę. To jest jego, myślę, wielka, wielka zaleta, żeby złapać za kamerę i jako operator kamery zaszwękować tak, żeby to było rzeczywiście zagrane i w czasie, i w tempie. A nawet mieliśmy takie sytuacje, kiedy robiliśmy sceny master shotem, czyli ujęciem bez cięć, więc tam te prowadzenie kamery było szalenie istotne, bo tą kamerę prowadzi się różne akcenty w scenie. I Łukasz potrafił to wyczytać i czasami sam chwytał za kamerę, na chwilę operator kamery musiał stanąć z boku i podziwiać tak naprawdę kunszt operatorski Łukasza.
1: Dużo dubli na przykład w takich kluczowych scenach?
0: Niewiele, aczkolwiek były takie sceny, które dublowaliśmy, choć już za pierwszym dublem były bardzo dobre, ale mieliśmy chęć zrobienia czegoś bardzo dobrego i Dorota Chotecka, która zgodziła się na udział w tym projekcie, zgodziła się pod warunkiem, że to będzie dobry film, że ona chciałaby po prostu wystąpić w roli głównej w dobrym filmie, filmie, który poniesie widza w tą historię, dlatego bardzo często walczyliśmy na planie już naprawdę o jakieś takie mikrodetale, które dla widzów na pierwszy rzut oka są nie do dostrzeżenia, ale później już teraz, kiedy wychodziliśmy z tej sceny, na przykład po 6-7 dublach, to widzieliśmy, że warto było to robić i myślę, że to się przekłada na obraz kinowy i wrażenia widzów, którzy opuszczają sale kinowe.
1: Czego ci życzyć? I czego życzyć filmowi Mistyczka?
0: No myślę, że w tym przypadku to na pewno oglądalności, ponieważ te filmy powstają od ludzi dla ludzi i chcielibyśmy, aby ten przekaz tego filmu dotarł do jak największej ilości serc. Więc myślę, że możesz mi życzyć widzów, Tak naprawdę nam wszystkim, bo ten film powstał przy udziale 6 tysięcy osób, to jest potężna armia ludzi, którzy chcieli zrobić coś fajnego, coś wartościowego wspólnie dla innych osób i myślę, że to jest to, co bym sobie życzył, żeby ludzie przyszli i zobaczyli ten obraz.
1: To dziękujemy i zapraszamy do kin, a czy jakaś któraś telewizja się zainteresowała tym filmem na przykład i wyemituje w jakimś czasie później, no bo na razie kina, to absolutnie.
0: Tak, film jest objęty karencją kinową na najbliższe 3 miesiące, więc można go zobaczyć tylko i wyłącznie w kinach. Natomiast prowadzimy rozmowy z różnymi telewizjami i z platformami streamingowymi, natomiast jeszcze nie mamy konkretnej decyzji.
1: Wszystkiego dobrego, Janku. Wielu widzów. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Leon XIV złożył życzenia świąteczne wspólnocie żydowskiej w Rzymie. Dziś 25. rocznica islamskich zamachów na Stany Zjednoczone. Dla nas to kolejna okazja, by złożyć swą nadzieję w Bogu, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Nowego Jorku. Encyklika Leona XIV nadal utrzymuje się na szczycie bestsellerów we Francji. Sprzedano już tam 135 tysięcy egzemplarzy Magnifica Humanitas. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież wystosował telegram do naczelnego rabina Rzymu, profesora Ricarda Di Seni, z okazji zbliżających się żydowskich świąt, Rosh Hashana, Yom Kippur i Sukkot. Na jego ręce przekazał życzenia dla całej gminy żydowskiej i zapewnił o modlitwie w intencji wzrastania we wzajemnej przyjaźni chrześcijan i Żydów. W Watykanie gościł łaciński biskup diecezji charkowsko-zaporowskiej. Dziś rano biskup Pawło Honczaruk został przyjęty przez papieża.
4: Powiedziałem papieżowi, że u nas nie ma nienawiści i nasi żołnierze, którzy walczą o niepodległość i o prawo życia i w obronie, walczą z miłości do swoich bliskich, ale nie z nienawiści. Z nienawiścią przychodzi do nas wróg, żeby nas zniszczyć. Dlatego wizyta papieża to byłoby wielkim wsparciem dla naszego narodu.
3: Kiedy wszystko się wali, ludzie wracają do Boga i w Nim odnajdują nadzieję. Tak było przed 25 laty i tak jest również i dziś. Mówi arcybiskup Nowego Jorku w rocznicę zamachów z 11 września 2001 roku. Arcybiskup Ronald Hick podkreśla, że podczas zamachu ludzie odkryli znaczenie wiary. Symbolem tego jest postać księdza Dżadża, kapelana strażaków, który był pierwszą potwierdzoną ofiarą zamachów.
5: Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, jeśli masz wiarę, wiesz, że musisz ją praktykować. A kiedy pojawia się potrzeba, angażujesz się bez wahania i pomagasz. I ksiądz Dżadż, widząc tę ogromną potrzebę, nie zawahał się. Po prostu wkroczył do akcji i zaczął pomagać oraz udzielać wsparcia. Potem stracił życie. Na tym polega miłość ofiarna.
3: Za 2 tygodnie Leon XIV odwiedzi Francję. Już teraz jest tam autorytetem w dziedzinie etycznego korzystania ze sztucznej inteligencji. Jego encyklika Magnifica Humanitas sprzedała się w nakładzie ponad 135 tysięcy egzemplarzy i nadal utrzymuje się na pierwszym miejscu bestsellerów w kategorii esejów refleksyjnych.
6: We Francji Magnifica Humanitas dostępna jest w kilku wersjach. Wydawnictwa Serre, Bayard i Mam zdecydowały się na wspólne wydanie, które rozeszło się w nakładzie 85 tysięcy egzemplarzy. Inne wydawnictwa sprzedały co najmniej 50 tysięcy kopii. Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, mówi Laetitia Girard z wydawnictwa Serre. Dziennik La Croix zaznacza, że Magnifica Humanitas to nie tylko sukces wydawniczy. Papieżowi udało się wywrzeć realny wpływ na debatę o sztucznej inteligencji, również w środowiskach, które nie są związane z Kościołem.
3: Przypomnijmy, że w języku polskim encyklika Magnifica Humanitas jest dostępna również w formie audiobooka. Można go odsłuchać na polskiej stronie Watykan News, a także w YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Reklama.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
7: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
15: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
16: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
15: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
16: Wywiady z interesującymi ludźmi.
15: I dużo dobrej muzyki.
16: Oraz kultury polonijnej.
15: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
16: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
15: Niedziela.
16: 9 rano, czerwony dywan.
15: Zapraszają
16: Iza Smolarek
15: i Aleks Sławiński.
13: To była autopromocja.
7: Popołudnie Wnet.
1: Godzina 17:11 popołudnie Wnet i dziś 11 września wspominamy 25. rocznicę tragicznych wydarzeń. Zamachy na World Trade Center. 2001 rok, 11 września. Dziś mamy 11 września 2026 roku. Minęło 25 lat, a obrazy pewnie wielu z nas zostają, jakby to było po prostu wczoraj. Tragiczne wydarzenia. Zginęło tam między innymi 8 Polaków, także między innymi syn Ryszarda Szurkowskiego, naszego legendarnego kolarza Norbert. I na pewno mistyka w tym wszystkim jest i to też w jakiś sposób właśnie wpisuje się też w to popołudnie, bo pamiętając i mając w pamięci właśnie te wydarzenia, także w jakiś sposób zapraszamy Państwa na właśnie do obejrzenia też filmu Mistyczka, bo to na pewno są takie gdzieś obrazy, które się łączą po prostu. Coś, co się wydarzyło w naszym życiu, coś, co się dzieje, coś, na co ma wpływ bezpośrednio lub pośrednio, jak choćby wydarzenia z 14 marca 1980 roku miały wpływ na bohaterów filmu. Właśnie i katastrofa samolotu Kopernik przy warszawskim lotnisku Okęcie, w zasadzie nie na samym lotnisku, tylko jakby nieopodal, gdzie ten samolot się po prostu rozbił w tragiczny sposób. Zginęli amerykańscy pięściarze, zginęli wszyscy pasażerowie, oczywiście także na pokładzie z Anną Jantar, naszą fantastyczną wokalistką. Na film Janka Sobierajskiego gorąco Państwa zapraszamy. Dziś premiera, multikino Złote Tarasy, godzina 18:30. Można bilety nabyć w kasie kina, a dziś także 61 lat dokładnie kończy Moby, a więc amerykański wokalista, muzyk, kompozytor, w zasadzie multiinstrumentalista, 61 lat. Richard Melville Hall urodził się właśnie 11 września 65 roku w Harlemie w Nowym Jorku, a więc też ten Nowy Jork dzisiaj jest dla nas miejscem absolutnie bardzo, bardzo ważnym. No i właśnie Moby, który Absolutnie czaruje nas różnymi gatunkami muzyki. Dance, techno, house, pop alternatywny, rock alternatywny, muzyka elektroniczna, muzyka klubowa. Jeśli patrzymy także na jego takie rzeczywiście no, dossier, można powiedzieć, tego fantastycznego muzyka, to w zawodzie jest wpisane wokalista, muzyk, kompozytor, producent muzyczny, DJ. A więc posłuchajmy Moby w utworze Extreme Ways.

0: Popołudnie Wnet.
1: Godzina 17:18, prawie 19:00, Popołudnie Wnet. Dziś, 11 września, wspominamy oczywiście wydarzenia, które wstrząsnęły światem. 11 września 2001 roku, zamachy w Stanach Zjednoczonych, dwie wieże World Trade Center, ale także nieudany zamach na Pentagon, czy też no, taki, można powiedzieć, i też ten czwarty samolot, ale to wszystko rzeczywiście 25 lat temu, wspominając i pamiętając o tych po prostu wszystkich ludziach, którzy wtedy oddali swoje życie, i też pamiętając o tym właśnie, co się później wydarzyło, działania świata terrorystycznego, ISIS, ale także oczywiście zabicie Bin Ladena przez amerykańskich Marines i także to, że świat cywilizowany nie pozwolił sobie na narzucenie narracji przez terroryzm, mimo wielu, wielu wydarzeń, które się działy na całym świecie, w Europie, między innymi Londyn, między innymi Paryż, Madryt i tak właśnie oczywiście no, można powiedzieć, że cały czas, każdy dzień, oczy dookoła głowy, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć. Oczywiście wojny trwają, ta w Izraelu, Palestynie, ale ta w Strefie Gazy, ta oczywiście na Ukrainie, ale właśnie także to, że w każdej chwili może się coś wydarzyć właśnie związanego z naszym bezpieczeństwem i powinniśmy w jakiś sposób się wspierać jeden drugiego, w jakiś sposób być może ostrzegać, że może się coś wydarzyć, bo oby nigdy 11 września 2001 roku nie powtórzyło się w takiej skali, jak to miało miejsce wtedy. Między innymi także konferencja właśnie na temat bezpieczeństwa w Karpaczu i zapraszam na nią teraz Jaśmina Nowak.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Jaśmina Nowak i mam przyjemność poprowadzić dzisiejszy panel. Przed nami bardzo ważny temat i spojrzymy na niego z kilku perspektyw. Spojrzymy z perspektyw województw, no, tych najważniejszych na mapie Polski, jeżeli chodzi o zagrożenia ze wschodu, ale spojrzymy także z perspektywy litewskiej. Porozmawiamy i o tych zagrożeniach hybrydowych ze strony Rosji i o tym, czy Unia Europejska dzisiaj czuje faktyczną wspólnotowość i współodpowiedzialność za to, jak, w jakim miejscu jest położona nie tylko Polska czy Litwa, ale że właśnie te granice, nasze granice z Rosją, z Białorusią, z Ukrainą, to są dzisiaj także granice państw NATO i granice Unii Europejskiej. I o tym wszystkim porozmawiamy z naszymi gośćmi. Pan marszałek Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego. Dzień dobry. Pan marszałek Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Dzień dobry. Pan Dainius Babilas, dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej. Dzień dobry. I także pan minister Jerzy Kwieciński, pierwszy wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, także były minister inwestycji i rozwoju i finansów. Dzień dobry, panie ministrze. No dobrze, szanowni państwo, zaczniemy w takim razie od województwa podkarpackiego. To jest, jak już wspomniałam, miejsce wyjątkowe na mapie, ale też z ogromną odpowiedzialnością dzisiaj. Państwo pełnicie, no można powiedzieć, taki hub, jesteście jednym z głównych miejsc, jeżeli chodzi o pomoc, która płynie na Ukrainę. No i też o tym, jak my dzisiaj myślimy o strategii, o bezpieczeństwie Polski. Pytanie w takim razie, czy ta wielka odpowiedzialność jest także dzisiaj odczuwana ze strony państw Unii Europejskiej? Czy czujecie państwo, że instrumenty, narzędzia, które są dedykowane dzisiaj Polsce, województwie podkarpackiemu, one w wystarczającym stopniu rekompensują wielką pracę, którą musieliście i musimy my cały czas jako Polska wkładać po to, abyśmy chronili nie tylko Polskę, ale też Unię Europejską?
3: No zdecydowanie nie, zaraz o tym powiem, ale myślę, że pan marszałek Stawiarski, bo nasze akurat nie dwa województwa są bardzo podobne w tym zakresie. Mamy granicę z Ukrainą, jeszcze lubelskie, jeszcze z Białorusią, ale wielką rolę żeśmy odgrywali, o tym też trzeba pamiętać, podczas początku wojny. Od początku wojny na Ukrainie to była zarówno i podkarpackie, i lubelskie. No mieliśmy ten hub w postaci Jasionki i to było też taki no, bardzo ważny element dla całej obronności, całej tej sytuacji pomocy Ukrainie od pierwszych dni wojny. No i teraz czy my jesteśmy jako regiony postrzegani dobrze przez i docenieni przez Komisję Europejską, przez Unię Europejską, przez wiele innych krajów? No, czy ja mówię w imieniu Podkarpacia, ale myślę, że marszałek powie podobnie. Nie, proszę państwa, nie mamy dodatkowych środków. Wszyscy wiedzą, że lubelskie, podkarpackie to dwa najważniejsze regiony. Pierwsze przy froncie, przy państwie, na terenie którego toczy się wojna. Wszyscy to wiedzą, ale za tym nie idą żadne środki. Ja podam państwu jeden przykład. Otóż musieliśmy przesunąć, bo nie było innego wyjścia. 12% naszej alokacji z tych funduszy, które mamy na tą perspektywę, czyli dokładnie 273 miliony euro przesunąć na tematy obronne, na tematy dróg i innych spraw związanych z obronnością, nie dodatkowych środków, tylko tych środków, które żeśmy wynegocjowali i marszałkowie nasi wynegocjowali w Komisji Europejskiej. Czyli my to realizujemy zadania państwowe, zadania obronności ze swoich środków. Czy to jest docenienie naszych regionów? Nie. My powinniśmy liczyć na dodatkowe środki, które do nas wpłyną na to. A my oczywiście, jeszcze jedno zdanie, no oczywiście nie realizujemy innych zadań po to, żebyśmy realizowali właśnie te zadania w zakresie obronności.
2: Bardzo dziękuję. To nie wiem, czy pan marszałek zgodzi się tutaj z przedmówcą, ale od razu muszę dopytać, bo jeżeli pan się zgodzi, odpowie pan tak, faktycznie jest, a mamy takie komunikaty, że wydajemy 5% PKB na obronność, mamy 44 miliardy z pożyczki SAFE, że tych pieniędzy jest bardzo dużo już teraz, a to jest dług. Pamiętajmy, że to są pieniądze, które będzie trzeba spłacić. No to ja zapytam, kto jest za to odpowiedzialny? I jak to jest możliwe, więc teraz pan marszałek może się ustosunkować.
0: Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Piękna idea Europy Karpat, Europy, która ma się rozwijać w oparciu o dobro, które nam natura zgotowała, czyli Karpaty. Karpaty, które zarówno i Słowacja, i Czechy, fragment, i Rumunia, no i oczywiście nasi bracia z Ukrainy. Szanowni państwo, sytuacja jest bardzo, bardzo prosta, bo tak jak pan marszałek powiedział, Unia Europejska jakby zostawiła te kraje przyfrontowe tak sobie, a szczególnie województwa, regiony. Bo szanowni państwo, przede wszystkim u nas będzie wojna. Jeśli będzie ta wojna, to będzie Podkarpacie, to będzie Lubelskie, to będzie Podlasie, bo mówimy także o granicy z Białorusią. I warmińsko-mazurskie, przesmyk suwalski. I wydaje nam się, że te regiony powinny mieć określone większe pieniądze. Na co te pieniądze? Przede wszystkim na odporność na wypadek wojny. I tych pieniędzy nie ma i te 12% myśmy relokowali, 10% na budowanie tej odporności na wojnę, na fundusze europejskie dla Lubelskiego w celu tym obronnym, czyli czy to dual use w postaci przemysłu, czy też kwestie zdrowotne, czy też kwestie infrastruktury krytycznej, czy infrastruktury opartej o najnowocześniejsze rozwiązania przeciwdziałające cyberatakom i tak dalej. Ale to jest, kochani, wszystko za mało, bo wróg jest realny i przestańmy, jak to mówią jeszcze niektórzy pięknoduchy, mówić, że tej wojny nie będzie. No ja już nie będę powtarzał słów pana premiera, który jeszcze niedawno straszył, że ta wojna będzie w ciągu tam kilku miesięcy prawdopodobnie, tylko że to straszył na użytek polityczny, ale de facto ona prędzej czy później będzie i pewnie, że nie będzie to totalna wojna, tylko będzie taka wojna jak na Ukrainie, czyli wpłyną jakieś tam drony i my tutaj do Wisły, te cztery województwa w zasadzie, no będziemy narażeni bezpośrednio na działania wojenne i nam się te pieniądze należą. Nie wiem od kogo, może od Unii Europejskiej, może od Organizacji Narodów Zjednoczonych, ja nie wiem, no wszyscy na świecie mówią, mówią, że miłujemy pokój, że jesteśmy za pokojem, że jesteśmy za kartą praw podstawowych i tak dalej, i tak dalej. A to się po prostu rozmija z prawdą. Pamiętajmy, że realizowanie tych szczytnych ideałów, bez realizowania tych szczytnych ideałów, no ja przecież nie udaję.
2: Bardzo dziękuję. Raz wspólna perspektywa są prekwa. Kojno zapisę Unii Europejskiej ma powiedzieć się posłuchać przyjemnie różne z Rosji. W ogóle ona dzisiaj ma sobie niszczę dla decydentów, bo jest tyranicji na perspektywa Francji, jak sobie
4: dzień dobry, wszystkim chciałbym podziękować za to, że mogę tutaj. Dziękuję, że pierwszy wziąłem w tym forum. Wydaje mi się, że to coś jest powiedzieć, że Berek Wateska na ręce Unii Europejskiej, a to 10 km wspólnej granicy z Unią Europejską. I to 55% południowej granicy litewskiej. Żaden kraj europejski nie jest w tej sytuacji. To jest na granicy Unii. Rozumiem, że Baga rośnie, czyli jest w sytuacji. Mówiliście Państwo o dronach. Drony przekraczają granice. Tak samo z balonami, które niosą różnego rodzaju towary. Mamy także zorganizowane próby przekroczenia granicy przez migrantów. Ochrona granicy fizycznej jest oczywiście bardzo ważna, ale to nie ważne. To nie tylko. Z punktu widzenia Wydziału Mniejszości Narodowych widzimy, że odporność wschodniej granicy europejskiej nie można mierzyć tylko w kategoriach kilometrów czy

0: ogrodzeń czy infrastruktury militarnej, ale musimy to bezpieczeństwo mierzyć bezpieczeństwem ludzi, którzy tam żyją. Nasze regiony znajdujące się blisko granicy są to regiony wielokulturowe i wielojęzykowe. Mniejszości narodowe, które tam mieszkają, powinny być postrzegane z punktu widzenia państwa i Europy nie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa, ale dokładnie odwrotnie. Bardzo ważne jest, abyśmy zmienili to podejście i widzieli, jakie możliwości oferuje obecność mniejszości narodowych. One mogą również przyłożyć się do zwiększenia odporności. Wsparcie Unii dla wschodniej granicy powinno wiązać kwestie ekonomiczne i bezpieczeństwa z inwestycjami bezpośrednimi w ludzi. Należy inwestować w edukację, w naukę lokalnego języka, kulturę, świadomość medialną. Bardzo ważne jest dla nas, aby nie mylić kwestii tożsamości etnicznych i językowych z lojalnością geopolityczną.
1: Teraz proszę o zabranie głosu pana ministra. To trochę jest tak, że powstawał program rozwoju Polski Wschodniej i wtedy byliśmy bardzo skupieni na tym rozwoju gospodarczym, na takich aspektach. Czy dzisiaj Polska potrzebuje dużej, przemyślanej strategii, programu może rozwój Polski Wschodniej 2.0 i czy mamy osoby, które są w stanie dzisiaj naprawdę w sposób odpowiedzialny taki program stworzyć i zbudować, czyli spojrzeć trochę dalej niż kadencję w przód, dwie kadencje i po prostu zrozumieć, że może nie czas na te silne podziały, ale czas na to, żeby zadbać o podstawową, najważniejszą rzecz, czyli o to, aby odstraszyć Rosję, aby po prostu Rosja nie ważyła się zaatakować Polski.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie na panel i zacznijmy może od takiego spostrzeżenia, które jest rzeczą znaną w ekonomii europejskiej, ale nie tylko europejskiej. Otóż generalnie, jeżeli mamy jakieś organizmy państwowe czy międzynarodowe, w tym przypadku mówimy tutaj o Unii Europejskiej, to jest bardzo znana prawidłowość, że tereny przygraniczne, regiony przygraniczne, ale mówimy tu o granicy Unii Europejskiej, mają znacznie gorsze warunki rozwoju i zazwyczaj są słabiej rozwinięte aniżeli te regiony centralne. I to widzimy również świetnie w Polsce, prawda, regiony wzdłuż granicy wschodniej, które jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej, są znacznie słabiej rozwinięte aniżeli regiony Polski zachodniej. I im bardziej idziemy do środka Unii Europejskiej, jak gdyby te różnice się pogłębiają. I to jest prawidłowość. I bardzo się cieszę, że pani nawiązała do programu jak gdyby Polski Wschodniej, bo między innymi program Polski Wschodniej w ramach polityki spójności Unii Europejskiej był odpowiedzią na to. Wesprzyjmy te regiony Polski Wschodniej, żeby wyrównać te dysproporcje rozwoju. I to bardzo doskonale pokazuje, że Unia Europejska ma takie mechanizmy. Również w ramach wspólnej polityki rolnej ma również takie mechanizmy, że jeżeli coś się dzieje, są jakieś zakłócenia w funkcjonowaniu, no w tym przypadku rynku rolnego, to Unia ma instrumenty, również instrumenty finansowe, żeby reagować. I powiem szczerze, ja myślę, że myśmy takiego działania ze strony Unii Europejskiej oczekiwali. Nie tylko w przypadku Polski, ale w ogóle innych krajów, które graniczą z Ukrainą, które są dotknięte już w tej chwili bezpośrednio działaniami wojennymi, ale również inne regiony, które potencjalnie mogą się stać niestety takim zagrożeniem. I to widzimy doskonale na poziomie lokalnym.

0: Przyznam szczerze, że te działania, które no, były podejmowane, bo trzeba powiedzieć, że były próby, są nieproporcjonalnie małe w stosunku do potrzeb, które byśmy oczekiwali. A jeszcze raz powtarzam, że no, taki system w Unii Europejskiej działa, ale on tutaj no, nie zadziałał na skalę, na którą byśmy oczekiwali. Oczywiście mnie to cieszy, że Unia Europejska jak gdyby zmieniła zdanie w obszarze sfery, całej sfery obronności, kierując pieniądze na ten temat i również wspierając Ukrainę. No nie ma co ukrywać, to było potrzebne. Ale takie wsparcie dla regionów przygranicznych w postaci specjalnego programu jest jak najbardziej konieczne. Powtarzam, jest. Nie było, tylko jest. Dlaczego? Dlatego, że może niektórzy politycy sobie myśleli, że ten nowy atak agresji, bo wojna, przypomnijmy, trwa od 2014 roku, że ten nowy atak agresji Rosji na Ukrainę to będzie krótkotrwały. Więc to będzie jak gdyby przejściowa potrzeba takiego wsparcia. Ale niestety wszystko się zapowiada na to, że to może trwać nie miesiącami, a jeszcze latami. A wydaje mi się, że powinniśmy w tej chwili myśleć długotrwale, mówię myśleć mając na myśli Polskę, ale i inne kraje, o budowie jak gdyby trwałej infrastruktury i przygotowania się na ewentualne zagrożenie ze strony Rosji. Gdzie będą najbardziej potrzebne te działania, to wsparcie? Właśnie w regionach przygranicznych, więc absolutnie uważam, że takie wsparcie jest konieczne. I pani bardzo, bardzo cennie powiedziała jedną rzecz. Gdzie jest jakaś strategia? Gdzie my możemy wyczytać, że to jest ważne, że nie wiem, że rządy będą się tym zajmować? No, z ubolewaniem powiem, że u nas w Polsce, że nie ma strategii. Te strategie były zapowiadane w Polsce najróżniejsze przez rząd, takie jak 100 konkretów, nie wiem, czy państwo pamiętacie, plan strategiczny, który był przygotowywany, a w końcu strategia średniookresowa, która została przygotowana w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju Regionalnego, ale została przez rząd zaniechana, całkowicie zawieszona. Więc możemy powiedzieć, że po 3 latach rządów nie mamy żadnej strategii, więc trudno to gdzieś wyczytać i się dowiedzieć, czy to jest priorytetem, czy to nie jest priorytetem. Również pan minister Berek też takie priorytety dla rządu określił, ale teraz pewnie nic się nimi nie będzie zajmował, kiedy on kieruje swoje kroki do innego miejsca. Więc niestety tej strategii nie ma.
1: Ale dopytam, panie ministrze, bo muszę dopytać tutaj, czy to tylko wina teraz tych 3 lat i mamy skupić to wszystko na tym rządzie, czy 3 lata wcześniej, a może 5 lat albo 8 lat wcześniej Polska też już nie była w takim miejscu, że myśmy tej strategii potrzebowali, że już nie czuliśmy tych zmian, które idą od Ameryki przez NATO, bo przecież i Tajwan, mamy wiele tych punktów zapalnych i przecież Ameryka komunikuje tak naprawdę od lat, że będzie częściowo strategicznie wycofywała się z Europy. Czy zostało wystarczająco dużo zrobione przed 3 laty, 5 lat temu, kiedy można było i trzeba było już wtedy myśleć o Trójmorzu, o Międzymorzu, o tym, że my tutaj jesteśmy w takim gronie, prawda, że czujemy, że wszyscy jedziemy, mówiąc kolokwialnie, na wspólnym wózku.
0: Wie pani, tak teoretycznie my mamy system w Polsce, który się sprawdził, bo to był system jeszcze, którego byłem współautorem razem ze świętej pamięci Grażyną Gęsicką. To już ponad 20 lat temu, bo on powstawał w latach 2005-2006 i on do dzisiaj z drobnymi poprawkami działa. Na bazie tego były i są przygotowywane strategie. Teoretycznie średniookresowa strategia z 2017 roku, nazywana Planem Morawieckiego, a tak naprawdę Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, jeszcze do tej pory nie została jak gdyby rozwiązana, zawieszona. Ona miała działać do roku 2025. Mamy rok 2026 i ta przygotowywana przez rząd miała być jak gdyby jego następczynią. Więc wie pani, system jest. Instytucje rządowe, ale również samorządowe, bo one olbrzymią rolę w tym odgrywają. One są. Jesteśmy przykładem kraju, który potrafił myśleć strategicznie i te strategie działać. Co widać bardzo wyraźnie, bo to nieprzypadkowo jesteśmy w tej chwili 20. gospodarką na świecie. Jesteśmy zapraszani na

0: szczyt G20. Więc to wszystko jest, tylko trzeba potrafić z tego po prostu skorzystać. I to dotyczy zarówno jak gdyby poprzedniej władzy, jak i obecnej władzy, ale ja mam wrażenie, że tu jest jakaś niechęć, wręcz można powiedzieć jakiś wstręt do myślenia strategicznego, do strategii. Ale z drugiej strony, tak jak pani zauważyła, jak ktoś przychodzi i się zapyta, a słuchajcie, czy te tereny przygraniczne to jest rzecz ważna, czy nieważna? Czy to jest priorytet państwa, czy to nie jest priorytet? To skąd my mamy wiedzieć? Jeden, drugi polityk tam czy gdzieś powie, drugi powie coś innego. Nie wiemy. Jeżeli chcemy normalnie działać, no to to musi być w sposób uporządkowany traktowane.
1: Bardzo dziękuję. To teraz wróćmy do pana marszałka. W pierwszej części to trochę była taka gorzka diagnoza, że nie czujecie państwo wystarczającego wsparcia ze strony Unii Europejskiej. A jakich konkretów oczekujecie? Czego dzisiaj najbardziej potrzeba w województwie podkarpackiemu? No i czy macie wystarczająco narzędzi, żeby to wywalczyć?
2: Że tak, z jednej strony potrzeba nas obronić przed ewentualnymi zagrożeniami i to jest jeden cały system działań, które powinny być podejmowane. No tego nie ma, nie widzimy, żeby byliśmy, nie wiem jak w Lubelskim, może jest lepiej, ale no nie widzimy, że jest jakaś kompleksowa strategia opracowana przez rząd, żeby sprawić, że nasi mieszkańcy będą czuli się bezpieczni. Ja przynajmniej o takiej strategii nie mam. Jest pewna ogólnopolska, która jest realizowana, ale dla naszych regionów no to jest istotne, że my jesteśmy na tej pierwszej linii frontu. My powinniśmy naszym mieszkańcom mówić, jesteście tutaj szczególnie chronieni, bo możecie być na pierwszej linii. I nie równy podział, ja to już mówiłem wielokrotnie, no dobrze, tworzymy wszędzie te miejsca schronienia i tak dalej. No gdzie powinny być miejsca zrobione? No w zachodniopomorskim czy tutaj? Gdzie powinny być kierowane
1: pewnie
2: środki?
1: Pewnie wszędzie, ale no bardziej
2: pewno,
1: tutaj.
2: Pewno wszędzie, ale no takie jest, zgadzam się z panem marszałkiem, no teraz ta wojna jak wygląda? No tak wygląda, że wszędzie można atakować, ale jednak najczęściej są te atakowane linie najbliższe. To jest jedno, co nam potrzeba? Potrzeba nam przygotować się do tego, ja liczę, że ta wojna się skończy, proszę państwa. Że ona się skończy, skończy się... Jak ona się skończy? No sprawiedliwym pokojem, tego oczywiście życzę, ale przygotowanie państwa polskiego i naszych regionów do odbudowy Ukrainy, proszę państwa, w tej chwili nie istnieje. Tu powinny być gdzie będą huby, punkty, całe strefy inwestycyjne, logistyczne strefy, gdzie one będą lokowane? Powinny być tutaj. Bo jeżeli one tutaj nie powstaną, to czyli w podkarpackim i lubelskim, to one powstaną, proszę państwa, gdzie indziej. Gdzie? Na Węgrzech, na Słowacji, na Rumunii. Przecież tam będą ulokowane te inwestycje. I kto na tym będzie tracił? Czy tylko Podkarpacie, czy lubelskie? Nie, będzie traciła Polska, jeżeli nie stworzymy możliwości choćby transportowych, logistycznych, centrów logistycznych, które powinno być robione. My to częściowo robimy, bo pozyskaliśmy środki jeszcze z rządu poprzedniego Prawa i Sprawiedliwości. Dostaliśmy środki na rozbudowę stref ekonomicznych. Budujemy do nich drogę, drogi, bo staramy się to skomunikować. Ale to jest za mało. To musi być też jakiś program rządowy, o który myślę, że musimy się upomnieć, żeby po prostu te środki były tutaj kierowane. I nie z równego podziału tam, że Podkarpackie dostanie 6%, bo tyle ma mieszkańców, tylko tu musi być, muszą być inne algorytmy, zdecydowanie przygotowujące kraj nasz, bo na tym wszyscy będziemy zyskiwać.
1: Bardzo panu dziękuję. To możemy ten wątek jeszcze kontynuować, bo tutaj perspektywa województwa lubelskiego. Faktycznie trochę jest tak, że nie tylko tutaj wspomniane województwa, no ale cała Polska poniosła duże koszty od początku tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę i trochę dzisiaj czujemy, że gdzieś w niewystarczającym stopniu możemy zauczestniczyć w przyszłej odbudowie Ukrainy, powiedzmy w ten sposób, mówiąc bardzo delikatnie. Czyli gdzieś nie zostało to do końca zabezpieczone, zadbane, kiedy trzeba było negocjować, jeździć, myśleć o tym, jak Polska mogłaby też wzbogacić się, bo to też częściowo będzie przecież no, ważny segment przyszłej gospodarki. To nie zostało wykonane. Jaka tutaj jest diagnoza z perspektywy województwa lubelskiego i jak państwo chcieliby ewentualnie, jakie macie możliwości, żeby no, zauczestniczyć w tej odbudowie Ukrainy?
3: Zadała pani bardzo, bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę to rząd powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, co możemy, w jaki sposób możemy współuczestniczyć. No te konferencje, czy w Berlinie, czy w Londynie, no przecież one, czy w Rzymie, one tam miały pokazać, kto będzie uczestniczył w tej odbudowie, jaka będzie rola Polski. My z perspektywy województwa lubelskiego pewnie, że życzylibyśmy sobie, żeby odbudowa Ukrainy stała się kołem zamachowym do rozwoju gospodarczego naszych województw, bo drogi mamy już praktycznie gotowe, jeszcze u nas ze 2 lata potrwa budowa drogi S17 do Chrebennego i ze 2 lata S12 do Chełma, do przejścia granicznego z Ukrainą. Czyli wszystko niby jest, lotniska mamy, mamy ludzi, mamy tereny dla wielkich hubów logistycznych. Możemy mieć także, mamy tereny do budowy fabryk, ale jak będzie, tego nie wynik. Ja bym wrócił jeszcze do tego pytania, dlaczego my jesteśmy jako województwa frontowe zostawieni sami sobie. Zobaczcie państwo, co się dzieje w sferze wojny. To ona się nazywa kognitywna chyba, czyli wojna o umysły. Jak Ruscy, czy tam Rosjanie, czy ci wrogowie nasi, jak oni sieją zamęt w umysłach Polaków. Jak nagle zmienił się stosunek Polaków do Ukraińców. Zobaczcie, ta wojna hybrydowa, ta wojna kognitywna, ona powoduje wielkie spustoszenie i nagle nasza miłość do Ukraińców przez pierwsze 2-3 lata wojny, współczucie, przyjmowanie tysięcy matek z dziećmi, rodzin, przecież każdy z nas uczestniczył, nie musząc być samorządowcem. Nagle mamy przesunięcie i nagle ta Ukraina dla części Polaków staje się taka dziwna, która daje, zamiast dawać nadzieję na pokój, na rozwój gospodarczy, to staje się dla przeciętnego Polaka obciążeniem. I to są realne wyzwania tej wojny, którą Rosja w internecie, poprzez cyberataki, poprzez te ataki ransomware i inne sianie zamętu w umysłach Polaków, no ona wygrywa tę wojnę. Ona wygrywa tę wojnę i ta solidarność polsko-ukraińska staje się coraz bardziej przełamywana. Ja mówię o takich rzeczach, bo te rzeczy są bardzo ważne i na te rzeczy powinno odpowiadać państwo. Państwo powinno reagować, a nie my, bo my naprawdę z pozycji samorządów województw, my realizujemy tylko to, co dostaniemy od państwa. Budżet dostajemy od państwa, czyli z podatku CIT, PIT i z subwencji wyrównawczej, a także z pieniędzy unijnych, co teraz przeznaczaliśmy tą alokację na rzeczy związane z obronnością. Myśmy poszli w ochronę zdrowia, bo jak zaatakują nas, to musimy mieć nowoczesny oddział kardiochirurgiczny, ileś łóżek szpitalnych, łóżka na pierwszym poziomie parkingu i później salę w razie czego na drugim poziomie parkingu i ewentualnie miejsce schronienia dla 800 osób. Co my więcej możemy?
1: No właśnie, tak, to prawda. Musi być ta wola polityczna i zrozumienie, że to jest w interesie nas wszystkich. To będzie jedna z konkluzji, które dzisiaj myślę będą płynęły z tego panelu. Teraz jeszcze wróćmy na moment do Litwy. Jeżeli pan dyrektor chciałby się ustosunkować do któregoś poprzedniego wątku, to oczywiście zachęcam. Ale przed momentem pan marszałek mówił tutaj też o tej wojnie o umysły. No, Litwa też w sposób doskonały to rozumie i kwestia mniejszości. Więc możemy też powiedzieć, czego my jako Polska możemy się od Litwy nauczyć i jak państwo sobie z tym radzicie.
4: To, co było powiedziane przed chwilą, jest rzeczywiście odzwierciedla sytuację na Litwie. Wojna o umysły, wojna o decyzje jest rzeczywiście bardzo istotna. Jak myślimy i mówimy o inwestycjach w logistykę, w biznes, podejmowanie takich samych inwestycji we wszystkich regionach. Pamiętajcie, że trzeba inwestować w ludzi i w zaufanie ludzi, żeby zrozumieli. Bezpieczna granica potrzebuje spójnego społeczeństwa. Dam przykład konkretny. Jak prawdopodobnie wiecie, granica litewska ma część, która się nazywa Vanishkis. 200 kilometrów kwadratowych. Jest to jakby taki wypust w kierunku terytorium Białorusi. Jak pojawiła się wojna hybrydowa, zaangażowaliśmy wielu wolontariuszy i władze samorządowe postanowiły, że tam stworzą centrum migracji. W tym właśnie wypuście. Natomiast lokalna społeczność bardzo mocno przybyła przeciwna temu. Zaczęły się protesty, samorządy postanowiły stanąć po stronie społeczności i nie można było zaangażować tej społeczności, żeby znaleźć rozwiązanie, żeby dogadać się z nimi. To, czego się nauczyliśmy, nauka płynąca z tego jest taka, że nawet konieczne działania bezpieczeństwa nie udadzą się, jeżeli lokalna społeczność nie będzie przekonana do tego. Zaufanie trzeba budować przed kryzysem i zaufanie trzeba budować z wyprzedzeniem, a nie w momencie, kiedy pojawia się kryzys. Było bardzo dużo prób. Mamy doświadczenia. British Council zainwestował ogromne pieniądze w ostatnich latach w program Ludzie dla Ludzi. 500 000 euro rocznie we wschodniej części Litwy, ale w tej chwili wycofują się. Dlaczego? Zgodnie z władzami, w tej chwili czas, by polityka narodowa, polityka unijna była zaangażowana w tę sprawę, żeby tam wprowadzić specjalne programy. I Brytyjczycy powoli się zaczynają wycofywać z tego. Trzeba się skupić na tym, nie można tych ludzi zostawić samych sobie. Trzeba ich zrozumieć.
1: Ministra, trochę o taką diagnozę, ale też spojrzymy szerzej, bo spójrzmy na całą Unię Europejską, ale przez pryzmat Polski, jeżeli chodzi o kwestię obronności tych wydatków. No mamy umowę o współpracy polsko-niemieckiej, tej wojskowej. Mamy dużą pożyczkę SAFE i słyszymy, że Europa też częściowo jakby przestawia się na takie tory gospodarki wojennej, ale jak spojrzymy na szczegóły i jak rozmawiam w Polsce ja na przykład z producentami dronów, z przedstawicielem sektora prywatnego, bardzo często pojawiają się takie głosy: nie możemy zauczestniczyć wystarczająco. Są to pewne hermetyczne bańki, nie jesteśmy do nich dopuszczani. Produkuję 500, mógłbym produkować 5000, bo mam takie zasoby, ale nie mam ciągłości zamówień. Jak pan ocenia z perspektywy już tych kilku miesięcy, a tak naprawdę też kilku lat, ale może skupmy się teraz na tych dużych pieniądzach, które idą z Unii Europejskiej. W jakim my jesteśmy miejscu? Czy to jest przemyślana strategia? Czy to jest tak, że po prostu jest wydawane dużo pieniędzy, niekoniecznie dobrze? A może dobrze, bo ja tego nie wiem. To pytanie do pana ministra.
0: Ja uważam, że cały ten obszar funkcjonowania państwa nie może funkcjonować tak, jak do tej pory funkcjonował i niestety nadal funkcjonuje. Dlaczego? Dlatego, że ten system, który w tej chwili mamy, on może był dobry, ale był przygotowywany na czasy pokoju. Mogę podać świetny przykład. Taki polski wynalazek w branży zbrojeniowej, państwo znacie, piorun do zestrzeliwania na stosunkowo nieduże odległości helikopterów, innych obiektów, jest w tej chwili jednym z najlepszych na świecie, jeżeli nie najlepszym w ogóle, również eksportowany do Stanów Zjednoczonych. Otóż ten jeden produkt borykał się kilkanaście lat z tym, żeby został zatwierdzony, certyfikowany, żeby go Wojsko Polskie mogło używać. I pewnie by kolejne 10-15 lat czekał, gdyby nie wybuchła wojna i po prostu Ukraińcy poprosili Polskę o to, żeby im udostępniła tę broń. Więc po prostu ten nasz system kompletnie nie jest przygotowany na takie czasy zagrożenia. I również doświadczenie ukraińskie to pokazało, dlatego że Ukraińcy wprowadzili, ktoś mówi musieli, ja myślę, że oni zdali sobie sprawę, i wprowadzili zupełnie inny system wprowadzenia broni i również amunicji. Można powiedzieć prosto, to co się sprawdzało szybko na froncie, było błyskawicznie błyskawicznie zamawiane. I to nowe podejście, co ciekawe, jest w niektórych NATO w tej chwili wprowadzane. Więc pierwsza rzecz, to nie może być tak jak było do tej pory. Zagrożenie ze strony Rosji dla nas, nie tylko dla Ukrainy, jest absolutnie realne. I to, co panowie tutaj marszałkowie mówili, to nie jest coś teoretycznego. My po prostu musimy być przygotowani. Mówiono było o schronach. W Polsce jaki procent społeczeństwa możemy do schronów? Ponoć wzrosło nam z 3 do 4%. Takie kraje jak Finowie, prawie 100%. Szwajcaria, Albania, to są takie przykłady krajów europejskich, które mają taką infrastrukturę. I to niestety, to będzie kosztowało ciężkie pieniądze, ale bez tego się po prostu nie da. Nawiązuję do tego, co mnie pani wcześniej pytała. Pewne rzeczy muszą być zapisane w dokumencie, bo dla wszystkich musi być jasne, co jest priorytetem, a co nie jest priorytetem. Nawet jeżeli to nam się nie podoba, to powiedzmy to.
1: To przypomniało mi się, prowadziłam bardzo ciekawą konferencję, też zresztą z marszałkami tych województw, między innymi warmińsko-mazurskiego, i jedna rzecz mi zapadła w pamięć. Powiedział pan marszałek chyba, że sam poleciał w czasie wakacji właśnie do Finlandii, po to, żeby zobaczyć, jak u nich działają te rozwiązania schronów, schronień, bo działają świetnie, że ta diagnoza u nas była bardzo trudna, ale co z tego? Przecież on sam tego nie zrobi. Znaczy, to musi być ta wola polityczna i do tego wracamy, a ponieważ mamy ostatnie 7 minut naszej dyskusji, to na zakończenie, może taki apel, albo czego państwo jeszcze, jakich konkretów oczekujecie, żebyśmy wyszli stąd z takim poczuciem, że przynajmniej z tej perspektywy samorządowej jest wola działania i jest świadomość tego, jak to jest potrzebne.
2: No co potrzeba? Oczywiście środki potrzebne są, pieniądze dedykowane. Potrzebny jest program, ja o tym mówiłem, program dla tych województw, kilku województw wschodniej Polski, gdzie są te realne zagrożenia. I to pewnie jest powiązane z tymi środkami, które powinny być tutaj. I absolutnie zadania, które realizuje rząd i agendy rządowe na terenie naszych województw powinny być skoordynowane z tym, co my też widzimy, co my chcemy realizować. Zajmujemy się, proszę państwa, często na sejmikach właśnie tymi sprawami obronnymi. Ciągle podejmujemy jakieś stanowiska dotyczące ważnych projektów, które na przykład nie są realizowane na Podkarpaciu. Czyli co z tego wynika? Że nie ma koordynacji. Nikt się nas nie pyta na poziomie samorządu, co powinno być realizowane. To jest chyba najważniejsze. Czyli samorząd wojewódzki sobie może się odnosić do tego, co my wymyślimy, ale tak naprawdę to my w Warszawie wiemy lepiej. Wolelibyśmy, żeby to było odwrotnie. Konsultacja, decyzje, środki i realizacja. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Panie marszałku, to mamy 2 minutki.
3: To też jest trudne pytanie, szanowni państwo, bo za politykę obronną to odpowiada państwo. My powinniśmy mieć gotowe programy, które państwo powinno realizować przy naszym współudziale. I tylko tyle my możemy podpowiadać, my możemy korygować, że tu może nie tak, ale tak naprawdę polityka obronna to jest polityka państwa i my jako województwa te frontowe, powinniśmy być w pierwszej kolejności przygotowane na konflikt, na to, że ci ludzie, którzy tu mieszkają, powinni mieć poczucie bezpieczeństwa i te pieniądze, które na te różne działania i miękkie i twarde by pokazywały, że ludzie są przygotowani. Nie, że syrena budzi nas w nocy o 3:00 i ludzie nie wiedzą, o co chodzi. No przecież u nas w Lubelskiem to jest czasami karykaturalne. Są różnego rodzaju zjawiska związane z ostrzeganiem. No i nawet w tym nie jesteśmy jako państwo wydolni.
1: Bardzo dziękuję. Tutaj podczas Forum Ekonomicznego mamy przedstawicieli z różnych państw Unii Europejskiej. Gdyby można było z perspektywy Litwy, panie dyrektorze, taki apel, czego potrzebuje Litwa, jako państwo znajdujące się bezpośrednio na tej wschodniej flance, jaki byłby apel ze strony Litwy?
5: The borders
4: granice są chronione przez technologię, ale regiony są chronione przez ludzi miejscowych. bardzo ważne jest, żeby inwestować w społeczności lokalne, w lokalne samorządy, żeby być spójnym na poziomie całego społeczeństwa. Angażujmy ludzi. Potrzebujemy programy współpracy, programy zaangażowania ludzi. Od tego można by było zacząć i dalej realizować to, żeby wzmocnić się.
1: I panie ministrze, to samo pytanie.
0: Ja uważam, żebyśmy mogli skutecznie działać właśnie w takiej sytuacji zagrożenia i w sytuacji, kiedy regiony przygraniczne naprawdę no cierpią z powodu tego, co się dzieje w naszym regionie. Zarówno musi być świadomość i zaplanowana działalność na poziomie państwa, czyli mówię tu na przykładzie Polski, ale też każdego innego kraju w tym obszarze przygranicznym. Ale ponieważ jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i wiemy doskonale, że tam są nie tylko środki, tam jest tworzone prawo, tam jest tworzona polityka zagraniczna Unii Europejskiej, polityka handlowa, konkurencji i tak dalej, i tak dalej. My musimy te problemy przenieść na poziom Unii Europejskiej. To nie jest tak, że to jest tylko nasz problem, nasz wyizolowany problem, to jest problem Unii Europejskiej. A przypominam, że w tej chwili jest przygotowywany nowy budżet na nową perspektywę finansową i te problemy powinny być odzwierciedlone w tam. Nie tylko powinno się o nich napisać, tylko powinno się również pokazać, jak te problemy rozwiązać i przekazać właściwe środki na ten cel.
1: Dużo, dużo ważnych tez dzisiaj tutaj padło. Miejmy nadzieję, że one będą rezonowały. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim państwu za uwagę i oczywiście dziękuję naszym panelistom. Pan Piotr Pil, wicemarszałek województwa podkarpackiego, pan Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, pan Dainius Babilas, dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych, a także pan minister Jerzy Kwieciński. Bardzo serdecznie dziękuję.
6: Popołudnie w net. Reklama.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
11: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
12: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
11: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
13: To była autopromocja.
15: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
16: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
17: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: muzyczne IQ.
1: Dobry wieczór, jest godzina 19. Z tej strony Radek Kruciński. Zapraszam na kolejne wydanie, kolejną godzinę z audycją Muzyczne IQ, no, która dzisiaj będzie pełna premier, gości i bardzo ważnych muzycznych refleksji. Dziś w kalendarzu mamy 11 września. To data, która od ponad dwóch dekad bezpowrotnie kojarzy nam się no, z globalnym, słuchajcie, szokiem, z pęknięciem pewnej iluzji bezpieczeństwa i początkiem bardzo, bardzo niespokojnych czasów. Świat od tamtego momentu no, musiał nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości, pełnej napięć, migracji, konfliktów i właśnie, słuchajcie, te trudne, współczesne tematy rezonują w twórczości naszych pierwszych, dzisiejszych gości. Moje i wasze zaproszenie przyjęli Borys Stokalski i Anna Stokalska. Witajcie.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, cześć.
2: Witamy wszystkich.
1: Czyli formacja Florence Jenkins Project. Yeah. Zespół, słuchajcie, działa od 2008 roku i zdążył już przyzwyczaić nas do takich niesztampowych tekstów oraz aranżacji, no, w których te przestrzenne brzmienia idealnie no, zazębiają się z tymi wyrazistymi, rockowymi riffami. Mają na koncie znakomity debiut Antymetafizyka, który w 2018 roku trafił do ścisłej czołówki no, najlepszych polskich płyt rockowych. Jest też wydawnictwo 3x3, dobrze pamiętam, Życie,
2: życie katastrofy.
1: Inne katastrofy. Tak. No, dziś Borys i Ania przychodzą do nas z zupełnie nowym, trzecim longplayem zatytułowanym Nie słuchaj bomb, na którym słuchajcie, rock miesza się z etno trochę, z taką subtelną elektroniką, no i poezją chyba przede wszystkim, chociażby Baczyńskiego czy Gałczyńskiego. Płyta, którą nam przynosicie, niesie ze sobą ogromny ładunek emocjonalny i opowiada no, o trudnej, wojenno-migracyjnej rzeczywistości. Zanim jednak wejdziemy w ten ciężar gatunkowy, chciałbym, słuchajcie, rozładować troszeczkę atmosferę i zapytać o sam fundament waszej grupy. No bo wasz patron, a właściwie patronka, Florence Foster Jenkins. Podejrzewam, że wielu z naszych słuchaczy wie, o kim mowa. Przeszła do historii jako obiektywnie najgorsza śpiewaczka świata.
3: Marzycielka, przepraszam.
1: Tak, marzycielka. Ale słuchajcie, jednak rzeczywiście z uporem maniaka i głuchotą na krytykę i niesamowitą pasją potrafiła wyprzedać chociażby Carnegie Hall. Tymczasem wy gracie no, wybornie. Zdobywacie uznanie rozgłośni radiowych, a wasze kompozycje to absolutny, no, muzyczny konkret. Powiedzcie mi, skąd ten ironiczny żart w nazwie zespołu, no, który na nowej płycie sięga jednak po tak ważne, egzystencjonalne tematy?
2: Ja myślę, że to gdzieś się urodziło z tych początków takich korpo-kapelowych, po prostu grupy ludzi, którzy lubili się powygłupiać na imprezach filmowych. Tych, co nas słuchali, były setki ludzi, więc jakby no, trzeba było troszkę jakoś, że tak powiem, zewrzeć mięśnie i się ogarnąć. Ale teraz to wydaje mi się, że jest takie, znaczy po pierwsze oczywiście Florence była dla nas taką patronką tych wszystkich, którzy grają, bo lubią. Niekoniecznie dlatego, że potrafią. Ale jak się tak człowiek nad tym zastanowił przez lata, no to trochę tak właśnie jak Ania powiedziała. Nie? To była wybitna showmanka w gruncie rzeczy. No, oczywiście jakby można i warsztatowi wiele zarzucać, bardzo słusznie. U nas jest akurat dokładnie odwrotnie. Nie? U nas jakby tą frontmenką...
3: Ostatniej chwili to powiedziałeś.
1: Uratował się.
2: On frontmenką jest zawodowa artystka i jakoś znosi po prostu to granie z nami, którzy z muzyką mamy właśnie to głównie to wspólnego, że lubimy pograć sobie. Natomiast zawsze dla mnie była no właśnie Florence jako taka osoba, która po prostu nie widziała, no pokonywała wszystkie bariery w tym, żeby pokazać miłość do muzyki i jednocześnie zrobić coś dobrego dla ludzi, nie? Bo to jak ona zbierała wtedy jakby przy okazji tych imprez, na których wszyscy się z niej śmiali, ona zarabiała pieniądze po prostu dla żołnierzy na froncie i wracających inwalidów i tak dalej.
3: Tak, tak, tak. To jest właśnie, to im jestem starsza, tym bardziej ją doceniam, ale tak na serio, a nie tak prześmiewczo, humor z zeszytów. Dla mnie naprawdę to jest osoba, która była tak zakochana w tym, co robi, że była w stanie poświęcić wszystko, włącznie no, z największą krytyką, którą otrzymywała. I dla mnie to jest po prostu niesamowita inspiracja do tego, żeby nawet teraz ta młodzież, która ma sociale i które po prostu bombardują ich nieustającą krytyką, jak sobie z tym poradzić. Florence miała po prostu to w małym palcu albo gdzie indziej i robiła swoje po prostu.
1: I była autentyczna, słuchajcie, nie miała AI, a dzisiaj wiele jest takich Florence Jenkins, którzy no, mają,
3: no właśnie, jedna
1: niestety,
3: rzecz,
1: to,
3: tak, tak, tak, niestety i jeszcze powiem to, że jest mnóstwo, miliony ludzi, którzy świetnie śpiewają i nie mają nic do powiedzenia. I ja wolę Florence.
1: Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, ale to też wydaje mi się, że to udowadnia wybranie tej nazwy, że macie niesamowity dystans jednak do samych siebie w tym zwariowanym świecie muzycznym. A dystans w dzisiejszych czasach to wydaje mi się sprawa, towar absolutnie deficytowy, więc tym bardziej należy to docenić. Dobra, no to przechodzimy, słuchajcie, do praktyki, do konkretów i sprawdzić, jak ten wasz muzyczny manifest brzmi w praktyce. Właśnie, słowo praktyka. Praktyka i co mi się tam pomyliło? Konkret i praktyka. Dobrze.
3: Trudne słowa.
1: Tak.
3: Dużo R.
1: Tak, dużo R. Drodzy słuchacze, przed nami Florence Jenkins Project i utwór, który otwiera i definiuje to wydawnictwo. Zanurzmy się w te dźwięki, złapmy odpowiedni puls. A do rozmowy z Borysem i Anią o samej płycie wracamy już za kilka minut.

0: bardzo wyraziście i niezwykle poruszająco. Tytułowe Niesłuchaj Bomb w wykonaniu Florence Jenkins Project. W dołączonej do płyty książeczki mamy, słuchajcie, przy tej konkretnej piosence wypowiedź ośmioletniego Jegora. Zacytuję. Zasnąłem, obudziłem się, uśmiechnąłem się, wstałem i przeczytałem do 25 strony. I tak minął mój dzień. Moje dwa psy zdechły, tak samo jak moja babcia Halusia i moje ukochane miasto Mariupol. Wiecie co, wsłuchując się w ten tekst i w całą warstwę muzyczną, trudno uciec od gęsiej skórki. Ta płyta to zdecydowanie nie jest łatwy, niedzielny odsłuch, ale zderzenie z bardzo brutalną rzeczywistością. I z tego co wiem, zaraz po wydaniu poprzedniego albumu mieliście zupełnie inny plan, bo zapowiadaliście, że nagracie płytę folkową. To miała być taka jasna, akustyczna odtrutka na pandemiczną duszność i zamknięcie. No ale jak się okazuje, świat brutalnie zweryfikował te plany, a wy nie pozostaliście obojętni. Opowiedzcie proszę o genezie tego albumu.
1: No to rzeczywiście tak trochę było, że pandemia się kończyła, już wydawało się, że jest wszystko fajnie. Potem przyszedł 2022 rok i już było wiadomo, że nawet ten materiał, który jakieś tam częściowo, jakieś kawałki mamy takie właśnie z tego świata folkowo takiego, powiedzmy blues rockowego, to po prostu to nie jest w ogóle o tym. I no, ten świat jest po prostu pełen bomb, nie? Ale my to jakby, oczywiście te bomby, które wybuchają za naszą wschodnią granicą, to jest tylko, można powiedzieć, ukoronowanie, w cudzysłowie, tego wszystkiego, co się dzieje już od dłuższego czasu. Dla mnie takim, wiesz, ty wspomniałeś o dzisiejszej dacie, 11 września. Rzeczywiście to był taki moment wstrząsający dość, ale dla mnie, we mnie to żyje od momentu, kiedy się zaczęła wojna w Jugosławii. Wiesz, to 90 lata, nie? Człowiek jakby, ja młody dzieci, chłopak, byłem przekonany, że jesteśmy właśnie we świecie, którym jakby to wszystko, naprawdę jest ten koniec historii.
0: Nie jest daleko, tak, to nie ma szans, żeby się powtórzyło, nie?
1: I nagle Srebrenica, wiesz, takie morderstwa, po prostu sąsiad zabija sąsiada, ludzie, którzy jakby żyli w jednym kraju obok siebie, nie? To sobie myślałem, kurczę, no co z nami jest nie tak, nie? I to jest w gruncie rzeczy o tym, nie? To znaczy, że te wybuchy, nie? Ta wojna, to całe cierpienie i ta przemoc, ona ma swoje, wiesz, źródła w tym, że my właśnie dajemy się zwieść tym głosom, które nas dzielą, które nam wciskają pogardę dla drugiego człowieka, wiesz, które próbują nam wmówić rzeczy, które po prostu mamy robić, w które mamy wierzyć i które po prostu nie mają żadnego sensu.
0: Takie bomby medialne też, prawda, jak najbardziej.
1: Dokładnie, emocjonalne, medialne, wiesz, takie właśnie. Takie
0: no właściwie te, takie, które wybuchają nam codziennie w telefonach i na ekranach, narzucając jakby dyktat strachu i pogardy.
1: Dokładnie.
0: Czy potrafimy, słysząc, nie być posłuszni? Tak chyba jedna z piosenek, dobrze pamiętam? Jeden z tekstów.
1: No, tak myśleliśmy jak gdyby o tym przesłaniu, nie? Że o czym ono jest. To nie jest jakby tylko o wojnie, bo wojna po prostu no, to jest fakt pewien, z którym mamy do czynienia. To jest jakby o tym, jak sobie radzić w tej sytuacji, jakby co do tego prowadzi, co możemy w ogóle robić,
0: no
1: jak,
0: i
1: gdzie odnaleźć tą nadzieję.
0: Ale macie jakąś receptę na to, by usłyszeć ten medialny hałas, ale nie dać się mu zniewolić?
2: No ja mam bliskość. Jeżeli jesteśmy blisko siebie, to co jest dalej, to nadal będziemy wiedzieli, co jest najważniejsze. Na przykład w tej piosence, bo to jest też ciekawe, co mówi tutaj Borys, frontman, który jest pokoleniowo starszy właśnie ode mnie. Ma tutaj Jugosławię przed sobą. Ja byłam wtedy na etapie Króla Lwa, nie? Więc to, tego nie przeżywałam i miałam te stany, które do nas przypływały, ten kolor taki, więc ja żyłam w wolności. No i ten właśnie pierwsza namacalna to jest właśnie Ukraina dla mnie tak naprawdę, a że sama jestem mamą trójki dzieci, no to ta piosenka Niesłuchaj Bomb jest dla mnie bardzo osobista. Bardzo. I tak jak właśnie Borys tutaj podkreśla, że to jest takie uniwersalne, dla mnie ta piosenka, i nie wiem, czy to jest czas, żebym mogła opowiedzieć.
0: Jasne.
2: Ja tę piosenkę zaśpiewałam 3 razy, bo nie byłam więcej w stanie. Po prostu to jest taki ciężar mnie jako mamy, że faktycznie śpiewam do córki, do synka i teraz oni są dla mnie całym światem i ta bliskość, która między nami jest, bo ona w każdej sekundzie może się skończyć.
0: Wiecie, to co jeszcze mnie uderzyło, być może najbardziej w opisie tej płyty, to wasze własne podsumowanie, bo zaznaczacie, że że na płycie jest mrok, jest ten opór, są te okruchy też nadziei, prawda? I dodajecie, że pozostaje wiara, że przesłanie tego albumu szybko przestanie być aktualne. I artystyczny paradoks, można by powiedzieć, no bo zazwyczaj twórcy marzą, by ich teksty były, wiecie, wieczne i ponadczasowe, a tutaj...
1: No tak, no ale to jest rzeczywiście coś, co sobie wszyscy możemy życzyć, nie? Znaczy, myślę, że muzyka jest fajna, można zawsze do niej wracać, tak jak wracamy do tekstów Baczyńskiego i wracaliśmy do nich też przed wojną, bo to po prostu była piękna poezja, czy do Kałczyńskiego, który napisał chociażby te notatki z nieudanych rekolekcji prac, wybitny poemat, nie? To jest noblowska literatura, moim zdaniem. No ale, więc jakby, no niech to zostanie, tylko niech to już nie będzie o tym świecie, w którym żyjemy po prostu, nie?
0: Tak jest.
1: Pytałeś, wiesz, o to, jak sobie z tym radzić. Mi się wydaje, że są trzy rzeczy tak naprawdę potrzebne. Jedna rzecz to jest po prostu zobaczyć. I to jest właściwie ta pierwsza piosenka, jest po to, żebyśmy zobaczyli. Bo są rzeczy właśnie te takie dotyczące, zwłaszcza tych rzeczy najbliższych sercu, najbliższych jakby naszemu życiu, nie? Na które po prostu zamykamy oczy, bo nie jesteśmy w stanie ich znieść. Tak. Jest taki, wiesz, obrazek, który mi wyrywa serce zawsze, jak go widzę, to jest ta Czesia Kwoka, nie? Ta dziewczynka 15-letnia, która po prostu była sfotografowana chwilę przed tym, zanim ją zamordowali, i widać, jak jest pobita po prostu i wiesz, co się za chwilę stanie, nie? I to dziecko po prostu 15-letnie patrzy na ciebie z tego obrazka. No i to, tego nie chcemy widzieć, nie? Ale to są konsekwencje właśnie tego, że zgadzamy się na słuchanie bomb, nie? I zgadzamy się na ten dyktat. Nie? Więc druga rzecz to jest po prostu nazwać to. Nie? I trzecia to jest jakby szukać w tym wszystkim nadziei, jakiejś własnej drogi. To jest jedyna rzecz i to jest jakby w tej płycie, nie? Te trzy rzeczy.
0: Borys, wywołałeś do tablicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Czas na kolejną muzyczną odsłonę waszego najnowszego materiału. Tym razem sięgacie po słowa, które kilkadziesiąt lat temu uderzyły potężnie i dzisiaj też robią to z potężną siłą, szczególnie dzisiaj właśnie 11 września, kiedy słowo bezpieczeństwo odmieniamy przez właściwie wszystkie przypadki. Tekst do tego utworu to poezja, tak jak wspomniałem, samego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poproszę naszego realizatora, aby wybrał nam utwór Ten Czas. Przed nami Florence Jenkins Project.

0: I to był ten czysty, słuchajcie, muzyczny ciężar połączony z tą taką niesamowitą wrażliwością słowa. Słuchajcie audycji muzycznej Q, a moimi gośćmi cały czas są Borys Stokalski i Ania Stokalska z Florence Jenkins Project. Słuchajcie, ten utwór robi ogromne wrażenie, zwłaszcza no właśnie przez ten historyczno-współczesny pomost, o którym wspominaliśmy i który no pięknie tutaj zbudowaliście. Rzeczywiście Baczyński pisał te swoje wiersze, można powiedzieć, w czasie absolutnej apokalipsy, nie? Kiedy świat, jaki znał, dosłownie walił się w gruzy. I teraz tak się zastanawiam, jak sprawić, by ta, może to jest bardziej pytanie do ciebie, Borys, by ta rokowa, w cudzysłowie, ściana dźwięku, no niosła wiersze Baczyńskiego czy Gałczyńskiego, zamiast z nimi walczyć o uwagę słuchacza. Jak to zrobić?
1: No to już, jak zrobiliśmy to słychać, czy to jest dobrze, to już słuchacze ocenią. Pomysł był mój taki, że odwołać się do takiej koncepcji totentanzu, nie? To jest jeszcze ze średniowiecza ten korowód po prostu taneczny śmierci i właściwie wszystkich stanów, że tak powiem. Natomiast to wtedy była rzeczywiście takie zrównanie, a mi się wydaje, że to, co jest istotą tej wojny i to też jakby w wielu relacjach też jest widoczne i w ogóle tych wydarzeń, o których my piszemy, to jest ta bliskość, o której Ania mówiła i to jest, że to jest tak naprawdę o tym właśnie, że chłopak mówi dziewczynie, albo dziewczyna swojej dziewczynie, nie? Mówi, popatrz, co się dzieje, nie? Coś się takiego stało w tym świecie, że właściwie już nie mamy nadziei, nie? Ta końcówka jest taneczna, można by przy niej się po prostu pobawić dobrze, no tak. Ale ona mówi, że nie stanie naszych serc, nie? I to jest jakby ten pomysł, nie?
0: Ty myślisz, że ludzie w tych mocno niepewnych czasach potrzebują właśnie takiego muzycznego katarsis, żeby wspólnie przepracować ten zbiorowy, współczesny lęk?
1: Wiesz, ja myślę w tych trzech kategoriach, że właśnie, wiesz, zobaczyć, nazwać i jakby wtedy coś spróbować jakby na to odpowiedzieć, nie? To jest bardziej nazwać, nie? To znaczy rzeczywiście, wiesz, to pokazać też tą sytuację, jak w intymność wkraczają te bomby, no wszystkie, jakie tylko mogą być, nie? Które dzielą nas w rodzinach, w związkach.
0: No, a propos rodziny, słuchajcie, jeszcze dzisiaj o tym porozmawiamy, ale ja chciałbym tutaj w kilku słowach pogratulować Patrykowi Grzeszczukowi za naprawdę świetną, świetną szatę graficzną. Wszystko w czerni i czerwieni, moi drodzy, niewiele bieli. No, koreluje to z zawartością płyty. Warto ten krążek posiadać w wersji fizycznej, do czego zachęcamy. Rozumiem, że on jest dostępny, można go nabyć.
1: Można do nas napisać i my mamy taki pomysł, żeby jeżeli wpłacicie kasę na Fundację Iskierka jakoś, którą uznacie po prostu za dobry ekwiwalent płyty, fajnej płyty rockowej, to dostaniecie tu płytę.
0: Pięknie. Chcę jeszcze zapytać o waszą wspólną drogę. Co prawda Ania nie jest od samego początku, ale Florence Jenkins Project istnieje od nieprzerwania 2008 roku. Zespoły rockowe to zazwyczaj bardzo wrażliwe, często wybuchowe organizmy, no, w których nie brakuje tych tarć.
2: Zapraszam na próby.
0: No ale zobacz, przetrwaliście zawirowania rynkowe, można powiedzieć, pandemia, a do tego wciąż potraficie ewoluować, no, łącząc dzisiaj surowego rocka z elektroniką, czy takim etno. Jaki jest ten wasz najważniejszy wewnętrzny klej? Czy to wasze wspólne nazwisko?
1: Nie, myślę, że nie. Zawsze.
0: Rodzina?
2: No to jest zawsze jakiś klej, nie? To można się pokłócić, ale no i tak potem na Wigilię musisz usiąść, no więc i złożyć te życzenia, nie? Także jest to jakiś klej, tak. Wiesz co, my przede wszystkim robimy to z potrzeby górnolotnie leci, ale z takiej potrzeby nie przypodobania się rynkowi, tylko żeby jak się w środę spotykamy, czy chłopaki sobie tam grają, to oni po prostu przychodzą, żeby się spotkać. Niektórzy idą na mecz, inni na piwko, a ci akurat idą do sali prób. No i to jest to. Myślę, że to jest coś, dzięki czemu ten ogień cały czas się tli.
1: Ja też myślę, to rzeczywiście to nie jest pierwszy skład, nie? Ale rzeczywiście ten, który gramy dzisiaj, jest już bardzo długo. Wszystkie płyty, żeśmy nagrali jakby w tym składzie i jest tak, jak Ania mówi, my musimy też ze sobą więcej pracować, bo Ania po prostu jest zawodowcem, nie? Więc jakby przychodzi moment, że już jakby no coś mamy, jakiś aranż gotowy, nie? Możemy o nim jakby tam sobie rozmawiać, ale po prostu no już też jakby nie musi po prostu brać udział w takich po prostu tych elementarnych tutaj próbach zagrania paru akordów.
2: Z tej strony bardzo serdecznie pozdrawiamy Wojtka, Łukasza i Kubek, resztę składu. I także rzeczywiście jak ja wchodzę na próbę, to czuję takie i wyprostowanie się, poprawienie krawatów.
0: Pięknie. Tak. Ale wiecie co, tak zapytałem o tą rodzinę, no bo takie projekty różnie się kończą. Jednym to wychodzi bardzo dobrze. The Kelly Family, przecież wszyscy znamy. Tak. Innym mniej, jak bracia Gallagher z Oasis. Stokalscy dają radę, jak widać, nie?
1: No dają radę, no jakoś na szczęście. No, ja...
2: no jest, tak. Jest koń pociągowy, który rzeczywiście jest oddany temu. No, cały...
0: Synowa nazwała cię koniem.
1: Dobrze, że nie osłem. Ja jestem, uważam, że z koniem się zgadzam. Nie, no słuchajcie, to faktycznie jest tak, że jakoś każdy się w tym, wydaje mi się, że odnajduje. Ja mam faktycznie mam duży cuk tak na to granie, na komponowanie, co chwila, jak po prostu gdzieś tam...
2: Ale to... właśnie, wiesz co, bo ja ci tu wejdę w słowo. Cały czas mówisz o zawodowstwie. Borys Stokalski, frontman tutaj, lider, skończył również normalnie szkołę muzyczną, zaczął studia na gitarze, także bez przesady, nie ujmujmy.
1: No, to było tak dawno, że niektórzy tyle nie żyją, a jak wiedzą wszyscy, którzy grają na gitarze elektrycznej, gitara klasyczna od elektrycznej różni się zasadniczo.
2: Ale posłuchajcie tej muzy, słuchajcie.
0: Ci wielcy bardzo często są skromni.
2: No dobrze.
0: Słuchajcie, ja nie ukrywam, że zanim postawimy kropkę w tej rozmowie, musimy zatrzymać się przy jeszcze jednym niezwykle wymownym momencie na waszej płycie. Rozmawiamy dziś dużo o wojnie, lęku i stawianiu oporu, a na krążku Nie słuchaj bomb znalazł się utwór, który no, w bardzo bezpośredni sposób odnosi się do jednego z najbardziej symbolicznych aktów, można powiedzieć, takiej niezłomności w najnowszej historii. Myślę tu o pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji za naszą wschodnią granicą i o legendarnych już obrońcach ukraińskich na Wyspie Węży. No, chyba wszyscy pamiętamy te mrożące krew w żyłach, ale no i dające niesamowitą siłę nagranie z ukraińskich krótkofalówek, nie do końca cenzuralne, to były słowa, a na wezwanie potężnego rosyjskiego okrętu wojennego do natychmiastowej kapitulacji, no padła krótka, dosadna i całkowicie, słuchajcie, pozbawiona strachu odpowiedź, której nie zacytuję, ale te kilka słów zrzuciło rzeczywiście z piedestału całą tę taką imperialną machinę i z miejsca stało się takim globalnym symbolem sprzeciwu wobec tyranii, nie? No dobra, stworzyliście, słuchajcie, muzyczny pomnik dla tamtej postawy, dla ludzi, którzy w obliczu absolutnej przewagi wroga i niemal pewnej śmierci wybierają godność. Drodzy Państwo, wsłuchajmy się w ten dźwiękowy manifest buntu i odwagi. Przed Wami Florence Jenkins Project i utwór Idol.

0: To był zespół Florence Jenkins Project i mocny, niezwykle wymowny idol. Stworzyliście, trzeba przyznać, materiał niezwykle gęsty, trudny, to już powtarzałem, ale niesamowicie potrzebny, który aż prosi się, słuchajcie, o to, aby rezonować bezpośrednio ze sceny. Czas więc na to najważniejsze z punktu widzenia słuchaczy pytanie. Jakie macie teraz plany na to, by przebić się, słuchajcie, z Niesłuchaj Bomb przez ten wspomniany medialny hałas?
1: Nie, no chcę zagrać tą płytkę, ten materiał, jeszcze łącząc go z niektórymi kawałkami, być może właśnie z Antymetafizyki. I tak ja myślę właśnie o... No, to będzie któryś z warszawskich klubów, przełom października, listopada, myślę, że tak robię. Bo a my musimy sporo rzeczy zaaranżować jakby od początku, zwłaszcza to dotyczy właśnie Nie Słuchaj Bomb. Musimy to dobrze ograć, żeby to już też na spokojnie zagrać, żeby już Ania miała to, że tak powiem, nie, te emocje, żeby jej nie zabiły gdzieś
2: tam. Uczę się,
1: uczę
2: się. Zapisałam się do szkoły aktorskiej właśnie, żeby przestać przeżywać, a pokazywać emocje bardziej.
1: Także no, taki plan jest.
0: No dobra, moi drodzy, pozostaje nam tylko, no mi właściwie, ale i nam, trzymać mocno kciuki za to, żeby, no, żeby te trudne, ale jednak potrzebne dźwięki niosły się jak najdalej. No i żeby publiczność pod sceną dopisała. Borys, Ania, ogromnie wam dziękuję za tę dzisiejszą wizytę w studiu. Niezwykle ważną rozmowę, szczerą i ten muzyczny manifest, jakim jest krążek Nie Słuchaj Bomb. Na sam koniec naszego spotkania z Borysem i Anią i w ogóle zespołem Florence Jenkins Project postanowiłem po raz kolejny sięgnąć po ponadczasowe, przenikliwe słowa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zostawiam was na kilka minut z niezwykle przejmującym utworem przed państwem Elegia, a wam jeszcze raz wielkie dzięki.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dobranoc. Pozdrawiamy wszystkich.
2: Nie słuchajcie bomb.

0: Piękne, jakże oryginalne i bardzo refleksyjne jednocześnie zamknięcie naszego spotkania z Borysem Stokalskim i Anią Stokalską. Zostawiamy ten mrok za sobą, ale absolutnie nie zwalniamy tempa. Drodzy Państwo, jak zapowiadałem, przed nami kolejna muzyczna premiera i spotkanie z człowiekiem. Człowiekiem, którego na tej antenie właściwie nie trzeba już przedstawiać. To artysta niezwykle zapracowany, człowiek instytucja, no, z którym miałem już przyjemność kilkakrotnie rozmawiać w muzycznym IQ. Lider formacji, która od początku lat 90. kształtuje polską scenę, nie daje się zaszufladkować i zawsze idzie pod prąd, co niezwykle mi odpowiada. Łączymy się telefonicznie z Maćkiem Werkiem z zespołu Hedone. Cześć Maćku.
1: Witam serdecznie. Pięknie mnie przedstawiłeś, bo właśnie siedzę w tej chwili w studio Radia Łódź imienia Henryka de Bicha, gdzie za drzwiami ciężkimi Marcin Bors miksuje właśnie kolejny utwór zespołu Hedone.
0: No ja wiem, że ty jesteś ciągle w biegu. Ja wiem.
1: Tym bardziej się dzieje. Tak.
0: Tym bardziej doceniam, że udało ci się wyrwać dla nas te kilka minut. Hedone wypuściło właściwie w świat nowy singiel Nie mogę ci nic powiedzieć. No to utwór, który z jednej strony kontynuuje wątki z Nie wiem, jak jest, czy ze wstydu, ale z drugiej strony otwiera zupełnie nowy, potężny rozdział, bo zrobiłeś w tym utworze coś niesamowitego. Zebrałeś absolutną śmietankę łódzkiej alternatywy. Opowiedz więcej.
1: No wiesz co, to jest tak, że to 50-lecie punk rocka mi się wbiło w głowę, które w tym roku jest hucznie obchodzone na całym świecie, a ponieważ ja też przy okazji festiwalu producentów muzycznych Sound Edit, który już za ponad miesiąc w Łodzi się odbędzie po raz 18, też programując festiwal o tym punk rocku dużo myślałem i mamy cały taki właśnie dzień w niedzielę, gdzie pojawi się na scenie między innymi Ziemek Kosmoski z nowym projektem, zresztą otrzymał nas też nagrodę Człowieka ze Złotym Muchem, obok zresztą Iggy Popa ją w tym roku otrzyma. To ten punk rock gdzieś mi się wbił w głowę, ponieważ ostatnio dużo z Ziemkiem się spotykałem i pracowaliśmy razem nad różnymi projektami. Zapytałem go, czy nie chciałby zaśpiewać i zagrać saksofonu w szkicu, który właśnie się przerodził w utwór Nie mogę ci nic powiedzieć. No i tak potem zadzwoniłem do Gumy, mówię, słuchaj Paweł, jest pomysł, żeby powrócić do nagrania z Hedone, no bo już to żeśmy zrobili na płycie 2020 w utworze Wstyd, który wspomniałeś. Paweł Guma, Gumola, Grupa Moskwa, a ponieważ równocześnie projekt nowy Marcina Pryta z 19 wiosen i Fagota, wspaniały projekt Maszynowa, który zresztą też będzie miał premierę na festiwalu Sound Edit, zarówno koncertową, jak i wydawniczą. Nagrywał u mnie w studio, więc Marcin Pryt przy okazji i Monika Rakieta też nagrali chórki do tego utworu. No i tak się złożyło, że jeszcze Ziemek Kosmocki się dał namówić na zagranie głównej roli w teledysku, więc powiem ci szczerze, jestem bardzo szczęśliwy, że ludzie, których podziwiam, których słucham, moi przyjaciele też zgodzili się wziąć udział w moim pomyśle muzycznym. Oczywiście obok zespołu Hedone, czyli Izes, i Wojtka Króla.
0: Tak jest. Słuchaj, ale ten single to tak naprawdę przedsmak bardzo ciekawego konceptu, no bo zapowiadasz cztery zróżnicowane stylistycznie epki, które mają się ukazywać w nieoczywistej kolejności, żeby dopiero na samym końcu, jak pięknie na to mówisz, ułożyć się w pełny obraz, prawda? Na tym podwójnym winylu, który gdzieś tam
1: taki
0: planujesz
1: pomysł,
0: wydać. Tak. Skąd pomysł w ogóle na to, by trochę, wiesz, tak pograć z tym słuchaczem i serwować mu ten nowy materiał w formie takich, no, jednak rozrzuconych muzycznych puzli?
1: Jest dużo różnych stylistycznie od siebie, różnych od siebie pomysłów. Mamy duet, piękną balladę, taką powiedziałbym, na pograniczu.

0: meczu świtozianki, nawet można by rzec taką oniryczną, zwiewną, gdzie z Izą śpiewamy bardzo takie bliskie, ciepłe, metafizyczne opowieści. Snujemy je właściwie. Mamy utwór, który w tej chwili jest miksowany o tytule, już właściwie chyba można go podać Coexist. I to też jest taki utwór, który będzie miał, myślę, wymowę dość zaskakującą, ale to do niego dojdziemy, który znowu bliższy jest brzmieniowo do tego, co zaprezentujesz za chwilę w utworze Nie mogę ci nic powiedzieć. Mamy jeszcze jeden utwór właśnie, który bardziej będzie stylistycznie pasował do tego. Marzy mi się taki zestaw nagrań tylko z fortepianem i nasze głosy. Więc myślę, że upchnięcie tego na jednej płycie takiej koncepcyjnej mogłoby spowodować jednak za duży miszmasz, tudzież eklektyzm, a jeżeli zrobimy z tego cztery oddzielne opowieści, to zobaczymy, jak to będzie. Nie mam w ogóle, wiesz co, nie mogę ci nic powiedzieć.
1: Ale wiesz co, brzmi to jak genialny plan jednak, bo ja z ogromną ciekawością będę śledził, jak ten podwójny winyl krok po kroku się gdzieś tam układa. I wiesz co, zanim się pożegnamy, chciałbym jeszcze zapytać o pewien nowy festiwal, bo o Sun Edit już wspominałeś, ale ten drugi, który już niebawem będzie miał miejsce w Bielsku-Białej, znamy doskonale. Ale przecież Sun Edit, ale ten nowy, czyli Sun Design, to rozumiem już inna koncepcja i zamysł. Powiedz, co się wydarzy niebawem
0: to
1: na południu Polski?
0: To jest zupełnie inna historia. To jest trochę takie wyciągnięcie dźwięków w filmie i film i dźwięk, ale to też nie na zasadzie festiwalu muzyki filmowej, ani też nie technicznych spotkań, tylko też trochę takiej opowieści o dźwięku w obrazie na różne sposoby, ponieważ Bielsko-Biała w tym roku jest polską, europejską stolicą kultury i z tego też wziął się pomysł, że zaproponowano mi, żeby coś wymyślić właśnie z tej okazji, to zaczynamy z taką właśnie drobną inicjatywą za dwa tygodnie już Sound Design. Zaczynamy w ogóle bardzo interesującymi projektami, które łączą obraz z dźwiękiem, bo będziemy mieli oczywiście, jak to w Bielsko-Białej, nie można pominąć produkcji lokalnych, czyli studia filmów rysunkowych i tutaj będziemy mieli grupę Polski Piach, która zagra do bajek o Reksiu. To jest świetne, bo to jest w ogóle jakby trochę nowe podejście do muzyki z Reksia, którą wszyscy pamiętamy z dzieciństwa. Dzieciaki być może odkryją po raz pierwszy. Mamy spotkanie na przykład z panem Henrykiem Kuźniakiem, który zresztą został nagrodzony na festiwalu Sound Edit Nagrodą Człowieka ze Złotym Uchem. Ale to będzie spotkanie i opowieść jego o tym, jak komponuje, w jaki sposób współpracuje z reżyserem, a to wszystko trochę na bazie filmu Sex Misja, którego też projekcję zresztą właśnie w kinie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku już za dwa tygodnie, 26 września, prezentujemy. Mamy również to nawiązanie do punk rocka, trochę od innej strony, bo mamy kilka takich kultowych filmów punkowych. Również w Polsce one się pojawiły, czyli film Fala i film, który teraz powrócił po raz kolejny przy okazji festiwalu w Jarocinie, czyli Moja krew i Twoja krew. I będziemy też trochę opowiadać historię o tym, jak ten bunt punkowy się przerodził również i miał swoje odzwierciedlenie w kinie. I zilustrujemy to koncertem zespołu Moskwa i właśnie tego nowego projektu Ziomka Kosmoskiego, czyli K2. No i w niedzielę 27 września w Bielskim Centrum Kultury koncert niezwykły, bo Daniel Blum, laureat tegorocznego Fryderyka za soundtrack do filmu Władysława Pasikowskiego Zamach na papieża, zagra swój koncert z gościnnym udziałem Gaby Kulki, a na koniec wieczoru pojawi się młodszy brat swojego starszego brata, czyli legendarny Roger Eno, a jego brat to oczywiście Brian Eno. Roger Eno to jest mistrz muzyki ambient, zagra piękny koncert fortepianowy również. To jest człowiek, który komponował muzykę do wielu filmów i jego kompozycje pojawiają się w wielu też ścieżkach dźwiękowych. Także taki drobny początek, zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Mam nadzieję, że będzie to sympatyczne dopełnienie tego, co na Sound Edit pokazujemy w Łodzi. Tego, co prezentujemy właśnie w kontekście studia i nagrań studyjnych i sceny, to tu będzie troszeczkę opowieść o tym, jak się łączy dźwięk z obrazem.
1: No dobra. No
0: Sounddesign.pl proponuję poszukać, zapraszamy serdecznie.
1: Koniecznie sprawdźcie, a Sound Edit Festival, no bo już sporo
0: za
1: też...
0: Za miesiąc tak prawie, jest, już za trochę więcej niż miesiąc.
1: Sporo o nim mówiłeś, ale te takie najbardziej oczekiwane gwiazdy międzynarodowe, o tym o nich
0: Mark
1: chyba...
0: Almond.
1: O właśnie.
0: Mark Almond wraca do nas po raz trzeci. Będzie Hugh Cornwell z grupy The Stranglers, będzie Wolfgang Press po raz drugi zresztą też u nas z nową płytą. Dwa lata temu powrócili po 15 latach ciszy, teraz szybko się wzięli do pracy, nagrali nowy album, który będzie miał za chwilę premierę i pokażą go na koncercie jedynym w Polsce. No będziemy też mieli byłego członka grupy Kraftwerk Wolfganga Flera, ale również będziemy mieli na przykład ostatni koncert dla Energii w Łodzi. Będziemy mieli grupę Deserter, Kasię Lin z projektem Obywatelka KL. Wspomniany wcześniej projekt Marcina Pryta i Fagota 19 Wiosen Maszynowa. Powraca do nas Howie B, Człowiek ze Złotym Uchem, bo w ogóle w tym roku mam 18 urodziny festiwalu Sound Edit, więc to wszystko trochę tak jak na imprezie starych, dobrych znajomych zapraszamy. Kilku nowych gości, więc to też będzie fantastyczna okazja, żeby się spotkać, ale również edukować, bo mamy bardzo dużo warsztatów. Jesteśmy w tej chwili największą platformą edukacyjną w Europie, która szkoli i profesjonalizuje ludzi, którzy na co dzień pracują w teatrach, domach kultury, kinach, ale również koncertach, stadionach, w wielu różnych miejscach, gdzie ten dźwięk jest, a dźwięk jest wszędzie.
1: Cóż więcej mogę dodać? Słuchajcie, końcówka października na razie będzie do Werka i jego Sound Edit Festival, także szukajcie info w sieci, to impreza, którą no, nie warto przegapić. Maćku, ogromne dzięki za ten krótki, ale jak zawsze bardzo treściwy łącznik. Wracaj do swoich zajęć, ja trzymam kciuki za cały projekt, no i mam nadzieję do usłyszenia przy kolejnej epce.
0: Bardzo serdecznie zapraszam do słuchania, bardzo dziękuję za gościnę i polecam się na przyszłość.
1: Tak jest. Drodzy słuchacze, nie ma co dłużej czekać, pora sprawdzić jak brzmi ten wyjątkowy hołd dla łódzkiej sceny alternatywnej, wyprodukowany wspólnie z Marcinem Borsem. Odkręcamy głośniki, przed wami Hedone i potężna muzyczna reprezentacja Łodzi w utworze Nie mogę ci nic powiedzieć. Słuchamy.

0: To było Hedone z utworem Nie mogę ci nic powiedzieć w muzycznym IQ. Drodzy Państwo, czas pędzi nieubłaganie i powoli zbliżamy się do końca, no do końca dzisiejszego wydania. Ale mamy w zanadrzu jeszcze jedną bardzo ważną dzisiejszą premierę na łączach telefonicznych. Czeka już na nas artystka, doskonale znana słuchaczom naszej audycji. Jest z nami Staszka. Cześć Staszka.
1: Cześć, hej.
0: Słuchaj, łapiemy cię w niezwykle gorącym i pewnie dość stresującym dla ciebie dniu. Dokładnie dzisiaj światło dzienne ujrzał twój zupełnie nowy singiel. Zatem oddaję ci na chwilę naszą antenę. Opowiedz nam krótko, z jakimi emocjami i właściwie z czym do nas dzisiaj przychodzisz? Co kryje się w tym najnowszym materiale?
1: No bardzo mi miło, że mogę gościć dzisiaj tutaj u ciebie. Rzeczywiście jest to dla mnie ważny dzień i aż się sama sobie dziwię. Tyle tych piosenek już wydałam, a za każdym razem, kiedy zbliża się premiera nowego numeru, ja jakoś takie czuję podekscytowanie pomieszane ze stresem i radość, ale też trochę takiego, wiesz, zagwozdka, co będzie dalej, czy się spodoba, czy nie. No bo jednak są to takie moje głębokie tutaj przemyślenia. Piosenka pod tytułem Sen. No pomyślałam sobie właśnie, tworząc ten numer, że może gdzieś tam podświadomie, po cichu marzymy o takim świecie, żeby nie było w nim, wiesz, tej krzywdy i takich negatywnych różnych sytuacji. I właśnie z takich myśli narodził się ten utwór, no bo się tak też zastanawiam, gdzie ten nasz świat zmierza. Także posłuchajcie o tych moich przemyśleniach, o tym śnie, który mi się przyśnił i mam nadzieję, że jakieś takie fajne emocje pojawią się.
0: Będzie cała płyta, czy to jakiś taki jeden pojedynczy singiel, jak to wygląda?
1: Wiesz co, ja tych piosenek mam dużo w zanadrzu. Mam też plany nagrywać kolejne. Być może będzie z tego płyta.
0: Bo tak może fajnie myślę, byłoby to jednak gdzieś tam zebrać, nie? W jedną taką wspólną całość, tak?
1: Bo wiesz, już mam ten singiel poprzedni Offline i Szklany Ptak, który wydałam też na przestrzeni ostatnich miesięcy i tak pomyślałam, że może, ale na razie nie mówmy o tym, skupmy się na premierze.
0: Tak jest, tak jest, moi drodzy. Tak. Moi drodzy, skupiamy się na premierze i szczerze mówiąc, ten utwór idealnie pasuje na muzyczne domknięcie tego intensywnego tygodnia. Staszka, ci bardzo dziękuję, że w tak mocno, no jednak zabiegany premierowy dzień znalazłaś dla nas chwilę, żeby podzielić się tą nową energią. Trzymam mocno kciuki za singiel i mam nadzieję, że do usłyszenia w studiu już przy okazji premiery, być może całej płyty, kto wie. No to teraz jeszcze raz zaproś proszę nasze słuchacze do odsłuchu.
1: Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do słuchania mojego najnowszego singla pod tytułem Sen.
0: Powiedziała Staszka i bardzo ci dziękuję, a ja Państwu też dziękuję za dziś i zapraszam na kolejne muzyczne IQ. Mówił Radek Luciński. Zostawiam Was ze Staszką. Do usłyszenia.

0: Muzyczne IQ.
1: Reklama.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
5: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet. O godzinie 12.45.
6: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
7: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
6: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
7: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
3: To była autopromocja.
2: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
8: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
9: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Autopromocja.
2: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
1: To była autopromocja.
3: Radio.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, hej, hej, hej, hej, hej, w piątek o 20.01 jestem na posterunku, tu Ela Mazol, Hands Up in the Air, muzyka millennialsów i dzisiejszą audycję w całości poświęcimy Spice Girls, ale od trochę innej strony. Już się tłumaczę. Gdy przygotowywałam się do dzisiejszej audycji i szukałam inspiracji, to trafiły mi się materiały dotyczące tego, jakie były najpopularniejsze piosenki w Wielkiej Brytanii w wykonaniu brytyjskich artystów na przełomie lat 90. i 2000. I tak do roku 2001 to we wszystkich tych podsumowaniach było Spice Girls i Spice Girls i Spice Girls. A potem nadal było Spice Girls, tylko już w wersji pojedynczej, to znaczy po rozpadzie zespołu dziewczyny próbowały swoich sił w karierze solowej, wokalnej i będziemy sobie właśnie tego wszystkiego słuchać, bo warto. Uważam, że to jest ten OG girl band, przynajmniej jeśli chodzi o Europę, to one wprowadziły na rynek ten vibe, w którym każda z dziewcząt reprezentuje zupełnie inny styl i osobowość. Widziałam wywiad z Melanie Chisholm, czyli Mel C, w którym ona opowiadała, że to właśnie nie był tak do końca zabieg PR-owy wtedy jeszcze. One próbowały ubierać się w jakieś jednakie stroje, tak jak inne girls bandy, nie? Te ze Stanów, że one tak trochę miały wspólny styl, czy tam linię kolorystyczną, ale zawsze to jakoś odstawało. I w końcu któraś z nich wpadła na to, że one po prostu w jakiś sceniczny sposób wyniosą te swoje osobiste ścieżki stylistyczne i tak oto powstał ten klimat, który mogliśmy obserwować. Bardzo się rozgadałam, bardzo naprawdę, szczególnie jeśli porównać mnie ze mną tydzień, dwa, trzy temu i każdego innego tygodnia, że ja na początek audycji to bardzo mało, niewiele mówię. O Jezus. Bardzo często niewiele mówię, ponieważ chcę oddać głos artystom, więc już się zamknę i zapowiem tylko dla Was Spice Girls i Who Do You Think You Are?

były to Spice Girls i piosenka Who Do You Think You Are. Dlaczego nie było to Wannabe albo To Become One? Wiecie, albo jakiś inny taki super hit, bo to też był super hit. A poza tym ja lubię tę piosenkę, dlatego że ona mi się kojarzy z tym filmem, który dziewczyny nagrały same o sobie, o tym jak są kolorowym girlbandem i przy okazji ratują Wielką Brytanię i cały świat. Zapraszam Was teraz na jeszcze jedną piosenkę całego zespołu, a potem będziemy już przyglądać się solowym muzycznym poczynianom dziewcząt ze Spice Girls. Tymczasem teraz Say You'll Be There.

Dzisiejszą audycję przygotowywałam siedząc w jednym pokoju z moim 17-letnim siostrzeńcem i moją 14-letnią córką. No i wybierałam te piosenki i opowiadałam trochę o tym, co robię i dlaczego. I te kawałki sobie tak leciały we fragmentach, bo ja tak pracuję. Albo w dłuższych fragmentach, albo w krótszych i sobie tam je układam i oni nie mieli żadnej reakcji poza jedną. Moja córka powiedziała do mnie: mamo, to brzmi jak soundtrack ze starego filmu. Brzmi. Chcę teraz przejść do tych solowych karier dziewcząt. Pierwszą z nich, pierwszą, nad którą się pochylimy, będzie Jerry Halliwell, czyli ta ruda, która chodziła ubrana we flagę brytyjską. Powiedziałabym, że to jest moja ulubiona kariera solowa Spicetki byłej, dlatego że była ona chyba może najbardziej płodna, najwięcej świetnych piosenek przetrwało do dzisiaj, ale nie byłaby to do końca prawda, bo inna była jeszcze moja ulubieńsza, o czym przekonałam się w trakcie przygotowywania. Tym niemniej, teraz będzie Jerry Halliwell i Look at Me.

Look at me, Jerry Halliwell. To jest ulubiona moja jej piosenka. Też ją kocham ze względu na teledysk, który jest pełen humoru, wspaniałej estetyki, cudownej kinematografii i wszystkiego tego, za co kochałam teledyski przełomu lat 90. i 2000. Kolejnym przedmiotem, przebojem Jerry było Bug It Up. I teraz sobie go posłuchamy.

Była ta Jerry Halliwell i Bug It Up i teraz będzie Jerry Halliwell w piosence, która... Znaczy, dziś dzieci, młode osoby powiedziałyby cringe, tak? Że cringe'owała mnie, jak byłam tam, wiecie, 20 parę lat temu. A wtedy bym powiedziała, że trochę miałam takie ukłucie żenady, ale nie mogłam przestać słuchać Mi Chico Latino.

Michiko Latino i Jerry Halliwell. I teraz będzie Jerry Halliwell po raz czwarty, bo nie mogłam się, znaczy nie, że nie mogłam się zdecydować, ani nie mogłam się powstrzymać, ale chciałam zagrać wszystkie przeboje tych dziewczyn, bo nie było ich wcale aż tak dużo i skompilujmy to w jedną spójną audycję, więc teraz po raz ostatni dziś Jerry Halliwell, Scream If You Wanna Go Faster.

słuchacie Jerry Halliwell i Scream If You Wanna Go Faster. To teledysk z takiej ery, w której Jerry naprawdę wyglądała jak inna osoba. To był efekt jakiejś, nie wiem, wtedy nie było jeszcze keto, wtedy była dieta profesora Dukana, która polegała troszkę na tym, tylko była jeszcze bardziej radykalna, bo tam się jadło w zasadzie samo mięso i była po prostu tak wyrzeźbiona, że w ogóle wyglądała jak, nie wiem, mokry sen instruktora fitness o swojej perfekcyjnej uczennicy. Ale koniec już o Jerry Halliwell. Teraz posłuchamy Panny Banton, czyli Emmy Banton. Emma Banton to była ta słodka, ta blondynka z grzyweczką w dwóch kiteczkach i ona była takie cute and bubbly and sweet i miała parę przebojów i jednym z nich było What Took You So Long?

What Took You So Long i Emma Bunton. Ona miała jeszcze jeden swój autorski przebój, nosił tytuł Maybe, więc teraz Maybe, Maybe.

Była to Emma Bunton i jej Maybe. A teraz pochylimy się nad twórczością tej ze Spicetek, którą uważam za, no przynajmniej na tej płycie, w ogóle najlepszą. I powiem wam szczerze, że jak przygotowywałam tę audycję i przypominałam sobie te piosenki, to naprawdę żywcem niemalże czułam to, co czułam lata temu. I pamiętam, jak sobie myślałam, jak ona tutaj pięknie wygląda, a tam jaki wspaniały ma teledysk i strasznie mi się podobało. Więc teraz Never Be The Same Again i Mel C.

Mel C, chociaż teraz już Melanie C i Never Be The Same Again, a teraz taneczny przebój. Ja pamiętam, czułam się tak nieswojo, bo on mi się strasznie podobał, a jednocześnie takie mi się to wydawało, no nie może mi się aż tak podobać taneczny kawałek, przecież ja jestem alternatywna. Tym niemniej I Turn To You.

To Mel C i I Turn to You z jej płyty Northern Star. Jeszcze jeden utwór i będzie to kompletnie zapomniany przeze mnie kawałek, ale fajny. Going Down.

To była Mel C i Going Down. A teraz będzie Victoria Beckham, która co prawda swoją karierę przyniosła na bycie celebrytką, żoną piłkarza oraz projektantką mody, ale miała jakiś tam przebój. Not such an innocent girl.

Na koniec musimy wspomnieć też o Mel B, czyli tej czarnoskórej. I posłuchamy jej piosenki, którą wydała w duecie z nikim innym jak Missy Elliott. Nosi ona tytuł I Want You Back i to już będzie ostatnia piosenka na dzisiaj. Nazywam się Ella Mazol, to było Hands Up in the Air, muzyka millennialsów. Audycję zrealizował Adam Czerpak, któremu wyrażam wdzięczność oraz przede wszystkim Wam za wspólne wspominki, jak byliśmy piękni i młodzi. Młodzi. Bo pięknie jesteśmy. Do usłyszenia. I'm the

0: Hands up in the air. Muzyka milenialsów.
1: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku. Banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart. Lista prawdy. Wasza lista.

0: Dobry wieczór, piątkowy, dobrze mówię, Adasiu, piątkowy.
1: Tak, piątkowy.
0: Adam Czerpak oraz...
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Wrocławia, kto?
1: Sławek Korwat.
0: Witam Państwa serdecznie. Rozpoczęliśmy pieśnią jamajską, pieśnią, nazwijmy to, potu i łez, bo takie było życie Petera Tosha. A dlaczego właśnie on dzisiaj o tej porze i dlaczego właśnie Jamajka? Ponieważ Peter Tosh, zwany tylko Peterem Toshem w muzycznym świecie, a naprawdę nazywający się Winston Hubert McIntosh, dzisiaj przypada, dokładnie dzisiaj, 39, czyli za rok, będzie miał 40 lat tego, jak odszedł wskutek zamachu na jego życie, bo oficjalnie mówi się o tym, że ktoś go zastrzelił w rabunkowym napadzie, natomiast my wiemy, że miał wrogów i po tej, po obydwu stronach politycznej sceny jamajskiej. I był nieprzejednanym, przy nim nawet Bob Marley to był mały pikuś, jeśli chodzi o to, co on wypowiadał publicznie, i to właśnie są takie potem. Natomiast piosenka, o której śpiewał, to też wiadomo, o czym była. Nie będę tutaj tłumaczył, bo to chodzi o to, że on się domagał legalizacji pewnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Był nieprzejednany. Adaś, ty lubisz reggae?
1: Szczerze mówiąc nie, ale są niektóre utwory, które mi się podobają, ale samego w sobie reggae średnio lubię. Ale podoba mi się cała kultura tych sound systemów tam w Jamajce. Powstała właśnie ta kultura z budowaniem wielkich ścian z głośników i to jest
0: coś
1: niesamowite.
0: Coś ci powiem, miałem okazję to widzieć na własne oczy, nie na Jamajce, tylko na Brixton, który jest nazywany Małą Jamajką.
1: Tak, oni to przyjęli z uśmiechem, jak się dowiedzieli, że coś takiego się dzieje, to tam wybuchło szybko to.
0: Powiem ci, że szliśmy kiedyś z kolegą, bośmy nocowali sobie na Brixtonie po koncercie w jednym z pubów i przyszliśmy i zobaczyliśmy na własne oczy, jak oni stawiają te ściany i jak zaczyna to grać. I to była niedziela rano, pamiętam. I ja mówię, to jest niemożliwe, żeby człowiek o ludzkiej twarzy wytrzymał ten dźwięk, ale to jest przyzwyczajenie już w tamtych miejscowościach.
1: Powiem więcej, w Kingston, jak robią te klasze, że pokazują, kto ma lepszą wall of sound, no to w ramach aprobaty okoliczni Jamajczycy, którzy to oglądają, strzelają z pistoletów w powietrze zamiast klaskać czy coś, także no, jakby już jeden, nie było wystarczająco
0: hałasu. Nie wiem ile w tym prawdy, ale jeden Jamajczyk to mi wręcz opowiadał, że tam stróże prawa przyjeżdżają na takie jamajskie wioski, gdzie są tylko sami tubylcy, więc czyli nie ma obcych ludzi, często stróże prawa wywodzą się z lokalnej społeczności. Zanim nie dostaną to, co mają dostać, w sensie, żeby być zaakceptowani w środowisku, dopiero się może zacząć impreza. Więc tam się rzeczy dzieją bardzo, ale podobno arcyciekawe, ile w tym prawdy, nie wiem, to bym musiał sprawdzić u rodowitego Jamajczyka. Natomiast Polacy, którzy... albo się wybrać. Drodzy Państwo, witamy serdecznie jeszcze raz z Adamem Czerpakiem dzisiaj wspólnie, który będzie realizował nas, a jednocześnie współprowadził ze mną. I już właśnie Adam dzisiaj nam załatwił pierwszego gościa, którym jest, bo to dzisiaj jest kolejny dalszy ciąg notowania 331, drodzy Państwo, jeśli chodzi o listę Polish Chart. I teraz jest z nami Remigiusz Kuźmiński. Witam Cię, Remiku.
2: Witam serdecznie, witam Cię, Sławku, witam.
0: Rozpoczęliśmy od reggae, które jest muzyką, której Ty nie uprawiasz, ale Remik to jest specyficzny i bardzo bogaty w swoją wiedzę i twórczość człowiek, gdyż Remik jest wykształconym dyrygentem, wokalistą jazzowym i wokalistą klasycznym. Dobrze pamiętałem?
2: Tak, tak, dokładnie, pamiętałeś dobrze.
0: Dokładnie. I oprócz tego, że no właśnie, mów.
2: Kończyłem wokalistykę jazzową i klasyczną, a także dyrygenturę jazzową i klasyczną na Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowińskiego w Bydgoszczy.
0: No właśnie, i tutaj też rozpocząłeś wydawanie swoich nagrań, najpierw tak nieśmiało jako pojedyncze nagrania z typu singla, a potem zrobiłeś z tego parę płyt, ale to były głównie covery i zacząłeś w pewnym momencie tworzyć własne przemyślenia muzyczne w postaci piosenek. I ta jedna z nich się dzisiaj znalazła bardzo wysoko na 26 miejscu. I zaraz powiesz, jak się nazywa i skąd się wzięła ta piosenka.
2: Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Wiesz co, ja komponuję od zawsze praktycznie, od dziecka, gdzieś tam zawsze z gitarą pisałem pierwsze piosenki, pamiętam. Także komponowanie gdzieś tam zawsze było mi bliskie, pisanie tekstów również. Tak na dobrą sprawę, tak jak wspomniałeś, wydałem kilka płyt, 5 płyt, 3 solowe i 2 kooperacyjne. To są płytki nagrane własnym sumptem, no niestety ubolewam bardzo, bardzo jest mi tak troszeczkę zawsze smutno, że nie trafiły one jeszcze gdzieś tam na półki sklepowe, bo nie miały, że tak powiem, dystrybutora. Wydawnictwo całe przypadło, produkcja nagraniowa przypadła bydgoskiemu MG Studio w Bydgoszczy pod kierunkiem Marcina Grzeli, gdzie od lat współpracuję z realizatorem Marcinem. Także, no i tak jak wspomniałeś, singli jest też bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj stawiam właśnie na pojedyncze nagrania bardziej niż na płyty.
0: To nie tylko to, ale... taka się zrobiła tendencja skutek, nazwijmy to, ekonomicznych warunkowań przeciętnego artysty.
2: Tak, tak, tak. Ja zauważyłem, że bardzo dużo nas artystów stawia dzisiaj bardziej na single, na pojedyncze nagrania. Wiesz, może to się też wiąże to z tym, że mamy streaming i tak bardzo popularny i łatwiej jest wypuścić singiel w postaci cyfrowej, niż po prostu gdzieś tam oprzeć się na całej otoczce związanej z wyprodukowaniem, ze stłoczeniem płyty. To jest też fajne oczywiście, tak? Mieć fizyczną płytkę i tak dalej. Ci artyści, którzy są
0: biedni... Spotify i wszystkie te inne, wiadomo, streamingowe historie to już opanowały rynek doszczętnie, jeśli chodzi o pewne przekazy. I tu się pewnie tym nie zmieni na lepsze, bo raczej idzie w tą stronę, żeby jeszcze bardziej ogołocić artystę z tak zwanego wizerunku.
2: Dokładnie, dokładnie. No i wiadomo, dzisiaj jest też taka przykra rzecz, że możemy komponować. Ja na szczęście jestem dumny z tego, że mogę komponować swoją wiedzą, doświadczeniem w postaci czystych, żywych nut, emocji i po prostu muzyki, a wiadomo, co się dzisiaj dzieje, tak? Że możemy wrzucić utwór do AI, AI komponuje za nas muzyków, artystów czy tekściarzy utwór. Aczkolwiek myślę, że to jest takie smutne, bo dochodzimy do takiego paradoksu, takiej w zasadzie jakiejś takiej dziwnej materii, jak my muzycy możemy się bać, bo za chwilę dojdziemy do takiej sytuacji, że uczciwy muzyk, który, tak jak ja na przykład uczciwie komponuję od lat, możemy się za chwilę bać, bo mogą nas osądzić po prostu zwykli ludzie, laicy, że to jest na przykład stworzone...
0: Nie, bo wiesz, dopóki promptowanie, wiadomo, że ono zawsze będzie w zaciszu domowego ogniska i na tym się skończy i ktoś może powiedzieć, że sam to skomponował. Natomiast tekst, czy napisze, czy nie napisze, to jest też umowne. Oczywiście robi coraz więcej ludzi bardzo znanych, więc umówmy się, że zaczyna być to tak zwane rozgrzeszanie się, ponieważ wszyscy to robią. Wiesz, i to jest.
2: No ja nie robię, na szczęście. Mogę być dumny z tego, że nie robię. Póki żyję i póki mam doświadczenie zdobyte na mojej wieloletniej edukacji, to tego robić nie będę po prostu.
0: Remik, przy okazji ci powiem, że jesteś też jednym z nielicznych artystów, którzy mi się kojarzą z taką piosenką ciepłą środka, która się nawet nie nazywało w czasach komuny piosenką, nazwijmy to, popową, chociaż na tamte czasy to tak można byłoby ją określić. Tak. Tylko muzyką środka, czyli taką muzyką, jak uprawiała pani Krysia Prońko, pan Zbyszek Wodecki. Ty jakby, myślę, że dwoje mamy takich artystów tutaj na liście Polish Chart. To jest Alicja Markowska i właśnie ty, który do tej pory nie byłeś uwzględniany w tych statystykach, bo jakby nie udawało ci się osiągać wysokich pozycji. Ty dzisiaj, no moje gratulacje, człowieku, drogi mój artysto, kochany, jesteś na bardzo wysokim miejscu.
2: Bardzo jestem z tego bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy. Pamiętam, na 36. miejscu znalazła się moja kompozycja, też autorska, Wspólna podróż. Pamiętam, to była najwyższa nota. No teraz 26. miejsce, utwór Między wersami dnia, najnowszy mój singiel, który miał premierę 3 sierpnia wraz z teledyskiem nakręconym w Bydgoszczy. Bardzo, bardzo się cieszę, że z tego wychodzi, że chyba utwór się podoba. Ja dążyłem z tą kompozycją. Tworzyłem ją bardziej jako ambitny pop, taka muzyka środka, tak jak mówisz dokładnie, Sławku, i bardziej z elementami, takimi inspiracjami jazzującymi, funkowymi, aczkolwiek to jest taka bardzo ambitny, fajny, stylistyczny pop. I powiedziałbym, że w Stanach Zjednoczonych, ostatnio jeden znajomy też mi powiedział, dziennikarz, że w Stanach Zjednoczonych jest taka jeszcze nierozpowszechniona bardzo stylistyka, która się tworzy już w Stanach. Nazywa się, żeby tutaj nie pomylić, Adult Contemporary, coś takiego chyba, nie wiem, czy dobrze powiedziałem. To jest taka stylistyka, która jest muzyką w przedziale od 35 roku życia do 60 roku życia. Muzyka dla ambitny pop, dla dorosłych ludzi. I to jest właśnie coś takiego, które do posłuchania, ambitne właśnie, tak jak właśnie pani tutaj Krysia Pońko.
0: Ja myślę, że rozpoczęło się to wszystko od Franka Sinatry w ogóle na świecie.
2: Tak. To wszystko idzie stamtąd i jestem bardzo szczęśliwy, że tak się udało właśnie z tą piosenką, bo powiem ci szczerze, Sławku, jest bardzo ważna dla mnie ten utwór. On opowiada o takiej zwykłej magii codzienności i o tym, że takim związany jest też z miejskim życiem, i opowiada też o tym, że nieraz mamy te rzeczy takie ważne, ważniejsze, które są drobnymi sprawami, drobnymi chwilami, one nam uciekają. Skupiamy się na większych rzeczach, a tych drobnych, takich poszczególnych spraw, które są gdzieś tam między właśnie wersami dnia.
0: To znaczy to, co ja powiedziałem, że ludzkość przestała się umieć cieszyć z małych rzeczy.
2: Małych rzeczy, dokładnie. Dokładnie. Ja już teraz akurat wróciłem dzisiaj, po 4 miesiącach mieszkałem już 4,5 miesiąca w lesie nad jeziorem, między Poznaniem a Bydgoszczą. Mamy domek prywatny letniskowy między Bydgoszczą a Poznaniem w powiecie mogileńskim.
0: Czyli taki wielkopolsko-kujawski.
2: Słucham?
0: Taki region wielkopolsko-kujawski.
2: Tak. To jest taki powiat mogileński dokładnie. I powiem tobie szczerze, że tam się świetnie w lesie tworzy, świetnie się pisze muzykę o poranku, wiesz, z herbatą czy z kawą. No kawą ja już...
0: Oj, już ci zazdroszczę, powiem ci szczerze. Niczego tak ludziom nie zazdroszczę, jak tego, że mogą sobie wypoczywać nieco uniezależnieni od różnego rodzaju właśnie środków tych tak zwanych rażenia, typu jakieś telewizory, jakieś takie historie, które odpychają od prawdy. Bo ta prawda to jest już dzisiaj poza mediami. Media już nie podają żadnej prawdy. Są to głównie fejki, przynajmniej w dużym procencie i tak dalej, a tutaj wychodzisz, tak jak mówisz, z kubkiem kawy w las i słyszysz, co słyszysz w tym momencie, słyszysz między wersami dnia.
2: Nawet samego siebie można w takim razie usłyszeć. No dzisiaj wróciłem do betonu i już mam dosyć.
0: W domach z betonu nawet nie ma wolnej miłości, jak śpiewał Martyna.
2: No, dokładnie.
0: Także jedziesz, zapowiadaj swój wielki przebój, który zajął 26. miejsce.
2: Bardzo jest mi serdecznie miło i bardzo się cieszę, że na tak wysokim miejscu znalazł się mój najnowszy singiel i teledysk Między wersami dnia. Zapraszam serdecznie do słuchania, do oglądania na moich stronach internetowych. Ja tylko też wspomnę, Sławku, że producentem teledysku, realizatorem jest Telewizja Jazz z Katowic. Natomiast za wersję audio odpowiadała oczywiście wytwórnia nagraniowa MG Studio w Bydgoszczy. Zapraszam wszystkich serdecznie do słuchania i oglądania teledysku.
0: Dziękuję bardzo.

0: Zadałem takie pytanie siedzącemu tu obok mnie i uśmiechającego się w tej chwili do mnie i mrugającego okiem Adasia Czerpaka. Oczywiście się nie widzimy się.
1: Mentalnie.
0: Mentalnie to wszystko czujemy, swoje emocje. Zadałem mu proste pytanie, bo to młody człowiek jest jeszcze. I co sądzi on w ogóle o takiej muzyce? Czy ktoś jeszcze podobną muzykę gra w jakaś stacja, czy w ogóle dzisiaj się komponuje takie, tworzy takie utwory? I co mi odpowiedziałeś?
1: Jak widać się tworzy, ale ja nikogo innego nie znam.
0: No właśnie.
1: I muszę szczerze przyznać, że w życiu bym nie powiedział, że osoba z takim głosem jak podczas rozmowy może w taki sposób ładnie zaśpiewać. Także też szapoba.
0: Tak, to jest specyficzna modulacja głosów, jak i, że tak powiem, trwanie na tak zwanej emisji, która jest typowo jazzowa, a jednocześnie jest bardzo wciągająca do popularnego śpiewania. Na przykład dzisiaj jakbyś komuś kazał zaśpiewać, dawniej się śpiewało przy goleniu, przy różnego rodzaju okazjach, a dzisiaj jest tak, że jest bardzo trudno zaśpiewać, bo ludzie pokazują więcej możliwości technicznych niż wokalnych. Natomiast taki właśnie jak Remigiusz, piosenki tego typu, to jest odkrycie, które może być bardzo długo jeszcze przemyślane, narzędziem do przemyśleń dla wielu socjologów, którzy będą się zastanawiać, skąd się biorą takie wyjątki w muzyce popularnej bądź co bądź, którą my prezentujemy.
1: To najbardziej chociaż przyciąga, że ktoś odstaje.
0: Tak. Drodzy Państwo, teraz będę miał ciekawą informację dla Ciebie. Ciekawy jestem, co będziesz... Teraz Cię będę pytał dopiero, Adasiu, co Ty sądzisz o tym zespole, bo to jest tajemnica do tej pory. Przez wszystkimi jeszcze się nie ujawniłem. Prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że zespół, który za chwilę usłyszymy, to jest duet, a właściwie trio z nowoczesną muzyką, która określają się jako rodzaj rapu, ale to nie jest stricte rap tylko, w języku angielskim, nazywają się ZGM i są z Wrocławia. Zostali ode mnie zaproszeni do studia naszego wrocławskiego na jutro, więc być może się uda wszystko, że wszystko to wskazuje, że będziemy ich słyszeć i będą się tłumaczyć z tego, co wyprawiają, a wyprawiają dziwne rzeczy, oczywiście pozytywnie na to patrząc. Sami posłuchajcie, drodzy Państwo, i będziemy po tej piosence, bo piosenka nosi tytuł Jaki Adamie?
1: Should I smoke alone?
0: Czy powinienem tyle palić? No i pozdrawiamy wszystkich palaczy papierosów, marihuany i tych innych odżywek, oczywiście legalnych. Jeżeli ktoś pali z powodów zdrowotnych, no to jak najbardziej prawidłowo. Natomiast jeżeli nie, no to posłuchajmy.

0: Should I smoke alone? I to jest pytanie takie, czy powinienem palić w samotności? Dobrze mówię. ZGM z Wrocławia i, drodzy Państwo, zapachniało Ameryką. Co ty na to, Adamie?
1: No, jak najbardziej, jak najbardziej. Czuć było tam inspirację. Ciekawe. Bardzo mi się podobał podkład, bo ja bardzo lubię takie syntezatorowe dźwięki, tam fajne takie trąbki z syntezatorów były. To mi się bardzo, bardzo spodobało.
0: No właśnie, mi też, powiem szczerze, i chłopaków zgarnę, bo jak się dowiedziałem, że są z Wrocławia, to tym bardziej warto. Mają dopiero po 18-19 lat, zdali maturę i idą w świat. Podobnie jak wielu innych naszych artystów. Ostatnio nam się w ogóle odmłodziła scena, zauważyłeś, w liście Polish Chart.
1: Tak, tak. Jest.
0: Ja myślę, że to wasza robota, koledzy realizatorzy. Tak mi się wydaje, że starszy pan po prostu wreszcie dostał nową, jakby to powiedzieć, nową odsłonę polskiego młodzieżowego grania i śpiewania dzięki takim chłopakom, którzy właśnie mają po 20 parę lat i siedzą po tej drugiej stronie sitka, którzy nas realizują, a od jakiegoś czasu ze mną wspólnie prowadzą programy i się to, że tak powiem, musiało ujawnić w końcu tym, że się odmłodziło. Natomiast my tutaj będziemy mieli dzisiaj święta, różne są mniej przyjemne, jak na przykład śmierć Petera Tosha, którą dostał podczas włamania do jego posiadłości podczas roku, to bodajże jeszcze był 87, a dzisiaj mamy też drugą rocznicę, w 74 roku, dokładnie dzisiejszego dnia, czyli tegoż dnia, który przeżywamy od rana. Pod tą datą kryje się pewien utwór, znaczy pewien zespół brytyjski, który był, można powiedzieć, takim, jakby to powiedzieć dobrze i nie schrzanić tego powiedzenia. Mianowicie chodzi o to, że zespół, który był inspiracją dla bardzo wielu, w tym także polskich nowofalowych ziomali, którzy za chwilę będą się, mam nadzieję, uda nam się połączyć z pewnym panem, który jest fachowcem numer jeden w Polsce dla mnie, z Torunia, w dziedzinie właśnie zespołu The Stranglers, czyli Dusiciele. Posłuchajmy takiej piosenki Golden Brown, a potem się spróbujemy z tym panem połączyć i jeszcze coś może puścimy.

Drodzy Państwo, to była niesamowita, pamiętam, gratka dla nas jako młodych ludzi lat 80., takich, którzy goniali się z kamieniami za zomowcami, a w wolnej chwili słuchali muzyki albo odwrotnie. I dlaczego? Ponieważ ten zespół wyszedł poza wszelkie ramy i w ogóle to był zespół The Stranglers, a wielbicielem, inspiratorem, człowiekiem, który działał swoje pierwsze muzyczne rzeczy w Toruniu, zanim jeszcze tam się pojawił Grzegorz Ciechowski, czyli nasz fantastyczny Jurek Czarnecki, który dzisiaj nie będzie, Jureczku, witam cię serdecznie, dzisiaj nie będzie o Eklektiku, o Para na nas, tylko będzie o właśnie zespole The Stranglers, którego jesteś fantastycznym wielbicielem, jak i

0: chociaż nie przeczę, że jestem fascynatą starego takiego ostrego Stranglers.
1: Tego punkowego,
0: chociaż mówiąc punkowy, to trochę też nie do końca, dlatego że sam założyciel Hugh Cornwell zawsze mówił, że oni są punkrockowcami w ogóle. Natomiast na początku ich działalności wielu punkrockowców krytykowali ich, mówili, że to za punkrock. A to przez to, że w brzmieniu Stranglers charakterystyczne okazały się te klawisze, które jakby no, nadały całego smaku i klimatu. Może dlatego ja ten zespół lubię, że tam są te klawisze, bo przyznaję, że jakby takim wielkim fanem takiego surowego rock punka to nie jestem. Natomiast Stranglersi są specyficzni, dlatego że oni rzeczywiście jakby swoim podejściem do życia no, są bardzo surowi i punk rockowi. Natomiast ta muzyka była właśnie wzbogacona tymi klawiszami i to mi się spodobało. To trochę było tak jak z Republiką. Na początku Republika była krytykowana w Polsce, a potem...
1: Wiesz, Republika grała inną muzykę od wszystkich, bo oni grali nowojorską, natomiast Polacy w Polsce się opierali głównie na brytyjskiej, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. No, ale właśnie wracając do Dusicieli, no, otóż jakby cały urok tego zespołu jest i był właśnie w tym, że z jednej strony czuje się ten klimat punk rocka. No ja pamiętam, jak oglądałem pierwsze jakby teledyski czy filmy z początku Stranglers, no to oni rzeczywiście byli bardzo punk rockowi. Widziałem koncert, gdzie na scenę wskoczyły panie z burdelu i po prostu w toples zaczęły tańczyć na scenie. To był 70 któryś rok w parku, już nie pamiętam którymś. I było bardzo punkowo i ostro.
1: No, domyślam się.
0: No, dokładnie. Potem sam Jean-Jacques Barnel, czyli basista, no też generalnie to nie był grzeczny chłopak.
1: Ale kto był grzeczny w tamtych czasach, jeśli chodzi o rock'n'rolla, powiedz mi?
0: No ja byłem grzeczny.
1: Ale właśnie, zapomniałem, że...
0: Nie do końca. No, w każdym bądź razie to, co charakteryzowało i Stranglersów, to było właśnie to, że byli bardzo, bardzo punkowi. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, w ten punk wrzucili według mnie dużo takiego uroku, wręcz romantyzmu, chociaż na pewno zabrzmi to pejoratywnie, romantyzmu. No bardziej, ale muzyka rzeczywiście Stranglersów charakteryzuje się tym, że jest szorstka, jest mocna, ale ubarwiona tymi klawiszami. No poza tym, co jest charakterystyczne, zresztą to już przeszło do historii, to także brzmienie basu Jean-Jacques Barnella.
1: Właśnie już chciałem to powiedzieć, że to, co ty powiedziałeś o klawiszowcu, a jednocześnie tam o tym basie teraz zaczynasz mówić, to by trzeba było przejść przez perkusistę, ponieważ w ogóle cała sekcja rytmiczna, to na przykład zrobić ten rytm, który był przed chwilą ten, to było chyba 6/12 bodajże, jeśli chodzi o to, co zrobili w Golden Brown. No, to w ogóle trzeba by Mistrzostwo Świata, kto by to zagrał w ogóle? Chyba, że eklektik.
0: No tak. Znaczy, skromnie podeszliśmy do tematu właśnie takiego walczykowatego raz. I rzeczywiście stwierdzam, że są to fajne podejścia takie w rock'n'rollu, w roku, w rytmie walczyka. One mają coś w sobie. No, ja nie ukrywam, że bardzo lubię ten utwór Golden Brown, no bo on jest taki właśnie walczykowy, bujający, a do tego...
1: A co sądzisz o utworze, który przygotował mój kolega, który dzisiaj ze mną współprowadzi ten program, Ujawnij się, Adasiu, bo Adaś ma też jeszcze inne piosenki Stranglersów i chcielibyśmy zakończyć naszą rozmowę, kiedy będziemy już zbliżać się ku końcowi, że tym właśnie utworem. Adaś, co proponujesz?
2: Strange Little Girl.
0: Ha!
1: I to no. Piękne nagranie, prawda?
0: To znaczy powiem tak, ja całego generalnie cały zespół lubię, bardzo fajnie,

0: Bo ja bym, znaczy, ja bym inny utwór typował.
1: Jak no, ale, a,
0: to znaczy ja na przykład... To ja na
2: no ich trochę pod ręką, także jeżeli... Ten,
0: a nie, dobrze, okej. Okay. Natomiast ja bardzo lubię utwór, który rzeczywiście no, jest takim utworem trochę środka. Midnight Summer Dream. Bardzo lubię ten utwór.
1: Myślę, że Adaś zdobędzie, mamy go w bazie, więc dla ciebie specjalnie będzie Midnight. I to będzie troszeczkę mówiony, troszeczkę melodeklamacyjny, troszeczkę śpiewany. Midnight Summer Dream.
0: Ale dlatego, że mi się kojarzy troszeczkę z moim życiem, z moimi takimi trochę miłosnymi sprawami i ten utwór.
1: Sen nocy letniej, tak szekspirowsko trochę zawiało, nie?
0: Tak. Ale też bardzo lubię utwory zupełnie z początku. Zwłaszcza lubię utwory z trzeciej płyty Black and White, gdzie jest ten taki utworek Death and Nine Blood, bardzo taki zaangażowany politycznie. No mówię, Stranglersi rzeczywiście...
1: Peter Tosh był bardzo zaangażowany politycznie i skończył w nieszczęśliwym wypadku, także to wiesz, różnie może być.
0: No różnie może być, fakt. W każdym bądź razie rzeczywiście od początku do końca jestem wielkim miłośnikiem Stranglersów, chociaż nie ukrywam i to muszę przyznać otwarcie, bo były różne zmiany w tym zespole. Członkowie odchodzili, nowi przychodzili. Właściwie no teraz z tego początku Stranglersów został tylko basista Jean-Jacques Bornel. Reszta wszystko się zmieniało. No ja nie ukrywam, że pierwszy skład najbardziej mnie rusza, najbardziej szarpie za serce i za duszę. Ale ponieważ to jest mój ukochany zespół, lubię też słuchać Stranglersów w już troszeczkę tym nowszym składzie. Zresztą grają do dzisiaj, no także...
1: Jureczku, ja ci bardzo dziękuję za ten dzisiejszy pobyt, bo nie tyle urozmaiciłeś, ale spowodowałeś, że fachowiec opowiadał o tym, co należy opowiadać. Bo my mamy fachowca od każdego właściwie ważniejszego muzyka. Tutaj w tym kraju jak i w Wielkiej Brytanii. I drodzy Państwo, jako zawsze sobie żartuję, bo już pytają mnie, ile lat byłeś w Wielkiej Brytanii? Mówię, 15. To ty mówisz chyba dobrze po angielsku. Ja mówię, wiesz co, może i dobrze, ale nie językiem Szekspira, bardziej językiem ulicy. Więc w związku z tym, że jeżeli tak to mam oglądać, to puśćmy sobie piosenkę Midnight Summer Dream, czyli po szekspirowsku Sen nocy letniej w rytmach ulicy. Właśnie. Midnight Dziękuję Summer bardzo. Dream. Dziękuję ci, Jurku. I Jerzy Czarnecki, lider Eklektika i wielka toruńska gwiazda nowej fali. Człowiek, który mógłby opowiadać o tym zjawisku przez następne 2 tygodnie i jeszcze się nie zestarzeć. A teraz, drodzy Państwo, właśnie Sen nocy letniej, czyli Midnight Summer Dream w wykonaniu Stranglersów. Dzisiaj by mieli, gdyby w tym składzie, co założyli, oni coś dalej istnieją, ale już w innym składzie, mieliby 50 prawie lat.
0: Dokładnie.

0: I tak sobie poświętowaliśmy naszą rocznicą powstania jednego z największych zespołów w historii brytyjskiego i nie tylko brytyjskiego rocka, mianowicie The Stranglers, czyli Dusiciele, drodzy Państwo. Jak patrzy na taką muzykę sprzed lat, młody człowiek, który zna się na muzyce też bardzo dobrze, tylko zupełnie na innej się wychowywał, Adam Czerpak, to właśnie za chwilę też zdradzi swoje
1: bardzo
0: tajemnice.
1: Przychylnie patrzy. Chciałem, no tak naprawdę mogę potwierdzić to, co powiedziałeś mi poza anteną, że po prostu takie zespoły warto uhonorować i sobie czasem o nich przypomnieć i podzielić się słuchaczom.
0: No to są właśnie rocznice i kalendaria. I tutaj pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy uczestniczą w tworzeniu kalendariów, czyli takich jak Wikipedia i innych miejsc, gdzie możemy to wszystko znajdywać. Bo kiedyś ktoś mnie zapytał, skąd ty wiesz te wszystkie rocznice? Jest tylko palisk. No i tak to właśnie, drodzy Państwo, jest. Teraz będziemy przechodzili do miejsca numer 24 i tu jest, uwaga, jeden z największych skoków na liście, gdyż 18 oczek do góry 42, dwa tygodnie zestawienie, zastanawialiśmy się z Igorem wtedy w sobotę, czy ten utwór przyjmie się, bo to jest, wiadomo, świętość narodowa i własność narodowa, a tu nagle taki zespół jak Sex Bomba, nic mu nie ujmując oczywiście, ale to jest muzyka zupełnie inna, mianowicie wielki przebój Sen o Warszawie Czesława Niemena, i pozdrawiam wszystkich kibiców Legii Warszawa, jak i wszystkich warszawiaków w ogóle. Posłuchajmy.
1: Pozdrawiam również.

0: Wydaje mi się, że sukcesem tej piosenki jest to, że jest napisana od nowa aranżacja, ale bez nadęcia, bez jakiegoś dziwnych udziwnień, i ta piosenka ma swój smak po nowemu, ale z szacunkiem dla oryginału, dobrze myślę?
1: No zdecydowanie, jakby to jest po prostu nierówna konkurencja, jeżeli mielibyśmy to porównywać z oryginałem, także trzeba na to spojrzeć trochę od innej strony i faktycznie no, ta aranżacja sprawia, że to jest coś innego.
0: A czy z nami jest człowiek 18-letni, czy artysta zwany Kajetanem Kółko, który jeździ w tej chwili gdzieś na trasie i słyszymy go z trochę lekkim utrudnieniem, ale jesteś, Kajetanie, gotowy do rozmowy?
2: Jestem, Sławku, gotowy do rozmowy. Witam Ciebie, jakże witam wszystkich słuchaczy. Jestem gotowy do rozmowy. Ciągle w trasie, ale jestem gotowy do rozmowy.
0: Słuchaj, co sądzisz o piosence, która się nazywa Let Me Be The One zespołu Lazy Snails, którego jesteś założycielem, jak i można powiedzieć takim no, liderem, gitarzystą?
2: Co mogę o niej powiedzieć? Szczerze mówiąc, to akurat to jest świetna ballada moim zdaniem, nieskromnie mówiąc. Bardzo taki właśnie, ona jest bardzo klimatyczna, no, też taki był zamiar i mi się wydaje, że to akurat nam się udało osiągnąć. I naprawdę taka właśnie ciemno-nocna w takiej podróży, jak właśnie teraz, czyli ciemno, ona by pasowała idealnie, nie?
0: Pamiętasz taką produkcję filmową, gdzie Jim Carrey zagrał po raz pierwszy rolę nieśmieszną? Numer, czy liczba 23, pamiętasz ten kinowy hit?
2: Niestety nie, ale ja Jimmy'ego Carreya pamiętam tylko ze śmiesznych ról.
0: To musisz sobie koniecznie odświeżyć, bo zająłeś miejsce właśnie numer 23, które się owiane jest mgłą nie tyle tajemnic, ale przeznaczeń i różnego rodzaju kabał i tak dalej, i tak dalej. Więc sobie obejrzysz, ponieważ twoje szczęśliwą liczbą jest liczba 23. Powiedz mi, ja dziękuję ci za płytę, która dotarła do mnie. Zrobiliście w bardzo szybkim tempie znakomicie wydaną płytę, tak można powiedzieć, elegancko. No i coś szykujecie chyba nowego dla nas, bo wiem, że jest taki plan.
2: Ja za wiele nie mogę tutaj zdradzać, ale jedyne to, co mogę powiedzieć, to, że druga płyta już jest w przygotowaniach. Planujemy, żeby posiadała 12 utworów i będzie bardziej rockowa, bardziej nie 80sy, ale też będzie coś unikatowego, czego się nie da spotkać na rynku. I będzie taka właśnie bardziej rockowa, takim bardzo bardziej hard rockowa, mogę szczerze powiedzieć, przynajmniej taki jest zamysł. Co będzie, czas pokaże. Mogę też, nie wiemy jeszcze kiedy wejdziemy do studia i to nagramy, bo jednak tym razem siedzimy wszyscy przy tworzeniu jej i każdy tutaj chce mieć takie poczucie, że zrobił najlepiej jak mógł to i najlepiej każdy utwór, żeby był najbardziej dopracowany przez nas jak możemy, więc tym razem będziemy musieli jeszcze trochę na nią poczekać, ale na pewno na przyszły rok się ujawi.
0: Dobrze, więc w takim razie dziękuję Ci za udział w naszym programie. Teraz już bezpiecznie prowadź dalej samochód. Natomiast zapowiedz jeszcze szybko ten utwór i odsyłamy Państwa miejsce 23.
2: Co ja mogę powiedzieć? Cudowny numer. Uważam, że jedna chyba z moich ulubionych ballad. Niektórzy mówią, że nadaje się do filmów erotycznych, ale to Państwo muszą ocenić sami. Przed Wami Let Me Be The One na antenie Radia Wnet.

0: Taka balladka w stylu trochę lat 80., prawda? Adamie,
1: tak, tak, jak najbardziej. Jak zauważyłeś, początek to aż do złudzenia wydawało się, że zaraz Nothing Else Matters poleci, ale potem oczywiście Dokładnie. Nie było żadnej kopii. Było naprawdę bardzo ciekawe.
0: Było tego zapożyczenie może ewentualnie inspiracyjne wejścia, które było jak najbardziej w ilości taktów nie stanowiło zagrożenia dla oryginału. Natomiast było rzeczywiście taką inspiracją, która nam wskazywała, w którym kierunku pójdą muzycy w tej balladce. I jak najbardziej balladka była piękna, urokliwa i takich nam więcej trzeba. Formacja Lazy Snakes, czyli Leniwe Ślimaki, Let Me Be The One, pozwól mi być tym właśnie, tym, którego ty szukasz, którego wypatrujesz, tym właśnie. 23, natomiast na 22, z 33, 11 oczek do góry, 3 tygodnie w zestawieniu. I tutaj się Michał ucieszy, jak i cała produkcja tej piosenki będzie kolejnym przykładem, że można zrobić w bardzo prostych warunkach domowych taki właśnie bardzo ważny utwór, jeśli chodzi o tekst, jak i o muzykę. Fixum Dirdum i samowystarczalny, 3 tygodnie w zestawieniu, 22. Gratulujemy Wam.
1: Gratulacje.

Kiedy uczysz się iść przez świat, przez chwilę wydaje ci się, że nie jesteś sam. I dopóki jesteś dla nich fajny, wydajesz się samowystarczalny. Zapraszają cię zawsze i wszędzie. Wiedzą, że kiedy tylko tam będziesz, to twój vibe i twój hype będzie z wami. A codzienność gdzieś z tyłu zostanie, dopóki ciągle rzucasz żartami. Gdy twój sarkazm jest jak dynamit, oni wszyscy lgną tak do ciebie. Czasem myślisz ty i oni to

chcesz wyjść z tego cienia. I tak mocno dociera do ciebie, że do tej pory żyłeś złudzeń. Portfolio swoich dostrzegłeś masek, pozwalały na miękko wejść w ludzi masę. Dla każdego musiałeś być inny, żeby nikt nigdy nie musiał czuć się winny. A codzienne troski, wyzwania i rzeczy kazały ci się cudzą radością cieszyć.

życia. Może chciałeś być choć trochę kochany i tak trwałeś w tej strasznej chorobie, że już prawie całkiem zapomniałeś o sobie. Chcesz zakończyć ten cyrk, mówisz sprawdzam. Zamieniasz ten pozorny ład w totalny bałagan. Ci sami ludzie przestają cię rozumieć i w sekundę stajesz się samotny w tłumie. Nie rozumiesz tego snu, próbujesz się obudzić. Przecież nadal kochasz tych wszystkich ludzi, więc jak stałeś się persona non grata? Tylko dlatego, że zdjąłeś maskę wariata, a ty tylko pragnąłeś rozdawać uśmiechy, otulić wrażliwość ludzi radości parasolem. Jednak gdzieś się w tym pogubiłeś, gdzieś zatraciłeś, zbyt mocno wczułeś się w tę koszmarną rolę. Dziś te czasy minęły, zrzuciłeś aurę błazna, pełen pokory i smutku, choć nie na kolanach. Dobijasz się od nowa do drzwi tego świata, które miałeś otwarte na oścież przez lata. Oni ciągle tam są, wciąż kochasz tych ludzi. Różnica jest taka, że przestałeś się łudzić. Już wiesz, że zawsze, gdy do nich idziesz, akceptują tylko tego, kogo chcieli w tobie widzieć. Pamiętaj, ciebie nikt nie chce takiego, jakim jesteś. Nigdzie cię nie przyjmą. Pamiętaj, ciebie nikt nie chce takiego, jakim jesteś. Nigdzie cię nie przyjmą. Pamiętaj, ciebie nikt nie chce takiego, jakim jesteś. Nigdzie cię nie przyjmą.

Pamiętam, jak wielu moich przyjaciół opowiadało mi, kiedy wysyłali swoje CV do różnego rodzaju firm i nikt tego nie czytał, i to jest to, co gdzieś kończyło tą piosenkę, prawda? Drodzy Państwo, teraz jesteśmy przy miejscu numer 21 już, z 31 na 21, 10 oczek do góry. Gratulujemy Wam naprawdę, Tobie Wojtku, szczególnie jako że jesteś ojcem i wykonawcą tego utworu. Mianowicie zespół, który to wykona, to jest ekipa, na którą czuwa i kieruje jego wielkość Wojtek Szumański. Drodzy Państwo, Wojtek Szumański to jest człowiek młody, który zawsze chyba będzie młody, natomiast pamiętam go, jak zaczynał od takiej piosenki ze zespołem Mint parę lat temu, o zegarku. Możecie sobie gdzieś wkleić tam w YouTube słowo zegarek i Wojtek Szumański. Natomiast tutaj Wojtek Szumański w piosence Nie wszystko złoto, co się świeci. Z 2 tygodni na liście, z 31 na 21, 10 oczek do góry, tak jak mówiłem. Niesamowicie cieszymy się, że tak się stało, ponieważ Fixum Dyrdum było na miejscu 22, a właśnie teraz początek tej drugiej dziesiątki to Wojtek Szumański i zapraszam Was, naprawdę świetnie się będzie przy tym i bawić, i przemyśleć wiele spraw. Nie wszystko złoto, co się świeci.

0: Drodzy Państwo, teraz przeczytam, co się działo od miejsca 30. Na 30. z Jimmy Saracen za Czarną Krew. Nowość 29 to formacja z dawnych lat, czyli Zbigniew Wodecki, Pszczółka Maja. To jest miejsce 29. 28. Konstancja Kochaniec poza rozpaczą. 27. Joanna Rawik i Piotr Zubek szeptem. 26. Remigiusz Kuźmiński między dwiema wersami dnia. I na 25. teraz Adasiu, kto tam był? ZGM Should I Smoke Alone? Tak, dobrze pamiętam. ZGM.
1: ZGM, faktycznie. I Jimmy Jeffrey.
0: Tak. 24. to jest Seks Bomba i Sen o Warszawie. 23. kto tam był? Lazy Snails i Let Me Be Alone. 22. Fixem Dyrdą Samowystarczalne. I 21. Wojtek Szymański, Nie Wszystko Złoto, Co Się Świeci. Fajna piosenka do buta, jak to się mówi. Przy okazji, drodzy Państwo, mamy pozdrowienia od lidera, jak i całego zespołu The Buffons, którzy już się cieszą, że znowu słyszą nasze głosy. Adasiu, to jest nasza formacja, która nas kocha i jednocześnie promuje tak samo jak my ją. A przy okazji, drodzy Państwo, przypominam, że słychać nas w 8 miastach wojewódzkich, bardzo dużych, jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Szczecin,
1: Bydgoszcz, Łódź, Białystok.
0: Tak, Bydgoszcz, Łódź, Białystok i Lublin bodajże. Dobrze pamiętam. Jednocześnie, drodzy Państwo, wpłacajcie na patronite.pl/radiownet, bo tylko dzięki Wam to radio ma szansę grać takie piosenki, jak słyszycie, czyli te, takie, których nigdzie nie usłyszycie. Tylko u nas z chłopakami, właśnie realizatorami, którzy odmłodzili nam bardzo oblicze tej listy, z czego jestem bardzo zadowolony, a nawet bardziej niż bardzo. Drodzy Państwo, teraz miejsce 20 i Myslowic Pacman z 12, 8 oczek w dół, 4 tygodnie w zestawieniu.

0: To było drugie oblicze po odejściu Artura Rojka, oczywiście już z formacji, którą słyszeliśmy przed chwilą, czyli z formacji Myslowic.
1: Myslowic, tak.
0: Było miejsce 20, a na 19, słuchaj, a to ci muszę zaskoczyć i będziesz ci, myślę, że myśmy nie słuchali razem tego utworu jeszcze, bo zawsze mi przypadało to na sobotę. A powiem ci, że będziesz oczarowany. Człowiek, który tą piosenkę śpiewa i wymyślił, to lider zespołu Niewidzialny Remigiusza Szumana, czyli niewidzialny od dziecka o niewidomym muzyk Remigiusz Szuman spod Poznania w Mosinie urodzony i wychowany i mieszkający do dziś. Utworzy Światło, z tym razem 9 oczek w dół, ale jeszcze się utrzymał z 10 na 19, 9 oczek w dół, 4 tygodnie w zestawieniu. I sam mi opowiesz swoje wrażenie po wysłuchaniu Niewidzialność Remigiusza Szumana. Światło, bardzo mocna piosenka, jeżeli chodzi o emocje.

0: Remigiusza Schumana, utwór Światło, i co ty o tym sądzisz?
1: No, zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Już nawet pomijam fakt tego, jaki ten tekst był, to po prostu sposób, w jaki został przedstawiony, był naprawdę, naprawdę ciekawy. Jakby...
0: Remigiusza obserwuję nie tylko z tej strony sitka, ale też byłem parę razy na jego koncertach, gdzie zapowiadałem, nawet w Milanówku pod Warszawą byłem. Pamiętam, wtedy Asia Reiner była jeszcze, nie była szefową, tylko po prostu była jedną z realizatorek i razem to robiliśmy. I powiem szczerze, że Remigiusz zrobił wielki postęp, jeżeli chodzi o, tak jak powiedziałeś, i dojrzałość artystyczną, ale przede wszystkim sprzętowo też się trochę, że tak powiem, wzmocnił, bo ma świetną gitarę od jakiegoś czasu, którą pomógł mu organizować cały sztab bicia rekordu Guinnessa we Wrocławiu, jeżeli chodzi o ilość gitar na rynku wrocławskim, i oczywiście Leszek Cichoński i tak dalej, można by tu gadać i do rana. Natomiast fajnie, że młodzi ludzie słuchają takiej muzyki, którą wykonują moi ziomale w moim wieku albo trochę młodsi. Natomiast to jest teraz utwór, który za chwilę będzie, drodzy Państwo, to jest utwór Zbigniew Zamachowski i Grzegorz Ciechowski, duet, który w zasadzie nigdzie poza naszym radiem prawdopodobnie nie działa i nie funkcjonuje. Na listach przebojów Zapachniało jesienią.
1: Coś tam
0: i to
1: ostatnio
0: jest...
1: słyszałem, że ma właśnie film Wiedźmin wrócić do kina. Także, także jeszcze
0: fajnie,
1: jest jedna przestrzeń, w której można będzie usłyszeć ten utwór.
0: A myśmy tutaj zrobili wyłom i wycięliśmy to po prostu z tego filmu. I drodzy Państwo, przed Wami w tej chwili niesamowita historia, mianowicie z 22 na 28, 4 tygodnie. 5 tygodni w zestawieniu, 4 w dół, na 18, 4 w górę, przepraszam. Zbigniew Zamachowski, Grzegorz Ciechowski, Zapachniało jesienią.
2: Zapachniało powiewem jesieni, z wiatrem zimnym uleciał słów sens. Tak być musi, niczego nie mogą już zmienić brylanty

0: Ogień, który jest nadzieją.
1: Co? No bo nawet fragment filmu było słychać na koniec. Jakiś okrzyk związany z tym fabułą tego obrazu. No i drodzy Państwo, mamy też dobre wieści dla Was. Mianowicie Fixum Dyrdum się bardzo cieszy z towarzystwa, jakiego jest na liście, czyli to, co jest wokół niego. Cieszymy się razem z Tobą, Fixum Dyrdum. Cieszymy się także z Dzikiem Bonjourem i z wszystkimi pochodnymi tego niesamowitego projektu. A także tutaj też cieszymy się z opinią Konstancji Kochaniec, która mówi, że jest naprawdę świetny program. Cieszymy się i dziękujemy, prawda, Adamie?
2: Oczywiście, bardzo dziękujemy.
1: Teraz mamy formację warszawską Sugar, która robi też postępy na naszej liście niesamowite, z 27 na 17, 10 tygodni, trzeci tydzień w utworze Prawda. Nie dość, że zupełna nowość, to drodzy Państwo, cały czas pnie się do góry. Ciekawe, jak daleko zajdzie. Życzymy mu jak najszybciej numeru 1. A teraz posłuchajcie Sugar i Prawda, i naprawdę świetny kawałek.

0: Kolejny utwór, który mówił o prawdzie, jak to mówił pewien Baca, że jest święto prawda, gówno prawda i ty jest prawda, to tutaj na poważnie ta piosenka poszła i jak najbardziej o propagandzie, jak się mówi, to wiadomo, że ktoś za nią stoi. I nie bójmy się propagandy, róbmy swoje i wierzmy w prawdę. Tak by chciało się rzec i tego Państwu i sobie życzę. Natomiast teraz będzie niesamowita historia, gdyż utwór, który znalazł się na miejscu 16, jak jest nowością, po raz pierwszy na liście. I to jest utwór bardzo znanego od lat wielu, kabaretu Otto. Tym razem jednak po raz pierwszy w historii oficjalny fit. Oficjalny fit, czyli tym razem wykonują ten utwór wokalnie Wiesiek Tupaczewski, jeden z panów, z trzech panów, którzy w tej chwili cały czas firmują tą nazwę. I drugim podmiotem jest nasza przeurocza młoda wokalistka, która się nazywa Karolina Goźlińska. Proszę, dzwonimy. Halo, halo, czy mnie słychać? Halo, halo, dzień dobry, wieczór. Halo?
1: Halo, halo.
0: Jest z nami Karolina Goźlińska, tym razem nie właśnie Wiesław Tupaczewski, drodzy Państwo, gdyż Wiesław już wielokrotnie był, a tym razem właśnie ta dziewczyna, młoda, utalentowana artystka, która śpiewa od jakiegoś czasu. Zaraz się wszystkiego od Ciebie dowiemy. Skąd Ty się wzięłaś, Karolino Goźlińska, na firmamencie niebiesiech właśnie kabaretu Otto? Utworzę przy Tobie. 16 miejsce, gratuluję ogromnie i powiedziałem Wieśkowi dzisiaj, Wiesławie, dajmy szansę młodzieży, a on się jak najbardziej zgodził, a za tydzień to Ci gwarantuję, że zagramy Twój utwór, solowy, bo takie są realia. A teraz spowiadaj się, proszę Ciebie, Karolinko, droga, jak to się stało, że zostałaś wokalistką w życiu i kiedy to się stało w ogóle?
1: Ojejku, to jest bardzo skomplikowana historia. Zaczęło się od tego oczywiście, że grałam na skrzypcach. Mama mnie zapisała do szkoły muzycznej, a że ja bardzo lubiłam śpiewać, no to jakoś tak się zaczęło to wszystko kręcić wokół muzyki. I finalnie, jejku, to była bardzo długa historia, jakie się tutaj znalazłam. W każdym razie zaczęłam w wieku nastoletnim pisać piosenki, zaczęłam je wrzucać w internet. I chyba jakoś poszło po prostu.
0: Ale wiesz co, ja jeszcze, że ci przerwę, czy ty się zachowywałaś tak jak większość wokalistek młodych, które mi się spowiadały w historii mojego życia dziennikarskiego, że na przykład jakby tam miały 3-4 latka pod choinką, brały lokówkę czy suszarkę mamusi, zakładały sukienkę mamusi i udawały, że śpiewają do mikrofonu. Czy ty też miałaś takie epizody?
1: No pewnie, że tak. Ja.
0: A, czyli to wszystkie tak mają.
1: Tak, to zawsze się. Trochę się chyba z tym rodzi po prostu. Z taką miłością do muzyki i do śpiewania i do występowania.
0: No właśnie, i powiedz mi, bo masz fajny głos. Gdzie się, czy ktoś ci pomógł odkryć swój talent, czy sama wpadłaś na to, że go masz?
1: Nie, no rodzice. Moim zdaniem największe moje wsparcie to była moja rodzina. To oni mnie popychali do tego, żebym grała, żebym śpiewała. I dzięki temu ja sama trochę zaczęłam wierzyć w to, że może się uda i jakoś poszło.
0: Ja się też cieszę, gdyż piosenka Wiesława Tupaczewskiego i w ogóle kabaretu Otto całego pod tytułem Przy Tobie to jest utwór, który po raz pierwszy oficjalnie, bo oczywiście w muralu klęczą też tam słychać inną dziewczynę zupełnie, ale to zostało, że tak powiem, zrobione jako w tak zwanym backgroundzie, czyli tym, jak to się mówi, wokalu tak zwanym gdzieś tam będącym tłem. Natomiast tu u Ciebie jest to normalna, oficjalna zwrotka, rola i jak najbardziej duet. Kto na to wpadł i jak to się stało, że oni z sobą i tak dalej?
1: Kiedyś w Sochaczewie był konkurs ogólnopolski, w którym wzięłam udział. Wzięłam swoje dwie piosenki. Akurat

0: Bo należysz jeszcze do takiego wieku, że wypada, jeszcze się nie boję zapytać ciebie, kobiety się nie pyta o wiek, ale ty jesteś bardziej jeszcze dziewczyną niż kobietą. Ile ty posiadasz wiosen na swoim
1: 23 koncie? Wiosny.
0: No właśnie, widzisz, Adasiu, to tyle co ty, nie?
2: No ja jestem 5 lat starszy, ale no, podobnie.
0: Ale podobnie. Drodzy Państwo, Karolina Goźlińska, i to jest twój debiut na liście Polish Chart i jak ty to przyjmujesz do wiadomości w ogóle?
1: No jestem bardzo szczęśliwa, ale przede wszystkim dumna z panów, że tak ładnie im poszło i że tak dobrze wszystko u nich, prawda, działa. Ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna za tę szansę i jestem bardzo szczęśliwa, że miałam szansę z nimi śpiewać.
0: No i to jest właśnie odpowiedź bardzo prawidłowa młodej damy, której, jak to się mówi, bardzo wielu młodym ludziom gdzieś tam szczeliło w głowie, a tutaj jest mądra i dojrzała odpowiedź, co mi każe myśleć, że dobrze wszystko będzie funkcjonować w swoim śpiewaniu i nie tylko
1: z nimi,
0: ale też i samej, jak i z wieloma nowymi adeptami sztuki wokalnej, które nie jest sztuką łatwą, gdyż mam czasem możliwość obserwować to z boku, patrząc na przykład, kiedy działa jako nauczycielka śpiewu Natalia Bali, która mieszka niedaleko mnie i czasami gdzieś tam się widujemy i sobie wymieniamy poglądy. Słuchaj, zapowiedz tą piosenkę teraz pod tytułem Przy Tobie i kto śpiewa i tak dalej. I 16 miejsce jest przed Tobą do zapowiedzenia. Proszę bardzo i dziękujemy Ci za udział w programie.
1: Drodzy
0: na tydzień
1: Państwo,
0: się spotykamy z Twoją piosenką, pamiętaj.
2: I życzymy wiele sukcesów w przyszłości.
0: Czekam, na listę polecisz jako Karolina Goźlińska tak samo, ja myślę.
1: Ojej, to bardzo miło. No. No to, jeżeli mam zapowiedzieć, tak?
0: Zapowiadaj.
1: Dobrze, to przed Państwem utwór napisany przez pana Wiesława Tupaczewskiego z kabaretu Otto pod tytułem Przy Tobie, w którym miałam swój skromny udział i mam nadzieję, że będą się Państwo cieszyli podczas słuchania tego, tak jak ja cieszyłam się podczas śpiewania tego.

0: Wielokrotny zwycięzca i jeden z najlepszych tekściarzy w Polsce, Radek Suchobieski, lider zespołu The Buffons, napisał mi SMS-a za i tutaj był taki zarąbisty, może przetłumaczę, tekst tej piosenki. Tak się spodobał, drodzy Państwo. Co Ty o tym sądzisz, Adamie?
1: Podzielam to zdanie zdecydowanie. Pan Wiesław się wykazał. I oczywiście wykonał
0: no właśnie,
1: też bardzo
0: gratulujemy chłopakowi i dziewczynie, chciałem powiedzieć, a to już taki trochę chłopak dojrzalszy. Ale pamiętam, byłem jego fanem od młodości, a oni przecież mają bardzo niewiele lat więcej ode mnie, nie wypominając im tego oczywiście. Natomiast tutaj będzie teraz, drodzy Państwo, 6 tygodni w zestawieniu. Gratulujemy Danusi Wisieckiej, bo to jest jej piosenka, tym razem z 5 na 15, 10 oczek w dół, ale myślę, że uratuje ją w postaci tytułu Wołam. Będzie wołała o głosujcie, głosujcie i jeszcze raz głosujcie. Danuta Wisiecka w miejsce 15.

0: To była piosenka pod tytułem Wołam i Danusia Wisiecka na miejscu 15, a na 14 mamy Irenkę Michalską i Budkę Suflera, bo od niedawna to właśnie ten głos żeński tam dominuje bardziej niż męski i z czego się panowie Zaliszewski i Jurecki chyba bardzo cieszą, bo to oni odkryli tą postać, tą artystkę. Pamiętasz, Adasiu, ten utwór, który wcześniej śpiewała bardzo taki, bym powiedział, prawie w stylu Izabeli Trojanowskiej, takim orientem zajeżdżał, a tutaj w postaci Walczyka, jak w piosence Urszuli, Latawce, Dmuchawce, Wiatr prawie, że. Także panowie nawiązują do szczytnych tradycji zespołu.
1: Dobrze, jestem ciekaw w takim razie. To słuchajmy.
0: Jak nie słuchałeś, to ci polecam.
1: Boję się kochać.

0: Prawda, że piękne?
1: Wspaniałe wykonanie, naprawdę.
0: I to było w rytmie walca angielskiego. Trochę się będę znowu wymandrzał, jak zwykle, kiedy mówimy o tańcach, gdyż kiedyś byłem, może nie wyglądam, zawsze się śmieję, że nie wyglądam na takiego, ale tańczyłem kiedyś w klubie tańca towarzyskiego w Wrocławiu. I to było w czasach, jak WDK się mieściło tam, gdzie teraz się mieści Impact. Drodzy Państwo, to była formacja Budka Suflera. Natomiast teraz będzie walc angielski. I to w jakim wykonaniu? Mój Panie Boże. To jest niesamowite, że tej pani już mówimy o niej w czasie przeszłym. To jest... Nigdy nie będę mówił o niej w czasie przeszłym, bo ona żyje w naszych sercach.
1: To prawda, zdecydowanie.
0: Pani Joasia Rawik, nasza koleżanka redakcyjna, nasza wielka gwiazda, nasza, można powiedzieć, duma narodowa.
1: Jej wpływ dalej czuć w redakcji. Tutaj dzisiaj zresztą też rozmawialiśmy o Joasi, się wszyscy z uśmiechem na twarzach wspominaliśmy po prostu jej, jak to było, kiedy po prostu przychodziła tutaj.
0: Wszystkie zabawne fragmenty, nie?
1: Tak, to nie, nawet nie chodzi o to, że były zabawne, tylko to był taki uśmiech spowodowany tą ciepłem, które ona nam dawała wszystkim po prostu.
0: Ciepło i dużo sarkazmu tego tak zwanego,
1: tak, to swoją drogą.
0: Z pewnej epoki, której już, jak ja zawsze mówię o was młodych, że, a pamiętasz ten utwór z lat 80? Jak możecie pamiętać, jak wy się rodziliście w 2000? Ale nigdy o tym nie myślę, wiesz, i to jest najbardziej chyba zabawne w tym wszystkim. Kiedy mówię o was jak o rówieśnikach swoich, a to jest przecież niemożliwe. A co miała powiedzieć pani Asia, nie wypominając jej oczywiście wieku?
1: Ale mimo wszystko była właśnie zawsze żywo zainteresowana nawet tym, co się dzieje w świecie młodzieży.
0: Posłuchajmy Joanny Rawik z Bogdana Sobkowiaka na pianinie. Piosence Małe Książę, przypomnę, jeszcze przed śmiercią zdążyła przetłumaczyć z francuskiego Saint-Exupéry na język polski. Znała zresztą tych języków z 8 przynajmniej, z tego co wiem. Natomiast tutaj Joanna Rawik w walcu nie wiedeńskim, tak jak poprzedni utwór, tylko właśnie angielskim, czyli tak zwanym Bostonie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.
2: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni blądzisz znów, rozmawiasz z echem?

0: Rozpłynąłem się cały, powiem ci, Adasiu i państwu.
1: Również, ja również. Dobrze jest właśnie usłyszeć jeszcze głosu Joasi i chciałem w tym miejscu powiedzieć Witusiowi, że życzę mu powodzenia i będę trzymał za niego kciuki w kontynuowaniu tej pracy, popularyzowania sztuki, twórczości Joanny Rawik.
0: Przede wszystkim nie trzeba postawić pomnik naszej Joasi i to jest 100% pewności, że będę o to zabiegał i to ktokolwiek by to zrobił, jakaś fundacja powstanie, czy myślę...
1: Chętnie się pod tym podpiszę.
0: Będę promował to dzieło, tak mi przyszło to do głowy, bo tą panią warto gloryfikować aż w taki sposób, gdyż była tego warta po prostu.
1: Oczywiście, że tak. Wituś opowiedział podczas jednego z poranków, że na pewno w Warszawie pojawi się mural. Że to już jest dogadana rzecz.
0: To fajnie. To jest ważna informacja, że ludzie potrafią szanować nasze największe dobro narodowe, jakie odchodzą coraz większymi, już można powiedzieć, półkami. Niestety z tego łezpa dołu naszego, na każdemu z nas to przyjdzie kiedyś przeżyć. Mówiąc przeżyć, mam na myśli, że przechodzimy z innego wymiaru do innego wymiaru. Tak przynajmniej wierzymy w to. Każdy oczywiście wierzy na swój sposób, po swojemu. Jedni w sposób chrześcijański, inny sposób bardziej może wyszukany, czy mniej wyszukany, ale każdy ma jakąś nadzieję w swoim sercu, że nie odchodzimy w nicość.
1: Zgadza się.
0: Posłuchajmy teraz piosenki zupełnie w innym stylu napisanej i zupełnie w innym, że tak powiem, rytmie, mianowicie 6 tygodni w zestawieniu, co mnie też cieszy, 9 na 12, tylko czoczka w dół i uważajcie wieszcze, nie spadnijcie nam jeszcze. Drodzy wieszcze, Populares, formacja z Śląska, z Zagłębia, czyli dowód na to, że do Sosnowca można wjeżdżać bez paszportu.

0: To był Populares i to nazwa zespołu oczywiście. I teraz to był jeszcze, czyli tytuł. Ja chciałem bardzo podziękować Adasiowi Czerpakowi, który ze mną współprowadził tą audycję, za to, że został dłużej dzisiaj w pracy dzięki naszej audycji i pozwolił nam skończyć na miejscu 11, czyli dziesiątka jutro razem. Zapraszam Państwa na jutro na 20, między 20 a 23 z Igorem Toporowskim zrobimy dziesiątkę, a także prawdopodobnie będą gośćmi, tak jak powiedziałem, programu Grupa ZGM, czyli nasi raperzy, nowocześni bardzo raperzy, drodzy Państwo. I jeszcze raz Ci, Adasiu, kłaniam się.
1: Nie masz za co, Sławku, jak właśnie powiedziałeś, to był szczytny cel, żeby wywiad się mógł odbyć i trwał tyle, ile powinien. Także spokojnie, nie ma problemu.
0: Jesteś wielki i zawsze będziesz. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: Też.
0: Dzięki. No i... Bądźcie z nami zawsze, wspierajcie nas, bo tylko dzięki Wam doładujemy baterie i nasze wajby rozchodzą się w Wasze fluidy. Jak to teraz wydefiniłem. Drodzy Państwo, dziękujemy jeszcze raz. I na miejscu 11, kogo mamy?
1: Kabaret Otto, daj mi lajka. Dobry wieczór.
0: Dajcie
1: dobranoc Państwu życzę.

0: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku. Banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart. Lista prawdy. Wasza lista.
1: Autopromocja.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
4: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
5: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
6: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
7: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
8: i Krzysztof Masłoń.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: 25 lat temu o godzinie 7.08 warszawskiego czasu oczywiście świat wyglądał zupełnie inaczej. 11 września 2001 roku obudziliśmy się, myśleliśmy sobie, że to jest taki zwykły dzień. Tymczasem był to dzień, który wstrząsnął światem, bo 25 lat temu był atak na World Trade Center i na Pentagon.
2: This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! We don't know what's happened inside. What we know we have to do is just keep running the other way. The firemen are going this way, so are the police officers. We don't know what's happening.
1: Nie wiemy, co się stało. Teraz już wiemy, co się stało, ale nie wiemy, co dziś dzieje się w Ameryce. Profesor Adam Prokopowicz jest po drugiej stronie oceanu. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry. Witam serdecznie z Dallas, Texas. Ale porozmawiajmy na początku o tej tragicznej 25-letniej rocznicy związanej z zamachem i zniszczeniem World Trade Center w Nowym Jorku. Ten tragiczny dzień i ta rocznica jest obchodzona już od kilku dni. Na przykład dwa dni temu w Nowym Jorku 2799 dronów pokazało zarys tych dwóch budynków, które zostały zniszczone przy tym ataku terrorystycznym w świetle. Była to piękna iluminacja. A dlaczego 2799? Dlatego, że właśnie tyle osób zostało zabitych podczas tego ataku. Od tego czasu bardzo zmieniły się Stany Zjednoczone, ponieważ wprowadzono rozwiązania prawne, rozwiązania organizacyjne, które powodują znacznie większe ograniczenie swobody obywateli, nie tylko w zakresie podróży lotniczych, ale w zakresie w zasadzie każdego elementu życia. Od tego czasu pojawiły się we wszystkich urzędach bramki przy wejściu, pojawili się strażnicy, pojawiły się obostrzenia co do poruszania się po budynkach federalnych, a więc mamy zupełnie inny świat. W tej katastroficznej sytuacji zginęli również Polacy, między innymi, o ile państwo pamiętacie, naszego wielkiego sportowca Ryszarda Szulkowskiego. W tym wypadku zginął jego syn. Możecie jego nazwisko zobaczyć na liście osób, które zginęły przy obecnym centrum handlu światowego. To jest jeden budynek, który zastąpił te dwa budynki, które zostały zniszczone. Dzisiaj będą obchodzone uroczystości pod miejscem, w którym stały te dwa budynki. No i mamy tutaj pewne elementy polityczne, ponieważ na przykład rodziny osób, które zginęły w tej katastrofie, nie życzą sobie na przykład, aby w tych uroczystościach uczestniczył burmistrz Nowego Jorku, pan Mondami. Twierdzą, że on nie reprezentuje wartości amerykańskich i dlatego zwrócili się do niego z petycją, żeby w tych obchodach nie uczestniczył. Czy będzie, czy nie będzie, to zobaczymy jeszcze. Natomiast dalej będą bardzo duże obchody w zasadzie nie tylko w Nowym Jorku, gdzie odbędzie się kilka poważnych koncertów, to znaczy z muzyką klasyczną, z modlitwą, z odczytywaniem nazwisk osób, które zginęły. Tak czy inaczej, to jest punkt, w którym Ameryka rzeczywiście bardzo się zmieniła. To nie jest ten kraj, który był w latach 80. poprzedniego wieku, gdzie można było w zasadzie wszystko wszędzie robić, można było robić fotografie i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę tragiczne historie poszczególnych rodzin, no a jednocześnie z samym zamachem do dnia dzisiejszego są różnego rodzaju spiskowe teorie, ponieważ chodzą tutaj informacje na temat tego, dlaczego na przykład ktoś, kto stał się właścicielem tych dwóch wieży, World Trade Center, akurat tego jedynego dnia nie przyszedł do pracy. Dlaczego w ten czy w inny sposób upadły te wieże? Ponieważ inżynierowie twierdzą, że samo uderzenie samolotu nie spowodowałoby takiego upadku tych wież, bo wskazywałoby to na to, że byłyby tam podłożone jakieś ładunki wybuchowe. No to są teorie spiskowe. Do dnia dzisiejszego to nie zostało rozwiązane. W każdym razie mamy taki smutny dzień, który jest obchodzony wszędzie. Ja pamiętam 25 lat temu, kiedy nawet w małych miejscowościach z inicjatywy obywateli Stanów Zjednoczonych robiono na przykład takie rzeczy. Na łące wstawiano 2799 flag amerykańskich za każdą ofiarę tego zamachu. Także no, mamy to, co mamy na dzień dzisiejszy. Z wielkim szacunkiem Amerykanie do tego podchodzą.
1: To jeszcze dodajmy do tego też taką geopolitykę, bo w 2001 roku Stany Zjednoczone była niepodważalna pozycja Stanów Zjednoczonych jako jedynego supermocarstwa, pokój amerykański, tak myśleliśmy o świecie, 25 lat później jest inaczej. Ameryka nie jest tą super jedyną potęgą światową.
3: Ameryka nie jest tą super jedyną potęgą światową, ale jeszcze bardzo długo zostanie krajem, który będzie decydował o wielu wydarzeniach geopolitycznych na świecie ze względu na moc armii, ze względu na powiązania finansowe, a więc tu nie robiłbym takiego dokładnego, jednoznacznego połączenia pomiędzy pozycją geopolityczną Stanów Zjednoczonych a tragedią z 11 września. Natomiast jest rzeczywiście zmiana pozycji Stanów Zjednoczonych. Na jaką, to jeszcze też troszeczkę bym poczekał, ponieważ z drugiej strony mówi się, że mają Stany Zjednoczone zostać zastąpione przez Chiny. Czy będą Chiny w stanie zastąpić Stany Zjednoczone, czy nie będą? To jeszcze zobaczmy. W każdym razie Stany Zjednoczone istnieją. Niedawno, w zeszłym tygodniu, jeden z wyśmienitych dziennikarzy polskich zapytał mnie, czy te Stany to jeszcze naprawdę istnieją? Tak, istnieją i będą istniały przez bardzo długi okres czasu, ponieważ potencjał gospodarczy tego kraju jest bardzo duży i na marginesie został ten potencjał gospodarczy bardzo wzmocniony w ciągu ostatnich 2 lat przez administrację prezydenta Trumpa.
1: No to teraz przejdźmy do pana pierwszego zdania, kiedy przyznał się pan, że jest pan w Teksasie. Po co pan pojechał do Teksasu i jakie zdjęcia panu teraz towarzyszą?
3: Pojechałem do Teksasu niekoniecznie, żeby robić sobie zdjęcia, natomiast żeby uczestniczyć w pierwszej w historii konwencji Partii Republikańskiej, która odbywa się przed wyborami cząstkowymi, czyli tymi wyborami, które będziemy mieli w tym roku w listopadzie. I ta konwencja miała w moim przekonaniu na celu wzmocnienie elektoratu kandydatów Partii Republikańskiej w wielu konkurencyjnych postępowaniach odnośnie tego, co stanie się w wyborach. To znaczy, jeden z ekspertów amerykańskich obliczył, że w zasadzie o tym, kto będzie miał większość w Senacie i w Izbie Reprezentantów, zadecyduje tylko 100 tysięcy osób, ponieważ to są te osoby, które będą głosowały w tych sytuacjach, kiedy nie są jednoznacznie. Nie istnieje jednoznaczna przewaga któregoś z kandydatów w określonym regionie. A więc te 100 tysięcy osób to jest bardzo mało. Z drugiej strony pamiętać musimy o tym, że frekwencja na tych wyborach, które odbywają się co 4 lata, tych wyborach cząstkowych, jest znacznie mniejsza, około 30-40%, niż na wyborach prezydenckich. I to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że będziemy mieli wybory, jeśli nie będzie dużej frekwencji, wybory, w którym staną się rzeczy, które będą troszeczkę rzeczami nieobliczalnymi, a jest to bardzo istotne w tej chwili, ponieważ będziemy mieli do czynienia z kandydatami, którzy mają inną koncepcję Stanów Zjednoczonych, chociażby z komunistami, którzy odnieśli sukces w prawyborach Partii Demokratycznej i mogą być bardzo niebezpieczni dla przyszłości Ameryki. Jednocześnie, gdyby demokraci objęli większość zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów, to cały program prezydenta Trumpa i to wszystko, co zostało zrobione podczas jego pierwszej kadencji i dwóch lat drugiej kadencji, to by wszystko upadło. Dlatego prezydent Trump był uprzejmy zająć uczestnikom konwencji 2 godziny wczoraj na swoim typowym przemówieniu, w którym podkreślił to, co zostało zrobione, podkreślił, jak ważne rzeczy są dla utrzymania Ameryki jako właśnie tego kraju, który liczy się na świecie, czy kraju hegemona, czy nie hegemona, to zobaczymy, utrzymania dobrych wyników gospodarczych, to znaczy rozwoju gospodarczego, utrzymania niezależności energetycznej i utrzymania również pewnych zasad moralnych w Stanach Zjednoczonych, o którym wielokrotnie poprzednio mówiliśmy. I te zasady, twierdził, są podstawą całego kraju, podstawą jego mocy, podstawą umiejętności ludzi współżycia ze sobą i również produkowania. Jednocześnie z takich ciekawych rzeczy prezydent Trump powiedział, że jeśli Partia Republikańska zapewni sobie większość w Senacie i w Izbie Reprezentantów, to każdy obywatel będzie uczestniczył w rozwoju gospodarczym Stanów Zjednoczonych, który został zapewniony przez administrację Trumpa, w taki sposób, że otrzyma, tak jak on to nazwał, dywidendę w wysokości $5,000. To jest takie hasło polityczne, ale hasło bardzo zobowiązujące. Hasło, które będzie związane z operacjami finansowymi. Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób te 5 tysięcy zostanie przekazane. Ja uważam, że nie zostanie przekazane w formie czeków, które będą rozsyłane do wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych, ale być może będą zniżki w wysokości $5,000 przy opłacaniu podatków federalnych lub jakieś inne rozwiązanie. W każdym razie tak czy inaczej to zobowiązanie zostało podjęte. Również w tych obradach uczestniczyło bardzo wiele różnych osób. Między innymi uczestniczyła rodzina, która straciła dziecko, które zostało zabite przez nielegalnego imigranta i wypowiadała się jednoznacznie za wsparciem dla prezydenta Trumpa przy zapewnieniu środków do totalnego zamknięcia granicy i kontynuowania programu deportacji wszystkich nielegalnych imigrantów. To jest bardzo różne od tego, w jaki sposób do tego podchodzi Partia Demokratyczna, bo w odpowiedzi na to nie dalej jak pół godziny temu demokraci przed kamerami telewizji powiedzieli, że oni są bardzo zatroskani sytuacją mniejszości seksualnych, które znalazły się nielegalnie w Stanach Zjednoczonych za prezydentury prezydenta Bidena. Tak czy inaczej, konwencja miała bardzo duże znaczenie dla mobilizacji republikanów i od tego, w jaki sposób republikanie odpowiedzą na to, będą zależały wyniki wyborów w dużej mierze. Jednocześnie użył pan prezydent Trump takiego swojego triku, ponieważ powiedział, no tak, jak ja byłem prezydentem, to że jak ja byłem kandydatem na prezydenta, to przyszliście na wybory. To teraz bardzo proszę, żebyście sobie wyobrażali, że ja nadal jestem kandydatem i na te wybory przyjście i głosujcie.
1: Ale czy te słowa mają szansę trafić do Amerykanów, którzy pewnie obserwują to wszystko, co dzieje się w Zatoce Perskiej, co dzieje się w czasie wojny irańsko-amerykańskiej, już w tej chwili patrzą na ceny ropy, na ceny energii, na inflację w Stanach Zjednoczonych? Czy te słowa prezydenta Donalda Trumpa mają jakiekolwiek znaczenie?
3: Mają bardzo duże znaczenie. To znaczy tak, na pewno one nie przekonają zaciekłych demokratów. Natomiast co do mobilizacji republikanów, w moim przekonaniu mają bardzo duże znaczenie. Poza tym ta sytuacja gospodarcza jest nie taka znowu zła. Pamiętajmy o tym, na przykład poruszył pan, panie redaktorze, kwestię inflacji. Kiedy Trump rozpoczynał swoją drugą kadencję, to ta inflacja była na poziomie 9%. W tej chwili ta inflacja jest na poziomie około 4-4,5%. Chociaż trudno powiedzieć przeciętnemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych, czy mu się polepszyło, czy nie. No bo jeśli ten obywatel pamięta, że powiedzmy 6 lat temu za jajka płacił $3, a obecnie za te jajka płaci $5, to dla niego jest drożej, bo on musi wydać więcej pieniędzy. Płace nie wzrosły tak szybko, żeby to pokryć. Czyli to bogactwo, to co można było zakupić w sklepach w Stanach Zjednoczonych, na pewno w jakiś sposób się zmniejszyło, ale tragedii ekonomicznej nie ma. Ceny ropy oczywiście wzrosną, to jest bardzo istotne, ceny paliwa wzrosną, bo wzrosły w ciągu ostatnich 2 dni, no ale cały czas one są do jeszcze skonsumowania, do użycia, do tego, że można tym samochodem podróżować. Sytuacja nie jest z kolei różowa, no ale pamiętajmy o tym, że w wielu wypadkach mogłoby być znacznie gorzej, a efekty tego, co robi prezydent Trump, są widoczne. Jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, pamiętajmy o tym, że Ameryka w większości składa się z ludzi lokalnych. Dla nich najważniejszy jest sklep, dla nich najważniejsza jest szkoła, dla nich najważniejsze są rzeczy, które dzieją się z ich rodziną, sprawy kościoła i tak dalej. W związku z tym ta perspektywa Iranu czy Ukrainy, wiecie państwo, no niestety tak zasłabła edukacja w Stanach Zjednoczonych, że większość studentów nie jest w stanie powiedzieć, gdzie znajduje się Ukraina. Większość z tych studentów nie będzie mogła powiedzieć, czym się różni Iran od Iraku. Jest gdzieś tam jakaś wojna, ale ta wojna, percepcja tej wojny dla przeciętnego Amerykanina to jest to, że to paliwo jemu tam wzrośnie. Natomiast z drugiej strony mamy pomysły ekonomiczne już w ogóle z księżyca. Na przykład w Los Angeles, burmistrz Los Angeles zaproponował, aby podnieść płacę minimalną do poziomu około $15 za godzinę. No to by spowodowało rzeczywiście szaloną inflację i byśmy kupowali w McDonaldzie hamburgera prawdopodobnie za $300.
1: No dobrze, ale kiedy prezydent Trump obiecuje $5,000 każdemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych, no to jest astronomiczna suma, bo to jest pewno koło biliona dolarów, czyli tysiąca miliardów, mówiąc po polsku, dolarów. No to jest bardzo dużo.
3: To jest astronomiczna suma, oczywiście, ale teraz wszystko jest obiektywne i relatywne. To znaczy obiektywnie jest to kolosalna suma, ale teraz relatywnie w stosunku do tego, w jaki sposób zachowuje się gospodarka amerykańska, jeśli ona będzie się rozwijać, to te pieniądze będą miały pokrycie. Będą miały pokrycie znacznie większe niż miały za poprzednich ekip. To jest jedno źródło. Druga rzecz, no w niektórych wypadkach tym ludziom, którzy jeszcze nie wyszli z tej całej sytuacji covidowej, należy w jakiś sposób dalej pomóc. Pamiętajmy o tym, że każdy Amerykanin podczas covidu dostał, o ile pamiętam, 2 czeki po $2,000 z czymś i 1 czek 3-cyfrowy. W związku z tym te pieniądze niestety wydaje się w sytuacji, kiedy po pierwsze mieliśmy jakieś zdarzenia rewolucyjne, po drugie, kiedy mamy sytuację, którą trzeba wziąć na swoje bary, jeśli chce się zmienić Stany Zjednoczone. Otóż gospodarka amerykańska w tej chwili płaci cenę za to, co działo się z nią przez wiele ostatnich lat, kiedy ponad 80 tysięcy amerykańskich przedsiębiorstw wyemigrowało gdzieś za granicę, gdzie przedsiębiorstwa zamiast zajmować się produkcją, zaczęły zajmować się sprawami politycznymi, mniejszościami seksualnymi i tak dalej. I to na marginesie, każdy z Państwa w pewnym momencie chciał mieć buty Nike. Nike ze względu na to, że zmieniła swój kierunek działania i zajęła się mniej strategią produkcyjną i sprzedaży, to w tej chwili ma bardzo duży kryzys finansowy i od przyszłego tygodnia zostanie wyłączona z indeksu, który jest podstawą oceny ruchów na giełdzie nowojorskiej. A więc to wszystko łączy się w jakiś duży kompleks spraw, który należy w Stanach Zjednoczonych naprawić. Czy prezydent Trump i jego administracja będzie w stanie naprawić wszystkie te rzeczy? Wątpię. 2 lata to jest bardzo mało, ale przynajmniej trzeba zrobić to, co się uda zrobić.
1: O czym? W Poranku Wnet 11 września 2026 roku opowiedział profesor Adam Prokopowicz. Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
3: Pozdrowienia z Teksasu, do widzenia.
1: Do widzenia. A jest godzina 7:29.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Halo, dzień dobry, to ja. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością?

0: słaba edukacja w Stanach Zjednoczonych, że większość studentów nie jest w stanie powiedzieć, gdzie znajduje się Ukraina. Większość z tych studentów nie będzie mogła powiedzieć, czym się różni Iran od Iraku. Jest gdzieś tam jakaś wojna, ale ta wojna, percepcja tej wojny dla przeciętnego Amerykanina to jest to, że to paliwo jemu tam wzrośnie. Natomiast z drugiej strony mamy pomysły ekonomiczne już w ogóle z księżyca. Na przykład w Los Angeles, burmistrz Los Angeles zaproponował, aby podnieść płacę minimalną do poziomu około $15 za godzinę. No to by spowodowało rzeczywiście szaloną inflację i byśmy kupowali w McDonaldzie hamburgera prawdopodobnie za $300.
1: No dobrze, ale kiedy prezydent Trump obiecuje $5000 każdemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych, no to jest astronomiczna suma, bo to jest pewno koło biliona dolarów, czyli tysiąca miliardów, mówiąc po polsku, dolarów. No to jest bardzo dużo.
0: To jest astronomiczna suma, oczywiście, ale teraz wszystko jest obiektywne i relatywne. To znaczy obiektywnie jest to kolosalna suma, ale teraz relatywnie w stosunku do tego, w jaki sposób zachowuje się gospodarka amerykańska, jeśli ona będzie się rozwijać, to te pieniądze będą miały pokrycie. Będą miały pokrycie znacznie większe niż miały za poprzednich EKI. To jest jedno źródło. Druga rzecz, no w niektórych wypadkach tym ludziom, którzy jeszcze nie wyszli z tej całej sytuacji covidowej, należy w jakiś sposób dalej pomóc. Pamiętajmy o tym, że każdy Amerykanin podczas covidu dostał, o ile pamiętam, dwa czeki po $2000 z czymś i jeden czek trzycyfrowy. W związku z tym te pieniądze niestety wydaje się w sytuacji, kiedy po pierwsze mieliśmy jakieś zdarzenia rewolucyjne, po drugie, kiedy mamy sytuację, którą trzeba wziąć na swoje bary, jeśli chce się zmienić Stany Zjednoczone. Otóż gospodarka amerykańska w tej chwili płaci cenę za to, co działo się z nią przez wiele ostatnich lat, kiedy ponad 80 tysięcy amerykańskich przedsiębiorstw wyemigrowało gdzieś za granicę, gdzie przedsiębiorstwa zamiast zajmować się produkcją, zaczęły zajmować się sprawami politycznymi, mniejszościami seksualnymi i tak dalej. I to na marginesie, każdy z Państwa w pewnym momencie chciał mieć buty Nike. Nike ze względu na to, że zmieniła swój kierunek działania i zajęła się mniej strategią produkcyjną i sprzedaży, to w tej chwili ma bardzo duży kryzys finansowy i od przyszłego tygodnia zostanie wyłączona z indeksu, który jest podstawą oceny ruchów na giełdzie nowojorskiej. A więc to wszystko łączy się w jakiś duży kompleks spraw, który należy w Stanach Zjednoczonych naprawić. Czy prezydent Trump i jego administracja będzie w stanie naprawić wszystkie te rzeczy? Wątpię. 2 lata to jest bardzo mało, ale przynajmniej trzeba zrobić to, co się uda zrobić.
1: O czym? W Poranku Wnet 11 września 2026 roku opowiedział profesor Adam Prokopowicz. Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
0: Pozdrowienia z Teksasu, do widzenia.
1: Do widzenia. A jest godzina 7:29.

0: I teraz w poranku wnet będziemy rozwiązywać hydrozagadkę razem z panem inżynierem Januszem Waś. Jak to odmienić?
1: Ja nie lubię, jak się odmienia moje nazwisko.
0: Z Januszem Waś. No dobrze, panie inżynierze, to w takim razie rozwiązujmy hydrozagadkę. Wielokrotnie rozmawialiśmy w radiu wnet, w porankach wnet na temat tego, co należy zrobić, żeby Polsce i Polakom nie zabrakło wody. I pod tym względem politycy ani samorządowcy nie robią nic albo prawie nic, a woda bezpośrednio spływa z naszych rzek i pól do Bałtyku. Tak jest?
1: No niestety tak jest. W ogóle dzień dobry. Panu dzień

0: Dobry państwu.
1: Dzień dobry panu.
0: Niestety tak jest, jak pan redaktor powiedział, spływa niczym w żaden sposób nie retencjonowana i po prostu ręce nie mają gdzie opaść, jak się na to wszystko patrzy. Niby budowany jest zbiornik w Siarzewie, ale on jest tak budowany, żeby go nie zbudować. W Siarzewie to znaczy ten na Wiśle poniżej Włocławka. Tego nadmienię tak dla porządku, że problem kaskady Dolnej Wisły, czyli wybudowanie od 7 do 9 zapór na Wiśle poniżej Warszawy, to opracował już wstępnie, koncepcję tą stworzył Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent Polski, który był hydrotechnikiem z wykształcenia i z wykonywanego zawodu. W Szwajcarii nabudował zapór co niemiara, a u nas jakoś idzie to opornie. Wszystkie kraje europejskie mają po kilkaset zapór na dużych rzekach, a u nas opowiada się za bzdury, prawda, jak to zapory przeszkadzają rybkom pływać, gdyby tak było. Prawda, pani już nie wymienia nazwiska z litości, powiedziała, że powyżej Włocławka w Wiśle to już nie będzie ryb, a niestety one, niestety dla niej one są, mało z tego, jest przecież kolejna zapora na tym ciągu w Dębę, to jest zapora na Narwi, więc już powyżej tej zapory to już nawet nie powinno zapachu po rybach być, a jest to najlepsze łowisko w okolicach Warszawy. Kwestia tylko właściwego zaprojektowania i wykonania zapory, po czym właściwej eksploatacji tak zwanych przepławek. I ryby sobie dadzą radę doskonale, więc nie jest to argument. Następny, słyszałem taki argument, że Włocławek trzeba zlikwidować, bo tam przecież więcej tak wody wyparuje niż się retencjonuje. No z tym geniuszy wszystkich bym wrócił do podstawówki, bo w szkole, przynajmniej za moich czasów, w szkole podstawowej już uczono, że parowanie odbywa się wyłącznie z powierzchni zbiornika. Więc tym geniuszom wszystkim zaleciłbym wykonanie takiego prostego eksperymentu, żeby rozłożyć folię plastikową w jakimś miejscu, żeby nie wsiąkało w grunt, wziąć dwie szklanki wody, jedną szklankę rozlać na tej folii, a drugą postawić obok. I zobaczą, po jakim czasie to, co się rozlało na folii, wyschnie, a to, co jest w szklance, praktycznie nie zauważymy nawet ubytku.
1: To zanim, panie inżynierze, zaczniemy eksperymentować, to powiedzmy, po co nam te zbiorniki retencyjne i co nam, i co Polsce i Polakom grozi, jeżeli nie potraktujemy tego problemu poważnie?
0: Powinniśmy, wodę mamy tylko z góry, od Pana Boga z góry dostajemy wodę, więc i powinniśmy ją zatrzymywać do swoich potrzeb. Mądrzy ludzie już dawno wyliczyli, że żeby gospodarka wodna na danym obszarze funkcjonowała tak jak trzeba, to należy retencjonować około 25% tego, co spadnie, czyli magazynować tego, co spadnie, resztę możemy puścić. Tymczasem w Polsce tak szacuje się, że magazynujemy około 6%. No 6 a 25 zestawienie, no takie dosyć porażające. Woda jest potrzebna absolutnie do wszystkiego, pomijając już fakt, że wbrew temu, co właśnie mówią niektórzy geniusze, od których niestety zależy gospodarka wodna, transport wodny jest już nieopłacalny. No większej bzdury to jak żyje nie słyszałem. W Niemczech Ren jest głównym szlakiem transportowym północ-południe i dla ostrzeżenia wszystkich, Niemcom nigdy w tym Renie wody nie brakowało, a w tym roku przerwała się ciągłość tej drogi transportowej wodnej na Renie. Otóż miejscami było tak płytko, że żegluga była niemożliwa. Podobnie się stało na Dunaju, gdzie się odsłoniły olbrzymia rzeka, prawda, gdzie się odsłoniły fragmenty dna, nigdy nie będące na wierzchu, jakieś tam z wojny, prawda, znaleziono jeszcze rzeczy. Więc nie jest to już tylko problem Polski, która ma najmniejsze zasoby wodne z całej Europy po Albanii, A już zaczyna być to problem europejski. I w jaki sposób możemy temu zaradzić? No, retencjonować, czyli zatrzymywać, magazynować tą wodę. I ostatnio taką zbrodnię, no zbrodnią nazwał, uprawianą w Polsce, że budowano zbiorniki przeciwpowodziowe, suche zbiorniki przeciwpowodziowe. No to taki zbiornik, który zatrzyma falę powodziową i natychmiast się opróżni po przejściu powodzi. Zamiast zatrzymać wodę z tego czasu, kiedy mamy jej nadmiar, to ją sobie lekkomyślnie puszczamy sobie do morza. Chciałem zwrócić jeszcze na jedną uwagę, że rzeki pracują jak dren. One odprowadzają wodę z terenu. Sama nazwa obszaru, przez który płynie rzeka i na który ma wpływ, na obszar ten nazywa się zlewnia danej rzeki, czyli do tej rzeki zlewa się wszystko z tego terenu i odprowadzane jest do morza. Tu nic nie zostaje, prawda? Rzeka wszystko wydrenuje, wbrew temu, co się niektórym wydaje, że rzeka nawadnia. To Nil nawadniał w starożytności w czasie wylewów, ale tam wszystko było temu podporządkowane, żeby te wylewy wynosiły, prawda, żyzne na muły jakieś i w ten sposób nawadniały, narzeźniały sąsiednie tereny. U nas tak to nie funkcjonuje, prawda? To jest jedno. Drugie. Mówi się o małej retencji, namawia się ludzi, żeby budowali jakieś sadzawki i tak dalej. No nie wiem, czy śmiać się, czy płakać z tego. Główna ta retencja to jest to wszystko, co mamy w ziemi. W rzekach tylko my widzimy tą retencję. Natomiast tak naprawdę ona jest w gruncie, ale w gruncie jest tyle, ile widzimy na zewnątrz. Jeśli poziom wody powierzchniowej opada, to znaczy, że jest jej coraz mniej również w gruncie, bo została zdrenowana, odprowadzona z gruntu i tutaj jest coraz niżej. Ludzie mylą stan wody z głębokością i tak dalej, to już są następne historie. Więc naszym ratunkiem jest budowa zbiorników retencyjnych na rzekach, nie jakichś sadzawek czy zbieranie deszczówki. No to w ogóle nie wiem, jak to nazwać. Deszczówki z rygiel, tak na posesjach.
1: No dobrze, to jest wiedza, którą posiada pan inżynier. To jest taka wiedza, która chyba jest dostępna w rozmaitych podręcznikach. Ale czy coś pod tym względem się dzieje w Polsce? Czy jakieś decyzje są podejmowane? Czy ktoś ze świata politycznego przejmuje się tym, czy uważa, że to jest taki problem, którego na razie nie trzeba rozwiązywać, bo są inne, ważniejsze, budzące więcej emocji, problemy w Polsce?
0: No, niestety jest tak, jak pan redaktor mówi, no. To jest mało atrakcyjny temat, prawda? Bardziej atrakcyjne są, prawda, jakieś tam rozgrywki polityczne i tak dalej, i tym się zajmują politycy. Nie widzą, niestety jest zbyt mało technokratów wśród polityków, tych rządzących, a rządzi nami technika. Weźmy, dam drastyczny przykład, medycyna. Bez techniki, bez inżynierów medycyna nie istnieje dzisiaj, bo żaden lekarz nie potrafi postawić prostej diagnozy, jak nie zrobi dziesiątek badań opartych o rozwiązania techniczne, prawda? Przecież wszystko. Zaczynając od rentgena, prześwietlenia rentgenowskiego, prawda? A na różnych komputerowych, że tak powiem, systemach kończąc, to dzięki inżynierom lekarze mogą stawiać diagnozy, bez których nie ma medycyny. Tak samo jest w każdej dziedzinie. I weźmy teraz gospodarkę wodną. Wiem, że Wody Polskie, ktoś tam jednak pomyślał, że trzeba coś z tym zrobić, wytypowały 120 ileś tam miejsc w Polsce chyba, gdzie można by postawić zapory. Jest to tak troszeczkę na zasadzie przypadkowości. No i co z tego, że wytypowali takie miejsca? To powinien być program. I ten program powinien doprowadzić do wytypowania miejsc, w których natychmiast należałoby budować stopnie wodne, zbiorniki i tak dalej. Taki zbiornik nie jest przeraźliwie drogi. To Siarzewo ma kosztować tam 7 miliardów z czymś. Czym to jest naprzeciwko budżetu kraju? Prawda? Wyrzuca się w błoto większe kwoty niż tutaj, można by, że tak powiem, wykorzystać i zastosować. Jak nie zaczniemy magazynować i podnosić poziomu wód powierzchniowych, to nie będzie również wód gruntowych. Mówi się o suszy hydrologicznej, rolniczej i tak dalej. To wszystko wynika z tego. Jak rzeka opada poziom w rzece i ona odprowadza wodę z gruntu, to tam się właśnie robi ta susza. Jak poziom wód powierzchniowych będzie wysoki, widać będzie wysoki poziom wód powierzchniowych, to będzie to oznaczało, że mamy zmagazynowaną wodę w gruncie, gdzie grozi nam susza hydrologiczna. Im mniej wody, tym gorsza jej jakość. To już nawet wiedzą te geniusze rządzące, że Odrze, prawda, jest za mało wody dla ryb. Jak niedawno słyszałem taką wypowiedź w telewizorze, jest za mało wody dla ryb i za mało wody dla tego, żeby jakieś tam statki mogły tym żeglować. No więc skoro wiadomo, że jest za mało wody, to trzeba zatrzymywać tą wodę, która nam ucieka, a nie doprowadzać do tego, żeby jak najszybciej ją odprowadzać. To jest oczywisty problem i chyba niezbyt skomplikowany do pojęcia. Hydrotechnika już jest trudna, ale od tego są inżynierowie, żeby budować zapory, prawda, stawiać, plus tego, co zapora, nawet mała, to źródło energii. Darmowe i naprawdę odnawialne. Bo rzeka podpieprzona pozwala na usytuowanie tam elektrowni wodnej, czy po prostu wytwórni prądu, mówiąc popularnie, i dalej poniżej ta rzeka się nie zmęczy. Poniżej można postawić następną w odpowiedniej odległości. To inżynierowie, hydrotechnicy wiedzą, jaka to odległość między jedną a drugą powinna być, ale rzeka się nie zmęczy. Tutaj, ponieważ między punktem A, który jest na wysokości H, a punktem B, który jest na wysokości H1, powstaje, jeśli jest różnica poziomów, a jak rzeka płynie, to jest różnica poziomów, to mamy stałą, niezniszczalną energię potencjalną, MGH, masa razy przyspieszenie ziemskie razy wysokość, masa tej wody, która płynie. I jeśli ta wysokość się nie zmienia, to i zasób energii w tym nurcie rzeki się nie zmienia i rzeka się, mówię, nie męczy. Krótko mówiąc, można postawić dużo elektrowni wodnych na dalej rzece, oczywiście wszystko bez przesady, ale trzeba to robić po prostu, bo za chwilę będziemy za dolary od Putina kupowali wodę. Taki będzie efekt tego wszystkiego.
1: I taką nieoptymistyczną myślą kończymy naszą dzisiejszą rozmowę i ten właściwie można powiedzieć dzwonek alarmowy, który od czasu do czasu pan inżynier w Radiu Wnet uruchamia. Inżynier Janusz Waś był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Ja również panu redaktorowi dziękuję za rozmowę i za to, że ten problem w ogóle porusza, bo on przestał istnieć w jakichkolwiek mediach i tylko pan, jako ostatni strażnik, że tak powiem, próbuje tutaj coś sygnalizować. Także duża wdzięczność dla pana.
1: I miłego dnia, panie inżynierze.
2: Nocne powtórki Wnet.
3: Radio Wnet.

0: A teraz czas na taką prawdziwą geopolitykę. Paweł Brakowski, dziennikarz, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, autor książek, m.in. Wielka Wojna Izraela, Prawdziwa Fałda od Gazy do Syrii. Pawle, dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja autor też książki Wojna Irańska, która się pisze w chwili obecnej.
0: Pisze się, czyli pisze się, to jest prawda, kolejny rozdział pisany przez Huti. Informacje są jakie?
1: No cóż, to, że rebelianci Huti zmierzają na Aden, to jest port. Tak właściwie, jeżeli uda im się zająć ten cypelek, to też nie tylko będą mieli dostęp i kontrolę nad Morzem Czerwonym, ale też będą mieli bardzo dobry punkt wyjścia na Ocean Indyjski, tak więc no, takie to są ambitne chłopaki. Natomiast też tutaj te komentarze odnośnie tego, że Huti tutaj rozgromią całe towarzystwo, są troszeczkę przedwczesne. W chwili obecnej wojna trwa na pięciu frontach. Tak? Jeden front to jest za mało i Huti rzeczywiście tutaj zrobili potężne różnicę na jednym froncie. Natomiast towarzystwo tutaj w pewien sposób się mobilizuje. Duża część tego ich rajdu, który się zakończył tym sukcesem, spowodowana było tym, że się po prostu stronnictwo saudyjskie pokłóciło ze stronnictwem emirackim i gdzie dwóch się bije, tam Huti korzystają, a są jeszcze inne fronty i tam nie idzie zbytnio dobrze, choć oczywiście sytuacja jest bardzo poważna. Dzisiaj ma być w Omanie spotkanie Iranu z krajami Zatoki Perskiej, mają sobie powyjaśniać kilka spraw. Iran staje się tu de facto takim ekspertem od przyjmowania cieśni, no bo to trzeba tutaj od razu sobie powiedzieć, że nie tylko Ormus, ale Bab al-Mandab teraz w chwili obecnej jest do ich dyspozycji, do ich zarządu.
0: Czyli to już się stało, czy to się dzieje? W ogóle powiedzmy tak, są dwie zasadnicze cieśniny do handlu ropą i gazem, tak?
1: Tak.
0: Jedna to jest ta, która jest w tej chwili przedmiotem wojny i sporu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
1: A druga, Bab al-Mandab, jest to cieśnina, która nie jest przedmiotem sporu, jeśli chodzi o Amerykę, ponieważ Amerykanie się wycofują z tego, nie chcą mieć nic wspólnego z tym konfliktem. To jest o tyle też istotne, że przez tą cieśninę i przez kanał Suezki Azja jest łączona z Europą, natomiast Amerykanie nie potrzebują Bab al-Mandab, więc chłopaki, radźcie sobie sami. Wczoraj rebelianci Huti nie tylko zrobili rajd około 2000 kilometrów, ale też mieli przygotowane tony do tego, żeby zająć kilka strategicznych wysp, które to powodują, że de facto mogą sobie tam postawić jakąś budkę czy też namiocik i spokojnie sobie kontrolować, to płynie w którą stronę.
0: I to jest bardzo ważne miejsce dla Europy.
1: Dla Europy przede wszystkim z tego względu, że jeżeli Huti będą mieli teraz zły humor, no to czeka nas droga Vasco da Gama i nie ma innej opcji. Natomiast na chwilę obecną Huti uspokajają, że Bab al-Mandab jest dostępna dla każdego poza Arabią Saudyjską. Tak? Oni nie mają tutaj wstępu. Co więcej, tutaj teraz w ostatnich tygodniach dużo się mówiło o różnych projektach gazociągowych, ropociągowych, które miałyby zastąpić Ormus. Ja to publicznie w to dość mocno wątpię, no bo troszeczkę jest, teraz właśnie Huti przypomnieli, dlaczego trzeba wątpić takie projekty, ponieważ w nocy uderzyli rakietowo w 8 punktów właśnie ten ropociąg, który w Arabii Saudyjskiej łączy Zatokę Perską z Morzem Czerwonym, ropociąg jest wyłączony. Arabia Saudyjska, która przed wojną i od wielu dekad tak właściwie pompowała 11 milionów baryłek dziennie, w chwili obecnej pompuje 6. To pokazuje, jaka jest skala kryzysu, a sami Arabia Saudyjska prosi o zapomogę do banku centralnego, bo nie starczy im pieniędzy.
0: Na co Arabii Saudyjskiej nie starczy pieniędzy? Jak to jest możliwe?
1: No właśnie, okazuje się, że kilka miesięcy takiego kryzysu i wszyscy są w deficycie. Natomiast tutaj oczywiście Arabia Saudyjska jest częścią tego konfliktu i nie za bardzo wiadomo, jak z tego konfliktu wyjść. Przypomnę, że konflikt się zaczął w lipcu, znaczy rozgrzał się w lipcu. Tutaj spór jest między innymi o to, że rebelianci Huti nie tylko są doskonałymi bojownikami, ale też i potrafią strzelać rakietami, to nawet 2000 kilometrów, to o czym Izrael się przekonywał wielokrotnie. No i tutaj to właściwie ich obiekty naftowe są bezbronne, jeśli chodzi o zaradność i przebiegłość tych chałupniczych, okazuje się może nie do końca chałupniczych produktów. No i to jest generalnie istota tej części wojny irańskiej polega na tym, że jak w kwietniu doszło do tego MOU, czy przynajmniej pierwszego tego projektu MOU pomiędzy Amerykanami i Irańczykami, no to był tak zwany punkt drugi, czyli był Liban. Tak, tutaj nasz ukochany Liban, a chodziło raczej o to, że Irańczycy brali w opiekę swoje aktywo w Libanie, czyli Hezbollah. Arabowie i Izrael zorientowali się, że to porozumienie amerykańsko-irańskie może zagwarantować nietykalność irańskim sojusznikom, tak więc Arabia Saudyjska musiała coś począć, żeby było tak jakby ostatnie widełki, ostatnie okienko na to, żeby co zrobić z tymi rebeliantami Huti, których tam męczą, no ale wychodzi tak jak zawsze. No, ja tylko mogę powiedzieć, że od 1994 roku Huti wygrali wszystkie 10 wojen z rzędu. I to jak wspominałem o tym, że w chwili obecnej jest 5 frontów, no cóż, no też jest koalicja 13-krajowa, też jest oczywiście Mekki, Pakistan i Turcja już zaradnie stwierdziły, że no, ich pakt mekkański nie dotyczy kwestii Jemenu, no bo to potrzebowałoby jakiegoś innego paragrafu. Tak więc no, sytuacja jest naprawdę bardzo, ale to bardzo skomplikowana i bardzo trudna. No i też jeżeli nam na chwilę ten powiedzmy to żar wojny na chwilę nam się zawiesi, no to teraz Europa będzie miała problem z tego względu, że to Ursula von der Leyen będzie musiała tutaj negocjować z rebeliantami Huti, jeśli chodzi o cenę myta. Tak, tak jak Irańczycy stawiają my to za przepływ Ormus, tak Jemeńczycy mogą stwierdzić, że nam też się należy, no i tutaj Europa będzie nie tylko sponsorowała terroryzm, ale też i czwarty świat.
2: Nie tyle Jemeńczycy, co pewna część Jemeńczyków, czyli Huti.
1: No tak, ale pod kontrolą, bo to też jest o tyle taka specyfika, że Jemen jest potężnym krajem, gigantycznym, jeśli chodzi o odległość, ale 70% Jemenu to są pustynie, więc tam, gdzie są Huti, tam są ludzie, więc oni są de facto panami i władcami 80% z 40 milionów Jemenczyków. Tak więc tutaj to jest tak, że sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana i trzeba patrzeć zawsze na mapę, prawda? Tam, gdzie oni są, tam jest de facto życie, no bo front, akurat właśnie teraz jest ten front wschodni, kiedy te plemiona arabskie, niekiedy powiązane z Al-Kaidą i innymi organizacjami, nacierają na Hutich, tam się biją w okolicach obszarów roponośnych i gazowych, no ale na chwilę obecną tak właściwie tutaj stamtąd Huti uciekają, ale może i wrócą niedługo, bo to wiadomo, tego się nie zostawia.
2: Takie pytanie naiwne, a kto jest dobry, kto jest zły w tym konflikcie?
1: No, to tylko Pan Bóg jest w stanie tutaj takie kategorie nakładać. Na pewno istota jest taka, że spór wynika między innymi z tego, że Huti nie tylko są zorientowani proirańsko, ale generalnie bardzo, ale to bardzo żaliwie są za Palestyną. I oni tutaj naprawdę, jak była wojna w Gazie, no to Huti przecież tutaj zablokowali wtedy Bab al-Mandab i się upominali bardzo mocno o sprawę palestyńską. No a powiedzmy tak, większość krajów arabskich jest, a szczególnie kraje Zatoki Perskiej, no to wiemy o tym, że to są ściśle podporządkowane Amerykanom, więc to jest jedna rzecz. No inna rzecz jest też taka, że kwestia religijna tutaj, powiedzmy, no Huti są zajdytami, czyli są tak jakby coś pomiędzy szyitami a sunnitami. To jest wielka ciekawostka. Natomiast no to też ma takie podłoże ku temu, że ten konflikt gdzieś tam już trwa ponad 100 lat, no ale jak Iran do tego się zaangażował w XXI wieku już, no to tak właściwie miał bardzo takie Iran przez Liban tam się zaangażował, no bo tutaj czynniki libańskie były pośrednie. No i tutaj tak się utworzyło takie kuriozum, które w pewien sposób no jest bardzo ważne, tak. No rebelianci Huti to nie jest temat, który można zignorować. Tylko przypomnę, że Amerykanie w zeszłym roku od marca do maja prowadzili kampanię nalotów na Jemen, właśnie na rebeliantów Huti. W maju już na końcu tej kampanii Trump stwierdził, że to są takie kozaki, takie twardziele, że po prostu my tutaj się dogadujemy z nimi. To też jest o tyle ciekawe, że ten deal amerykańsko-Huti, tak, był zawarty z wyłączeniem Izraela, to znaczy, że Amerykanie tak jakby upomnęli się tylko i wyłącznie swoje okręty, a czy izraelskie, to ich też nie interesowało, tak więc, no ale to już jest pewnego rodzaju szczegół, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę to, że sytuacja humanitarna w Jemenie jest straszna, 23 miliony ludzi głoduje, natomiast rebeliantów Huti nie można jak uderzyć, ponieważ wszyscy zawsze bombardują dwa te same miejsca, czyli lotnisko i port, ale też nie można tego zniszczyć z tego względu, że jedyna pomoc humanitarna, jaka dopływa do Jemenu, czy dostaje się do Jemenu, właśnie są przez te dwa huby. No i tak właściwie no, wszyscy się ścigają po pustyni, czy też po górach bardzo zielonych, bardzo takich pięknych i żyznych i urodzajnych, ale to po prostu z nimi jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudno. No i też inna rzecz, kto za nimi stoi de facto, to znaczy oczywiście jest Iran i tutaj cały czas była kwestia w tej wojnie, kiedy to Huti zostaną uaktywnieni i jak widzieliśmy, że Hezbollah był prawie od razu uaktywniony, tak Huti byli tak jakby drugim daniem de facto i są takim drugim daniem. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę to, że właśnie jeśli chodzi o Jemen, no to też bardzo duże są kontakty z krajami azjatyckimi, szczególnie, która się dość mocno uaktywniła w pewnej narracji na bliskowschodniej Korea Północna. To znaczy, bo tutaj bardzo mocno się ostatnio przypomina o tych współpracy, która była z Koreą Północną w ubiegłych dekadach, a teraz tak jakby Huti tak właściwie no, likwidują ostatki dawnej republiki jemeńsko-komunistycznej, tak, no bo Aden był pod strefą sowiecką, a Huti akurat nigdy nie byli pod strefą sowiecką i tak jakoś im została naturalność.
2: No dobrze, to powiedzmy, dlaczego jest taka cisza ze strony Izraela?
1: Ja to jest, bo są święta. Jest nowy rok i oni mają taki cykl cały, że Rosh Hashanah, Yom Kippur i tak dalej, więc są święta, po drugie jest kampania wyborcza. Bezwzględna kampania wyborcza. Tutaj sondaże pokazują Netanyahu wielki kryzys. To, że go tutaj Ben-Gwir trochę podżera, wszyscy go tam trochę podżerają. Ostatnio była dość duża afera odnośnie tego, że media ujawniły, że Netanyahu miał się dowiedzieć od prezydenta Emiratów Arabskich odnośnie szykowanego ataku Hamasu tydzień przed tym atakiem. Natomiast no, jest czas świąteczny dla Żydów i oni są tak jakby przez kolejne półtora tygodnia będą troszeczkę wyciszeni. No a kampania jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ostra i bezwzględna. Bardzo też pomysłowa. No ale też tutaj przypomnę odnośnie tego, że Netanyahu tak właśnie Izrael wycofał z tej wojny. Bardzo szybko, znaczy z wojny z Iranem, no bo my cały czas mówimy o wojnie, bo to jest tak jakby kolejny element wojny irańskiej, to co rebelianci Huti wyprawiają, więc Netanyahu szybko się wycofał z tej wojny, no i teraz Amerykanie sobie sami mają poradzić. No to jest dość taka trudna sytuacja, jeśli chodzi oczywiście o rynki światowe, no a Izrael tak właściwie jest, Netanyahu ogłasza, że Izrael jest wyspą Izrael, więc oni są tutaj niezależni od różnych czynników dziejowych, gospodarka im dobrze idzie, wszystko im dobrze idzie i Netanyahu tutaj mówi, że to są to po prostu dobre czasy.
2: No to jeszcze dwa słowa na temat tego, co w ostatnim czasie się zdarzyło w tej wojnie irańsko-amerykańskiej.
1: No cóż, niewiele się dzieje, znaczy wiele się dzieje, a przede wszystkim nie w krajach trzecich, bo to jest też o tyle ciekawe, że ta wojna idzie przez cały Bliski Wschód. Natomiast tutaj Amerykanie dość duże ciosy dostają w bazach w Jordanii, przede wszystkim Salt, jak i też w okolicach Akaby. Mówi się o tym, że chyba się będą stamtąd wycofywali. Nowy szef marynarki wojennej amerykańskiej tak właśnie zapowiedział, że baza w Bahrajnie już też będzie zamknięta. Tak więc Amerykanie się wycofują z Bliskiego Wschodu i takie są fakty. Trump cały czas utrzymuje, że do 30 września Amerykanie znikną z Iraku, też i z Erbilu, czyli z irackiego Kurdystanu, który jest praktycznie co noc tam gdzieś tam bombardowany przez Iran, więc są takie korespondencyjne pojedynki. Często się zdarza oczywiście tak, że z 30 rakiet dwie trafią, ale Później gdzieś tam filmiki na odezwach, jak pokazują to, jak przynajmniej chyba wczoraj pokazywali helikoptery amerykańskie transportowane przez autostradę Amman Aqaba, no to było widać to, że te helikoptery były uszkodzone. Tak więc tutaj Amerykanie dostają dość mocno, Irańczycy też dostają dość mocno, natomiast no, sytuacja jest taka, że to Iran ma wytrwać, to znaczy na chwilę obecną Irańczycy twierdzą, że oni się na Trumpa obrazili, nie będą już z Trumpem rozmawiać, że to już jest po prostu niedorzeczne to, co on robi, i że czekają na nowego prezydenta amerykańskiego, czyli czekają do 21 stycznia 2028 roku chyba. Ja tylko przypomnę, że już taki numer kiedyś był zrobiony, kiedy to w Teheranie w 79 roku uprowadzono cały personel ambasady amerykańskiej, no to zwolniono ich dopiero wtedy, kiedy kolejny prezydent Ronald Reagan złożył zaprzysiężenie. Tak więc tutaj oni jednak wykazują się pewną cierpliwością. Oczywiście są też doniesienia takie, że kryzys gospodarczy i tak dalej, ale tylko przypomnę o tym, że jeśli chodzi o Iran, to nie Egipt, kryzys żyje dalej, tak? Więc Aramzes ostatnio spotkał się z prezydentem Ci, czyli też była wizyta prezydenta Ci w Egipcie, bardzo ważna, bardzo poważna, która oczywiście też tutaj, jeśli chodzi o nasz temat podstawowy dzisiejszego spotkania, czyli dzisiaj na Bab al-Mandab, jest o tyle ważna, że Egipcjanie, jeżeli im kanał Suezki przestanie zarabiać, no to wtedy to będzie kolejny problem dla Europy, bo gdzieś tam te 110 milionów Egipcjan musi skądś tam, powiedzmy, wyżyć, tak?
2: I w tym całym labiryncie potrafi przemieszczać się Paweł Rakowski. Podziwiam. Dziękuję, Pawle, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A gościem poranka wnet jest pan minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: No dobrze, co zmieniło się na świecie od 11 września 2001 roku?
2: No, to już kawał czasu, 25 lat, prawda, rocznica. Mieliśmy wojnę z terrorem, z terroryzmem, którą Stany Zjednoczone, a w zasadzie cały świat zachodni przez wiele lat prowadził. Rzeczywiście te działania terrorystyczne spod znaku Al-Kaidy, myślę, że zostały finalnie ograniczone. No nie ma już dzisiaj takich zamachów, jakie obserwowaliśmy wtedy, aczkolwiek no, środowiska radykalne finansowane przez państwa autorytarne zachowały swoją zdolność do destabilizacji, więc w tym sensie ta wojna tylko częściowo przyniosła pozytywny skutek. No ale od tamtego czasu, od 25 lat, mamy już zupełnie inne wyzwania. Dzisiaj wyzwaniem jest gospodarka chińska, jej próby dominacji. Dzisiaj wyzwaniem jest agresywna postawa Rosji, ale dzisiaj wyzwaniem są problemy wewnętrzne świata zachodniego, począwszy od demografii, panie redaktorze. Wszystkie w zasadzie państwa rozwinięte mają duże problemy demograficzne. Te zmiany kulturowe proponowane przez środowiska liberalno-lewicowe no, doprowadziły do sytuacji, w której z każdym rokiem rodzi się coraz mniej dzieci i w moim przekonaniu nie uzupełni tego braku automatyzacja i robotyzacja, no bo poza rękami do pracy są też potrzebni konsumenci. W moim przekonaniu roboty nie będą chodzić do teatru, nie będą słuchać muzyki, więc wiele sfer życia kulturalnego, ale też takiego, powiedziałbym, gospodarczego nie zostanie uzupełnione przez robotyzację. Myślę, że to jest dzisiaj naszym największym problemem poza polityką bezpieczeństwa.
1: To prawda, że demografia jest dużym problemem. Problemem też jest zadłużenie krajów zachodnich. Problemem jest też przeniesienie przemysłu na daleki wschód, czyli do Azji. Te wszystkie problemy są. Natomiast pozycja Stanów Zjednoczonych, to chyba się najbardziej zmieniło od 2001 roku. Wtedy Stany Zjednoczone były, no nikt nie podważał tego, że są jedynym supermocarstwem, który może na świecie zrobić wszystko. Teraz wojna w Iranie pokazała trochę, że król jest nagi.
2: Wie pan, na pewno lata 90. i początek 2000. to jest absolutny szczyt potęgi Stanów Zjednoczonych. Po wygranej zimnej wojnie, prawda, po upadku Związku Sowieckiego, Stany Zjednoczone były absolutnym hegemonem. Dzisiaj nadal są, w moim przekonaniu, najważniejszym, najsilniejszym państwem, na pewno w sensie politycznym, na pewno w sensie militarnym, ale są już inne państwa, które stawiają im czoła, albo stawiają im pewne wyzwania. Myślę, że tutaj głównym adwersarzem są Chiny. Iran oczywiście w swoiście rozumiany sposób również, aczkolwiek potencjał, czy to gospodarczy, czy militarny Iranu jest nieporównywalny. Natomiast geografia tego państwa, taka powiedziałbym odporność tego systemu władzy, no i myślę, że też niestety nie do końca dobrze przygotowana operacja, którą prowadziły Stany Zjednoczone w ostatnich miesiącach, powodują taki moment historyczny, w jakim dzisiaj się znajdujemy. Pewnie historycy będą opisywać tę wojnę. W moim przekonaniu zasadnicze jej cele tej operacji nie zostały osiągnięte, ale też nie przewidziano chyba rzeczy, które nie były specjalnie trudne do przewidzenia, prawda? Co się może wydarzyć, patrząc na niepokoje na Bliskim Wschodzie? Mówię tutaj o cieśninie Ormus i o sytuacji w ogóle w Zatoce. Myślę, że tutaj ta operacja mogła być troszkę lepiej na poziomie planistycznym przygotowana.
1: A jak wczoraj wizyta senatorów amerykańskich i spotkanie z panem ministrem, to takie tematy są poruszane? Czy pan minister, tak jak teraz w radiu mówi senatorom, źle przygotowana operacja albo nie do końca przemyślana operacja w Iranie, taka jest rozmowa, czy nie?
2: Wie pan, jeden z...
1: To jest, krótko mówiąc, uczciwa rozmowa na temat tego, co się dzieje na świecie.
2: Jest uczciwa rozmowa, jak najbardziej. Mogę panu i słuchaczom powiedzieć, wczoraj jeden z senatorów zadał mi pytanie, no to powiedz nam proszę, gdybyś tak szczerze miał nam powiedzieć, swoją poradę, prawda? Co twoim zdaniem należało zrobić lepiej, co jest okej, okay, a co wymaga poprawy. No więc oczywiście, szanując wszelkie konwenanse dyplomatyczne, nie wchodzę w dyskusję taką, która miałaby na celu obrażanie kogokolwiek, natomiast jeśli mnie ktoś pyta o szczerą ocenę pewnych działań i pewnych zachowań, akurat tutaj rozmawialiśmy nie tylko o Bliskim Wschodzie, ale głównie o sytuacji w naszym regionie, bo to jest dla mnie najistotniejsze, to oczywiście taką ocenę przedstawiam w taki sposób, aby rozmówca nie poczuł się urażony, a jednocześnie miał takie przekonanie, że ta rozmowa ma charakter szczery. No bo jak sobie będziemy wszyscy mówić, że wszystko było świetnie, to nie pójdziemy naprzód w naszej dyskusji.
1: Dobrze, nie będę o szczegóły pytał, ale czy jest takie przekonanie, że te bazy amerykańskie, które mają być w Polsce, że one będą w Polsce? Że ci żołnierze amerykańscy zostaną w Polsce albo zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, czy nie ma tego przekonania?
2: Jest takie przekonanie, tak.
1: Ale to jest pewność? To jest tak, że to już zostało gdzieś podpisane, jest wykrzyknik, jakieś jest porozumienie, jest miejsce wyznaczone, gdzie będą stacjonować Amerykanie, czy jeszcze nie?
2: Panie redaktorze, no, takiej stuprocentowej pewności co do finalnego kształtu na tym etapie jeszcze oczywiście nie ma, natomiast ale myślę, że równie dobrze ci, którzy już mają te bazy, czyli nie wiem, czy Niemcy, czy inne państwa zachodniej Europy, też nie mają stuprocentowej nigdy pewności, prawda, czy w pewnym momencie Amerykanie nie zaczną zmieniać swojej polityki, ale jesteśmy bardzo blisko, ja mówię, że jesteśmy na wyciągnięcie ręki przed tą decyzją. Trwają prace w Pentagonie dotyczące tego tak zwanego Global Force Posture Review, czyli takiego dokumentu mówiącego o całościowym obrazie obecności amerykańskiej na świecie, prawda, gdzie bazy, ile, w jakiej liczebności, i on pewnie zostanie, tak mi się wydaje, zakończony gdzieś w okolicach listopada i to będzie ten wykrzyknik, o którym pan mówi, prawda? Będzie ten dokument. Natomiast mamy tutaj konieczny podział, powiedziałbym, obowiązków po stronie polskiej. Pałac Prezydencki, pan prezydent ma za zadanie, tak sobie postawił pan prezydent i także i przed nami, wypracowanie, powiedziałbym, zielonego światła ze strony politycznej Białego Domu, prawda? Żeby Biały Dom, prezydent Trump wydał pozytywną decyzję. Tak, chcę, żeby w Polsce były stałe bazy i żeby ta liczebność była większa niż do tej pory. Natomiast w szczegółach, jeśli chodzi o to, w którym miejscu, który żołnierz ma być zakwaterowany, gdzie będzie dziecko chodzić do szkoły, a żona mieszkała, czy mąż danego amerykańskiego żołnierza, no to oczywiście na poziomie wykonawczym to już ma zrobić minister Kosiniak-Kamysz i jego ministerstwo. No i życzyłbym sobie, żeby tutaj pewne działania lekko przyspieszyły, choć wczoraj i przedwczoraj amerykańska misja właśnie rozpoznająca te bazy, infrastrukturę polską, podróżowała po Polsce, więc jak widać jest pewnego rodzaju progres. My tutaj trzymamy rękę na pulsie, pilnujemy. Senatorowie są akurat bardzo pomocni. Ta trójka senatorów, ale także i undersekretary, ten, którego wczoraj widziałem, Dean Anno, to są przyjaciele Polsce, absolutnie. Senatorowie, przypomnę, nie tak dawno przegłosowali w Senacie regulacje, które ograniczają Pentagonowi prawo do limitowania obecności w Europie. Znaczy, nawet jeśli są tam jacyś tacy izolacjoniści w Pentagonie, którzy chcieliby wycofać bardzo dużo tego wojska, to senatorowie postawili granicę. Nie mniej niż dana liczba. Jeśli Pentagon chciałby mniej w Europie mieć wojska niż wskazana przez senatorów liczba, to trzeba zgody Senatu, a takiej zgody nie będzie. Więc to są naprawdę pozytywnie rezonujący dla nas politycy.
1: Powiedział pan, że ten zasadniczy dokument będzie pokazany światu w listopadzie, ale czy to nie jest oczekiwanie na te cząstkowe wybory? Czy nie jest tak, że ktoś czeka na to i zastanawia się, czy prezydent Trump zachowa swoją silną pozycję, czy też ją straci i będziemy mieli do czynienia z kolejnymi odsłonami jakiegoś impeachmentu do prezydenta Donalda Trumpa?
2: Panie redaktorze, ja powiedziałem o tym dokumencie, że on rzeczywiście najpewniej zostanie późną jesienią finalnie opublikowany, bo mogą się jeszcze pojawić różne poprawki, ale nie powiedziałem, że decyzja finalna i taka do ogłoszenia którą pan redaktor pozna i ja, nie może zapaść wcześniej. I nawet mam głębokie przekonanie, że zapadnie wcześniej, ale to zostawmy też Amerykanom. To Amerykanie ogłoszą, bo to jest ich wojsko, oczywiście w konsultacji z nami, na naszym terytorium. My o to zabiegamy, to oni zdecydują co do całościowego kształtu, ale na pewno to się w moim przekonaniu wydarzy dużo, dużo wcześniej. I jak się następnym razem spotkamy, to pan redaktor będzie miał absolutne prawo, żeby mnie zapytać o tą datę. Natomiast co do midterms elections, oczywiście one mają wpływ na różnego rodzaju decyzje, ale jestem przekonany, że akurat sprawa obecności wojsk amerykańskich w Polsce nie będzie wpływać negatywnie, nie będzie rezonować negatywnie w społeczeństwie amerykańskim, wręcz przeciwnie. Polska ma tam bardzo dobre karty, bardzo dobry obraz Polski jako takiego modelowego sojusznika wypracowany przez ostatnie wiele lat.
1: Ale też wiemy, że prezydent Donald Trump jest człowiekiem, który zna się na pieniądzach. Czy jakiś czek też wystawiają Stany Zjednoczone za to, że będą tu wojska amerykańskie?
2: Nie ma jakichś oczekiwań natury. Czeki mogą mieć charakter polityczny albo charakter finansowy. Pan pyta o finansowe, ale są też polityczne, prawda? No skoro my robimy polityczną decyzję dotyczącą obecności, to może Polska zrobi coś innego w zakresie polityki międzynarodowej, istotnego z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. I takich oczekiwań co do dalszych, jakichś przyszłościowych działań, takich, których byśmy my nie chcieli, nie ma. Oczywiście jest oczekiwanie, że Polska nadal inwestowała w swoje bezpieczeństwo, nadal wskazywała innym zachodnioeuropejskim sojusznikom, gdzie jest ta granica konieczna do osiągnięcia, jeśli chodzi o wydatki zbrojeniowe, kupować sprzęt, ale to my i tak wszystko robimy, więc w tym sensie mamy tutaj mocne karty. Jeśli zaś chodzi o warunki finansowe, no tutaj oczywiście to w szczegółach już Ministerstwo Obrony Narodowej, ale no tak, to znaczy nie ma bezpieczeństwa za darmo i nie będzie tak, że całość kosztów będzie tylko na amerykańskim podatniku. My też musimy tą infrastrukturę przygotować, stworzyć, ale ona będzie tutaj, w Polsce, prawda? Będzie służyć naszemu bezpieczeństwu i mnie się wydaje, że to jest warta rozważenia inwestycja. Amerykańskie wojska będą odstraszać potencjalnych agresorów, natomiast no, infrastrukturę trzeba będzie wybudować. To nie jest tak, że przyjadą tutaj...
1: Czyli to nie będzie szybki proces, znaczy od decyzji do momentu przyjazdu wojsk amerykańskich upłynie trochę czasu.
2: To nigdy nie jest bardzo szybki proces, jeśli chodzi o stałą obecność, jeśli chodzi o rotacyjną, czy taką czysto interwencyjną, to można w perspektywie dni czy tygodni. Tutaj infrastrukturę trzeba będzie, ale my mamy już częściowo infrastrukturę. Rozmawiałem kiedyś z generałami i mówią, że spokojnie kilka tysięcy wojska amerykańskiego dzisiaj możemy przyjąć tak na zasadzie od jutra. Natomiast my mówimy o stałej obecności. Co znaczy stała obecność? Stała obecność to znaczy też, że przyjadą rodziny. A jak przyjadą rodziny, no to te rodziny gdzieś muszą mieszkać. A jak przyjadą dzieci w ramach tych rodzin, to te dzieci muszą gdzieś chodzić do szkoły. A jak ktoś zachoruje, to musi mieć potencjał pójścia do szpitala czy lekarza, człowieka, który mówi w języku angielskim, prawda? Więc to jest mnóstwo takich drobnych wyzwań i to pewnie nam nieco zajmie czasu, ale nam chodzi o decyzję, bo ona ma też wymiar strategiczny dzisiaj, żeby pokazać potencjalnym wszelkim agresorom don't even try, nawet nie próbujcie, jesteśmy silni, jesteśmy zjednoczeni w ramach NATO i z naszym kluczowym sojusznikiem.
1: To chcemy pokazać Rosji, a jakie są relacje, czy w ogóle są relacje między biurem polityki międzynarodowej albo prezydentem Karolem Nawrockim, a prezydentem Zełenskim, czy pana z odpowiednikami na Ukrainie, że tych relacji w ogóle nie ma?
2: Oczywiście, że są. Dwa dni temu bezpośrednio rozmawiałem z najbliższym otoczeniem prezydenta Zełenskiego, akurat przy smutnej okazji, bo przy okazji pogrzebu króla Haralda V w Norwegii, no ale cały dzień spędziwszy w Oslo, rozmawiałem tam z najbliższymi współpracownikami pana prezydenta Zełenskiego.
1: Jak te relacje dzisiaj wyglądają?
2: Te relacje oczywiście, jeśli chodzi o wymiar strategiczny, jeśli chodzi o kwestie polityki bezpieczeństwa, bezpieczeństwa. Tutaj zasadniczo polska polityka się nie zmienia i się nie będzie zmieniać, bo Rosja jest wyzwaniem czy zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Walcząca z Rosją Ukraina zasługuje na polityczne wsparcie ze strony Polski, aczkolwiek widać, że w zakresie relacji dwustronnych strona ukraińska nie zawsze, mówię to naprawdę delikatnie, staram się być bardzo dyplomatyczny, nie zawsze pozytywnie reagowała na te potrzeby Polski, więc trzeba było zmienić język i pan prezydent Karol Nawrocki powiedział, że już dość takiego podejścia, takiego języka, trzeba zmienić sposób komunikacji, bo jeśli Polska nie będzie sama się szanować, to nikt jej nie będzie szanować.
1: A jakby dwaj przedstawiciele prezydenta Donalda Trumpa, którzy z Moskwy lecieli do Kijowa z lądowaniem w Rzeszowie, wylądowali w Rzeszowie, to był jakiś rodzaj relacji między polskimi politykami, czy był jakiś komunikat z tej strony, czy to jest po prostu taka przesiadka dla nich w koluszkach, przesiadają się, żadnych relacji, jedziemy dalej?
2: No, jak pan wie, wczoraj była wysokiej rangi delegacja i w Pałacu Prezydenckim, ale też po stronie rządowej spotykała się z Departamentu Stanu, więc mamy tutaj bezpośrednią informację i relację, jeśli chodzi o przebieg tych rozmów, i ten dialog tutaj się toczy. Natomiast no trudno, żebyśmy my teraz właśnie do tych koluszek czy do Rzeszowa jeździli, latali tylko po to, aby złapać kogoś za łokieć i podpytać. Mamy swoje kanały i w sposób jakby pełen szacunku i godny z perspektywy Rzeczypospolitej te informacje pozyskujemy.
1: Bo za chwilę w przyszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki, rozumiem, pan minister, polecicie do Nowego Jorku na sesję ONZ-u. To będzie druga sesja, w której Karol Nawrocki uczestniczy?
2: No tak.
1: To będzie wystąpienie prezydenta, bo za każdym razem jest wystąpienie prezydenta?
2: Tak.
1: Zwróć uwagę na co prezydent Polski?
2: Panie redaktorze, tak, to będzie drugie wystąpienie na tym forum przed całym światem, przed reprezentantami ponad 190 państw. Prezydent przedstawi polskie stanowisko. Oczywiście gro tematów wypowiedzi będzie dotyczyła polityki bezpieczeństwa, przestrzegania prawa międzynarodowego, wszystkiego tego, co jest ważne z perspektywy porządku globalnego, ale pan prezydent na pewno zwróci też uwagę na konieczność większej współpracy z tak zwanymi państwami globalnego południa, czyli z państwami rozwijającymi się, tak byśmy je nazwali, nie tylko Europą czy Stanami Zjednoczonymi. Pamiętajmy, że my jesteśmy w grupie G20. W tej grupie G20 są nie tylko państwa europejskie i Stany, czy Japonia i Korea, ale jest też wiele państw południa, więc mamy pewne obowiązki w tym sensie, chociaż zwrócić uwagę na pewne ich problemy, zwłaszcza w sytuacji, w której my chcemy być na stałe w grupie G20. Na razie jesteśmy zaproszeni na ten rok tylko przez Stany Zjednoczone, więc powinniśmy starać się zabiegać o sympatię tych państw południa światowego, między innymi po to, aby chciały z nami współpracować w grupie G20, więc zwróci też uwagę na sytuację w Afryce, w Azji, ale oczywiście będzie też pan prezydent zwracał uwagę na pewne elementy globalnego porządku, które w naszym przekonaniu mogą doprowadzić do pewnych napięć. Kwestia wykorzystywania sztucznej inteligencji, kwestia być może, w moim przekonaniu tak jest, zbyt ambitnej polityki zielonej, prawda, i wygaszania częściowo, efekt wygaszania produktywności i produkcyjności w państwach rozwiniętych. Kwestia demografii. To wszystko z perspektywy globalnej będzie miało duże znaczenie, więc tych wątków nie zabraknie. To będzie długie wystąpienie, więc ja mogę oczywiście panu redaktorowi jeszcze długo opowiadać, ale na wiele wątków będzie pan prezydent zwracał uwagę.
1: I pan prezydent weźmie na pokład swojego samolotu taką ma inicjatywę, pokład biznesu, czyli tych ludzi, którzy mogą, Polaków, którzy mogą zawrzeć rozmaite kontrakty albo znajomości z rozmaitymi bogatymi ludźmi w Stanach Zjednoczonych. Z kim się spotkają?
2: Nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Prezydent uruchamia taki program dla polskich przedsiębiorców, dla polskiego biznesu, akurat przy okazji tej wizyty, ale za chwilkę będzie wizyta w Azji Południowo,

0: z grupą przedsiębiorców przywiezioną z Polski, ale też zapraszamy biznes amerykański. Głównie chodzi oczywiście o te najbardziej zaawansowane technologiczne firmy, no, po to, aby wiązać te kontakty, bo tutaj jest przyszłość, a z drugiej strony tutaj prezydent ma też swoje umiejętności i powiedziałbym znajomości po to, aby móc otwierać te drzwi dla polskiego biznesu. Więc całodzienna, duża konferencja dla polskich przedsiębiorców i amerykańskich odpowiedników. W Nowym Jorku w tym tygodniu będą wszyscy, nie tylko politycy, ale też kluczowy amerykański biznes. Prezydent chce kojarzyć polski biznes z amerykańskim po to, aby mogli współpracować i się rozwijać.
1: Ja miałem pewien zamysł podstępny, żeby pana ministra zapytać najpierw o stosunki między kancelarią prezydenta i prezydentem, a odpowiednikami na Ukrainie, a potem zadać pytanie, teraz ją zadam, czy lepsze są stosunki z odpowiednikami na Ukrainie, czy z ministrem Sikorskim. I to był mój podstęp.
0: No to rzeczywiście podstępne pytanie. Nie wiem, panie redaktorze, ja mogę nie zgadzać się w wielu sprawach z ministrem Sikorskim, no ale oczywistym jest, że moim obowiązkiem konstytucyjnym i patriotycznym jest współpracowanie z polskim rządem, takim jakim on jest, no to, cytując klasyka. Nie musi mi się podobać, ale życzyłbym sobie, żeby to rząd też współpracował z prezydentem.
1: Ale niestety
0: nie współpracuje. To jest,
1: nie współpracuje.
0: Nie we wszystkich aspektach, w niektórych tak, w innych
1: rozumiem,
0: nie.
1: Że Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony, lepiej współpracuje z kancelarią prezydenta i z prezydentem niż minister Sikorski.
0: Moim zdaniem, oczywiście problemy są dwa. Z jednej strony jest takie oczekiwanie pewnie premiera Tuska, aby raczej zwalczać środowisko prezydenta, aby uderzać w prezydenta, aby starać się szukać dziury w całym, a nie współpracować. To jest jedna rzecz. Drugie, dochodzą do tego ambicje indywidualne poszczególnych polityków. No jestem przekonany, że minister Sikorski po prostu no nie może przeżyć tego, że 3 razy startował w prawyborach na prezydenta i nigdy mu się to nie udało, nawet wewnątrz jego własnej partii. Więc z zazdrością patrzy na to, że inni potrafią wygrywać wybory i ma tutaj taką zadrę elementarną. No to są emocje, rozumiem, chociaż tak już doświadczony życiowo, w sensie wiekowo polityk powinien już z tymi emocjami sobie radzić.
1: Ale wyglądało w którymś momencie, że prezydent Karol Nawrocki, minister spraw zagranicznych i wicepremier rządu w gabinecie Donalda Tuska dojdą do jakiegoś porozumienia i będziemy mieli chociaż kilku nowych ambasadorów. Nie ma nic czegoś
0: takiego. To pana zaskoczę. Nie było tylko, znaczy pan mówi, że wydawało się, że dojdą do porozumienia, a ja powiem więcej. Doszli do porozumienia. Porozumienie zostało wynegocjowane pomiędzy Kancelarią Prezydenta a Ministerstwem Spraw Zagranicznych co do pierwszego pakietu ambasadorów. Tak, aby polska służba zagraniczna rzeczywiście była profesjonalna, nie upolityczniona przez pana Sikorskiego, ale też nie było wahnięcia w drugą stronę, więc wybraliśmy grupę najbardziej kluczowych placówek i jednocześnie do tego dopasowaliśmy najbardziej profesjonalne nazwiska, tak aby móc rzeczywiście pójść naprzód. Te negocjacje zakończyły się sukcesem, w tym sensie uznaliśmy, że ta grupa jest akceptowalna. Minister Sikorski pojawił się u pana prezydenta, zostało to, że tak powiem, od samej góry usankcjonowane. Prezydent z ministrem uznali, dobrze, w porządku, to będziemy tak działać. Po czym 2 dni później minister Sikorski wraca z sygnałem, że pan premier Donald Tusk zmienia zdanie, jednak nie godzi się na żadne porozumienia z prezydentem Nawrockim. Jak rozumiem, chodzi o ciągłą walkę i ciągłą krytykę prezydenta. Do tego dochodzą jeszcze, wydaje mi się, dość widoczne inne sytuacje, w których również negocjowaliśmy jakieś porozumienie z rządem i wszystkie tego samego dnia zostały przecięte, więc widać polityczną decyzję pana premiera Tuska z prezydentem Nawrockim. Żadnej współpracy, żadnych porozumień, walka i krytyka. No i później oczywiście będzie chodził pan minister Sikorski i będzie mówił, że to nie z jego winy, tylko to prezydent nie chce podpisywać. Wynegocjowane porozumienie. Okazuje się, że z ministrem Sikorskim nie ma co negocjować. Dlatego, że to nie on finalnie podejmuje decyzję. Choć konstytucja to jemu daje uprawnienie. Konstytucja i polskie prawo mówi, minister wnioskuje, prezydent decyduje. Premier jest tutaj oczywiście ważny, bo jest szefem rządu, natomiast konstytucyjnie minister powinien, jeszcze wicepremier, okazuje się, że decydować. Natomiast okazuje się, że jego pozycja polityczna jest tak słaba, że nie jest w stanie się sprzeciwić nawet w tak istotnej sprawie tej przepełnionej emocjami postawie Donalda Tuska. W związku z tym prezydent powiedział, to jak jak pan nie decyduje, to dlaczego pan tu przychodzi i zaczyna ze mną rozmawiać? To trzeba rozmawiać z tymi, którzy decydują. No pan nie decyduje. No, minister Sikorski, jak się okazuje, wbrew takiej

0: swojej buńczucznej postawie i często pełnej cynizmu, no jest politycznym graczem niższej wagi niż się niektórym wydawało.
1: To jeszcze komentarz w takich sprawach wewnętrznych. Nie wydarzyło się, ale jest informacja o tym, że gdzieś policja przygotowuje się do tego, żeby, nie wiem, zablokować wejście do Trybunału Konstytucyjnego, żeby obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego nie mógł wejść do pracy. Jeżeli coś takiego się zdarzy, to jaki byłby komentarz pana ministra?
0: Ja mam cały czas głębokie przekonanie, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, że wysyłanie resortu siłowego po to, aby dominować, przejmować czy okupować niezależną instytucję konstytucyjną, jaką jest Trybunał Konstytucyjny, znaczy spycha Polskę pod rządami Donalda Tuska z poziomu państw demokratycznych do poziomu państw trzeciego świata. Znaczy, przepraszam, wysyłanie policjantów po to, żeby, co jeszcze mają, wyprowadzać sędziów z Trybunału Konstytucyjnego, legalnie wybranych po to, żeby prawa ręka, rozumiem, koledzy polityczni pana Tuska, sam ich tak nazwał, pana Berka, swoją drogą, w moim przekonaniu nie spełniający warunków formalnych, ustawowych do tego, aby być sędziami, w sytuacji, w której toczy się jeszcze spór prawny, bo przypomnijmy, prezydent rzeczywiście na razie nie zdecydował się odebrać zaprzysiężenia sędziów, dlatego, że toczy się spór prawny. Został wysłany wniosek do Trybunału, jedynej instytucji, która może rozstrzygnąć ten spór, właśnie spór kompetencyjny w tej sprawie. Dopóki nie ma orzeczenia, no trudno jest tutaj cokolwiek w tej sprawie więcej zrobić, a pan premier Tusk nie dość, że wysyła sobie swoich kolegów do ślubowania przed kolumną w Sejmie, udając, że to jest prezydent, czy tam pan przed panem towarzyszem marszałkiem, a teraz jeszcze wysyła swojego polityka, ministra, kandydata kiedyś z Platformy Obywatelskiej, po to, aby przejmował i jeszcze z policją ten trybunał. No wydaje mi się to rzecz absolutnie horrendalna, jeśli chodzi o stan polskiej demokracji. Mam głębokie przekonanie, że ci wszyscy ludzie, którzy ze świeczkami chodzili po Polsce, którzy protestowali przed Trybunałem czy przed Sądem Najwyższym, no raz jeszcze przyjdą i będą bronić niezależności Trybunału, no bo inaczej by się okazało, że są hipokrytami, a na pewno hipokrytami nie są, tylko chodziło im o praworządność.
1: Z uśmiechem powiedział to ostatnie zdanie pan minister Marcin Przydarz.
0: Nie ma tu nic do śmiechu, panie redaktorze, to jest naprawdę poważna sytuacja.
1: Nie, to ja wiem, że jest poważna sytuacja, ale oczywiście nie wierzy pan, że ci sami ludzie, którzy chodzili ze świeczkami, przyjdą teraz
0: okażą się hipokrytami. No, być może tak rzeczywiście być. Często salon liberalno-lewicowy jest przepełniony hipokryzją. Leje krokodyle łzy i rozdziera szaty w sytuacji, w której dzieją się rzeczy, które dla nich są politycznie może nieakceptowalne, ale te same rzeczy, które już robią ich pupile polityczni, są w pełni akceptowalni. Nagle ślepną, nagle zamykają oczy, a autorytety prawne, no, ostatnio widziałem po raz kolejny pana profesora Andrzeja Zolla, no to skojarzył mi się taki fragment z filmu Miś, gdzie Paweł Wawrzecki chyba mówi, ja wam zawsze wszystko wyśpiewam. Cokolwiek nie chcecie, to ja powiem tak, żeby było zgodnie z interesem pana premiera Tuska. No, rzecz naprawdę absurdalna, żeby osoby z tak wielkim autorytetem prawnym, wydawać by się mogły tak bardzo dać się zaprząc do walki politycznej w imię tylko niechęci do innego obozu politycznego.
1: O czym w Poranku Wnet powiedział Marcin Przydacz, minister, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki wnet.
3: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: www.wnet.fm.
2: Wojna na Ukrainie.
1: A w Kijowie Dmytro Antoniuk opowie o tym, co w ciągu ostatnich 24 albo 48 godzin zdarzyło się istotnego, czy to na Ukrainie, czy to w Rosji.
3: Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie. W Kijowie doznaliśmy kolejnego ataku rosyjskiego, wobec którego niestety spłonął 9-piętrowy mieszkalny budynek, są ranni osoby, po prostu cały budynek w płomieniu, prawie od pierwszego do ostatniego piętra. Naprawdę horrendalna, horrendalne to wyglądało. Oprócz tego pod Kijowem doszło do ataku kolejnego magazynu spożywczego w Hostomelu, akurat tam, gdzie w 22 Rosja zaatakowała po raz pierwszy. Tam płoną potężne po prostu też płomienia i zaatakowano co najmniej dwa razy te magazyny. Tam też są ranni ludzie i taka sytuacja jest w całej Ukrainie, proszę państwa, bo Rosja nieustannie aktywizuje swój terroryzm, żeby terroryzować zwykłych Ukraińców, cywilów, bo podkreślę, że te ataki rosyjskie celowane są przede wszystkim w artykuły spożywcze, w jedzenie, w kancelarię nawet, w zabawki nawet dla dzieci. Przedwczoraj doszło do ataku jednego potężnego też magazynu z zabawkami dziecięcymi. I tak to robi Rosja, bo u Rosji nie zostało innych argumentów, bo na lądzie, tak, oni mają posunięcie, ale w porównaniu z 25 roku to w ogóle nie ma co porównywać. Jest nawet też informacja, na razie sprzeczna informacja o tym, że Ukraina ponosi sukcesy pod Limaniem, który znajduje się na północny wschód od Słowiańska. I jeszcze to nie jest potwierdzone, ale tam być może mamy duże posunięcie frontu ku naszej korzyści. Także na froncie Rosjanie nie mogą na razie nic zrobić z Ukrainą, no i dlatego atakują nieustannie, prawie prawie 24 godziny na dobę Ukrainę i Kijów w tym.
1: A cele z kolei wojsk ukraińskich na terenie Rosji, tutaj ukraińskie wojska mają jakieś powody do świętowania?
3: Jak powiedziałem, być może mamy sukcesy pod Limaniem, który jest w obwodzie donieckim.
1: To jest na terenie Ukrainy, ale myślę o tych atakach w głąb Rosji.
3: A, przepraszam, tak, oczywiście. Dzisiaj w nocy doszło do ataku, kolejnego ataku rafinerii w głębi Rosji, bodajże w Saratowie, jeżeli się nie mylę, w Saratów lub Samara, przepraszam, bo my te miejsca atakowaliśmy wielokrotnie i dzisiaj w nocy doszło do kolejnego ataku tej rafinerii i też w magazynów takiej sieciówki, która nazywa się Ozon, czyli konkurenta Wildberries rosyjskiego.
1: I tak to wygląda. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję wzajemnie i życzę spokojnego dnia.
0: Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dziś w Trybunale Konstytucyjnym odbywa się konferencja z okazji 40-lecia orzeczniczej działalności Trybunału Konstytucyjnego. To ja na antenie Radio Wnet też wygłoszę swój krótki referat z tej okazji. Opowiem o sędziowskim hejcie stosowanym przez byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec sędziów aktualnie orzekających. Jesteśmy w Polsce od kilku lat świadkami niespotykanej gdzie indziej praktyki nękania przez część byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego związanych ze środowiskami wspierającymi władzę, sędziów orzekających wybranych przez poprzednie sejmy. Ci byli sędziowie Trybunału przy zapotrzebowaniu rządzących biorą udział w medialnych obławach, nagonkach i polowaniach na nieakceptowanych przez nich obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Służą władzom pseudoprawnymi i politycznymi radami i usprawiedliwieniami dla ich ataków na Trybunał Konstytucyjny, na Konstytucję, na Krajową Radę Sądownictwa, na urzędującego od połowy 2025 roku prezydenta wybranego w demokratycznym wyborach powszechnych. Spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego ulubionymi osobowymi obiektami stałych szykan i szyderstw wykonywanych rękami części sędziów Trybunału w stanie spoczynku stałam się ja, wcześniej, równocześnie i głównie prezes Trybunału Konstytucyjnego pani Julia Przyłębska, a obecnie jest też nim aktualny prezes Trybunału Konstytucyjnego pan Bogdan Święczkowski, jak też ogólnie obecny skład Trybunału uznawany za w cudzysłowie nieistniejący. Od 7 lat, od czasu mego wyboru do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm poprzedniej kadencji, wyboru zgodnego z wszelkimi wymaganiami, po złożeniu ślubowania wobec prezydenta, byłam i nieustannie jestem atakowana i zastraszana groźbami postępowań dyscyplinarnych i karą pozbawienia mnie stanu spoczynku sędziego TK. Wymyślane są przeciwko mnie liczne, różne, niepopierane żadnymi dowodami, absurdalne, kłamliwe zarzuty, mające mnie poniżyć i pozbawić wiarygodności i dobrego imienia. I nawet po moim przejściu na emeryturę, to jest sędziowski stan spoczynku w grudniu 2025 roku, kilku byłych sędziów Trybunału nadal mnie tropi i hejtuje w przestrzeni publicznej. Każdy mój ruch i odezwanie hejterscy sędziowie w cudzysłowie uprzejmie komentują na łamach brukowców, tabloidów w publicznych i prywatnych mediach, zarzucając mi brak godności, brak etyki oraz upolitycznienie. Później te głupstwa upowszechniane są szeroko w innych mediach. Wyraźnie sędziowie ci kierują się pobudkami osobistymi i politycznymi, tak sądzę. Przyszedł jednak czas, by w końcu powiedzieć dość tym praktykom i pokazać prawdę o nieuczciwych działaniach części sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Zwrócić uwagę opinii publicznej na to, co część tych sędziów wyprawia, nadużywając swego statusu naukowego, sędziowskiego i tytułów do prawnej agresji na konstytucyjny organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, ale też i na prezydenta RP. Jakby ich status miał usprawiedliwiać hańbę, w jakiej biorą udział. Zawsze dyspozycyjni sędziowscy hejterzy w swych obławach zarzucają mi ogólnikowo brak godności sędziego, upolitycznienie, brak etyki sędziowskiej, ostry język, aktywność na portalach społecznościowych, komentowanie bieżących spraw, krytykę władzy czy łamanie zasady bezstronności. Upolitycznienie nawet większe niż ministra Berka zarzuciła mi pewna starsza już mocno była sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Jeden z rozgrzanych byłych sędziów Trybunału nazwał obecny skład Trybunału w cudzysłowie uzurpatorami, których należy z Trybunału też, zacytuję, wykurzyć, by załatwić sprawę ostatecznie. Oskarżający mnie nieustannie o tak poważne rzeczy sędziowie emerytowani, sami zaś bez żenady, publicznie występowali na wspólnych naradach z rządzącymi politykami i wydawali wspólne polityczne oświadczenia o zwalczaniu politycznych przeciwników, na przykład w Sejmie czy w politycznych demonstracjach i w mediach. Nigdy przy tych atakach na mnie nie przedstawili jednak konkretnych dowodów moich rzekomych przewinień. Nie uzasadniali ich. Starczało rzucić oskarżenie, by cel osiągnąć, to jest niszczyć moje dobre imię zawodowe, na które pracowałam przez prawie 50 lat. W tym 8 lat jako poseł w Sejmie, 6 lat jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego i około 40 lat jako wykładowca akademicki. Nie bronili swej koleżanki, gdy komunistyczny prymityw, wulgarny poseł Trela, pomówił publicznie mnie i panią prezes Julię Przyłębską o branie w łapę, zaś moją usprawiedliwioną reakcję na to, to jest nazwanie tego łobuza chamem i dziadem kalwaryjskim, uznali za stosowanie niedopuszczalnych wyzwisk sprzecznych z etyką sędziego. Należy więc starszym emerytowanym sędziom przypomnieć i mocno uświadomić kilka reguł konstytucyjnych. Sędzia Trybunału podlega tylko Konstytucji. O tym mówi artykuł 195 ust. 1, która to Konstytucja mówi w tym samym artykule, iż, cytuję, sędzia Trybunału w okresie zajmowania stanowiska nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Koniec cytatu. Tyle. Innych zakazów i ograniczeń Konstytucja nie przewiduje. Z kolei ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w artykule 34 pozwala na odpowiedzialność dyscyplinarną sędziego Trybunału w stanie spoczynku, to jest emerytowanego, za, i cytuję, naruszenie przepisów prawa, uchybianie godności sędziego Trybunału w stanie spoczynku, naruszanie kodeksu etycznego sędziego TK lub inne nieetyczne zachowania, koniec cytatu. I tu warto zwrócić uwagę, że mimo podlegania sędziego Trybunału Konstytucyjnego tylko Konstytucji, w ustawie wpisano ogólnikowo zresztą sformułowane dodatkowe, nieprecyzyjne powody postępowania dyscyplinarnego nieprzewidziane w Konstytucji, która poza członkostwem w partii politycznej i związku zawodowym zakazuje działalności publicznej tylko takiej, która nie daje się pogodzić z zasadą niezawisłości sędziów. Poza tym Konstytucja mówi tylko o czynnych sędziach Trybunału Konstytucyjnego i w ogóle nie przewiduje stanu sędziego Trybunału w stanie spoczynku, którego, co oczywiste, zasada niezawisłości w orzekaniu już nie obowiązuje i nie dotyczy, gdyż po skończeniu kadencji sędzia już taki nie orzeka. Kategoria sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, to jest po zakończeniu kadencji, w Konstytucji nie istnieje. Wprowadzono ją dopiero w ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ograniczenia, które ta ustawa nakłada na sędziów Trybunału w stanie spoczynku, to jest już po zakończeniu ich kadencji orzeczniczej, też są pozakonstytucyjne. Są przy tym niejasne, wieloznaczne i bardziej rygorystyczne niż te, które przewiduje Konstytucja dla sędziów orzekających w Trybunale, dla sędziów aktywnych. Te dodatkowe ustawowe ograniczenia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez swą ogólnikowość i szerokość znaczeniową są łatwe do wykorzystania do ewentualnego politycznego szykanowania sędziów posądzanych o naruszenie różnych etyk, czy różnie rozumianej godności sędziego, czy upolitycznienia. Można zrozumieć i trzeba popierać konieczność szacunku sędziego dla godności swego urzędu, czy postępowania etycznego, ale problem tkwi w sposobie rozumienia tych pojęć, zależny ściśle od wartości wyznawanych przez oskarżającego i jego intencji. Zwłaszcza, gdy kieruje się on niechęcią osobistą i polityczną. Należy też podkreślić, że sama Konstytucja nie pozbawia sędziego praw obywatelskich, ani politycznych. Nie pozbawia prawa wypowiadania się w sprawach publicznych, obrony Polski, jej interesów, czy dla obrony samej Konstytucji, do czego wprost zobowiązuje treść ślubowania złożona przez sędziego wobec prezydenta. Moja uprawniona publiczna aktywność koncentruje się zresztą głównie na X-ie, dawnym Twitterze, i wokół spraw bezpieczeństwa Polski, zagrożeń dla niej płynących z wewnątrz i z zewnątrz. Dotyczy objaśniania przepisów i wartości konstytucyjnych, dotyczy ich obrony. Jest formą działalności edukacyjnej i informacyjnej, co jest zresztą dożywotnią powinnością sędziego TK i jego oczywistym prawem. Nie ma tu żadnej kolizji ani z Konstytucją, ani z ustawą o statusie sędziów Trybunału, ani też z godnością sędziego i jego zawodową etyką czy sędziowską niezawisłością, czyli odpornością psychiczną na zewnętrzne naciski. Dydaktyczne zabieranie głosu w publicznych sprawach w obronie konstytucyjnego porządku prawnego tylko godność sędziego wzmacnia i podbudowuje, uwiarygodnia jego działalność i orzecznictwo oraz zawodową uczciwość. Grupa starych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku uznaje to jednak za niedopuszczalne przewinienia wymagające postępowania dyscyplinarnego, kar, a nawet usunięcia ze stanu sędziowskiego. To spójrzmy i ocenimy te ich niby godne, etyczne, niestronnicze i niepolityczne postępowania. Czy więc godne, etyczne, niepolityczne, profesjonalne, uczciwe i wprost legalne jest publiczne pochwalanie i stosowanie się do sprzecznych z Konstytucją rządowej uchwały nr 162, która polityczną wolą rządzących obaliła liczne postanowienia Konstytucji określające ustrojowy status Trybunału Konstytucyjnego i nazywanie tej uchwały świadectwem prawdy? Czy godne, polityczne i tak dalej jest żądanie odwoływania nielubianych sędziów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które nie jest przewidziane konstytucyjnie i dokonywanie tego tylko z powodu politycznego ich nieuznawania, czy godne, etyczne i tak dalej, jest obrażanie orzekających sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nazywanie niektórych dublerami, nieuznawanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, popieranie przestępstwa ich niepublikowania, czy godne szacunku i czy godne sędziego Trybunału Konstytucyjnego, etyczne, niepolityczne i po ludzku przyzwoite jest popieranie budżetowego głodzenia Trybunału Konstytucyjnego i wypłacanie pracującym sędziom należnych wynagrodzeń? Czy godne i etyczne jest poniżanie w mediach, w publicznych wystąpieniach i przyłączanie się do nagonek i obław na urzędujących w sędziów Trybunału Konstytucyjnego tylko z powodu politycznej i osobistej niechęci? Czy godne szacunku jest usprawiedliwianie z motywów politycznej niechęci, łamania konstytucji i ustaw przez rządzących i na przykład wymyślanie sposobu uniemożliwienia demokratycznie wybranemu prezydentowi złożenia wymaganej konstytucją przysięgi wobec Zgromadzenia Narodowego? Czy godne szacunku i zgodne z etyką i profesjonalną uczciwością było i jest spiskowanie przeciwko konstytucyjnemu ustrojowi Rzeczpospolitej, a doradzanie sposobu obejścia prawnego obowiązku złożenia przez wybranych przez Sejm sędziów TK ślubowania zamiast wobec prezydenta, wobec marszałka Sejmu uzurpującego sobie bezprawnie te kompetencje prezydenta, a poparcie dla siłowych ataków na organy konstytucyjne, na KRS, na Trybunał Konstytucyjny godne jest? A wymyślanie bzdurnych koncepcji tak zwanej samoobrony konstytucyjnej dla usprawiedliwienia prawa rządzących, stosowania przymusu, na przykład przejęciu siłą mediów publicznych. Przykładów tego buntu wobec prawa, wobec konstytucji, buntu wobec prezydenta, wobec demokracji, wobec swego narodu jest wiele i dzieją się one bezkarnie niemal co dzień. Środowisko prawników, w dużej części steroryzowane buntem antykonstytucyjnym i antypolskim na najwyższych szczeblach władzy państwa, ze strachu nie reaguje na to, a to rozzuchwala zbuntowanych wobec swego państwa i własnego narodu. Mówię więc dość fałszywemu, kłamliwemu pomawianiu mnie i moich kolegów przez byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego o działania niegodne sędziego TK. Przywróćmy normalne miary rzeczy. Kto zasługuje na zarzuty, na postępowanie dyscyplinarne i kary? Ja za legalne działania na swym profilu X, edukację i informowanie dla ochrony i obrony Rzeczpospolitej, jej konstytucji i jej narodowych interesów, czy grupa zbuntowanych sędziów, hejtujących mnie, hejtujących Polskę, prezydenta Rzeczpospolitej, konstytucję? Kto zasługuje na ostracyzm za antykonstytucyjną rebelię rokosz wobec państwa polskiego? Odpowiedzcie sobie państwo sami.
0: Nocne powtórki w net.
2: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
0: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki, profesor Ludwik Pieńkowski.
3: Witam serdecznie.
2: Zbigniew Zieliński, wiceprezes. Chciałem tylko Państwa uprzedzić. Jeszcze raz.
4: Może Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak cichutko, chociaż...
4: Chciałem się wcinać.
2: No właśnie, mamy taką informację dla Państwa. W każdej chwili możemy przerwać program, ponieważ Łukasz Jankowski jest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, a oddziały prewencji z całej Polski zjechały do Warszawy właśnie. Za moich młodych lat te oddziały prewencji to się nazywały ZOMO. I oni tak przyjeżdżali i mieli takie długie pałki i w ogóle. Nie było to wesołe spotkanie nigdy. No w każdym razie sytuacja jest dosyć, że tak powiem, spiczasta, bym powiedział, politycznie. W związku z tym bardzo... My jesteśmy w kontakcie z Łukaszem, więc w każdej chwili możemy tutaj naszą rozmowę przerwać, jeżeli chodzi o wiatraki, bo no to też mamy bardzo wiele tutaj informacji, chociaż ja dzisiaj taki radosny przyszedłem, w ogóle radosny, bo takie ostatnie doniesienia to były po pierwsze w czasie spotkania Grupy Wyszehradzkiej lew się obudził w naszym premierze, Rudy Lew, i on powiedział, że zrobi wszystko, żeby nie wzrastały nam ceny energii w żaden sposób, no, mili Państwo. No i taka to sytuacja jest.
4: No to bardzo ambitne określenie, bo energia to i prąd, i paliwa, stacje benzynowe, wszystko.
2: No właśnie, no i co? Co panowie na to? Będziemy walczyć, to znaczy to dobra wiadomość, prawda?
5: Nie, no bardzo dobra wiadomość.
2: Ale super. Prawdziwa jest ona, czy ona jest tylko taką, co?
5: No ona nie wydaje się, żeby była prawdziwa, ponieważ to...
2: A dlaczego pan zarzuca tutaj kłamstwo premierowi, że nie będzie walczył jak lew? Ma instrumenty?
5: Bo nie chodzi o to, żeby walczył jak lew, tylko chodzi o to, że no, ceny rosną i wokół energetyki no, narasta bardzo dużo wydmuszek jakichś dziwnych przepływów finansowych, kontrakt różnicowy na wiatraki morskie dla firmy prywatnej na bardzo duży okres czasu. No to są olbrzymie wycieki pieniędzy publicznych. Wszyscy się koncentrujemy najczęściej na tym, że Polska traci, bo mamy to ETS, płacimy haracz brukselski. Ja jestem przekonany, że to jest raptem jakieś 20% problemu wysokich kosztów energii elektrycznej. Reszta to jest nasze prawo, które powoduje, że sieci rozwijają się energetyczne na nasz rachunek, bez żadnego ryzyka inwestycyjnego tych, co czerpią korzyści z inwestowania w sieci energetyczne.
2: Ale jak się na przykład wyprostuje sprawa z Trybunałem Konstytucyjnym, to będziemy mieli takie silne instytucje prawne, że nie pozwolą tutaj zrobić nam krzywdy.
4: Może no to wiele rzeczy. Na
2: koszt pan to ZOMO tam zrobi porządek w Trybunale, tak, i będzie grać w berka.
5: Grać w berka, no właśnie. Jakoś nie widać, żeby był trend, aby w Trybunale Konstytucyjnym zasiadali jacyś fachowcy obdarzeni powszechnym autorytetem.
2: A druga to wiadomość, że to nasze projekt Widmo, który nie wiadomo ile miał kosztować, będzie kosztował 8 miliardów, to już to przecież to jest krok w dobrym kierunku.
5: No nie, o co to jest 8 miliardów? Wczoraj ukazał się w dzienniku Gazeta Prawna artykuł redaktora Marceli Sommer, w którym opisany jest problem współpracy z Synthos Green Energy i Orlenu i okazuje się, że ma być trzecim udziałowcem Polski Fundusz Rozwoju. No i pytanie jest, jakie pieniądze musi zainwestować Polski Fundusz Rozwoju, naszych pieniędzy, bo to jest całkowicie...
2: Dodajmy wydmuszkę.
5: Tak, okazuje się, że wydmuszkę. Dlaczego? Dlatego, że Synthos Green Energy jako godziwą wartość podał 8 miliardów złotych. Ta firma zatrudnia 4,75 etatowych pracowników. Jej cała wartość polega na tym, że ma prawo do sprzedaży wyłączność na sprzedaż reaktorów BWRX-300 w Polsce. No to, a tych reaktorów nie ma. Gdy mnie pytano, gdy pisałem artykuły, to wszystko co najważniejsze.
2: No ale opisując, 8 miliardów to jest abstrakcyjna, niewyobrażalna suma, to można sprzedawać niewyobrażalne rzeczy, których nie ma.
5: Tak, no, gdy pisałem te artykuły, ludzie się mnie pytali, dobrze, ale to znaczy ta afera to jest jakiej wielkości? Czyli jeżeli to jest przewartościowana wartość spółki Synthos Green Energy przez Sołowowa, no to ile? Ja mówię, no może miliard złotych, może dwa. A mówili, a nie, niemożliwe, przecież to jest, to aż tak się nie da balonika finansowego nadmuchać. A tutaj pan redaktor Marceli Zomer
2: razy bardziej może,
5: okazuje się, że tak zwana godziwa wartość spółki jest 8 miliardów. No i teraz problem polega na tym, że Polski Fundusz Rozwoju ma zainwestować, ma wykupić udziały 33% no, w tej większej formie, tak? W tej Orlen Synthos Green Energy. No i teraz pytanie, czy nas, Polaków, stać na to, żeby w taką wydmuszkę zainwestował Polski Fundusz Rozwoju no miliardy złotych.
2: Tutaj... No ale jemu się przelewa temu Orlenowi.
5: On nie no, przelewa
2: wszystko.
5: To się...
2: Nawet wczoraj byłem na otwarciu Symfonii w Warszawie. Okazuje się, że tam Orlen też pompował bardzo dużo. On wszędzie ma pieniądze na wszystko. Na sportowców, na muzykę. No i co, to nie ma? No ma.
5: No. Dobrze, ale Orlen już jest w to, że tak powiem, umoczony. Próbuje się z tego wycofać. Tu i stąd ten pomysł, żeby Polski Fundusz Rozwoju wyłożył olbrzymie miliardowe pieniądze na coś, czego nie ma. Jeszcze raz wracam, te 8 miliardów...
2: To jest po prostu cudowne, to jest jak zmrożka zupełnie.
5: To jest tak jak zmrożka. Jestem przekonany, że żeby ocenić, czy to jest wydmuszka, czy nie, no to bez analizy merytorycznej, a to akurat podjąłem i opisałem w
2: wszystko, co najważniejsze.
5: Na portalu Wszystko, co najważniejsze, no to jest absolutnie firma nie może mieć takiej wartości. Tak długo, przynajmniej jak długo nie zostanie wybudowany first of a kind, czyli pierwsza demonstracyjna instalacja w Kanadzie i jak długo nie pokaże, no co potrafi, jak działa, jakie przynosi faktyczne zyski. Także jesteśmy w przededniu no, kolejnej afery, jestem przekonany, i naszym celem jest powstrzymać, żebyśmy tym razem akurat tych 4, 5 czy 6 miliardów złotych nie wydali no, na bezdurno, żeby nie trzeba było potem ścigać.
2: A ja podejrzewam, że wydamy i tak. A,
5: no może się tym razem uda.
2: Tak.
4: No to generalnie to jest właśnie taka dziwna sytuacja, że to jest opłata za prawo do dystrybucji tego rozwiązania, którego właśnie nie ma, a Orlen, przepraszam, Synthos, czy też któraś z tych firm, Synthos Green Energy, ma prawo dystrybucji nie tylko w Polsce, wyłączność, ale i do paru krajów, między innymi Wielkiej Brytanii. W ogóle sytuacja jest bardzo dziwna, bo taką elektrownię oferowaną, czy też ten reaktor, to Orlen, który ma być użytkownikiem, to może skupić sam, bez żadnych pośredników i to jest do niczego niepotrzebne. No, coś podobnego jak w Choczewie. No, po prostu PJ kupuje elektrownię Westinghouse'a i Bechtela.
5: No, tam już nie załapał się żaden Sołowo, Kulczyk i tak dalej, nasi geniusze biznesu.
4: Tutaj właśnie, no bo tutaj jest mniejszy projekt, więc może no, wchodził po prostu wyciągnięcie jakichś pieniędzy.
2: Nie wchodzimy w interesy poniżej miliarda, tak?
4: No, no tak, no bo to po co się rozdrabniać, ale to może nawiążemy jeszcze w związku z tym wystąpieniem premiera, że również jest taka konferencja, teraz się odbywa Future Mining Forum and Expo w Katowicach, gdzie jest z kolei minister Balczun powiedział, że jednak nie będziemy odchodzili od węgla.
5: No nie, no tego. Jeżeli kopalnie nasze zamknęliśmy, to znaczy, że zamykamy, to znaczy, że na węglu, na interesie węglowym można zarobić.
2: No, ale jest bardzo poważnie.
4: Nie, że nie odchodzimy od węgla, to można rozumieć różnie. Bo z jednej strony on powiedział, że nie będziemy odchodzić, czyli no, chodzi o to bezpieczeństwo. I
2: ale to może znaczy, że już odeszliśmy zupełnie no i jak już ale jak nie tak ma jak... powrotu, to tak jak Niemcy do energii atomowej nie mogą wrócić, bo tak zalali tym betonem to wszystko
4: zakopali,
2: że już się nie da. To może my już nie możemy węgla, ale to teraz możemy powiedzieć, że wracamy do węgla, chociaż nie możemy wrócić
4: ale
2: do węgla.
4: Ale w pewnym sensie możemy, bo to na przykład jak problem peletu jest, że pelet
5: ale nie,
4: kosztował...
5: to jeszcze raz musimy wrócić na chwilę do SG i do tego problemu Polskiego Funduszu Rozwoju, bo prezes Polskiego Funduszu Rozwoju no, odszedł. Teraz jest członkiem zarządu PZU. W Polskim Funduszu Rozwoju, krótko mówiąc, nie ma w pełni ukonstytuowanych władz. I teraz no, zachodzi podejrzenie, że no, tutaj chcą to przepchnąć, żeby rozwodniona była całkowicie odpowiedzialność, czyli żeby to jakieś pełniące obowiązki prezesa PFR-u coś takiego podpisał, wszedł w taki wielki układ. No z drugiej strony będzie konkurs.
2: Nie podlega żadnej odpowiedzialności taki pełniący.
5: A taki pełniący obowiązki to jest pełniący obowiązki. No,
2: no podpisałem, no bo tak wyszło.
5: No bo tak
2: ale
5: wyszło, tak.
2: To nie moja, nie moja broszka. No,
5: natomiast równolegle toczy się obecnie konkurs na
2: ale,
5: nowego.
2: Ale pensje mają ci pełniący obowiązki.
5: No oczywiście pewno mniejszą, bo to no. Zawsze tak jest. Ale toczy się obecnie konkurs, który ma wyłonić prezesa. No i tu jest oczywiście jakaś komisja konkursowa, której jeszcze nie poznałem, ale na pewno ona jest i tu z anteny apeluję do członków komisji, żeby przepytali kandydata na prezesa PFR, prezesa, w jaki sposób chce sprawdzić, czy ta inwestycja to nie jest po prostu wyprowadzenie pieniędzy publicznych. Kolejny mój apel no, skieruję do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Żeby taka kwota została zaangażowana publicznych pieniędzy w ten projekt, no potrzebna jest zgoda tego urzędu. I tu oczywiście nie zdążyłem jeszcze wysłać, bo wysłałem bardzo dużo pism z prośbą o...
2: No wiem, tak, tak. My jesteśmy na bieżąco. Pan na bieżąco, tak. I dostaje pan różne odpowiedzi, no, że pan ma ręcznie napisać.
5: Na tak, tak. No jedna odpowiedź była śmieszna, bo okazało się, że musi być podpis. I nie wymagają podpisu odręcznego, ale robią inne uniki. I na razie jest wszystko zaczopowane, bo każdy z tych urzędów ma 2 tygodnie czasu. Wszystkie ministerstwa, centralne urzędy. No do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zdążyłem dzisiaj rano wysłać maila, ale na pewno wyślę. I pamiętajmy, że to jest 2 tygodnie. Każdy z tych urzędów ma czas na
2: ale
5: wydanie
2: oni
5: odpowiedzi.
2: Muszą odpowiedzieć. Tak jak w Rosji Sowieckiej pamiętam, że do każdej instytucji można było napisać i oni musieli odpowiedzieć. Pamiętam, że no niektórzy tak. Robili sobie z tego, że tak żarty. Powiem, troszkę żarty.
5: No. Tak, no tutaj spotkałem się już z takimi żartami. No, jeden żart właśnie, że żądanie, żeby podpis był.
2: Ale do marszałka Czarzastego pan nie napisał?
5: A jeszcze nie, do drugiej osoby w państwie to jeszcze trochę czasu.
4: Mogą mi odpowiedzieć.
2: No, on też się, on wszystko wie.
4: Znaczy te 2 tygodnie to są niewiążące, bo nie ma żadnych konsekwencji. Można to nie odpowiadać dłużej i to nic.
5: Ale do tej pory zawsze dostawałem odpowiedzi.
2: Ale to jest prawo zwyczajowe? Czy
5: nie, to jest prawo o dostępie do informacji publicznej. Na przykład jak pamiętna była wycieczka, 50 osób pojechało zwiedzać w kanadyjską energetykę jądrową. Właśnie między innymi to budowę tego BWRX-300 w Kanadzie. 50 osób. Olbrzymia wycieczka. Wysłałem pytanie do ministra energii. Odpowiedział z biura pełnomocnika, czyli z ministra Wrochny, padła odpowiedź. No kompletnie niesatysfakcjonująca, ponieważ nie podano kwoty, tylko tak zamydlono, że to było ważne, celowe.
2: Podróże kształtu.
5: Podróże kształtu. Odpowiedź była bardzo wyczerpująca. No, bo,
4: w terminie, tak? W to chodzi.
5: Nie pamiętam, czy dokładnie w terminie, ale nie wiem, czy 14 dni, czy 18 dni, to nie ma większego
2: ale jakieś
5: znaczenia.
2: Te raporty czytają, tak?
5: Tak, no oczywiście.
2: Bo to tak jest, bo to taki mam cytat, to może państwo zgadną i proszę napisać do mnie na adres mailowy konrad.medrzecki@wnet.fm, bo to jest pytanie. I to jest oczywiście cytat z Don Quixota. I tak po krótkim śnie i sporym czytaniu jego mózg wyschł. Był wyschł. To pewnie te reporty czytał wtedy w długim czytaniu.
4: No chyba tak. Jak są puste takie.
2: Ciekawe, kto to może być, bo mieliśmy tutaj taki ranking, tak, tutaj w kulwarach.
5: No, na naszym tutaj niedościgłym wzorem jest oczywiście minister Miłosz Motyka, to jego genialne myśli, to on przecież pokazał, że PFR musi wejść i uratować wydmuszkę, jak się okazuje.
2: Tymczasem wiatraki rosną, rosną. kołyszą się łopaty wśród, wśród chmur nad Bałtykiem.
5: No, bo jeszcze raz, gdyby się okazało, że to Syntos Green Energy jest wyceniony powiedzmy na 800 tysięcy złotych, no to tyle są warte biurka i parę etatów. Tam 4 etaty są, 4,7. No dobra, gdyby był wyceniany na 8 milionów złotych, to okej, czy PFR w to wejdzie, czy nie wejdzie, co mnie to obchodzi. Ale to jest 8 miliardów złotych.
2: No ale to jest już tyle, że nie jest w stanie wyobrazić.
5: To jest tego, tak. I to jest właśnie ten przełomowy moment, moim zdaniem, który wczoraj się dokonał, kiedy no, w mainstreamowej gazecie, bo dziennik Gazeta Prawna no, na pewno jest mainstreamową gazetą, redaktor Marceli Sommer jest powszechnie uznany, szanowany ekspert energetyki, do spraw energetyki.
2: Pan no, go bardzo szanuje, pan?
5: Tak, tak, odczytuję, tak. Nie, nigdy nie poznałem.
2: Tak,
5: redaktora.
2: To może trzeba by go zaprosić do nas.
5: To byłby bardzo dobry pomysł.
2: To my będziemy próbować.
5: To spróbujemy.
2: No, nie, no bo trzeba próbować, no przecież trzeba ze wszystkimi rozmawiać.
5: Bo uważam, że to jest przełomowy moment, bo on pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy, że to jest wydmuszka, a nie coś konkretnego.
2: Czyli nawet on wie to.
5: Tak, tak, już teraz.
2: Ale nikt go nie słucha.
5: Nie, no mainstreamowe gazetę wielu ekspertów czyta i musieli przeczytać, że to jest 8 miliardów została wyceniona. To jest... Nie, to niewyobrażalna kwota za coś, za prawo do handlowania czymś, czego nie ma. Bo jeszcze gdyby to było prawo własności, to dobra. Projekt innowacyjny, może coś z niego wyjdzie, nie wyjdzie. Ale to jest jedynie prawo do handlowania. Wyłączne prawo do handlowania produktem, którego nie ma.
4: Znaczy, to w ogóle nie ma sensu, dlatego że ten produkt no, można kupić u producenta, bo to nie jest tak rzecz jakiś samochód czy lodówka, tylko no, dość taki rzadki, więc to jest samo w sobie, ta wyłączność jest dziwna. Dziwne jest to, że to działa w Wielkiej Brytanii, że Wielka Brytania też obejmuje to wyłączność na dystrybucję tego rozwiązania, bo również w Wielkiej Brytanii, co jest dla mnie samo w sobie bardzo dziwne. Wprawdzie oni mają swoje własne rozwiązania, Brytyjczycy, Rolls-Royce, i nie potrzebują tam specjalnie BWRX-ów.
2: No, ale tak w Wielkiej powiedzieć. Brytanii ta ilość wiatraków też była porażająca.
4: Czyli wszystko tam jest.
2: Ciągle przypominam tam sobie to możliwe. Morze Irlandzkie, tak, to no. Wielka Brytania, jednak Walii, to po prostu coś nieprawdopodobnego. Oni polecieli no, na po marcu, całości, tak. No, te 8 miliardów na pewno wydali na te wiatraki na tym Morzu Irlandzkim. Co najmniej. No, ale przynajmniej mają jakiś konkret, tak? Bo my mamy nic, nie mamy.
5: Nie, to jest kompletnie nic, tak? Bo wiatrak,
2: no możemy... Stoi, no można tak. Go zobaczyć, proszę bardzo, no wydaliśmy pieniądze, no, ale tak. Coś jest, tak?
5: Jeżeli
2: czy
5: nie,
2: potrzebne, czy nie, ale jest, tak?
5: Jeżeli ich nie
2: duże
5: jest,
2: w dodatku.
5: Jeżeli ich nie jest za dużo, jeżeli są w dobrym, wiecznie nastawionym miejscu, jeżeli specjalnie ludziom nie przeszkadzają, no to przynoszą jakieś korzyści. No, oczywiście nie takie, jakie są propagandowo opisane, tak? Jeżeli ich jest za dużo, tak, źle postawione i tak dalej, no to przynoszą straty jedynie, to też wiemy.
2: No ale ci, co wybudują, to tam zarobią.
5: A ci, co wybudują, to zarobią.
4: Tam są zawsze spółki polsko-zagraniczne, żeby
2: można robić. Tak.
4: Dlatego też tutaj jeszcze może wróćmy do tego właśnie forum mining, że, bo to się wiąże z tym węglem, żeby ratowaniem się przed... No bo tak minister powiedział, że w związku z odchodzeniem, jednocześnie odchodzi, tak, rola górnictwa się zmniejsza, to tylko kwestia czasu. Z drugiej strony mamy pozostać
2: przy węglu. Ale jest napisane, że już zmieniamy front, że teraz górnictwo będzie, barburka tak, idzie, niech pan chce
4: jednocześnie odchodzimy i zostajemy. No to jest prawdopodobnie związane z zamykaniem Dolnej Odry i jeszcze paru elektrowni węglowych w najbliższym czasie, czy 2 latach, a również wybory się zbliżają, no i zima będzie, więc może należy coś opowiedzieć, żeby jakoś to wytrzymać. Mamy, no ale jak z tym węglem to jest tak jak z tym peletem, bo można jakie jest rozwiązanie peletu? Ministerstwo zaproponowało, że pelet podrożał 100% czy tam 80% w import. Więc możemy problem

0: taki ten mechanizm tam zadziała. Więc w sumie minister mówi, właśnie Balczun, że ma być kolejny miliard, znaczy przeszedł miliard, 1000 miliardów zainwestowane w farmy wiatrowe. Tysiąc miliardów w farmy wiatrowe na lądzie, morzu, bloki gazowe i energetykę jądrową. Ale energetyka jądrowa już ma swój budżet tam w Choczewie, a te pozostałe tam BWRX, no to one będą, nie będą, to tego nie wiemy.
1: Nie, no BWRX-u nie ma.
0: No właśnie, więc nie, nie będzie, więc na razie jedyna elektrownia, która się tutaj czai, to jest elektrownia w Choczewie.
2: Ale mgliście dosyć.
0: No, my dosyć mgliście, no ale powiedzmy, że tam coś się dzieje, no umowa nie podpisana. Wprawdzie ostatnio Ministerstwo Klimatu się zaniepokoiło, że za naszą południową granicą może powstać kolejna elektrownia atomowa, mianowicie w Dziećmorowicach. Rolls-Royce ma tam zbudować, więc jakiś niepokój zapanował.
2: No ale to co, to może byśmy się podłączyli.
0: No właśnie, i można by importować, albo przynajmniej jakąś współpracę zawiązać. Natomiast tu jeszcze bym nawiązał do wydarzeń z 1 września tego roku, mianowicie w Niemczech.
2: Tam wybuch wziął węgiel, wybuch, tak?
0: Tak, w Niemczech doszło do wyłączenia 4-5 bloków węglowych.
2: Nie wiadomo dlaczego w dodatku.
0: No nie zostało napisane. Coś tam, jakieś zaburzenia w sieci, więc trzeba było wyłączyć, potem włączyć, parę to godzin trwało. To 3 gigawaty wypadło. No, nasze zużycie prądu typowe w Polsce to jest 18 gigawatów. No tam wypadło 3, no w Niemczech jest powiedzmy trochę więcej. W każdym bądź razie, co ich uratowało? Uratowało ich import. I to kosztowało wtedy 1 megawattogodzina, kosztowała zamiast 500 zł, czy tam 700, kosztowała 17 tysięcy.
2: A gdzie oni kupili to?
0: No, tego nie napisano. No powiedzmy, że może od nas kupili. No.
2: A może od Rosjan kupili?
0: Może od Rosjan. Ale tutaj przy okazji warto wspomnieć, że w 2021 roku mieliśmy podobną wielką awarię, kiedy 11 bloków, 10 z 11 bloków w elektrowni Bełchatów
2: siadło
0: z powodu awarii stacji transformatorowej Rogowiec, bodajże to się tak nazywa. I tam ta jedna stacja transformatorowa panowała nad 10 blokami. No i to wtedy wypadło 3400 megawatów, czyli 17% dyspozycyjnej mocy.
2: To
0: i również
2: można powiedzieć sporo. No.
0: I to się, żeśmy nie zauważyli tego, ponieważ doszło do importów. Znaczy, został import, wtedy tam trochę było taniej, bo tam chyba po 1200, czy tam po kilka tysięcy złotych za megawattogodzinę. Ale to pokazuje pewien taki problem, który nas być może czeka, mianowicie no braków prądu, że jeżeli dojdzie do jakiejś awarii i polskie sieci energetyczne tak po pierwsze chcą dbać o to poprzez zapewnienie importu oraz regulowanie popytem, czyli wyłączanie te inteligentne liczniki, których mamy 15 milionów, mogą podłączać po prostu ludzi albo tam ograniczenie na przykład, że nie będzie można piekarnika włączyć, tylko ta lodówka, na przykład na lodówkę i na
2: telewizję. Ale to można też kontrolować zużycie prądu.
0: Właśnie,
2: instytucja jakaś jest, że to tak się powiem, niegrzeczna, to można na przykład odłączyć ją od prądu.
0: Oj, tutaj pan prezes poruszył bardzo interesujący temat, który z kolei podrzucił nam uczestnik, pan Szczepan Ruman z Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Mianowicie Unia Europejska rozpoczęła bardzo poważne prace nad plan, to się nazywa Strategiczny Plan Działania na Rzecz Cyfryzacji w Sektorze Energii, uruchomiony w tym roku i ma się bardzo szybko zakończyć, tam 2-3 lata. Chodzi o unifikację, centralizację zarządzania sieciami.
2: Tak z polskiego na nasze, żeby tak taki zwykły człowiek zrozumiał.
0: No, żeby sterowanie naszymi elektrowniami i naszymi sieciami, które w tej chwili odbywa się w kraju pod Warszawą, żeby ono przeszło do Brukseli. I wtedy te problemy niemieckie, na przykład jak im coś wysiądzie, to oni nam przełączą te nasze tutaj i sobie wezmą, albo tam od kogoś innego.
2: Ale jak nas nie będą lubili, bo się zmieni rząd, to mogą nam przełączyć tak, że nie będziemy mogli nic robić.
0: Tak. No to jest tak, jak profesor mówił, że te centrum sterowania po prostu decyduje o tym, czy elektrownia produkuje tyle, czy tyle, czy tyle. I teraz, jeżeli to przeniesiemy na zewnątrz...
2: To taki guzik atomowy.
0: To taki trochę guzik. I będziemy może... No to się też wiąże z tymi centrami danych, które w Polsce mają powstać, no bo to jest potrzeba, ta integracja, potrzebne są kolejne... Tu mieliśmy pod Warszawą taki problem w ubiegłym tygodniu.

0: ostatnio pan prezes opowiadał o tym, że na jakichś żyznych ziemiach miały być zbudowane wiatraki, cuda.
1: Tak, wiatraki. No podobno się udało przynajmniej na razie odwlec.
0: No ale to wszystko się ze sobą właśnie wiąże. No,
1: dębę wielkie tutaj pod Warszawą, 60 kilometrów. Na czwarta klasa, najlepsza ziemia, wszystko najlepsze i tam mieli wybudować inwestorzy. Nagle się pojawili i przekabacili radnych, no ale na szczęście no, ruch społeczny oddolny
0: jakoś powstrzymał.
1: Tak powiem, powstrzymał i przyszli na tę sesję mieszkańcy no i zaczęli z tymi radnymi, że tak powiem, rozmawiać. No i
0: udało tam się ci,
1: a tam ci tak za bardzo nie wiedzieli tam, bo to była oczywiście taka stała gadka, że będą miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. No, tak jak w Gietrzwałd chcieli zlikwidować i żeby Lidla wybudować.
0: No bo nie ma miejsca na Lidla, tak. Akurat tam było no, po prostu.
1: W Gietrzwałdzie tam tak. Koło sanktuarium i tak spalarnia śmieci bardzo potrzebna była, no ale się udało, nie? To, czyli ma sens gadać.
0: Centralizacja już działa. No, może tutaj dopiero jest uruchomiony w czerwcu tego roku, a już tam po prostu budują. I to jest, znaczy ta sprawa centralizacji to jest, może troszeczkę nawet można ją dalej pociągnąć, mianowicie to jest również cyfrowa waluta, ponieważ Unia Europejska bardzo dąży, żeby euro było cyfrowe. I już pierwszej pilotaży...
1: Ale to znaczy, jak to cyfrowy banknot, jak to ma to?
0: Właśnie nie będzie banknotów. Tak?
1: W ogóle?
0: No, to w ogóle, tak. I te pilotowe instalacje mają...
1: Ale to
0: ruszyć.
1: Co, to w portfelu co będziemy mieli wtedy?
0: Chip jakiś.
1: Chip?
2: A tak. Co w portfelu to?
0: Albo w telefonie.
2: Zaszyć pod skórę.
0: I teraz...
2: Wytatuować numer.
0: To, żebyśmy pozostali przy walucie własnej, to może być krytyczna... krytyczny front tej wojny, bo jeżeli kraj, który ma euro, a Unia w ciągu 2-3 lat scyfruje euro, stanie się cyfrowe, no to już nie będzie wtedy wyjścia. Tak jak z sterowaniem prądem, no, będziemy podłączeni do jednego banku, jednej centrali.
1: Będzie absolutnie kontrolowani.
0: Absolutnie.
2: Tak. Centralne zarządzanie prądem to jest centralne zarządzanie gospodarką.
1: To jest portfelem centralne zarządzanie.
0: No, to wszystkim.
1: Pańskim, panie profesorze, będzie pan chciał na przykład kupić lody.
0: Będzie na przykład.
1: Tutaj, nagle cyfrowa
0: umarzana
1: dyspozycja powie, nie, tych lodów pan nie kupi, panie profesorze, bo pan, nie wiem, coś zrobił złego na przykład, nie? Nie wiem. Ja, no, albo może pan zrobić, no wystarczy.
2: Jeżeli centralne zarządzanie odbywa się w ramach suwerennego państwa i dotyczy naszych sieci energetycznych, naszej gospodarki, to oczywiście musi być i
0: znaczy wszystkie elektrownie.
2: Tak, jest zrozumiałe, bo to jest obrona suwerenności. Natomiast ta pomysł, żeby to było w Brukseli, Frankfurcie czy gdzieś, no to jest kolejne ograniczanie suwerenności
0: ale
2: państwa.
0: Ale bardzo logiczne to jest. Powiem szczerze, no tak jak...
1: No taki kołchoz budujemy, tak?
0: Tak.
1: W tym nie ma własności, to było już przerabiane.
2: To było.
1: Co prawda to tak nie wypaliło do końca, ale się przepoczwarzyło cokolwiek. I tak się przepoczwarzyło,
0: Tego CDC puścimy teraz.
1: Jeszcze puścimy? No to puścimy już na koniec, bo jeszcze mamy 9 minut audycji, to porozmawiajmy sobie 5 minut jeszcze, bo jest o czym rozmawiać. A później, bo słuchacz tutaj specjalnie zadedykował panu wiceprezesowi piosenkę zespołu ACDC. TNT, no niech pan to rozszyfruje.
0: Trójnitrotoluen.
1: Tak.
0: To jest po prostu trotyl.
1: To będzie tak wybuchowo, na koniec.
0: Tak.
1: No to, ale to będzie jeszcze wybuchowo.
0: Jesteśmy po prostu wybuchowi tutaj, można powiedzieć. Ale jeszcze wracając do tej właśnie dekarbonizacji, to pojawiła się interesująca informacja u nas w kraju, że został uruchomiony pierwszy kocioł ciepłowniczy elektryczny.
2: To się czajnik nazywa, tak?
0: Ale 2 megawaty, taki właśnie, żeby już nie wchodzi, nie opalać
1: CO. Ale to jest dobra wiadomość czy zła?
0: No właśnie, według publikacji jest bardzo dobra. Dlatego, że to potani i umożliwi i przede wszystkim zmniejszy emisję CO2.
1: Ale przecież mamy tutaj broszurę.
0: No
1: taką,
0: właśnie,
1: która
0: my to mamy
1: o tym, że,
0: broszurę, tak.
1: że to jest w ogóle to uwalniany przez człowieka CO2 nie powoduje efektu cieplarnianego. Dowody eksperymentalne, bardzo dobra broszurka.
0: To właśnie
1: Państwa.
0: Zachęcamy do.
1: Doktor inżynier Jan Kubicki, doktor inżynier Tomasz Wójcik, doktor Łukasz. Proszę Państwa, Trybunał Konstytucyjny, wkraczają oddziały prewencji do Trybunału, albo może nie wiadomo, co się dzieje. Łukasza łączymy, to my się żegnamy, bo i tak mieliśmy się zaraz żegnać. To nie będzie TNT, tylko będzie TNT, ale zupełnie inne. To pa! Dziękuję.
0: Do
2: dziękuję.
3: A rzeczywiście, my jesteśmy na ulicach Warszawy przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Tutaj policja, kordon policji, który oddziela wejście. Są protestujący, są Polacy, są dziennikarze, są media, są też politycy. Razem z nami Sebastian Kaleta, poseł na Sejm Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Od rana warszawska siedziba Akademii Wymiaru Sprawiedliwości szczelnie zamknięta. Na górze, na 6 piętrze tego gmachu jest pan profesor Cudak, który no właśnie podaje się za aktualnie urzędującego rektora Akademii, rektora komendanta, a pan poseł do gmachu wejść nie mógł.
4: Cóż, no wczoraj wszyscy obserwowaliśmy, że pan profesor Cudak, który nielegalnie został wyznaczony, żeby kierować Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, potrafił zająć jedynie toaletę dla osób z niepełnosprawnościami, więc reżim Tuska pospieszył z pomocą. Szwadrony policji wysłane dzisiaj rano, najpierw do oczyszczenia przejścia do gabinetów, następnie zablokowania wejść do budynku i uniemożliwiono mi jako posłowi na Sejm przeprowadzenie w oparciu o ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora interwencji poselskiej. Zgodnie z tymi przepisami poseł ma prawo wejść do każdego budynku, każdego pomieszczenia, nawet ustawa posługuje się sformułowaniem pomieszczenia, żeby prowadzić swoje czynności, które uzna za słuszne. Poza pomieszczeniami oczywiście, które mają specjalny status, jak jakieś strefy ochronne, które są, można powiedzieć, regulowane odrębnymi przepisami. I pan Cudak, najpierw policja tutaj zablokowała wszystkie wejścia i policja umywa ręce, mimo że stoi przy drzwiach, nie pozwala przejść, ale z drugiej strony no te policjanci kierujący operacją wekslują, można powiedzieć, odpowiedzialność na decyzję swojego komendanta, że tak mają postępować, więc widzą, boją się, czują, że tutaj działają poza granicami prawa. Wykonują polecenia góry. Natomiast tutaj jeden z panów ze służby więziennej poinformował mnie, że osobiście pan Cudak zakazał otwierania drzwi, czym oczywiście złamał przepisy prawa, najpierw podszywając się pod funkcjonariusza publicznego, a następnie uniemożliwiając przeprowadzenie czynności posłowi na Sejm. Ale tutaj ma się dziać o wiele ciekawsza rzecz za chwilę, bo poseł jak poseł, to ma być dzisiaj święto demokracji. Mają odbyć się wybory do Senatu. Tylko że pan Cudak jest osobiście zainteresowany, żeby do nich nie doszło, bo niezależnie od wyniku tych wyborów, znając tożsamość kandydatów, którzy się zgłosili, pan Cudak, nawet gdyby pan Żurek chciał go utrzymywać na tym stanowisku, po tych wyborach już nie będzie mógł go sprawować, bo nie będzie najstarszym senatorem. Więc jesteśmy świadkami operacji udaremnienia tak naprawdę wyborów na tej uczelni, żeby nominat Żurka siłowo był umocowany na tym stanowisku. No, taka można być mikroskopijny przykład, jak ta władza traktuje demokrację. Demokracja na ustach, a w działaniu zastąpienie jej siłą. I to jest być może taki przedsmak tego, co nas czeka w najbliższych miesiącach oraz roku, bo ta mentalność, uważam, skoro jest realizowana poleceniami ministra czy premiera, realizowana w takim miejscu, można być małym, mało znanym, ale bardzo łatwo może przelać się na skalę ogólnopolską.
3: No właśnie, mówiono, że dzisiaj może nie tylko Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, ale także Trybunał Konstytucyjny będzie otoczony przez policję, będzie próba albo skuteczne przejęcie siłowe Trybunału Sądu Konstytucyjnego w Polsce. Dlaczego to się nie wydarzyło? Skąd? Dlaczego tylko zatrzymało się tutaj na Akademii Wymiaru Sprawiedliwości?
4: Są różne spekulacje, teorie. My oczywiście jako opozycja monitorujemy sytuację na bieżąco. Jesteśmy gotowi również swoje czynności prowadzić przed Trybunałem Konstytucyjnym. Natomiast w mojej ocenie władza testuje nastroje społeczne, władza po prostu również ćwiczy służby do takiej operacji. Tusk zresztą zapowiedział, że siłowe rozwiązania są takimi, które on planuje. Więc tutaj no, musimy się po prostu jako Polacy obudzić, bo jeśli będziemy biernie przyglądać się temu, że siła zastępuje prawo, siła zastępuje demokrację, to jak będą wybory parlamentarne, to czy w takim razie ta władza nie pokusi się o to, żeby również siłą udaremnić wynik wyborów, który jest dla nich niekorzystny?
3: Mamy tutaj, Państwo w tle słyszą, spontaniczna manifestacja, która się rozpoczyna w tej chwili przed wejściem do gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Obrazy tych nie wzięliśmy od paru ładnych lat. Od roku 23-24 siłowe przejmowanie instytucji. Donald Tusk ten rok wyborczy wchodzi z takim rozpędem siłowym, tak jak tą władzę zaczął w tej kadencji.
4: To też ma służyć, cele są dwa. Oczywiście celem podstawowym jest to, żeby domknąć system wszelkimi możliwymi metodami. Nie udało mi się domknąć wyborami prezydenckimi. Nie udało się zablokować ślubowania pana prezydenta Karola Nawrockiego. I sondaże wskazują na to, że ta władza, jeśli nie zrobi czegoś ekstremalnie, można powiedzieć, przekraczającego wiele granic, to tej władzy nie utrzyma. I tego typu operacje mają z jednej strony domknąć system, gdzie siła decyduje o tym, jak państwo działa, ale również ma przekrywać niewygodne dla władzy tematy, bo przecież mamy rekordową cenę diesla. No, mamy blisko 10 zł już za cenę diesla w sytuacji, kiedy ceny i ropy na rynkach światowych i kurs dolara są, można powiedzieć, korzystniejsze niż najgorszy okres kryzysu energetycznego po wybuchu wojny na Ukrainie, a ceny są wyższe. Polacy są łupieni, Polaków stać na mniej, Polacy nie mają łatwej dostępności służby zdrowia, są afery w służbie zdrowia jedna za drugą, więc również tego rodzaju operacje mają na celu przykrycie tych problemów.
3: Ale to już puentujące, wczoraj to chyba dość zgodna była opinia, doszła do pewnej kompromitacji i ministra Żurka i całego ministerstwa, pan profesor Cudak, próbował wejść, policja powiedziała, że nie może rozstrzygnąć, zaprosiła go na komisariat, sprawa się skończyła. Dzisiaj jest inaczej, dzisiaj minister Żurek nadrabia twarz, chce pokazać, że jednak jest silnym człowiekiem Tuska, premiera Tuska.
4: Mamy dowodzącego, mamy pana w stopniu majora, więc za chwilę się do niego udamy, ale odpowiadając na pana pytanie, to mamy do czynienia z reżimem po prostu, który wykorzystuje policję do siłowych rozstrzygnięć.
3: No to chodźmy, zobaczmy, jak będzie ta rozmowa będzie wyglądać. To zaraz zobaczymy, może do pana majora podejdziemy, jak to wygląda i dlaczego właściwie taka operacja się odbywa. My zostajemy tutaj i Odyseja Wyborcza zostaje dzisiaj na chwilę przynajmniej przed Karmelską 9, przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i patrzymy, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o wybory rektora. Warto jeszcze nadmienić, że wewnątrz gmachu jest pani poseł Maria Kurowska, pani poseł Prawa i Sprawiedliwości, która rzeczywiście razem z panem profesorem Cudakiem siedzi tuż przed gabinetem rektora komendanta, a tu rzeczywiście przyjechał pan major, policja intensywnie rozmawia, pan major ma aż dwie krótkofalówki, do jednej mówi, do drugiej słucha, więc to jakieś istotne rozkazy są przekazywane, pewnie być może w kontekście tego, że zawiązała się spontaniczna manifestacja, więc pan major tutaj na dwie aż krótkofalówki musi odbierać polecenia, coś się dzieje, ale chyba nie porozmawiamy z panem majorem, szybciutko odchodzi tak, żeby nie przekazać informacji. Policji jest sporo, manifestantów jest coraz więcej, no i takie wrażenie i odczucia, które towarzyszyły polskiej debacie publicznej na przełomie roku 23-24, kiedy Donald Tusk władzę przejmował, teraz wracają na razie w nie tak bardzo istotnej instytucji dla państwa, ale ważnej dla wymiaru sprawiedliwości, jaką jest Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Na razie mamy zaplanowane wybory rektora o godzinie 13.30. Zobaczymy, czy w ogóle one się odbędą. W tej chwili serwis informacyjny, a my za chwilę tutaj wracamy.
5: Nocne powtórki w net.